0: na wiadomość.
1: Tak, to prawda.
0: Czy Bilkom bilety działa? Czy nadal można tam kupować bilety? Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś z was korzysta z Bilkom bilety?
1: Kiedyś korzystałem.
0: Ale Bilkom bilety to nie. Nawet z M-Obywatelem jakoś przecież było połączone, więc chyba działa. I jeszcze Matius. Co do aplikacji Play, potwierdzam ten problem, o którym mówił Bartek. Niestety ten problem istnieje dalej po wpisaniu PIN-u. Wybierając konkretne panele, też trzeba wybierać na czuja. Poprawki dostępnościowe to tak swoją drogą. Jeszcze takie nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mianowicie a propos Sonosa, że tam się źle z dostępnością dzieje. To się zaczyna dziać chyba jednak lepiej. Dziś czytałem informację, że wyszła jakaś aktualizacja, która poprawia dostępność. Co prawda jest jeszcze trochę do zrobienia, ale jest lepiej. No i docelowo jeszcze chyba do końca miesiąca ma to wszystko zostać poprawione.
2: I nawet już jest jeszcze jedna aktualizacja, którą testują beta testerzy i już jedna osoba na Macedonie napisała, że ma tą wersję beta na testflecie i tam jest jeszcze lepiej, więc faktycznie w ogóle było Q&A z deweloperami wczoraj na forum i tam między innymi też w odpowiedzi na post Jonathana Mosena i paru innych osób też jeszcze raz firma potwierdziła, że no przepraszają, że tak się stało. Na pocieszenie też wiemy, że aplikacje no mają jakieś elementy w systemie Flutter, takim wieloprotnym platformowym, ale same interfejsy są nadal natywne, więc na iOSie jest to SwiftUI, na Androidzie jest to też interfejs natywny, więc ta dostępność, jeśli zostanie to zrobione, no tak jak powinno być, no to powinno być dobrze.
3: No i tutaj Marko Ceje taką wątpliwość rzucił. Jak bardzo trzeba było się postarać, żeby zepsuć tak mocno aplikację w natywnym SwiftUI? Przecież tam dostępność taka podstawowa robi się sama. Jeżeli ktoś stosuje oczywiście natywne kontrolki, a nawet jak nie stosuje się do końca natywnych, no to co najwyżej jest, nie wiem, przycisk, ale bez etykietki, a tam zdaje się jest tak potężny miszmasz, że godne podziwu jest to, jak bardzo firma się postarała. Swoją drogą dość zabawne jest to, że stwierdzili, że wypuszczenie tej nowej aplikacji wymagało odwagi. No, ciekawe.
0: W sumie tak, wziąwszy pod uwagę to, co się stało potem.
3: Znaczy tak, to na tak. Pewno trzeba mieć dużą umiejętność przyjmowania krytyki na klatę, to tak. To już firma Sonos przećwiczyła.
4: Tak, no dobrze, to przechodzimy do kolejnych nowości, bo troszkę ich jeszcze nam zostało. Na przykład nowości dostępności w Apple, które się mają pojawić, bo tutaj Apple coś zdradził, zdaje się.
2: Tak, i to taka miła niespodzianka, dlatego że no, dla tych, którzy nie wiedzą, jutro mamy Światowy Dzień Świadomości o Dostępności i jak to bywa od ostatnich kilku lat, wiele tych dużych firm różne rzeczy z tej okazji pisze, bardzo często pokazują nam, nad czym pracują, no i tak samo robi już od jakiegoś czasu firma Apple. Myślałem, że to właśnie się stanie jutro, a tutaj miła niespodzianka, bo ta wiadomość pojawiła się na kilka godzin przed naszą audycją, więc dzisiaj o tym sobie porozmawiamy, a nie w przyszłym tygodniu. To od razu mogę powiedzieć, też nie będzie wszystko na pewno, no bo tutaj generalnie są wymieniane takie rzeczy, które, no trzeba sobie powiedzieć, robią dobre nagłówki, tak, na portalach technologicznych i tego typu rzeczach, ale pewnie tych nowości będzie znacznie więcej, kiedy te systemy zaczną się już pojawiać, no to pewnie będziemy wiedzieli już wszystko, natomiast już na ten moment całkiem sporo się możemy dowiedzieć. I taką sztandarową nowością jest coś, co może nie będzie stricte przydatne dla osób niewidomych, ale dla osób, które takich rzeczy potrzebują, to na pewno będzie bardzo ważna funkcja, mianowicie obsługa iPhone'ów i iPadów poprzez gesty oczyma. Więc tak jak to działa na Vision Pro, gdzie no większość tego interfejsu jest właśnie zrobiona po prostu poprzez patrzenie się na konkretne przyciski, a później na przykład stuknięcie jednym palcem o drugi, żeby coś kliknąć, No, podobna technologia zaczęła pojawiać się na iPhone'ach i na iPadach, gdzie przednia kamerka naszego urządzenia po prostu będzie w stanie śledzić ruch naszych oczu i w ten sposób osoby, które takich funkcji potrzebują, są w stanie poruszać się po całym systemie, dodawać sobie różne skróty, nawigować po interfejsach i uaktywniać różne przyciski. To jest taka sztandarowa nowość w tym roku. Oczywiście to wszystko prywatne, kalibracja trwa kilka sekund i konfiguracja tego pierwsza nie wymaga żadnego dodatkowego sprzętu, więc to myślę, że może być bardzo ważne, no bo wcześniej nawet jak mieliśmy kontrolę przełącznikami, to na pewno były takie urządzenia, które pozwalały to śledzić, na przykład które można było podłączyć na Bluetooth czy na kabel. Na Windowsie taka obsługa w systemie też była, ale ona wymagała też właśnie zewnętrznych akcesoriów, które no, nie zgłębiałem rynku, ale przypuszczam, że taniej nie były pewnie, więc jeśli to faktycznie działa tak dobrze, jak zapowiada firma, a na pewno trochę zainwestowali w dopracowanie tej technologii przez Vision Pro, no to myślę, że tutaj będą osoby miały na co czekać. Następnie dla osób, które mają problemy ze słuchem, ale myślę, że to może czasami inne osoby też sobie będą włączać, mamy haptykę dla muzyki. Czyli funkcja, która chyba gdzieś na telefonach Samsunga jakiś czas pamiętam, że było takie coś w ustawieniach dostępności, można było sobie włączyć taką opcję, żeby wszelki dźwięk odtwarzany na telefonie był też odgrywany przez haptykę na tym urządzeniu, natomiast to nie było jakieś bardzo dokładne, no a tutaj firma Apple obiecuje coś bardziej dopracowanego. No właśnie, funkcja, którą po włączeniu której nasz iPhone będzie używał swojego tego silnika do haptyki, aby odwzorować nam piosenkę, która akurat leci. To nie tylko długie wibracje, tylko jeszcze takie krótsze, jakieś stuknięcia, więc tutaj pewnie też będzie jakaś sztuczna inteligencja.
0: Czyli to, co mamy przy dzwonkach.
2: Tak, tego to będzie w czasie rzeczywistym na każdej piosence. No, ciekawe, jak to będzie działało. Może tutaj prace, które zostały dokonane przy lodziku na przykład będą wykorzystywane, żeby na przykład rozdzielić te ślady i na przykład system wie faktycznie, co jest perkusją, a co jest powiedzmy wokalem i faktycznie jest w stanie do perkusji takie prawdziwe, takie odpowiednie stukanie wygenerować. Ciekawe, czy to się będzie dało włączyć dla dzwonków, które sami wgramy. To mnie bardzo ciekawi, bo...
4: Ja się w ogóle zastanawiam, no bo ja patrzyłem sobie co jakiś czas, zwłaszcza teraz moje dzieci mają trochę fazę na dzwonki i na przykład w Samsungu S24 dzwonki są trzykanałowe, to są pliki trójkanałowe, to nie są pliki stereo, tylko właśnie jest tam trzeci kanał dodany i na trzecim kanale, słuchajcie, jest normalnie dźwiękiem podawana częstotliwość właśnie dla wibracji, pewnie dla haptyki. I to po prostu słychać. No, tak jak ten telefon wibruje. Więc jeżeli tam zostało to w ten sposób zrobione, to ja się wcale nie zdziwię, gdyby właśnie w iOS-ie było to troszkę podobnie zrobione, bo teraz kwestia z tego, na ile ten silnik może na przykład wysokie częstotliwości ogarniać, bo być może właśnie dałoby się zrobić coś takiego, no bo kwestie perkusji, basu, to da się zrobić, no bo wiecie, z drugiej strony, jak mamy nawet te wszystkie różne mrugacze dyskotekowe, to one też nieraz są synchronizowane z utworami i to działa, więc to się nawet da zrobić, podejrzewam, więc ja się wcale nie zdziwię, jak to będzie rzeczywiście trochę grana muzyka na tym haptycznym silniku, tylko no w bardzo niskiej jakości. Ale ja sobie wyobrażam, że coś takiego mogłoby być.
2: Tak, i to na pewno jakoś będzie, przypuszczam, generowane, dlatego że to też nie jest coś, co po prostu będzie działało na całym dźwięku na urządzeniu, to znaczy może, natomiast to działa w ten sposób, bo tak tu jest napisane, że na start to będzie dostępne w Apple Music, natomiast będzie też po prostu API, więc jeśli jakaś aplikacja będzie chciała się z tym integrować i wysyłać dźwięk do tej funkcji, no to deweloper będzie musiał odpowiednie API włączyć w swojej aplikacji i po prostu kiedy to zrobi, to ta funkcja powinna działać. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce, no natomiast faktycznie zapowiada się Ciekawie. No to tak, mieliśmy ruch, mieliśmy słuch, no to teraz przyszedł czas na mowę, bo tutaj też się trochę zmieniło. Po pierwsze, to też no, funkcja pewnie po części dla osób, które mają problemy z używaniem ekranu dotykowego, ale nie tylko, bo myślę, że to się może przydać wszystkim. Mamy taką funkcję, która nazywa się wokalne skróty. I to pozwala nam przepisać skróty, które możemy wywołać poleceniem głosowym. Tylko, że to nie jest polecenie głosowe, które

0: skróty do wszystkich swoich funkcji. Więc no tutaj pewnie będzie wiele kreatywnych zastosowań tego, nie wiem, uruchamianie jakiegoś nagrywania jednym słowem, no pytanie, ile z tych funkcji będzie...
1: Zwłaszcza w połączeniu na przykład z aplikacją skróty, tak?
0: No, tak, oczywiście.
1: Do tej pory jak właśnie tworzyłem jakieś skróty, no to zawsze miałem taki problem, że no, ilość gestów, które można tam przyporządkować jest no, skończona, to jakby nic nie powiedzieć. Tam tych skrótów, tych gestów jest naprawdę niewiele. I trochę miałem takie wrażenie, że no, fajnie, ale bym chciał troszkę więcej.
0: No, i, no właśnie, bo...
1: No mam duże nadzieje, że się...
0: Tak, mamy to, mamy właśnie mamy gesty na VoiceOverze, mamy przycisk na tych nowych iPhone'ach, no i jeszcze będziemy mieli polecenia głosowe. Ja na to osobiście bardzo czekam, zobaczymy jak to będzie działało. Zostając przy mowie, będzie nowa funkcja, którą będzie można sobie włączyć. Słuchaj niewyraźnej mowy. I to może się właśnie przydać osobom, które z tego czy z innego powodu no, mówią mniej wyraźnie, tutaj są podane no, różne choroby, na przykład osoby po udarze, no, które faktycznie mówią mniej niewyraźnie, to zostały algorytmy odpowiednio wytrenowane, żeby takich osób telefon czy Mac słuchał lepiej, tylko będziemy musieli chyba sobie to włączyć.
1: Ciekawe, jakie języki będą wspierane. Jak tylko angielski, no to...
0: No tak, angielski na pewno.
1: To trzeba będzie trochę pogimnastykować.
0: Tak. Dobrze. Mamy skróty. Mamy funkcję dla osób, które mają chorobę lokomocyjną, zwłaszcza jeśli patrzą się na swoje urządzenia podczas jazdy samochodem. Funkcja nazywa się Vehicle Motion Cues. I to jest coś, co możemy włączyć i kiedy telefon wykrywa, że akurat ten samochód podskakuje, są jakieś wyboje, to wyświetla na ekranie jakoś odpowiednio kropki, jakieś rzeczy, które się na tym ekranie ruszają w taki sposób, żeby ten dyskomfort w jakiś sposób zniwelować. Do końca nie wiem, jak to ma działać, ale no, to ma właśnie pomóc osobom, które no, mają problemy podczas czytania w pojeździe, które szybko się porusza. Więc no myślę, że to jest coś, co się przyda, to będzie można przełączać sobie w centrum sterowania na przykład łatwo. Następnie funkcja CarPlay dostaje kilka funkcji dostępności. CarPlay to jest funkcja, która też jest związana z samochodami, bo kiedy podłączamy iPhone'a do w wiarę nowego samochodu, w wiarę nowego do takiego z ostatnich kilku lat, to też można sobie radia kupić chyba, które to wspierają i po prostu najczęściej używane elementy iPhone'a wyświetlają się na ekranie tego samochodu i tam można na przykład sterować muzyką, to wtedy automatycznie też dźwięk przenoszony, nawigacja, najbardziej popularne aplikacje, a teraz też są plany nad CarPlayem nowej generacji, który będzie w stanie nawet zastąpić różne wyświetlacze w samochodzie i na przykład kontrolę nad wentylacją między innymi, co wbrew pozorom może się na przykład osobom niewidomym przydać, bo coraz więcej samochodów ma w ogóle nieudźwiękowione ekrany dotykowe, więc jeśli jesteśmy pasażerem w takim samochodzie, no i chcielibyśmy jakoś samemu sobie, nie wiem, temperaturę dostosować na przykład z tyłu, no to jest ten teraz większy problem. Czy nawet głośność radia, bo ponoć to też nie jest zawsze takie oczywiste. Więc ten interfejs, który właśnie na ekranach samochodów się będzie wyświetlał, dostanie takie funkcje jak sterowanie głosem, więc będzie można w odpowiednie przyciski klikać, filtry kolorów, rozpoznawanie dźwięków, więc tutaj też dla osób, które nie słyszą, to jest funkcja, która powoduje, że nam iPhone wysyła powiadomienia, kiedy, nie wiem, słyszy dzwonek, alarm jakiś, czekanie psa, to można różne rzeczy skonfigurować, no a dla kierowców będzie w stanie wysłać powiadomienie na ekranie samochodu, kiedy usłyszy na przykład klakson albo syreny jakiegoś uprzywilejowanego pojazdu. Powiększony tekst, też będzie można sobie tekst powiększyć, więc tutaj no, ten interfejs CarPlay będzie miał takie funkcje, jak znamy na przykład z iPhone'ów. Vision OS, czyli system operacyjny, który znajdziemy na headsetie rozszerzonej rzeczywistości Vision Pro, też cały czas dostaje nowe funkcje. Wiele rzeczy, które znamy z iOS-a, macOS-a, ale których na Vision Pro nie było. Największym są tutaj napisy na żywo, live captions, które też są w stanie no, wyświetlać nam, to, używając rozpoznawania mowy, wyświetlają nam to, co jest mówione w aplikacjach, ale nie tylko, bo też mogą słuchać mikrofonów i z tego, co czytałem, to wygląda bardzo fenomenalnie na tym headsetie, dlatego, że to jakoś się wyświetla, no przez to, że ten headset ma kilka mikrofonów

0: i te kamery nam wyświetlają wszystko, no to gdzieś te dymki z tym, jak ktoś mówi, wyświetlają się jakoś na tym, więc to wygląda bardzo futurystycznie. No ale fajnie, że takie coś się pojawiło. Będzie można to przenosić. Będzie można zredukować animację. I wersja kolorów inteligentna, zapobieganie miganiu tych rzeczy też nie było na Vision Pro, a też już się pojawią. I mamy jeszcze nie koniec aktualizacji, bo tutaj mamy taki nagłówek właśnie jeszcze kolejne aktualizacje i tutaj kilka rzeczy dla użytkowników VoiceOvera. Myślę, że na to wielu z was czeka. No czego możemy się spodziewać od VoiceOvera? No możemy się spodziewać nowych głosów. Jakich, w jakich językach? No tyle wiemy na ten moment. Przypuszczam, że tutaj może Apple dalej pracuje nad swoją sztuczną inteligencją i może jakieś nowe głosy po prostu przy okazji pokażą. Bardziej elastyczne pokrętło głosów, więc może tutaj tak, no, nie wiem, czy to tylko na iOSie czy na Macu, może będzie jakoś to rozdzielone, bo teraz na iOSie mamy tylko pokrętło języków tak naprawdę. Własna kontrola głośności, więc może będzie można ustawić na przykład konkretną głośność multimediów względem VoiceOvera. Myślę, że to jest coś, co by się mogło przydać, no bo tak na ten moment możemy VoiceOvera ściszyć, ale później nie podgłośnić. Czy może jakoś sterowanie głośności na iPhone'ie będzie bardziej udźwiękowane, tak jak to jest na Androidzie, nie wiem. Tyle wiemy na ten moment. I będzie jeszcze możliwość dostosowania wszystkich skrótów klawiszowych na Macu w VoiceOverze. I to się też może podobać, bo no właśnie wbrew pozorom na Macu się tego nie dało zrobić. Na iOSie od jakiegoś czasu mamy tą pełną... Można sobie dostosować wszystkie skróty i gesty i wszystkie skróty klawiszowe, natomiast na Macu oprócz tego, że mamy ten w tej sekcji, ja teraz nie przypomnę sobie, jak to zostało przetłumaczone, te komandery, czyli szybka nawigacja i ten keyboard commander cały, czyli tam możemy sobie do klawisza prawego option i różnych i z nim kombinacji rzeczy przypisać, to było tak naprawdę tyle, co my mogliśmy dostosować. Jeśli nam jakiś domyślny skrót VoiceOvera nie pasował. No nie wiem, czytanie na tej godziny, które jest domyślnie na skrócie WoF8, wolelibyśmy, żeby to było F12 na przykład, tak jak na Windowsie, no nie dało się tego zrobić. Jeśli był jakiś skrót, który był dla nas za trudny do naciśnięcia, a VoiceOver no, ma trochę takich skrótów, gdzie naciskamy Ctrl, Option, Command, Shift i no, wszystkie klawisze, które się da generalnie, no to teraz będziemy w stanie przynajmniej w jakiś sposób wiele z tych skrótów sobie pewnie uprościć, więc no to na pewno coś, co się przyda. No i to na razie wszystko, co wiemy na temat VoiceOvera, natomiast pewnie będzie tego jeszcze więcej, tak jak wspominałem, no musimy poczekać na to, kiedy te systemy zaczną się pojawiać. Ale to nie koniec nowości, bo dla tych, którzy korzystają z aplikacji Lupa, pojawi się w niej nowy tryb czytania oraz dla nowych iPhone'ów z przyciskiem czynności, przyciskiem Action, który zastąpił przełącznik wyciszania. Z jego poziomu będzie można od razu wejść do trybu wykrywania w lupie, czyli tego, który nam na przykład wykrywa drzwi, czyta inne rzeczy i tak dalej. No właśnie, a propos nowości VoiceOvera, to w sumie też nie jest wszystko do końca, bo dla tych, którzy korzystają z Braille'a, pojawi się nowa opcja, która pozwoli w łatwy sposób włączyć i pozostać w wejściu ekranu Braille'a, no bo łatwo się faktycznie dało niechcące pokrętłem dwoma palcami wykonać jakiś gest, który system zinterpretuje jako potarcie i wyjdzie nam z tego wejścia Braille'a, kiedy my tego nie chcemy. No teraz będzie jakaś opcja, żeby sobie to w jakiś sposób zablokować. Może będzie jakiś gest globalny, więc może będzie się w ogóle dało to z pokrętła wyrzucić i sobie jakimś gestem to wejście Braille'a uaktywniać. I dzięki temu będziemy mieli lepszą kontrolę nad kursorem i edycją tekstu, więc może jeszcze jakieś gesty nowe się pojawią. Ponadto w wejściu ekranu Braille'a będzie dostępny język japoński, wsparcie dla wielowierszowego Braille'a na monitorze dotpad, więc tutaj no, on wcześniej był wspierany do wyświetlania grafiki, a teraz będzie też chyba w stanie interfejs wyświetlać na wielu wierszach, więc to myślę też ciekawa rzecz. I będziemy w stanie wybrać różne tabele na wejście i wyjście, bo do tej pory to no, po prostu wybieramy jedną tabelę na cały system, wybieramy sobie jeden język, a teraz będziemy w stanie na przykład czytać Braille'a 8-punktowego, a pisać 6-punktowym na monitorze. Dla osób słabowidzących będzie funkcja, nie wiem jak to zostanie przetłumaczone, nazywa się hover typing, która podczas pisania będzie nam wyświetlała taki powiększony widok tego tekstu, który wpisujemy. Więc zawartość tego pola tekstowego będzie się dynamicznie powiększała, nie powiększając całego ekranu. I będzie można dostosować czcionkę tego, więc nawet jeśli aplikacja nam wyświetla coś w jakąś niewyraźną czcionką, a stukniemy w jakieś pole tekstowe, no to ten tekst po prostu będzie wyświetlany dla nas w bardziej czytelny sposób, który możemy sami zdefiniować, oraz kolory też możemy sobie wtedy tego tekstu wybrać. Dla osób, które mają... Dla osób, które chcą skorzystać z tej funkcji Personal Voice, która pozwala nam sklonować nasz głos, ta opcja teraz też będzie dostępna w języku chińskim, niestety cały czas polskiego nie ma, oraz procedura nagrywania głosu też zostanie uproszczona, jeśli ktoś nie jest w stanie wypowiadać długich zdań, a te zdania, które musimy przeczytać podczas tej konfiguracji są faktycznie długie, no to będzie można przejść proces uproszczony, gdzie będziemy pojedyncze słowa musieli czytać. Oraz tryb mowy na żywo, czyli to jest takie okienko, które możemy sobie wyświetlić i dzięki temu okienku wpisywać różne rzeczy, które będą przez naszego iPhone'a czy Maca wypowiadane na głos, czy naszym głosem lub jednym z głosów wbudowanych system. Dostało wsparcie dla kategorii i teraz będzie mogło być uruchomione jednocześnie z funkcją napisów Live Captions. Będzie też wirtualny gładzik, który będzie można sobie na ekranie włączyć. Sterowanie przełącznikami będzie w stanie... Będziemy mogli wykorzystać aparaty w iPhone'ach lub iPadach, żeby zamienić nasze palce na przełączniki. Czyli będziemy mogli po prostu używać tej funkcji sterowania przełącznikami poprzez, nie wiem, stukanie palcem na biurku i to będzie interpretowane przez system jako przełącznik. Sterowanie głosowe będzie lepiej wspierało jakieś bardziej skomplikowane słowa. No i to wszystko, co zapowiedziała firma Apple na ten moment. Jak widać, jest tego dużo. Niektóre rzeczy wyglądają faktycznie ciekawie, ale tak jak wspominałem, no to są takie rzeczy, które są najbardziej chwytowne w kwestii marketingowej, ale pewnie tych nowości, jak to zwykle bywa, będzie znacznie więcej. No tak na przykład w iOSie 17 no, mieliśmy tę opcję dostosowania lepszego głosu, była ta funkcja wskaź i mów, która jakoś chyba ciepło się nie przyjęła, ale pojawiło się parę innych rzeczy, no a na Macu też działo się dosyć dużo, bo w ogóle VoiceOver na Macu przyspieszył, było trochę poprawek błędów, zmieniło się działanie szybkiej nawigacji, no ale mówię, to są rzeczy, które, no, takie, które po prostu będziemy musieli znaleźć sami, kiedy te systemy już zaczną się pojawiać w wersjach beta, a to się stanie niebawem, bo już na początku czerwca.
1: Zaglądamy ponownie do waszych wypowiedzi. Mamy informacje od Pawła. Bilkom bilety nie działa. Zarówno IC Mobile Navigator, jak i Bilkom bilety nie działają. Ja korzystam z Koleo, według mnie najlepszej aplikacji do kupowania biletów kolejowych różnych przewoźników. No to myślę, że Pawle, w tej kwestii nie jesteś odosobniony w opinii. Natomiast mamy tu jeszcze jedną wiadomość głosową. Bartek do nas dzwonił, ale jeszcze chyba chce coś dodać.
2: Witam jeszcze raz. Jak zwykle o czymś zapomniałem. Tym razem jeszcze będzie to pytanie dotyczące Excela. Mianowicie, zastanawia mnie jedna rzecz. Przykładowo, mam od komórki A2 do komórki A5 podane pewne wartości. I powiedzmy, że w komórce B2 chcę wprowadzić formułę, aby zsumować te wartości z kolumny A. Po wpisaniu prawidłowej formuły i wciśnięciu Enter wyświetla mi jakieś dziwne cyfry. Zastanawiające jest to, że kiedy tę samą formułę wprowadzę przykładowo w komórce B1, to wynik jest wyświetlany poprawnie.
1: to, na co ja bym stawiał, to kwestia formatowania komórek. Może tutaj jest jakiś problem, no bo zakładam, że formułę wpisujesz na zasadzie równa się suma i w nawiasie tam zakres tych komórek rozdzielony dwukropkiem. No to jest jedyne, co im przychodzi do głowy, dlaczego tak się dzieje. I pytanie, czy nie próbujesz przypadkiem kopiować tej formuły z jakiejś innej komórki? Bo w przypadku kopiowania to też się lubią adresy komórek zmieniać, jeżeli ich nie zablokujemy za pomocą znaku dolara. I w takiej sytuacji on sobie sam próbuje przeliczać i być mądrzejszy odnośnie tego, co my właściwie chcemy policzyć. Więc to takie moje przemyślenia na ten temat. Nie wiem, czy coś chcielibyście dodać.
3: O, chyba nie.
0: To
3: został nam jeszcze ostatni maraton, jak zwykle newsowy. I
4: może
3: cóż,
4: jeszcze nie, bo ten NVDA, który mi przypadkowo wpadł do innej sekcji.
3: Okej.
4: Okay. To chyba też jest.
3: A to nie zauważyłem, ale no tak,
4: jeszcze rzeczywiście. Chyba też tyflowieści załapię. Myślę, że tu poradzimy z nim sobie. Więc jest wersja pierwsza beta NVDA 2024.2, ledwo co się ukazała pierwsza wersja na ten rok, a już mamy następną. I co tu jest nowego? Już właśnie, o, zaglądam. Otóż mamy nowe funkcje, konkretnie jest 8 pozycji na liście nowych funkcji. No i co my tu mamy? Mamy nowe polecenia klawiszowe, które pozwalają nam na nawigację po nowych elementach w różnego rodzaju, na stronach internetowych, w dokumentach i tak dalej. I na przykład w trybie przeglądania, w przeglądarkach, literka P pozwoli nam na przeskoczenie i, no i Shift P odpowiednio do poprzedniego, P do następnego, akapitu w tekście. No to może być ciekawe, zwłaszcza jak jest jakiś artykuł, który nie ma nagłówków, ale ma powcinany tekst, no to można spokojnie sobie nawigować, to może trochę pomóc i przyspieszyć. Mamy też nieprzypisane domyślnie skróty klawiszowe, które możemy samodzielnie przypisać, żeby przemieszczać się do następnego i poprzedniego elementu następujących typów. Figura, czyli te takie podpisy obrazków bądź tabeli. Akapit ułożony pionowo, no czyli tak, takie formatowanie. Element menu, przycisk przełączania, czyli wciśnięty, nie wciśnięty, pasek postępu i formuła matematyki. Aha, też tekst w tym samym stylu, czyli no ta sama czcionka, krój, kolor i rozmiar i tak dalej. I tekst innym stylem napisany. No, więc trochę się nam ta nawigacja rozbudowała. No to fajnie, zwłaszcza, że to bierze pod uwagę takie przypadki, gdzie no świat nie jest idealny i nie wszyscy autorzy stron internetowych czy dokumentów stosują właśnie tą semantykę HTML-owską, czyli jakieś nagłówki, punkty orientacyjne i tak dalej. No i mamy też opcję przeskoczenia do pierwszego i ostatniego elementu no w danym ustawieniu tego pierścienia syntezatorów mowy, SynthRing, czyli to, co robi się NVDA Control lewo-prawo, gdzie można szybko modyfikować prędkość, wysokość, głośność, głos, język i tak dalej. No to tu możemy w tych konkretnych listach przeskakiwać do pierwszego, ostatniego elementu. Nie ma domyślnie przypisanych skrótów. No i można też zwiększać lub zmniejszać różne parametry o konkretny, znaczy o trochę większy krok niż normalnie tam o 1%. W układzie klawiatury desktop jest to NVDA Control Page Up i Control Page Down, a na laptopie NVDA Control Shift Page Up i Page Down. Jest nieprzypisany domyślnie skrót do włączania lub wyłączania oznajmiania właśnie figur i podpisów, no to przy obrazkach lub tabelach. Jeśli chodzi o Braille'a, no to dodano wsparcie dla monitorów braille'owskich Braille Edge S2 i S3. Domyślam się, że tu chodzi o Braille Emotion również. I doszedł nowy tryb Braille'a, który nazywa się Wyświetlaj mowę. I w tym trybie, no, normalnie to Braille ma różne jakieś skróty, nie wiem, przycisk jest tam PC, czy BTN, lista jest jakoś inaczej, a tabela coś tam, jakieś symbole. No to tu mamy opcję taką, żeby Braille pokazywał dokładnie to, co mówi syntezator mowy. No to może być przydatne dla osób głuchoniewidomych, które chciałyby gdzieś tam coś odnotować, jak dokładnie czyta syntezator mowy. I NVDA Alt-T przełącza ten tryb. No i dodano funkcję rozdzielania dźwięku, czyli Sound Split. No to jest funkcja, która do tej pory była dostępna jako dodatek do NVDA, a tutaj już jest jako samodzielna funkcja. No i służy ona do tego, aby rozdzielić dźwięk po kanałach, czyli na przykład dźwięk NVDA jest w lewym kanale, a cała reszta w prawym. No to się ponoć pomaga, ja nigdy tego nie praktykowałem jeszcze, ale skupić bardziej na spotkaniach jakichś audio, wideo, że mamy w jednym kanale rozmówców, a w drugim kanale nasz screen reader. Także tutaj taka jest sytuacja. W polach edytowalnych, tak zwanych content editable, czyli no, edycja tekstu sformatowanego na stronach internetowych, jest podawanie nagłówków, kolumn i wierszy tabel w tabelach. No, w ustawieniach formatowania dokumentu również opcje do wyłączenia oznajmiania figur i podpisów. W Windowsie 11 będą odczytywane alerty wpisywania głosowego łącznie z sugestiami. Aha, takie jak kiedy kopiujemy numer telefonu. No, różne sugestie dotyczące dźwięku. No i NVDA będzie od teraz też utrzymywać w całej gotowości urządzenie audio, po prostu emitując jakiś tam niesłyszalny szum. To co robił dodatek Bluetooth Audio Enhancement, czy jaką tam audio Bluetooth. Taki był dodatek, który no, sprawiał, że właśnie, żeby nam urządzenia się nie usypiały i cały czas ta mowa płynęła nieprzerwanie, bez żadnych postojów. Wspierany jest też bezpieczna przeglądarka HP, na laptopach HP. Teraz zmiany, jeśli chodzi o sklep NVDA. Minimalna i ostatnia testowana wersja będą teraz pokazywane w polu edycyjnym ze szczegółami dotyczącymi dodatku. I opcja recenzji danego dodatku jest na wszystkich zakładkach, nie tylko na zakładce Odkrywaj. I zaktualizowano komponenty. No, LibLuis na przykład zaktualizowano. I tu mamy usprawnione nową, szczegółową tablicę brajlowską dla języków białoruskiego i ukraińskiego z zaznaczeniem wielkich liter oraz nowa hiszpańskojęzyczna tablica do czytania greki. Więc to, co mówiłem kiedyś, że język hiszpański i grecki są fonetycznie bardzo bliskie i tu Maciek opowiadał różne historie z zamienianiem tych języków, jak można by napisać po hiszpańsku tekst greckim alfabetem i tak dalej. No to tu mamy hiszpańską tablicę do czytania greckiego. I też dla języka Lao jest stopnia pierwszego. eSpeak też został zaktualizowany. I język Tigrinya został dodany. Zmieniano też kilka gestów, kilka skrótów klawiszowych, czy akordów w notatnikach Braille Sense, tutaj w NVDA, żeby uniknąć konfliktów z francuską tablicą brajlowską. I też teraz wielokropki, które na przykład są stosowane do formatowania tekstu, na przykład w spisach treści, już też nie będą odczytywane na niższych poziomach interpunkcji. I poprawki. Poprawki w Windowsie 11. NVDA będzie już od teraz czytał sugestie wpisywania na klawiaturach sprzętowych. I w wersji 24H2. Można już używać interakcji myszą i ekranem dotykowym w panelu szybkich ustawień. Aha. Jeżeli w sklepie z dodatkami naciśniemy Ctrl Tab, no to fokus nam się przesunie do nowego okna i ono będzie miało właściwy tytuł. No i jeżeli są jakieś problemy z plikami cache, no to NVDA się nie zestartuje. Poprawki dla przeglądarek na bazie Chromium przy użyciu, kiedy używamy UIA, czyli tego API nowego, które Microsoft stworzył do komunikacji właśnie Windowsa z różnymi technologiami asystującymi. Naprawiono błędy sprawiające, że NVDA się zawieszał i Backspace działa już jak należy w polach logowania na stronie Gmail. Backspace działa również dobrze w Nudi 6.1, tak, w oprogramowaniu. Jeżeli mieliśmy włączone odtwarzanie dźwiękowo koordynatów myszki, no to już teraz nie będzie nam odczytywana, nie będą one odgrywane, kiedy aplikacja jest w trybie uśpienia. No, od teraz Adobe Reader nie powinien już ignorować tekstów alternatywnych ustawianych na formułach. Naprawiono błąd, przez który nie były czytane opcje i wstążki w menu aplikacji Geekbench. Naprawiono rzadki błąd, który powodował, że problem z zapisaniem konfiguracji oznaczał również problemy z zapisywaniem profili. I tak, jeżeli wewnątrz pola edycji była lista w Firefoxie, no to od teraz Enter będzie prawidłowo otwierał tryb formularzy nawet na elementach tej listy. Od teraz będzie prawidłowo odczytywany ustawiony stan kolumn wiadomości, nagłówków wiadomości w Thunderbirdzie. I naprawiono przełącznik w wierszu poleceń myślnik H, który pokazuje help, czyli pomoc. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą wersję NVDA. Zmian jest troszeczkę. No i myślę, że też jest troszeczkę nowości, więc z pewnością jest na co czekać.
1: Zaglądamy do waszych komentarzy i komentarze sprzeczne wzajemnie nam się tu pojawiają a propos aplikacji Bilkom, bo z kolei Łukasz napisał, że Bilkom bilety działa. Ostatnio kupował Łukasz przez tę aplikację bilety, no i się udało, więc to w ogóle ciekawostka, ale dzięki Łukaszu za te informacje. I jeszcze mamy króciutką wiadomość od Bartka. To pewnie a propos Excela.
5: Tutaj tylko, Michale, chciałbym odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie kopiuję formuły z innej komórki. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli sumuję te wartości, które przykładowo były od A2 do A5 w komórce A6, to wynik również jest poprawnie wyświetlany.
1: No to bardzo dziwna sprawa i szczerze mówiąc na tę chwilę nie mam pomysłu, co to może być. No, trzeba by było po prostu poćwiczyć ten temat na jakimś arkuszu z konkretnymi danymi i może wtedy temat by się rozjaśnił, bo moim zdaniem to ta formuła powinna działać w dowolnej komórce, a nie tylko w komórkach wybranych. A jeżeli nie działa, to prawdopodobnie tu mamy jakiś problem z formatowaniem.
3: No i został jeszcze ostatni, no właśnie maraton newsów, już częściowo zapowiedzianych. No drobne newsy. Tutaj od Piotrka chyba głównie albo tylko nawet.
0: Tak, drobne news. Dzisiaj trochę z technologii, trochę ze świata gier. Zaczynając od znów tematów Apple'owskich, a mianowicie pojawiły się nowe wersje systemów operacyjnych zarówno iOS, to był iOS 17.5 oraz macOS, macOS 14.5. Natomiast no, przez to, że to są małe aktualizacje, jakoś dużo tam się nie zmieniło. Większość zmian, przynajmniej jeśli chodzi o iOS-a, dotyczy aplikacji News, aplikacji wiadomości, która no, przydałaby się w Polsce, ale niestety jej cały czas nie ma. Tam teraz można rzeczy sobie zapisywać offline i czytać je później. Jakieś gry nawet słowne się pojawiły, bo o tym jak New York Times kupił sobie grę Wordle, to wszyscy chcą też jakieś gry mieć. Nawet LinkedIn ostatnio jakieś gry zaczął dodawać, no ale to niestety w Polsce nie działa. Co będzie działać i co pewnie za jakiś czas będzie bardzo przydatne, to nowość, nad którą Apple pracowało z Googlem, co ciekawe, a mianowicie urządzenia obu tych firm będą w stanie wzajemnie powiadamiać swoich użytkowników, gdyby zostały wykryte w ich okolicy przez dłuższy czas jakieś nieskonfigurowane urządzenia śledzące, czyli no tak jak od jakiegoś czasu urządzenia z Androidem były w stanie ostrzec kogoś, że na przykład, że śledzi go jakiś AirTag, który może gdzieś został potajemnie podrzucony, no to tak samo jeśli ktoś korzysta z iPhone'a, a jest śledzony przez urządzenie jakiejś innej firmy, tutaj na przykład była Motorola podana, parę innych producentów, te urządzenia, które generalnie będą działać z tym nowym standardem odnajdywania urządzeń z Androidem, o którym parę audycji temu mówiłem, no to iPhone'y też będą w stanie taki komunikat wysłać, powiedzieć nam, że jakieś urządzenie podąża za nami i my z tego poziomu jesteśmy w stanie wyświetlić więcej szczegółów, poprosić, żeby to urządzenie wydało z siebie jakiś dźwięk, żeby pomóc nam je zlokalizować. Więc fajnie, że tutaj obie te firmy dogadały się w tej sprawie i pewnie ta funkcja z czasem będzie coraz bardziej przydatna, jak więcej takich urządzeń będzie się na rynku pojawiać. Jeśli chodzi o dostępność, no to tutaj też nie zmieniło się jakoś dużo. Na iOSie został poprawiony błąd z czytaniem szczegółowego ekranu ustawień dla głosów Apple, głosów typu Alex na przykład, więc tutaj głosy typowo angielskie, tam słówek prędkości taki nie był czytany prawidłowo, to już zostało naprawione. Natomiast na Macu zmieniło się trochę więcej. Po pierwsze mamy nowy błąd. Mianowicie jeśli mamy włączone to nowe pole wyboru, które powoduje, że szybka nawigacja zachowuje się tak, że kiedy fokus wyląduje do pola tekstowego, to ona się automatycznie wyłącza i kiedy z tego pola wyjdziemy, to się włącza z powrotem, czyli taki no, automatyczny tryb formularza, coś w tym stylu, to teraz zostało niedawno dodane. To niestety, i to też znów błąd z kategorii nie wszyscy go mają, niektórzy go mają częściej, niektórzy mają go rzadziej. VoiceOver po prostu, nawet jeśli nie jesteśmy w jakimś polu tekstowym, nam będzie czasami ten tryb szybkiej nawigacji po prostu wyłączał. To znaczy te ściałki nam przestaną poruszać się po stronie, tylko zaczną nam chodzić po znakach, czyli te skróty dostaje system. Można to obchodzić poprzez włączanie szybkiej nawigacji, ale kiedy klikniemy w jakiś link, bo to się generalnie dzieje, kiedy zmieniamy strony, albo klikając jakieś łącze, albo zmieniając karty otwarte, to wtedy ten błąd najczęściej się objawia. No to się po prostu będzie pojawiało, ale tak jak wspominałem, nie u wszystkich. Drugim obejściem jest oczywiście wyłączenie tego pola wyboru i wtedy, jeśli chcemy wpisywać do jakiegoś pola tekstowego, to po prostu ręcznie tą szybką nawigację wyłączamy, no i wtedy ona nam po prostu zawsze będzie działała tak jak powinna, więc no tutaj, jeśli ten problem będziecie mieli po aktualizacji, a ogólnie aktualizację warto zainstalować, bo jest też kilka poprawek, o których za chwilę powiem, no to właśnie albo sobie to wyłączyć, albo po prostu jakoś z tym sobie radzić. Miejmy nadzieję, że Apple to poprawi. Ale mamy poprawki. Poprawki, które myślę, że wiele osób ucieszą. Po pierwsze, a propos Safari, już nawigacja w polach tekstowych, polach edycji już działa prawidłowo. Z tym też były problemy przez jakiś czas. Nie zawsze VoiceOver wszystko czytał tak jak powinien. To już na szczęście zostało naprawione. VoiceOver też nie będzie nam zwalniał na dużych stronach internetowych. Z tym też były problemy, które niedawno się pojawiły, na szczęście też zostały naprawione. Nie ma już też potrzeby wchodzenia w interakcję z polem wyszukiwania. Jeśli naciśniemy skrót WF, czyli to skrót znajdź w VoiceOverze, a mamy włączoną szybką nawigację, czyli jeśli faktycznie mamy tą opcję włączoną, o której wspominałem przed chwilą, no to ta szybka nawigacja nam się w tym miejscu automatycznie nie wyłączała, no teraz już się wyłącza. I naciskając skrót Home w aplikacji Słownik, teraz fokus nam prawidłowo ląduje w pasku narzędzi. To wcześniej też nie zawsze działało, ale to już zostało naprawione. Poza tym, przynajmniej według portalu AppleWiz innych zmian nie ma, to zarówno na Macu, jak i też na innych systemach, bo też w międzyczasie został zaktualizowany WatchOS i tvOS, ale tam po prostu były różne poprawki bezpieczeństwa i jakieś mniejsze właśnie poprawki błędów. Więc to są nowe wersje systemów Apple. Teraz porozmawiamy chwilę o Androidzie i tutaj smutna informacja, natomiast informacja, która gdzieś wpisuje się w to, o czym mówiliśmy niedawno, bo mówimy ostatnio o Vocalizerze dużo, o tym, że dla użytkowników NVDA pojawił się nowy sterownik do tego syntezatora. Mówiliśmy o tym, że firma Code Factory postanowiła zarzucić wsparcie dla Vocalizera na system Windows. Zastanawialiśmy się wtedy, co się stanie z Vocalizerem dla Androida, bo on w sklepie Play był, natomiast nie był aktualizowany od kilku lat i przez zmiany, które wprowadziła firma Google, nie dało się go w łatwy sposób zainstalować na nowszych urządzeniach. On się po prostu nie wyświetlał. Trzeba było ręcznie sobie plik APK załadować i wtedy ten syntezator się zainstalował. No, teraz ogłoszenia oficjalnego nie ma, natomiast po prostu ze sklepu Play ten vocalizer zniknął. Jeśli sobie znajdziemy na przykład przez Google link do tej aplikacji i w niego wejdziemy, to po prostu dostaniemy komunikat, że strona została nieznaleziona. Oficjalnej informacji nie ma. Na stronie Code Factory podsekcja o vocalizerze dla systemu Android cały czas jest, natomiast ona nie została zaktualizowana, tam cały czas link download jest, no ale właśnie prowadzi nas do linku, który nie działa. No też na tej stronie mamy taki akapit Loren Ipsum, czyli sobie wkleił szablon i go nie zmodyfikował, więc no widać jak tutaj niestety dbają o swoją stronę internetową. Jeśli ktoś tego vocalizera ma, no to on na ten moment działa. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda sytuacja, gdyby ktoś chciał sobie jakieś głosy dokupić, czy aplikacja wyświetla listę głosów, czy te głosy się pobiorą. Przypuszczam, że tak, bo chyba te serwery jeszcze działają. Natomiast pytanie, jak na jak długo? Fajnie byłoby mieć jakieś oficjalne stanowisko od Code Factory, natomiast na ten moment niestety tego stanowiska nie mamy. No i to jest też, wydaje mi się, smutna informacja dla osób, które szukają czegoś bardziej naturalnego na system Android, no bo kiedyś do wyboru było dużo, bo była akapela, był vocalizer, a teraz tak naprawdę została tylko akapela, ewentualnie synteza Google, no i mamy i speaka i RH Voice'a, no ale nie każdy takie syntetyczne głosy lubi. No na szczęście akapela jeszcze jest. Może coś też z vocalizerem będziemy wiedzieć więcej. No, faktycznie taka dosyć niestety smutna informacja. Więc może znów coś pozytywnego. Mianowicie aplikację VMware. Konkretnie jest to aplikacja VMware Fusion na Maca, które nam w ogóle VMware to firma, która zajmuje się uruchamianiem i tworzeniem wirtualnych maszyn, czyli uruchomieniu kilku systemów operacyjnych jednocześnie na jednym komputerze. No właśnie coś, co bardzo często na przykład właśnie użytkownicy komputerów Apple robią, żeby uruchamiać Windowsa na swoich Macach i uruchamiać aplikacje z Windowsa, ale nie tylko, żeby nie było, bo na Windowsie też zastosowania dla wirtualnych maszyn też jak najbardziej się znajdą. Firma, która została jakiś czas temu przejęta przez korporację Broadcom i tam po tym przejęciu zaczęły się różne rzeczy dziać. Ludzie spodziewali się, że te narzędzia dla osób prywatnych, dla klientów indywidualnych po prostu znikną, bo Broadcom bardziej tutaj celuje w duże firmy i tam zmiany w cennikach faktycznie to by sugerowały, idą ostro w abonamencie i tak dalej. Natomiast niespodzianka, VMware postanowiło, że właśnie te aplikacje konsumenckie dla klientów indywidualnych będą po prostu darmowe. I tutaj zarówno mówimy o właśnie aplikacji VMware Fusion, jak i pakietowi VMware Workstation. I to jest fajna sprawa, dlatego że no, mieliśmy wcześniej darmowe wersje tych pakietów, tak zwane playery. Był VMware Fusion Player darmowy i VMware Workstation Player na Windowsie, który no, pozwalał nam jak utworzenie takiej prostej maszyny i jej uruchomienie, ale wiele zaawansowanych funkcji, nie wiem, na przykład snapshoty, więc mogliśmy stan takiej maszyny zapisać w danym momencie i go przywrócić, gdyby coś się stało. No, wielu tych funkcji nie było. No, a teraz przez to, że mamy tę pełną wersję Workstation Pro dostępną za darmo, no to te funkcje po prostu dostępne są. Co za tym idzie, też VMware Player na Windowsa już nie jest rozwijany. Jeśli ktoś ma playera zainstalowanego, to będzie musiał po prostu go odinstalować i sobie zainstalować pełny pakiet Workstation. W przypadku VMware Fusion wystarczy aplikację zaktualizować i wpisać nowy klucz. Tam klucze można sobie wygenerować. Robimy to na stronie supportu Broadcom. Znajdziecie linki do wszystkiego, gdzie trzeba odpowiednie konto utworzyć i też z tamtej strony już pakiety instalacyjne sobie pobierzecie. No, fajna sprawa, zwłaszcza dla użytkowników Maców, chociaż VMware Fusion nie ma tylu funkcji co Parallels, co jest bardziej dostępne, co może być plusem dla wielu osób, no i jest darmowy, co też jak najbardziej może być plusem dla wielu osób. Dla takich dużych firm zmienił się też cennik, bo kiedyś to było dostępne kilka wersji, a teraz to jest wszystko, a wszystko teraz zostało połączone w jedną subskrypcję, która kosztuje około $120 rocznie, więc tak to się zmieniło, no ale dla większości osób faktycznie te aplikacje VMware są teraz po prostu darmowe. No i na koniec kilka tematów związanych z grami. Po pierwsze Hearthstone, którym rusza nowa mini seria, czyli to jest taki zestaw kart, które możemy sobie kupić jednocześnie. Nie bawimy się w otwieranie losowych paczek i wiemy na 100% co dostajemy. Konkretnie w tej serii będzie 38 nowych kart i ta miniseria nazywa się Wynalazki doktora Hooka, więc tutaj cały czas mamy nawiązanie do tej dużej serii, która pojawiła się wcześniej. I mamy nowe słowo klucz, tak jak wcześniej mieliśmy słowo miniaturyzacja, karty, które nam mogły tworzyć takie ich swoje mini wersje, które lądowały do naszej talii i mogliśmy je wykorzystać. No to teraz tutaj mamy gigantyzację i też karty, kiedy taką kartę zagramy, no to ona nam się skopiuje i jej kopia trafi do naszej ręki w takiej wersji powiększonej, która kosztuje 8 many i ma 8 punktów ataku i życia. No i poza tym mamy też zmiany balansu, nie będę też czytał wszystkich, natomiast mogę już powiedzieć, że mod Hearthstone Access został zaktualizowany, więc można spokojnie grać i sobie tą miniserię wykupywać. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie ustawek w duetach, no to ono cały czas jest dostępne w osobnej wersji, tak jak wspominałem w poprzedniej audycji. Link się nie zmienił, ta wersja testowa do duetów też została zaktualizowana, żeby z tą najnowszą wersją działać. Podobnie została zaktualizowana gra Forza Motorsport i tutaj tradycyjnie jak co miesiąc pojawiają się nowe wydarzenia i nowe samochody. Tym razem mamy serię opartą o tak zwane track toys, czyli takie torowe zabawki, dokładnie nie wiem jak to przetłumaczyć, to są też takie samochody, które gdzieś są na pograniczu samochodów ulicznych, do takiej jazdy normalnie po ulicy, a rasowych wyścigówek. No i poza tym oczywiście mamy dużo poprawek, błędów, w tym z dostępnością. Tutaj kolejne rzeczy są lepiej czytane, bonusy kredytowe, kiedy konfigurujemy własny wyścig, bo niektóre ustawienia mają wpływ na to, ile możemy kredytów za dany wyścig dostać. Niektóre ekrany konfiguracji, tuningu samochodu, no tam parę takich poprawek, drobnych błędów, jeśli chodzi o to, co jest czytane, zostało wprowadzone. No i na koniec jeszcze został zaktualizowany symulator pojazdów szynowych Transport World Simulator, czyli TWS. I tutaj nawet mieliśmy dwie aktualizacje, mniej więcej. Będziemy szybciej informowani o zbliżających się stacjach, tym razem teraz od 3,5 km, a nie 2,5. Jeśli mamy brytyjski pociąg i wyjdziemy z okna, to już nie będziemy informowani o zielonych światłach, tylko będziemy dźwięk słyszeć. Monitor statusu w Braille'u teraz będzie odświeżał się 10 razy na sekundę, a nie 80, tak jak wcześniej, co znacznie poprawia wydajność gry. No właśnie tutaj mamy jeszcze poprawki wydajności. I w poprzedniej wersji, która pojawiła się na początku maja, został dodany nowy komputer informacyjny, którym możemy sobie chodzić lewym kwadratem i klawiszem apostrof po tym komputerze, a prawym kwadratem przełączamy się między ekranami i tam możemy różne informacje o naszym pociągu w łatwy sposób sobie podglądać, niektóre rzeczy z poziomu takiego menu zmieniać. TubeSim też miał coś takiego, więc jeśli nie chcemy uczyć się wszystkich skrótów na pamięć, no to też będziemy mogli wiele rzeczy sobie po prostu przełączyć z poziomu tego menu, które jest dostępne wszędzie. No i to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy z mojej strony.
1: Mamy kolejny komentarz, tym razem od Tyflo Pasjonaty. Witajcie, czy da się wstawiać przypisy w Pages na iPhone'ie? A jeżeli tak, to jak to ewentualnie robić? Szybki rzut oka w Google informuje, że na pewno da się wstawiać przypisy na iPadzie. Ale czy na iPhone'ie? To tutaj ciężko mi coś powiedzieć tak na szybko. Chyba, że ktoś z was ma większe doświadczenie na iPhone'ie z Pagesem. Chyba nie.
3: Chyba nie. To co, przechodzimy chyba do technikaliów. Tutaj mamy kilka newsów. Może by Piotr sobie odpoczął, to może Michał od twojego newsa zacznijmy. Nie chcesz podawać znajomym hasła do Wi-Fi, użyj kodu QR.
1: Tak, tak jest. Można to zrobić. Przetestowałem sobie taką możliwość. Na iOSie działa, a skoro na iOSie, to na Androidzie na pewno też wam to zadziała. Jest sobie taka stronka, której adres mogę teraz podać, bo jest akurat dość prosty. qifi.org, czyli Wi-Fi, ale zamiast W to jest Q, i wchodzimy sobie na tę stronę i podajemy tu zaledwie kilka informacji dotyczących naszej sieci. Przede wszystkim SSID, no, czyli ten identyfikator naszej sieci bezprzewodowej. Później metodę zabezpieczenia, czyli czy to jest WPA2, WPA-PSK, czy to jest web, czy sieć jest otwarta. To sobie również musimy wybrać. No i jeszcze musimy podać klucz, jeżeli nasza sieć jest zabezpieczona takowym. Tu zaznaczamy, czy nasza sieć jest ukryta, czy też nie, i generujemy sobie taki kod QR. Następnie ten kod musimy wydrukować. I po wydrukowaniu możemy po prostu gdzieś go sobie w domu, no nie wiem, przykleić, oprawić w ramkę dla naszych gości, albo umieścić po prostu w takim miejscu, żeby był łatwy do zeskanowania. Na pewno, co mogę powiedzieć, to ten kod nie jest jakiś przesadnie wielkich rozmiarów. Jak wydrukowałem sobie go na kartce, to ja miałem problem ze skanowaniem tego kodu. No ale to też dlatego, że ta powierzchnia kartki była duża, a kod był dosyć niewielki. Natomiast no, w przypadku, kiedy sobie wytniemy już ten kod i go gdzieś tam przykleimy, no to wtedy sytuacja jest prosta. Na iOS-ie wystarczy, że uruchomimy czytnik kodów QR, wtedy po prostu, kiedy skierujemy obiektyw aparatu na ten kod, zostaniemy zapytani, czy chcemy przyłączyć się do tej sieci bezprzewodowej, która nam tu została podana. No i w takim przypadku wybieramy, że chcemy, i zostajemy do tej sieci przyłączeni. Więc jeżeli na przykład macie jakieś skomplikowane hasło do sieci bezprzewodowej, albo po prostu nie chcecie się dzielić tym hasłem ze znajomymi, co oczywiście no, też nie oznacza, że to hasło nie będzie do odgadnięcia, bo to też wiadomo, że na pewno w jakiś sposób będzie można się z nim zapoznać.
3: Ale sprawdzałeś, w sensie, jakie czytniki, no bo to chyba czytnik musi to też wspierać kodów. To aplikacja.
1: Na pewno na iOSie. Na pewno na iOSie działa.
3: Ale na którym czytniku?
1: No na tym czytniku kodów QR w iOSie, w systemie. Jak wchodzisz sobie w centrum sterowania, tam możesz sobie dodać czytnik kodów QR i wybierasz sobie po prostu ten czytnik. No i najlepiej z niego korzystać. Tu też jest kilka informacji na temat tego, co działa na Androidzie, na tej stronie. Tam jest kilka aplikacji rekomendowanych do tego. Natomiast no, zazwyczaj tego typu problemy, jeżeli już będą, to będą z iOS-em, więc bardziej tam to sprawdzałem i sprawdziłem, rzeczywiście zeskanował, zapytał, czy chce się przyłączyć do tej sieci, i no i to po prostu zadziałało. Więc na przykład no, z iOS-em jest z kolei ten problem, bo na Androidach to działa, ale na iOS-ie z kolei nie działa ten mechanizm WPS, który jest dostępny w routerach, aczkolwiek który też z bezpieczeństwem to tak za wiele wspólnego nie ma. Tam jakieś luki były i lepiej sobie to wyłączyć, ale wiem, że niektórzy na przykład wolą tak, zamiast podawać hasło do sieci bezprzewodowej, to po prostu połączyć kogoś za pomocą WPS-a. No więc jest alternatywa, jest to wszystko robione, przynajmniej tak twórcy tego narzędzia deklarują w naszej przeglądarce. Hasło nie opuszcza naszej przeglądarki, wszystko robione jest lokalnie. No oczywiście wiadomo, no to po prostu trzeba twórcom uwierzyć na słowo. Jeszcze raz przypomnę adres qifi.org.
3: To w takim razie może teraz sztuczne inteligencje. Dawno nie było, To teraz troszeczkę nadrobimy zaległości, bo i czat GPT, i jeszcze coś tam będzie związanego ze sztuczną inteligencją. Może zacznijmy od OpenAI, bo pojawił się tam nowy model, ale o szczegółach więcej Piotrek.
0: Tak, pojawił się nowy model. Co ciekawe, OpenAI zrobiło swoją konferencję. Konferencja króciutka, bo trwała niecałe 25 minut. Dzień przed konferencją Google'a, Google I.O., o której też za chwilkę będziemy mówić. No i co było tematem tej konferencji? No właśnie była następna wersja modelu GPT. Konkretnie to jest GPT, czy GPT-4o. O w tym przypadku znaczy Omni. Dlatego, że no zacznijmy od tego, że ten model ogólnie jest lepszy, bardziej dokładny, lepiej działa z innymi językami niż z angielskim, ale jest też szybszy dwukrotnie i o połowę tańszy, czy pięciokrotnie nawet chyba szybszy i o połowę tańszy w używaniu, więc to już są zmiany na plus. Natomiast on ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. No to o właśnie w tej nazwie, co znaczy, że model jest multimodalny. Co to znaczy? No, generalnie do GPT wysyłamy tekst, ewentualnie dołączaliśmy jakieś zdjęcie, no ale on nam wtedy odpowiadał tekstem. GPT-4o jest w stanie rozumieć nie tylko sam tekst. Możemy też do niego wysyłać nagranie dźwiękowe i w nagraniach dźwiękowych po prostu możemy coś mu powiedzieć i on nam jest w stanie odpowiedzieć też głosem, nawet dostosowując emocje do swojego głosu.
1: Z tym, że to jeszcze nie działa.
0: To jeszcze nie działa.
1: Na razie odpowiada tekstowo i rzeczywiście, jak sobie włączymy ten model O, to działa to szybciej.
0: Działa to szybciej, skoro już o tym rozmawiamy, zanim może pójdziemy do tego, co będzie w przyszłości, to faktycznie działa to szybciej. Jeśli macie dodatek OpenAI do NVIDIA, no to on już ma wsparcie tego modelu, więc wystarczy ten dodatek zaktualizować i faktycznie no te opisy przychodzą szybciej. Też rozpoznawanie zdjęć działa dużo szybciej. I Be My Eyes, jeśli korzystacie z tej aplikacji, Be My AI też już zostało przełączone na tryb, na używanie właśnie GPT-4o.
1: Więc tu przyspieszenia nie zauważyłem akurat. Nie? Nie.
0: Aha, no ale mniej więcej chwalą się, że przełączyli się, więc przy okazji też informuję. No właśnie, ale aplikacja ChatGPT właśnie będzie w stanie wykorzystywać te możliwości multimodalne, że będziemy mogli sobie z tym asystentem rozmawiać, więc możemy na przykład poprosić, to była demonstracja podczas konferencji, możecie sobie posłuchać, czy tutaj pracownik firmy poprosił, żeby ten asystent mu pomógł z ćwiczeniami oddechowymi, bo coś tam się stresował. No to on zaczął mówić, żeby oddychał pomału. No to oczywiście człowiek zaczął oddychać bardzo szybko, na co GPT odpowiedziało, no nie jesteś odkurzaczem, zwolnij, więc był w stanie usłyszeć po jego oddechu, że nie, no nie oddycha tak jak powinien, żeby to ćwiczenie wykonać prawidłowo. To działa no, dużo szybciej. Odpowiedzi są zwracane, nie wiem, po 2-4 sekundach nawet, więc no, to jest dosyć płynna rozmowa, taki no, porównywalne to jest, nie wiem, z Siri, czy z jakąś Alexą, czy tego typu rzeczami. Natomiast oczywiście to też rozumie zdjęcia. No to już mówiliśmy, że cały czas może rozpoznawać zdjęcia i to nawet bardziej szczegółowo. Podobno lepiej sobie radzi z tekstem. Ale po raz pierwszy, włącznie z tą mową i z tym wszystkim innym, jest w stanie reagować na wideo. I tutaj już widzę duże pole na rewolucję dla nas, no bo tutaj znów mieliśmy podane kilka przykładów, kiedy to na przykład GPT pomagał w odrabianiu pracy domowej podczas tego, jak tam uczeń sobie pisał na kartce i zadawał jakieś pytania, no to GPT obserwował to, co się dzieje i był w stanie odpowiadać. Była pokazana demonstracja, kiedy to były akurat dwa GPT, które rozmawiały ze sobą. Jeden był niewidomy dosłownie, bo tylko mógł słyszeć i odpowiadać na głos, a drugi był oczema dla tego pierwszego i właśnie miał cały czas włączoną kamerę i w momencie, kiedy ten GPT opisywał, co się dzieje, bo akurat tam było pytanie, żeby opisać scenę, on cały czas obserwował. W kadrze tam coś się działo i pracownik OpenAI przerwał mu i zapytał, a co się stało? I wtedy ten model odpowiedział, że tam ktoś wszedł do kadru, zrobił królicze uszy, uśmiechnął się do kamery i sobie poszedł, więc do tego stopnia ten model jest w stanie interpretować to, co się dzieje na żywo. Były też już pokazane demonstracje używając Be My AI konkretnie. Tutaj były w Londynie podane już testy tego rozwiązania.
1: Jest w pałacu, tak?
0: Czy król jest w pałacu, co robią kaczki lub kiedy nadjeżdżała taksówka. Tutaj się zapytał, no, daj mi znać, kiedy będzie jechała taksówka, bo chcę złapać taksi. No i powiedział mu, no możesz zacząć machać. No i jak już zaczął machać, to nawet mu powiedział, no gratuluję, dobrze ci idzie to wzywanie tego taksi. To takie odpowiedzi to już osoby faktycznie denerwują, natomiast wiadomo, można te prompty dostosować, nawet można ton głosu dostosować. Tam był przykład czytania historii o robotach i tam chyba z 3 albo 4 razy była prośba, żeby to było coraz bardziej dramatyczne i faktycznie ten głos stawał się coraz bardziej dramatyczny. Później było takie bardziej robotyczne. Nawet było śpiewanie, które nawet jakoś mu wychodziło, więc no, to będzie się dało dostosować. Natomiast ja widzę duży ten potencjał, jeśli to faktycznie działa tak dobrze. Same opisy zdjęć, przynajmniej jeśli chodzi o interfejsy komputerowe, bo jakoś na razie to testowałem na zrzutach ekranu, bo po prostu to było w dodatku do NVIDIA, więc tak było najłatwiej. Mam wrażenie, że są bardziej szczegółowe, no ale jeśli chodzi o wideo, no to tutaj widzę bardzo duży potencjał. Jeśli faktycznie to trafi do na przykład aplikacji Be My Eyes, a ma trafić, tutaj jest powiedziane, że po prostu czekamy na to, aż się API do tego pojawią, bo to jest wszystko na razie...
3: Ciekawe jestem, ile to będzie kosztowało, bo pytanie na przykład, czy nie będzie tak, że okej, wideo, no ale masz na przykład, nie wiem, 10 minut dziennie, czy coś.
1: Z drugiej strony ja myślę, że to będzie doskonały materiał.
0: Dobry do PR, uczenia. Właśnie.
1: Nie, nawet PR to PR, ale uczenie. Niewidomi to te aplikacje nakarmią tak różnymi materiałami, że myślę, że akurat o to przynajmniej na razie
3: a
1: możemy
3: na
1: być
3: pewno
1: spokojni, że...
3: To jakby chcieli dane, tak, to jesteśmy ich w stanie zaspokoić w każdych ilościach.
1: Dokładnie, więc tu akurat myślę, że to...
3: Ale audiodeskrypcja do filmów?
0: No, już ludzie się zastanawiają. Audiodeskrypcja dla filmów, czytanie podświetlonej opcji na interfejsach na komputerach czy w grach, jakieś właśnie niedostępne ekrany. Tutaj mieliśmy przykład z tą taksówką, więc mój pierwszy pomysł był, czekam na konkretny autobus, na konkretną linię. Więc no...
3: O pytanie, jak to będzie zmyślało, no bo wiecie, no wszystko tak, fajnie, autobus, ale no to twój. Tylko, że nie.
1: Słuchajcie, w ogóle ważna rzecz.
0: Zawsze to ryzyko jest.
1: Ten nowy model jest udostępniany też za darmo.
0: Tak, jest udostępniany za darmo w aplikacji ChatGPT, no bo on jest tańszy w uruchomieniu podobno, więc tutaj też się nie dziwię, że no po prostu OpenAI przerzuciło wszystkich na ten model. No to jest inne funkcje multimodalne tak zwane. Aha, coś jeszcze, co mi się bardzo podobało, na takich zastosowań jak na przykład Tyflo Podcast, czy w ogóle no właśnie jakieś transkrypty, tylko wiadomo, to będzie pewnie dużo droższe niż wykorzystywanie Whispera, ale no przez to, że ten model jest w stanie rozróżniać głosy i emocje i tak dalej, no to jest w stanie rozróżniać mówców. I tutaj był podany taki przykład, był załadowany jakaś przykładowa próbka z jakiegoś korpusu otwartego danych i został ten model poproszony najpierw o streszczenie i w tym streszczeniu było powiedziane, że no akurat w tej rozmowie rozmawia sobie Michał, Tomek, Paweł i Piotr i rozmawiają o technologii, powiedzmy, ale później był poproszony o zrobienie jako właśnie konkretnego transkryptu z podziałem na mówców. Nie było z tym większego problemu. Więc pewnie to też jakoś będzie wykorzystywane do takich zadań pewnie też, więc zobaczymy. Te API będą dostępne za najbliższe kilka tygodni, tak szacuje OpenAI, no tutaj wiadomo kwestie bezpieczeństwa, więc to jest wszystko włączane stopniowo. Ponadto ChatGPT pojawi się też jako aplikacja na komputery, bo na razie jest dostępna, wiadomo, jako aplikacja mobilna i strona internetowa, w aplikacjach też się za jakiś czas te funkcje wideo mają pojawić, na razie też ich jeszcze nie ma. Natomiast jest już aplikacja komputerowa na Maci, Na razie jest dostępna tylko dla osób, które mają wykupiony abonament ChatGPT+, i to nawet też jeszcze nie dla wszystkich, natomiast to stopniowo też będzie poszerzane. Jest ona już w stanie robić zrzuty ekranu, więc możemy do tego czata wysłać zawartość ekranu. Za jakiś czas też będą włączone funkcje w nagrywanie wideo, więc będzie mogła w czasie rzeczywistym cały czas mieć wgląd na to, co się dzieje na ekranie, przynajmniej na czas rozmowy, natomiast to też jeszcze nie zostało włączone. Z czasem ta aplikacja ma być dostępna też za darmo dla wszystkich, więc nie tylko dla osób z abonamentem, no ale na razie dla testów to tak zostało uruchomione. I aplikacja na Windowsa też się ma pojawić. Nie mamy konkretnej daty, natomiast jest powiedziane, że no do końca roku to się powinno pojawić. Natomiast no, ja myślę, że to może być kolejna rewolucja, tak jak tutaj rozmawiamy o zastosowaniach tych nowych modeli. Ja naprawdę jestem ciekawy właśnie, jak to się sprawdzi w takich no właśnie sytuacjach audiodeskrypcyjnych i tak dalej. No, na pewno będziemy to testować i jeśli jakaś aplikacja już te funkcje dostanie, no to pewnie do tematu wrócimy i będziemy z wami się dzielić informacjami, jak to się wszystko sprawdza w praktyce.
3: To jak jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to może taka konkurencja dla OpenAI, czyli może im znowu wyleciało z głowy. No Cloud w każdym razie, czy Claude w sumie ten to

jest w tej płatnej wersji. No i jest jeszcze taki mały model, ale on jest chyba niedostępny w tej jakby wersji czatu. No tak czy inaczej, ten czat jest dostępny już w Europie, bo wcześniej on no, też był, tyle że nie był dostępny dla właśnie krajów Unii Europejskiej. No teraz już jest. Ja tam się zarejestrowałem, no i zarejestrowałem się kontem Google i myślałem, że to już wszystko, ale się okazuje, że nie. Jeszcze trzeba podać numer telefonu, trzeba ten numer telefonu zweryfikować, nawet przychodzi SMS po polsku. No i gdy się zweryfikujemy, no już jest rzeczywiście dostępny ten panel tego czata. No i co? Mamy pole edycji, w którym możemy coś wpisywać, natomiast to jest takie pole, mam wrażenie, to nie jest takie do końca standardowe pole, to znaczy ono jest odczytywane przez czytnik ekranu jako pole edycji, natomiast naciśnięcie Entera nie powoduje wyjścia z trybu przeglądania. Trzeba wyjść z tego trybu no, w NVIDIA Insert Spacja, zacząć pisać. Natomiast co ciekawe, jeżeli wkleję tam jakiś tekst, to on się nie pojawia w tym polu, tylko jest osobny taki element na stronie, wklejony dokument. Jeżeli ja ten dokument chcę usunąć, to obok tego dokumentu jest przycisk usuń. Problem z tym polega na tym, że ja nie bardzo wiem, gdzie, to znaczy na przykład, czy mam pisać zrób coś z poniższym dokumentem, powyższym, tudzież, no nie wiem, jeżeli mam na przykład kilka dokumentów i mam porównać pierwszy do drugiego, to jak to opisać? W sensie, na przykład porównaj poniższy dokument, wklejam, do następującego dokumentu. Pyk, albo no okej, bo tutaj akurat w tym przypadku oczywiście da się to zrobić, porównaj dwa dokumenty wklejone, natomiast no czasami zdarza się, że no dobrze by było jakoś tam te dwa dokumenty zrobić. No i być może dałoby się to też znowu w dwóch wiadomościach zrobić, ale no mi by się czasami też przydało, żeby można to było zrobić mimo wszystko w jednej wiadomości. No ale no jest to jakoś tam dostępne. No i w końcu jest w Europie, bo wcześniej trzeba było przez jakieś VPN-y, jakieś tego typu rzeczy, to nie zawsze było dostępne. No i wersja darmowa, jak tak kilka jakichś takich testów zrobiłem, no to rzeczywiście jest niezła. Czy jest lepsza od... No wydaje mi się, że jest lepsza od tej wersji 3,5, przynajmniej w takim zwykłym napisaniu czegoś. Czy jest lepsza od czwórki, nie wiem. Na ile zmyśla, trudno powiedzieć, natomiast zrobiłem taki jeden z moich ulubionych testów. Nie wiem, czy kojarzycie, no podejrzewam, że część tutaj z prowadzących kojarzy, pytanie, kto ze słuchaczy kojarzy, takie opowiadanie Andrzeja Pilipika w moim bloku straszy. I to jest, tam jest przedstawiony fikcyjny list mieszkańca jakiegoś bloku, który zaobserwował u siebie następujące zjawiska. Następna jest odpowiedź na ten list. Model go tam zaadresował, że niby do jakiegoś tam ministerstwa, coś, do wiadomości prezydenta, no tam różne. I tam wysnuwa jakieś teorie, że to obcy, kosmici, coś tam i tam ileś tam na to zjawisk, tam opisuje tych zjawisk. I napisałem zarówno czatowi GPT, tylko że w wersji 3,5, jak i temu Claude'owi, żeby napisali odpowiedź na ten list, który zawiera no, wyjaśnienie tych zjawisk. Czat się tam troszkę coś tam próbował wymyślać, ale dziwnie mu to wychodziło. Potem jak mu próbowałem to zrobić, to stwierdził, że tu coś jest nie halo i to trzeba cenzurować. Więc tam napisał ten swój taki komunikat, coś tam treść niedostępna. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało. W każdym razie no, było coś takiego. Natomiast Claude no, na pewno ustosunkował jakby nieco bardziej te wszystkie rzeczy troszkę bardziej były no takie racjonalne. Oczywiście nie dotarł do wszystkiego. Tam było kilka takich rzeczy, które mógł zrobić inaczej, trochę lepiej.
I jeszcze mu wkleiłem

0: właśnie z rozmowy z Rechy, jeden z tych wywiadów, które przeprowadziłem rok temu z jednym z wystawców, właśnie chyba z przedstawicielem WeWalka. I to było przetranskrybowane Whisperem i kazałem mu to przetłumaczyć na polski. Na początku robił kilka kwiatków typu jesteśmy długimi użytkownikami białych lasek, czy coś tego typu, ale było kilka takich rzeczy, które według mnie przetłumaczył tak zgrabniej niż ChatGPT, nawet po jakiejś tam, jak kazałem Chatowi GPT zrobić korektę. No i wiedząc, że to nie jest jeszcze ten model najwyższy, to nie jest ten opus, tylko sonet, no ciekaw jestem, jakby przetłumaczył ten model największy, zwłaszcza, że no też ludzie, którzy, znaczy inaczej, gdzieś tam widziałem na jakichś Hacker Newsach, że no w jakichś zadaniach z logiki, zadaniach z programowania, no trochę lepiej sobie radzi od tego GPT, a że ostatnio kilka gdzieś tam skryptów poprosiłem, żeby czat mi stworzył, no to być może trzeba się będzie przenieść na Claude'a z takimi rzeczami, zwłaszcza, że no, chat GPT teraz ma ten model GPT-4o już za darmo, no może to jest też jakaś ciekawa rzecz i być może się to sprawdzi. Zobaczymy. Także jeżeli ktoś tylko chciałby, no to może sobie potestować, tylko no trzeba podać numer telefonu i trzeba oprócz tego się zarejestrować jakimś tam mailem lub kontem google'owym, no więc tam kilka informacji musimy podać w firmie Anthropic, no, ale no cóż, no tak to bywa z rzeczami, które są darmowe, także no cóż. I co jeszcze zostało? W zasadzie chyba, jeśli dobrze patrzę, to dwa newsy. Najpierw od Piotrka rusza konferencja Google I.O. 2024. No i co? Chyba znowu AI.
1: Tak, znowu AI. Pamiętam w zeszłym roku, jak omawialiśmy tę konferencję, to puściłem taki klip, gdzie ktoś skompilował wszystkie momenty, kiedy prezes Google, pan Sundar Pichai, mówił na tej konferencji właśnie AI. Tym razem, co ciekawe, nawiązał do tego na końcu swojego przemówienia i powiedział, że pewnie ktoś to policzy zaraz, ile razy to powiemy. Ale no słuchajcie, taka jest nasza misja. Chcemy wszędzie wcisnąć AI, gdzie się da. I no to jest konferencja, na której tradycyjnie były omawiane nowości w Androidzie, nowości w Chromie. To wszystko zostało zepchnięte na późniejsze sesje, jak to ktoś podsumował, no po prostu nie było związane z AI. Więc pewnie do tematu Androida może jeszcze wrócimy, może pod kątem dostępności, bo będzie do tego sesja, ale jako osobny temat, więc może w przyszłym tygodniu wrócimy. Natomiast na samej prezentacji głównej właśnie była mowa cały czas o AI konkretnie. Mamy GPT, mamy Claude'a, a Google ma model Gemini. Gemini też się aktualizuje. Pojawił się w wersji 1.5 i to w dwóch wersjach. Wersji Flash i wersji Pro. Różnica między innymi jest taka, że no Flash ma za zadanie reagować szybciej, chociaż nawet jest też w stanie przetwarzać cały czas duże ilości danych, do miliona tokenów, no to już takie 16 tysięcy linii kodu, jak to było porównane, ale też deweloperzy będą w stanie zarejestrować się na testy 2 milionów tokenów, więc będzie w stanie jeszcze więcej informacji przetworzyć. No i jak to w Google powiedziało, wersja Pro jest fajna, kiedy nie liczy się aż tak szybkość reakcji, a dokładność, a wersja Flash, kiedy no jak najszybciej chcemy uzyskać odpowiedź. I tutaj też ten model jest multimodalny, więc wiele z tych rzeczy, które gdzieś wspominałem o OpenAI, jak ten model potrafi reagować, no też dotyczy Gemini, natomiast Google tutaj takiego asystenta rozbudowanego jeszcze nie planuje, to znaczy planuje, to nawet było zademonstrowane jako projekt Astra tak zwany, natomiast to jest coś, co może się pojawić w przyszłym roku, to jest coś, co jeśli chodzi o Google'a jeszcze jest dopracowane, też nawet w prezentacji było widać, że na przykład, no mimo to, że efekt był podobny, to widać było, że to działało zdecydowanie wolniej na przykład, więc faktycznie tutaj chyba Google zostało trochę zaskoczone. Wracając do ogólnie sztucznej inteligencji, w całej prezentacji mieliśmy okazję zobaczyć, no, jak właśnie ten model Gemini w różnych swoich wersjach i iteracjach, no bo ten model Gemini może być dostosowany do konkretnych zadań, będzie wykorzystywany w różnych miejscach. I tak na przykład obiektyw Google, aplikacja Google Lens będzie w stanie za jakiś czas nam odpowiedzieć na pytanie, które na wyszukiwanie, które możemy zrobić nagrywając wideo. Więc możemy podczas nagrywania wideo zadać na przykład jakieś pytanie i wtedy AI będzie nam odpowiednie rzeczy z internetu, odpowiednie wyniki wyświetlać. Czy to będzie nam w stanie coś opisywać? Nie wiem. Będzie tak samo w stanie odpowiadać na pytania związane z naszymi zdjęciami w aplikacji Google Photos. I tak na przykład tutaj pan Pichai zrobił demonstrację na wykorzystując bibliotekę swoich zdjęć, pytając o numer swojej tablicy rejestracyjnej samochodu, co AI było w stanie wyświetlić, przeczytało mu ten model, wyświetliło też zdjęcie na ekranie, więc był w stanie sobie zobaczyć. No właśnie, ten główny model Gemini jest po prostu lepszy. Powinien być teraz lepiej w stanie przetłumaczyć tekst, tak samo jak zresztą GPT-4o, też o tym nie wspominałem, ale też jeśli chodzi o tą wielomodalność, była demonstracja tłumaczenia, oczywiście GPT też jest w stanie takie rzeczy robić. Gemini będzie też oczywiście wykorzystywany w pakiecie Google Workspace, czyli te różne aplikacje biurowe. Będzie w stanie pozyskiwać dla nas różne informacje z naszych dokumentów. Będzie mógł pisać wiadomości, które będą wykorzystywać informacje na przykład z dokumentów, na którym piszemy. Kilku testerów już miało okazję to testować, ale to będzie teraz dostępne od przyszłego miesiąca dla wszystkich osób, które wykupiły sobie abonament Gemini, bo to jest dodatek, który musimy sobie jeszcze oprócz samego Google Workspace wykupić. O projekcie Astra już mówiliśmy. Pojawił się nowy model generujący wideo. Też coś tam się pojawiło nowego do tworzenia muzyki, natomiast nie byłem w stanie wyczuć, co tam właściwie pojawiło się nowego. Tam też było wideo, które to demonstrowało. To jest na YouTubie testowane i też niektórymi producentami, więc zobaczymy, czy to też będzie jakoś szerzej za jakiś czas dostępne. Tak samo jak GPT ma swoje GPTs, czyli właśnie takie chatboty, które możemy dostosować do własnych potrzeb. GPT swoją drogą też będą darmowe dla wszystkich. Wcześniej były funkcją płatną czata GPT+, a teraz każdy będzie mógł sobie z takiego GPT-sa skorzystać.
0: Gemini ja się będzie... w ogóle zastanawiam, no? Co będzie w czacie GPT+, czego nie ma w zwykłym?
1: Na przykład będzie miał więcej pojemności, to znaczy może być taka sytuacja, że gdzieś te darmowe serwery będą w pełni wykorzystane, a użytkownicy premium po prostu będą mieli tych serwerów więcej. Na przykład. No i pewnie jakiś wczesny dostęp do nowości, tak? No jak mówiliśmy tutaj o tej aplikacji na Maca, nie zdziwię się, jeśli te funkcje wideo na przykład też na początku będą w plusie.
0: Być może.
1: No ale z czasem pewnie to też będzie trafiało do wersji darmowej. Podobnie zresztą Google robi z Gemini, z tego co widzę, i tutaj będziemy jeszcze do tego nawiązywać kilka razy. No właśnie, Gemini też będzie mógł mieć takie własne chatboty. Tutaj one się będą nazywały Gems, więc taka też urocza nazwa. Nie wiem, czy tutaj będzie możliwość ich udostępnienia, czy to będzie też taki sklep. Natomiast będzie po prostu można sobie go w podobny sposób dostosować, załadować jakieś dokumenty, wydać mu jakieś instrukcje, żeby nas konkretnie odpowiadał, no i sobie takiego Gemsa stworzyć. Zanim pojawi się ten projekt Astra, to już ulepszone rozpoznawanie mowy będzie dostępne w aplikacji Gemini. Będzie taki tryb rozmowny udostępniony, nazywa się Gemini Live i on będzie w stanie reagować na nasz ton głosu, więc jeśli będziemy mówili jakoś szybko, wolno, no to też nam Gemini będzie w podobny sposób w stanie odpowiedzieć. Będziemy też w stanie przerwać mu po prostu, kiedy on nam będzie coś mówił, a chcemy zadać jakieś konkretne pytanie, no to będziemy mogli w każdej chwili przerwać i będziemy mogli też poprosić, żeby na chwilę wykorzystywał w aparat telefonu, tylko będziemy musieli o to po prostu poprosić i będzie też w stanie pobierać informacje z kalendarza, z aplikacji Keep, zadań, czyli notatki tutaj Keep. No i tutaj też właśnie funkcje multimodalne, więc będziemy mogli na przykład poprosić o to, żeby dodał informacje o nadchodzącym locie, bo kupiliśmy sobie na przykład bilety, mamy bilety na Gmailu, żeby nam to do kalendarza dodał. Swoją drogą to chyba było już wcześniej po prostu w Gmailu jakoś możliwe, że się wyświetlało, no ale to jest jako jako nowość podana. Swoją drogą to jest właśnie też coś, co na początku będzie dostępne tylko dla użytkowników Gemini Advanced, czyli no, abonamentu na lepszy dostęp do Gemini. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o nowości związane z Androidem, bo tutaj przechodzimy pomału, funkcja podkreślenia, żeby coś wyszukać, bo osoby widzące mogą po prostu narysować kółko nad rzeczą, która ich interesuje i w ten sposób uruchomić wyszukiwanie używając AI, to na wydarzeniu Samsunga było demonstrowane przy okazji telefonów serii Galaxy S24. No teraz to będzie w stanie rozwiązywać problem. Zadania domowe czy inne problemy matematyczne. Więc jeśli podkreślimy jakiś problem, no to Google nam zacznie wyświetlać w podpowiedzi, jak ten problem rozwiązać. Nie dostaniemy od razu odpowiedzi, żeby uczniowie nie oszukiwali, natomiast powinno pomóc po prostu w nauce matematyki. Wyszukiwanie Google też zmieni się nie do poznania, można powiedzieć, no bo będzie właśnie domyślnie wyświetlało się w takim widoku podglądu AI domyślnie, który będzie w stanie automatycznie nam różne rzeczy wyszukać, nawet kilka kroków naraz wykonać. Tutaj będzie działało podobnie jak na przykład Perplexity AI, jeśli ktoś kojarzy, wiem, że w Tyfloprzeglądzie jakiś czas temu mówiliśmy o tym, to nam może pozwolić, tutaj były też podane takie przykłady, powiedzmy jedziemy do Londynu, do jakiegoś miasta, wiemy, że chcemy się spotkać z kimś, no i przydałoby nam się znaleźć jakąś fajną restaurację. No to to wyszukiwanie Google jest nam w stanie najpierw wyszukać loty, a potem od razu na tej samej stronie też wyszukać w jakieś fajne restauracje w pobliżu lotniska, powiedzieć nam, która ma najlepszą ocenę i to z tego jednego ekranu będziemy mogli takie informacje znaleźć. Miejmy nadzieję, że to nie będzie halucynowało, niby ma pobierać informacje z internetu.
0: No właśnie jakoś trochę temu nie wierzę, że nie będzie, tak. Bo na razie wszystko, co jest sztuczno-inteligentne, to jednak halucynuje ostro. To znaczy ostro, może nie to, że ostro,
1: tak.
0: Ale jeżeli no mamy tutaj prosić konkretne adresy, konkretne loty, ceny, czy coś tego typu, to ja bym się jednak obawiał.
1: Tak, zwłaszcza,
2: ewentualnie, no... Ja zauważyłem, przynajmniej tak z moich testów wynika, że jeżeli chcę coś sprawdzić faktycznie, czy coś jest prawdziwe i czy coś jest prawdą, to zawsze dodaję taką klauzulkę: wyszukaj w internecie i podaj konkretne jakby miejsce, skąd to wziąłeś. Mhm. I wtedy przynajmniej ChatGPT zdecydowanie mniej halucynuje, bo już go parę razy złapałem właśnie na tym, że oj, jak on ma możliwość korzystania z tej swojej bazy, to po prostu tak fantazjuje, a jak już mu każe coś znaleźć konkretnego, no to wtedy jakoś się wstrzymuje i przestaje tak robić.
1: No i tutaj ciekawostka, Google też dodało inną nowość, mianowicie pojawi się przycisk wyszukaj w internecie, który po prostu to zamyka, to AI. Także Google odkryło szukanie w internecie, tak przy okazji.
2: Wiecie co, ale to w ogóle się tego trzeba będzie tak swoją drogą to zupełnie nauczyć, że my w ogóle możemy to robić i jak to robić, bo to wcale tak. Mam takie wrażenie, że dla ludzi nie będzie oczywiste.
1: Jak i to chyba taki jest plan.
2: Jak teraz wpisujemy po prostu jakieś konkretne hasło, tam na przykład, nie wiem, loty Londyn, tak? To teraz lecę do Londynu, planuję się tam wybrać w przyszłym miesiącu, poszukaj mi taniego lotu, albo i tak dalej, i tak dalej. No,
0: ale ile osób umie pisać szybko?
2: O, właśnie.
1: Z drugiej strony znam osoby mniej obeznane z komputerami, które tak rozmawiają z Googlem. Więc...
0: Okej.
2: Okay. Ale słuchajcie, no jeszcze tryb głosowy i wziąwszy pod uwagę to, że teraz naprawdę coraz więcej jednak pracuje się na telefonach po prostu, no to też jest coś na rzeczy.
0: No być może te asystenty faktycznie, bo ja naprawdę jakoś średnio widzę to w wyszukiwarce, gdzie po prostu no, trzeba podać maksymalnie uproszczony, no, żeby było szybciej, tak? No wpisuje się po prostu na szybkości. Nie wiem, jakoś...
1: No, wiele osób też tak uważa, natomiast no, Google w to idzie i to bardzo agresywnie. Na pocieszenie, czy no, nie pocieszenie, no nie wiem, jeśli ktoś chciał to przetestować teraz, na razie tego nie zrobimy, bo to będzie po malutku startowało najpierw w Stanach i to będzie dla wszystkich udostępnione w Stanach, a za jakieś parę miesięcy ta funkcja będzie rozszerzana na cały świat, więc pewnie za jakiś czas nasze wyniki tutaj w Europie, w Polsce też się w ten sposób zmienią. Skoro rozmawiamy o tego typu rzeczach, no to Android oczywiście też będzie dostawał kilka funkcji opartych o AI. I tak na przykład, no generalnie na Androidzie będziemy mieli uruchomione te modele, niektóre lokalne i te w chmurze. Jest ten model Gemini Nano, który jest w stanie działać sobie na telefonach, na przykład na tych nowych Pixelach, ale nie tylko. I on będzie do wielu rzeczy wykorzystywany. Na przykład do tego, o czym mówił jeden z naszych słuchaczy, przepraszam, teraz już nie pamiętam kto, ale dziękujemy. To też właśnie było podkreślone jako zastosowanie tej funkcji podczas właśnie konferencji Google I.O. TalkBack będzie dawał nam bardziej szczegółowe opisy zdjęć. I to tak z tego, co widziałem, te opisy są faktycznie takie dłuższe, takie no 2-3 zdania, to jeszcze nie są takie opisy rozpisane na całą stronę, powiedzmy. Nie wiem, czy to po prostu będzie się działo automatycznie, tak jak na iPhone'ie, czy to będzie trzeba wywołać gestem, tak jak to było do tej pory. Nie wiem, mówię, będzie osobna sesja o nowościach w dostępności w Androidzie, więc może na przyszły Tyflo Przegląd będziemy mieli więcej informacji. Natomiast to jest jedno zastosowanie. Innym zastosowaniem będzie wykrywanie oszustw przez telefon, bo ten Gemini Nano też jest multimodalny, więc odbieramy połączenie, niby dzwoni do nas bank, rozmawiamy sobie, nasze konto zostało zhakowane, pomożemy panu, pani przelać pieniądze na inne konto, żeby je zabezpieczyć. I tutaj wtedy wyświetla się alert na telefonie, telefon zaczyna wibrować. Prawdopodobne oszustwo, banki z reguły o takie rzeczy nie proszą, tak? Gemini nam wyśle ostrzeżenie. No.
0: Nano ma być lokalny?
1: Tak, tak, tak. On ma działać po prostu na urządzeniu. Tak. Będziemy mogli też wywołać Gemini z każdego miejsca na telefonie i on też będzie w stanie widzieć to, co robimy na nim. I tutaj na przykład był otwarty duży plik PDF z jakimiś zasadami do jakiegoś sportu i kiedy to Gemini zostało otwarte w tym miejscu, no to on miał dostęp do całego pliku, przynajmniej jeśli ktoś ma wykupione Gemini Advance znowu. No i tutaj też od razu ta osoba mogła pytać się o zawartość całego tego pliku, bo Gemini po prostu o nim wiedział. Podobnie działa na YouTubie i tutaj na przykład czerpię informacje z napisów, z tekstu z napisów, który jest udostępniony, więc możemy się o wideo pytać. Chociaż to ciekawe, tutaj a propos halucynacji, Google zostało złapane na tym, że ich model pozmyślał i to mocno, bo przykładem podanym na pytanie o wideo było zepsuta kamera analogowa, aparat. No i było pytanie, jak przesunąć ten mechanizm, żeby to wszystko się obracało tak, jak powinno. Na co Gemini szczęśliwie odpowiedział, to nawet dziś było podkreślone jako dobra sugestia, żeby otworzyć drzwiczki jakoś ręką to wszystko przesunąć, natomiast to spowoduje tyle, że nam się po prostu film naświetli i po prostu stracimy wszystkie zdjęcia, więc no dosyć duża wpadka. Więc jak widać, nie zawsze to musi wychodzić na zdrowie. Z drugiej strony pewnie się przyda. Tak.
0: Ale z drugiej strony to trochę świadczy o tym, że niekoniecznie to było ustawione.
1: No właśnie. Nikt tego nie zauważył po prostu, no bo może ci, co obrabiali to materiał, po prostu no, nie korzystają z
2: tego. Z drugiej strony to też sprzętu. Chodziło o osiągnięcie konkretnego efektu. Nie było mowy o efektach ubocznych. Pewnie jak tam się no to tak. przesunęło, no to już się odblokował ten mechanizm, a że przy okazji cała praca poszła w gwizdek, no to...
1: No tak. Więc to jest Android, Gemini będzie wszędzie na Androidzie, oczywiście też będą do tego API, więc deweloperzy będą mogli z tego korzystać. I Gemini Nano też na lokalny trafi do Chroma. I co będzie w Chromie mógł dla nas zrobić? No będzie mógł na przykład nam pomagać pisać tekst na przykład na media społecznościowe, recenzje, no chociaż nie wiem, czy chciałbym AI wykorzystywać do pisania recenzji, no ale może żeby jakoś ładnie to ubrać w tekst. Też dla deweloperów będzie w stanie pomagać nam w konsoli deweloperskiej, jeśli wykryje jakiś błąd, będziemy chcieli się od razu o ten błąd zapytać, może jakieś potencjalne rozwiązania na ten błąd, no to będziemy mieli dostęp do AI z poziomu tej konsoli. No to się w sumie też może przydać, no jak widać AI, tak jak wspominałem, pojawia się wszędzie. Tego pewnie będzie z czasem jeszcze więcej, no jak widać no w każdej części aplikacji Google to AI zaczyna się pojawiać, oczywiście w Workspace'ie, tak jak wspominałem, czyli w Gmailu, w dokumentach, w dysku Google też będziemy zawsze dostęp do AI mieli, będziemy mogli zadawać różne pytania. Trwają też prace nad czymś, co Google nazywa agentami. To się ma pojawić w przyszłym roku, chociaż już też nawet dostałem informację, że wewnątrz Google'a takie rzeczy są już testowane, że AI po prostu będzie kolejnym członkiem naszego zespołu i tak po prostu podczas, nie wiem, spotkania na Google Meet, oczywiście też Gemini może nam podsumowania generować, więc jeśli poprosimy go, żeby nam jakieś transkrypty stworzył, jest w stanie to zrobić. Natomiast kiedy te funkcje agentów już zostaną zaimplementowane, no to po prostu takie AI będzie mogło dołączyć do naszego spotkania, będzie można wysyłać mu wzmianki w komentarzach i on po prostu będzie jakby kolejnym członkiem drużyny, którego będziemy mogli się o różne rzeczy pytać. No mniej więcej to jest w skrócie to, co było zaprezentowane na głównej konferencji Google I.O. Tak samo jak w przypadku konferencji Apple'owskiej, wiele też będzie odbywało się różnych sesji deweloperskich, bo to jest głównie konferencja dla deweloperów. Więc pewnie do tematu jeszcze wrócimy, no bo nie było powiedziane oprócz samego AI, co jeszcze na przykład w Androidzie się pojawi. Będzie sesja o dostępności na pewno, którą postaram się obserwować. Jeśli tam się pojawi coś nowego, o czym jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy, no to na pewno do tematu Google I.O. będziemy wracać.
0: O, chyba już mnie słychać. I chyba został jeszcze news jeden od Pawła.
3: Zgadza się.
0: Znowu Google, ale tym razem już nie sztuczna inteligencja, tylko metody płatności. Bo nowe tutaj w Google, nowe, choć dla nas niekoniecznie nowe, to znaczy no, dla nas Polaków. Ale dobrze, że plik. Tak?
3: Tak. Zgadza się. I ja może tu za portalem Cashless przeczytam, co następuje. Na platformie Google na razie można płacić blikiem za jednorazowe zakupy. Użytkownicy blika mogą nim płacić w sklepie Google Play. Na platformie tej można znaleźć m.in. aplikacje, gry, filmy czy książki w formie cyfrowej. Rozwiązanie płatnicze póki co dotyczy zakupów jednorazowych i z jego pomocą nie można płacić za subskrypcję. Jak przebiega cały proces? Podczas zakupów Google Play wystarczy wybrać blika jako metodę płatności. W kolejnym pliku należy otworzyć apkę swojego banku i wygenerować w niej sześciocyfrowy kod. Ten ostatni trzeba wprowadzić na platformie internetowego giganta. Autoryzację płatności Po autoryzacji płatności zakupione produkty zostaną udostępnione klientowi. No i tutaj jest jeszcze komentarz jakiś dodatkowy, no więc jest kolejna metoda. Jeżeli nie chcecie wprowadzać na stałe karty płatniczej, no to jest to coś, z czego możecie też skorzystać, bo jest też opcja płacenia rachunkiem telefonicznym. U wielu operatorów jest, zdaje się, jakiś PayPal, bony podarunkowe. No to jeszcze teraz doszedł Blik, jeżeli taka forma wam bardziej gdzieś tam z różnych przyczyn odpowiada, no to jak najbardziej można skorzystać.
0: I to wszystko, co mamy w notatkach, ale czy pojawiło się coś jeszcze podczas, gdy tutaj sobie rozmawialiśmy? Chyba...
1: Króciutka informacja, tak a propos wielowierszowego monitora Monarch, o którym wspominaliśmy niedawno, mówiła o nim Paulina, też pamiętam, że on się wiele razy pojawiał, też pamiętam, że omawiałem wywiad podczas podcastu Living Blindfully. No słuchajcie, urządzenie pojawiło się w przedsprzedaży, w jesienią mają pierwsze egzemplarze ruszać, natomiast raczej go będzie nam trudno kupić, dlatego że takie jedno urządzenie, no fakt, że naprawdę imponująco wyglądające, kosztuje niecałe 18 tysięcy dolarów, 17 800, czyli na polskie około 70 tysięcy złotych, więc ewidentnie celuje pod rynek edukacyjny i pod dofinansowania amerykańskie. Zresztą na razie jedynym sposobem na składanie zamówień jest skorzystanie z tak zwanego programu Federal Quota. Ja trochę starałem się poszukać generalnie z tego, co widzę, to jest dofinansowanie na sprzęt dla osób niepełnosprawnych, które albo właśnie kończą jeszcze szkołę, albo studia. Także tak wygląda sytuacja.
3: No to a propos jeszcze brałowskich urządzeń, ja będę miał pewien sampelek, no bo przekroczyliśmy 4 godziny, no to sampelek się należy jak najbardziej. Pytanie tutaj, czy można prosić o rolę współprowadzącego, żeby móc...
2: A to już, proszę bardzo, no, już się włącza.
3: Tak, dziękuję.
4: Sterowanie udostępnione.
3: Już chyba jest...
4: Rozpoczęto.
2: Ruszyło.
4: Audycja 200, audacity, kolumna audacity, nowa szybka notatka...
3: Rusza dźwięk.
4: Uczestnicy mogą teraz...

0: Jak wam się dźwięczek?
1: Sterowanie autos, audycja 200.
0: Podobał.
2: Bardzo ciekawy, aczkolwiek nawet mam problem z identyfikacją języka.
0: Język czeski.
2: Tak przypuszczałem, ale w pewnym momencie to zaczął mi brzmieć jak jakiś norweski albo szwedzki.
3: Ja myślałem, że to jest na pewno coś słowiańskiego, ale nie wiedziałem co.
0: Jak rozumiem, zorientowaliście się po Ahoj.
2: No w sumie tak.
0: Tak, to jest notatnik brajlowski, ale głosowy, bez brajlowskiego wyjścia, tylko z brajlowskim wejściem, odpowiednik naszego kajetka. Czeski z końca lat 90. nazywał się gin, pisane gin, jak ten alkohol. No i tutaj może nie popełnię grzechu, jak wywołam do tablicy, bo nasz słuchacz Roberto posiadał takowy nawet, jeszcze o ile pamiętam posiadał, nie wiem czy działa. I jest to notatnik z dość ciężki, z wklęsłymi przyciskami. Ja nie wiem dlaczego, mam odnoszę wrażenie, że czeska czy też czechosłowacka jeszcze nawet myśl technologiczna bardzo lubiła taki design bardzo wklęsłych, dużych, kwadratowych klawiszy, bo widziałem to też na niektórych telefonach z tamtego czasu. No i taką syntezą właśnie się witał i pozwalał na zapisywanie notatek w pliku TXT. Oczywiście łączność po kablu szeregowym i też była opcja wymiany za pomocą kart pamięci danych. Tam jakiś był prosty menedżer kontaktów, który służył chyba tylko do zapisu kontaktów. On nie pozwalał na żadne wybieranie numerów ani nic takiego. To nie ARIA. No i zdaje się z tego, co słyszę, bo sampelek zaczerpnięty jest, i tu podziękowania również dla naszych słuchaczy, z podcastu Teczko Plus Czeskiego Związku Niewidomych. I ponoć jeszcze znajdzie się parę osób w Czechach, które z tego notatnika korzystają, bo on po prostu jest stabilny, nie ma już na niego aktualizacji oprogramowania, więc o ile jeszcze komuś działa bateria, no to jak najbardziej, jak się sprawdzało przez lata, to i teraz się sprawdza. Początkiem lat 2000 zaczął go wypierać Packmate, natomiast no właśnie, im głębiej w las, tym bardziej
2: zaawansowane. To się nie dziwię, że nie wyparł. No. Co jak co, ale Packmate, no to niestety nie było udane rozwiązanie, jeżeli chodzi o trwałość danych. W Polsce wyparł Braillite i to akurat szkoda. Ja się cieszę, że jeszcze przez swoje studia działałem na Braillite, bo ile ja bym notatek stracił, jakbym przeszedł na Packmate'a, to podejrzewam, że
0: prawda.
2: Mogłoby być
0: potem różnie. Packmate o mnie jakoś tam to nadganiał, ale no to już
2: to
0: za
2: prawda.
0: Późno. Too little, too late. No dobrze, no to tyle z mojej strony i takie wspominki na dziś.
4: No dobrze, to w takim razie chyba kończymy na dzisiaj.
2: W czwartek.
4: W czwartek. No i zapraszamy, miejmy nadzieję, za tydzień na kolejny Tyflo Przegląd. Dzisiaj jeszcze tylko przypomnę, że w studiu tutaj Paweł Masarczyk, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, ja, czyli Tomek Bilecki.
2: Dobrej nocy.
4: I dobrej nocy.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
7: W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Ja naprawdę nie wiem, co jest z tymi piosenkami o telewizji. O radiu znajdujemy jakieś takie pozytywne, że fajnie, że magia radia. A o telewizji znowu udało mi się znaleźć taką piosenkę, w której to jest po prostu hejt na to, co się dzieje w telewizji. Masz na to jakieś wytłumaczenie?
8: Nie bardzo, ale może słuchacze nam podrzucą jakąś taką pozytywną piosenkę o telewizji. Facebook.com/radio DHT chętnie przyjmiemy i zaczniemy taką piosenką któryś z naszych programów.
2: Dokładnie. A propos zaczynania któregoś programu, to 33 na liczniku. Tak, zaczynamy 33 wydanie magazynu RTV. Witamy was bardzo serdecznie. Milena Wiśniewska.
8: I Michał Dziwisz.
2: Oj, dzieje się, dzieje w radiu i telewizji, chociaż szczerze powiedziawszy, jak tak wspominaliśmy nasze początki rok temu, mniej więcej, to działo się zdecydowanie więcej, prawda? Była niezła orka na Ugorze.
8: Tak, nawet w marcu działo się sporo, było tych nowości dosyć dużo, a tutaj telewizje trochę nowości przygotowały, ale czy tak wiele? Mamy wrażenie, że choćby w marcu było więcej, a w stacjach radiowych to jakoś tak w ogóle się praktycznie nie mówi o nowych programach, ale kilka nowości jest, więc wam je dzisiaj chętnie przybliżymy i chyba nie tylko dzisiaj.
2: Dokładnie, natomiast najpierw taka informacja z radiowego świata, zanim przejdziemy do telewizji, bo o telewizji będzie na dobry początek nieco więcej w dzisiejszym wydaniu programu RTV. Jacek Sobala oficjalnie nie jest już prezesem Polskiego Radia.
8: Nie jest, i to jeszcze jest taka ciekawostka, że został odwołany dzięki głosom tych członków Rady Mediów Narodowych, którzy są związani z Prawem i Sprawiedliwością.
2: No to jest w ogóle dość interesująca kwestia, natomiast no tam no, to nie od dziś wiadomo, jeżeli ktoś się nieco bardziej interesuje polityką i tym, co się dzieje za kulisami, że to nie jest tak, że prawica i nawet ludzie z Prawa i Sprawiedliwości powiązani gdzieś tam mówią jednym głosem. Nie, tam są różne obozy, także i w kwestiach mediów, także to nie jest do końca tak, że mamy prawicę i centrum i gdzieś tam jeszcze ewentualnie może lewą stronę. Nie, to nie do końca jest tak, to wygląda nieco inaczej, to tak na marginesie, więc prawdopodobnie po prostu no, także i ludzie z tej prawej strony politycznej sceny mieli coś do redaktora Sobali. Zobaczymy, gdzie pójdzie teraz i co będzie teraz robił, czy media, czy co innego, może czas pokaże. Tego na razie nie wiemy. Chyba, że dotarłaś do jakiejś informacji.
8: Nie, jeszcze nie natrafiłam.
2: Nie. No dobrze, to my teraz przechodzimy do telewizji, do telewizyjnej jedynki, która to, zresztą w ogóle Telewizja Polska jako całość miała taką pod koniec sierpnia konferencję, był prezes Jacek Kurski, byli ludzie związani z różnego rodzaju serialami, programami, można sobie z nimi było zdjęcia robić, także no, takie medialne show tam się pojawiło wtedy. Można było w internecie tak, oglądać.
8: Prezes Jacek przemawiał i to było bardzo interesujące. A owocami tegoż właśnie są informacje, które wam dzisiaj przedstawimy, dotyczące nowych propozycji programowych Telewizji Polskiej. Zanim zaczniemy je przedstawiać, to nadmienię tylko, że kluczem kolejności, w jakiej będziemy przedstawiać te nowości w jesiennych ramówkach telewizyjnych, będzie właśnie kolejność pojawiania się ich w telewizji, przynajmniej mniej więcej. I tak wyszło, że zaczniemy od tego, co pojawi się jutro po raz pierwszy, chociaż właściwie nie do końca po raz pierwszy, ale o tym za chwilę. Otóż pierwszą nowością telewizyjnej jedynki tej jesieni będzie serial kostiumowy Drogi Wolności. Fabuła tego serialu skupia się na losach krakowskiej rodziny Biernackich. Jest to historia trzech młodych sióstr, Maryni w tej roli Paulina Gałązka, Aliny, ją zagra Katarzyna Zawadzka, i Lali. W tej roli obsadzono Julię Rosnowską, być może możecie ją kojarzyć z roli Julii w serialu Julia. Naprawdę. I te właśnie oto siostry zakładają w Krakowie tygodnik Iskra. Jego pierwszy numer ukazuje się 11 listopada 1918 roku, a tematem przewodnim jest przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania. Fabuła ma się rozegrać na przestrzeni wielu lat w tle ważnych wydarzeń historycznych, przez co produkcja jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Fabuła w serialu w dużej mierze inspirowana jest pamiętnikami Polek z początku XX wieku. Scenarzyści opowiedzą w odcinkach m.in. o pokoju brzeskim, odzyskaniu niepodległości, powstaniu wielkopolskim, powstaniu rządu Paderewskiego, początkach wojny polsko-bolszewickiej, podpisaniu traktatu wersalskiego, bitwie warszawskiej, przegranym plebiscycie na Warmii i Mazurach, powstaniu śląskim, uchwaleniu konstytucji marcowej, prawach wyborczych dla kobiet, powstaniu krakowskim, a także zamachu majowym. Oprócz wymienionych już przeze mnie aktorek młodego pokolenia, które zagrają główne role. W serialu będzie można między innymi zobaczyć również Izabelę Kunę i Annę Polony.
2: Tak, nawet ostatnio oglądaliśmy i pani Anna też się pojawiła już w tym serialu. To ona, zdaje się, tę babcię gra taką...
8: Ona gra babcię.
2: Charakterną bardzo.
8: Tak. Dokładnie, a Izabela Kuna, zdaje się, że matka głównych bohaterek. Emisja tego właśnie nowego serialu w TVP1 rozpocznie się, jak już wspomniałam, jutro, w niedzielę 2 września o godzinie 20.10, ale... Co ciekawe, i powiem szczerze, że ten fakt jakoś tak nam umknął w tych wakacyjnych wojażach, w tym samym paśmie, w połowie lipca bieżącego roku, Jedynka wyemitowała pilotażowy odcinek produkcji, który obejrzało średnio 2,22 miliona widzów. Nas wśród nich nie było, nadrobiliśmy nieco później ten odcinek. Szczerze mówiąc, nie wiem jak ty, mnie jeszcze trudno sobie jakąś opinię wyrobić, ale sama fabuła jakoś zapowiada się na tyle interesująco, że myślę, że będę śledzić dalej.
2: Też mi się wydaje, że może być ciekawie, może być interesująco. Po pierwszym odcinku ciężko cokolwiek wyrokować. Tak naprawdę muszę powiedzieć, że dopiero moim skromnym zdaniem pod koniec odcinka zaczyna się coś rzeczywiście dziać w tym serialu. No ale może to jest właśnie klucz do sukcesu, takie budowanie napięcia i może w kolejnych odcinkach będzie znacznie, znacznie lepiej i znacznie ciekawiej. Czas pokaże. Natomiast kolejną nowością w ofercie telewizyjnej Jedynki jest rozszerzenie tego, co już w Jedynce doskonale znacie. Mianowicie Koronę Królów, ale mamy jeszcze tu taki dodatek. Mianowicie będzie to cykl Korona Królów, taka historia. Emisja tego programu od przyszłego piątku na antenie telewizyjnej Jedynki nastąpi o godzinie 18.30 konkretnie. W cyklu tym bohaterowie telenoweli Korona Królów będą opowiadać widzom, jak wyglądał średniowieczny świat. Program poprowadzi aktor Wojciech Żołądkowicz, wcielający się w postać Olgierda. Widzowie poznają...
8: Pozdrawiamy wszystkie fanki Olgierda, bo wiem, że jest to postać lubiana przez kobiety właśnie i zawsze oczekują jego pojawienia się na ekranie.
2: Tak, natomiast widzowie poznają ciekawostki m.in. na temat handlu, medycyny czy królewskich uczt, a prowadzący w przystępny sposób przybliży tło historyczne, zawiłości polityczne i realia życia codziennego, w jakich rozgrywa się akcja Korony Królów. Także takie coś będzie można sobie obejrzeć tak przed weekendem, jeżeli chcielibyście się dokształcić. To o 18.30 w piątki.
8: Ja myślę, że to jest potrzebne, bo już tak rozmawialiśmy i pojawiały się takie opinie w mediach, że jeżeli by tylko polegać na wizerunku kreowanym w serialu Korona Królów, mówimy o wizerunku władcy Kazimierza Wielkiego, no to ta jego wielkość może nie
2: straszny
8: jest
2: kobieciarz.
8: Tak do końca pokazana. Jest trochę tej polityki, ale właśnie uchodzi za takiego kobieciarza, więc myślę, że taki cykl jest potrzebny, aby właśnie podkreślić tę jego rolę w historii Polski i to, dlaczego się mówi, że został Polskę drewnianą, a murowaną ją zostawił, więc pewnie to dlatego się na taki krok zdecydowano. Natomiast to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o nowości. Będzie jeszcze jeden nowy serial, również historyczny, pod nazwą Młody Piłsudski, ale o nim powiemy wam jeszcze później. Jego pilotażowy odcinek będzie można obejrzeć 11 listopada, ale nie martwcie się, na pewno wam o tym przypomnimy. Natomiast jeżeli chodzi o powroty znanych formatów, to już dziś coś dla fanów serialu Dziewczyny ze Lwowa. Będzie go można oglądać teraz w soboty, a nie w niedzielę, ponieważ przypomnijmy, w niedzielę wieczorem będzie można oglądać Drogi Wolności. Natomiast tuż po Drogach Wolności rolnik będzie znowu szukał żony.
2: I może znajdzie.
8: Kolejny powrót to magazyn Alarm, przy czym Alarm zyska dodatkowe wydanie w sobotę, a więc będzie go można oglądać 6 razy w tygodniu.
2: Interwencja wiecznie żywa.
8: Tak, i kolejny powrót, o którym warto powiedzieć ze względu na zmianę godziny emisji, to serial Leśniczówka. Przypomnijmy, w ubiegłym sezonie nadawany w piątki, teraz od poniedziałku do środy o 20.30, a więc 3 razy w tygodniu. Już wiesz, co to oznacza.
2: Już wiem, co to oznacza i bardzo się z tego cieszę. Zresztą myślę, że nie jestem odosobniony.
8: I u nas w notatkach jest taka emotka, serduszko jest to, w tym miejscu.
2: Tak, mniejsze 3.
8: Dokładnie. Chodzi mianowicie o to, że klan powraca na piątek do emisji 5 razy w tygodniu.
2: No.
8: Niech fani Sławomira oraz teleturnieju The Wall będą spokojni, te programy również wrócą, ale trochę później, bo w połowie września wróci oczywiście Ojciec Mateusz, no i wróci Jaka to melodia, to już dzisiaj to nowe wydanie z Norbim o 17.30 może nam się na jakiś kawałek chociaż uda załapać.
2: Nie, obejrzyjcie sobie to z VOD i słuchajcie nas do końca. Najlepiej. No, a teraz...
8: Może się chcecie spóźnić.
2: No, dokładnie. No, jest to też jakaś opcja, tak, jakieś jak rozwiązanie.
8: My pewnie zrobimy. A teraz utwór nawiązujący do głównego tematu tego naszego wejścia, czyli serialu Drogi Wolności. Może tylko nadmieńmy, że piosenkę w samym serialu zdaje się, że śpiewa ojciec i syn, czyli Krzysztof Cugowski i Piotr Cugowski, ale my sobie zagramy inny utwór o wolności, a zaśpiewa go Marek Grochuta.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: To jest Radio DHT, to jest program RTV na naszej antenie. Wspominaliśmy już o tym, że możecie do nas na Facebooku pisać, no i czynicie to. Wojtek najpierw napisał i Wojtek napisał coś takiego, że nareszcie koniec wakacji, wraca normalne radio, wraca normalna telewizja, programy, znaczy, no... Rzeczywiście, coś w tym jest, rzeczywiście to wszystko wraca na stare tory, ale nie wydaje ci się, Wojtku, że jakoś tak mało nowości w tych jesiennych ramówkach? Jakie jest twoje zdanie na ten
8: no,
2: temat?
8: No szczególnie radiowych, przynajmniej no. Ja mam takie wrażenie. Może Wojtek się z nami nie zgodzi, ale wydaje mi się, że Polskie Radio to o tej porze zawsze już ogłaszało jakieś nowe propozycje programowe, no chyba, że mają coś takiego w zanadrzu i czekają po prostu do ostatniej chwili, a my jeszcze o niczym nie wiemy, a tutaj naprawdę jest mało tych nowinek. Ciekawe, z czego to wynika. Czyżby już twórcy tych kanałów mieli po prostu niewiele pomysłów na jakieś nowości?
2: Wszystko już było? Ja już się tak śmiałem, że jak tak dalej pójdzie, to za jakiś czas będziemy musieli opowiadać o tym, co nowego w Netflixie i na Showmaxie, bo...
8: Z drugiej strony, czemu nie? To dokładnie. Cieszy dużym zainteresowaniem.
2: Oczywiście,
8: tylko, że
2: tak.
8: Nie wpisuje się w naszą nazwę RTV, jednak radio i telewizja, to internet jest jednak medium troszkę innym.
2: Oczywiście, to trzeba będzie zmienić albo nazwę, albo jakoś ten nasz program rozszerzyć, ale może tak źle nie będzie, może to tylko jakiś taki chwilowy zastój, a my niepotrzebnie siejemy panikę. Natomiast napisał jeszcze Adrian. Adrian nas wrześniowo przywitał, no i wyraził swoją opinię co do Dróg Wolności. Mianowicie napisał, że zapowiada się bardzo ciekawy serial historyczny. Ja jeszcze powiem, że ojca sióstr ma zagrać Adam Cyfka, znany bardziej jako Maślana z Władców Much. No, ciekawe, tak. To
8: zobaczyć, jak on wygląda. Kojarzymy tylko jego głos, taki specyficzny, no i właśnie usłyszeć, jak mówi tak naprawdę.
2: Dokładnie. Natomiast teraz słów kilka o rozrywce w telewizyjnej czwórce, bo począwszy od dziś o godzinie 20 w piątki i w soboty, właśnie tam oglądać będzie można nowe rozrywkowe widowisko zatytułowane Gwiazdy Kabaretu. W realizowanym z udziałem publiczności programie wystąpią takie gwiazdy kabaretowe jak Kabaret Moralnego Niepokoju, Ani Mru Mru, Nowaki i Kabaret Pod Wyrwi groszem. Stałym elementem programu będzie również prezentacja gwiazd jutra, czyli tak zwanych jutrzenek. Będą to najbardziej obiecujące młode talenty, będące laureatami przeglądów i konkursów kabaretowych. I moim zdaniem to bardzo dobrze, bo ileż można w telewizji oglądać ten sam zestaw kabaretów? To po prostu to się może wszystko opatrzeć i fajnie, że będą się pojawiać jacyś nowi kabaretowi artyści, być może jeszcze nie do końca opierzeni, natomiast no, z czasem mogą nabrać dzięki temu jakiegoś takiego doświadczenia występowania przed kamerą i może ten zestaw żelazny, rozrywkowy się w końcu zmieni. Przydałoby się.
8: Zresztą Polsat miał pokazywać ten program Swobodny Poligon Kabaretowy również dla młodych twórców i poleciały pilotażowe odcinki pod koniec sierpnia, ale co z tym dalej? Chyba nic na razie nie wiadomo. Czekamy.
2: Dokładnie. Czekamy na sygnał z centrali. Nowy program prowadzi Robert Korulczyk wraz z 4 artystkami z kwartetu Obsession. Kamilą Szalińską-Bałwas, Agnieszką Kłosiewicz, Aleksandrą Świdzińską i Justyną Meliszek. No więc zespół prowadzących całkiem pokaźny. Jak oni się tym podzielą, to jest interesujące i trzeba będzie rzucić na to okiem, bo może być fajnie.
8: No czemu nie? A my teraz tak ukłonimy się nieco panu prowadzącemu Korulczykowi, który związany jest z kabaretem Młodych Panów i właśnie utwór w wykonaniu tego kabaretu teraz usłyszymy. Będzie to song kościelny. Tak jest tu, kościelny song, na melodię pewnego innego, bardzo znanego songu.
2: I zdecydowanie w oryginale nie było tam o kościele.
1: Radio.
2: Ale my wam tak nie powiemy jeszcze, że dziękujemy państwu bardzo. Nie, my tu jeszcze będziemy z wami do godziny 18, także spokojnie, informacji jeszcze trochę do zaprezentowania mamy. No i nadal jesteśmy w kręgach telewizyjnej czwórki. Interesują cię takie różne seriale sensacyjne, detektywistyczne, coś w tym stylu, czy raczej omijasz?
8: Tak sobie średnio.
2: Tak sobie średnio. No ja czasem lubię sobie coś takiego obejrzeć i będzie okazja, żeby to uczynić już od poniedziałku o godzinie 18 na antenie telewizyjnej czwórki, bowiem właśnie wtedy zadebiutuje nowy serial, który zatytułowany jest Septagon. Jak wynika z informacji portalu wirtualnemedia.pl, bohaterami produkcji są pracownicy tytułowego biura detektywistycznego, czyli właśnie Septagonu. Podobnie jak w Detektywach w Akcji, serialu, który czwórka pokazywała w latach 2015-2017, Septagon jest oryginalnym polskim formatem łączącym elementy sensacyjne, przygodowe, komediowe i również fabularne. A właśnie jeżeli chodzi o fabułę, to opierać będzie się on na historiach, które poznajemy przez pryzmat prowadzonych przez detektywów śledztw. No i przy okazji będziemy mogli także zobaczyć, jak tam życie głównych bohaterów się toczy, bo będą również w tym serialu pojawiać się wątki osobiste. Czyli taki model dość ostatnio popularny, bo na przykład Policjantki i Policjanci to podobnie wygląda, Lombard Życie pod Zastaw wygląda podobnie, to oczywiście no, Lombard jest trochę innym typem serialu, chociaż tam sensacja i akcja też się niekiedy dzieje. Więc to za sprawą Mariusza, jednego z pracowników Lombardu. Także można sobie będzie to obejrzeć. Może być nawet dość interesujące, jeżeli będzie ten serial zrealizowany dobrze.
8: No, czemu nie? Jeżeli ktoś lubi takie produkcje, oczywiście, jak rozumiem, te już znane i popularne produkcje, tak jak Policjantki i Policjanci, będą kontynuowane w jesieni.
2: Zdaje się, że tak. Zdaje się, że będą, więc będzie sobie można to...
8: A te programy mają wiele
2: oczywiście. Informacje. Tak. No dobrze, to teraz co? Zagramy sobie jakąś piosenkę tak w klimacie.
8: Dokładnie, utwór o detektywach właśnie.
2: Zespół No Doubt.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
2: Stali słuchacze dopisują. Krzysztof przed momentem się z nami przywitał, poinformował o tym, że Polsat dziś uruchomił swoją jesienną ramówkę. Krzysztof nie byłby sobą, jakby o my trzy nie wspomniał. Natomiast my, Krzysztofie, gratulujemy cytowania w najnowszym presie. Tak na marginesie. Bo wczoraj wpadł mi w ręce najnowszy numer presu i tam kolegę Krzysztofa widziałem. A właściwie jego cytat. A propos lata z radiem, bo czegóżby
8: lata
2: innego.
8: Z radiem.
2: Tak, tak, oczywiście. No dobrze, to teraz przechodzimy.
8: My właśnie jesteśmy w temacie. Tak. Tak. Krzysztof wprowadził temat słonecznej stacji, czyli Polsatu, bo teraz przyjdzie czas na pierwszą nowość. I oczywiście z uwagi na jej charakter, jako że to jest program muzyczny, to zaprezentuję ją ja.
2: Oczywiście.
8: To właśnie taka grupa programów.
2: Właściwy człowiek na właściwym miejscu.
8: Oto. Otóż w jesiennej ramówce Polsatu znajdzie się muzyczny program Śpiewajmy Razem All Together Now, którego formuła polega na zaprezentowaniu umiejętności wokalnych na scenie w taki sposób, aby porwać do wspólnego śpiewania jak najwięcej spośród aż 100 jurorów. Im więcej członków jury wstanie z krzeseł i zaśpiewa wraz z uczestnikiem, tym wyższy będzie jego wynik. Taki nietypowy sposób oceny sobie wybrali. Uczestnikami programu będą profesjonaliści i amatorzy, którzy zaśpiewają solo w duetach lub w większych grupach muzycznych.
2: Jak amatorzy, to znaczy, że ja też bym mógł?
8: Panel jurorski. Nie. Myślę, że nikt nie wstanie albo wstaną i wyjdą. Panel jurorski będzie się składał m.in. z ekspertów muzycznych, wokalistów i osobowości. W roli kapitana jurorów wystąpi Ewa Farna. No już ma doświadczenie w takich programach typu Talent Show. Była przecież jurorką w programie Idol, więc być może stąd właśnie wziął się jej angaż do tego programu. Natomiast w tym 100-osobowym panelu jurorskim zasiądą również m.in. Pinup Candy, czyli Katarzyna Kraszewska. Przyznam, że nie kojarzę tej pani. Może to jakiś mój brak wiedzy. Nick Sinclair. Zdaje się, że był znany z pewnego dawnego talent show Polsatu Fabryka Gwiazd. Ania Ortodox, również no oczywiście znana postać. Znana. Oczywiście. Dariusz Kordek.
2: Też
8: znany wokalista, aktor, wiadomo. Krzysztof Jaryczewski również. Maddox. To był jakiś taki pan, który się chyba przebierał. On występował w różnych talent show również. Chyba Mam Talent był. Saszan. To ta pani, która starała się o występ w Eurowizji z utworem Nie chcę ciebie mniej. Ewa Gil. Była chyba taka wokalistka. Coś tak jakoś mi pobrzmiewa jak przez mgłę. Michał Stawiński. Nic mi to nie mówi. Bartosz Zielony. Tym bardziej nic mi to nie mówi. Facebook.com / Radio DHT. Konrado Janes. To postać znana tym wszystkim, którzy oglądali Must Be The Music. Zwycięzca jednej z ostatnich edycji i finalista pierwszej. O, tak to dokładnie było. I Ramona Rey. Wokalistka również znana. O Eurowizję się starała, ale się nie udało, niestety. Show poprowadzi natomiast artysta kabaretowy Igor Kwiatkowski, znany niegdyś z kabaretu Paranie Normalni. Natomiast jeżeli chodzi o to, kiedy będzie można to obejrzeć, już spieszę z informacją. Od najbliższej środy o godzinie 20:30, a więc po nowych odcinkach serialu Świat według Kiepskich, który zdaje się, że wraca po tym, jak przez sezon nie mogliśmy oglądać nowych odcinków.
2: Tak, wracają, chociaż szczerze mówiąc, jako, no, nie bójmy się tego słowa, miłośnik Świata według Kiepskich, a przynajmniej tego, co kiedyś pojawiało się w ramach tej produkcji, to muszę powiedzieć, że chyba dobrze byłoby, gdyby już ci państwo zeszli ze sceny, bo no, chyba że uda się jakiemuś scenarzyście naprawdę tworzyć nowe, śmieszne odcinki, bo to, co jest obecnie, a przynajmniej to, co było w kilku poprzednich sezonach Świata według Kiepskich, najzwyczajniej mnie przynajmniej nie bawiło i to nie jest tylko moje zdanie, bo również z kilkoma osobami rozmawiałem, które też no, bardzo wspominają pozytywnie pierwsze odcinki Świata według Kiepskich, a teraz to już nie jest to. Natomiast jeżeli chodzi o piosenkę, to mamy taką piosenkę.
8: To niezbadane są tory, jakimi biegną nasze myśli, kiedy szukamy utworów będących niejako komentarzem do naszych wejść. No bo słuchajcie, tak pomyśleliśmy sobie, że no co jest celem takiego uczestnika, który będzie śpiewał, występował w tym programie? No chyba to, aby zaśpiewała z nim cała sala. Prawda?
2: I właśnie o tym zaśpiewa.
8: Zaśpiewa Jerzy Połomski.
2: Dokładnie. Radio DHT. Ole! I wracamy do was z kolejną garścią informacji. Tym razem z Polsatu przeskakujemy do TVN-u.
8: Tak będzie. I tu w zasadzie trudno mówić o nowości, a raczej o nowej odsłonie znanego już formatu, bo nazwa Ameryka Express chyba się z czymś już może kojarzyć, prawda?
2: Z Azją Express.
8: Z Azją Express. To nie przypadkowe podobieństwo, po prostu zmieniono trasę wyścigu, zmieniono miejsca, do jakich zawitają uczestnicy. Przypomnijmy może, że reality show zakłada rywalizację par

0: może jest jeszcze drożej, koszty rosną, co to będzie w kolejnych latach. Tym razem trasa wyścigu obejmie dwa państwa Ameryki Południowej, mianowicie Ekwador i Peru. No i oczywiście kluczowe pytanie, kogo będzie można zobaczyć? Otóż do Ameryki Południowej wyruszyło 8 par. Pierwsza to Maciej Musiałowski wraz z koleżanką Anną Małysą. Nie znałam Macieja Musiałowskiego, tylko Maciej Musiał, to nazwisko mi coś mówiło, natomiast Maciej Musiałowski również z tego, co udało mi się znaleźć, jest aktorem i chyba wokalistą również młodym, początkującym. Kolejnej pary przedstawiać nie trzeba, to Filip Heiser wraz z ojcem, z Zygmuntem, więc myślę, że to są najbardziej znani uczestnicy.
1: Pan Zygmunt to się najeździ swoją drogą po świecie.
0: No, tak, ale o tym to wam powiemy za tydzień.
1: Za tydzień, tak,
0: nowość,
1: tak.
0: Nowość Polsatu to później będzie obecna. Aleksandra Domańska z bratem Dawidem Domańskim. Pani Aleksandra jest aktorką, o czym również nie wiedziałam. Tomasz Karolak, postać znana również, wraz z kolegą Jakubem Urbańskim. Duet Fit Lovers Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz. Nie znałam kogoś takiego do tej pory. Wokalistka Magda Steczkowska z mężem Piotrem Królikiem, Lara Gessler, tak, z tych Gesslerów, i jej przyjaciel Piotr Sałata oraz Katarzyna Meller, czyli znana restauratorka, siostra Marcina Mellera, z przyjaciółką Moniką Zagajewską. Także taką właśnie mamy odświeżoną formułę. Zobaczymy, jakie znowu kultowe memy i teksty w rodzaju nie mów do mnie teraz ona przyniesie. Przyznam się szczerze, że nigdy tego akurat programu nie oglądałam i nie wiem, czy się skuszę na tę nową edycję. Natomiast na pewno się skuszę na te programy, które powracają, bo już w poniedziałek wracają Milionerzy, wraca również Ślub od pierwszego wejrzenia o 22:30 i bardzo mnie cieszy ta wiadomość. Szczególnie jednak należy zwrócić uwagę na pewną zmianę. Mianowicie zmienia się nieco ten panel doradczy. Nie będzie pani seksuolog, a będzie pani psycholog, behawioralna, czy ktoś taki. Czy to dobra zmiana?
1: Chyba nie.
0: Wydaje mi się, że ta sfera również jest ważna.
1: No zwłaszcza w przypadku, tak, zwłaszcza w przypadku ludzi, którzy dopiero się poznają i również mogą potrzebować jakichś tam porad, szczególnie, no, że to nie jest wszystko takie bardzo naturalne. To jest, w tym programie jest wszystko postawione na głowie i przyspieszone bardzo, więc i zapewne dokładnie do tej sfery kontaktów intymnych dochodzi zdecydowanie szybciej niż normalnie. Także, no, tu się akurat seksuolog mógłby przydać.
0: Mógłby przydać, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, po owocach poznamy. Wraca również oczywiście Kuba Wojewódzki, wraca Diagnoza, to we wtorek, w czwartek pani Magda Gessler będzie znowu pytać, dlaczego wy trujecie ludzi, a kolejne powroty, myślę, że powiemy o nich w następnym tygodniu, ponieważ na powroty takich programów jak na przykład Mam Talent przyjdzie nam jeszcze poczekać do kolejnego tygodnia, więc wspomnimy o tym, kiedy będzie już właśnie bliżej tych pierwszych odcinków.
1: Natomiast jeszcze tak a propos Diagnozy, to my sobie zrobiliśmy taki wakacyjny seans z serialem Diagnoza, z dwoma sezonami, które już miały swoją premierę na antenie TVN-u. I co? I polecamy ludziom Diagnozę.
0: Tak,
1: nawet polecamy. Nawet i z naszej perspektywy, gdzie kompletnie nie widzimy, co tam się dzieje, to rzeczywiście czasem jest to męczące.
0: No momentami bywa trudno. Bywa trudno, szczególnie w takich momentach, gdzie ta akcja szybko przebiega. Natomiast co trzeba przyznać temu serialowi, to to, że w każdym odcinku coś się dzieje, że ta fabuła jest budowana, są zaskoczenia, jest oczekiwanie na to, co się wydarzy, więc to zdecydowanie na plus.
1: Tak, zatem będziemy na pewno oglądać trzeci sezon Diagnozy. A teraz jako muzyczny suplement do tego, o czym mówiłaś, no to będzie piosenka o Ameryce. Co prawda mam wrażenie, że bardziej północnej niż południowej, ale kto by się tam przejmował.
0: No ciężko nam było znaleźć utwór o Ameryce Południowej, więc o północnej będzie, no cóż, trudno.
1: Tak, Elektrycy nam teraz zagrają i zaśpiewają.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co się stało z telewizyjną dwójką i dlaczego o niej w ogóle nie mówimy, to spokojnie, spokojnie. Teraz będzie słów kilka o tym, co dwójka ma nam do zaproponowania, jeżeli chodzi o jesienną ramówkę. I na razie, chyba się ze mną zgodzisz, szału nie ma.
0: No szału ewidentnie nie ma. najwięcej nowości to ma chyba Polsat. My wam jeszcze o wszystkich nie mówimy,

0: dlatego że pojawią się w kolejnych tygodniach, niektóre nawet w połowie września, więc spokojnie, to jeszcze nie jest wszystko, ale telewizja publiczna to tak powiem szczerze, że blado wypada. Jedna, dwie nowości, no cóż to właściwie jest.
1: Dokładnie, no i pierwszą taką nowością, z którą będzie się można zapoznać już niebawem na antenie telewizyjnej Dwójki, jest program Bake Off Junior, będący edycją znanego już z anteny tej stacji programu Bake Off, w którym to pojawiali się dorośli uczestnicy. No, a ten program to będzie taka edycja dla młodszych. Emisja...
0: No jest to modne, skoro tak. Był MasterChef Junior, dokładnie. No to i Bake Off musiał taką edycję zrobić.
1: Dokładnie tak. Z programem będziemy się spotykać w czwartki, począwszy od 6 września o godzinie 20:45 do walki o tytuł polskiego mistrza wypieków i 25 tysięcy złotych. Stanie 12 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Jurorzy programu, którymi są Michał Bryś i Krzysztof Ilnicki, przygotowali aż 20 konkurencji, w trakcie których ocenią umiejętności, wyobraźnię i kreatywność uczestników. Młodzi adepci sztuki cukierniczej będą musieli przygotować m.in. drip cake, pizzę, babeczki, tartę warzywną i francuskie naleśniki.
0: Uczestnicy... Także nie tylko
1: tak,
0: na słodko.
1: Nie tylko na słodko.
0: Tam, co by się mogło wydawać.
1: Oczywiście. Natomiast co tu też będzie jeszcze taką trudnością w programie, to uczestnicy będą musieli trzymać się wyznaczonych zadań i nie będą mogli przekroczyć czasu na ich wykonanie. Także będzie rywalizacja i to myślę, że całkiem mocna. Natomiast na antenę telewizyjnej Dwójki wracają także sprawdzone już doskonale seriale, które znacie. Barwy Szczęścia od poniedziałku do piątku o 20:10 i to już jest serial, który jest emitowany na antenie telewizyjnej Dwójki od 27 sierpnia, także już trochę odcinków mogliście przegapić, jeżeli lubicie. M jak Miłość z kolei to poniedziałki i wtorki, czas emisji tego serialu, godzina 20:55, od najbliższego poniedziałku będzie sobie można oglądać. Na dobre i na złe w środy o 20:55, od najbliższej środy. Natomiast godzinę później, czyli o 21:55, serial Na Sygnale. Natomiast nieco później powrócą dwa seriale komediowe. Pierwszy to jest O mnie się nie martw i to będzie o godzinie 20:30 w każdy piątek. Można spotkać się z tym serialem, natomiast dopiero od 14 września emisja na antenie Dwójki nowych odcinków. Natomiast coś, co po prostu, czym Dwójka jest zawalona od pewnego czasu, czyli rodzinka.pl w piątki o 21:45, również od 14 września. Natomiast...
0: Wtedy premierowe odcinki, ale przypuszczam, że starsze odcinki każdego dnia.
1: No właśnie, no bo przecież...
0: Możliwych porach.
1: Tak, tak.
0: Już nie było innych produkcji.
1: Oczywiście. No i będzie też można sobie obejrzeć program The Voice of Poland, 9. edycję tego programu, w soboty o 21:00 i to już od dziś, więc jeżeli ktoś ma ochotę oglądać, to polecamy. Najlepszego głosu w Polsce poszukiwać będą debiutujący w roli trenerów Grzegorz Chyży i Piotr Cugowski. Do programu powróci również Patrycja Markowska, a w czwartym trenerskim fotelu zobaczymy Michała Szpaka. Także to
0: będzie to, już, tak, dziś.
1: To już dziś.
0: Czekam. Będę śpiewać This is the Voice of Poland, tak, ale nie zaśpiewam publicznie, bo nie, ale teraz nam zaśpiewają radiowe nutki, tak aby pokłonić się tym zdolnym,
1: wspomnienia
0: młodym
1: z dzieciństwa
0: uczestnikom programu Bake Off. Chociaż tak między Bogiem a prawdą, to najłatwiejsze ciasto w świecie, o którym za chwilę zaśpiewają, to dla tych uczestników to bułka z masłem raczej. Oni to nie takie rzeczy pewnie potrafią piec i za takie coś to by pewnie nikt 25 tysięcy złotych nagrody nie przyznał. Właśnie swoją drogą to no naprawdę stosunkowo wysoka nagroda jak na dzieci w tym wieku.
1: No oczywiście, że tak.
0: Z takimi pieniędzmi. Będąc takim małym dziecięciem, to i tak pewnie rodzice będą władać. No cóż, takie życie albo tym dzieciom odłożą.
1: Chociaż wiesz, już taki 14-latek, to myślę, że może i mieć pomysł jakiś taki
0: może,
1: wstępny.
0: Też, no, może mieć pomysł, pytania też, na ile rodzice uznają, że on ten swój pomysł może zrealizować.
1: To prawda, no, natomiast
0: teraz
1: no zobaczymy.
0: Posłuchajmy o tym najłatwiejszym cieście w świecie. Może to was zainspiruje, aby takie ciasto ze śliwkami sobie upiec.
1: Tak, radiowe nutki, tak jak już mówiłem, wspomnienia z dzieciństwa, przynajmniej mojego, twojego chyba zresztą też, bo pamiętasz pewnie radio
0: trochę
1: dzieciom.
0: Tak.
1: Radio dzieciom, różne programy, na przykład książka czytana przez lektora bądź też lektorkę i wtedy w przerwie na przykład pojawiały się bardzo często radiowe nutki, a my też sobie teraz robimy przerwę, żebym już nie mówił o trenerskim fotelu.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: No słuchajcie, skojarzenia mogą być różne i każdy ma prawo do swoich. Napisał do nas przed momentem na Facebooku Adrian, któremu piosenka w wykonaniu radiowych nutek to kojarzy się bardziej z programem Rock Your Baby, który nadawany był na antenie VH1. Więc no, różne są skojarzenia, jak sami widzicie. Mi to ewidentnie kojarzy się z radiową jedynką i chyba nic z tego skojarzenia nie zmieni. Poza tym radiowe nutki to zdaje się w ogóle był zespół, który jakoś tam przy Polskim Radiu dorastał.
0: No chyba tak.
1: Tak, tak, więc pytanie, czy w ogóle VH1 to, na antenie VH1 to była ta wersja, bo może jakaś inna. No ale to może nam Adrian coś...
0: To nagrał po nowoczesnemu, Adrian nam być może o tym powie, a teraz będzie również muzycznie, ale i tanecznie przenosimy się do telewizyjnej dwójki, ponieważ jak już wiemy, od jakiegoś czasu telewizji polskiej jest po drodze z muzyką taneczną, również z muzyką disco polo. No i z tegoż to właśnie powodu Telewizja Polska organizuje Festiwal Muzyki Tanecznej w kieleckim amfiteatrze Kadzielnia. Pierwszego dnia, czyli będzie to przyszły piątek, 7 września, od godziny 25 cała zabawa rozpocznie i wystąpią zespoły disco polo, między innymi Akcent, Boys, Bayerful, Weekend, Top Girls, Power Play, Piękni i Młodzi, Andre, Babyful.
1: Czy to nie jest jakiś zespół? Wiesz co, to jest chyba jakiś zespół, jak dobrze kojarzę, to nasz specjalista od tej muzyki, Kazimierz Parzyk, powinien się wypowiedzieć. Tak swoją drogą Polostrefa po godzinie 18 na antenie radia DHT się pojawi. Ale to jest, zdaje się, zespół tworzony przez młodych świeżyńskich z jakimiś przyległościami. Nie
0: no
1: wiem,
0: tak
1: czy...
0: właśnie można się było domyślić. Natomiast oprócz tego zaśpiewa jeszcze Luna, która będzie gwiazdą wieczoru. Natomiast widowisko poprowadzą Sławomir, Kajra oraz Mateusz Szymkowiak. Z kolei na sobotę 8 września transmisja się rozpocznie wtedy o godzinie 21.10, przepraszam. Zaplanowano koncert Szalona domówka Marka Sierockiego. Na scenie kieleckiej kadzielni zagrają Kate Ryan, Gromi wraz z Łukaszem Mejerem, Oceana, Ingrid, Velvet, Sean Baker, kto tu jeszcze, Arash, jeszcze Stachurski na przykład, i Papa D, i Marlena Drozdowska, i Grzegorz Wilk. Te gwiazdy zagraniczne to takie już trochę przebrzmiałe, takie, które kilka lat temu były modne, ale zapewne po prostu tańszym kosztem można je zaprosić. Natomiast jeżeli chodzi o to, kto poprowadzi ten właśnie koncert, to będą to Ida Nowakowska, Mateusz Szymkowiak i Marek Sierocki, już powyżej wspomniany. Muszę jeszcze jedną rzecz dodać, ponieważ nie mam do końca pewności, czy wszystkie informacje, które wam przekazałam co do tego koncertu, są potwierdzone. Tak wiem, źle to o mnie świadczy, że nie umiem może potwierdzić wszystkich danych. Natomiast wynika to z tego, że w różnych źródłach mamy informacje różne, począwszy od tego, od której się te transmisje zaczynają. Tu już są pewne różnice godzinowe, na przykład jedni twierdzili, że w piątek to 20.45 się to wszystko zacznie. Również nieścisłości dotyczą tego, które gwiazdy będą kiedy występować. Na przykład w pewnych źródłach znalazłam, że Marlena Drozdowska zaśpiewa pierwszego dnia, a nie drugiego. Więc to powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo wiadomo, kiedy możecie się kogo tam spodziewać, bo jak widać są niezgodności w tej materii, ale być może dla fanów tej muzyki nie ma to znaczenia, kto kiedy wystąpi.
1: Najważniejsze, że będzie Zenek.
0: To, żeby się gdzieś tam dobrze bawić i najważniejsze, że będzie Zenek i on u nas też będzie za chwilę, no bo kogo innego mogliśmy wybrać? No powiedzmy sobie szczerze, wszyscy najbardziej czekają na Zenka właśnie i teraz będzie on i zaśpiewa Tabu Tibu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ekspert od muzyki disco polo, Kazimierz Parzych, potwierdził, że Baby Fool to są synowie Sławka Świerzyńskiego. To są bracia. Tak dokładniej. No, jakżeby mogło być inaczej, swoją drogą. Natomiast...
0: No, dziękujemy za informację
1: i zapraszamy na Polo Strefę po godzinie 18. No, a teraz nadal telewizyjnie, prawda?
0: Nadal telewizyjnie, jeszcze tylko słówko o powrotach, ponieważ ta informacja gdzieś nam umknęła, o powrotach w telewizji Polsat, które nas czekają już w tym tygodniu. W zasadzie już jeden się dzisiaj odbył, ponieważ Krzysztof nam pisał o My 3. Natomiast jutro coś dla fanów serialu W Rytmie Serca. Po godzinie 20 rozpocznie się emisja odcinków nowego sezonu i jak to zwykle bywa z tym serialem, na początek mamy dwa premierowe odcinki. Również w przyszłym tygodniu powróci serial Przyjaciółki, to w czwartki, a przed Nasz Nowy Dom. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne powroty i kolejne nowości w Polsacie, to tak jak już wspomniałam, wypatrujcie tych informacji w kolejnych wydaniach. A teraz przyszedł czas na kolejną nowość i to w takim kanale, w którym chyba byśmy się jakichś szczególnych nowości nie spodziewali, przyznasz sam.
1: No tak, bo będzie mowa o Metrze.
0: Tak, bo no jest takie wrażenie, że te kanały, które się pojawiły na 8 multiplexie, to tak rozpoczęły z przytupem, a potem dochodziło do redukcji.
1: A potem było już tylko gorzej.
0: A tutaj, tak, a tutaj telewizja Metro, co nieco może być zaskakujące, przygotowała dla nas nowość. Otóż już od dziś na antenie kanału Metro pojawi się nowy program informacyjny Metro 18. W tym właśnie programie, w telegraficznym skrócie, zostaną przedstawione najważniejsze wydarzenia z danego dnia. W 10-minutowym serwisie widzowie poznają najciekawsze newsy polityczne, a także wiadomości ze świata nauki i technologii. Również dowiedzą się czegoś o niesamowitych ludziach, pasjonatach ekstremalnych sportów, którzy nie ograniczają się przez żadne ryzyko, tylko właśnie spełniają te swoje marzenia. Co może być dla wielu inspirujące, również poznamy osoby, które się parają jakimiś niesamowitymi eksperymentami. Program będzie emitowany od poniedziałku do soboty o godzinie 18. Nie wiem, może tobie nie, bo nie wiem, czy tę telewizję oglądasz, ale tak jeżeli chodzi o formułę i rozrzut tematów, to coś mi to trochę przypomina.
1: A co takiego? Co takiego to może być?
0: A Ekspres w telewizji TTV mi to przypomina. A on właśnie jest taki, ma taką trochę luźniejszą formułę, takie właśnie nie tylko te news bieżące, również właśnie jakieś ciekawostki, tak jak to tutaj będzie wyglądało. Więc wydaje mi się, że jest to program powstały gdzieś tam może dzięki jakiejś inspiracji właśnie Ekspresowi TTV, no i wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. Zawsze lubiłam ten właśnie Ekspres, bo na jakieś fajne ciekawostki można się było natknąć.
1: Dokładnie, to rzeczywiście fakt faktem, no ja jakoś nie oglądam TTV, więc nie umiem się odnieść, ale jeżeli tak jest, jak mówisz, no a przecież tak jest, no to faktycznie kolejny taki program rozrywkowy z takimi lekkimi informacjami, które nas tam nie przytłoczy nadmiarem polityki, bo tego mamy pełno w każdym serwisie informacyjnym, to na pewno się przyda. Tylko no to jest, zastanawiam się, czy samym programem informacyjnym uda się przyciągnąć większą ilość widzów.
0: I to jeszcze takim krótkim, więc w związku z tym pytanie, jak długo on się utrzyma? Czy to nie będzie kolejna pozycja programowa, która przestanie być emitowana, bo podobno również mają zniknąć z telewizji Metro te programy Agory, między innymi Dominiki Wielowiejskiej czy Michała Nogasia, te, które się pojawiają w internecie i były produkowane, no w sumie z myślą o internecie i chyba w tej formie się głównie sprawdzają, ale również pokazywano je w telewizji Metro, ale tam ich już nie zobaczymy, więc to z jednej strony redukcja, z drugiej strony rozwój, również tam ponoć szata graficzna się ma zmienić, jeżeli to kogoś interesuje, także no coś się dzieje.
1: Coś się dzieje.
0: Odmówić nie można.
1: Tak, a u nas teraz muzycznie się zadzieje, będzie piosenka o metrze.
0: Będzie piosenka o metrze, o panu, który będzie sobie jechał metrem. Po drodze będzie się odnosił do poszczególnych stacji metra, a będzie to Taco Hemingway.
2: Radio DHT.
1: To cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Cały czas opowiadamy wam o tym, co interesującego w radiu i telewizji się dzieje, a teraz w końcu będzie o radiu.
0: będzie o radiu, tak jak już wspomnieliśmy, nie obrodziło nam przynajmniej na razie w nowości, w nowe programy, w nowe ramówki radiowe, ale czekamy, może stacje planują je wprowadzić na przykład nieco później, nie z początkiem września, chociaż wiemy już na przykład, że w Melo Radio ramówka pozostanie bez zmian.
1: No są tak dobrzy, że po prostu nie potrzebują zmian.
0: Melo, tak? Dokładnie. Będzie dalej tak słodko i spokojnie i wszystko naraz. To po co coś zmieniać, to by się jeszcze ten spokój zaburzyło. Ale mamy kilka takich radiowych nowinek. Od na przykład taką, że jak podali użytkownicy serwisu radiopolska.pl, a raczej forum tegoż właśnie serwisu, na stronie Radia Z w zakładce Ludzie jakiś czas temu pojawiła się Ewelina Pacyna, znana niegdyś z radia RMF FM. I rzeczywiście można ją było dzisiaj już usłyszeć w Radiu Z po godzinie 11, sama słyszałam, natomiast tak na stałe podobno zagości w soboty i niedzielę między 15 a 19. To już sugeruje jakieś zmiany, bo zdaje się, że w sobotę następna audycja zaczynała się o godzinie 18 pana Zeglera, więc coś by jakby się jeszcze miało zmienić, ale my jeszcze nie wiemy co. Jak będziemy wiedzieli, to oczywiście wam damy znać. Kolejna ciekawostka jest związana z poprzednią stacją pani Eweliny, czyli RMF FM, która to stacja zakończyła współpracę z Ewą Farną, która prowadziła audycję To Lubię i audycja ta nie pojawi się w jesiennej ramówce stacji, natomiast od września w tym miejscu zagości audycja Tego jeszcze nie grali. W soboty i niedzielę od 15 do 20 Paweł Jawor i Mateusz Opyrchał, dziennikarze rozgłośni, będą prezentować premiery i przeboje ulubionych gwiazd. Czy czujesz się zachęcony? Bo jak dla mnie ten opis mówi tyle, że nic nie mówi.
1: No tyle, że premiery. A pytanie, czy rzeczywiście to będą takie premiery i czy rzeczywiście RMF FM jako ogólnopolski nadawca będzie miał odwagę eksperymentować z jakimiś nagraniami, które dla słuchacza są zupełnie nieznane i to w większych ilościach. Bo wszelkie prawidła mówią tak, żeby podać słuchaczowi to, co zna i lubi i rozpoznaje i tylko od czasu do czasu go zaskoczyć.
0: Bo te piosenki najbardziej lubi, które zna. Z tej informacji wynika również, że nie tylko współpraca z panią Ewą zostanie zakończona, ale również z Markiem Piekarczykiem. Wychodzi na to, że Buntownik z Wyboru również się nie pojawi w jesiennej ramówce.
1: Natomiast teraz z żółto-niebieskich przechodzimy do Radia Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje ma swoją nową ramówkę i teraz kilka słów.
0: Jest jedną z tych dwóch stacji, która poinformowała od razu nowej ramówce. Brawo dla tych państwa. Jak widać, można nową ramówkę wprowadzić od razu od września i to mieć jeszcze jakieś nowe pozycje programowe.
1: Dokładnie. I tak oto jesienią Radio Złote Przeboje zaprosi słuchaczy do zabawy w loterii Graj o Całość, prowadzonej przez Zygmunta i Filipa Heizerów. No, ci ludzie to się napracują. Zygmunt jest wszędzie. Boję się otworzyć lodówkę. Od poniedziałku do piątku, począwszy od najbliższego poniedziałku, bo od 3 września do wygrania będą 1000 złotych. W puli nagród jest sporo, bo 500 000 złotych. Do zabawy będzie można się włączyć wysyłając SMS-a pod wskazany numer. No, czyli standardowo wyślij SMS-a, a my może do ciebie oddzwonimy i może się uda coś ci uszczknąć z tej puli, a przy okazji z SMS-ów to też nieźle nadawca się obłowi. Od 3 września również stacja będzie nadawać program według jesiennej ramówki. No, czyli ramówka tu startuje od września. Na program poranny słuchaczy zaproszą od 6 do 10, od poniedziałku do piątku. Kamil Baleja, Karolina Wasielewska i Piotr Jaworski zaproszą słuchaczy na poranek. Kolejne pasmo w godzinach od 10 do 14 poprowadzi Jerzy Telesiński, a audycję popołudniową od 14 do 18 z kolei poprowadzi Tomasz Florkiewicz. Nowością będzie m.in. zabawa Damy Radę, w której Tomasz Florkiewicz pomoże słuchaczom załatwić rozmaite sprawy. Na antenę Radia Złote Przeboje powrócą również audycje Marzeny Rogalskiej i Odety Moro, natomiast tu zmieni się nieco pora emisji tych programów. Od weekendu, ale nie tego, tylko przyszłego, program Rogalska od Kuchni będzie nadawany w niedzielę od godziny 14 do 16, a najlepszy weekend Odety Moro pojawiać się będzie w soboty i niedzielę od 10 do 14. Natomiast jeszcze jedna ciekawa propozycja od Radia Złote Przeboje dla swoich słuchaczy, to jest audycja zatytułowana Dobra Impreza z Radiem Złote Przeboje. Jej głównymi bohaterami będą słuchacze i imprezowa muzyka, a audycji będzie można słuchać w każdą sobotę od 20 do 1 w nocy. No, po prostu taka prywatka muzyka na imprezę.
0: No zobaczymy właśnie, jak to będzie, bo Radio Plus też ma audycję prywatka, której playlista chyba się tak za bardzo nie różni, albo przynajmniej w małym stopniu od tego, co na co dzień można usłyszeć. Zobaczymy, jaka tu będzie muzyka, ale jest jeszcze jeden problem z koncesjami lokalnymi.
1: No tak.
0: Wyjaśniam. Otóż w większości oddziałów, no może nie w większości, ale no w wielu oddziałach sieci Złotych Przebojów do tej pory w weekendy wieczorami można było słyszeć dużo słowa dotyczącego tematyki lokalnej, bo tego właśnie wymagały koncesje, aby tej warstwy lokalnej było sporo, na kiedy ją realizować. W środku dnia no tak nie pasuje, to najlepiej albo wcześniej rano, albo późnym wieczorem. Tak wiele sieci przecież robi, więc Złote Przeboje też tak sobie z tym radziły. I jak to teraz będzie z tą audycją imprezową? Czyżby to znaczyło, że w niektórych oddziałach ona będzie okrojona, bo będzie trzeba poświęcić czas na właśnie te lokalne treści? Czy w takim razie upchną je w jakimś innym czasie, na przykład będzie tego jeszcze więcej rano? To zobaczymy, ciekawa jestem, jak z tego wyjdą.
1: To jest prawda, natomiast jeszcze jedna informacja. Zmieni się liner, czyli takie hasło promocyjne Radia Złote Przeboje już od poniedziałku i hasło to jest następujące: tylko dobra muzyka. Kreatywne, trzeba przyznać.
0: To mówi wszystko.
1: Tak, dokładnie. No to teraz, skoro będzie audycja imprezowa, to my sobie posłuchajmy pani Leslie Gore, która chyba już jest troszeczkę za stara z tym utworem, do Radia Złote Przeboje. Ja wiem, jak to brzmi, ale posłuchajcie sami, bo ta piosenka to...
0: Kiedyś by się tam kiedyś pewnie sprawdziło,
1: tak, ale wiesz...
0: Złote Przeboje...
1: Lata lecą i w Złotych Przebojach można usłyszeć takie piosenki, które ja kojarzę z czasów swojej młodości, albo to i nawet już nie takiej młodości. I to brzmi gorzej. Się czuję staro.
0: Nie no, już można usłyszeć piosenki sprzed kilku lat.
1: No właśnie.
0: Po prostu już, jak widać, niewiele trzeba, aby przebój stał się złoty, a tak no naprawdę chodzi, wiadomo, o to, że zmienił się nieco format stacji. Również te nowsze przeboje grają, a u nas będzie teraz przebój nieco starszy.
1: Tak, taki typowy złoty.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Ta piosenka to bardziej dla słuchaczy Radia Pogoda. Skoro już w klimatach agorowskich jesteśmy, a właściwie byliśmy, bo teraz przechodzimy do kolejnej stacji grającej zupełnie
0: ale
1: inaczej.
0: Ale będziemy dalej w klimatach agory przecież.
1: A no tak,
0: Przecież również do tej sieci należy i wspominane przez nas jakiś czas temu metro również te programy agory przecież nadawało, więc... jakby wszystko tu się łączy ze
1: wszystko
0: sobą,
1: w rodzinie.
0: Ale w radiu. Tak, i w radiu, ale nie mylić z taką siecią telefoniczną.
1: Nie.
0: Co również poniekąd się z mediami wiąże, ale innego rodzaju. Teraz jesteśmy przy drugiej stacji radiowej, która ogłosiła, jak będzie wyglądała jesienna ramówka, czyli właśnie mowa o Rock Radio. I Rock Radio rozpoczyna jesienną współpracę z Hard Rock Cafe Warsaw. W piątki, w godzinach od 14 do 18 na antenie Rock Radia pojawi się przystanek Klasyka Rocka, nadawany z centrum Warszawy, właśnie z tego lokalu Hard Rock Cafe. Goście Hard Rock Cafe Warsaw będą mieli okazję posłuchać i zobaczyć na żywo prowadzących audycję Rock Radia. No i w ramach tej współpracy planowane są również koncerty, konkursy i audycje specjalne. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie można znaleźć audycję o tych wszystkich planowanych wydarzeniach, to należy ich szukać na stronie Rock Radia, na jego profilu facebookowym oraz w kalendarzu Hard Rock Cafe. Od września poranny program Powstanie Rok Radia, którego można słuchać od poniedziałku do piątku od 6 do 10, a w weekendy od 7 do 10, poprowadzi Łukasz Ciechański. Dotychczas można było go usłyszeć w tym paśmie Przystanek Klasyka Rocka popołudniowym, natomiast jeżeli właśnie chodzi o Przystanek Klasyka Rocka, to w jego pierwszej części nadawanej do 14 za mikrofonem zasiądzie Michał Żołądkowski, a w drugiej, czyli tej między 14 a 18, tutaj niespodzianka, Jan Bajorek, który dołącza do zespołu Rock Radia. Przypomnijmy, że jest to postać znana no chociażby z Radia Z. Natomiast gospodarzem wieczornego programu stacji od 18 do 22 będzie Tomasz Miara, również niegdyś Radio Z.
1: Tak.
0: Widać, tych nabytków tam mają sporo, jeszcze przecież stary brat się przewinął, no więc istotnie jakoś ekipa Eurozetu zasila ekipę Rokratia. Ponadto w każdy piątek od 18 do 20 goście stacji wybiorą swoje ulubione klasyki rocka w audycji Klasyczna Dziesiątka. Dodatkowo słuchacze Rokratia będą mogli wziąć udział w konkursie 100 solówek, które zmieniły rocka, to codziennie po 12, oraz w Giełdzie Klasyków, zabawie, w której trzeba wykazać się wiedzą o klasyce rocka i spośród dwóch znanych utworów wskazać ten, który powstał jako pierwszy. Ten konkurs będzie się pojawiał po 16. No i z tego można by wywnioskować, no chyba, że jeszcze czegoś nie wiemy, na przykład odnośnie weekendów, że prawdziwe okazały się pogłoski, jakoby Piotra Kędzierskiego już w Rock Radiu miało nie być.
1: No tak, wszystko na to wskazuje. Może jeszcze coś gdzieś tam się okaże, natomiast no, bez powodu takich plotek no, nie rozpuszczano. A zdaje się, że pani rzecznik prasowa Agory też tak jakoś bardzo zapalczywie tego nie dementowała, tylko stwierdziła, że...
0: No, no nie, ona, tak, ona nic nie wie.
1: Kędzierski to nadal z nami współpracuje, nadal z nami pracuje, no ale to była informacja na czas wakacyjny. A teraz to się tam mogło coś pozmieniać. No to co? Teraz to zagramy. Nie? Na rockowo.
0: To zagramy, no to musimy uczcić tę współpracę z Hard Rock Cafe. Będzie Hard Rock Hallelujah. Pozdrawiamy Krzysztofa, fana Eurowizji, bo to przecież eurowizyjny przebój już sprzed kilkunastu lat, tak? Naprawdę takie piosenki się zdarzają również na Eurowizji i sukcesy odnoszą i ten festiwal wygrywają.
1: Tak, i teraz nam zaśpiewa i zagra Lordi.
2: Radio.
1: Tak jest, Hard Rock, Hallelujah i Lordi na antenie Radia DHT w programie RTV. Powolutku zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale spokojnie, jeszcze tak nie rozstajemy się z wami permanentnie, bo jeszcze na pewno pojawi się Patryk Waliszewski za kilka minut. Opowie wam o tym, co tam na satelicie interesującego jest, a my teraz też mamy wam jeszcze co nieco do opowiedzenia. Na pewno wam opowiemy teraz o tym, co nowego na antenie TTV w jesiennej ramówce. Tu co prawda nie powiemy wam do końca, kiedy te programy będą się pojawiały, bo jeszcze jak na razie sami o tym nie wiemy. Nie udało nam się odnaleźć żadnych konkretnych informacji na ten temat. Natomiast zapowiedzi kilku programów na antenie TTV mamy, no i chętnie się tymi zapowiedziami nimi właśnie z wami podzielimy. Na dobry początek program Made in Morocco, w którym to Dagmara, bohaterka serialu dokumentalnego Królowe Życia, wyruszy jesienią na podbój Maroka w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. Jak zawsze u jej boku znajdzie się syn Conan, nieodłączny towarzysz Jacek i przyjaciółka Edzia. Czy razem okażą się lepszymi negocjatorami niż marokańscy handlarze? W programie Made in Morocco Dagmara spróbuje zamienić pustynny piasek w złoto. I pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już dziś o godzinie 22, jeżeli ktoś miałby ochotę zobaczyć, jak tam Dagmara i spółka radzą sobie w Maroku.
0: Pozdrawiamy wszystkich fanów Dagmary, bo wiemy, że Dagmara ma fanów, zresztą gdyby ich nie miała, to pewnie by z nią nie robiono osobnego programu, więc myślę, że ta pozycja programowa wielu zainteresuje, ale to jest w zasadzie jedyna pozycja programowa TTV, o której mamy bardziej konkretne informacje co do właśnie daty i godziny emisji, co do tych dalszych, no to jeżeli tylko nam się uda coś znaleźć, to wam przypomnimy, ale myślę, że warto tych programów wypatrywać, bo na pewno są interesujące, a kolejny taki interesujący program to Ostatnia Szansa. Otóż twarzą lifestyle'owej rewolucji w TTV została Malwina Wędzikowska. W programie Ostatnia Szansa jako pierwsza w Polsce podejmie wyzwanie i podda mężczyzn modowej metamorfozie. Malwina wraz z ekipą programu wyruszy w Polskę, by dodać kolorytu, odwagi i charakteru męskiemu światu, który broni się przed modowymi standardami. Prowadzącą, która o męskim stylu wie niemalże wszystko, czeka jednak wiele niespodzianek.
1: Tak jest. Kolejną nowością w programie TTV na jesień będzie program Ring na krawędzi. To bardzo osobisty projekt telewizyjny Ring Rojensa, który ma odwagę dostrzegać historię ludzi niezauważanych przez innych. Bohaterów programu można spotkać na ulicy, pod mostem, w kanałach. Charyzmatyczny prowadzący i producent telewizyjny będzie poznawał swoich bohaterów, a właściwie poznawał swoich bohaterów niemal przez rok. Motywował, kibicował, pomagał stanąć na nogi i wspierał w realizacji marzeń. A efekty tej pracy będzie można obejrzeć jesienią na antenie TTV.
0: Teraz informacja o kolejnej nowości. Otóż silnych wzruszeń i kobiecych tematów nie zabraknie również w programie Między Nami. Prowadzący Łukasz Urbański, jest to stylista fryzur, spotka ze sobą na fotelu fryzjerskim znane i lubiane gwiazdy show biznesu oraz ich fanów. No to tak ciekawe spotkać się z ulubioną gwiazdą właśnie na fotelu fryzjera.
1: No, interesujące.
0: W salonie Łukasza pojawił się m.in. Joanna Krupa, Agnieszka Woźniak-Starak, Szulim Badziak. Znaczy ona się nazywa teraz Woźniak-Starak, to tylko aluzja do jej poprzednich nazwisk była, dla tych, którzy nie wiedzą. Anna Starmach, również się pojawi Red Lipstick Monster, kimkolwiek jest, oraz Piasek. No i takie pytanie retoryczne się pojawia, jakie będą ich historie? No ciekawe, o czym oni tam w sumie będą rozmawiać, jak to będzie wyglądało.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o kolejne propozycje programowe, to my tu mamy jeszcze jedną, jeżeli chodzi o TTV, bo to właśnie jesienią w TTV swoją historię zaczną pisać Piękne i Odważne, czyli sześć uroczych i charakternych polskich kobiet, które wyruszą na wieś, żeby spędzić kilka dni na gospodarstwie. W mieście przyciągają spojrzenia, a w wiejskiej rzeczywistości będą musiały zmierzyć się nie tylko ze stereotypami i silną rywalizacją, ale również i podołać żniwom czy codziennej obsłudze gospodarstwa. Każda z uczestniczek będzie musiała udowodnić swoim bliskim i światu, że o jej sile i wartości nie świadczy tylko ilość przebytych zabiegów kosmetycznych. Czy surowe wiejskie życie zweryfikuje ich poglądy? No ciekawe. To taki kolejny program, w którym to muszą się ludzie z nietypowymi zadaniami zmagać, ale no, jak widać, coś takiego ludzi przyciąga gdzieś tam do telewizji.
0: Jest na to moda.
1: Tak, natomiast no, jeszcze w TTV będzie można sobie na przykład Gogglebox obejrzeć kolejny sezon.
0: Będzie. Czekam, będę oglądać wszystkie odcinki. Uważam, że powinniśmy w tym programie wystąpić.
1: Tak, bo to by w ogóle był bardzo ciekawe obalić ujęcie.
0: Obalić ten stereotyp, że niewidomi nie oglądają telewizji.
1: Oczywiście, że tak. To mogłoby być naprawdę dość interesujące, jakby to z perspektywy naszej było omawiane to, co dzieje się w telewizji i jak to jest postrzegane. No wiadomo, że nie wszystko. Też może by się udało zwrócić jakąś tam uwagę na kwestię audiodeskrypcji, bo
0: no
1: o tym
0: właśnie,
1: ludzie jeszcze
0: to
1: tak
0: by
1: nie do końca wiedzą.
0: Tak.
1: Natomiast no, na pewno byłoby to interesujące, jeżeli producenci z TTV nas słuchają w tym momencie gdzieś tam, to się polecamy nasze skromne osoby. I tak sobie myślę, że no, mamy jeszcze dla was kilka informacji, ale chyba omówimy je w przyszłym tygodniu, bo jeszcze się dzieje.
0: No chyba, że jeszcze opowiemy naszym słuchaczom o nowościach w TVN Style, to może byśmy z tym zdążyli.
1: No to tak.
0: Możemy równie dobrze wam to zostawić na przyszły tydzień? Szybka narada na żywo, uważasz?
1: Wiesz co, jak tak spoglądam na zegarek, to wydaje mi się, że możemy z tym tak do końca nie zdążyć, bo jeszcze... Chociaż, dobra, zaryzykujemy. Raz się żyje, tak się robi program na żywo. Zagramy wam teraz piosenkę, bo warto, bo czemu by nie. I
0: o metamorfozach.
1: Tak, o metamorfozach.
0: Skoro będą metamorfozy mężczyzn, to będzie o tym, że człowiek tworzy metamorfozy. Malwina je stworzy, a teraz Kora o nich zaśpiewa.
1: Na naszej antenie, a my wracamy do was już za chwilę.
2: Radio THT.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT. Adrian napisał do nas na Facebooku, że dziś minęło 20 lat od uruchomienia polskiej wersji Cartoon Network. No, jest to rzeczywiście jakaś tam data warta odnotowania, szczególnie dla tych, którzy mają sentyment do tejże stacji. Ale my teraz będziemy mówić o innej stacji, o zdecydowanie innej grupie docelowej.
0: Dokładnie tak, jak już zapowiadaliśmy, będzie o TVN Style. I taka pierwsza ciekawostka. Otóż twarzą stacji TVN Style została Agata Młynarska. Tak, Agata Młynarska, ta znana postać. W wyniku zmian, jeżeli chodzi o władzę TVN-u, tego połączenia z Discovery, właśnie przeszła do grupy TVN i teraz jest obecna w TVN Style i poprowadzi nowy program Ekstra Zmiana. W cyklu wezmą udział uczestnicy świeżo po rozwodzie, którzy chcą zacząć wszystko od nowa. W każdym odcinku eksperci pod okiem gospodyni dokonają rewolucji w ich wyglądach, szafach i mieszkaniach, aby ułatwić odrzucenie wspomnień. Uczestnicy przejdą gruntowną metamorfozę, a pomagać im będą m.in. architekt wnętrz, lekarz medycyny estetycznej, psycholog, fryzjer oraz stylista.
1: Kolejną jesienną nowością w TVN Style jest program Poczuj się jak Małgosia Rozenek, którego gospodynią będzie, no, któż by inny, Małgorzata Rozenek-Majdan. Znana prezenterka w swoim nowym programie będzie przeprowadzać metamorfozy kobiet dotyczące nie tylko ich zewnętrznego wizerunku, ale również te związane z postrzeganiem w siebie w związku czy w pracy. Uczestniczki będą miały bezpośredni kontakt z życiem zawodowym i prywatnym prezenterki. Między innymi pojawią się na konferencjach prasowych, w których bierze ona udział. Prowadząca zaprosi widzów do swojego świata, opowie o swoich początkach w showbiznesie, o tym, jak w pewnym momencie, będąc już ustatkowaną kobietą po studiach i matką wychowującą dzieci, stwierdziła, że nie chce tak żyć, jak żyła do tej pory. Kiedy wygrała casting na prowadzącą program Perfekcyjna Pani Domu, jej życie zmieniło się diametralnie. Teraz robi to, co kocha, odniosła sukces na wielu poziomach i chce podzielić się tym z widzkami. Zdradzi uczestniczkom swój przepis na sukces, pokaże, jak naprawdę wyglądają kulisy jej pracy, będzie dopingowała bohaterki do walki o siebie i swoje marzenia. No taki program. Ja, wiesz co, mam taką refleksję. Sporo tej metamorfozy w tych programach różnego rodzaju, sporo przemian, sporo zmian. Tak w ogóle.
0: Tak, to jest prawda. Kolejny program, no też w zasadzie służący zmianom w życiu jego bohaterów. Jest to program randkowy Zanim Cię Zobaczę, który poprowadzi dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. W każdym odcinku Drzewiecka będzie towarzyszyła jednej singielce, która spośród trzech kandydatów wybierze tego, z którym pójdzie na randkę. No niby nic takiego, randka w ciemno już była. Kobieta będzie mogła jednak z nimi rozmawiać, ale do końca ich nie zobaczy. No to, czyli ewidentnie.
1: Co to znaczy do końca? To jest ciekawe.
0: Dopiero w finale, zdaje się, na randce. Mężczyźni zostaną wyposażeni w kamery, dzięki którym singielka na ekranie telewizora zobaczy to, co robi jej potencjalny partner w domu, w pracy czy na spotkaniu z przyjaciółmi. Kobieta może zadawać pytania kandydatom i w ostatnim etapie decyduje, z którym z kandydatów chciałaby się umówić. Jeżeli chodzi o emisję tego programu, to tutaj już udało nam się znaleźć bardziej prawdopodobne informacje. Otóż jutro o godzinie 22:15 można zobaczyć pierwszy odcinek, no i oczywiście w licznych powtórkach również.
1: Do jesiennej ramówki TVN Style trafi ponadto nowy program Stylowa Odnowa, w którym aktorka Ada Fijał i projektant Michał Szulc przerobią stare ubrania uczestniczek. Dzięki przeróbkom przestarzałej garderoby, nietypowym zestawieniom oraz sprytnym patentom prowadzący udowodnią, że interesujące kreacje można stworzyć na bazie niedrogich ubrań kupionych w zwykłych sklepach. Dla widzów przygotowano także praktyczne porady, które pomogą w przerabianiu własnych ubrań i zabawie modą. Jest to pilotażowa seria. Chcemy zobaczyć, jak się ten program przyjmie wśród widzek TVN Style, tak mówi szefowa stacji.
0: I kolejna nowość. Myślę, że to coś interesującego. Otóż na widzów czeka dokument pod tytułem Prasowanie piersi. Przyznam, że brzmi zaskakująco.
1: Trochę makabrycznie, ja bym powiedział.
0: Tak, no właśnie, i to o coś takiego chodzi. Nakręciła go Anna Kalczyńska w Kamerunie, gdzie do dziś jest obecna tradycja przypalania piersi młodym dziewczętom.
1: Ała.
0: Dlaczego, po co, nie wiem, ale właśnie liczę, że się dowiemy z tego dokumentu. No i ponadto na widzów TVN Style czekają także nowe odcinki już sprawdzonych programów, takich jak Życie bez wstydu, Sława, Gwiazdy prywatnie, również SOS Sablewska od stylu, Pani Gadżet, Zaskocz mnie, Misja ratunkowa, Co nas truje i Że cię nie opuszczę aż do ślubu oraz Dylematy w czym do ślubu. Więc taka jest szeroka oferta programowa. I chyba z tym was na dziś zostawiamy.
1: Tak w sumie dla każdego, ale zobacz, dla każdego coś miłego, bo z jednej strony będzie coś, jak sobie poradzić po rozwodzie, a z drugiej strony będzie o ślubie.
0: Dokładnie, tak. Czyli każdy coś dla siebie znajdzie. Mamy nadzieję, że w naszym kolejnym programie również każdy coś dla siebie znajdzie, bo już możemy zapowiedzieć, że opowiemy wam o nowościach w kanale Travel Channel. To informacja, z którą już dziś nie zdążyliście, ale sami widzicie, że mimo że trochę narzekaliśmy, to i tak tych nowości było sporo. Również będzie o nowościach w Food Network, w TVN Turbo, więc troszkę na pewno się tego zbierze, jak i o kolejnych nowościach w kanałach głównych w Polsacie, między innymi i w TVN-ie. To jeszcze teraz śpiewa nam, tak jeszcze na kilka minut posłuchamy Ady Fijał, czyli tej pani, która poprowadzi program o stylowej odnowie w TVN Style, a po niej przemówi Patryk Faliszewski i opowie, cóż tam na satelicie znaleźć można.
1: Tak, Patryk Faliszewski, który z obrotnicą, a konkretnie z pilotem do obrotnicy się po prostu nie rozstaje. Już za moment na naszej antenie się pojawi, a my na dziś dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Milena Wiśniewska.
0: I idziemy oglądać jaka to melodia. Tak, Milena Wiśniewska to ja, a Michał Dziwisz
1: to ja.
0: Ten drugi.
1: Tak. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Tu Polskie Radio DHT, a w nim zagraniczny przegląd wydarzeń. Patryk Waliszewski. Witam bardzo serdecznie. Zaczniemy smacznie. Zaczniemy od kanału kulinarnego, który się był pojawił niedawno na satelicie Tor 0 i 8 stopnia Zachód. A ściśle na platformie Freesat, bo o niej mowa. TV Paprika. Jak podaje serwis parabola.cz, TV Paprika uruchomiła już w końcu wersję lokalną, dostosowaną typowo na rynki czeski i słowacki. Przypomnijmy, że TV Paprika to taki kanał o gotowaniu z naciskiem na naszą środkową i środkowo-wschodnią Europę. Ale jak sama nazwa mówi, program do tej pory obejmował też Węgry, ale i Rumunię, no generalnie wszystkie rynki Europy Środkowej, Wschodniej i części Europy Południowej. Teraz wersja czeska, czeskosłowacka opanowała rynek, na razie co prawda za pośrednictwem UPC, czyli platformy Freesat, z tej pozycji orbitalnej mimo wszystko nie kojarzącej się z Czechami, a raczej z kanałami skandynawskimi. Program nadawany jest w DVB-S2, no i jak się nie trudno domyślić, jest kodowany. Druga w dzisiejszym przeglądzie informacja nie napawa już aż takim optymizmem jak ta poprzednia. Mianowicie Ukraina postanowiła zaszyfrować swój kanał z treściami kulturalnymi. Idąc za serwisami Medianany i Sat.Kurier możemy wyczytać, iż Narodowa Społeczna Telekompania Ukrainy, o może tak to przetłumaczymy dość dosłownie, czyli odpowiednik nadawcy publicznego w tym kraju, planuje zaszyfrować kanał UA Kultura, do tej pory nadawany FTA z satelity AMOS w Wszystko rozbija się oczywiście o prawa i o to, że planowane są większe zakupy treści płatnych, no a te siłą rzeczy z powodów licencyjnych nie mogą być tak prosto transmitowane za darmo. Jak podkreślił przedstawiciel Teleradio Kompanii Ukrainy, to tak naprawdę jest oszukiwanie samych siebie i licencjodawców zresztą także tak naprawdę oszukujemy, gdyż chodziłoby o szyfrowanie tego kanału w systemie BIS, więc relatywnie mimo wszystko słabym systemie kodowania. Podsumowując zatem, UA Kultura naziemnie nie ma sprawy, na satelicie oficjalnie dla dystrybutorów kablowych. Tymczasem z Amosa przenosimy się na satelitę, na którym również stacjonuje ukraiński pakiet telewizyjny Extra TV, mianowicie na 9 stopni wschód. Dziś kompletnie nie będzie o pakiecie Extra TV, będzie za to o obstawianiu wyścigów. Częstotliwość 11,938, to jest ta, z której wcześniej nadawano RFI, potem RFI znikło. Na częstotliwości tej pojawił się brazylijski Zoomu HD nadawany w języku angielskim. A teraz na tej częstotliwości pojawiły się kanały o tajemniczej nazwie Better. I bynajmniej nie chodzi o to, żeby komuś z nas było lepiej, a o zakłady i bookmacherkę różnego typu i autoramentu. Kanały ponumerowane Better od 1 do 4, tymczasowo w promocji, tymczasowo FTA, gdyż migrują transponder. Prawdopodobnie ta promocja nie potrwa długo, no i zresztą no co tu oglądać, no. Dla nieświadomych zjawiska przypomnę i opowiem nieco, że chodzi o wirtualne zakłady sportowe, to jest mamy do czynienia na przykład z jakimś meczem piłki nożnej albo innym wyścigiem konnym, który jest symulowany. My zaś przed takim wyścigiem możemy obstawić daną sumę pieniędzy za wynik takiego wirtualnego spotkania, takiej wirtualnej symulacji. No i raz na wozie, raz pod wozem, albo wygrywamy, albo przegrywamy. Ciekawe są jednak parametry techniczne tych przekazów, mianowicie jest to kodek HEVC H265. Przepływność około 2 megabitów na sekundę, dźwięk również w standardzie AAC, low complexity około tam zdaje się 128 kilobitów na sekundę. Rozdzielczość to 1280x720 pikseli, a co za tym idzie takie zwykłe HD. No w połączeniu z kodekiem H265 musi to wizualnie wyglądać dość interesująco, a przede wszystkim oszczędnie. Przegląd informacji zagranicznych powoli dobiega końca, natomiast został mi jeszcze w zanadrzu jeden drobny news, który tak naprawdę można ująć w formie mikrofelietonu. Jak wiecie Państwo z innych mediów zapewne już, bo o tym było dość głośno, Unia Europejska przeprowadziła takie badanie odnośnie zmiany czasu, a ściślej odnośnie chęci bądź niechęci Europejczyków do tejże. Wynik dość jednoznaczny, Europa nie chce zmiany czasu. I tematem pod rozwagę na najbliższy tydzień, z którym Państwa zostawię, jest co będzie, jeżeli. Mianowicie, co się stanie, jeżeli zmiana czasu zostanie zniesiona, a co za tym idzie, z jakim chaosem będziemy mieli do czynienia, gdy te kraje, które mimo wszystko czas zmieniają, dostosują swoje godziny nadawania. Tu myślę głównie o falach krótkich. W jaki sposób kraje, które nie zmieniają czasu po nowemu, będą również dostosowywały z racji warunków propagacyjnych swoje programy, a ściślej godziny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, poczekamy, zobaczymy, natomiast szykują się nam bardzo ciekawe czasy, przynajmniej dla tej części broadcastingu, która nadal pozostała przy falach krótkich. I z tym partyjnym, rzekłbym, pozdrowieniem mówię Wam do widzenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Słyszymy się, mam nadzieję, w następnym tygodniu. Patryk Waliszewski, jeszcze raz trzymajcie się ciepło.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Jak zaczynać to z przytupem, tym bardziej, że nas nie było już przez no, kilka ładnych tygodni, ale wakacje.
0: Przez cały lipiec nas chyba nie było.
1: A nawet lipiec, chodzi. Przez cały lipiec nas nie było. Lipiec. Tak, tak.
0: I tak będzie. To trzeba rozgrzać aparat mowy po takim długim okresie niebytu na antenie.
1: Oczywiście, że tak. Leżing, plażing, smażing i wszystko inne. Takie prawo wakacji, no i też zresztą w mediach takie prawo, bo się po prostu mało dzieje i to nie dlatego, że byliśmy tak bardzo zajęci i w ogóle nie bylibyśmy w stanie się tu dla was pojawić na antenie Radia DHT, bo na pewno byśmy wygospodarowali odrobinę wolnego czasu. Jak widać, aparat mowy ja też muszę sobie rozgrzać. Natomiast no po prostu w mediach mało się działo i dlatego nas nie było. Uzbieraliśmy trochę informacji, które no część z nich tak trochę już się przeleżała. Od takiej informacji sobie między innymi zaczniemy, bo o tym, o czym będziesz mówić, to już się tak dzieje przez ileś czasu.
0: To jest sprawa rozwojowa, tak, tak. Więc trochę się wyleżała, ale trochę
1: a trochę nie.
0: Wydarzyło się stosunkowo niedawno, natomiast większość naszych informacji to są takie, które dotyczą tego, co w mediach będzie można zobaczyć, tudzież usłyszeć w miesiącu nadchodzącym, miesiącu, który się właśnie zaczął, właściwie można by powiedzieć, czyli generalnie będziemy się skupiać na nowościach sierpniowych, ale tak jak powiedziałeś, zaczniemy od tematów, które gdzieś tam już się rozwijają od początku wakacji, można by powiedzieć.
1: Zanim
0: jeszcze do tego przejdziemy.
1: Tak, to się oczywiście przywitamy, bo tak dawno nas nie było i ludzie mogli zapomnieć, kto my w ogóle jesteśmy i co my w tym radiu robimy. Taka fajna muzyczka grała, to już od razu możemy zdradzić, że taka fajna muzyczka, jeżeli dla kogoś będzie to fajną muzyczką, jeżeli dla kogoś to jest fajną muzyczką, to no to się trochę pozmienia. Ale spokojnie, ta muzyczka wam nie ucieknie. Będziemy was informować o tym szczegółowo, ale od września będziemy na antenie Radia DHT wprowadzać sporo zmian. To tak już ostrząc apetyty co niektórych na więcej informacji, bo na pewno tacy są. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym już 60. wydaniu programu RTV na antenie Radia DHT. To co,
0: tak,
1: ja mam się śpiewać, że 60 minęło?
0: Może niekoniecznie, ale już tyle wydań było, tyle tych okrągłych liczb, jeżeli chodzi o numery wydań, a tortu dalej nie widziałam, więc nie wiem, mam czekać do setnego, czy jak?
1: No słuchaj, no coś ogarniemy, ewentualnie po prostu...
0: Widzicie, od kiedy ja to słyszę?
1: No ale przepraszam bardzo, no teraz jest takie, wiesz, równouprawnienie i w ogóle to może po prostu zamiast liczyć na to, że jedna z osób ten tort sprezentuje, to razem się udamy do naszej radiowej kuchni i coś stworzymy. Wychodzę z taką propozycją.
0: No, to dobrze.
1: Właśnie. Taką pewną niechęć wyczuwam w twoim głosie i mam wrażenie, że po prostu, że to dotyczy twojej wiary, zarówno twoje, jak i moje zdolności kulinarne.
0: No trochę tak. Myślę, że jednak taki wypiek przygotowany przez osoby, które się na tym znają, byłby dużo
1: pewniejszy,
0: lepszy.
1: Pewniejszy.
0: Smak, tak, pewniejszy właśnie, bo to w ogóle od tego trzeba zacząć. A my wrócimy do tego, na czym się znamy jakoś tam, czyli do tematu mediów.
1: Tak,
0: właśnie.
1: Witamy was bardzo serdecznie. Tak w ogóle, Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz, no w końcu,
1: no w końcu się
0: znaleźli. No, czas, żeby się przywitać. Widzicie, ile jest do powiedzenia po takim czasie nieobecności na antenie? Bardzo
1: trzeba pogadać o tortach.
0: Do powiedzenia. Tak, trzeba pogadać o tortach, zupełnie tak jakby był to program pod tytułem Tort, a nie pod tytułem RTV. Dobrze, Przejdźmy zatem do tych tematów, które nas jednak bardziej interesują niż cukiernictwo, czyli jak wspomniałam, do telewizji i do tematu takiej telewizji, o której mówiliśmy w czerwcu, że tam pewne zmiany zachodzą. Przypomnijmy, sugerowaliśmy już wtedy na podstawie informacji pojawiających się w internecie, że zmienić ma się profil tej stacji, mają nie być poruszane tematy polityczne. Mówiliśmy o tym, że już słychać o pewnych odejściach, pewne osoby żegnają się ze stacją, tak się też stało z panią Elizą Michalik. I tak jak wówczas przypuszczaliśmy, to nie był koniec zmian, bo w Superstacji, o której mowa, zmian od tego czasu było całkiem sporo.
1: Ja nawet przewidywałem, kto będzie następny i zgadłem.
0: I nie pomyliłeś się, dokładnie tak. Możecie cofnąć się chyba do albo poprzedniego, albo jeszcze poprzedniego wydania RTV, ponieważ Michał rzeczywiście odgadł, przewidział przyszłość, ale to nie jest program o wróżeniu, więc raczej takiej funkcji ci nie przypiszemy, mimo twoich wyraźnych talentów.
1: Bo ja nie mam na imię Maciej.
0: Zresztą bardziej to chyba nie tyle wróżenie, ile umiejętność przewidywania. A przewidzieć może rzeczywiście było łatwo, że na początku lipca ze stacją pożegnał się pan Kuba Wątły. Zniknęły jego programy Krzywe Zwierciadło i Suma Tygodnia. I jak stwierdził na Facebooku, podsumowując tę sytuację, przyszło polecenie z góry. No tak właśnie się stało.
1: I to z takiej góry, najwyższej góry, jak sugerował Kuba Wątły, bo on w ogóle nawet mimo tego, że już nie jest związany z Superstacją,

0: całowo wszystko ze sobą powiązane, ale no jest jeszcze ktoś pod prezesem Solorzem. Także no, wypowiadał się dość pozytywnie i powiedział, że gdyby on zarządzał takim biznesem, jak w ogóle Zygmunt Solorz, to on pewnie zrobiłby to samo, bo tak naprawdę Superstacja jest medium, które ma mały zasięg. Kiedy pojawiał się on, czy pojawiała się Eliza Michalik na antenie, ten zasięg znacznie rósł, ale ten zasięg rósł i przy okazji denerwował obecną władzę.
1: No trochę się nie ma co dziwić. Rzeczywiście, no oczywiście szkoda tych wszystkich zmian i tych wszystkich odejść, o których zaraz powiem, ale no uzasadnienie gdzieś tam jest.
0: A wiesz tak, co? A ja powiem tak. Z jednej strony oczywiście szkoda, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że redaktor Kuba Wątły ma teraz więcej czasu na realizowanie projektu, do którego się zabierał już tak mniej więcej od roku, czyli do tego projektu Medium Obywatelskiego, to radio internetowe plus trochę gdzieś tam telewizja internetowa. Dziś widziałem na YouTubie filmik, jak oprowadzał widzów, przy okazji namawiając rzecz jasna do wsparcia fundacji, która za tym wszystkim stoi, oprowadzał widzów po pomieszczeniach właściwie, które w końcu dostali od miasta Warszawy na rozwój tego projektu. No i tam się już zaczyna coś dziać. Także z jednej strony oczywiście no wiadomo, że teraz będzie się musiał bardziej wysilić nad pracą, tak, swoją, bo to na swoim to zawsze jest ciężej. Ale z drugiej strony nikt nie będzie go kneblował, a z tego, co na przykład opowiadał dziś w tym wywiadzie, który widziałem, to doszło do tego, że na przykład były cenzurowane słowa, które wypowiadał na antenie Superstacji, które nie były wulgaryzmami. Na przykład takie słowa jak kościół były ponoć wypikiwane, że tak powiem.
1: Naprawdę?
0: No.
1: No to rzeczywiście sytuacja dość interesująca. Niemniej, o ile pan Kuba sobie poradzi, o tyle pytanie, czy dla wszystkich osób, tych, które odeszły, a za chwilę je wymienię, bo te osoby odeszły nieco później niż pan Kuba, bo rozstały się z końcem lipca, czy dla nich wszystkich znajdzie się gdzieś miejsce? No, część z nich pewnie gdzieś tam pan Kuba przygarnie pod skrzydła Medium Obywatelskiego. Ale czy wszystkich? Przecież niektórzy to są jeszcze spadochroniarze z Nowej TV, którzy pojawili się tam gdzieś na początku
0: tego roku, mniej więcej,
1: po tym, kiedy Nowa zaprzestała produkcję tych informacyjno-publicystycznych programów. A wcześniej to oni jeszcze, co niektórzy byli w Telewizji Polskiej, jak pan Adam Feder. Więc no, pytanie, czy dla wszystkich gdzieś tam się miejsce znajdzie?
0: No,
1: a jeżeli
0: to
1: tak, no to pewnie nie w mediach tradycyjnych.
0: To prawda i trzeba będzie się odnaleźć w internecie, a to nie jest proste. To nie jest proste odnaleźć się w sieci. I żeby tak się odnaleźć i żeby robić to z głową oczywiście, bo tu znacznie więcej trzeba robić samodzielnie albo z mniejszą ekipą.
1: No, z pewnością. A zatem wracając do tego, kto z końcem lipca z telewizją się rozstał, to są to między innymi Wiktor Bater, szef Newsroomu, Jarosław Kulczycki, on prowadził Raport, Grzegorz Łaguna, on z kolei prowadził debatę Grzegorza Łaguny. Ponadto Beata Tadla, Jacek Zimnik i Adam Feder, prowadzący programu Bez Ograniczeń, ale do tego tematu jeszcze wrócimy i również odniesiemy się do kwestii odnalezienia się w internecie. Ponadto swoje programy stracili Jacek Żakowski i Marek Czyż. Obaj byli gospodarzami Rozmowy Dnia. Żakowski prowadził także program Redakcja, a Czyż program Czyż Nie. No właśnie, no i co w związku z tym na antenie można zobaczyć, skoro tylu osób tam nie ma i tylu programów?
0: Coś
1: obecnie
0: czuję, że
1: nadawana
0: powtórki.
1: Jest... Tak, właśnie, taka przejściowa ramówka jest obecna, wypełniona przede wszystkim powtórkami, przede wszystkim takich programów jak Na Tapecie, czy programu Wojciecha Jagielskiego, a więc tutaj właśnie takie już plotki, ploteczki, prawda, coś takiego się zaczyna, może niekoniecznie na poważnie. No ale żeby te zmiany przeprowadzić, no to ktoś musi być za to odpowiedzialny, no bo można się domyślić, że to nie jest ostateczna postać ramówki. No i wiąże się to również ze zmianami personalnymi naszych szczeblach wyższych. I tak dyrektorem programowym stacji został Grzegorz Jankowski, a jego zastępcą i szefem newsroomu, a więc zastąpił Wiktora Batera na stanowisku szefa newsroomu, pan również Grzegorz, ale

0: Adamczyk. Jankowski to był redaktor naczelny Faktu, a Grzegorz Adamczyk w 2017 roku wrócił do Polsatu z telewizji polskiej. Przez kilka miesięcy kierował TVP Info. No właśnie, no i jakie są plany, co to się będzie działo od jesieni? Otóż Superstacja po zmianach, nad którymi pracują Jankowski i Adamczyk, od jesieni będzie produkować prawdopodobnie 4 godziny premierowego programu dziennie. Tak wynika z ustaleń press-serwisu. I tak, 3 godziny zająć ma pasmo informacyjne w każdej godzinie dzielone na 4 bloki. Ale te bloki będą organizowane według pewnego schematu. Kolejno serwis, tematy interwencyjne, znowu serwis i tematy plotkarskie. Boże, czy to jest naprawdę konieczne? Nie, no być może tak, ale no jakoś tak chyba nie byłaby to moja telewizja.
1: Wziąwszy pod uwagę to, że wiesz, że Superstacja kiedyś była właśnie takim programem bardziej plotkarskim, no to tak. Oni, mam wrażenie, że postanowili wrócić do bezpiecznych korzeni. Po prostu.
0: Koło zatoczyło okrąg tak, trochę. Tak. Te serwisy mają być takie krótkie w stylu teleekspresu, taka ma być formuła. Z kolei czwartą godzinę wypełni program publicystyczny, czyli coś jednak będzie z tego typu treści. Przy czym, jak ustalił press-serwis, premierowy odcinek programu byłby emitowany raczej nie w ścisłym prime time, czyli nie na przykład gdzieś tam wieczorem o 20, ale raczej w godzinach popołudniowych. Taki jest plan. A pozostałą część ramówki mają zająć powtórki i treści z innych kanałów telewizji Polsat. Czy też myślisz o tym, co ja?
1: Nie wiem, o czym myślisz, ale zastanawiam
0: dlaczego
1: się...
0: Dlaczego ja? Trudne sprawy, dzień, który zmienił moje życie. Co prawda chyba im teraz koncesja na to nie pozwala, ale no jaki problem? Wystarać się o zmianę.
1: O zmianę. No ciekawe właśnie, jakie to będą powtórki, bo może jakieś bardziej powtórki z Polsat News przynajmniej na chwilę obecną.
0: No to by choć tyle miało sensu. No. W tym momencie to naprawdę szkoda, że tak zaorany, że tak się wyrażę, rok temu został Polsat News 2, bo gdyby jakoś tutaj można było połączyć trochę treści stąd, trochę stąd, no to przynajmniej
1: to coś
0: by nie
1: może
0: było
1: by
0: takiego
1: się wykroiło.
0: Kanału powtórkowego. Nie byłoby też kanibalizacji, no bo po co Polsat News, News 2 i jeszcze ta superstacja im na doczepkę, którą wykupili. Ale może można by jakoś te kadry wykorzystać z jednego i z drugiego programu, a nie tak wszystko likwidować i robić kolejny program z powtórkami, z czego wiemy, że Polsat słynie właśnie szczególnie z takich kanałów, które emitują w dużej części paradoksalnie dokumenty, więc oby jednak tak się nie stało, mimo że czasem sama lubię dla relaksu obejrzeć taki paradokument.
1: Ale
0: tak
1: chyba bardziej te TVN-owskie, nie polsatowskie.
0: Nie, polsatowskie to ja już muszę być wybitnie w takim nastroju jakimś dziwnym, muszę być bardzo zmęczona.
1: Żeby się odmurzyć.
0: Odmurzenia już, tak, takiego tak. Wybitnego, takiego parę poziomów wyżej. Tak jeszcze, żeby porównać, bo powiedziałam o tym, że są planowane 4 godziny premierowego programu dziennie, a obecnie stacja produkuje premierowy program od 9.15 do około 22.30, co i tak jest gdzieś tam krócej, no bo czasami podobno jeszcze się zdarzało, że nawet i do pierwszej w nocy w pewnych okresach stacja emitowała swój program.
1: To się pan nowy redaktor naczelny Fest wykazał.
0: No,
1: robiąc coś takiego i jeszcze nie mogąc tego ogarnąć wszystkiego nawet wakacyjną porą, no bo zobacz, bo przygotować takie pasmo czterogodzinne, wziąwszy pod uwagę, ile do tej pory było produkowanego programu, no to naprawdę to trzeba się bardzo mocno postarać. No ale jak się prawie, nie wiem ile tam osób było w Superstacji, ale myślę, że znaczną część ekipy wyprasza po prostu, dziękuję się jej za współpracę, to trudno się spodziewać innych efektów.
0: Dokładnie tak. Tak więc wiemy tyle, że należy się spodziewać większej ilości sensacji i tematów społecznych na antenie. Takie są założenia, ale Jankowski na razie nie chce komentować zbyt wiele. Nie chce komentować tych informacji dotyczących konkretnego kształtu ramówki, bo tłumaczy, że to są obecnie wewnętrzne sprawy stacji, więc nic nie będzie mówił. Informuje jedynie, że planowane jest poszukiwanie nowych środków przekazu, środków dotarcia do widzów. To są takie na razie informacje, które niewiele
1: środki
0: mówią.
1: Środki dotarcia przez powtórki.
0: Dlatego tutaj w notatkach zdradzę, zanotowałam bla, bla, bla, bo generalnie właśnie tyle oznacza ten komunikat pana Jankowskiego. To są zawsze takie standardowe informacje, które się przekazuje, kiedy planuje się jakieś zmiany, a jeszcze się nie chce zdradzać szczegółów. To zawsze się szuka nowych środków dotarcia do widzów, tam coś z grafiką, będą kombinować z oprawą, to szalenie
1: jest. To jest bardzo ważne. Prawdy.
0: Tak, bez tego to ani rusz, myślę. No właśnie, obiecałam, że wrócimy do tematu programu bez ograniczeń. No właśnie, ponieważ pan Jacek Zimnik nie dał za wygraną i postanowił zainicjować działalność w internecie. I już od tego tygodnia w internecie obecny jest program będący następcą programu bez ograniczeń emitowanego wcześniej w Superstacji, przy czym ze względu na prawa autorskie tym razem nazywa się on Zero Ograniczeń. Codziennie o godzinie 22.40 na portalu Facebook, a w przyszłości również na platformie YouTube, będzie realizowana transmisja na żywo, w ramach której prowadzący będą komentowali bieżące wydarzenia. Ponadto w programie pojawią się, już się pojawiają, od początku ich nie było, ale już pan Zimnik tutaj wszystko ogarnia, internetowe oraz telefoniczne komentarze widzów, tak więc można dzwonić, tak jak to było w Bez Ograniczeń jeszcze za czasów Superstacji. Już w tym tygodniu w programie pojawili się Janusz Płoński i Adam Feder, natomiast pan Zimnik informuje również, że w przyszłości ma się pojawić Marek Czyż i Jakub Wątły, a niewykluczone, że również wystąpi Bartek Cebeńko oraz Beata Tadla. A więc to są te osoby, które były związane z Bez Ograniczeń zarówno w ostatnim czasie, jak i na początku tego roku, kiedy to zdecydowano się na pewne roszady personalne, z pewnych osób zrezygnowano w tym programie. Wtedy na przykład właśnie pan Feder dołączył, a na przykład pan Płoński czy pan Cebeńko chyba wtedy się z programem rozstali. Tak więc jak widać, pan Zimnik po prostu zebrał tę ekipę, z którą mu się najlepiej pracowało i z nimi będzie kontynuował ten program w internecie.
1: Tak, ty oglądałaś, zdaje się, wczoraj ten program, natomiast...
0: Przedwczoraj.
1: Przedwczoraj, właśnie, i tu już od razu mówimy, nie ma nas na żywo. To tak, bo żeby się ludzie nie czuli pokrzywdzeni, że na przykład nie uwzględniamy ich wypowiedzi na antenie, tak. To już możemy
0: dokładnie
1: od razu...
0: Dokładnie, my cały czas korzystamy
1: z uroków wakacji.
0: Możliwości, tak, więc to myślę, że to nie jest dziwne.
1: Więc oglądałaś przedwczoraj.
0: Czwartkowy odcinek.
1: Tak, czwartkowy odcinek.
0: I wykluczone, że piątkowy też obejrzę, nagrywamy to jeszcze przed tą wieczorną transmisją odcinka Zero Ograniczeń, więc myślę, że również na nią zerknę.
1: Ja oglądałem odcinek wcześniejszy z panem Januszem Płońskim, no i muszę powiedzieć, że to jest to, co już tak, do czego nawiązałem trochę wcześniej w naszym wejściu, mianowicie, że jak dziennikarz albo dziennikarze przechodzą z mediów tradycyjnych do internetu, to dopiero im się wylewa kubeł zimnej wody na głowę, bo w momencie, gdy mamy sztab wydawców, realizatorów, producentów i tak dalej, na co nawet można było sobie pozwolić w tak niszowej stacji jak Superstacja. Tam przecież ekipa była całkiem pokaźna. No ale wyobraź sobie pierwszy odcinek, bo to chyba z panem Płońskim to był w ogóle pierwszy odcinek, siedzą sobie panowie i przez 10 minut ustawiają kamerę, bo się okazuje, że ich widać w jakimś tam odwróceniu pod kątem 90 stopni.
0: No, tak.
1: No do tego doszło.
0: Bolączka wszystkich YouTuberów.
1: Tak,
0: tego
1: oczywiście.
0: Czy nas dobrze widać?
1: Czy nas dobrze widać, tak. Nagrywane to było w kuchni pana Jacka, no, zdaje tak się.
0: Ale... Tak, ten przedwczoraj też było w kuchni, ale gdzie indziej, bo pan Jacek pojechał z Warszawy gdzieś pod Poznań do swoich dzieci i nagrywał to właśnie w innej scenerii, ale też w kuchni.
1: Z drugiej strony to jest taki paradoks, bo zobacz, z jednej strony okej, te wszystkie audycje są, można powiedzieć, na słabszym poziomie technicznym i to rzeczywiście jest gdzieś tam problem, jak przychodzi co do czego, no żeby jednak to wszystko brzmiało i dobrze, zwłaszcza jak na przykład wpuszczamy słuchaczy na antenę i jak chcemy, żeby ten program nabrał pewnej dynamiki, ale zobacz, jaki to jest postęp, że teraz tak naprawdę, jeżeli ktoś ma coś do powiedzenia, to uruchamia kamerę, uruchamia jakiegoś tam Facebooka, YouTube'a czy jakąś inną platformę i może mówić. I byleby znalazł ludzi, którzy będą chcieli to oglądać.
0: No tak, no istotnie, a zainteresowanie jest tą odsłoną, zero ograniczeń. Ludzie dzwonią, w zasadzie w znacznej większości ten przedwczorajszy odcinek składał się z telefonów, również z odczytywania komentarzy na Facebooku. No pan Jacek był akurat sam właśnie z tego powodu, że wybrał się do tego Poznania, więc nie miał współtowarzysza tym razem, ale jak widać ludzie już odkryli, że właśnie taka forma jest dostępna. No i zobaczymy, co z tym będzie dalej. Pan Zbigniew Hołdys namawia, żeby wszyscy ci, którzy w niedawnym czasie odeszli z Superstacji, stworzyli jakąś własną, niezależną telewizję, więc może rzeczywiście to medium obywatelskie jest taką, będzie taką sensowną alternatywą
1: tym bardziej, dla tych osób. Tym bardziej, że już dziś pojawiła się informacja, to znaczy w czwartek się pojawiła taka informacja, bo ja ten materiał Kuby Wątłego oglądałem w piątek, więc pojawiła się informacja, że dogadali się panowie. Zresztą Kuba nawet starał się skończyć program swój równo przed Jackiem Zimnikiem, więc tam on do 22:40 zdaje się nadawał, po to, żeby się widzowie mogli przełączyć na kolejny program, ale najprawdopodobniej wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że również Jacek Zimnik zasili szeregi medium obywatelskiego, natomiast no, jeżeli będzie chciał jeszcze robić coś swojego, to jak najbardziej, ależ owszem, czemu nie?
0: Dodam jeszcze tylko tyle w kontekście działalności tych redaktorów, którzy Superstację opuścili, że pani Eliza Michalik, jak obiecała, tak zrobiła, więc ci wszyscy, którzy są miłośnikami jej wypowiedzi, jej felietonów, mogą zasubskrybować jej kanał na YouTubie i tam jej interesujących felietonów słuchać. Oczywiście pani Eliza jest również aktywna w mediach społecznościowych, więc tam również można jej wypowiedzi czytać.
1: Tak, to są takie krótkie materiały po kilka, maksymalnie kilkanaście minut.
0: 5-10 minut.
1: Tak, tak. I również takie nagrywane gdzieś tam, czy w jakimś, nie wiem, czy w samochodzie, czy w jakimś plenerze. Także to też ma taką bardzo swobodną formę. Więc jeżeli ktoś lubi to, no to czemu nie? Natomiast pani Elizy Michalik ponoć w medium ma nie być. To już jakiś czas temu taka informacja się pojawiła. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy będzie. Nie, tam jednak jakieś większe są chyba różnice, czy światopoglądowe, czy inne, ale w każdym razie no, przynajmniej na tyle, co wiem, a wiem to od jakiegoś, ja wiem, miesiąca, to jednak narracja była taka, że Elizy Michalik w medium obywatelskim nie będzie.
0: No, ale jest w Gazecie Wyborczej, tak. Jeszcze oprócz tego, zdaje się, tam niedawno zadebiutowała. No dobrze, czas zatem chyba podsumować to wszystko jakąś piosenką i tor tego podsumowania narzucił nam pan Jacek Żakowski, komentując tę sytuację, jak to stwierdził, no idzie walec i trzeba się z tym pogodzić i sobie z tym radzić. No to jest niewątpliwie nawiązanie do zarówno no, powiedzenia, które funkcjonuje o tym, że przyjdzie walec i co tam ten walec zrobi, a piosenkę na bazie tegoż powiedzenia napisał pan Wojciech Młynarski. Tak więc jeżeli chcecie się dowiedzieć, co zrobi walec, oprócz tego, że wyrówna, no to posłuchajcie.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: I my też dziękujemy bardzo, a przenosimy się teraz do Wrocławia, do stolicy Dolnego Śląska, gdzie no, w końcu mieszkańcy Wrocławia i okolic dostali ponownie swój lokalny telewizyjny program. Bo to dolnośląska stacja telewizyjna Echo 24 ponownie nadaje. Na początku lipca widzowie wrocławskiego multiplexu mogli zobaczyć planszę testową, a sygnał stacji pojawił się 15 lipca w południe. I tu ciekawostka, co mnie osobiście cieszy, bo ja zawsze doceniam takie ruchy. Wiem, że nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, ale jak mogą, to super. bo przekaz dostępny jest również na żywo w internecie za pośrednictwem YouTube'a. Sprawdziłem, działa. Stacja posiada również na bieżąco aktualizowany portal informacyjny echo24.tv. Natomiast ja się na tym na bieżąco aktualizowanym portalu, i to rzeczywiście, mówię bez złośliwości, bo on jest na bieżąco aktualizowany. Tylko wiesz, czego mi zabrakło?
0: Czego?
1: Ramówki.
0: A,
1: no,
0: to no, trochę szkoda.
1: Może to jest jakiś błąd w dostępności i czegoś tam nie znalazłem, ale nie ma ramówki. Są na przykład informacje bieżące i one są rzeczywiście aktualizowane, bo tam jak sprawdzałem to w czwartek, to news był z środy wieczorem, więc powiedzmy, że ktoś o to dba. Natomiast no jakoś tak, no, telewizja bez ramówki to trochę szkoda. Ale może po prostu czegoś nie znalazłem, jeżeli i tak istotnie było, to zwracam honor. Natomiast przypomnijmy, że Echo 24 było obecne we wrocławsko-świdnickim multipleksie już od 2 sierpnia 2016 roku do 1 kwietnia 2018 roku. Kanał swoją nazwą miał nawiązywać do pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Europie Wschodniej, uruchomionej w 1990 roku we Wrocławiu, czyli telewizji Echo. Czerpał też z tradycji koncesjonowanej telewizji dolnośląskiej, przekształconej później w Odrę Wrocław. Echo 24 jest reaktywowany przez spółkę Karkonosze Play i to jest w ogóle ciekawostka, no bo teraz właścicielem tego multiplexu wrocławskiego jest Michał Winnicki, czyli ten człowiek od kanałów muzycznych przede wszystkim, ale jak wyczytałem, to Echo 24 nie jest jakby jego stacją telewizyjną, tylko jest, prawda, stacją, którą zawiaduje zupełnie niezależna spółka, natomiast no, oni są jakby klientem tego multiplexu, tak jak pozostałe stacje telewizyjne są klientami multiplexu obecnie należącego do Michała Wiśniewskiego. To się bodajże nazywa ten multiplex teraz MWE Teleport, tak sobie go postanowili nazwać.
0: No jeżeli mieliście okazję śledzić tę nową odsłonę telewizji Echo, to nam dajcie znać. Ja już czytałam takie komentarze, że to, co można zaobserwować, to to, że młoda ekipa się do tego zabrała. Tak, rzeczywiście osoby, które zajmują się prowadzeniem programów, czy też chyba szczególnie przygotowują materiały reporterskie, to są osoby tak wyglądające na 20 lat, 21. Więc no, rzeczywiście nowe twarze będzie można tam gdzieś wypatrzeć.
1: Ja tylko przez moment rzuciłem okiem na Echo 24, przyznaję się, ale będę musiał poobserwować tę stację nieco dłużej, bo wydaje się, że może być to jakaś taka lokalna ciekawostka. No wiadomo, jeżeli będzie to program, który będzie przede wszystkim skupiał się na informacjach dotyczących Dolnego Śląska, no to dla mnie może nie będzie to jakoś bardzo, ale to bardzo interesujące, ale być może tam w ofercie programowej tej stacji pojawią się także inne jakieś bardziej uniwersalne programy, więc kto wie, czy nie znajdę czegoś dla siebie, no tylko chciałbym wiedzieć, jaka jest ramówka tej stacji. No, ale w każdym razie, jeżeli macie jakieś doświadczenia z nową odsłoną Echo 24, to zapraszamy, piszcie nam o tym na Facebooku chociażby, albo na naszej stronie internetowej, albo później, kiedy ta audycja się ukaże na przykład w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, czyli www.tyflopodcast.net, to możecie także napisać coś w komentarzu. My również tam zaglądamy i również czytamy, co piszecie. A teraz sobie zagramy piosenkę z echem w tytule, Echo, a właściwie Echo, bo tak to chyba powinno się wymawiać, zgodnie ze sztuką, zaśpiewa nam i zagra formacja Incubus.
2: Radio, radio, DHT.
1: Tak nam się spokojnie zrobiło a właściwie dzięki tej piosence, która za nami, a za moment zrobi się zdecydowanie inaczej, bo teraz będzie disco, disco, party, party, proszę Państwa, letni czas, wakacje, imprezy i przenosimy się do Białego Stoku, ale nie, nie będziemy mówić o tym, o czym ostatnio bardzo głośno, czyli o marszach i różnego rodzaju kontrmanifestacjach, będziemy mówić o imprezie, która już dziś i jutro tam się odbędzie.
0: Ja muszę coś dodać. No? Przepraszam, zanim zaczniesz. Białystok, pozdrawiamy w ogóle wszystkich naszych słuchaczy z tegoż miasta i w ogóle z Podlasia, czyli tak, Robercie, możesz też czuć się pozdrowiony jako mieszkaniec Suwałk, ale wracając do Białegostoku, naprawdę jakieś dziwne rzeczy się dzieją w tym mieście, bo najpierw właśnie te wszystkie marsze i to, czym żyje cała Polska, no i teraz to, że tam odbędzie się festiwal Disco Polo, nie ma w tym nic dziwnego, są wszędzie, ale to, gdzie on się odbędzie, to już wydaje się trochę zaskakujące, prawda?
1: Ja jestem bardzo ciekaw, jaką, czy na przykład Disco Polo można usłyszeć w radiu, jak on się nazywa? Egida chyba, tak? Nie, Akadera, przepraszam. W radiu Akadera, tak. W radiu Akadera, które właśnie gra z Politechniki Białostockiej. Czy oni się jakby identyfikują z tym wszystkim? Ale no tak, ale przechodząc do rzeczy. 3 i 4 sierpnia, czyli dziś i jutro, odbędzie się 6 edycja Disco pod Gwiazdami, festiwalu Disco pod Gwiazdami. Tym razem impreza zostanie zorganizowana w samym sercu Podlasia, na terenie Politechniki Białostockiej. W sobotę, 3 sierpnia, na białostockiej scenie wystąpią Maryla Rodowicz, Phil, Doda, Boys, Urszula, Nowator, Classic, Top Girls, Miły Pan, Mezo i Chłopaki. Każdy z artystów, oprócz swoich największych przebojów, zaprezentuje przygotowaną specjalnie na Disco pod Gwiazdami nową wersję kultowej piosenki o miłości. Na scenie...
0: To będzie dobre.
1: Tak, tak, bo teraz słuchajcie. Na scenie razem z Dodą odkryjemy miłość nieznaną. Mezo zaśpiewa...
0: Po pół biedy, no bo Doda, no to tam generalnie ma na swoim koncie... kiedy jeszcze była młoda, raczej młodsza niż obecnie, wykonania utworów z nurtu, powiedzmy, poezji śpiewanej, czy tego typu, więc to nie dziwi.
1: Jakieś balladki takie, no chociażby te dwie bajki, tak? Virgin, tak?
0: Oj, choćby tak, ale bardziej Doda zaczynała w takich klimatach tam teatralnych. Przecież chyba i najwcześniejsze nagrania, kiedy miała kilkanaście lat, to sobie jak śpiewała, mówiłam żartem Igicem Brzyńskim.
1: A to nawet tego nie wiedziałem, przyznam się
0: była,
1: szczerze.
0: Była jej bliska, albo kiedyś była zaproszona do Tańca z Gwiazdami po to, żeby wykonać piosenkę Gram o wszystko Ewy Bem. A więc no tutaj jakby jesteśmy w miarę spokojni, chociaż może być też różnie, ale czy wobec Meza jesteśmy spokojni? No właśnie powiedz, co Mezo tutaj wykona.
1: Kochać, jak to łatwo powiedzieć, yo!
0: Aha.
1: No, okay. to już się tak wczułem, wiesz, w klimat. Mm-hmm. Natomiast,
0: no to może być.
1: Tak, a Phil przygotuje wielką miłość. To jestem sobie w stanie wyobrazić, chociaż nie wiem, czy chciałbym tego słuchać. Tak powiem szczerze.
0: Tak, już mam teraz w głowie taką... Mhm. Wyobraźnia działa generalnie. Tak,
1: tak.
0: Wyobrażam sobie głos pana Kupichy w tym wydaniu. Mhm. To nie wiem, chyba ominę jutro to. To jest dość intrygujące, ale to jednak może być trudne w odbiorze, ale jeżeli wy obejrzycie to, co no właśnie dla nas jutro, a dla was dziś, no to możecie się podzielić wrażeniami, jak sobie Mezofil i Doda poradzili w tych coverach.
1: Owszem, natomiast drugiego dnia wydarzenia, czyli w niedzielę 4 sierpnia, na widzów czekają Sissy Catch, Fun Factory. Fun Factory po raz któryś już do naszego kraju zawita i zaśpiewa i pewnie znowu będzie playback. Clay D, Mirami, Denzel, no ten to ile razy?
0: No ten to już w ogóle.
1: Captain Jack, no oczywiście wiadomo, że nie w oryginalnym, pierwotnym składzie, bo założyciela kapitana Jacka to już między nami nie ma od ładnych kilku, jak nie kilkunastu lat. Aaron Chupa. Arash.
0: O tym za chwilę może, dobrze?
1: Tak, Arash, Fragma, Brave i Bellini. Będzie samba. De Janeiro. 6. edycję Disco pod Gwiazdami poprowadzą Joanna Liszowska oraz Michał Koterski. Kulisy koncertu natomiast pokaże w sieci na żywo pani Laura Mancewicz. Transmisje na żywo w Polsacie dziś, czyli w sobotę, i jutro, czyli w niedzielę, o godzinie 25. Więc jeżeli kogoś interesuje ten festiwal transmitowany prosto z Białegostoku, no cóż, to zapraszamy bardzo serdecznie, żeby sobie pooglądać.
0: Tak, zapraszamy i może uda się nam was zachęcić, a może nie, ale no przynajmniej podejmiemy próbę, bo zagramy wam teraz taką piosenkę naszą ulubioną redakcyjną.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy naszego prezesa, bo to są takie jego klimaty trochę chyba, albo już nie.
1: Albo już nie, wiadomo, bo...
0: Ale jemu zawdzięczamy to, że poznaliśmy ten niezwykły utwór. Utwór wykonawcy, który w niedzielnym koncercie się zaprezentuje. I chyba mogę tak powiedzieć, że to jest utwór, którego tematem będzie więcej niż jedno zwierzę.
1: Tak.
0: Mogę tak powiedzieć.
1: Zdecydowanie. Tak. Zdecydowanie. A jeżeli ktoś jest ciekaw, o co mojej współprowadzącej chodziło, to odsyłamy do YouTube'a. Jak sobie wpiszecie więcej niż jedno zwierzę, to się z pewnością dowiecie, jakie to jest zwierzę zdaniem uczestników familiady. A teraz posłuchajmy...
0: To mało tego, że będzie tutaj więcej niż jedno zwierzę, to zwierzę jest w takich nietypowych okolicznościach. To nawet nie okolicznościach przyrody, prawda? W tej piosence.
1: Nie, to jest w okolicznościach salonu. Nawet
0: w okolicznościach nie, tak, salonu. Więc już chyba mówić nie trzeba. Kto kojarzy filmiki pod tytułem więcej niż jedno zwierzę, to już wie, jakiego zwierzęcia może się spodziewać. A zatem proszę państwa, Llama in my living room i Aaron Czupa.
2: Radio DHT.
1: Llama in my living room. Mój Passat robi we wsi szum. No.
0: Ale rozumiecie, chyba nie macie mi za złe tego, że sobie tak podśpiewuję. Chyba przypuszczam, że możecie mieć podobnie, prawda? Bo ten motyw
1: tak,
0: taki jest.
1: Ten motyw jest naprawdę...
0: Dosyć charakterystyczny, on lubi chodzić po głowie.
1: Ale wiesz, w ogóle ta piosenka ma nawet jakąś historię. To tak się śmiejemy z niej, ale tam jest jakaś taka cała historia w tym utworze.
0: Co? Więc,
1: co, że wiesz, pierwsza zwrotka
0: że
1: jakaś,
0: lama,
1: tak, że lama, że sąsiad przyszedł, tak, i w ogóle, i muszę ci powiedzieć, że ja mam lamę.
0: Nie opowiadaj mi takich historii, kiedy mam zaraz koordynować kolejne wejście, dobrze?
1: Dlaczego?
0: Drodzy słuchacze, jeżeli macie lamy w salonie lub inne ciekawe zwierzęta, chcecie nam o tym koniecznie powiedzieć Facebookom, ukośnik Radio DHT, co prawda dziś tego nie przeczytamy, ale w kolejnym wydaniu na pewno.
1: Wiesz, ja ostatnio czytałem...
0: informację, no bo mieć lamę w salonie to nie byle co.
1: Ja ostatnio czytałem książkę pani Hanny Gucwińskiej, która opisywała różne zwierzęta, jakie ludzie mogą mieć w domu. Co prawda nie skończyłem jej jeszcze czytać, natomiast no tam było, że niektórzy chcą mieć małpę, niektórzy chcą mieć boa dusiciela, więc może i do lamy dojdę. Nie wiem. Jestem w trakcie.
0: Może tak. To dasz znać w kolejnym wydaniu, które będzie, nie wiemy kiedy, ale wiemy, kiedy będzie kolejne wydarzenie muzyczne, o którym wam chcemy opowiedzieć, a będzie to Top of the Top, czyli festiwal, który odbędzie się od 13 do 16 sierpnia. Jest to już kolejna edycja tej imprezy pod hasłem Top of the Top Sopot Festival, którą pokaże znów telewizja TVN. No i po kolei, cóż tutaj będzie można zobaczyć i czego posłuchać. Rozpoczniemy od dnia pierwszego, kiedy to odbędzie się koncert pod hasłem Forever Young. Już chyba takie hasło mieliśmy w roku ubiegłym. Festiwal otworzy koncert Forever Young, będący hołdem złożonym muzyce głównie z lat 80., 90. i 2000. Podczas prowadzonego przez Grażynę Torbicką i Oliwiera Janiaka wieczoru wystąpi m.in. Bonnie Tyler. Także no, nie byle co, skoro mi się udało Bonnie Tyler ściągnąć. Tym bardziej, że obchodzi ona w tym roku 50-lecie pracy artystycznej. No to już naprawdę jest wielkie wow. I miło, że będziemy mogli tę panią zobaczyć i posłuchać, aczkolwiek zobaczymy, w jakiej będzie formie, przede wszystkim wokalnej. No a co oprócz tego? W lata 80. przeniosą publiczność m.in. John Parr, brytyjski gitarzysta i wokalista, a także kanadyjski zespół Glass Tigers z przebojami Don't Forget Me i Someday. A także wystąpi Katrina, znana z projektu Katrina and the Waves. No i jej takim znakiem rozpoznawczym jest hit Walking on Sunshine, więc na pewno tego hitu nie zabraknie. Z kolei wspomnienie kolejnej dekady przywoła amerykańska wokalistka Jennifer Page, której singiel Crush swoje triumfy święcił w 1998 roku i nie zaszkodzi, żeby tak w celu nastrojenia się na ten festiwal, ten utwór dzisiaj przypomnieć, więc już mogę zdradzić, że wam ten utwór zagramy, ale nie tylko tę piosenkę, a jaką, to się jeszcze dowiecie w swoim czasie. Z kolei największe polskie przeboje ostatnich dekad przypomną Agnieszka Chylińska, Perfekt, Anita Lipnicka, Lombard, Felicjan Andrzejczak, Sztywny Palazzi, któż jeszcze, Acid Drinkers, Sebastian Riedel wraz z zespołem Cree oraz zespół Kombi, ale tu jest napisane przez jedno i, także no, może to komuś coś mówi, bo ja tu już się gubię, które Kombi ma ile i kto ostatecznie w nich śpiewa. Przechodząc do dnia drugiego, tutaj będziemy mieć aż dwa koncerty, iDance i Top of the Top. Marki już znane, iDance jest obecny od dwóch lat na tym festiwalu, Top of the Top w zeszłym roku też na pewno był, ale po kolei. Środowy wieczór otworzy koncert iDance, którego gospodarzami będą Agnieszka Woźniak-Starak, Gabi Drzewiecka, Filip Heiser i Oliwier Janiak. W jego ramach na deskach Opery Leśnej zaprezentują się Kaja, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret Cleo, Roxana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Baranowski, Reni Jusis i Ania Karwan. No więc dość jednorodnie powiedziałabym, no ale to są ci wykonawcy, których teraz rzeczywiście publiczność bardzo lubi, więc wybór ten jest uzasadniony. A z kolei w ramach kolejnego koncertu Top of the Top wystąpią, jak to już tradycja nam wskazuje, młodzi, uzdolnieni artyści z zagranicy. I w głosowaniu SMS-owym widzowie wybiorą utwór, którego wykonawca otrzyma nagrodę bursztynowego słowika, tego właśnie kultowego, którego już od kilkudziesięciu lat artyści występujący w Sopocie otrzymują. Wśród gwiazd Top of the Top znajdą się między innymi, no właśnie, Duncan Lawrence. Przepraszam, jeżeli popełniam jakiś błąd w wymowie, natomiast już kilkakrotnie słyszałam różne formy wymawiania tego imienia i nazwiska tego holenderskiego artysty, który, przypomnijmy, reprezentował Holandię w konkursie piosenki Eurowizji i zwyciężył, więc być może właśnie z tą zwycięską piosenką się zaprezentuje, a wtedy nie trudno zgadnąć, że można się spodziewać jego zwycięstwa w Sopocie, no bo czemu nie, skoro utwór już wszyscy
1: przetarł szlaki,
0: i ten utwór, tak? Skoro wygrał, no. To nie ma się co dziwić, więc będzie pan Duncan Lawrence. Jakkolwiek możecie mnie tutaj podszkolić z holenderskiego, jeżeli macie większą wiedzę. Franz ze Szwecji, Lake Malawi z Czech i to również był reprezentant Czech w Eurowizji, także również możemy się spodziewać piosenki eurowizyjnej, ale niekoniecznie, może ci artyści coś nowego dla nas szykują, może nas zaskoczą. Alma z Bułgarii, Luka Hani ze Szwajcarii i Christopher z Danii. Tak więc czekamy, kto nagrodę otrzyma. I trzeciego dnia mamy też dwa koncerty, przeboje z winyla oraz przeboje wolnej Polski. No to też nic dziwnego, że akurat taką okazję świętujemy. Również przecież w Opolu był koncert poświęcony odzyskaniu wolności, temu, że w roku 89, 30 lat temu odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory, więc nic dziwnego, że również w Sopocie ten temat jest muzycznie podjęty. No i tego właśnie przedostatniego dnia to Top of the Top, Sopot Festival, podczas koncertów przeboje z winyla oraz przeboje wolnej Polski zaprezentowane zostaną najpopularniejsze polskie piosenki w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych interpretacjach. Tego wieczoru wystąpią Maryla Rodowicz, no właśnie jeszcze jej tu zabrakło, Wilki, Michał Szpak, Pektus wraz z Kasią Popowską, Sławek Uniatowski, Skaldowie, no wow, Urszula, Patrycja Markowska wraz z ojcem swoim Grzegorzem Markowskim, Warius Smangs wraz z Kasią Stankiewicz, Bratanki, Halina Młynkowa, ale nie wiemy, czy razem wystąpią, także nie wiemy, czy pani Halina na ten jeden wieczór powróci do swojego zespołu, czy też oni sobie, a ona coś wykona solo, zobaczymy. Oddział Zamknięty, Chłopcy z Placu Broń, Golden Life oraz Aleksandra Gintrowska. Ale to nie wszystko, bo w koncertach wezmą również udział gwiazdy zagraniczne, które przypomną, co w czasach PRL-u i wolnej Polski działo się w światowej muzyce. Wystąpi zatem szkocka wokalistka Maggie Reilly oraz jamańska artystka Diana King. Tak więc no, wielkich nazwisk też nie zabraknie.
1: No, gdyby jeszcze Maggie Reilly udało się, tak, gdyby jeszcze Maggie Reilly udało się namówić Mike'a Oldfielda, żeby się razem z nią pojawił, no to już w ogóle byłby sukces.
0: Och, no to... Owszem, owszem, ale no nie mamy takich informacji, może organizatorzy mają dla nas niespodzianki, no ale wątpię, żeby to aż tak, raczej taką informację by podano do publicznej wiadomości. Trochę to dziwne, że te koncerty trzeciego dnia będzie prowadziła wyłącznie Magda Mołek, a w drugim dniu mamy aż czterech prowadzących, prawda? Tak tutaj panią Magdę Mołek zostawili z tym samą trochę niesprawiedliwie, a będzie miała aż dwa koncerty do poprowadzenia, więc się trochę narobi i nagada.
1: Natomiast no właśnie, zwróć uwagę na to, zanim przejdziesz jeszcze do dnia czwartego, zwróć uwagę na to, jacy ci niektórzy nasi artyści polscy są uniwersalni. Na przykład czy Maryla Rodowicz, czy Urszula. I w Białymstoku na festiwalu disco się pojawią i tu na festiwalu zupełnie innym stylistycznie można by się, wydawałoby się, że zupełnie innym stylistycznie, a i w jedno i w drugie się wpasują.
0: No przecież Maryla to jest królowa, no to jest oczywista. Urszula... No nie wiem, jakie tam disco zaśpiewa w Białymstoku. Śmiem przypuszczać, że nawet jeżeli nie disco, to zaśpiewa konika na biegunach, bo i tak wszyscy się będą dobrze
1: bawić. Względnie Malinowy jest Król jest taki pod disco trochę podchodzący, jakby się uparł.
0: No tak, ale przecież zawsze może wykonać kilka utworów, pewnie tak będzie.
1: Owszem.
0: Tych największych przebojów można się spodziewać, przypuszczam, i tu, bo czemu nie. I teraz przechodzimy do czwartego dnia, który jest trochę zaskakujący. No właśnie, bo do tej pory ten festiwal był trzydniowy. A tutaj mamy dzień czwarty i koncert Young Choice Awards. No i tutaj trochę to wykracza poza główny nurt naszej audycji, bo zawsze mówimy o tym, co w telewizji, co w radiu, ale już dzisiaj trochę nawiązaliśmy do internetu, więc niech tak będzie, bo w tym roku Top of the Top jest rozszerzony, jak wspomniałam, o czwarty dzień, ale transmisja z koncertu tego dnia będzie dostępna wyłącznie w serwisie player.pl. No ale ważne, że można to w ogóle obejrzeć, że nie jest tak, że to tylko dla tych, którzy w Sopocie będą, a to jest taki koncert, który myślę, że naszemu słuchaczowi Krzysztofowi zdecydowanie przypadnie do gustu, bo tego dnia odbędzie się właśnie koncert poświęcony młodym artystom i ich fanom pod wspomnianym już hasłem Young Choice Awards i w jego ramach zaprezentują się Roxana Węgiel, Marcin Sujka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Natalia Zastępa, Michał Szczygieł, my trzy... Pozdrawiamy Cię,
1: no tak.
0: Four Dreamers, Zuza Jabłońska, Carla Fernandez, Anika Dąbrowska, Vicky Gabor, Amelia Andryszczyk i Adamo Rudnik. Naprawdę, Adamo, nie znam tego artysty jeszcze, ale go poznam. Tak więc widać, że to są w dużej części ci najmłodsi, ale nie tylko, którzy debiutowali w programach talent show, szczególnie typu The Voice of Poland, no bo i Anika Dąbrowska, która wygrała The Voice Kids, Natalia Zastępa, która była już w Voice dla dzieci, w Voice dla dorosłych, z tego co pamiętam, i Amelia Andryszczyk, Zuza Jabłońska, no i nawet właśnie gwiazdy Voice'a dorosłego, takie jak Marcin Sujka, który jednak, no wiadomo, że prawdopodobnie trafia przede wszystkim do tych młodszych słuchaczy, ale prawdopodobnie nie tylko, więc pewnie i ci młodsi, i ci starsi widzowie coś znajdą dla siebie. Warto zatem do playera zajrzeć, aby ten koncert śledzić. Tak więc, no tak się zapowiada ta oferta i tradycyjnie, jak to przy takich okazjach zapytam, będziesz oglądał któryś z koncertów?
1: Wiesz co, no może te osiemdziesiątkowe gdzieś tam ewentualnie rzucę na to okiem, natomiast no ja, jak wiesz, nie należę do jakichś miłośników koncertów jako takich generalnie, bo zawsze mi się to potem rzuca w uszy, że ale to kurczę, jakoś na tej płycie inaczej było jednak, więc ja jestem średnio reprezentatywnym w tej kwestii, natomiast wszystkim naszym słuchaczom, którzy lubią tego typu widowiska, to oczywiście polecamy, bo czemu nie, to ja zapytam, będziesz oglądała?
0: No właśnie zastanawiam się, bo jakoś jest tak, że ta oferta festiwalu sopockiego przygotowywanego przez TVN od już kilku lat jakoś mnie średnio przekonuje. Jakoś tak właśnie nie czuję tego za bardzo. Zaprasza się te gwiazdy, tak jak było rok temu, gwiazdy zagraniczne, które wówczas śpiewały z playbacku. Tam chyba wtedy było jakieś Fun Factory, nie pamiętam co jeszcze.
1: Tak, tak, tak.
0: I to w zasadzie, no to sobie mogę włączyć płytę albo nagranie z komputera. Urszula i Maryla Rodowicz i tak będą wszędzie. No będzie ten koncert Top of the Top, który rok temu był złożony po prostu z piosenek artystów, tych artystów, których im się udało ściągnąć. Więc to nie były na przykład premiery, tylko już piosenki sprzed kilku lat, no bo akurat takiego artystę się udało załatwić. A kiedyś pamiętam, że jak Polsat przez rok czy dwa, nie pamiętam, miał ten format Top of the Top, to tam naprawdę chyba udało się ściągnąć artystów, którzy w danych krajach sprzedawali najwięcej płyt. I było ich tam kilku, jak nie kilkunastu. No i to było faktycznie ciekawe, bo można było zerknąć, jak co na tych rynkach muzycznych się dzieje aktualnie, kto tym się cieszy popularnością i to było fajne. Widocznie był większy budżet, no jest to możliwe, tak. A tutaj no jakoś no, ta oferta do mnie aż na tyle nie trafia, ale znając mnie, to zerknę tak dla ciekawości, bo czemu nie? Przypomnijmy jeszcze raz, że to od 13 do 16 sierpnia. Warto o tym przypomnieć, bo dziś dopiero trzeci dzień sierpnia, więc to za jakiś czas dopiero przypadnie to na ten o długim weekendzie, trudno to mówić, ale w środku tygodnia mamy przecież święto, dzień wolny, więc pewnie właśnie dlatego w tym czasie TVN ten festiwal organizuje, a my informujemy już was o tym teraz, bo przypomnijmy w dzisiejszym wydaniu koncentrujemy się na tym, co w sierpniu nam stacje telewizyjne przygotowują, bo przez następne tygodnie po prostu możemy nie uzbierać odpowiedniej liczby informacji, żeby się z wami spotkać i wam o tym opowiedzieć. Dlatego właśnie z takim wyprzedzeniem 13 do 16 sierpnia Top of the Top. No właśnie. I teraz możemy już zagrać obiecany utwór Jennifer Page pod tytułem Crush. Myślę, że wszyscy znamy, ale nie tylko tę piosenkę usłyszymy, bo wspomniany już przeze mnie Duncan Lawrence. Poproszę o korepetycję z holenderskiego w utworze Arcade. To jest proste. Czyli przypomnijmy, ten pan, którego usłyszymy w koncercie Top of the Top, reprezentował Holandię w konkursie piosenki Eurowizji, a tym razem reprezentować ją będzie w Sopocie. Radio
1: DHT. Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. Cały czas opowiadamy wam o tym, co ciekawego w radiu i telewizji. No, na razie dość sporo o telewizji, ale o radiu będzie na sam koniec króciutko o radiu z pewnością. A teraz co? Kolejne muzyczne show!
0: Muzyczne show, czyli kontynuujemy ten cykl informacji o tym, co nam telewizje szykują na siebie i co nam muzycznego szykują. No i mamy podtrzymaną tradycję, bo oto 16 i 17 sierpnia w Mrągowie odbędzie się Festiwal Weselnych Przebojów, który ponownie pokaże telewizja Polsat. Już po raz trzeci w rolach Panny Młodej, Pana Młodego. Zobaczymy Elżbietę Romanowską i Rafała Maseraka, więc tu się nic nie zmienia. Natomiast kwestia tego, kto się zaprezentuje. No właśnie, w piątek, 16 sierpnia, wystąpią Poparzenika Wą 3, Ryszard Rynkowski, Mik, Classic, After Party, Piękni i Młodzi, Top Girls, Long and Junior, Excited, Kordian, Masters i Bayer Full. Także taki znowu festiwal disco.
1: Co tam robi Ryszard Rynkowski i Poparzeni Kawą 3, to ja nie wiem.
0: Trochę nie wiem i trochę chyba bardziej pasowaliby do sobotniego koncertu, o czym zaraz, ale pewnie to po prostu było tak, że no kiedy ci pasuje, Rysiu, zaśpiewać? A Rysiu powiedział, no w sobotę mam koncert gdzieś tam, no to w piątek zaśpiewasz tam między Bayer Fullem a Long and Junior. Tak, musiało
1: może
0: to być,
1: tak.
0: Bo gdyby im zależało na sensownym układzie, to zaśpiałoby w sobotę. Myślę, że zaraz mi przyznasz rację, bo tam też nie wszystko pasuje, ale już bardziej. Na sobotnich poprawinach, bo tak to wygląda, tak się nazywa, 17 sierpnia są poprawiny i tam zobaczymy Stachurskiego, Sławomira, Papa D, Francesco Napoli, Michała Wiśniewskiego, Defis, Teresę Werner, Mario Bishina, Andrzeja Rybińskiego, czy Andrzeja Rosiewicza. Ja mam pytanie, bo Donald Trump się wybiera do Polski niedługo. Czy Andrzej Rosiewicz znowu piosenkę będzie śpiewał, że I'm Trendy Andy?
1: Wiesz, ostatnio dla pana Donalda to kto inny śpiewał?
0: To znaczy?
1: No, ostatnio dla pana Donalda z okazji 4 lipca śpiewały siostry Godlewskie, więc wiesz.
0: A siostry Godlewskie, oj, tak, ale to ryzykowne.
1: To siostry Godlewskie na każdą okoliczność ostatnio śpiewają, więc...
0: Nie no, po pierwsze to teraz Małgorzata tylko śpiewa, tak, ale tam się pokłóciły, czy coś im się stało. A poza tym miała zaśpiewać Warszawskie Dzieci, ale zmieniła zdanie... I wrzuciła filmik, w którym na początku mówię o tym, że to jest pieśń, którą warto znać i tak dalej, a potem po prostu zamieściła wykonanie tej pieśni, takie archiwalne. Aha. Więc chyba zrezygnowała. Czego nie można powiedzieć o innej, mojej krajance, tak? Krajance?
1: No teraz już krajance.
0: Tak trudno się przyzwyczaić.
1: Bo to kiedyś był krajan.
0: To kiedyś był krajan. I jak ktoś ogląda program Chłopaki do wzięcia i kojarzy takich bliźniaków, Adam Maciej Kozłowski, to jeden z nich zmienił płeć, a przynajmniej tak deklaruje i na Facebooku nazywa się Aleksandra Natalii Bojkow i też wykonuje różne piosenki i ona... Aleks odważyła się wykonać Warszawskie Dzieci. Jest trochę jej smutno, że Małgosia Godlewska nie nagrała, no bo słuchacze mogliby porównać, prawda, która nagrała lepiej. Tak dzisiaj są to bliskie te tematy internetowe,
1: tak,
0: ale wiesz, ani Aleks, ani żadna z sióstr Godlewskich nie wystąpił na festiwalu. Ja
1: myślę, że to tylko kwestia czasu, że już niebawem również i tam, zwłaszcza którąś z pań Godlewskich będziemy mogli zobaczyć. Natomiast wiesz, tak co do tego internetu, no nie da się ukryć, że coraz więcej tych różnych tematów gdzieś tam się przeplata. Te media coraz bardziej wchodzą do internetu i też w internecie jako takim można znaleźć coraz więcej ciekawych treści, bo to YouTube to już nie jest tylko taki stragan z filmikami śmiesznymi i kotkami, ale tam na przykład to już można znaleźć naprawdę dużo wartościowych rzeczy. Jeżeli ktoś chce, to dotrze.
0: I wykonania sióstr Godlewskich też. Albo jednej z nich i wykonania Aleks. Ale chyba zgodzisz się ze mną, że ten drugi dzień taki, no, bardziej...
1: No jest bardziej spójny,
0: oczywiście, według naszych gustów
1: tak.
0: I strawny.
1: Tak.
0: Oczywiście, co kto lubi,
1: no myślę, że na przykład jednak... mój ojciec to byłby zachwycony, że będzie Teresa Werner.
0: Ale o tym za chwilę. Tak, będzie Teresa Werner, ale i Andrzej Rybiński, Andrzej Rosiewicz. Nie, no to absolutnie cudownie. To myślę, że pierwszego dnia nie dam rady obejrzeć, bo disco polo czasem jest dobre do zabawy, ale może nie w nadmiarze, natomiast Andrzeja Rosiewicza sobie nie odmówię, bo... No bo mimo, że nie będzie pewnie jakichś pięknych piosenek o tęczach i gejach, to będą inne. Ale zostając jeszcze przy tym, co w Polsacie, bo już wam relacjonowałam w ostatnim wydaniu RTV, że Polsat kabaretami stoi w te wakacje i były kabaretony w Koszalinie, w Mrągowie, w Lipcu. Nie o wszystkich niestety udało mi się wam powiedzieć, ponieważ nas nie było w Lipcu i to w zasadzie byłyby jedyne interesujące informacje do pewnych wydań RTV, ale zarzekłam się już wtedy, no, że niestety nie wszystkie te informacje będę mogła wam przekazać. Tak akurat, skoro już jesteśmy na antenie, to o pewnym kolejnym kabaretowym wydarzeniu mogę wam powiedzieć i to będzie tuż po właśnie Festiwalu Weselnych Przebojów poniekąd, bo przypomnijmy, on jest 16 i 17 sierpnia, a wydarzenie, o którym chcę powiedzieć, 18 sierpnia będzie transmitowane. Polsat pokaże wówczas koncert galowy 40. jubileuszowych Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, najstarszego ogólnopolskiego przeglądu kabaretowego. Poprowadzi go Artur Andrus, a będzie mu towarzyszyć Andrzej Niedzielski i Piotr Bałtroczyk też będzie mu towarzyszyć.
1: No to
0: tak więc taki
1: dobra, dobra stara gwardia.
0: Poniedzielski będzie dobrze, tak. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rodzinnego kabaretu oraz młodsi przedstawiciele sztuki rozśmieszania. I któż to będzie? Grupa Mozarta i Irek Krosny, kabaret Młodych Panów, kabaret Czesław, kabaret Chyba, Koń Polski i kabaret Zachodni. Czy ktoś
1: Koń
0: jeszcze?
1: Polski.
0: Przekonamy się 18 sierpnia. Tak, ale przecież oni chyba niedawno, czy to właśnie nie na tym festiwalu w Koszalinie, świętowali jakiś jubileusz, czy
1: tak,
0: coś?
1: Tylko tak, wiesz, tylko koń polski to jest taki...
0: Było ich tam więcej.
1: Koń polski to jest taki kabaret, który mi się przede wszystkim kojarzy z latami 90., a później o nich jakoś tak słuch zaginął, mam wrażenie. Ale...
0: No na początku 2000-tych jeszcze byli.
1: No jeszcze
0: byli,
1: też. No to... Czekaj, czy to nie oni kręcili ten taki serial w dwójce Badziewiakowie? Chyba oni byli, ale...
0: Możliwe, ale pewności nie mam.
1: Też nie mam pewności, więc tu się nie będę zarzekał, ale kabaret Koń Polski kojarzę jak najbardziej. I właśnie przede wszystkim on mi się kojarzy z tymi latami 90., więc tak, no, jestem ciekaw, jakie skecze pokażą tak swoją drogą. I to...
0: No widzisz, no to możesz się przekonać tak. 18 sierpnia, czyli za 2 tygodnie i dzień. Tyle jeszcze trzeba czekać, a my... Cóż, będziemy dalej poszerzać wasze horyzonty muzyczne. Myślę, że ci słuchacze, którzy nie znają niektórych piosenek, które przygotowujemy, są nieco zaskoczeni, bo na przykład może nie wszyscy znali utwór o lamie w salonie i może nie wszyscy kojarzą panią Teresę Werner, którą, przypomnijmy, będzie można zobaczyć na poprawinach będących częścią festiwalu weselnych przebojów. Ty wspomniałeś już, że twój tata jest fanem Teresy Werner, jeżeli są wśród nas inni fani, ręka w górę, facebookomu / Radio DHT. Ja nawet kiedyś mogłam wybrać się na koncert pani Teresy, słuchaj. Takie mieliśmy
1: nie
0: plany
1: chciałaś.
0: Z naszym redakcyjnym kolegą Edwinem Tarką. Akurat mieliśmy taką możliwość, ale chyba jednak zbyt wysokie koszty były, aby tej rozrywki zakosztować. A w Polsacie można mieć to za darmo.
1: Za darmo.
0: I u nas też będziecie mogli posłuchać, co by dała swemu ukochanemu pani Teresa. Uwaga, uwaga, Teresa Werner w utworze Dałabym Ci Dała.
2: Słuchacie Radia DHT.
1: Teresa Werner śpiewała na antenie Radia DHT. W ogóle też ciekawy tytuł jest tej płyty, z której pochodzi ten utwór, bo
0: jaki?
1: Utwór Dałabym Ci Dała jest z płyty Spełnić Marzenia. Więc to tak... Jedno z drugim się...
0: Może nie będziemy snuć tej opowieści teraz i przejdziemy płynnie do kolejnego tematu, ponieważ właśnie będzie o snuciu pewnej opowieści fabularnej w pewnym nowym serialu, prawda?
1: A i owszem.
0: Już można tak właściwie powiedzieć, że zaczynamy mówić o nowościach jesiennych, bo telewizja TV4, o czym zaraz powiesz, właśnie w sierpniu wprowadza nowy serial, ale chyba to nie będzie ich jedyna nowość, chyba też coś szukują jeszcze na późniejsze miesiące, o czym będzie później. Zdaje się, że na przykład 19 sierpnia już wracają Barwy Szczęścia, tak? Więc
1: no to już tak startuje.
0: TV4 jest tutaj odosobnione. Inne produkcje, jak Miłość dopiero od września, o czym wam z pewnością powiemy, kiedy i co, ale teraz właśnie skupiamy się na tej nowości, którą od 19 sierpnia będzie można oglądać.
1: Tak, dokładnie. Od 19 sierpnia o godzinie 20 będzie się pojawiać nowy serial na antenie telewizyjnej Czwórki. Serial, który zatytułowany będzie Miłość na zakręcie. I jak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl, serial ten będzie pokazywany od poniedziałku do czwartku, przypomnijmy, o godzinie 20. Jeżeli zaś chodzi o fabułę, to główną bohaterką nowego serialu jest Jowita, doktor mikrobiologii i matka dwójki nastolatków, 15-letniej Ani i 18-letniego Krystiana, która po śmierci męża zmuszona jest wybierać pomiędzy karierą akademicką a prowadzeniem centrum samochodowego. Główną rolę w produkcji zagra Kamila Boruta, a obok niej pojawią się m.in. Wioletta Arlak, Aleksandra Szwec.
0: Bożena Tańczyńska z Korony Królów,
1: no,
0: jakby ktoś
1: proszę.
0: Nie wiedział, to jest Wioletta Arlak.
1: Aleksandra Szwec, Karol Strasburger, no tego pana myślę, że nie trzeba przedstawiać. No.
0: Trzoskotlet, jak to mówili w Lala Poland.
1: Tak, kogo my tu jeszcze mamy? Zbigniew Stryj czy Piotr Makarski? Obok pierwszoplanowej historii Jowity widzowie śledzić będą także perypetie innych bohaterów. Wśród nich znajdą się m.in. właścicielka pobliskiego baru Krysia, ojciec głównej bohaterki Wiktor i właśnie w tej roli pana Karola zobaczymy. Również zobaczymy jej syna, zakochanego w córce nieuczciwego konkurenta Jowity. No to taki konflikt interesów trochę będzie. Będziemy także śledzić losy pasjonatki motoryzacji Ewy oraz mechaników samochodowych, tak się domyślam, Sebastiana, Darka i Igora. W serialu pojawi się również stały wątek oparty na postaci pochodzącego z Wietnamu księgowego Włodka. Także wygląda ciekawie, myślę, że to będzie
0: takie... Takie wietnamskie imię Włodek,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bardzo, bardzo. Włodek. Może tak powinno się wymawiać to imię, nie wiem, nie znam się na Wietnamie, tak. Natomiast no myślę, że może być to nawet dość interesujące. Takie wielowątkowe seriale mają to do siebie, że można je dość długo snuć, bo można te wątki przeplatać. Wszak nie w każdym odcinku musi pojawić się każdy z tych wątków, o którym wspominałem, a przecież nie jest powiedziane, że w tej zapowiedzi prasowej pojawiły się wszystkie wątki, bo może jeszcze coś tam się pojawi, może jeszcze będzie coś więcej, może jacyś aktorzy dojdą, może jacyś odejdą, więc... No zobaczymy, nie wiem ile tych odcinków będzie, chyba na razie jeszcze takiej informacji nie ma, ale wygląda to na taką produkcję, która może się ciągnąć i jeżeli tylko przysiądą nad tym dobrzy scenarzyści, to pomysłów na kolejne.

0: wykonywany przez Antka Smykiewicza pod tytułem Pomimo burz. Zatem właśnie teraz tę piosenkę sobie przypomnimy.
1: Radio DHT.
2: I to wejście powinienem zacząć od ostatniego słowa, które powiedziałem na antenie. Okej. Przechodzimy dalej i przechodzimy już do ostatniej informacji, a właściwie do ostatnich informacji w dzisiejszym 60. wydaniu programu RTV. Przechodzimy do tematów związanych z Gazetą Polską, a właściwie z dziennikarzami.
0: O, cudownie, jak ja się cieszę.
2: No, wiem, ja też się bardzo cieszę.
0: Właśnie doszliśmy poza anteną do wniosku, że my mówimy o medialnych wydarzeniach, postaciach mediów tak naprawdę ze wszystkich stron. Owszem. Było tej superstacji, przecież takiej, no wiadomo, trochę bardziej na lewo przynajmniej dotychczas. Teraz jest o Gazecie Polskiej. To jest ten słynny symetryzm?
2: Wiesz co, ja powtórzę to, co powiedziałem poza anteną, że tak naprawdę chcąc wyrobić sobie własne zdanie na jakiś temat, to chyba trzeba być gdzieś tam w większym lub mniejszym stopniu symetrystą, bo nie da się moim zdaniem, a przynajmniej ja nie jestem w stanie, zgodzić się z narracją w 100% żadnej opcji politycznej, więc po prostu to nie jest tak. I dla mnie największy problem to jest z tymi ludźmi, którzy ślepo wierzą we wszystko, co jedna, druga, trzecia partia poda. Trzeba sobie wyrabiać własne zdanie i ja powiem więcej. I ja do tego gdzieś tam może nawet i też bym zachęcał. Ja tak robię osobiście. Ja nie mam czegoś takiego, że mnie coś denerwuje. Mnie co najwyżej po prostu pewne stwierdzenia prędzej powiem, że bawią niż irytują. Bo ja mam do tego wszystkiego jakiś jednak taki zdrowy dystans, że ja chyba częściej nawet oglądam rzeczy, z którymi się nie zgadzam, niż te, z którymi się zgadzam. Żeby gdzieś tam bardziej jednak też zauważyć tę drugą stronę. Ja się z nią nie muszę zgadzać. Ja mogę się z tego gdzieś tam śmiać, ale fajnie wiedzieć, co się dzieje po tej drugiej stronie, mimo wszystko.
0: To ja wam zdradzę, że Michał na YouTubie oprócz jakichś kanałów związanych z, nie wiem, technologią, z nauką i tak dalej, ma zasubskrybowane kanały takich tuzów jak Marcin Rola, czy tam telewizję Idź Pod Prąd oglądał.
2: Wiesz co, to odsubskrybowałem, bo tam już nie ma Mariana Kowalskiego. No już nie jest to samo. To już nie jest to samo.
0: Tak, jakie tam? Pochwalił się właśnie poza anteną, że ma zasubskrybowany od niedawna kanał, na którym zamieszczane są wszystkie odcinki programów
2: w telewizji. Tak, rzeczywiście.
0: To coś w tym jest, że chcesz tę narrację gdzieś tam poznawać i to się chwali.
2: A propos w Realu 24, skoro tak mówimy sobie już o tych różnych rzeczach związanych z tą prawą stroną, no to przecież była jedna wielka afera związana z tym, że zablokował ich YouTube. Natomiast odblokowali ich w czwartek, 1 sierpnia i prowadzący, redaktor naczelny tej telewizji, Marcin Rola, powiedział, że no to jest takie symboliczne, że on się absolutnie nie chce porównywać do powstańców warszawskich, ale coś w tym jest, że się przebijają przez ten lewacki bełkot. W końcu i że mogą dalej się przebijać. Także
0: To fajnie, bardzo, tak, myślę, że nie będziemy tego komentować, tak. Bo my nie o tym, ale właśnie o tym, że skoro tak śledzisz jednak tę narrację prawostronną, to będziesz miał kolejne jej przejawy do śledzenia.
2: Owszem, z którą żeby nie było, bo ja nie ukrywam jakichś tam swoich sympatii, ja od zawsze zgodnie z anatomią serce miałem po lewej stronie i tego wcale nie ukrywam, natomiast jak najbardziej śledzę to wszystko, staram się śledzić to, co również mówi druga strona, żeby mieć pojęcie o tym, co się dzieje, bo potem możemy się zapędzić w taki zaułek, że śledzimy jakiś przekaz, który jest przefiltrowany, tak? A potem się okazuje, że ktoś coś zupełnie innego powiedział albo coś innego miał na myśli i tak dalej, i tak dalej. Natomiast już wracając do informacji, to pierwsza informacja dotyczy telewizji Republika. Bo oto wczoraj o godzinie 21:00 właśnie ta stacja wyemitowała pierwszy odcinek programu publicystycznego zatytułowanego Specjaliści od Wszystkiego. Jego gospodarzem jest dziennikarz Gazety Polskiej Maciej Kożuszek. Każde wydanie Specjalistów od Wszystkiego będzie trwać prawie pół godziny, a Maciej Kożuszek

0: Brzuszek będzie rozmawiał z zaproszonymi publicystami o bieżących tematach politycznych i społecznych. Pierwszy odcinek, co ciekawe, dotyczył ideologii LGBT. No, raczej można się spodziewać, jacy byli tam specjaliści i jaka była tam narracja, natomiast no, temat jak najbardziej w obecnym czasie jest grzany i to bardzo mocno grzany.
1: Natomiast ja rozumiem, że trzeba zapoznawać się z narracją obu stron i tak dalej, ale chyba oglądać kolejny przejaw narracji prawej strony na temat LGBT, to już chyba trochę się robi ponad moje siły.
0: Wiesz co, nie wiem ile tych programów obejrzałaś, no bo to też jest inna kwestia, no.
1: No może więcej czytałam rzeczy niż oglądałam. O tak, tyle mogę powiedzieć. No to dobrze, no to może, żeby już dopełnić sobie obraz, no to mogę ewentualnie obejrzeć, jeżeli mi się uda gdzieś tam jakąś powtórkę, czy...
0: Albo czy, na YouTubie, bo akurat Republika dość chętnie dzieli się swoimi materiałami w serwisie YouTube, chyba nie wszystkimi, ale i to jest też zresztą takie znamienne, że na przykład stacja TVN, czy TVN24 nawet bardziej, zmusza użytkowników do tego, żeby instalowali zewnętrzne aplikacje, właśnie na przykład Player czy TVN24 Go, która od pewnego czasu się pojawiła, że jeszcze żąda za to jakiś tam opłat, jeżeli chcemy odbierać różne materiały w tak zwanym trybie na życzenie. A te stacje typu właśnie, czy Telewizja Republika, czy inne stacje z tego prawego, czy w Polsce to w ogóle przecież cały czas transmituje na YouTubie swój przekaz.
1: Dokładnie tak.
0: I jest to, powiem szczerze, łatwiejsze do śledzenia.
1: Oczywiście.
0: Zdecydowanie, no, dostajesz powiadomienie, że twój ulubiony program się zaczyna, albo jakieś rzeczy tego typu, także, no, te media, powiedzmy, bo TVN, no, to raczej bym powiedział, że jest centrum niż któraś strona, centrum no tak. Może troszeczkę tam gdzieś na lewą stronę, ale raczej centrum, no, cóż, widać, że tu bardziej pieniądz się liczy niż dotarcie z przekazem do widza. Natomiast przechodząc dalej, to kolejny publicysta Gazety Polskiej, Adrian Stankowski, poprowadzi audycję...
1: W ogóle to jest jakiś szok, to co ty powiesz teraz. No właśnie, on poprowadzi audycję radiową.
0: Radiową.
1: Z czego jest znany Adrian Stankowski, oprócz tego, że jest publicystą Gazety Polskiej?
0: Że się pojawia w TVP
1: Pozdrawiam
0: Info.
1: Pozdrawiam naszego słuchacza Adriana. Także się pojawia w TVP Info, czy też innych kanałach TVP. I to on się tam pojawia dość intensywnie i dość często, czasami nawet kilka razy dziennie jest zapraszany, żeby być ekspertem w jakiejś sprawie, więc niektórzy bardziej złośliwi widzowie, nie ja wcale nie jestem złośliwa, naśmiewają się nieco, że pan Stankowski to już tam zapewne mieszka, więc to jest nieco zaskakujące, że go stamtąd wypuszczą. No i tak czasami muszą go wypuszczać, bo musi do gazety pozwolić, a jeszcze będą musieli pozwolić mu opuścić mury Telewizji Polskiej, żeby się wybrać do budynku Polskiego Radia 24.
0: Owszem, bo właśnie w Polskim Radiu 24 poprowadzi te audycje, a co do samego programu Studio Prasowe, to zaproszeni do studia goście, dziennikarze i publicyści różnych redakcji. Ciekawe, jak bardzo różnych. Mają komentować bieżące wydarzenia polityczne i społeczne. A studia prasowego będzie można słuchać w niedzielę o godzinie 10, a audycję transmitować ma również Telewizja Republika. No właśnie. Także już w najbliższą niedzielę, już jutro będzie sobie można tego programu posłuchać, albo będzie go można sobie obejrzeć, co kto woli, w zależności od tego, czy interesuje go tylko audio, czy również wizja. No i to była ostatnia informacja w dzisiejszym programie RTV numer 60. Będziemy powoli kończyć nasz dzisiejszy program. Następne spotkanie... No właśnie,
1: kiedyś będzie, na pewno nastąpi. Myślę, że można się nas spodziewać pod koniec sierpnia, ponieważ z pewnością będziemy chcieli wam przedstawić wrześniowe nowości stacji. Natomiast kiedy to dokładnie będzie tego? Jeszcze nie wiemy, dlatego też śledźcie koniecznie nasz fanpage na Facebooku, facebook.com/radio-dht. Tam wszystkie informacje, wszystkie zapowiedzi tego, kiedyż to w końcu wydanie numer 61 na antenie się pojawi.
0: W ogóle namawiam namawiamy was też, żeby śledzić naszego Facebooka, także z innego powodu, bo tam od pewnego czasu pojawiają się codziennie propozycje piosenek, którymi chcemy się z wami podzielić, które króciutko charakteryzujemy i które gramy w naszym paśmie Triple Przeboje Trzech Pokoleń, które to no, dziś już jeszcze może przez kilka minut na naszej antenie sobie pobrzmi, natomiast tak w pełnej krasie będziecie mieli go okazję słuchać przez cały jutrzejszy dzień do późnych godzin nocnych. Także zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli chcecie się tak zapoznać, bo na przykład no, nie po drodze wam, żeby włączać radio DHT jakoś tak bardzo regularnie, to warto naszego Facebooka sobie śledzić, obserwować to, co my tam publikujemy, jakie piosenki gramy, bo z Triplem, już to mogę zdradzić, od września będziecie się spotykać zdecydowanie częściej, ale to są plany na wrzesień, na razie mamy lato, wakacje, summertime, pleasing, smashing i tak dalej i idziemy się temu oddawać już teraz. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: A na pożegnanie, skoro było o studiu prasowym, to posłuchamy sobie Marcina Rozynka, który zaśpiewa nam o pierwszych stronach gazet. Do usłyszenia, cześć!
2: Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich. Oto mój pierwszy podcast tak naprawdę dla Tyflo Podcastu i jako pierwszy temat, jako że jestem generalnie graczem i interesują mnie gry audio i wideo zresztą, to myślę, że z czasem będę miał okazję tutaj przedstawić kilka różnych tytułów i w miarę szczegółowo je omówić, aby ktoś, kto w to gra, mógł bezproblemowo jakoś sobie radzić w tym temacie. Dzisiaj na pierwszy ogień jest Entombed, gra audio stworzona przez Driftwood Software i tak naprawdę to jest jednoosobowa firma, bym tak to określił, która składa się z człowieka o nazwisku Jason Allen. Co mogę o tym więcej powiedzieć? Tak naprawdę to dużo więcej zaczniemy sobie mówić też o teorii, jak zaczniemy rozgrywkę. Jest to gra RPG, czyli Role Play Game, która tak naprawdę w Polsce jest tłumaczona jako gra fabularna. Tak naprawdę to z grą fabularną, szczerze mówiąc, ten tytuł ma niewiele wspólnego, bo jest to typowy tak zwany hack and slash. Możliwe, że jest tutaj sporo różnych pojęć, które wam nic nie mówią, ale mam nadzieję, że wkrótce się wyjaśnią. W tej grze chodzi w dużym stopniu o walkę. W grze Roleplay Game tak naprawdę nacisk stawiamy na rozwijanie postaci. Jest tutaj pokazane bardzo ładnie. Mamy dużo, przynajmniej jak na grę audio, mamy dużo umiejętności i statystyk, które z czasem gry podnosimy. Ja proponowałbym mimo wszystko przejść do rozgrywki i podczas tego, jak będę tą grę demonstrował, będę omawiał każdy szczegół po kolei i myślę, że to będzie najlepsza droga, żeby pokazać wam to w akcji i trochę poopowiadać.
6: Welcome to Entombed version 1.02 Jules. Please see wiki.blind-games.com for documentation on this version.
5: Przed momentem usłyszeliśmy, nazwałbym to wiadomość powitalną, informację, że wszystkich szczegółów można zasięgnąć na wiki.blindgames.com. Jesteśmy w tej chwili w menu głównym. Spróbuję jakoś się w miarę szczegółowo opisać i pokazać, jak należy się zalogować, bo gra jest płatna i kosztuje $50. Można ją kupić za pośrednictwem PayPal, ale myślę, że wszystkie szczegóły z tym związane podam przy końcu. W tej chwili chciałbym mówić menu i co jak można zrobić.
6: Upgrade Entombed to the full version.
5: Tak, to jest opcja, którą zajmiemy się na początek, czyli ulepsz Entombed do pełnej wersji. To jest bezpośrednie tłumaczenie. Czyli generalnie trzeba się zarejestrować. Jako, że ja mam grę oryginalną, to w tej chwili to właśnie uczynię, bo zainstalowałem ją niedawno na potrzeby podcastu. Klikam na Upgrade.
6: Please log in to register Entombed. If you don't have an account yet, create a new one following the links on this screen.
5: No i dokładnie.
6: Log into one existing account.
5: Tutaj jest zaloguj do istniejącego konta.
6: Create a new account.
5: Stwórz nowe konto.
6: This only takes a moment.
5: To zajmuje tylko chwilkę. No i jak mamy piękne wyjaśnienie. Mam nadzieję, że synteza jest zrozumiała i nie za szybka, żeby ktoś się czasami nie pogubił albo nie miał wątpliwości, o czym jest mowa.
6: Log into one existing
5: account. Ja się zaloguję.
6: This is the login screen. Simply log into your account to register Entombed. If you haven't purchased Entombed yet, you'll have the option to load up the payment website in your browser.
5: Dokładnie, jeśli jeszcze tego nie kupiłeś.
6: This is the nickname you chose for your account.
5: Tu jeszcze usłyszałem o opisie pola, w którym się wpisuje login. Wcześniej była informacja, że jeśli nie zakupiłeś gry, pojawi się możliwość zakupu i otworzy się zewnętrzne okno z przeglądarką. Ja wpisuję sobie teraz mój login.
6: L. Lirin. Password.
5: Password. Mam nadzieję, że mój password nie będzie zbyt zrozumiały.
6: One.
5: No i w tej chwili przechodzę do
6: login.
5: Logging in. Logowanie.
6: One moment, please. Found your registration details.
5: Odnaleziono szczegóły rejestracji. Dziękuję.
6: Registering Entombed.
5: Rejestrowanie Entombed.
6: Enabling full version.
5: Uruchamianie pełnej wersji. Może to potrwać chwilkę.
6: Full version enabled.
5: Pełna wersja.
6: Thank you for your support.
5: Dziękujemy za twoje wsparcie. No i teraz jestem w menu
6: Start
5: głównym. W większości audiogier tak naprawdę, z jakimi mogliście mieć do czynienia, menu jest nieskomplikowane. Mamy tak naprawdę 2-3 opcje na krzyż, z czego jedna to rozpoczęcie gry, druga to możemy poznać dźwięki albo sprawdzić ustawienie głośników, a trzecia to wyjście. Tutaj ma się to trochę inaczej i właśnie to spróbuję omówić w miarę zrozumiale. Pierwsza opcja, nie ma co ukrywać, to tylko i wyłącznie start game, więc dla wszystkich zrozumiałe wcielenie się w postać i rozpoczęcie przygody. Co mamy dalej?
6: Load existing game.
5: Wczytaj istniejącą grę. To jest opcja, która umożliwia nam wczytanie gry, kiedy na przykład zapisaliśmy stan wcześniej i musieliśmy opuścić grę. Także jest to bardzo przydatna gra. Jest to bardzo przydatna opcja.
6: Read latest news.
5: Przeczytaj nowości. Tutaj możemy sprawdzić tak naprawdę, co nowego w świecie Entombed. Czy może jest jakaś nowa wersja, albo jakieś nowe ulepszenia, szczegóły i tak dalej. Ale kliknę sobie i zobaczymy, co jest nowego.
6: Entombed version 1.02 I released. Check the download page at www.blind-games.com for the direct link. This update adds a large player run bazaar, a new unlockable card, some new skills, and a lot of bug fixes. Old save games are not compatible with this release. Please finish your games in progress before updating.
5: Tak.
6: If you have the full version of Entombed, don't forget to upgrade to the full version again after updating. Thanks and enjoy.
5: To jest informacja, że jest nowa wersja, ale ja tą wersję już posiadam. I dodaję jedną nową bardzo przydatną funkcję, czyli bazar. I trochę nowych umiejętności, poprawia trochę błędów. Także oto właśnie są nowości, o których mówiłem wcześniej. Co mamy dalej?
6: View best adventures worldwide.
5: Czyli tak naprawdę można sprawdzić przez tą opcję najlepsze przygody graczy na całym świecie. Bo w tej grze, jeśli ukończymy grę, albo też i w tej grze zginiemy, nasza przygoda zostanie opisana i wysłana na serwer. I każdy będzie mógł zobaczyć nas, gdzie doszliśmy albo gdzie polegliśmy. Z niektórymi szczegółami naszych postaci, które mieliśmy podczas gry.
6: View my best adventures.
5: Ta opcja jest tak naprawdę podobna, tylko pokazuje lokalne, osobiste wyniki gry, czyli nasze lokalne przygody.
6: View my unlocked key items.
5: My unlocked key items, tak, czyli to są odblokowane przedmioty, które zdobyliśmy. Czyli karty w zasadzie, tak naprawdę. Karta pozwala nam odblokować nową rasę, albo na przykład nową klasę postaci, o których będzie później.
6: Change my preferences.
5: Tu są ustawienia, i więc tutaj myślę, że wypadałoby się zatrzymać i sprawdzić, jak to wszystko wygląda.
6: Background music volume.
5: To jest muzyka. Aha, i po preferencjach poruszamy się tabem i shift tabem, jak w okienkach standardowych. Edytujemy je strzałkami. Tu jest muzyka.
6: Music off.
5: No i pięknie jest muzyczka. Następne pole.
6: Voice synthesis volume.
5: Tutaj jest głośność syntezy.
6: This is the new volume.
5: Dokładnie. Możemy sobie ją zgłaśniać albo ściszać. Dobrze. W takim razie...
6: Northwind volume.
5: Przechodząc dalej, mamy głośności wiatru w grze, który jest bardzo przydatny, bo dzięki niemu możemy wiedzieć, w którą stronę iść. Tutaj jest północny wiatr.
6: Southwind volume.
5: Tutaj jest południowy.
6: Eastwind volume.
5: Tutaj jest wschodni, a tutaj jest zachodni. Jako że poruszamy się w cztery strony świata, jest on bardzo przydatny. Tutaj jest głośność drzwi. Kolejna przydatna informacja. Głośność drzwi.
6: Sounds volume.
5: Tutaj jest głośność dźwięków. Bardzo również przydatne.
6: Voice synthesis rate.
5: Tutaj jest szybkość syntezy.
6: This is the new rate. This is the new rate. This is the new rate. This is the new rate. This is the new rate.
5: No i tak to mniej więcej wygląda. Troszkę zwolnij, żeby nie było za szybko.
6: This is the new rate. This is the new rate. This is the new rate. Change current G.
5: Tutaj możemy zmienić głos. Tak naprawdę, jakie mamy zainstalowane SAPI. Jako że ja mam zainstalowany ten i ewentualnie jeszcze i speaka.
6: You have Acapella Telecom.
5: Mogę sobie zmieniać.
6: English. Us. Change language.
5: Tutaj jest zmiana języka. Jako że gra miała być tłumaczona na wiele języków, Jason wprowadził to do ustawień, ale niestety nie zostało z tym nic zrobione. A szkoda.
6: Change speech engine.
5: Tutaj jest speech engine, czyli możemy tak naprawdę ustawić, czy chcemy korzystać podczas gry z SAPI.
6: You have JAWS for Windows selected.
5: JAWS for Windows.
6: Windows selected.
5: Window Eyes.
6: System Access selected.
5: System Access. Ale ja wybiorę sobie Microsoft Speech.
6: The engine will be changed when preferences are saved.
5: No, czyli tak naprawdę silnik mowy będzie zmieniony, kiedy ustawienia zostaną zastosowane.
6: Autosave rate. Set this to
5: autosave.
6: Auto-saves.
5: Jest to opcja, która
6: autosave after one battles.
5: To jest opcja, która dla jednych może się przydać bardziej, dla innych mniej. To jest autosave, czyli autozapis tak naprawdę, który jest wykonywany po jednej walce, po dwóch, po trzech. Jeśli jest ustawiony na zero, wtedy nie ma autozapisu. Ja mam ustawione po jednej walce, czyli co każdą walkę tak naprawdę zostaje zapisane wszystko.
6: Check box. Skip intro.
5: To jest, jeśli chcemy przyspieszyć intro, które pojawia się w grze, tutaj go nie ma.
6: Reset to default values.
5: Tutaj mogę zresetować wszystkie ustawienia do podstawowych, takich jakie były przy zakupie gry i przy tym jak instalowaliśmy ją pierwszy raz.
6: Save preferences.
5: Zapisz preferencje.
6: Saving preferences. Preferences saved.
5: Dokładnie. Ustawienia zostały zapisane. No i wróciłem do menu głównego.
6: Account maintenance.
5: Następną opcją jest zarządzanie kontem. Bardzo przydatne, jeśli zapomnimy jakichś szczegółów dotyczących naszego konta i będziemy chcieli je zmienić w jakimś tam specjalnym wypadku, na przykład gdybyśmy zapomnieli hasła.
6: I forgot my password.
5: Tak. Wchodząc w pierwszą opcję mam I forgot my password, czyli zapomniałem mojego hasła. Jeśli klikniemy na tą opcję, pojawi się okienko, w którym będziemy mogli wpisać nasz e-mail, na który jest zarejestrowana gra i dostaniemy na tego maila hasło.
6: Change my password.
5: Tutaj możemy zmienić hasło.
6: I forgot my password. Change my password. Cancel.
5: I to wszystko.
6: Exit.
5: I tutaj jest wyjście z gry.
6: Start new game.
5: No nic. W takim razie przejdźmy w głąb rozgrywki i pokażmy, jak to wygląda w praktyce. A zacznijmy od tworzenia postaci.
6: Character creation. Please type the character's given name.
5: Tak, tutaj jako pierwszy krok tworzenia tej postaci musimy podać jej imię. Ja wpiszę Lirin.
6: Now enter.
5: Teraz możemy wpisać imię rodowe tej postaci albo tam nazwisko, można tak to ująć. Wpiszę na przykład Line R.
6: This character's name is Lirin Lane R. Is this okay?
5: Pyta, czy jest to okej. Okay. Wciskam mu Y.
6: Is Lirin, czy jestem... male or female?
5: Tutaj jest zapytanie o płeć. Mężczyzna albo kobieta. M dla mężczyzny, F dla kobiety. Wciskam M. I teraz jest następny ważny wybór. Wybieranie rasy postaci. Jest ich kilka i każda ma swoje plusy i minusy i warto o tym pamiętać. Jako pierwsza jest human, czyli człowiek. To jest moim zdaniem i myślę, że nie tylko moim, najbardziej wyśrodkowana rasa. Tak naprawdę ma trochę punktów magii, ma trochę punktów, które są wykorzystywane do umiejętności, które się nazywają ability points, o których będzie trochę później. No i ma tak powiedzmy pośrednio energii życiowej. Także jest to dość średnia postać. Goblin.
7: Goblin.
5: Tak naprawdę goblinami nie gram za często. Może to i szkoda, ale tak naprawdę ciężko mi się nimi grało, zazwyczaj, z tego co pamiętam. Gobliny generalnie są dość silne, aczkolwiek w tym przypadku chyba ich punkty magii i umiejętności nie są zbyt wysokie. Także czasem niestety płacimy siłą za brak magii, albo na odwrót. Są różne kombinacje.
7: Elf.
5: Tutaj mamy elfy. Moim zdaniem elfy sprawdzają się chociażby na przykład w łucznictwie. Mają niezłą celność, są dość szybkie, skoordynowane. Natomiast nie używałbym ich, jeśli chodzi o pojedynki wręcz.
7: Half elf.
5: Tu są półelfy. Troszkę, niedużo, ale troszkę silniejsza rasa.
7: Ogre.
5: Ogry, no... To chyba najbardziej silna rasa z tej gry tak naprawdę do wyboru. Jeśli ktoś chce mieć prosty start, to polecam ogry. Bardzo silne, ale niestety wolne.
7: Gnomy.
5: To są gnomy. Szczerze mówiąc, nie grałem nimi jakoś za bardzo. Natomiast nie spodziewałbym się po nich zbyt wielkiej siły. Raczej inteligencji, która tutaj przydaje się do magii.
7: Dwarf.
5: Tu są dwarwy, czyli ciemne elfy. Te zaś cechują się moim zdaniem i tym, co sprawdzałem w tej grze i próbowałem jakoś porównywać te rasy, są dużo silniejsze od elfów i mają sporo magii. Także mogą być niezłymi czarownikami i przy okazji całkiem silne. Natomiast też jakoś nieprzesadnie.
7: Huffling.
5: Hufflingi. No, to bardziej wykorzystywałbym tą rasę do magii niż do siłowych pojedynków.
7: Half-work.
5: Tu są półorki, zdecydowanie silniejsza rasa. Może nie jak ogr, ale całkiem silna.
7: Fairy.
5: Fairy. To dość magiczna rasa. Generalnie to są jakieś takie magiczne stworzenia, które tak naprawdę sprawdzają się, szczerze mówiąc, dla mnie tylko i wyłącznie w magii. I nie warto ich używać do innych celów.
7: Human.
5: No i wracamy do początku. Jak widzicie, całkiem sporo jest tych ras, więc na początek może się wydawać dość trudne, co zrobić, co wybrać, żeby było dobrze. Uważam, że każdy z was znajdzie coś dla siebie i jakoś będzie mógł zacząć przygodę w świecie Entombed. Wezmę w takim razie człowieka. Wybierz twój zawód albo klasę, zależnie od tłumaczenia. I tutaj jest kolejna ważna informacja. Nie każda rasa może używać każdego zawodu. O ile człowiek jest w stanie używać wielu klas, o tyle taki ogr ma tych klas 3 albo 4, już nie pamiętam. No, jest to głównie zależne od tego, co rasa potrafi, a czego nie. Jeśli ktoś jest od razu nastawiony na magię, no to nie będzie mógł robić rzeczy związanych z atakowaniem. Przy użyciu na przykład maczug dwuręcznych. I na odwrót. Więc należy o tym pamiętać, że drużyna jest silnie uzależniona od waszych wyborów. Jako, że ja wziąłem człowieka, no to mam sporo rzeczy do wyboru, więc już opisuję mniej więcej, co możemy tutaj wybrać.
7: Fighter.
5: Fighter. Wojownik. Tak naprawdę klasa nastawiona na walkę wręcz.
7: Mage.
5: Mage. Jest to magik. Tak naprawdę wiadomo i nie trzeba tłumaczyć, postać nastawiona tylko i wyłącznie na magię.
7: Healer.
5: Healer. Uzdrowiciel. Czyli postać, której głównym celem jest uzdrawianie innych w drużynie, którzy są zagrożeni.
7: Thief.
5: Thief. Czyli złodziej. Bardzo przydatny, jeśli chcemy dokonywać ataków z ukrycia, które są jednak dużo silniejsze, albo otwierać ukryte skrzynki i tym podobne.
7: Wanderer.
5: Wanderer. To jest tak zwany obserwator. Bardzo rzadko grałem postacią, która była obserwatorem. Albo mi się to nie sprawdziło, albo jakoś nie za bardzo mnie pociągało takie granie. Natomiast jest to postać, która uczy się innych umiejętności od wrogów. Trwa to co prawda chwilę, ale jak się nauczy, jest w stanie w przyszłości stosować techniki, które stosują nasi wrogowie. Całkiem przydatne, ale jakoś do tej pory zbyt często tego nie używałem.
7: Ranger.
5: To jest generalnie postać, która zajmuje się atakami na odległość. Czyli wszyscy z kuszami, z łukami i tak dalej. Z bronią, która strzela na odległość.
7: Necromancer.
5: To jest bardzo piękna klasa, mimo że nie zajmuje się rzeczami zbyt pięknymi. A dokładniej mówiąc, necromancer jest od wszelakich szkieletów, trupów, zombich. Wszyscy ci, którzy chcą wyczarować do swojej drużyny jakieś nowe zwierzątko na czas walki albo z naszego wroga zbudować szkielet, nie ma problemu.
7: Brawler.
5: To jest postać nastawiona także na walkę, której głównym atutem jest tak naprawdę odrywanie głów, szczerze mówiąc. Jej jedna z umiejętności, tak naprawdę najsilniejsza umiejętność, właśnie się tym zajmuje. I jest dość silna. Nie zawsze działa, ale jeśli już zadziała, to jest bardzo prawdopodobne, że przeciwnik tego nie przeżyje.
7: Bard.
5: No cóż, każdy chyba słyszał o bardach. W tym wypadku bardom idzie całkiem nieźle. Potrafią grać na instrumentach, wszelakie pieśni, które potrafią czynić cuda momentami. Jakie to cuda? No cóż, potrafimy uśpić wrogów, albo na przykład zbuntować ich, żeby atakowały siebie, a nie nas. Całkiem przydatne, zwłaszcza w dużych grupach, gdzie możemy zastosować ciekawe strategie.
7: Monk.
5: To jest po prostu mnich. No cóż, mnisi są postawieni tak naprawdę na ataki w zwarciu, w bliskim zwarciu. Potrafią czarować zbroje z własnej skóry. Jak to mnich, jest w końcu wytrzymały, więc skupienie daje mu bardzo wiele.
7: Barbarian,
5: kolejna dość potężna klasa po wojowniku moim zdaniem, czyli po prostu barbarzyńcy. Bardzo zbliżone do wojownika, z wyjątkiem kilku innych umiejętności.
7: Assassin.
5: To jest zabójca, czyli mogę porównać go trochę do Tifa, który był złodziejem. Zabójcy potrafią się ukrywać, potrafią dokonywać krytycznych uderzeń z ukrycia. Dość silnych uderzeń. No i tak naprawdę po to oni są. Bardzo przydatni.
7: Paladin.
5: To jest zakonnik tak naprawdę. Kolejna postać postawiona w dużym celu na walkę.
7: Fighter.
5: No i lecimy od początku. Teraz kolejna cenna informacja. Tutaj nie mam wszystkich klas, jakie są w grze. Są jeszcze co najmniej 3, które można odblokować. Poprzez umiejętne połączenie raz podczas gry. Nie zdradzę wam tego, jak to zrobić. I mam nadzieję, że dojdziecie do tego sami. Jak to robić, dowiecie się podczas gry. Jest też jedna klasa, którą odblokowujemy po przejściu gry. Odpowiednim przejściu gry. Żeby nie było niejasności i żeby nie było braków w informacjach, to powiem, że te rasy to Adventurer, Druid i Fortune Teller. Ten pierwszy to jest podróżnik, który jest w stanie na przykład wynajdywać nam sekretne lokacje z różnymi przedmiotami i tym podobne. Druid, no cóż, jest postawiony na magię i potrafi uzdrawiać naszych kamratów. Natomiast trzeci to Fortune Teller, czyli ktoś, kto przepowiada przyszłość i rzuca kartami. Potrafi być całkiem silny. Także myślę, że o wszystkich klasach, o ile o żadnej nie zapomniałem, a raczej nie, powiedziałem to, co mogłem. Gdybym chciał opisać każdą klasę od początku do końca i jej umiejętności, sporo by było potrzeba na to czasu. Myślę, że wielu rzeczy domyślcie się sami i będziecie mogli jakoś tłumaczyć sobie chociażby słownikiem coś, czego już nie będziecie mogli zrozumieć. Także ja wybiorę sobie teraz jakąś klasę i przejdziemy do gry.
7: Fighter.
5: Załóżmy, że będzie to po prostu wojownik. Także wybiorę sobie wojownika.
7: Starting new game. Here and Lene are threw axe so erratically at the smartest fighter competition that it killed the Baroness who was watching from the stands. For this reason, the dungeon is your new home. Your adventure has begun.
5: I dowiedziałem się, że zostałem uwięziony. I tak naprawdę lochy są moim nowym domem. twoja przygoda zaczyna się. Tak więc przejdźmy do przygody. Pierwsze, co wypadałoby zrobić podczas gry, to zająć się wszelkimi skrótami klawiszowymi i menu, których mamy kilka. Ja może zacznę od skrótów. Naciskając prawy shift, otwiera się kontekst menu.
6: Context menu.
5: I w tej chwili
6: unexplored space slash key.
5: Nearest unexplored space. Przy użyciu klawisza slash. To jest bardzo przydatny klawisz, który podaje nam najbliższy niezbadany teren. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy się tu w stanie zgubić.
6: Location L.
5: Location, czyli po wcięciu L dowiadujemy się, w jakiej lokacji stoimy.
6: Character status C.
5: Status postaci C, bardzo przydatny, do którego przejdziemy za moment.
6: Inventory I.
5: Inventory, czyli tak naprawdę to, co nosimy przy sobie.
6: Equipment E.
5: Equipment, czyli to, co posiadamy na sobie.
6: Magic M.
5: Magic, magia.
6: Pickup items G.
5: Pickup items, czyli podnoszenie przedmiotów.
6: Search Z.
5: Search. Wyszukiwanie. Tyczy się to tak naprawdę ukrytych lokacji.
6: Rest R.
5: Rest. Odpoczynek.
6: Save game F5.
5: Zapis gry F5.
6: Nearest unexplored space.
5: I to wszystko. Pokażę wam teraz wszelkie menu. Tak naprawdę.
6: Cancelled.
5: Czyli status postaci C.
6: Liren Leinar's character details.
5: Tak, dokładnie. Szczegóły postaci. Allocate skill points. To jest miejsce, w którym przyznajemy naszej postaci punkty do danych umiejętności. Punkty zdobywamy przez osiąganie tak zwanych leveli, czyli poziomów. Jako że mam pierwszy poziom postaci, mam też jeden punkt do wykorzystania, ale na razie tego nie będę robił.
6: General information.
5: General information. Tutaj są informacje, takie informacje podstawowe o mojej postaci. No i co tu mamy?
6: Liren Leinar is a male human fighter.
5: Male human fighter. Czyli jestem mężczyzną, człowiekiem, wojownikiem.
6: Health status.
5: Teraz jest status zdrowotny.
6: 100 out of 100 health.
5: 100 na 100 zdrowia, 20 na 20 punktów magii i 5 na 5 ability points.
6: Not injured.
5: Ogólnie nie jestem ranny. Jest wszystko w porządku. Te punkty ability points tak naprawdę potrzebne są nam do wykonywania specjalnych umiejętności. Jak punkty magii tracimy za używanie magii, tak ability points tracimy za wykonywanie wszelakich umiejętności typu ukrywanie się, tudzież atakowanie ze specjalnym efektem.
6: Character statistics.
5: Statystyki postaci.
6: Strength average. Intelligence average. Coordination average. Creativity average. Speed average. Fortune undetermined. Character statistics.
5: Tutaj dostałem tak naprawdę informacje o tym, jaka jest moja postać tak naprawdę. Jak silna, jak inteligentna, jak skoordynowana, jak szybka. I tak naprawdę, jak słyszeliście, wszystko jest praktycznie average, czyli średnio. Jak mówiłem, człowiek jest dość średnią postacią, więc niewiele się pomyliłem.
6: Experience.
5: Tutaj jest experience, czyli doświadczenie.
6: Liren Leinar is level 1 and needs 500 experience to attain level 2.
5: Dokładnie.
6: Experience.
5: Czyli level pierwszy mojej postaci, brakuje mi 500 punktów doświadczenia, żeby awansować na level drugi.
6: Jobs.
5: Tutaj są prace, czyli zawody.
6: Fighter.
5: Fighter.
6: Fighter. Fighter.
5: Jest tylko jeden, więc wchodzę tam enterem.
6: Description.
5: Opis.
6: The fighter is a master of close combat. Fighters focus on skills and abilities that directly damage an enemy.
5: Dokładnie, czyli wojownik jest mistrzem walki w zwarciu i tak naprawdę wojownik skupia się na umiejętnościach, które pozwolą dotkliwie zranić przeciwnika z bliskiej odległości.
6: Abilities.
5: Tutaj są właśnie abilities.
6: Flurry.
5: Flurry.
6: Double attack.
5: Double attack.
6: Flurry.
5: Czyli mamy tylko tyle. Flurry to jest tak naprawdę wachlarz ciosów pod rząd, który możemy wykonać na jednym przeciwniku. Plus jest tego taki, że jeśli trafimy, no to możemy zrobić niezłą krzywdę. Jeśli nie trafimy, no cóż. Tracimy kilka tur. mimo że niezależnie czy trafimy, czy nie, i takie stracimy, aczkolwiek źle dla nas, jeśli nie trafimy.
8: Double attack,
5: bardzo przydatne, czyli tak naprawdę podwójny atak, czyli w jednej turze możemy zadać dwa ciosy.
8: Skills,
5: umiejętności.
8: Flurry, double attack,
5: czyli to co było tam?
8: Plate armor,
5: czyli to są zbroje płytowe.
8: Swords.
5: Miecze, swords.
8: Daggers and knives,
5: czyli to są sztylety i noże.
8: Clubs and hammers,
5: czyli maczugi i młoty.
8: Large clubs and hammers.
5: Tu są duże maczugi i młoty.
8: Leather armor,
5: czyli zbroje skórzane.
8: Dual wield,
5: to jest bardzo przydatne, jeśli chcemy trzymać bronie w dwóch rękach i nimi atakować.
8: Bucklers,
5: czyli puklerze, które zakładamy na przedramiona.
8: Shields,
5: czyli tarcze.
8: Hide armor,
5: czyli kolejne zbroje tak naprawdę.
8: Chain,
5: łańcuch.
8: Scale.
5: I scale.
8: Axes,
5: siekiery.
8: Large axes.
5: Duże siekiery.
8: Masses and flails. Short swords.
5: I mamy do tego jeszcze na przykład krótkie miecze. No i to raczej wszystko, co mogę powiedzieć o...
8: Description.
5: O menu status.
8: Canceled.
5: I mamy jeszcze bardzo przydatny klawisz, który pozwala nam szybko sprawdzić status każdego z członków naszej drużyny.
8: Status. Liren Lay Nay are 100 out of 100 health. 20 out of 20
5: Czyli to, co mieliśmy tam. W health status.
8: Overall, not injured. Liren's pet,
5: czyli piesek, który ze mną chodzi.
8: 165 out of 165.
5: Który ma więcej energii życia ode mnie.
8: 100 out of 100 magic points.
5: Więcej magii ode mnie, z której nie korzysta.
8: 0 out of 0 ability points.
5: Nie ma żadnych ability
8: Overall,
5: pointsów.
8: Not injured.
5: Dokładnie.
8: Cancelled.
5: W tej chwili słyszymy wiatr ze wschodu, czyli oznacza to, że tam jest przejście. Na północ nie mogę, na zachód nie mogę, na południe mogę troszkę. Po lewej mamy drzwi, do których na razie nie wchodzę. Pokażę jeszcze, co mamy w inwentarzu.
8: Inventory menu. Decent large bin, blackwood branch. Decent large.
5: Mamy tylko jedną broń.
8: Decent.
5: I to wszystko.
8: Weapons. Clothing and armor. Decent large. Expend.
5: Poprzez poruszanie się tabulatorem możemy kategoryzować nasz ekwipunek na odpowiednie kategorie. Czyli mamy przedmioty założone, wszystkie przedmioty, bronie. Tutaj są zbroje wszelakie. A tutaj wszelakie przedmioty typu eliksiry, jakieś pierścienie i tak dalej. I myślę, że ze skrótów pokazałem praktycznie wszystko. Resztę będziecie obserwować podczas mojej gry. No cóż, zaczynamy. O.
8: Encounter three enemies. Hobo trickster, Liren's pet. Hobo thief, Liren's pet. Hobo one, Liren lay may arc four damage.
5: O, właśnie otrzymałem cios. Aczkolwiek uważam, że muzyka jest troszkę za głośna, możecie nie słyszeć syntezy. Teraz ciszę troszkę muzykę.
8: Save preferences. Saving preferences.
5: Powinno być wszystko w porządku.
8: Preferences saved. Change pref. Load game. Return to title. Exit. Load game. Change pref. Return to title. Exit. Load game. Cancelled.
5: I Skype'em powracamy do gry.
8: Techniques.
5: No i mamy trzech wrogów. Teraz opiszę trochę menu walki. Pierwsza opcja, czyli fight, umożliwia nam atak postaci.
8: Techniques,
5: czyli techniki. To, co nasze postacie potrafią.
8: Defend,
5: czyli obrona.
8: Battle timeline,
5: czyli jeśli naciśniemy, będziemy znali dokładnie tura po turze, kto będzie atakował po mnie. W tej chwili atakuję ja.
8: Battle timeline. Liren Lay Nayar, Liren's pet, kobold.
5: Potem mój piesek, potem koboldy. Jest kobold, trickster i jeszcze Cobalt Thief. I właśnie tutaj pojawiła się klasa, o której zapomniałem opowiedzieć, czyli Trickster. Wiemy, jak atakować. Bo po mnie atakuje mój piesek, więc miejmy nadzieję, że...
8: Throw.
5: Tu możemy wyrzucić przedmiot.
8: Pick up.
5: Tutaj możemy podnieść przedmioty z ziemi.
8: Equipment,
5: czyli nasz inwentarz. To znaczy equipment, czyli nasz ekwipunek.
8: Inventory,
5: czyli nasz inwentarz.
8: Status.
5: Retreat, jeśli chcemy uciec z walki.
8: Fight.
5: No więc ja wezmę fight.
8: Kobold 1.
5: I teraz zaznaczam, kogo chcę uderzyć.
8: Kobold Trickster. Kobold Thief.
5: Tu jest złodziej. Jest szansa, że się ukryje, więc zaatakuję pierwszego. Ach, niestety nie trafiłem. Teraz mój pies. Piesek zaatakował kobolda. Nie trafił. W mojego pieska. Kolejny nam... O, i w pieska trafił za 9.
8: Kobold 1. 8 damage.
5: Trafił za 8.
8: Badly injured.
5: Jest poważnie ranny.
8: Kobold 1.
5: Spróbuję jeszcze raz zaatakować tego złodzieja, chociaż wolałbym tak naprawdę zdjąć broń, którą mam założoną.
8: Decent large bent blackwood branch. Weapon cancelled. Right foot, left foot, right leg, waist, right hand.
5: To jest kolejne menu, o którym zaraz opowiem.
8: Left hand. Remove these. You remove. Retreat. Fight. Kobold thief.
5: I atakuje złodzieja.
8: Kobold thief has been sent crawling through the air.
5: Uderzyłem go za 5. Nie jest to zbyt dużo, ale jest ranny.
8: Kobold 1. Liren lay near.
5: Kobold. Nie trafił. Następny. Złodziej właśnie się ukrył, jak myślałem. Jest ukryty. Jeśli jest ukryty, to my go nie widzimy i nie możemy go zaatakować.
8: Liren's pet. Kobold 1. Liren lay near.
5: No i atakujemy.
8: Kobold 1. Koboldy. Kobold Trickster has been sent crawling through the air.
5: I trafiłem go podwójnie.
8: 3 damage.
5: Za 3.
8: Badly injured. 1 damage.
5: I za 1. Nie jest to za wiele.
8: Badly injured. Kobold Trickster. Liren lay near. Kobold 1.
5: Wszystko dzieje się trochę wolniej, bo nie chciałem,
8: 4 damage.
5: Aby synteza była za szybka.
8: Kobold Thief. Liren's pet. Sneak attack.
5: O, właśnie, trafił mi pieska za 6 z ukrycia, czyli sneak attack, ale już nie jest ukryty. Teraz piesek atakuje złodzieja. Jest krytycznie ranny. I ja postanawiam nie dobijać tego thiefa, aczkolwiek mogę spróbować w sumie. O, trafiłem. I umarł.
8: The kobold thief has been defeated. Kobold Trickster. The kobold trickster grabs a dubious iron basilard off the ground.
5: Następny kobold podniósł pozostałości po tamtym, czyli mieczyk podniósł. Chyba mieczyk. Już teraz się troszkę wytrąciłem.
8: Critically injured. Kobold trickster. Liren lay near. Liren lay near.
5: Nie trafił.
8: Kobold one. Kobold.
5: Ja postaram się trafić w niego. Za 3. I już nie żyje. Został jeszcze jeden.
8: Kobold 1. Liren lay near.
5: Nie trafił. Piesek trafi? Nie. O, trafił.
8: Critically injured.
5: On jest krytycznie ranny, czyli powinienem w niego teraz trafić.
8: The kobold grabs a dubious wool tunic off the ground.
5: Podniósł tunika i założył. Pięknie.
8: Kobold 1.
5: I tak już mi nic nie znamy zrobić, bo umrze. Właśnie.
8: The kobold has...
5: Dźwięk oznacza, że dostaliśmy monety. I dostałem, jak słyszeliście, doświadczenie. I teraz sprawdzimy, ile nam brakuje następnego levelu.
8: Status. Liren's cancel job experience. Liren lay near is level 1 and needs 275 experience.
5: Dokładnie, bo dostaliśmy 225 doświadczenia.
8: Cancel.
5: Co w tej chwili? Sprawdzimy status postaci.
8: Status.
5: Kto jest poraniony, a kto nie?
8: Liren lay near 91 out of 100 health.
5: Oj, właśnie.
8: 20 out of 20 magic points. 5 out of 5 ability points. Overall, slightly injured.
5: Jestem lekko ranny. Mój piesek.
8: 159 out of 165 health.
5: No, troszkę mniej niż ja. Ale też jest lekko ranny.
8: 100 magic points.
5: Lekko ranny jest również.
8: Overall, slightly injured.
5: Dokładnie.
8: Canceled.
5: na takie lekkie rany tak naprawdę wystarczy odpocząć i będziemy w świetnej kondycji. Wszelakie eliksiry przydają się tylko wtedy, jeśli mamy uszkodzoną jakąś część ciała, rękę, nogę i potrzebujemy uleczenia. Wszelakie inne rany można wyleczyć po prostu sobie odpoczywając.
8: Resting.
5: Właśnie odpoczywam.
8: Resting completed.
5: Dokładnie. I jestem
8: status.
5: W świetnej kondycji.
8: Liren Lay Nay are 100 out of 100 health.
5: Dokładnie.
8: Cancel.
5: Przerwałem kontrolę, bo kontrolę możemy oczywiście przerywać mowę. No nic. Teraz kolejna komenda, którą chcę pokazać, czyli G, podnoszenie przedmiotów.
8: Searching the floor, you find Kobold Thief Corpse.
5: Ciało kobolda. Tutaj jest jakiś puklerz, który nie jest zbyt dobry, bo przed wszelakimi nazwami mamy ich określenia. Czyli
8: Crude.
5: To jest nic specjalnego. To jest jeden z najgorszych tak naprawdę.
8: Poor ash buckler.
5: Poor. Lepszy, aczkolwiek nie bardzo. Następny crude.
8: Crude copper basalard. Dubious iron basalard.
5: Dubious, nic specjalnego.
8: Crude felt loin cloth.
5: Kolejny crude.
8: Kobold corpse. Dubious wool tunic.
5: To jest tunika.
8: Dubious buckler.
5: Kolejny puklerz.
8: Good copper zephyrs.
5: Good copper zephyrs. To są krótkie miecze. To jest krótki mieczek.
8: Poor dot good.
5: Tak naprawdę od good w górę zaczynają się całkiem niezłe przedmioty. Jest great, excellent i legendary. Ten ostatni, wiadomo, jest dość silny. Crude, pure, dubious. To są tak naprawdę bardzo, bardzo kiepskiej jakości sprzęty. I mówię, od good w górę zaczyna się coś dziać. Ale raczej nie uświadczycie na początku gry przedmiotów, które będą jakieś specjalnie dobre. Niestety. Chyba, że jest coś ukrytego albo magicznego i wtedy niekoniecznie musi być good albo legendary, żeby było dobre. Bo zdarza się, że jest z widoku jest słabe, ale ma jakieś właściwości. Aczkolwiek traficie też na niezidentyfikowane przedmioty, które będziecie musieli zidentyfikować, o czym będzie potem. Znaczy, nie będziecie musieli tak naprawdę, ale jeśli chcecie wiedzieć, jaki jest status tych przedmiotów, no to będziecie musieli to zidentyfikować. Przechodzimy dalej do gry w takim razie. Mogę coś pozbierać.
8: Dubious ash buckler. You've picked up a dubious wool tunic.
5: Tak naprawdę nie bardzo mi się to przyda.
8: Good copper thief. Kobold.
5: Ale sprzedam to w sklepie, żeby pokazać, jak to wygląda.
8: Kobold thief.
5: Oczywiście ciał nie zbieram, bo nie ma sensu.
8: Poor ash buckler. You've dubious iron back. You've picked up.
5: No i pozbierałem trochę i pora na kolejną komendę w akcji, czyli slash. Tutaj synteza nam przeczyta, gdzie nie było nas na tym piętrze, a że nie było nas wszędzie, no to będzie czytać po drodze wszelakie miejsca.
8: Nearest unexplored space. South. 1. West. 2.
5: I jesteśmy w następnym pomieszczeniu. Tutaj nas na pewno nie było. Lecimy dalej. O, właśnie. Natrafiłem na coś, co leży na ziemi. Sprawdźmy, co to.
8: The following items are lying here. Unidentified scroll.
5: Niezidentyfikowany scroll.
8: Unidentified. You've picked up unidentified scroll.
5: I no, ruszyłem się i jest walka. Zaraz powiem coś o tych scrollach, jak tylko zakończę walkę. Tutaj widzimy w akcji kobolda, który używa łuku.
8: Badly injured.
5: Ładnie dostał za 8. Ode mnie dostanie, mam nadzieję, że też sporo, ale potraktuję dla odmiany drugiego.
8: O.
5: Pierwszy atak nie był trafiony, a drugi za 4. Nic specjalnego.
8: Kobold 1. Liren's pet. 1 damage. Kobold 2.
5: Kiepskie ma te strzały. O. Kobold się schował.
8: Kobold 1. Liren Lay Nay are. Light damage.
5: Mi nie zrobił praktycznie nic.
8: Kobold 1. Kobold has been sent.
5: Dostał. I umarł.
8: Critically injured.
5: Bo był krytycznie ranny, jak słyszymy. Podwójny atak. Za 4.
8: The kobold has been defeated.
5: i kobold został pokonany. Nie trafił. Dostał w lewą stopę za 8. O, i oderwał mu stopę. Oznacza to, że kobold upada na ziemię i może wykorzystać następną turę, żeby wstać. Jeśli oczywiście będzie miał jak. No niestety, to się równa z tym, że jeśli nasza postać, a może się tak stać, straci podczas walki jakąś część ciała, oczywiście jeśli nie będzie to głowa albo tułów, bo wtedy ciężko w ogóle żyć, no niestety będzie miała dość spory ubytek w punktach zdrowia i dajmy na to na 150 punktów będzie miała ich 100. I niestety, ale ręki nie przyczepimy, jeśli nie mamy odpowiedniego scrolla, albo nie mamy magika, który nam... nie mamy odpowiedniej magii, która nam przymocuje tą rękę. Mogę tak to nazwać. Więc należy unikać takich sytuacji. Jeśli nam się coś takiego przydarzy, radziłbym wczytać zapis gry sprzed walki. Próbować rozegrać ją jeszcze raz. W ogóle polecam stosować często zapis gry i wracać do tego, jeśli stanie się coś nie po naszej myśli. Dużo łatwiej. Techniques, fight. No i atakujemy i kończymy z koboldem. Mam nadzieję. Raz. Dwa. I umarł. Critically injured. Right hand, 5 damage. No i dostał w dwie ręce, w lewą i w prawą. Kobold has been defeated. Dostałem coś za to monet, niedużo. Collected 2 gold. Dokładnie, dostałem 2 monety. Pięknie. Zobaczmy, co jest na ziemi. Nic ciekawego. Poor basalt clubs. Dubious ash buckler. Kobold corpse. Kobold left crude cotton loin cloth. Poor cave, you've picked up camp. No dobra, lecimy dalej. Mamy coś tutaj. Two cure zombie rot potions, three healing potions, five. Bardzo ładnie, już wam mówię, o co chodzi. Potions. You've picked two cure zombie rot potions. You've picked up two cure zombie rot potions. Zapiszę sobie grę. Saving game. Save completed. Dobrze, także wracamy do tego, co teraz się działo. Zebrałem 3 rzeczy. Niezidentyfikowane scrolle, które będę mógł zidentyfikować w sklepie. 3 mikstury lecznicze i 2 mikstury Rot Potion, czyli w momencie, kiedy zatruje nas zombie, będziemy mogli się tym wyleczyć. Tylko i wyłącznie tym. Jeśli nie mamy tej mikstury, nie możemy się wyleczyć i nasza postać po niedługim czasie umiera. Tak to się przedstawia. Lecimy dalej. Nearest unexplored space. South. 1. Nearest unexplored space. South. 3. Nearest unexplored space. East. 1.
9: I znaleźliśmy znowu przedmioty.
10: Following items are unidentified scroll.
9: Znowu niezidentyfikowane.
10: 12 large wood arrows. Unidentified scroll.
9: Kolejny.
10: 12 large wood arrows.
9: 12 strzał.
10: You've picked up.
9: Wezmę. Zobaczymy. Może się przydadzą. Może będą przydatne. Zobaczymy.
10: There is a stairway down here.
9: Tutaj są schody na dół.
10: Nearest unexplored space. North. 1. Encounter.
9: Kolejna walka.
10: Kobold 1. Liren Lane are. Kobold Mitch. Kobold Mitch.
9: Tu jest Kobold Magic.
10: Liren Lane are. Right foot.
9: O, dostałem za 1 w prawą stopę z kuli ognia od kobolda maga.
10: Badly injured. Liren Lane are. Kobold Mitch. Kobold 1. Kobold Mitch has been sent sprawling through the air.
9: No i magik już nie żyje.
10: Critically injured. 3 damage. The Kobold Mitch's torso is mangled.
9: Uszkodziłem mu tułów.
10: Kobold Mitch has been defeated. Kobold 1. Liren's pet. Front right paw. Light damage.
9: Piesek dostał, ale niewiele mu się stało.
10: Left foot. 7 damage. The kobold's left foot is bitten off.
9: Znowu stracił lewą stopę. To kolejny przypadek, bardzo ciekawie. No i ja go teraz dobiję. O, tylko raz trafiłem. Za 2. Nie jest to nic dobrego.
10: Kobold 1. The kobold climbs to her feet.
9: Mhm.
10: Liren's pet. Kobold 1. Kobold has been sent sprawling through the air. 6 damage. Critically injured. Kobold 1, Liren's pet, light damage. Liren Lay Nayar, fight. Kobold 3 damage. The kobold has been defeated.

0: Dokładnie, to były informacje o tym, że zdobyłem następny level, mój piesek również, bo on zawsze ze mną zdobywa tak naprawdę. Dostałem 5 punktów życia. Dostałem skill points, czyli punkt, który mogę dodać do tak zwanego drzewka umiejętności. I poprawiły mi się trochę współczynniki postaci. Tak więc teraz czas, żebyśmy trochę przeszli do menu z tym, jakie umiejętności możemy poprawić. I oczywiście mogę wybrać drugi zawód dla postaci, bo każda może mieć ich dwa.
1: Allocate skill points. Choose secondary job.
0: Ale nie będę go wybierał, przynajmniej na razie, i zaraz powiem wam dlaczego.
1: Allocate skill point. Liren Lake plate armor. Swords.
0: Czyli mogę dodać te punkty do wszystkich umiejętności, o których mówiliśmy wcześniej.
1: Short song, masses and axes, scale, chain, hide arm.
0: I ja już tak naprawdę zacznę. Dual wield. Dokładnie.
1: Dual wield has increased to level 2.
0: Poziom drugi tej umiejętności.
1: Level 2 of 5.
0: Ale jeszcze dodam jeden.
1: Has increased to level 3. Dual wield. Level 3 of 5.
0: Umiejętności dodajemy plusem i minusem na klawiaturze. Nie numerycznej. Zwykły plus i minus. Tudzież równa się i minus. A przemieszczamy się jak zwykle strzałkami.
1: Leather armor. Large.
0: No i wychodzimy i skajpem. A nie, pomyłka.
1: Confirm changes.
0: Na samym dole jest confirm changes.
1: Confirm changes.
0: Nie.
1: Skill point changes.
0: I zapisz zmiany.
1: Health status. Cancel.
0: Zapis gry.
1: Saving game. Save completed.
0: I lecimy dalej.
1: Nearest unexplored space. East. 1. 3 healing potions.
0: Znowu mamy mikstury, bardzo przydatne. Pięknie.
1: Saving game.
0: One się zawsze przydają. To jest odgłos ścian tak naprawdę, w które wchodzę.
1: Nearest unexplored space. North. 1. Nearest unexplored space. North. 2. West. 10. South. 4. West. 1. There is a stairway down here. There is a stairway down here.
0: O.
1: Two unidentified potions.
0: Znowu są niezidentyfikowane mikstury.
1: Saving game.
0: Zapiszę grę.
1: Save completed. Nearest unexplored space. East. 2. South. Encountered foreign.
0: Kolejna walka.
1: Liren's pit. Cave bat 3.
0: Tu są nietoperze.
1: Has been sent spiraling to the ground. 8 damage. The cave bat's torso is mangled. The cave bat has been defeated. Cave bat 4. Liren's pit. 1 damage. Liren lay near. Fight. Cave bat 1. Cave bat has been sent spiraling to the ground. Left foot. 4 damage.
0: Bardzo słabe.
1: The cave bat's left foot is shattered. 6 damage. The cave bat's torso is mangled. The cave bat has been defeated. Cave bat 2. Liren lay near. 1 damage. Liren's pit. Cave bat 2. Cave bat has been sent spiraling to the ground. 8 damage. The cave bat's torso is mangled. The cave bat has been defeated. Cave bat 4. Liren's pit. 1 damage. Liren lay near. Fight. Cave bat 4. Cave bat has been sent spiraling to the ground. 5 damage. The cave bat's torso is mangled. The cave bat has been defeated. 80 experience awarded.
0: Dokładnie, dostaliśmy 80 punktów doświadczenia i idziemy dalej.
1: Nearest unexplored space. South. 2. Encountered 2 enemies. Kobold Trickster 2. Kobold Trickster cast charm. Liren's pit. Liren's pit has been

0: Który potrafi zauroczyć na przykład. Wtedy, i w tej chwili mój pies będzie atakował albo siebie, albo mnie, bo jest zauroczony. Właśnie sam siebie zaatakował.
1: Kobold Trickster has been sent sprawling through the air.
0: Four damage. No, jeszcze żyje.
1: Injured. Five damage. Badly injured. Kobold Trickster 2, Liren's pet. 2 damage. Injured. Kobold Trickster 1. Liren lay near. Liren's pet. 8 damage. Badly injured. Liren's pet is no longer charmed. Liren lay near. Fight. Kobold Trickster 4 damage. Critically injured. 7.
0: No już. Już nie żyje.
1: Kobold Trickster has been defeated. Kobold Trickster
0: i został jeszcze jeden.
1: Liren's pet. Kobold Trickster 2. 4 damage. Injured. Kobold Trickster 2. Kobold Trickster cast charm.
0: Liren. O-o. Ciekawe, co się stanie. No ja odbiłem to zaklęcie i nie zostałem zauroczony. Bardzo szczęśliwie się to skończyło. I powinienem go teraz wykończyć. Dokładnie. O, jeszcze żyje.
1: Injured. One damage.
0: To są słabe te uderzenia.
1: Liren's pet. Kobold Trickster 2. Left foot. 8 damage. The Kobold Trickster's left foot is bitten off. The Liren's pet spits Kobold Trickster's left foot onto the ground. Critically injured. Kobold Trickster 2. Liren lay near. Right foot. 2 damage. Liren lay near. Kobold Trickster 2. Liren's pet.
0: Niestety nie trafiłem.
1: 7 damage.
0: Nadzieja w moim piesku i udało mu się na szczęście.
1: 150 experience awarded.
0: 150 punktów doświadczenia. Dwie złote monety. I
1: saving game.
0: Czas na odpoczynek. Niestety, ale pies jest poważnie ranny.
1: Resting. Resting completed.
0: Zobaczmy co teraz.
1: Status. Liren's pet. 174 out of 174 help.
0: Bardzo dobrze. Lecimy dalej.
1: Nearest unexplored space. East. 1. There is a stairway down here. This floor has been completely explored.
0: To piętro zostało kompletnie wyeksplorowane. Czyli to piętro jest już kompletnie poznane. No i schodzimy na następne. Za pomocą kropki. Za pomocą przecinka wchodzimy na piętro. Z powrotem. Oczywiście możemy tego dokonać tylko wtedy, jeśli znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym dostajemy komunikat, że są tutaj schody na następne lub poprzednie piętro. Zapiszę grę. Co lubię w tej grze, to to, że jest dość przyzwoicie zrobiona. Grałem większość tak naprawdę gier audio i przy tej można się zatrzymać na dłuższe godziny. Może dźwięk nie jest jakiś specjalnie wyszukany i nie jest to wszystko zrobione na najwyższym poziomie, ale jest bardzo, bardzo ładnie i mile dla ucha, moim zdaniem. Także ja tę grę z tego miejsca polecam wszystkim, którzy szukają tego typu rozrywki. O, szaman! Kolejna rasa, o której wypadałoby coś powiedzieć. Szaman, no to jak sama nazwa mówi, jest szamanem. Lightning, światłość. Tak naprawdę ten czar powoduje, że rzucony na tak naprawdę jednego członka drużyny poraża wszystkich.
2: Reklama. Już około 25% użytkowników ma problem z dostępem do informacji na stronach internetowych. Administracja publiczna łamie prawo, nie publikując informacji w sposób dostępny. Nie daj się złamać i wykluczyć. Przejdź z Utilitią na dostępną stronę. Serwis Utilitia w kilka chwil może sprawdzić dostępność dowolnej strony internetowej. Automatyczny raport z uwagami, jak zwiększyć dostępność danej witryny, prześlij osobie odpowiedzialnej za budowę strony. Propagując dostępność i serwis Utilitia możesz wygrać jeden z trzech tabletów firmy Apple, iPad 2. Za darmo zarejestruj się w serwisie Validator Utilitia.pl, przeprowadź analizę jednego serwisu i wypełnij formularz konkursowy. Wygraj iPada i przejdź na dostępną stronę. www.utilitia.pl.
3: po reklamie.
0: Tutaj jest przetrzymywany więzień, którego musimy uwolnić. Dołączył do mojej grupy. Czyli moja drużyna powiększyła się o następnego. To jest następna moja postać, która dołączyła do drużyny. No i sprawdźmy, kim ta postać jest. Halfling Adventurer. No czyli dość ciekawie. Specjalnie nie wybieram drugiej klasy dla wojownika, bo chciałem wiedzieć, jaka postać będzie następna. Żeby na przykład nie mieć dwóch asasinów w drużynie. No nic. Sprawdźmy, jak posiada magię, ile ma punktów życia i umiejętności. Zdrowia ma 100. 40 magii, czyli więcej niż człowiek. I 3 ability points, czyli mniej niż człowiek. Umiejętności. Whips, czyli baty. Ona może atakować batami. To jest broń. Picklax. On może otwierać wszelakie zamki. Skórzane zbroje. Jakby słyszenie przez tą postać ukrytych lokacji, które możemy wyszukiwać. Potem jest Bucklers, czyli puklerze. No i to wszystko. Mogę oczywiście zmienić nazwę tej postaci i nazwać ją na przykład Max. Tak po prostu. Max, który ma tylko fight i defend, ponieważ on nie posiada jakichś specjalnych umiejętności, którymi może walczyć, więc wszelki magic albo techniques odpada. Ja zejdę sobie na dół w tej chwili, nie będę eksplorował tego piętra do końca. Schodzę na piętro trzecie. Tutaj mamy wilki, które bronią wejścia do miasta. Taki powiedzmy pseudo pierwszy boss. Umarłem. Wczytam sobie zapis gry. Jak teraz pójdzie? Zobaczmy. I dostałem ponad 1000 doświadczenia. Jak widać, sporo. No i jesteśmy w miasteczku, które jest pomiędzy drugim a trzecim piętrem. Dowiedzieliśmy się tutaj, że zdobyłem tam specjalny przedmiot tak naprawdę za osalenie tego miasteczka, bo były tutaj wilki. I za pomocą klawisza F1 możemy w każdym miejscu dowolnym w grze tworzyć sobie portal, który nas przenosi tutaj do tego miasteczka. I potem po kolejnym wcięciu F1 wracamy do momentu, w którym zrobiliśmy portal. Niestety, albo istety, jakiś czas trzeba poczekać, zanim będziemy mogli zrobić znowu portal. Bo niestety, ale portale się muszą jakiś czas reaktywować. Co mamy w mieście? Look around. Tutaj jest generalnie opis tego miasteczka. Sklep w miasteczku. Więc przejdźmy do sklepu. I teraz jest kup. Sell, czyli sprzedaj. Identify, czyli do identyfikacji przedmiotów, jak mówiłem wcześniej. I exit, wyjście ze sklepu. Zobaczmy buy. I tutaj widzimy przedmiot, stan przedmiotu, potem jego nazwę i ile kosztuje. Tuniki, jakiś tam miecz za 10 zł, nic specjalnego. Tu są właśnie scrolle. Tu jest lightning scroll. Jeżeli użyjemy tego i wskażemy, na kim chcemy użyć tego scrolla, to odbędzie się jakaś akcja. Czyli w tym wypadku użyjemy lightning, czyli tego czaru, który jest druidzki. Cure zombie red potion. Czyli to są te właśnie odtrutki, jeśli zostaniemy zatruci przez zombich. No jest to dość drogi interes. Ice blast. Kupiłbym. Bardzo przydatna sprawa i pokażę wam, jak to działa. Shrink, czyli scrolle do pomniejszania. Cure poison potion. To jest natomiast mikstura, która nam pomoże pozbyć się trucizny z wszelakich ukąszeń od pająków albo węży na późniejszych poziomach gry. Slow scroll, czyli jest to tak naprawdę spowolnienie. Jeśli użyjemy tego na kimś, ten ktoś zostanie spowolniony. Jego atrybuty jakby zostaną spowolnione. Distract. Dokładnie nie wiem, jak to działa, bo nigdy tego nie używałem na nikim, a jeśli już, to tak naprawdę nie widziałem jakichś efektów. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest jakieś takie właśnie osłabienie postaci. Search, czyli to, co posiada mój adventure, czyli jest w stanie wyszukiwać wszelkich ukrytych lokacji. Przejdźmy teraz do zakładki Sell i sprzedajmy to, co udało mi się pozbierać po drodze, jeśli pamiętacie. Oczywiście nie będę sprzedawał ważnych rzeczy typu mikstury, bo mogą mi się potem przydać. Trzeba uważać, jeśli sprzedamy za dużo, to w pewnym momencie sklepikarz może nie chcieć od nas już kupować nic, bo będzie miał za dużo towaru. Więc nie opłaca się już tak naprawdę sprzedawać tych bardzo tanich przedmiotów. Teraz pójdziemy zidentyfikować te wszystkie rzeczy. 27 zł za każdą identyfikację. Tavern. To jest tawerna. Wejdźmy. Tu mogę dostać quest, czyli zadania tak naprawdę, których nie muszę robić, ale mogę. Dzięki tym zadaniom bardzo, bardzo często dostajemy monety, przedmioty. No i nie zawsze są one łatwe. Akceptuję ten quest literką Y. Mogę dostać magiczne przedmioty, które ingerują w naszą postać, zwiększające jej atrybuty. Mimo, że te bronie pewnie nie są najlepsze, jeśli chodzi o same obrażenia. Leave, bo nie ma już questów, więc opuszczam tawernę. Bazar. Sprawdźmy, czy bazar chodzi tak naprawdę, bo ostatnim razem, kiedy próbowałem, niestety nie chodził jak trzeba i jeśli tak będzie, to trudno. Kup, sprzedaj, tak jak w sklepie. Można przeglądać przedmioty do sprzedania. Tutaj statystyki bazaru, wiadomości i wyjście. No nic, spróbujemy kupić. Jaki rodzaj przedmiotu? I w tej chwili mamy listę, z której możemy sobie wybierać. Archery, czyli wszystko co związane ze strzelaniem z łuków. Siekiery, puklerze, zbroje, maczugi. Zobaczymy, co w takim razie mają z specjalnych przedmiotów, co mają. Any quality, bo tu są jakości. Najsłabszy jest crude, jak mówiłem. Poor. Dubious. Decent jeszcze jest. Good. Great. Excellent. Legendary. Tak jak mówiłem. Od najsłabszych do najlepszych przedmiotów, o czym warto pamiętać. Ja wezmę any quality, czyli będzie mi szukać wszystkiego. Niestety jest taki problem, że wyskakuje okienko, w którym można nacisnąć tylko i wyłącznie continue. Jako, że mam wyłączonego screen readera, nacisnąłem po prostu escape i okienko się zamknęło. Nie wiem tak naprawdę, z czego wynika ten błąd. Już pisałem na listę dyskusyjną Entombed. No i miejmy nadzieję, że problem zostanie rozwiązany. Mniej więcej tak to wygląda i bardzo mi przykro, że bazaru nie mogę opisać i pokazać dokładnie. Natomiast mówiąc o tym bardzo teoretycznie, jest to miejsce, w którym gracze mogą wystawiać przedmioty, które znaleźli. I tutaj te przedmioty są kategoryzowane odpowiednio. Nawet szukał mi przedmiotów na mój level, czyli na mój poziom postaci. Natomiast tych przedmiotów nie kupujemy za monety, które zdobywamy w grze, tylko za specjalne żetony, które dostajemy za sprzedaż przedmiotów tutaj na bazarze. No także niestety bardzo mi przykro, że nie mogę tego pokazać, ale jest to już ode mnie niezależne. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie to chodzić i sami będziecie mogli tego w pełni używać. Ja wyjdę na razie z bazaru i tutaj to będzie wszystko. No i kropką schodzimy na następne piętro. Jestem na trzecim piętrze. Także tak mniej więcej ta gra wygląda. W tej chwili mam jeszcze do pokazania questy, ale obawiam się, że nie zdążę w miarę krótkim czasie dojść do tych questów, a będzie to jednak trochę walk różnych. Chciałem jeszcze opisać menu po naciśnięciu Escape. W tym menu mamy Save Game, czyli możemy zapisać grę tak samo jak naciskając klawisz F5. Load Game, czyli wczytujemy grę. Change Preferences, czyli ustawienie jak w menu głównym. Return to Title, czyli powrót do ekranu głównego gry. I Exit, wyjście całkowite z gry. Ważną jeszcze informacją podczas walki, którą postaram się na koniec pokazać. Użyję scrolla, który kupiłem w sklepie. Czyli wchodzę Inventory, tabem Expendables i tutaj szukam Ice Blast. Use this item. Dungeon Creep. Przytrzymuję na przykład cyfrę 8. Działa to tak, że z przytrzymaniem od 1 do 9 tak naprawdę klawiszy możemy celować w poszczególne części ciała. Czyli wiadomo, 8 to głowa, 5 to tułów. No i na przykład załóżmy, tam jest chyba 1, 3, 4, 6, 7, 9 odpowiadają za stopy, nogi i ręce. Także czasem jest to bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli chcemy kogoś szybko ubezwładnić jakoś tam i odebrać mu bronię, to możemy próbować trafiać w ręce. No chyba, że od razu w głowę. Wtedy możemy go od razu ukatrupić. Tak więc, no cóż. Myślę, że jest to bardzo przydatne i fajnie, że Jason zaimplementował coś takiego. Oczywiście możemy z inwentarza wyrzucać przedmioty, jeśli nie mamy już miejsca. Ja to teraz trochę zrobię, bo mam tutaj dużo rzeczy, których mi jest niepotrzebnych. Wydaje mi się, że chyba to wszystko, co mogę powiedzieć na temat tej gry. Mam nadzieję, że się jakoś tam powiedzmy podobało i nie zanudziłem, mimo że zdaję sobie z tego sprawę, że może być to nużące, bo chodzi w tym tylko o jedno. Tak naprawdę o walkę. To jest jeden z głównych powodów tej gry. Iść do przodu i zabijać wszystko, co się rusza i staje nam na drodze. Nie jest to zbyt szczytny cel, ale jedyny w tej grze, jaki jest. Sami widzicie, jak jest to zrobione. Jest tutaj sporo informacji po angielsku, więc niestety jest ten język dość istotny. I no cóż, niestety bez niego jest trochę trudno. Ja uważam, że każdy powinien zagrać. Nawet ten, który w angielskim nie jest mistrzem i właśnie w dużej części dla takich osób dedykuję ten podcast. Po przesłuchaniu go dużo osób zmieni swoje zdanie na ten temat. Na temat tej gry i tak naprawdę na temat gier RPG. Jeśli takie osoby nie grały w tego rodzaju gry. Jak mówiłem na koniec, podam informacje skąd zdobyć, skąd kupić i tak dalej. Czyli adres strony gry to www.blind-games.com blind-games.com. Tam możecie kupić Entombed, pobrać wersję demo, w którą możecie grać zupełnie za darmo i tam jest 7 pięter, po których gra się kończy i jeśli kupicie pełną wersję, macie kolejne 18 pięter. Co jeszcze jest w pełnej wersji, czego nie ma w wersji demo? Nie ma kilku klas i nie ma kilku ras na pewno, a tak to myślę, że jest w zasadzie wszystko. Mam nadzieję, że nie pominąłem czegoś bardzo istotnego, jeśli tak to cóż, pozostaje mi chyba tylko przeprosić i ewentualnie będę to nadrabiać jak tylko będę mógł. Jeśli chcecie ze mną skontaktować, to odpowiadam na wszelkie pytania i możecie ze mną kontaktować drogą mailową, tak chyba będzie najrozsądniej i najłatwiej. seal11111, dość skomplikowane, zdaję sobie z tego sprawę, ale seal5@gmail.com. To jest droga mailowa, którą się możecie ze mną kontaktować. Jeśli mielibyście jakieś pytania, zarzuty co do podcastu, albo zbyt nudnej oprawy audio, w takim razie nie pozostaje nic innego, jak życzyć miłego grania i miejmy nadzieję, że do następnego podcastu. Pozdrawiam wszystkich.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
4: Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu. Z tej strony Artur Rutkowski. W tej audycji, kolejnej audycji już mówiącej o Linuxie, najpierw powinienem coś powiedzieć o używaniu Linuxa przez osoby niewidome. Myślę, że pokrótce warto opisać po pierwsze parę dostępnych na ten system screen readerów oraz możliwość pracy na Linuxie bez konieczności jego instalacji. Myślę tu zarówno o płytach Live, jak i o protokole Telnet, kiedyś Telnet, teraz SSH. Może najpierw przejdę do screen readerów. Jest kilka screen readerów dostępnych na Linuxa, z tym, że ja na początku się będę skupiał na screen readerach działających w Bashu, inaczej w powłoce, czy też jak kto woli w konsoli tekstowej. Jest ich kilka, wszystkie pracują na syntezatorach zewnętrznych, takich jak DeckTalk, Brilliant Speak, Apollo, DoubleTalk i jeszcze parę innych. SpeakOut, o, na przykład. Nam dostępny w Polsce chyba jest tylko Apollo z tych syntezatorów, który można, że tak powiem, użyć pod Linuxa. Ja na przykład się nigdy nie spotkałem z tym, żeby ktoś używał pod Linuxem polskiego produktu SMP. Screen readerów na Basha, czy też na powłokę jest kilka. Są to Yazr, EmacSpeak, SpeakUp, Screeder oraz Speech Dispatcher. Ja postaram się w tej audycji, w tym odcinku, przyjrzeć się każdemu screenreaderowi z osobna, ale w skrócie. Głównie dlatego, że z przyczyn technicznych nie mam na razie żadnej dystrybucji zainstalowanej i po prostu nie jestem w stanie pokazać wszystkich możliwości danych screenreaderów. Żaden z tych screenreaderów nie pracuje z linijkami brajlowskimi. Do tego powstał mam wrażenie, że jedyny jak do tej pory program BRLTTY. Brylty. On też wspiera mowę, aczkolwiek bardzo cząstkowo. Jego atutem jest przede wszystkim praca z monitorami brajlowskimi i myślę, że temu programowi również się przyjrzę w tej audycji. To może zaczniemy od pierwszego z wymienianych screen readerów. Chodzi o Yazr. Piszemy IASR. Producent tłumaczy to jako Yet Another Screen Reader. Ciekawa nazwa, powiem szczerze. Jest to prosty, bardzo prosty screen reader, naprawdę posiadający podstawowe funkcje. Jak wspomniałem, pracuje on w konsoli tekstowej, w linii poleceń czy też w baszu, to już nazewnictwo jak każdy sobie woli tak przyjmuje. I ten screen reader można pobrać normalnie w postaci źródeł, czyli kodu źródłowego napisanego w języku C lub w postaci na przykład już gotowego pakietu. Strona tego screen readera to jest yasr.sourceforge.net. SourceForge się pisze SourceForge. Jest to w ogóle portal dość znany, jeżeli chodzi o hostowanie zarówno stron internetowych danych projektów, jak i samych plików do ściągnięcia. Jest to po prostu portal poświęcony projektom przede wszystkim darmowym i open source, ale nie o portalu mowa. I cóż, taki Yasr jako screen reader jest lekki, w sensie takim, że on naprawdę po pierwsze dużo nie zajmuje, ma dość spore możliwości jak na taki bardzo podstawowy screen reader. Ja miałem okazji przyjrzeć się troszeczkę wersji 0.6.9. Na jakiej zasadzie jest obsługiwana mowa? Po prostu ten screen reader ma sterowniki do syntezy sprzętowej. Jak powiedziałem, obsługuje BrailleSpeak, Apollo, DeckTalk, DoubleTalk, SpeakOut i chyba to wszystkie sprzętowe syntezatory. Dodatkowo obsługuje serwery mowy screen readera, o którym będzie w następnej kolejności mowa, czyli w tak zwanych serwerach EmacSpeak. Oraz z tego co wiem, ma dostęp do przesyłania danych do screen readera o nazwie Speech Dispatcher. O Speech Dispatcherze również w tej audycji powiem, ale to już w dalszej kolejności. I teraz tak, Yasr ogólnie po uruchomieniu tej aplikacji, aplikacja po prostu czyta nam wierszowo cały ekran danego terminala, czyli w danej konsoli. Linux pozwala na coś takiego jak zalogowanie się do kilku konsol, ale uwaga, tu się ujawnia wada tego programu. Niestety przy przejściu do innej konsoli, zazwyczaj odbywa się to za pomocą skrótów Alt i F od F1, F2, F3 i tak dalej, Yasr automatycznie przestaje działać. Po prostu wadą tego programu, chociaż nie sprawdzałem najnowszej wersji, jest to, że nie działa na, można powiedzieć, w takim trybie wielokonsolowym. Działa tylko w jednej konsoli, na jednym terminalu. Ale działa dobrze. Ja miałem okazję pracować z Yasrem zarówno w edytorach tekstu, jak i w przeglądarce internetowej, takiej jak Lynx na przykład. Bardzo dobrze sobie radzi. Bardzo jasne komunikaty wysyła, bo raczej wygłasza. I w ogóle jest to prosty w użyciu program. Ma takie funkcje jak czytanie następnej linii, poprzedniej linii. Wiadomo, czyta nam to, na co najedziemy strzałkami kursora. Ma również takie opcje jak czytanie od kursora do końca i od początku do kursora. Ma również możliwość przeczytania całego ekranu. Program pracuje w dwóch trybach. Jako po prostu ten screen reader, który nam wszystko wygłasza. Po prostu my pracujemy w baszu, a on nam mówi, co robimy. Czy wpisujemy jakieś komendy, czy pracujemy na tekście, on to wszystko po prostu mówi. Drugi tryb to jest tak zwany review, który to tryb pozwala nam strzałkami, tak jak się normalnie poruszamy, dajmy po tekście, to review mode, daje nam możliwość poruszania się po całym ekranie. Mianowicie po całym oknie, po całym, można powiedzieć, oknie programu. Łącznie z paskami statusu, no akurat w Linuxie, w konsoli może nie ma takich konkretnych kontrolek, ale chodzi o to, że poruszamy się nie tyle po tekście na przykład, co po ekranie właśnie. O ile co do takich programów jak edytory tekstu, to jest mało znaczące. Co bardziej znaczące, to jest na przykład, gdy pracujemy normalnie w powłoce. Ponieważ mamy konkretne wyniki po wydaniu konkretnego polecenia. Te polecenie zwraca nam właśnie, jak powiedziałem, konkretny rezultat. I chcemy ten rezultat obejrzeć. On nam powie go, ale my chcemy przyjrzeć się szczegółowo tylko konkretnej części tych rezultatów. Włączamy sobie review mode i wtedy po prostu strzałkami poruszamy się po ekranie. Jasr ma również takie funkcje, na przykład jak wyszukiwanie w zawartości ekranu, znajdowanie słów. Także są to, można powiedzieć, podstawowe funkcje tego screenreadera. Jak powiedziałem, jest on lekki program z kodem źródłowym. No, myślę, że parę set kilo zajmuje, natomiast no, już po skompilowaniu myślę, że wcale nie więcej ten program będzie zajmować. Jeszcze co do syntezy mowy. Program posiada ustawienia do syntezatora mowy, do syntezatorów mowy. Osobno dla każdego, no więc na przykład dla Apolla znajdziemy tam ustawienie, że tak powiem, pauzy po zdaniach, ustawienie konkretnej interpunkcji, ustawienia głosu, ustawienia intonacji. Także posiada wszystkie potrzebne funkcje dla danych syntezatorów mowy. Poza sprzętowymi syntezatorami, Jazr obsługuje syntezatory mowy takie programowe, poprzez właśnie serwery konkretnych programów czy innych screen readerów. Na przykład jednym z najsłynniejszych programów jest Festival. Jest to oczywiście syntezator mowy. Niektórzy mówią, że to jest cały system wręcz do syntezowania mowy. Ale żeby jego obsługiwać, również ten polski głos dostępny pod Festivala, potrzebny nam jest tak zwany serwer. Serwer, który jakby spina nam tego Festivala do naszego programu. Ja pracuję na tak zwanym serwerze F-Light. F-Light, dlatego że na początku ten serwer służył do Festival Light, ale ja próbowałem również Festival zwykłego Festivala, nie Light. Przez ten serwer po prostu Jasr ma dostęp do głosów Festivala. Przez ten serwer również właśnie korzysta iMacSpeak. Jest to właśnie jeden z serwerów przystosowanych do iMacSpeaka, z których również korzysta Jasr. No i na tym w sumie można by zakończyć opis tego programu. Jak powiedziałem, ma on naprawdę podstawowe funkcje, które można powiedzieć posiada każdy szanujący się screen reader. Synteza mowy po prostu jest obsługiwana zarówno sprzętowa, jak i ta software'owa. Przy czym przy tej software'owej niestety trochę trzeba się napracować, a mianowicie zainstalować właśnie ten serwer, zainstalować sam syntezator, zainstalować jeszcze do tego głos polski i trzeba dobrze pokonfigurować, żeby on mógł tego serwera używać. To tyle, jeżeli chodzi o Jazr. Jest to, jak widać z opisu, prosty screenreader. I myślę, że teraz przejdziemy do drugiego, wspomnianego już przy okazji, do screenreadera o nazwie iMacSpeak. Ze screenreaderem iMacSpeak jest taka różnica w sumie, że o ile Jazra w sumie dość wbrew pozorom ciężko opisać, zwłaszcza że no niby ma te funkcje, ale tak naprawdę jest to taki screenreader, można powiedzieć, troszeczkę w powijakach. Być może taki jest właśnie cel producenta, programisty, który po prostu stworzył Jazra dla użytku takiego typowo domowego i prawdopodobnie właśnie dla początkujących użytkowników. Screenreader iMacSpeak w sumie nie jest screenreaderem, jak zapewnia producent. Producent jest, że tak powiem, zwykłym człowiekiem. To nie jest żadna firma programistyczna. I to jest właśnie zaskakujące, bo jak wspomniałem, o ile w miarę opis Yazra jest taki, powiedzmy, trochę chaotyczny, o tyle i MaxPeakowi można by wręcz poświęcić niejedną audycję. To dlatego, że jest on niesamowicie rozbudowany. IMAX Speak, jak sama nazwa wskazuje, jest podsystemem specjalnych nakładek i skryptów dla środowiska IMAX. Ja o tym nie wspominałem w naszych audycjach, dlatego że jest to sprawa bardzo zaawansowana. IMAX jest to środowisko opracowane na końcu lat 80. i ono jest wciąż rozwijane. Jest to cały kompleks aplikacji mający wspólny jakiś interfejs i po prostu mający jakieś wspólne cele. Jest to kompleks właściwie aplikacji użytkowych. Ja miałem przyjemność pracować na IMAXie, tylko jako, że tak powiem, na edytorze. Czyli udało mi się uruchomić IMAX, ale tylko korzystałem z edytora. Natomiast z tego co wiem, tych aplikacji jest dużo więcej. I IMAX Speak, w przeciwieństwie do na przykład Yazra, który jest po prostu zwykłym screen readerem, IMAX Speak jest specjalnie opracowany właśnie dla IMAXa. On jakby się wkompilowuje w tego IMAXa i można powiedzieć, że tylko te oprogramowanie jest w pełni przez niego udźwiękowione. Są tego wady i zalety. Wada podstawowa według mnie jest taka, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, ale na przykład uczestników różnych list dyskusyjnych, że IMAX Speak powoduje jakby, to znaczy zmusza użytkownika niewidomego do korzystania z jednego i tylko jednego środowiska. I w sumie jest to prawda. Ja nie miałem przyjemności, co prawda, pracowania na IMAX Speaku. Niemniej, jeżeli screen reader udźwiękawia tylko konkretne programy, tylko konkretne środowisko lub oprogramowanie, to widzimy też zresztą na Windowsie, no to wiadomo, że użytkownik musi po prostu tego software'u używać. Nie ma siły. Więc jak sama nazwa wskazuje, IMAX Speak nie udźwiękawia Linuxa jako takiego, ale konkretne środowisko. Program został stworzony w 1994 roku i jest rozwijany do dzisiaj. Obecna, najnowsza wersja to jest 30.0, więc numer wysoki. Jest to bardzo potężna aplikacja, zbudowana niejako modułowo, ponieważ te moduły pozwalają udźwiękawiać konkretne sekcje, można powiedzieć, tego IMAXa lub konkretne jego programy. Oczywiście, tak jak Yazr, IMAX Speak posiada takie możliwości jak czytanie poprzedniego, następnego znaku, bieżącego znaku, poprzedniego, następnego słowa, poprzedniej, następnej linii i tak dalej. On tych możliwości ma dużo. Strona projektu IMAX Speak, piszemy emacspeak.sourceforge.net. Na tym samym portalu, tak jak Yazr. IMAX Speak jest dostępny właśnie też, jeżeli ściągamy z tego projektu, to w kodzie źródłowym. Jeżeli z repozytoriów danej dystrybucji, no to już mamy gotowe pakiety do zainstalowania. Aplikacja, jak wspomniałem, udźwiękawia tylko IMAXa, ale też ta aplikacja, można powiedzieć, stwarza wokół siebie taką jakby grupę nie tylko użytkowników i deweloperów, ale także po prostu grupę mającą niejako swój własny klimat. Dlatego, że IMAX Speak ma na przykład własną terminologię. Tam kursor to nie jest kursor po prostu, tylko point. Więc jeżeli przeczytamy w dokumentacji, że program czyta pod danym pointem czy punktem, tłumacząc to z języka angielskiego na polski, to znaczy, że czyta pod kursorem. Również IMAX Speak ma własną, można powiedzieć, terminologię na przykład skrótów klawiszowych. Z tego co wiem, na przykład tam nie spotkamy się z czymś takim jak Ctrl E, tylko CE. CE, CH na przykład, czyli Ctrl E, Ctrl H. No tak sobie panowie, można powiedzieć, właściwie jeden człowiek, pomysłodawca i twórca IMAX Pika sobie wymyślił. Bardzo możliwe, że to jest po prostu zaczerpnięte ze środowiska IMAX, a właściwie nie bardzo możliwe, a na pewno, bo jak przez tą krótką chwilę pracowałem w edytorze IMAXa, to po prostu widziałem właśnie takie skróty klawiszowe, tak w ten sposób opisane. Program IMAX Peak jest programem zaawansowanym bardzo. Jest w stanie na przykład reagować na konkretne znaczniki HTML czy też arkusze stylów, modelując w ten sposób swój głos. Jest w stanie czytać parametry tekstu, na przykład typu wcięcia, konkretne, można powiedzieć, też fragmenty tekstu, ale właśnie też informacje o tekście. Jest to, można powiedzieć, taka namiastka troszeczkę Windowsowych screenreaderów, ponieważ screenreadery takie jak JAWS czy Windows po prostu posiadają własne skrypty czy też pliki konfiguracyjne, które niejako powodują, że program jest lepiej czy nieco gorzej, zależy oczywiście od samego programu, udźwiękawiany. W IMAXie w sumie też troszkę tak jest, w IMAX Speaku, chociaż sam IMAX jest dostępny dla Basha. To nie jest środowisko graficzne. Jest to aplikacja jak najbardziej interaktywna. Słowo interaktywne w Linuxie w sumie ma bardzo swoiste znaczenie, dlatego że jeżeli aplikacja jest interaktywna, oznacza to, że ma swój niejako graficzny, ale dostępny w konsoli tekstowej interfejs. I na przykład taki IMAX ma plik, ma menu plik, menu edycja i tak dalej. Są to normalne menu, po których chodzimy strzałkami, tak jak w Windowsie. To nie tylko zresztą IMAX posiada takie menu, takich programów jest kilka. Wracając do IMAX Speaka, a więc nie wychodzimy z IMAXa, IMAX potrafi na przykład generować dźwięki dla pewnych konkretnych zdarzeń. On na tyle głęboko śledzi IMAXa, że sam jest w stanie na przykład generować pewne zdarzenia pod tytułem, na przykład dźwięk na jakiś tam usunięty plik, dźwięk na jakąś akcję na przykład wobec edytowanego tekstu. Oczywiście obsługuje sporo syntezatorów mowy. Oczywiście na pierwszym miejscu sprzętowe. Na pewno obsługuje dostępny w Kanadzie i chyba w Stanach Zjednoczonych i zresztą nie wiem, czy przypadkiem nie najpopularniejszy sprzętowy syntezator mowy Dektok. Synteza kiedyś podłączana do portu COM, teraz na USB. Z tego co wiem, Apollo też bez problemu obsługuje. No i oczywiście obsługuje syntezatory software'owe poprzez wspominane wcześniej przy okazji opisu Jazra serwery mowy. Takich serwerów jest kilka, między innymi na pewno już wspominany F-Light. Oprócz F-Lighta w IMAX Speaku mamy dostępny na przykład właśnie jest Via Voice. To jest akurat synteza stworzona przez firmę IBM. I tych serwerów jest kilka, także no jest to aplikacja, można powiedzieć, bardzo, bardzo rozbudowana. Ta aplikacja była dość szczegółowo opisywana, jeżeli ktoś słuchał, kiedyś w ACB Radio. I faktycznie tam było bardzo dużo możliwości pokazanych w IMAX Speaku.
3: Tyflo Podcast.
4: A teraz dla odmiany były opisane pokrótce dwa screen readery. Opiszę program, z którego ja korzystałem chyba najwięcej. Chodzi mi o linijki brajlowskie. Ponieważ ja uważam za podstawę, jeżeli chodzi o pracę z komputerem, posiadanie linijki brajlowskiej. Wiadomo, że jest to sprawa dość droga, niemniej w wielu rzeczach się przydaje. I powiem szczerze, że w Linuxie linijka brajlowska naprawdę sprawia dużo, jeżeli nie najwięcej, nawet więcej chyba od syntezy mowy. Otóż program BrailleTy powstał w 1995 roku. Stworzył go i dalej tworzy Kanadyjczyk David Milkey. Strona projektu Dave Milkey Dave Mielke .cc/brltty. Dlaczego taka dziwna nazwa? TTY to po prostu linuxowy termin terminala. Terminal, czyli ekran naszego komputera, ale ekran w sensie takim nie monitor, ale konkretny plik, przez który my dostajemy informacje na nasz ekran. BRL to oczywiście od Braille. No, powiem tak, no, moja opinia tego, na temat tego programu jest dobra, nawet powiedziałbym bardzo dobra. Uważam, że jest to rewelacyjne oprogramowanie, dostępne za darmo, tak jak i poprzednio opisywane screen readery. Oprogramowanie można ściągnąć w kodach źródłowych, jak i oczywiście można ściągnąć już w pakietach dla danej dystrybucji. Obsługuje naprawdę bardzo dużo linijek brajlowskich. Obecnie chyba tylko Windows Eyes wyprzedza, jeżeli chodzi o ilość obsługiwanych linijek. Program sam z siebie nie jest interaktywny, czyli nie posiada własnego interfejsu. Pracuje w trybie tak zwanym Daemon. Daemon, czyli program, który działa przede wszystkim w tle. Nie ma własnego interfejsu i po prostu działając w tle przechwytuje wszystkie komunikaty, które są wysyłane przez system na ekran. Program, uruchamiając go, potrzebujemy wyspecyfikować parę opcji. Opcje w programach linuxowych definiuje się za pomocą albo konkretnego pliku konfiguracyjnego. Wystarczy wtedy ustawić wszystkie parametry w pliku konfiguracyjnym, a potem wpisać po prostu nazwę programu do linii poleceń. Lub też startując program, po prostu trzeba mu podać opcje w tak zwanych przełącznikach. Przełączniki, czyli można powiedzieć opcje składające się przede wszystkim ze znaku minus i jednej lub dwóch liter. Są tak zwane też alternatywne opcje, które są również przełącznikami, ale są to tak zwane długie opcje. Składają się z dwóch minusów i wtedy najczęściej podawane jest jedno lub dwa słowa. Słowa oddzielane są oczywiście również minusem. BrailleTy posiada takie argumenty, czyli takie przełączniki jak minus B, które to powoduje wyspecyfikowanie danej linijki brajlowskiej. Przy czym, co należy zaznaczyć w BrailleTy, nie podajemy na przykład konkretnej nazwy, na przykład, nie wiem, Braille Light Millennium 20 albo, nie wiem, Super Vario 80 Baum i tak dalej. Dave Milkey tak zaprojektował program, żebyśmy podawali niejako rodziny linijek lub, lepiej powiedziawszy, producentów. Na przykład linijki HandyTech wywołuje się po wpisaniu opcji minus B i postawieniu spacji jako HT. To jest po prostu HandyTech. Na przykład linijki Papenmayera wpisujemy, o ile dobrze pamiętam, PPM. Linijki Braille Light, na przykład już obecnie nieprodukowane, a dokładnie notatniki Braille Light, wpisujemy po prostu BL. I tak dalej po prostu. Tych linijek jest dość dużo, każda ma niejako swój skrót. Kolejna opcja to jest minus S. W przypadku zainstalowanej syntezy mowy po prostu wyspecyfikujemy, jaki chcemy uruchomić sterownik do syntezy mowy. Tych sterowników on ma kilka. On, czyli program BrailleTy. Oczywiście do słynnego skądinąd syntezatora Festivala. Jest kilka mniej znanych produktów TTS, których ja nie miałem możliwości używać. Jeden ze słynniejszych oprócz festiwala to jest Via Voice, już wspomniany, MicroPew, Theta i jeszcze parę innych produktów. Co ciekawe, z tego co wiem, nie podłączymy do Obrlty syntezy zewnętrznej. Możemy korzystać tylko z software'owej. Kolejny przełącznik to -D. Device określa port, pod który mamy podłączony dany monitor brajlowski. Mogło to być porty szeregowe lub USB. Ale jak podajemy porty szeregowe i USB, to może ja wyjaśnię kiedy indziej, przy okazji bliższemu przyjrzeniu się temu programowi, dlatego że po prostu nie chcę zbyt dużo informacji przekazać, a po drugie trzeba się obeznać troszeczkę z terminologią Linuxową. Dlatego na razie pobieżnie opisuję tylko przełączniki. Mamy również taki przełącznik jak -T, czyli to się nazywa Braille Table, czyli to są tablice brajlowskie. Tablic brajlowskich jest mnóstwo. Powiedziałbym, że więcej niż Windowise i JOS razem wzięci. Nawet nie powiedziałbym, a stwierdzam, że tak faktycznie jest. Wiem, bo akurat z tego programu korzystałem najwięcej. Powiem więcej, samemu można konkretną tablicę zdefiniować. Swoisty jest sposób definiowania takich tablic brajlowskich w Brylty, ponieważ owszem, są to pliki tekstowe z rozszerzeniem TBL, a nazwa takiego pliku to jest na przykład text.pl.tbl. Oznacza, że jest to po prostu tablica Braille'a polskiego. I teraz tak, o ile na przykład w starszych wersjach Windowsa, bo teraz w siódemce wiem, że jest to inaczej zrobione, były po prostu kody ASCII, o tyle w tablicach Braille'a programu Brylty mamy nie kody ASCII podane, ale to znaczy jest, to są kody ASCII, ale są one podane w systemie szesnastkowym. Czyli na przykład znak spacja to jest 0x20. Może ja nie będę teraz wyjaśniał kodu szesnastkowego. Natomiast to działa w ten sposób. Jest kod szesnastkowy. Potem w nawiasie podajemy w odstępach lub razem od w kolejności rosnącej punkty. Punkty danego znaku. Za nawiasem jest komentarz na przykład oznaczający co to za litera. Rewelacją w tych tablicach brajlowskich jest to, że programowi można zdefiniować wręcz wieloznaki. Działa to w ten sposób, że znak mniejszości, prawda, różnie jest w brajlu komputerowym interpretowany, ale my chcemy go wyświetlić tak jak w brajlu, można powiedzieć, takim pisanym na papierze. Bierzemy wtedy taki znak, opisujemy go w tablicy brajlowskiej, pisząc po prostu najpierw punkty jednego znaku, czyli na przykład znak mniejszości, czyli to jest eś, tak? Drugi, czwarty, szósty. Potem dajemy kreskę i dajemy na przykład cyfrę 3 jako eś z trzecim punktem, to jest znak mniejszości. Zamykamy nawias. To jest rewelacja. Ja co prawda z tego nie korzystałem, ale naprawdę w ten sposób daje nam to niesamowitą możliwość definiowania bardzo różnych znaków składających się z więcej niż jednego znaku. Co jeszcze mogę powiedzieć o przełącznikach przy uruchamianiu programu? Są to właściwie, te co wymieniłem, to są podstawowe. Po prostu są to, jakby można powiedzieć, konieczne przełączniki do uruchomienia tego programu, jeżeli oczywiście wcześniej nie ustawiliśmy danych w pliku konfiguracyjnym. Brylty ma, przynajmniej producent, starał się tak go napisać, żeby wykorzystać wszelkie możliwości danej linijki brajlowskiej. Najwięcej mogę powiedzieć o linijce Braille Light Millennium, ponieważ dokładnie Bright Light Millennium 20, ponieważ z tą linijką pracowałem właśnie pod Linuxem i wiem, jak program z nią pracuje. Na pozór niezauważalne, ale szczerze powiedziawszy naprawdę ma opcje niezwykle przydatne, no bo cóż, program zwyczajnie wyświetla na linijce, możemy tą linijką jakby podróżować po całym ekranie i nas nic nie powinno dalej obchodzić. Wbrew pozorom ten program ma bardzo, można powiedzieć, swoiste rozwiązania. Na przykład możliwość dźwiękowego lub brajlowskiego oznaczania granic ekranu. Wiadomo, że konsola tekstowa Linuxa ma ileś tam wierszy i ma ileś tam znaków. Tak jak na przykład to było w DOSie. I teraz po prostu, że tak powiem, przesuwając się linijką po ekranie, no wiadomo, że kiedyś dojdziemy do tego końca i możemy być poinformowani, że doszliśmy do końca. Albo poprzez dźwięki wydawane przez głośnik ten komputera PC Speaker albo przez kartę dźwiękową lub przez pojawienie się tak zwanych, to się nazywa alarmujących kropek. Mianowicie cała linijka wtedy się wypełnia odpowiednim układem, odpowiednio ułożoną literą, a właściwie nawet nie literą, a po prostu z każdego modułu brajlowskiego są wyświetlone konkretne punkty. Jeżeli chodzi o lewą krawędź ekranu, prawą, górną i dolną. BrailleTT ma swoje menu, pomimo że nie ma interakcyjnego interfejsu, po prostu na linijce brajlowskiej, wpisując konkretną kombinację, to już zależy oczywiście od linijki brajlowskiej, możemy wywołać menu. I to menu nie jest wyświetlane na ekranie, ale jest dostępne tylko spod tej linijki. Znaczy nie spod tej linijki, a jest wyświetlane tylko na linijce. My palcami możemy obejrzeć i przeczytać, jak, co wygląda i co chcemy ustawić. Jest to menu ustawień, settings menu. I tam możemy ustawić na przykład takie opcje jak konkretną tablicę. Możemy ustawić tabelę skrótów, ponieważ BrailleTT oferuje skróty brajlowskie, tak jak na przykład słynne Grade 2, czyli skróty brajlowskie z języka angielskiego stopnia drugiego. Dla języka polskiego, z tego co wiem, nikt tego nie zdefiniował, ale dla niektórych języków są. Na przykład dla chińskiego i dla angielskiego to są na pewno. Możemy ustawić oczywiście tablicę brajlowską. Możemy ustawić w ogóle zachowanie programu. Na przykład wyświetlanie tylko tej części okna, która jest zapisana. Okno w tym przypadku traktuje się jako po prostu ta linijka brajlowska. To jest taka właściwa temu programowi terminologia. Program posiada takie możliwości jak pomijanie pustych linii, pomijanie na przykład pustych części okna. To znaczy, polega to na tym, że jeżeli mamy zapisaną tylko na przykład z tych 80 znaków 30, to on pokaże nam 30. Jak my dalej chcemy przewinąć tekst na linijce, to on po prostu przeskoczy do nowej linii. Tych pozostałych 50 pustych znaków już nam nie pokaże. Tak samo jest z pustymi liniami po prostu, że z jednej częściowo lub całkiem zapisanej linii przeskakuje na kolejną. Można jeszcze ustawić na przykład takie parametry jak pokazywanie atrybutów. Ja z tego bardzo często korzystałem. Polega to na tym, że konkretne punkty, a dokładnie najczęściej, jeżeli się pojawiają jakieś atrybuty, to podczas czytania tekstu 7 i 8. Natomiast przy przełączeniu w specjalny tryb znika nam tekst z linijki brajlowskiej i pokazane są wyłącznie atrybuty w postaci po prostu zapełnionych konkretnymi punktami modułów brajlowskich. Nie pamiętam teraz, które punkty odpowiadały za jakie atrybuty, ale wiem, że każdy punkt z 8 punktu jest opisany w dokumentacji. Na pewno przyjrzymy się temu już na jakiejś konkretnej zainstalowanej dystrybucji. Oprócz atrybutów możemy ustawić na przykład pulsowanie atrybutów. Czyli na przykład konkretne kolory spowodują, że te atrybuty, dokładnie 7 i 8 punkt. Czyli na przykład, jeżeli tekst jest jakoś specjalnie pokolorowany, to pod całym danym tekstem mamy 7 i 8 punkt, który pulsuje w jakiś konkretny sposób. Szybciej, wolniej, rzadziej, częściej i

i ilość tam sekund, milisekund, kiedy on zniknie. Parametry są w milisekundach. Możemy oczywiście jeszcze ustawić kursor. To są takie opcje, że on jest po prostu włączony, wyłączony lub migający. Ja bardzo lubię kursor migający, ponieważ wtedy łatwo go zlokalizować. I możemy ustawić, czy kursor ma być tak zwanym blokiem, czyli to jest cały ośmiopunkt jest kursorem, lub underline, czyli podkreślenie, czyli siódmy i ósmy punkt wtedy jest kursorem. Mamy na przykład takie funkcje jak zamrożenie ekranu. Oznacza to, że na przykład gdy przez ekran przelatuje mnóstwo informacji, a my potrzebujemy konkretnych, no wiadomo, że czasem trudno utrafić, ale mamy właśnie do dyspozycji coś takiego jak zamrożenie ekranu. Wtedy, gdy program nie pobiera nowych danych z ekranu i nie przekazuje ich na linijkę brajlowską, możemy po prostu wtedy na spokojnie przeczytać dany ekran. W Brylty nie występuje coś takiego jak wirtualny kursor, tak jak na przykład w screen readerach. To znaczy występuje, ale ten wirtualny kursor to jest po prostu nasza linijka brajlowska. Czyli my możemy niezależnie od tego kursora, można powiedzieć komputerowego, przesuwać się po całym ekranie. Co jest naprawdę świetną rzeczą, bo to daje obraz całego ekranu. Zwłaszcza kiedy pracujemy na przykład z dużą ilością pewnych wyników po wywołaniu danego polecenia. Zwłaszcza kiedy te wyniki mają układ tabelaryczny, czyli są w tabeli. Oczywiście mamy opcję, którą możemy włączyć i wyłączyć, to znaczy ta opcja nazywa się cursor tracking, czyli śledzenie kursora. Czyli po prostu linijka przechodzi tam, gdzie jest kursor. Możemy ją na przykład wyłączyć i wtedy swobodnie przesuwamy się i oglądamy cały ekran. W Brylty mamy też takie opcje jak przeskakiwanie po terminalach, a dokładnie po konsolach. Czyli to, co wspominałem przy okazji Jazra, że w Linuxie możemy się zalogować na ileś tam konsol, to już administrator definiuje ile i po prostu odpowiednimi skrótami klawiszowymi wywołanymi na linijce, nie na klawiaturze. Właśnie Brylty nie ma żadnych skrótów klawiaturowych. Oczywiście tylko skróty dostępne przez naciskanie kombinacji przycisków dostępnych na linijce brajlowskiej. I właśnie na przykład na Braille Light Millennium 20 taką opcją było V i spacja V. To było następny i poprzedni terminal. To na przykład służy po to, że gdy pracujemy na kilku dokumentach lub mamy kilka aplikacji odpalonych i nie chcąc zdejmować rąk z linijki, chcemy szybko przeskoczyć na któryś terminal. Brylty ma również coś takiego jak moduł statusu. Wiadomo, że linijki brajlowskie, niektóre przynajmniej, posiadają coś takiego jak moduły statusu. Jest to 4 lub 5 tak zwanych takich dodatkowych modułów, gdzie dany screen reader wyświetla parametry okna na przykład. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, Windows chyba tego w ogóle nie obsługuje. JOS z tego co wiem obsługuje. Oczywiście to zależy od linijki, czy ma te moduły statusu, czy ich nie ma i jeżeli ma, to ile. Stąd na przykład właśnie są te dwuwymiarowe linijki, gdzie linijka pionowa to są właśnie te, to jest taki ten moduł statusu. Brylty po prostu nie wyróżnia, czy dana linijka ma ten moduł, czy go nie ma. Po prostu dowolną linijkę możemy przełączyć tryb statusu, właściwie program, odpowiednią kombinacją na linijce brajlowskiej i wtedy nam pokazuje wszystkie informacje na temat pozycji kursora na ekranie, na temat konkretnych ustawień Brylty, czy mamy na przykład Braille 8 czy 6-punktowy, na którym terminalu jesteśmy, też nam Brylty pokazuje i tych informacji jest kilka. Bardzo fajna rzecz, która mi się przydała, pracując w konsoli tekstowej, to jest niejako skakanie po liniach poleceń. Chodzi o to,
że na przykład mamy taki

0: Program jak MySQL to jest baza danych. Mam nadzieję, że w którejś audycji się jej również przyjrzymy. I polega to na tym, że ta aplikacja ma własny tak zwany prompt, czyli znak zachęty. Po wydaniu konkretnego polecenia otrzymujemy wyniki i wiadomo, żeby się im dobrze przyjrzeć, czasem trzeba do poprzedniego, jakby do poprzedniej linii polecenia skoczyć. I o to mi właśnie chodzi, że BLT ma funkcję skakania po tych znakach zachęty. To jest rewelacja. To zresztą nie tylko przy okazji bazy danych MySQL, ale nawet w ogóle pracy w systemie. Jest na przykład właśnie znak zachęty, o którym opowiem w którymś odcinku audycji, jak już przejdziemy do podstawowych komend. I właśnie wiadomo, cały czas pracujemy, wydajemy jakieś komendy, otrzymujemy wyniki, analizujemy te wyniki. I musimy skoczyć na przykład do któregoś tam polecenia, ponieważ nie czyściliśmy ekranu specjalnie, bo chcieliśmy tam kilka tych wyników mieć i po prostu musimy przeskoczyć do konkretnych wyników. Zamiast jeździć linia po linii, po prostu naciskamy odpowiedni skrót klawiszowy i nam BLT po tych znakach zachęty skacze. To jest świetna rzecz, naprawdę polecam dla wszystkich posiadających linijki brajlowskie, jeżeli będą pracować na Linuxie, to naprawdę daje niesamowite możliwości. Mi zwłaszcza to daje niesamowity komfort, ponieważ ja nawet w Windowsie rzadko używam syntezy mowy. Dla mnie linijka brajlowska to jest podstawa. Dlatego ten program mogę opisać najdokładniej. Oczywiście program posiada coś takiego jak pomoc. Jest to po prostu pomoc na zasadzie takiej, że na każdej linijce konkretnej, na konkretnej linijce, na której pracujemy, wpisujemy konkretną kombinację. Ja to tak naprawdę zależy od linijki. I uzyskujemy pomoc na temat funkcji, które możemy wywołać dla danej linijki brajlowskiej, no, a dokładnie kombinacji klawiszowych i co one robią. Rewelacyjnie mi na przykład mi się pracowało właśnie na linijkach brajlowskich będących notatnikami, ponieważ ja nie tylko mogłem korzystać z tego jako z linijki, ale BLT posiadało coś takiego jak emulator klawiatury. Ja mogłem praktycznie zamknąć laptopa, usiąść sobie z linijką i z mojego notatnika wpisywałem komendy do Linuxa. To jest rewelacyjna sprawa. Jeżeli ktoś na przykład nie tylko chce mieć styczność z Braillem na Linuxie, ale również po prostu dalej jakby korzystać nawet z brajlowskiej klawiatury. Jeżeli ma notatnik brajlowski i chce go podłączyć jako linijkę, to jest po prostu rewelacyjna sprawa. BLT naprawdę wykorzystuje maksimum możliwości. To tyle, jeżeli chodzi o podstawy tego programu. Jak widać, jest ich sporo. Ten program opisałem w sumie chyba najdokładniej, ponieważ po prostu z tym programem miałem najwięcej styczności. Program oczywiście jest dostępny za darmo, tak jak i większość programów na Linuxie. Posiada bardzo dużo sterowników do linijek brajlowskich i posiada coś, co z czym się spotkałem tak naprawdę po raz pierwszy, jeżeli chodzi o właśnie takie aplikacje dedykowane niewidomym. Posiada własne API dla deweloperów. Dla deweloperów, dla programistów, którzy na przykład chcą napisać albo własną aplikację obsługującą linijki brajlowskie, albo napisać aplikację, która coś po prostu do tych linijek wysyła. API nazywa się Braille API, Braille API. Jest to po prostu biblioteka napisana w języku C, udostępniająca funkcję korzystania z tych linijek brajlowskich. Ten sposób komunikacji z linijkami brajlowskimi przez Braille API wykorzystuje m.in. screen reader Orca, który chyba w następnej audycji opiszę, bo już powoli będziemy kończyć. I po prostu ona, to znaczy screenreader Orca, komunikuje się z linijkami poprzez właśnie to API i przez program Bltty, udostępniając w ten sposób konsolę Gnome. Z tego co wiem, na Windows Bltty zostało też wykorzystane przez NVDA. W ten sposób właśnie udostępniając linijkę brajlowską. Niestety nie próbowałem jeszcze na Windows Bltty, ale wracając do Linuxa, powiem szczerze, że w Gnomie, w konsoli graficznej Gnome, pod kontrolą Orki nie mamy takiej wspaniałej, można powiedzieć, swobody, jaką daje nam Bltty na Bashu. Z tego co wiem, powstał moduł do Bltty obsługujący samodzielnie konsole graficzne. Mam nadzieję, że będziemy w którejś audycji eksperymentować pod tym kątem. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Bash, Bltty daje nam niesamowitą wręcz swobodę. Naprawdę jest to świetna sprawa. Polecam wszystkim, którzy korzystają z Linuxa, mają linijkę brajlowską i chcieliby ją niejako podłączyć do tego systemu. I to w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o ten program. To tyle, jeżeli chodzi o tą audycję. Zapraszam na drugą część audycji Linux i Niewidomi. Tam opiszę Screedera, opiszę SpeakUpa i mam nadzieję, że uda mi się opisać również Speech Dispatchera. A może jeżeli starczy czasu, to spojrzymy na Orkę. Przyjrzymy się bliżej Orce. Wspaniałemu screenreaderowi, z którym również miałem możliwość pracować. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rutkowski.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Państwu przepis na danie, co do którego nie znam ani jednej osoby, która by nie lubiła tej potrawy, a mianowicie na racuchę z jabłkami. Myślę, że może to być i danie obiadowe, i danie w formie jakiegoś, powiedzmy, ciepłego deseru. Więc tutaj już na początek tradycyjnie przedstawię składniki, jakich potrzebujemy, żeby przygotować racuchy. Dwa jajka, łyżka cukru, pół litra mleka, szczypta soli, dwie szklanki mąki, pół łyżeczki sody oczyszczonej, cukier waniliowy, parę kropel olejku waniliowego aromatycznego, łyżeczka, przepraszam, cynamonu i dwa duże jabłka. I to właściwie tyle. Na początek wymieszam sobie jajka z cukrem. Jajka wbijam w całości, nie oddzielam żółtek od białek. Teraz dodam łyżkę cukru. Łyżka taka płaska, bo jeszcze będzie cukier waniliowy. To lekko sobie przemiksuję. Stopień trudności dania określiłabym jako średnio trudny, ponieważ wiąże się ze smażeniem, więc tutaj wiadomo, trzeba zachować należytą ostrożność i też zwracać uwagę na to, w jakim stopniu są racuchy wysmażone. Natomiast z całą resztą nie powinno być żadnych problemów. Również wszystkie składniki są bez problemu dostępne. Miksuję, aż mi się rozejdzie cukier zupełnie z jajkami. Nie jest tego dużo, więc miksujemy krótko. Teraz wleję mleko i dodam sól. Pół litra mleka. Oraz szczypta soli. I znowu miksuję kolejne produkty. Na wolne obrota, ponieważ nie chcę, żeby mi wszędzie to mleko pryskało, ale tak, aby dobrze wszystkie elementy ze sobą połączyć. Dlaczego miksuję, a nie mieszam? Ano dlatego, że przy miksowaniu ciasto dostaje trochę więcej powietrza i to przekłada się później na fakt, że racuchy są po prostu puszyste. Oczywiście też wszystkie składniki są o wiele lepiej wymieszane niż przy po prostu mieszaniu zwykłą łyżką. Teraz wymieszam mąkę z pół łyżeczką sody oczyszczonej i będę stopniowo dodawała do ciasta. Należy pamiętać o tym, że jeśli dodajemy sodę, to powinna to być soda albo taka, którą co dopiero otworzyliśmy, albo taka, co do której nie mamy wątpliwości, że nie uległa zawilgoceniu, ponieważ jeśli taką źle przechowywaną dodamy, to ona po prostu nie będzie reagować i nie podniesie ciasta. Najpierw wsypię dwie szklanki mąki i zmieszam je z pół łyżeczką sody oczyszczonej. Mieszam delikatnie mąkę z sodą, tak żeby nie wysypywała mi się gdzieś poza miseczkę, ale żeby była dobrze przemieszana. Tak, żeby zresztą ciasta stykała się, że tak powiem, w asyście mąki. Wsypuję pierwszą porcję, 1/3, przesypuję z miseczki i miksuję. Najpierw na wolnych obrotach, żeby nie pyliło mi się od mąki i sody. Stopniowo sobie przyspieszam. Teraz dodam łyżeczkę cynamonu. Cynamon w asyście jabłek smakuje znakomicie. I przesypię jeszcze jedną część mąki wraz z sodą. Teraz dodam olejek aromatyczny oraz cukier waniliowy. I przesypię wszystko ostatnią częścią mąki wraz z sodą. I miksuję już do końca. Ciasto wymiksowane powinno mieć po pierwsze jednolitą konsystencję, a po drugie gęstość gęstej śmietany. I to jeśli chodzi o miksowanie, będzie tyle. Natomiast za chwilę jeszcze przejdę do kwestii związanej z jabłkami. Jabłka należy obrać, oczywiście oczyścić z ogryzków i pokroić w plasterki. Wystarczą dwa duże jabłka. Jeśli mają Państwo małe, no to wiadomo, można dodać połowę jeszcze trzeciego, żeby wyszło mniej więcej na to samo. Też tych jabłek nie może być zbyt dużo, żeby to ciasto nie było, przepraszam, zbyt mokre i zbyt ciężkie. Po dodaniu jabłek oczywiście już nie miksujemy, żeby tych plasterków no, nie rozkrochmalić na taką papkę, więc będziemy mieszać już tylko łyżką. Wybierając jabłka do racuchów, powinniśmy wybrać takie, które po pierwsze nie będą zbyt kwaśne, bo samo ciasto nie jest takie bardzo, bardzo słodkie. A po drugie też nie wybierajmy takich jabłek, które są bardzo soczyste, dlatego że jeśli one w trakcie smażenia puszczą bardzo dużo wody, to raz, że ciasto zamiast być puszystym zrobi się takie gąbczaste, a dwa, że po prostu te jabłka się tak jakby no, rozejdą pod wpływem gorąca i nie będą takie dobrze wyczuwalne w cieście, a jednak w racuchach powinny takimi pozostać. Taka ilość produktów, o jakiej tutaj mówię, powinna wystarczyć na 4 małe albo 3 średnie porcje obiadowe. Po obraniu jabłka ze skóry pokroję je w tak zwane żołnierzyki, tudzież ósemki, które pozwolą mi na oczyszczenie z ogryzków i z wszystkich pestek. Tak, żebym miała sam miąższ. Czyli przekrawam sobie każde na pół, potem na ćwiartki i z tych ćwiartek dotykam, do jakiego miejsca sięgają te takie zdrewniałe jakby części i po prostu odrobinę poniżej wykrawam, wszystkie części i od ogonka, i tą część pozostałą wewnątrz od ogryzka. No oczywiście w ten sam sposób postępuję każdą ćwiartką jabłka. Później przekrawam ją na połówkę, czyli na ósemki. W ten sposób wszystkie części jabłek zostały obrane, oczyszczone z pestek i z tego, co zdrewniałe jest wewnątrz jabłka. I za chwilę zostaną one pokrojone na plasterki, żeby plastry były w miarę jednakowe. Nie będę tego robić ręcznie, tylko skorzystam sobie z maszynki. I kolejno wszystkie części będę przepychała przez maszynkę, tak żeby zostały pokrojone na plasterki. Jeśli kroimy sami, powinniśmy kroić na plasterki takie mniej więcej grubości chipsa. Te nasze jabłuszka. Tutaj po przepchnięciu, że tak powiem, 16 cząstek mam pokrojone na plastry. I zaraz zmieszam wszystko z ciastem i będę powoli przystępowała do smażenia racuchów. Do smażenia racuchów będę używała oczywiście oleju. Przekładam sobie teraz jabłka do przygotowanego wcześniej ciasta i delikatnie z nim zmieszam. Najpierw tak jakby zatapiam łyżką sobie jabłka w tym cieście, a później delikatnie mieszam, tak żeby nie pozostały mi suche, nieotoczone ciastem plasterki. Powierzchnia, czy to będą plasterki szerokie, czy wąskie, nie ma takiego znaczenia. Natomiast chodzi o to oczywiście, żeby były w miarę cienkie, żeby po prostu się nam razem z ciastem upiekły. Teraz przygotuję sobie patelnię z olejem. Będę smażała gdzieś na oleju grubości 1 cm. Tego oleju musi być troszeczkę więcej, jak w przypadku na przykład ciasta naleśnikowego. Nie tylko tyle, żeby przykrył dno, ponieważ musi te grubsze jakby placki, które będziemy wlewać, też trochę obsmażyć jakby po bokach. Więc nie może tylko samej powierzchni z jednej strony i z drugiej strony. Dlatego będzie troszeczkę głębszy olej. Musimy też oczywiście pamiętać o tym, żeby na bieżąco po zdejmowaniu go uzupełniać. Olej mi się nagrzewa, ja przejdę sobie tylko po papierowy ręcznik, którego zapomniałam przynieść, na który później będę odkładać upieczone racuchy. Odłożenie ich na talerz przykryte papierowym ręcznikiem oczywiście pozwoli odsączyć je z nadmiaru tłuszczu, ale ponieważ jest go troszkę więcej, musi się przez chwilę nagrzewać, tak aby był wystarczająco nagrzany, kiedy będzie wlewana na niego pierwsza porcja ciasta. I teraz będę sobie pochlą wlewała kolejne porcje. Myślę, że olej jest już nagrzany na tyle, żeby można było próbować. Wlewam pochle niepełne i tak jakby zagarniam sobie trochę od spodu, żeby nie było takiej sytuacji, że gdzieś tam odpadną mi jabłka na dno, a będę smażyć samo ciasto. Wlałam najpierw jednego na próbę. W czasie, kiedy się piecze, pozwolę sobie przypomnieć Państwu wszystkie składniki, jakich potrzebujemy do przygotowania racuchów. I w międzyczasie jeszcze naszykuję sobie talerz z ręcznikiem. Oj, potrzebujemy 2 jajek, 1 łyżki cukru płaskiej, 0,5 litra mleka, szczyptę soli, 2 szklanki mąki pszennej, 0,5 łyżeczki sody oczyszczonej, gdzieś z pół opakowania olejku aromatycznego, łyżeczkę cynamonu, cukier waniliowy oraz 2 duże jabłka i oczywiście olej do smażenia. Należy oczywiście pamiętać o tym, żeby smażyć i odwracać ostrożnie, bez jakichś incydentów, żeby się obyło. albo poparzenie olejem, albo czymś smażonym na oleju zostawi na pewno niezatarte wspomnienia i przyjemność przygotowania racuków może zamienić w bardzo nieprzyjemne zdarzenie. Sprawdzam sobie spatułką, czy jest już ciasto takie lekko sztywne u spodu, od spodu. Jeśli nie, to jeszcze czekam, aż takie właśnie będzie, żebym mogła po prostu spokojnie tego racucha sobie odwrócić bez obawy, że po prostu przerwie mi się w połowie albo rozpadnie na kawałki. Trzeba odwracać bardzo ostrożnie, dlatego że oleju mamy więcej niż przy naleśnikach i możemy się po prostu nim ochlapać, dlatego lepiej jest nakładać mniejsze porcje albo smażyć pojedynczo, żeby nie było takiej sytuacji, że nie zauważymy, że skleiły się nam dwa. Przewracając jeden, pociągniemy drugi, który po prostu tym gorącym olejem spadając nas oparzy. Naprawdę przy smażeniu racuków zalecam daleko posuniętą ostrożność, ale mam nadzieję, że jeśli będą Państwo ostrożni, spokojnie będą Państwo tutaj przy tej patelni działać, to nie będą Państwo żałowali, że dali mi się namówić na przygotowanie takiego dania. Obsmażamy z jednej i z drugiej strony tak, aby było właśnie takie sztywne, kiedy od spodu wkładamy szpatułkę pod tego racucha, on powinien się po niej prześlizgiwać. Dopóki tak nie jest, to możemy przypuszczać, że jest jeszcze po prostu wilgotny i niedopieczony od spodu. Po wyjęciu i odsączeniu na ręczniku papierowym, podając, możemy lekko opruszyć cukrem pudrem. Właśnie dlatego nie zaleca się, żeby to ciasto było takie bardzo słodkie, bo oczywiście po opruszeniu pudrem mogłoby się okazać już zbyt słodkie. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, żeby ten ręcznik co tam kilka sztuk zmieniać, dlatego że on oczywiście ma dużą chłonność, ale w końcu przy dużym nasyceniu tłuszczem zacznie się rozładzić i może nam zacząć przydzierać. To ja już tutaj pierwszego sobie zdejmę i przełożę na ręcznik. Tak, więc myślę, że mniej więcej udało mi się zaprezentować Państwu, jak takie racuchy można przygotować. Myślę, że nie jest to jakieś bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla osób, które gdzieś tam z kuchnią są już za Pan brat. Należy oczywiście uważać przy smażeniu, ale poza tym przygotowanie racuchów nie jest chyba trudne. Dziękuję już za uwagę w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do wysłuchania innych przygotowywanych przeze mnie, kulinarnych i nie tylko. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania albo wątpliwości co do racuchów, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Można też kontaktować się ze mną poprzez komunikator Skype. Mój nick to Luftilka. A dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam do kolejnych spotkań z podcastami kulinarnymi. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Orabczuk. Witaj, Paweł. Halo?
1: Wieczór.
0: Jesteś?
1: Słyszę cały czas.
0: Ojej, słyszysz mnie, tak? To dobrze, to przepraszam, bo coś widocznie u mnie tutaj nie działa. Tak jak mówiłam, dzisiaj z Pawłem porozmawiamy o jego nowym nabytku, nabytku technologiczno-kulinarnym, można tak powiedzieć. A mowa będzie o robocie Bosch MUM 4875 EU. Poprawnie, Paweł, jeśli coś pomyliłam, ale chyba dobrze podałam nazwę, prawda?
1: Dobrze.
0: Chciałabym w takim razie na początek, jeśli można, zapytać, skąd w ogóle pomysł na zakup takiego robota, może też to, jakie czynności w kuchni miał ci ułatwić, gdybyś mógł powiedzieć, bo wtedy też jakby rzuciłbyś więcej światła na jego ewentualne zastosowanie.
1: Tak naprawdę głównym punktem, dlaczego kupiłem ten robot, było to, że nie posiadałem w kuchni miksera. Posiadałem blender pod tytułem maszynka do mięsa, szatkownica do jarzyn i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedyś potrzebowałem zrobić jakieś tam ciasto czy coś takiego, już nie pamiętam do końca. No i nie miałem miksera. No więc w końcu z żoną wściekliśmy się, no trzeba coś kupić. Ale stwierdziłem, że dokupowanie kolejnego urządzenia i zagracanie sobie kuchni będzie trochę. Stwierdziliśmy, że właściwie można się pozbyć tego, co mamy, a dokupić sobie coś, co będzie miało te funkcje, które spełniały te urządzenia, które mieliśmy do tej pory, a będzie właściwie jednym kombo. No i zacząłem czytać. No i wybór padł na Boscha. Dlaczego Boscha? Ano dlatego, że Bosch jest firmą dosyć sprawdzoną. Firmą, która jak wypuszcza swój produkt, to nie jest to produkt na rok, dwa, tylko przez długie lata są dostępne, czy zamienne, czy akcesoria. No i zdecydowałem się. Dlaczego ten model? Ano dlatego, jest to seria nie z tego roku, a poprzednia. I nie ukrywam, że aspekt cenowy, no bo robot, który my kupiliśmy, o którym jest mowa, kosztuje, można już kupić go za 500 zł z kawałeczkiem, natomiast seria wyżej zaczyna się już od prawie 1000. Większość posiadają funkcje takie same, ja o tych funkcjach za chwileczkę opowiem. Tyle, że no, tam jest nowszy design, jest troszkę mocniejszy silnik. Uwagę, szczerze mówiąc. Mogą się różnić akcesoriami, o które można rozbudowywać wersję podstawową. No i dlatego ten. No oczywiście ja jeszcze jak kupuję jakikolwiek sprzęt, czy to do kuchni, zawsze sugeruję się tym opiniami ludzi, którzy piszą o danym produkcie. Jak gwiazdek. No i zdecydowałem się właśnie na Boscha.
0: Jasne, rozumiem. I rozumiem, że opinie zarówno osób, które posiadają gdzieś powiedzmy w realu dany produkt, bierzesz pod uwagę, jak też opinie te, które zamieszczają internauci, tak? W komentarzach pod jakimś produktem.
1: Od razu powiem, to nie jest tak, że o tym robocie są tylko same pozytywne opinie, bo nie ma. Jak widać, że o danym produkcie są tylko pozytywne, to widać, że albo producent
0: zaproponował pracę komuś, tak?
1: Tak więc tutaj były opinie i takie, natomiast no, te bardziej neutralne i pozytywne, tego była większość. No i muszę powiedzieć, że to wszystko, co doczytałem na temat tego modelu, w rzeczywistości się sprawdza.
0: Jasne. To może zanim przejdziemy do funkcji, Porozmawiamy chwileczkę o tym, jak wygląda i ogólnie jak jest zbudowany, z czego się składa. Natomiast zanim zadam ci to pytanie, chciałabym jeszcze przypomnieć Państwu, że jeśli będą Państwo zainteresowani zadaniem pytania odnośnie tego sprzętu, o którym dziś z Pawłem rozmawiamy, o tego robota, lub podzieleniem się ewentualnie opinią na temat posiadanych przez Państwa tego typu urządzeń, to oczywiście zapraszamy na Skype na tyflopodcast.net. I tutaj zachęcam do kontaktu. Tak jak mówiłam, teraz Paweł, przez chwilę, jeśli można, porozmawiajmy o tym, jaka jest budowa tego sprzętu, jakie są jego wymiary, ogólnie jak jest w Twoim odczuciu wykonane, czy to wykonanie jest dopracowane, czy materiały, które są użyte do jego wykonania, są takie przyjazne w użytkowaniu i tak dalej.
1: Czyli jeżeli chodzi o wymiary, ta podstawa to jest kształt kwadratu o boku 265 mm, czyli 26,5 cm, a w najwyższym miejscu to jest 30,5 cm.
0: Aha.
1: Misa to jest pojemność taka, jako producent podaje, to jest 3,9 litra, natomiast taka sugerowana to jest około 3 litrów, mniej więcej 2 z kawałkiem, jakby kilograma ciasta, można tam wrzucić ciasta czy innych różnych specyfików, które chcemy miksować.
0: No właśnie, miksować, ale nie dopełniamy, żeby się nie wylewało.
1: Żeby się nie wylewało, aczkolwiek tu jest też fajna rzecz, ponieważ misa ma taką pokrywę, która zapobiega właśnie rozchlapywaniu i brudzeniu tego wszystkiego, co mamy naokoło.
0: Jasne. Rozumiem, że zarówno misę, jak i pokrywę, podobnie jak inne części, o których mówiłeś, za wyjątkiem tego modułu z silnikiem, również można myć.
1: Wszystko można myć w dynwarce, misa jest ze stali.
0: Aha. A chciałam cię zapytać, bo mówiłeś, że tam do ustawiania służy jedno pokrętło. Rozumiem, że to pokrętło służy do ustawiania prędkości, tak? Jakby z jaką ma być tam miksowane, zacierane ciasto, czy tam cokolwiek innego, tak?
1: Czy słyszymy się?
0: Tak, tak.
1: Aha, dobra, no to może teraz trochę opowiem o jego funkcjach, o wyposażeniu. Czy jeszcze coś chciałbyś, Alu, dopytać się o budowę?
0: Pytałam jeszcze o to pokrętło. Ono służy stricte do ustawiania prędkości.
1: Pokrętło służy do włączania sprzętu i do ustawiania prędkości. Prędkości mamy 4, od takiej faktycznie wolnej do naprawdę szybkiej. To w zależności od tego, co chcemy robić, tak? Czy chcemy ubijać śmietanę, czy chcemy ubijać pianę, czy wolno sobie zagniatamy ciasto na przykład na chleb domowej roboty.
0: No tak, a powiedz mi, tam ewentualnie w instrukcji były podane informacje na przykład, na jaką prędkość ustawiać właśnie, nie wiem, jeśli chcemy sobie wymiksować koktajl truskawkowy, a na jaką, jeśli chcemy zrobić ciasto na domowy chleb.
1: Do robota jest dołączona płyta DVD,
0: aha,
1: gdzie jest mnóstwo przepisów. Ja się w to nie zagłębiałem, ponieważ oczywiście wszystko jest pokazane na filmikach bez żadnego większego komentarza.
0: A, no tak. No to właśnie niestety tak bywa.
1: To się instaluje jako aplikacja i dla nas, jako dla niewidomych, jest to średnio przydatne. Natomiast no, ktoś, kto urzęduje w kuchni, ktoś, kto gotuje, tak naprawdę bez problemu będzie dobrać sobie w stanie prędkość. No wiadomo, że jeżeli robimy koktajl z truskawek, no to dajemy maksymalne obroty i wtedy to nam w pół minuty zrobi.
0: O, to rzeczywiście bardzo szybko. A chciałam cię jeszcze zapytać o kwestie takie. Mówiłeś o tym ramieniu, które tam wystaje, o tym korpusie i o misie. Czy któryś z tych elementów jest łatwo uszkodzić w trakcie użytkowania, czy raczej są na tyle stabilne i na tyle takie solidnie wykonane, że raczej nie powinno się...
1: Nie ma z tym najmniejszego problemu. Każde z tych gniazd, gdzie można wpinać poszczególne rzeczy, ma po pierwsze zaślepki, które można zabezpieczyć, jak się tego nie używa. nie ma możliwości tego uszkodzenia i tak naprawdę też nie ma możliwości złego podłączenia danych akcesoriów, bo po prostu one w dane gniazdo nie wejdzie. Tak więc nie można na przykład, nie wiem, blendera podpiąć do gniazda, do maszynki, do mięsa.
0: Aha, no tak, oczywiście. A co jest, składa się na te akcesoria, które są dodatkowymi, które możemy przypinać? I też gdybyś powiedział, które ty z nich posiadasz, czy są takie, których nie kupowałeś, jak to wygląda?
1: Dobra, to po pierwsze zaczniemy sobie od tych urządzeń, których możemy używać z MIS-u. Po pierwsze mamy... mamy końcówkę do robienia piany, mamy końcówkę do miksowania i mamy hak do zagniatania ciasta. To się wszystko wkłada w jedno gniazdo. Wkłada się, tam jest taki charakterystyczny klik, jak to wskoczy na swoje miejsce i wtedy, bo w ogóle tą mis, ta misa, która jest, ją się montuje na tej podstawie kwadratowej.
0: Na tym kwadracie.
1: Tak, tam jest taki charakterystyczny półksiężyc, gdzie ona wskakuje, po czym wkładamy daną końcówkę, przechylamy ramię, żeby ono było tak, żeby to dana końcówka była tak w pionie. No i wtedy możemy włączać. Te ramię też jest o tyle fajne, że ono ma różne kąty tak naprawdę. I jak je przesuwamy, jak ono się ustawi w danej pozycji, ono się automatycznie blokuje. Aha. I nie ma problemu, że coś nam zacznie wylatywać w czasie pracy z tym urządzeniem.
0: Aha, rozumiem. Że te końcówki są metalowe też.
1: Tak, końcówki są metalowe. Wiesz? Końcówki są metalowe.
0: Ten klik jest taki, jak kiedy wkładamy widełki do blendera.
1: Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie. No więc tutaj mamy misę. Mamy kolejną takie duże akcesorium, to jest blender, który doczepiamy. Blender jest o pojemności litra. Cztery ostrza, bardzo szybki, bardzo sprawny, gruby, konkretny plastik. Tak jak powiedziałem, naładowałem go, wrzuciłem tam prawie kilogram truskawek, to po pół minuty miałem faktycznie koktajl gotowy.
0: A powiedz mi, Paweł, przepraszam, że tak wchodzę ci w słowo, ale nie chciałabym, żeby umknęło mi też jakieś pytanie. Ten blender to masz ten czpień z tymi ostrzami i to jest obudowane dookoła jeszcze takim plastikiem, jakby taką tubą?
1: Tak, to jest taki dzbanek z tymi ostrzami na dole. I on dołem tego blendera właśnie nasadzamy go na odpowiednie gniazdo w tym robocie. Tam jest taki kołnierz, jest to bardzo stabilne, nie ma możliwości, żeby nie wiem, w czasie pracy to się wywróciło, nawet jeżeli lekko to potrącimy. Blender oczywiście ma też przykrywkę, żeby nam nic nie chlapało. Tak więc tutaj można i naprawdę jest mocny. Mocny w sensie...
0: A chciałam zapytać właśnie o taką kwestię, bo mówisz, że robiłeś na koktajl, czyli tak jakby trochę mus, a czy ewentualnie bardziej, że tak powiem, rozmącić to, żeby wyszła taka konsystencja, nie wiem, gęstego soku, też się da, czy nie? Czy to zależy od, że tak powiem, długości, wiesz, jakby pracy, czy on rozdrabnia tylko do pewnego momentu i później to już po prostu jest, jakie jest?
1: Ja jak zrobiłem tym pomarańcze, to mi wyszedł gęsty sok, gdzie tych cząstek miąższu praktycznie nie było. Znaczy, no było czuć, że to jest miąższ, bo to jednak to jest po prostu, tak?
0: No, on tego na...
1: Tak, ale zrobił praktycznie sok, który się leje po prostu.
0: Aha, rozumiem.
1: Jeżeli mówimy już o soku, do tego robota można dokupić wyciskarkę do cytrusów. No i wtedy mamy stricte sok, gdzie tam jest sitko, gdzie te farfocle nie pozostają i mamy czyściutki sok.
0: Jasne.
1: Dobra, blender mamy omówiony. Kolejną dużą przystawką jest maszynka do mięsa. Maszynka do mięsa, która w standardzie posiada jedno sitko o przekroju tych dziurek 5 mm. Maszynka jest cała metalowa, też przypinana do tego głównego korpusu.
2: No jak standardowa maszynka, tak? To tak samo wygląda jak ta, o której opowiadałem.
0: Czyli górą jest jakiś wlot, gdzie wrzucamy mięso.
2: Dokładnie, jest tam taska, przelatuje i spada nam albo do tej misy, którą mamy w zestawie, albo możemy własną miskę podstawić i nie ma problemu. W standardzie jest, tak jak powiedziałem, jedno sitko, natomiast za niewielkie pieniądze, bo to jest około 30 zł, można dokupić komplet trzech innych, tak? O średnicy tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, 4 mm, 8 mm i 5. To w zależności kto, do czego to chce używać. Czy chcemy mak przez to kręcić, czy chcemy robić grubsze mięso na coś. Dokładnie, dokładnie. W standardzie jest jedno przekroju 5 mm.
0: Aha.
2: Tak jak powiedziałem, maszynkę jak się przyczepię do tego, też to jest wszystko bardzo stabilne, więc nie ma problemu, nawet jeżeli jest jakieś twardsze mięso i mocniej tym dociskaczem dociśniemy, nie ma możliwości, że to wypadnie, że to się przesunie i coś się będzie z tym działo. Co istotne, cały ten korpus ma cztery takie gumowe przyssawki, więc to na blacie też nam się nie rusza. Też jest bardzo stabilne. Mhm.
0: A chciałam cię zapytać odnośnie maszynki tej do mięsa. Czy wiadomo ci coś o tym, że można jakby cofnąć to mielenie? Czy tutaj to urządzenie nie posiada takiej funkcji?
2: W sensie, żeby silnik w drugą stronę się kręcił?
0: Czasami jest tak z mięsem, że jak są jakieś włókna, wiesz, na winie i po prostu nie sposób ani w te, ani we w te, tak? Bo się zaklinuje i w niektórych tych maszynkach, właśnie w robotach, są tego typu silniki, które idą w drugą stronę, jakby odwija te włókna i można...
2: Szczerze mówiąc, nie doczytałem nic na ten temat, a używając tego pokrętła nie mam, że mi to idzie do tyłu.
0: Jasne, rozumiem. Czy jeszcze jakieś dodatkowe akcesoria są oprócz tych, które wymieniłeś? I czy to jest za wyjątkiem tych sitek stały komplet, czy można sobie dowolnie modyfikować?
2: Można sobie modyfikować. Tak naprawdę wszystkie sitka, które mają średnicę bodajże 50, bo to się podaje, maszynka jest albo 4, albo 5, to chyba 40 mm albo 50, można do niej dokupywać. Do tego pasują standardowe sitka. Kolejnym dużym akcesorium jest maszynka do warzyw. Maszynka do warzyw, gdzie w standardzie mamy trzy tarcze. Dwie są dwustronne, jedna jest jednostronna. Jednostronna służy do krojenia, do szatkowania warzyw w plastry. Czyli chcemy zrobić mizerię, to też bardzo fajnie działa, jeżeli chcemy na przykład sobie poszatkować kapustę na bigos, na cokolwiek. To z tego też, jak mamy, wrzucamy właśnie kawałki tej kapusty, to bardzo fajnie to szatkuje. Druga tarcza to jest ścieranie na surówki, tak? Tam z jednej strony są grubsze ostrza, jeżeli chcemy mieć grubsze kawałki, z drugiej strony on to na drobniejsze. I trzecia tarcza oczywiście jest do takich wiórek, czyli ser i tym podobne.
0: Albo coś takiego, tak?
2: I jest osobna tarcza do dokupienia. I to jest też, to są też niewielkie pieniądze, bez rzędu 30 zł. Specjalna tarcza do ziemniaków. Na placki właśnie, można dokupić jeszcze tarczę do cięcia ziemniaków na frytki.
0: O, to jest myślę bardzo ten, bo oczywiście każdy frytki chętnie zje, tylko komu się chce kroić na
2: dokładnie, na tutaj znowu, ziemniaki. Tak jak powiedziałem, tarcza to jest koszt rzędu 30 zł, tak? Tak więc to nie są duże pieniądze. W innych robotach, na przykład Kenwooda, akcesoria są dużo droższe. Ta maszynka składa się z dwóch takich zasobów. Jeden taki korpus, do którego wkładamy najpierw taki czpień z takim śmigiełkiem, które jak trwa szatkowanie warzyw, zgarnia nam to, że to nie zostaje na ściankach. Na to nakładamy tarczę i na to nakładamy taką pokrywę, gdzie właśnie już wrzucamy dane warzywa, ser, cokolwiek i wtedy przyczepiamy całość do tego głównego dołu, korpusu. Tak. Z mojego doświadczenia, jak kiedyś opowiadałem o tamtej szatkownicy, którą miałem z mieleniem z maszynką do mięsa, to się dużo łatwiej czyści. Aha. Dużo łatwiej się czyści, bo nie ma tak naprawdę takich miejsc, gdzie jest trudno dotrzeć, nawet jeżeli ktoś nie ma zmywarki, a czyści to jakąś gąbką, więc w każde miejsce bez problemu dotrzemy, tak? Bo to jest dużo, dużo większe, to jest całkowicie jakby inna filozofia mechanizmu tej maszynki, tak? Bo tu są właśnie tarcze, a nie takie, a nie bębny.
0: Walce. Mhm. Tak. Ja ci jeszcze, Paweł, zapytam o taką rzecz, bo w odniesieniu do tej maszynki, którą ty tutaj u nas prezentowałeś w Tyflopodcaście, ja sobie kupiłam ją i jakby dla mnie jedynym jej mankamentem jest to, że te białe elementy plastikowe bardzo się zabarwiają na czerwono od buraczków, czy na pomarańczowo od marchewki. Czy w tym urządzeniu, które ty masz, tego typu rzeczy próbowałeś robić właśnie jak jakieś takie bardzo, no powiedzmy, puszczające kolor, jak jakiś malinowy, czy tam porzeczkowy sok, czy jagodowy, albo coś takiego, i czy trudno jest doczyścić później te elementy?
2: Myję to wszystko w zmywarce, nigdy nie miałem z tym problemu.
0: Aha, czyli bez problemu się domywa, tak?
2: Tak. Tak,
0: może
2: tak,
0: dlatego tak, też, jakby... że to są elementy metalowe i po prostu jakoś tak mniej wnika może w nie, czy może dlatego, że nie są białe albo...
2: Tak, ale aczkolwiek on sam w sobie, cały ten korpus to jest biały, natomiast na pewno odnoszę wrażenie, że jest to plastik dużo lepszej jakości niż maszynka, którą miałem poprzednio.
0: Mhm, jasne. Tutaj też ten taki tłoczek jakby w tej maszynce jest z plastiku białego i on jest w sumie najgorzej zawsze taki, bo się dociska i to tak mocno
2: tak.
0: I trudno jest właśnie później doczyścić, ale tam mniejsza z tym, nie jakby zapytałam tylko w odniesieniu właśnie do tych elementów, które ty tutaj masz. A właśnie a propos tego takiego no, dociskacza, tak to powiedzmy kolokwialnie, on jest wykonany z czego?
2: Z metalu?
0: Aha,
2: z plastiku. No właśnie i tu się różnią tak naprawdę, bo jakby model, który ja posiadam, no to jest jeden z wielu tej serii. No i jeżeli chcemy na przykład właśnie elementy metalowe, no to wtedy musimy sobie wybrać no droższy, tak, który jest wykonany właśnie, więcej ma elementów z metalu.
0: Ale natomiast jeśli jakby,
2: jeżeli nie stosujemy tego na skalę przemysłową, to bez problemu sobie poradzimy z tym. Na pewno od tej maszynki, o której opowiadałem wcześniej, jest dużo szybszy.
0: Aha. No właśnie, chciałabym przez chwilkę, jeśli to już wszystkie moduły i elementy, tak? Czy jeszcze jakieś chciałeś omówić?
2: W tym, co jest w zestawie, to jest wszystko. Natomiast co można dokupić do tego jeszcze? Na pewno można dokupić wyciskarkę do soków, tak jak mówiłem. Tarcze do ziemniaków, tarcze do frytek, to mówiłem. Można dokupić do tego młynek do ziaren.
0: Można czy dokupić... też do kawy, czy nie?
2: Tak. Mhm. Ponoć się ludzie piszą, że bez problemu w tym kawę mielą. Tam w specyfikacji jest napisane, że też można mielić kawę. Można dokupić, nie wiem jak to działa, od razu mówię, przystawkę do lodów. Można dokupić taką kształtkę do robienia ciastek. To się przypina do maszynki, do mięsa. Czy ja jeszcze coś tam widziałem?
0: Czyli ta kształtka działa na tej zasadzie, że gdzieś tam jak ci już tym hakiem zagniecie na ciasto...
2: Tak, potem wrzucamy to ciasto przez maszynkę, tak? I wylatuje ciasteczko, dokładnie.
0: Super.
2: Czy jeszcze coś tam jest? No malakser, ale to malakser to jest też w blenderze właściwie. Chyba wszystko.
0: Ale to bardzo dużo masz tych różnych możliwości i w zestawie, i tych, które można dokupić osobno. Chciałabym cię zapytać teraz o ocenę poszczególnych zadań. Czy wszystkie jakby te funkcje, które próbowałeś, sprawdzają się jednakowo dobrze? Czy też w twoim odczuciu jest tak, że no, są takie, które działają dobrze, z których jesteś zadowolony, a są takie, które no, powiedzmy jakby z przyczyn takich wykonania poszczególnych elementów albo tempa pracy no, działają troszeczkę gorzej?
2: Powiem tak. Jedną z istotnych cech tego sprzętu jest to, że jak on miksuje, to nie ma tak, że ten hak, czy tam końcówki tam do piany, czy do miksowania, one kręcą się po całej misie. To jest taki ruch planetarny, takie, to robi takie ósemki.
0: Aha.
2: Ja myślałem na początku, że on mi za wolno miksuje. Ale okazuje się, że jakby to, że on wolniej miksuje, jest tylko rekompensowane przez to, że on ci po całej misce te końcówki przemieszczają, tak? Więc miksuje naprawdę bez większego problemu. Wydaje mi się, że jeżeli będę kupował kiedyś jakiś nowy, to chyba kupię mimo wszystko z mocniejszym silnikiem. Z mocniejszym silnikiem o co chodzi? Tutaj czytałem, chleba jeszcze nie robiłem, ale niektórzy mieli problem z zagniotaniem ciasta takiego twardego, drożdżowego.
0: Aha.
2: To nie chodzi o to, że on się z tym nie wyrabiał, tylko robi to wolniej.
0: Jasne.
2: Natomiast jak jest mocniejszy silnik...
0: Po prostu to trwa, tak?
2: Dokładnie. No, tylko ja zadaję pytanie, no kwestia, kto czego potrzebuje, tak? Jeżeli bym robił na co dzień to ciasto, no to okej. Okay. Natomiast jeżeli ja to robię okazyjnie, no to czy mi to zrobi o te 10 minut dłużej, to chyba nie zbawi mnie to. A różnica cenowa jest spora.
0: Jasne. Czyli to, a chciałam cię zapytać o taką kwestię jeszcze związaną z poszczególnymi funkcjami. Czy to jest tak, że ty włączasz sobie na przykład miksowanie albo tam zagniatanie ciasta i ty dodatkowo ustawiasz jakiś czas albo sam pilnujesz czasu albo sprawdzasz, czy jest dość, czy to jest jakby taki program?
2: Nie ma programów. O tyle nie ma, tak jak powiedziałem, ten robot ma tylko jedno pokrętło, tak. którym się ustawia obroty. Tak naprawdę można włączyć miksowanie i zająć się czymś innym i po 3-4 minutach sprawdzić, czy już jest gotowe. Dlatego tu jest istotna ta pokrywa, że to nic nie chlapie, więc można to spokojnie zostawić po prostu.
0: Rozumiem.
2: I on to robi. Tylko na przykład z bitą śmietaną trzeba uważać, bo jak zostawimy to na za długo, to nam po prostu się tłuszcz oddzieli od śmietany i wyjdzie nam serwatka i masło. Tym się już raz przejechałem, jak zostawiłem to na za długi czas.
0: No właśnie, chciałabym zapytać, bo przypuszczam, że można jakoś podejrzeć, że tak powiem, okiem, czy już jest gotowe, czy nie, bo są pewnie jakieś takie prześwity, tak? W pokrywie, czy tam w ściankach.
2: Pokrywa jest przezroczysta, więc osoba widząca bez problemu to może sprawdzić, a osoba widząca zmniejsza sobie bieg i bez problemu łyżką, czy tam czymkolwiek też może sprawdzić.
0: Nabiera
2: to
0: i sobie można sprawdzić,
2: dokładnie,
0: tak?
2: Dokładnie. W tej pokrywie jest o tyle fajna rzecz, że tam jest spory otwór, że bez zdejmowania pokrywy możemy bez problemu dodawać składniki do tego, co robimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Więc to jest też fajne.
0: Czy ten otwór jest jakoś zabezpieczony, tak, bo mówisz, że jest spory, żeby, że tak powiem, z powrotem składniki nie wracały w trakcie mieszania, czy po prostu tak się nie zdarza, bo nie dostaje powierzchnia aż do tego otworu, powierzchnia tej maszyny?
2: Nie. Powierzchnia nie dostaje, więc to bez problemu się wrzuca i tam jako właśnie, że to ramię nie jest w jednym miejscu, więc nawet jeżeli wrzucimy powiedzmy w jakimś punkcie z brzegu tej misy, te łopatki i tak to chwycą i tak to zostanie wymieszane z wszystkim.
0: Jasne, dziękuję ci bardzo. A powiedz, Paweł, mi taką rzecz. Jak pracuje robot? Czy pracuje w twoim odczuciu głośno, cicho, czy zależy to do pewnego stopnia konkretnie?
2: Ja powiem tak, no ja nie miałem tych robotów nie wiadomo jak dużo. Nie jest to nie wiadomo jak głośno, bo na przykład no, dużo głośniej będzie prasował blender, kiedy powiedzmy, nie wiem, mielę w nim zamrożone warzywa, a ciszej pracuje na przykład ubijanie śmietany. Więc to w zależności też czego używamy. Sam korpus bez silnika nie jest jakoś głośny. Co jest istotne, robot ten ma funkcję blokady przed przeciążeniem. Czyli wrzucamy mięso do maszynki, w mięsie trafia się kawałek kości, silnik się blokuje. On się nie spali, tylko tam jest takie sprzęgiełko, które zaczyna działać jak jest blokada. Wtedy bez problemu możemy sobie to wyłączyć, wyjąć to, co nam zablokowało i jechać dalej.
0: Czyli to jest na tej zasadzie jak w młynkach niektórych takich już lepszych ekspresów są te blokady takie na kamyczek, jak się trafi gdzieś tam albo jakaś twardsza część, żeby nie zniszczyć po prostu tych żaren,
2: dokładnie.
0: Blokuje się cały
2: I tu jest tak. Podobnie i pisałem, czytałem właśnie, ludzie mówili, że to faktycznie działa. Czyli tak naprawdę nie ma możliwości spalenia silnika.
0: Jasne. A powiedz mi, oprócz tej bitej śmietany, która gdzieś tam powiedzmy może się przerodzić w masło przy wydłużonym czasie bez nadzoru, czy są takie funkcje, w których już nawet nie ze względu tam na powiedzmy takie kwestie, że właśnie oddziela się tam tłuszcz czy coś, tylko czy są takie, które wymagają naszego nadzoru, że powinniśmy właśnie co jakiś czas zatrzymywać, sprawdzać, no nie wiem, bo na przykład gdzieś tam też może

0: nie wydaje jakichś dziwnych odgłosów zmęczeniowo różnych.
1: Aha, jasne. To chciałam cię teraz zapytać o kwestie związane z dostępnością i bezpieczeństwem. Pierwsza kwestia to taka, czy absolutnie wszystkie czynności, które próbowałeś albo które w ogóle są możliwe do wykonania przy pomocy tego robota, wykonywałeś sam i czy jest jakaś kwestia, na którą ewentualnie chciałbyś zwrócić uwagę osób niewidomych, które rozważałyby nabycie takiego robota?
0: Wszystkie funkcje przetestowałem bez osoby widzącej, począwszy od wyjęcia tego z pudełka i tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą jest nauczenie się, w jaki sposób składa się tą szatkownicę do jarzyn, no bo ona składa się z czterech elementów właściwie. Cztery elementy. Trzeba tylko uważać, żeby jakby wszystko, żeby nie wkładać nic na siłę, tak? Jeżeli wkładamy wszystko tak w te elementy, wkładamy tak, że one faktycznie pasują do siebie, a nie wciskamy coś z siłą podnoszącego ciężary, to nie ma możliwości, żeby tam coś popsuć tak naprawdę. No, oczywiście no, możliwości pewne są, ale no, na przykład to jest tak, jak na przykład założymy odwrotnie śmigło, te, które zgarnia warzywa, które mogą osiadać na ściankach, to po prostu tego się nie da zamknąć. I kwestia jest taka, aha, żeby nie zamykać tego na siłę. Tylko po prostu włożyć je odwrotnie, o, i wtedy wszystko wskakuje na swoje miejsce.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nawet dla osoby nie posługującej się wzrokiem, jakby złożenie tego i późniejsza obsługa jest dość intuicyjna, tak?
0: Jest intuicyjna, ja to poskładałem bez instrukcji obsługi, nie uszkadzając sprzętu.
1: Rozumiem. Czyli jednak myśląc, zwracając uwagę na to, jak poszczególne elementy do siebie pasują, nie ma z tym najmniejszego problemu.
0: Nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie ma żadnych takich historii, że nie wiem, na początku coś musimy ustalić, bo on nie ma żadnego wyświetlacza, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu.
1: A czy nie ma, mówisz, że nie ma wyświetlacza, a czy ma jakąś sygnalizację na przykład dźwiękową odnośnie tego, że coś jest włączone, albo jeśli coś jest niedopasowane tak, jak powinno być, czy to jest stricte mechaniczne urządzenie?
0: To jest stricte mechaniczne urządzenie. I tam po prostu, jeżeli coś się nie da złożyć, to trzeba próbować to albo włożyć drugą stroną, albo lekko obrócić, tak, żeby wszystko wskakiwało na swoje miejsce.
1: To z tego, co mówisz, bardzo takie ciekawe i przyjazne użytkownikowi urządzenie, bo i wiele dostępnych funkcji, i ze złożeniem nie ma problemu, i z utrzymaniem w czystości, z tego, co mówisz, też nie. Więc tutaj i nawet z tego, co opisywałeś w kontekście wymiarów, też raczej jest z takich urządzeń, no może nie kompaktowych, ale nie jest jakieś to no, bardzo duże urządzenie, które by zajmowało nie wiadomo ile miejsca.
0: U mnie to działa w ten sposób, że to sam korpus po prostu cały czas stoi na blacie, a jeżeli coś potrzebuję, to wyciągam sobie, podpinam i nie muszę wyciągać całego urządzenia. Jest na tyle małe, że jak stoi to na blacie pod ścianą, to mi to nie przeszkadza. A na blacie mamy jeszcze też trochę innych rzeczy, tak więc dużo to jest, dla mnie to jest dużo wygodniejsze niż tak jak miałem właśnie tą poprzednią maszynkę do mięsa, wyciąganie tego i tak dalej. To się fajnie komponuje z różnymi innymi elementami, które mam na blacie. I nie ma potrzeby chowania tego, że to jakoś stoi i wygląda niefajnie i tak dalej, i tak dalej.
1: Albo przeszkadza, tak, to przy wykonywaniu.
0: Dokładnie. Bo sam ten korpus tak naprawdę stoi przy ścianie, a ta kwadratowa podstawa jest naprawdę płaska, więc tam nawet czasami można sobie coś na tym małego postawić. Nie ma z tym najmniejszego problemu.
1: A czy samo urządzenie jest ciężkie, jeśli mielibyśmy na przykład przenosić je z miejsca na miejsce, czy mniej więcej w wadze takich, powiedzmy, ogólnie robotów mniejszego kalibru?
0: W opakowaniu wszystko ważyło około 7 kg.
1: Aha,
0: ale samo urządzenie, ten sam korpus, nie wiem, to waży może ze 3 kg, nie więcej. Aha.
1: Jasne, rozumiem. To jeszcze chciałam się zapytać, Paweł, o jedną rzecz związaną z bezpieczeństwem. Czy któreś z elementów posiadają jakieś specjalne blokady, albo czy też przy prowadzeniu, jakby użytkowaniu którychś konkretnych funkcji,

0: musimy zwracać na coś uwagę w kontekście tego, żeby nie wiem, nie wkładać rąk, nie wkładać jakichś tam narzędzi typu łyżki do sprawdzania konsystencji i tak dalej. Kiedy musimy zatrzymywać, wiesz, takie kwestie, które pozwolą nam nie uszkodzić siebie, ani nie uszkodzić urządzenia przez niewłaściwe użytkowanie. Czy coś takiego?
1: Teraz się zamyśliłem, bo myślę, w jakiej sytuacji mógłbym to uszkodzić. Wydaje mi się, że jakby włożyć w najszybszym trybie miksowania łyżkę, mhm. i łyżka by się dostała do tego
0: między
1: te łopatki, które miksują, to mhm. po prostu łyżka by tam wypadła z ręki, wpadła do środka misy i tak by się to skończyło tylko.
0: Aha, rozumiem. Czyli żadne inne kwestie jakieś tego typu nie przechodzą ci do głowy.
1: Trzeba byłoby mieć naprawdę długie palce. Ja mam dosyć długie palce, ale nie udało mi się dosięgnąć. Na przykład, jeżeli mam maszynkę do mięsa, nawet jakby komuś wpadło do głowy palcem dopychać, a nie tym dociskaczem, ale to chyba nie dosięgnąłby nawet do tego ostrza. To jest niemożliwe.
0: Czyli można też uznać urządzenie za całkiem bezpieczne.
1: Pod warunkiem, że na przykład ktoś nie wsadzi tego korpusu do zlewu z wodą, kiedy jest podłączone urządzenie do prądu, tak?
0: Nie,
1: takie nieekstremalne. Znaczy, no wiesz, w instrukcji są rzeczy pod tytułem nie siadać na urządzeniu, nie? Więc no. ja tak teraz troszkę ironizuję, ale zakładając, że ktoś troszeczkę myśli, to nie ma możliwości zrobienia sobie tym krzywdy.
0: Jasne. Ja pytam o takie rzeczy, dlatego że czasami, zwłaszcza osoby początkujące gdzieś tam, mają tego typu obawy właśnie, że to są jednak ostrza, które gdzieś tam pracują dosyć szybko, czy jakieś
1: jakby ktoś robił coś w blenderze, nie włożył pokrywki i w czasie miksowania włożył sobie rękę głęboko do blendera, do ostrzy, no to palce mu na pewno pociacha, tak? Mhm, tylko jasne. No chyba nikt myślący nie będzie wkładał rąk do blendera w czasie jego pracowania, nie?
0: Tak, tak, oczywiście.
1: Obiektywnie wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości.
0: Jasne. Na koniec chciałabym cię zapytać, czy w twoim odczuciu z tych funkcji, które do tej pory wykorzystywałeś, możesz powiedzieć, że wybór tego konkretnego robota i tego konkretnego modelu był wyborem trafnym i czy możesz go polecić naszym słuchaczom?
1: Na pewno polecić mogę. Po pierwsze, cena. Cena jest naprawdę adekwatna do funkcji i do możliwości, jakie daje. Możliwość rozbudowy, bo to nie jest tylko to, nie ma jakby... To, co mamy, to nie są jego jakby możliwości szczytowe, bo tak jak powiedziałem, różne rzeczy można do niego dokupować. Na stronie Boscha jest cała lista akcesoriów, które można dokupić. Po drugie, jakość wykonania jest naprawdę solidna. Jeżeli miałbym kupować na przyszłość, to tak jak powiedziałem, zastanowiłbym się tylko troszeczkę nad mocniejszym silnikiem, tylko to też musiałbym zobaczyć, na ile to jest jakby adekwatne do całej reszty, nie? Bo tak, tutaj...
0: I do ceny,
1: tak? Bo oczywiście można kupić robota, który ma powiedzmy o 200 W mocniejszy silnik, tylko jeżeli za to mam dopłacić praktycznie 100% wartości tego, co kupiłem, to czy jest to warte? No to już pozostawię jakby...
0: Temu do rozwagi, tak?
1: Dokładnie.
0: Mhm.
1: Ja jestem z niego zadowolony. Urządzenie, które faktycznie zastąpiło mi kilka, które miałem w domu, a doszły mi funkcje, których potrzebuję i mam to wszystko w jednym.
0: Czyli możesz powiedzieć, że sprawdził się też jako takie urządzenie combo tutaj.
1: Dokładnie.
0: I też dodatkowo jeszcze nowe rzeczy pojawiły się, których wcześniej nie miałem, robić.
1: Tak? Mhm. Zgadza się. I naprawdę wykonanie jest solidne. Nie ma obawy, że tam, nie wiem, mocniej ramię przechylę, to mi się to złamie, nie? Bo to trzeba byłoby naprawdę, nie wiem, jakiej siły użyć, żeby to uszkodzić.
0: Jasne. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci za to, że tutaj przygotowałeś wszystkie odpowiedzi i w taki bardzo konkretny sposób opowiedziałeś. Mam nadzieję, że tutaj słuchacze zainteresowani wszelkimi kwestiami związanymi z kulinariami również chętnie zapoznają się z tym urządzeniem, być może niektórzy zdecydują się na jego zakup. Tak jak tutaj też z maszynką. Ja i wiem, że też kilka innych osób właśnie były zainteresowane. Ja jestem bardzo zadowolona, więc myślę, że tutaj możesz polecić jeszcze pewnie na mnie jedną ciekawą rzecz.
1: To ja jeszcze na koniec tylko powiem, tak, że istotne jest to, bo tak jak powiedziałem, to są ten MUM 4, czyli ta pierwsza cyferka, to jest cyfra oznaczająca serię. Więc tak naprawdę wariantów tych robotów jest przynajmniej z 10-15. One się różnią właśnie po pierwsze ilością, bo na przykład może być, powiedzmy tak jak mój, to jest 875, a jest na przykład 880 i on się tylko różni tym, że na przykład akcesoria, które ja muszę dokupić, one są tam już w zestawie. I teraz tak naprawdę trzeba sobie przekalkulować, czy
0: co się bardziej opłaca,
1: czy,
0: tak?
1: Co się bardziej opłaca, czy ja będę tego używać i muszę to kupić, czy mogę sobie, jak będę potrzebował, dokupić to później, nie?
0: Jasne.
1: I to jest dosyć istotne, bo na przykład, żeby nie patrzcie na to, że kupicie sobie serię o numerek wyższą, która będzie kosztować 200 zł więcej, czy tam powiedzmy 150, a ona będzie miała tylko dodatkowo dwie tarcze więcej, które tak naprawdę osobno dokupicie za 60 zł. Więc tutaj też na to bym zwracał uwagę.
0: Jasne. Chyba że ktoś zdecyduje, że wszystkie te dodatkowe urządzenia będzie wykorzystywał, wtedy pewnie bardziej opłaca się kupić ten już, który w zestawie ma wszystkie i tarcze,
1: dokładnie,
0: i sipka.
1: Dokładnie. Dokładnie. Dokładnie.
0: Cóż, to w takim razie jeszcze raz bardzo serdecznie Ci, Pawle, dziękuję. Państwu
1: dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również za uwagę i w imieniu swoim i realizującego nas dziś Michała Dziwisza zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Przypomnę, że Państwa i moim gościem był dziś Paweł Orawczuk. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam wszystkich serdecznie, przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dawno mnie tu nie było, dawno, ale wreszcie jestem i wreszcie nadaję kolejnego podcastu o programie, który mnie mocno zdziwił. Dlatego, że do tej pory uważałem, że nic lepszego od TeamTalka, jeżeli idzie o komunikację głosową, to raczej nie będzie. Natomiast parę dni temu się zdziwiłem i to bardzo pozytywnie programem Fidelifone. Pisze się ten program Fidelipchone. Można go pobrać ze strony www.fidelipchone.com. To jest bardzo jakaś wczesna wersja, on się bardzo niedawno pojawił. To jest, można powiedzieć, nowa nowość. Program bardzo dostępny, bardzo mały, nie wymagający instalacji. No dobra, do rzeczy. Jestem w oknie Fidelifona. Tu mam SPK-a. Program ma taką wadę, że wymaga od obu osób, z którymi się łączy, zewnętrznego IP. No ja takie zewnętrzne IP posiadam, natomiast Tomek Kowalik, z którym się będę łączył, tego nie posiada i będziemy się łączyć przez VPN-a, przez Hamachi, czyli wirtualną sieć lokalną. No dobra, więc mamy pole edycji, w którym należy wpisać IP. Domyślnie jest wpisany localhost. Potem jest drugie pole edycji, w którym jest wpisany port, na którym się będziemy łączyć. To jest też czasami przydatne. Przycisk connect i advanced przycisk. Czyli zaawansowane, tutaj tak naprawdę chodzi tylko o ustawienia karty muzycznej. Znaczy wejściowa i tyle. Przy czym nie można zmieniać karty muzycznej już po połączeniu. Należy się rozłączyć, przestawić kartę i połączyć, jeżeli ktoś by miał taką potrzebę. No dobra, No więc łączy się z Tomkiem Kowalinkiem. Do tego mi będzie potrzebny jego adres IP. I to w dodatku ten adres IP z Hamachi. Jeżeli ktoś nie wie, jak to się robi, jest strona hamachi.pl, hamachi się pisze. Tam trzeba stworzyć sieć. To myślę, że jest temat na inny podcast. W każdym razie kopiujemy sobie adres z Hamachiego, wklejamy do Fidelifona, no i dalej naciskam przycisk connect. W tym momencie pojawi nam się okno. To jest klasą komunikacji z gry, nieważne. W każdym razie ten Fidelifon i potem był numer IP Tomka i potem był jeszcze port. I otwierałam się drugie okno. Mam już w tej chwili dwa okna od tego programu. W tym drugim oknie mam po pierwsze input, aha, już jestem z Tomkiem połączony i w tym momencie już Tomka słychać na wizji, znaczy na
0: chyba
3: telefonii.
0: Jestem. Powinienem o, później być. Się zwiększyło.
3: No pewnie tak, no coś tam troszkę będzie zwiększać. Ale no generalnie rzecz biorąc, Tomka już słychać. I to nawet
0: powinienem
3: stereo.
0: Być w stereo.
3: Jesteś w stereo.
0: Tylko jak siebie słyszę, to troszeczkę bulgocze tak dziwnie.
3: Odrobinę, dlatego że masz jakość, ale to zaraz dojdę.
0: A czekaj, zrekonektuję się.
3: No dobra, to Tomek, no właśnie, bo to jej można tak robić, że w tym momencie Tomek się rozłączy, jakby nic nie będę nawet ruszał. Tomek już się wyłączył i za chwilę Tomek się do mnie jakby z powrotem podłączy. A tak na o właśnie.
0: O, i jest opóźnienie. Dalej bulgocze, ale to
3: słychać.
0: Jest kwestia jakości.
3: Raz. O właśnie. Takie jest opóźnienie w tej chwili. Pam, pam. No dobra, więc okno od tego programu wygląda następująco. Mhm. Mam tutaj input, to jest głośność wejściowa moja, czyli to, co ja wysyłam do Tomka, jeżeli ja bym miał coś za głośno, za cicho, tutaj mogę to przygłośnić. Mius, czyli wyciszanie. Teraz Tomek mnie nie słyszy. I teraz Tomek mnie słyszy. Tu mam output, głośność tego, co do mnie dochodzi. I tutaj jest ta głośność, jak w tym toku o 15 dB się zwiększa, tylko tu mogę naprawdę bardzo porządnie
0: tak.
3: zwiększyć.
0: Można... To fajnie sobie.
3: 39. Oj.
0: No tak.
3: No, to jeszcze będę może katował słuchaczy tym.
0: Weź jeszcze raz mniej, bo.
3: Tak. Przy czym tutaj jest coś takiego. Tak, ale ten przester. Tu jest bardzo taki przester, można powiedzieć, bardzo słyszalny.
0: Tak.
3: I to tak niestety jest. I również mogę wyciszyć wyjście i w tym momencie nie słychać Tomka. I w tym momencie słychać Tomka. I tu jest kolejny suwak, który jest chyba tylko w tym programie. Można to zmienić chyba w locie tylko i wyłącznie w tym programie. Który jest ustawiony na domyślnie Windows czyta 64/200. To jest suwak dotyczący jakości. Tomek ma chyba tak samo ustawiony suwak.
0: Tak.
3: Czyli w tym momencie jakby nadajemy na 1/4 w ogóle możliwości tego programu. To jest mniej więcej niecałe 128 kilobitów, chociaż w związku z tym, że my jesteśmy, łączymy się przez wirtualną sieć, to ten transfer nam się zwiększa, dlatego że pewnie ta sieć jakby swoje jeszcze tam coś dorzuca swojego.
0: Jakby się spróbowali połączyć tak, że Tomek by wbił moje IP z Hamachi, a ja bym wbił zewnętrzne IP
3: to
0: Tomka.
3: To właśnie tak my zrobiliśmy.
0: No teraz nie, bo ja teraz jestem też przez Hamachi, ale mogę wbić twoje IP prywatne i...
3: Publiczne, bo ja mam publiczne IP.
0: No tak.
3: I możliwe, że to by troszeczkę lepiej działało.
0: To poczekaj, zaraz tak zrobię.
3: No dobrze, to zaraz Tomek tak zrobi. To jeszcze powiem chwilę jakości, zanim Tomek się dołączy. W teorii, nie w sprawdzonego, będę miał jak tego sprawdzić. Program jest w stanie, znaczy wspiera częstotliwość maksymalnie 96 kHz, co powinno wystarczyć chyba najbardziej wyrafinowanym audiofilom. Program używa w ogóle takiego kodeka CELT, to jest kodek z tej samej stajni co Spix i OGG Vorbis. Jak piszą na stronie, to jest takie właśnie połączenie troszeczkę Spixa i OGG. No i jak słychać, kodek jest naprawdę przedni. Jeszcze na stronie są próbki tego kodeka. Już się chyba tam połączy, tylko się tnie wybitnie. Nie wiem czemu. Ale tak jakoś jest. to będzie. Huo. Co to jest? O! Jest.
4: Właśnie odkryłem fajną wadę tego programu.
3: No.
4: Za każdym tak jakby połączeniem, jak się łączysz do innej osoby, musisz go zrestartować.
3: Aha.
4: Do innej osoby, bo jak go nie zrestartowałem, to miałeś głos następujący.
3: No właśnie, to było słychać. To było no słychać.
4: I trzeba zestartować.
3: Tak, on nie wie, więc on przypadkiem nie wysyła jakby ciągle tych pakietów jakby do tej poprzedniej Aha. osoby. No ale tak jak już mówiłem, to jest strasznie wczesna wersja. Ten program po raz pierwszy pojawił się, nie wiem, miesiąc temu, czy jeszcze później. No dobra, to może wypróbujemy te jakości. To Tomaszu, zmniejsz no, może jakoś na minimum.
4: No to proszę bardzo.
3: W tym momencie tak. jest przesyłane jakieś, no, 30 kilobitów na sekundę, 32, jakość jest straszliwa. Natomiast Windows będzie mówił na to suwak 8 z 256, nie da się więcej. Natomiast można to jakoś zwiększyć.
4: No,
3: i Tomek
4: teraz...
3: myślę, że może zwiększyć sobie tak mniej więcej do połowy ten suwak, tak mi się
4: zwiększał
3: wydaje.
4: Zwiększał ten ja suwak. Będę go cały czas.
3: Teraz Tomek, ile masz?
4: Ja mam 100.
3: No, czyli w tym momencie zaraz zobaczę, ile mam odbieranych danych.
4: Teraz mam
3: 22
4: 100,
3: kilobajty na sekundę. 22,3 kilobajty na sekundę. Teraz 26. Oczywiście to jest z jakimś tam opóźnieniem. I ciągle 21,8.
4: No, to tak skacze. Oj.
3: Jaki masz ustawienie suwaka?
4: Teraz mam 132.
3: No, i jak rozmawiałem z Andrem Luisem, bo to Andre Luis mi ten program dał na miarę na ten program, to jest jakaś tam, powiedzmy, optymalna jakość. Chociaż jak dałem sobie na maksymalną jakość w tym momencie, chociaż nie moglibyśmy wysyłać takiej sygnału takiej jakości, dlatego że on wymaga przepustowości 320 kilobitów na sekundę wysyłu. W związku z tym, no, my takimi łączami nie dysponujemy.
4: Szkoda.
3: Ale no, mimo wszystko, nawet jak jest taka...
4: To jest spoko.
3: Nawet jak jest coś takiego, to jest naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze Tomasz, mógłbyś włączyć jakąś muzykę, żeby...
4: No, ja się trochę...
3: Ale już to przesterowałeś, ale...
4: Właśnie, jestem przesterowany.
3: No troszkę, ale... No, przy okazji,
4: input
3: no,
4: mogę trochę... ściszyć. Zmniejszyć.
3: No nie, bez przesady. To jest za cicho. Nie, może zrobić...
4: A więc co zrobię? Mogę zooma... No albo...
3: No dobrze,
4: tak,
3: to już...
4: mi się wydaje, może
3: no,
4: być.
3: No, w miarę jest okej.
4: No to teraz...
3: No, to będziemy zaraz mogli zrobić testy, można powiedzieć, muzyczne.
4: Testy muzyczne... No to...
3: Przy okazji reklamujemy serwis Yamendo.
4: Tak.
3: Podobniej.
4: I teraz będę korzystał z Virtual Audio Cable i znowu się muszę zrekonektować.
3: Tak, dlatego że właśnie, jak mówiłem, nie da się... Nie da
4: Niestety.
3: Się...
4: A może to dodadzą w którejś tam...
3: No może
4: wiesz,
3: to dodadzą w której wersji, ale póki co to nie jest dodane. Tak samo no to... też czasami przydałaby się taka funkcja, jak jest w TeamTalku, czyli push to talk. Czyli ponad 60 klawisza dopiero są wysyłane dane do użytkownika. No czasami to się jednak przydaje. Za chwilę Tomek się połączy. To może niech się nie nagrywa ciszy. No więc witamy już Tomka z muzyką i ze zmienioną kartą. Przy okazji można będzie teraz usłyszeć różne odgłosy z Tomku, z domu Tomka. Jeszcze zrobię tak, żebym...
4: Z Tomku doma?
3: Tak, z Tomku doma. W tym momencie ja już jestem mono i wszystkie dźwięki, które są stereo, będą od Tomka.
4: Czyli to moje...
3: Tak, czy jakiś tam syntezator, coś tam jeszcze.
4: Po lewej, po prawej.
3: Dokładnie, no to trzeba... stronie. Trzeba włączyć jakąś muzykę.
4: Przy okazji nie wiem, czy też mówiłeś, Tomek, gadam z, jakby ktoś był ciekawy, z Zooma H2.
3: No właśnie.
4: W układzie stereo 120 stopni.
3: Tak. Także tak jako coś w rodzaju dodatkowego testu Zooma.
4: Fidelifon.
3: Tak. To jest muzyka puszczana około 270 70 km ode mnie. No dobra, no to trzeba zwiększyć jakość, ponieważ jakość się wyzerowała.
4: No to jedzie.
3: Czyli jest 64 z 256.
4: Coś się zmieniło?
3: Troszeczkę.
4: No, czyli jest za 130. Może jeszcze?
3: Chyba, no spróbuj.
4: Jest 140.
3: No jeszcze. Zobaczymy, kiedy się będzie ściął.
4: 150 i dalej się nie tnie, sukces.
3: Nie tnie się.
4: Ale nie, już powoli zaczyna pykać.
3: U mnie nie.
4: Może to ja się gdzieś tam przesterowałem. A faktycznie nie. No to...
1: Co?
4: 160. Już jest co? Były jakieś zmiany między 130 i 160?
3: Nie, znaczy no może jakościowo tam troszeczkę tam. Wtedy tak troszeczkę jeszcze bulgotało, troszkę jeszcze tam było... O, już się tnie.
4: Tak?
3: Tak.
4: A, faktycznie. Czyli 160 optymalnie, taka no
3: tak,
4: maksymalna.
3: Czyli dla nas w tym momencie odbieram jakieś właśnie około 256, coś koło tego kilobitów od
4: albo
3: Tomka.
4: 155, żeby się nie cięło, tak.
3: No, czyli można powiedzieć, ja też w tym momencie tyle samo wysyłam, dlatego że ja, Tomek jest za... Tomek jest za NAT-em i jest, nie ma publicznego IP, w związku z czym musimy jakby wysyłać wszystko przez wirtualną sieć. Natomiast jeżeli bym rozmawiał z kimś, no na przykład Neostradę, to na te 160 kilobitów możemy sobie... 160, przepraszam, z 250 możemy sobie ten suwak spokojnie ustawić i cieszyć się rozmową w takiej jakości. I co? I chyba tyle możemy na razie powiedzieć. Program jest, jak widać, prosty, malutki. Poradzi sobie z nim, mam wrażenie, każdy screener z... Podejrzewam, że z Windowsowskim narratorem włącznie, chociaż tego nie sprawdzałem, ale jeżeli to są normalne pola edycji suwakin, to
4: są normalne
3: nic tutaj nie trzeba by szkoda robić, nie ma tak naprawdę nawet żadnego menu. To wszystko jest...
4: Żadnej grafiki,
3: żadnego niczego. To jest wszystko naprawdę świetnie opisane. No, także aplikacja, moim zdaniem, naprawdę warta zainteresowania. Przenośna.
4: Niestety jest to... IP to IP, IP po IP.
3: No właśnie, czyli więc to jest jedyna tego wada, ale jak widać, można ją dosyć skutecznie obejść. Także co? No myślę, że każdy będzie
4: czyli
3: się
4: przez,
3: mógł...
4: Chodzi ci o Hamachi, tak?
3: Chodzi mi o Hamachi.
4: No, jeszcze nie sprawdzaliśmy, czy da się dogadać w 3 osoby.
3: Ale podejrzewam, że byłoby ciężko, bo tutaj trzeba było każdy, z każdym musiałby się połączyć, więc każdy by wysyłał dwa razy tyle
4: a to ten net jednak...
3: pakietów. No właśnie. Także póki co to jest raczej...
4: Jakieś ma fajnego neta?
3: Raczej dwuosobowe. No ale co, już zobaczymy. Może w przyszłości zrobię jakiś do tego coś w rodzaju, tak jak jest w TeamTalku, czyli jest serwer. I do tego serwera wszyscy się łączą.
4: Ale wiesz, serwer to też opóźnienia chyba dodatkowe trochę.
3: No możliwe. No ale póki co... Póki co te opóźnienia bywają naprawdę niewielkie. I co? I to chyba tyle można powiedzieć o tej aplikacji. Także do usłyszenia w kolejnym podcaście. Mówili Tomek Bilecki
4: i Kowalik Tomek.
3: I do usłyszenia.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór, 23 dni do świąt. Mamy pierwszy dzień grudnia, to jest Tyflo Przegląd. Mamy kilka minut po godzinie 20. Witamy serdecznie wszystkich. Ja się nazywam Katarzyna Ślipek i zapraszam na Tyflo Przegląd, jak już mówiłam, a ze mną dzisiaj, znaczy no ze mną razem jesteśmy, Michał Dziwicz za konsolety.
6: Dobry wieczór.
5: Mikołaj Hołysz, Robert Łabęcki.
6: Dobry
5: i myślę,
6: wieczór.
5: Że Tomasz, o właśnie już też
6: tak. Tomek już nadchodzi.
5: Ale się wstrzeliłeś.
6: A, widzisz. Po prostu timing zawodowca.
5: Prawda?
6: No,
5: no właśnie. No, chyba nikogo nie pominęłam. Jeszcze raz wszystkich witam. Przypominam o kontakcie, o możliwości kontaktu z nami. Ja mam gdzieś zwrotkę, ale nie wiem, czy to ja mam tylko.
6: To
5: czy
6: nie wiem,
5: mamy?
6: Bo ja tu nie mam z czego dać ci zwrotki, więc.
5: Mi tu coś przebija, ale. Okay.
6: Dobrze.
5: Dobrze. To tak, to co ja chciałam powiedzieć, a o kontakcie chciałam powiedzieć. Przede wszystkim jesteśmy na Zoomie, no więc tam również można się z nami kontaktować, czy to dzwoniąc do nas, czy to przez aplikację. Jest też możliwość przeglądarkowa, jeżeli chcemy, nie chcemy instalować aplikacji, chociaż warto zawsze się zarejestrować i zainstalować sobie, bo no bo to się przydaje do różnych konferencji. Mamy tyflopodcast.net, kontakt.tyflopodcast.net. Tam też możemy się z wami komunikować i wy z nami. Zapraszamy do komentarzy. Mamy specjalną aplikację na PC. I to chyba tyle. A jeszcze Facebook jest. Oczywiście tam trwa transmisja na żywo i tam właśnie również można się z nami komunikować. Piszcie, komentujcie, lajkujcie. My to wszystko w osobie Michała będziemy podsumowywać, odczytywać. To co? Zaczniemy sobie teraz od tyflaheadów, czyli od tego, co to dzisiaj będzie. I Robert Łabęcki.
7: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Phoenix Wright, kolejna gra w stylu Bopit na system iOS. Intuicyjność Apple, oj, nie zawsze. Bioniczne oko z Australii przywróci wzrok niewidomym w ograniczonej formie. Freedom Scientific walczy z nielegalnymi wersjami JAWS. Gallery DL, narzędzie do pobierania obrazków z sieci. Voice Label, informacje o produktach będą bardziej dostępne. Konferencja NVDA już niebawem. Promocja świąteczna od Lumenu. Nowy system wspomagający niewidomych na przejściach dla pieszych w Japonii. Nowy limit w DZDN. Impost wdraża nadawanie paczek przez aplikację. Nawet po uśmierceniu Flasha znajdą się sposoby na korzystanie z tej wtyczki.
5: Dzisiaj jakoś tak troszkę mniej, ale myślę, że jeszcze będzie, może coś w międzyczasie. ECR,
6: no bo
5: wiem,
6: też jest nas i mniej tu w składzie. Nie ma Pawła, a Paweł zawsze nam sporą garść tak. informacji dostarczał, ale przynajmniej jest szansa taka, że nikt przy naszych głosach po prostu nie zaśnie.
5: Tak jest. To co, zaczniemy sobie może od tego Bopita. Bo ja mam, powiem szczerze, fizyczną wersję Bopita. Jest nawet podcast z moim udziałem.
8: Ja też mam.
5: Tak, masz. A ciekawy skąd?
6: Ciekawy,
5: skąd się o tym dowiedziałeś.
9: Ja chciałem kupić, ale jakieś to drogie było strasznie.
10: A to ciekawe, bo szczerze mówiąc, do niedawna sądziłem, że na naszym polskim rynku tego produktu nie ma.
5: Jest
6: nawet po
5: polsku.
10: O, a to fajnie wiedzieć, bo to jest coś,
6: i jest
10: co...
6: podcast o tym.
10: O, no, okej.
5: Okay. Jest, robiłam.
10: To jest coś, co na wielu rynkach, bo to nie jest tak, że tylko rynek amerykański, bo oczywiście tam to się zaczęło, ale na wielu rynkach różnorakich to już gdzieś tam od wielu lat różne serie tego typu zabawki, gry, jak to zwał, tak to zwał, no fizyczne się pojawiają. Dla tych, którzy nie wiedzą... No, formuła urządzeń jest różna, ale polega to najczęściej na tym, że mamy no, jakieś urządzenie, na którym mamy dźwigienki, przyciski, pokrętło, jakiś czujnik na potrząsanie, coś do obracania wyglądające jak płyta i inne takie, to co mamy i dokładnie jakie elementy, to zależy konkretnie od urządzenia i od modelu urządzenia. No i my możemy musimy właściwie, żeby kontynuować grę, wykonywać polecenia, które nam urządzenie wydaje, czyli pociągnij, popchnij, naciśnij, okręć w lewo, w prawo, i to wcale nie jest takie proste czasami, jakby się mogło wydawać. No i tego typu gry mamy też na urządzenia mobilne, na urządzenia z systemem iOS. Konkretnie była kiedyś aplikacja, to się bodajże Z-Touch czy Zanitouch nazywało, coś takiego było, że też właśnie mieliśmy polecenia, musieliśmy wykonywać. Potem było SmackMe, którego też już chyba nie ma, no ale teraz jest właśnie Just Do It Right. Gra nie jest darmowa, zapłacimy za tę przyjemność 8 zł 99 groszy. I nie jest
5: SmackMe
10: nawet...
5: to było naprawdę stara gra, to jeszcze za moich czasów, kiedy ja byłam na iOSie, a to było dawno temu, 2011, 12, coś takiego.
10: No, bardzo możliwe.
9: A jak woli w ścisłości? Just do it right, czy doing it right? Bo napisałeś doing it
10: doing,
9: right.
10: Doing, chyba tak. Chyba dobrze, Robercie, mówisz. Just doing it right. Gra, co ciekawe, nie jest nawet pisana z myślą o osobach niewidomych. I to ostatnio w kategorii muzyka to była gdzieś w topowej setce, ale opis jak najbardziej mówi nam o tym, że gra jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niewidomych, co jest jak najbardziej prawdą. Jedna rzecz, o której musimy pamiętać, po uruchomieniu apki musimy wyłączyć voiceovera, bo wykonujemy gesty, apka nie jest zaprogramowana tak, żeby mimo voiceovera te gesty przechwytywała, wchodzimy do apki, wyłączamy voiceovera, apka poprowadzi nas dalej. No i na początku gra wydaje się w miarę łatwa, bo urządzenie nam po prostu mówi góra, dół, lewo, prawo, no i my musimy wykonywać. Oczywiście mamy na to jakiś określony czas, żeby nie było za łatwo. Jak wykonamy jeden gest, to on już nam od razu mówi drugi, żeby nas trochę gdzieś tam skonfundować. I wydaje się to proste, ale zapewniam, że proste nie jest, a w zasadzie w pewnym momencie proste być przestaje. Bo nagle dostajemy komunikat typu blue is left, czyli niebieski oznacza w lewo. I mówi nam góra, niebieski, dół, niebieski i tak dalej. Po czym potem mamy komunikaty typu no up, czyli wszystko, ale nie góra. No blue, czyli wszystko, ale nie... a niebieski to było lewo, dobra, czyli nie lewo. A tu mi powie blue, czyli lewo, a tu mi powie no blue, a to brzmi podobnie, ale to chodzi o to, że jednak nie lewo.
6: Tak, i to jest w ogóle chyba największa komplikacja tego typu gier, bo gdyby bazować tylko na gestach, to znaczy gdyby ta gra nam mówiła zawsze w lewo, w prawo, w górę, w dół, tam potrząśnij, stuknij, no to by było za proste. Tu chodzi o to, żeby po prostu sobie zmapować wewnętrznie w głowie te wszystkie różne słowa, symbole z konkretnymi gestami czy z konkretnymi przyciskami na wersji fizycznej.
5: Też właśnie masz wypij, uczesz się, zrób selfie, kołyska.
6: No właśnie.
10: Tak, zwłaszcza, że to się zmienia i na przykład co level to może znowu oznaczać coś innego i potem mamy 4 kolory, które coś oznaczają i jak on nam powie nie niebieski, to musimy sobie przetłumaczyć w głowie, że aha, nie, to znaczy niebieski. I niebieski to jest w prawo. Aha, okej. Okay. I to oczywiście musimy zrobić w odpowiednio krótkim czasie. Czyli w pewnym momencie nie jest to wcale takie proste. Zwłaszcza, że jeżeli się pomylimy, a w danym poziomie mamy powiedzmy tych gestów kilkanaście czy kilkadziesiąt do wykonania, no to poziom zaczynamy od nowa. Tu nie ma miejsca na pomyłkę. No i nie jest to wcale takie proste.
5: Szkoda, że na Androida tego nie ma.
10: A sprawdź, czy nie ma, bo ja szczerze mówiąc nie wiem nic o tym, żeby było. Wiem o tym, że jest na pewno na iOS-a, ale szczerze mówiąc nie wiem też nic o tym, żeby nie było. Więc może warto zajrzeć do Google Play'a i po prostu sprawdzić, bo ja szczerze mówiąc nie mam żadnych informacji na temat wersji tej aplikacji na system Android. O, tak ujmę sprawę. Ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli ktoś tęsknił za tego typu tytułami, no to myślę, że warto Just Doing It Right sobie w App Store wyszukać i sobie można po prostu pograć.
5: Ja powiem, że tego typu gry są naprawdę bardzo integrujące. Jeżeli mamy jakiegoś grilla, mamy jakąś drętwą, może ktoś coś tam powiedział za dużo, co nie powinien. Wyciągasz taką grę, ustawiamy się, bo na przykład Bobbit ma taką możliwość podaj dalej. Czyli jak wykonujemy polecenia, on mówi, jedna osoba robi i nagle masz podaj dalej i musisz podać osobie, która stoi obok ciebie. I potem ta osoba robi, powiedzmy ze trzy, tam cztery propozycje i znowu jest podaj dalej. I następny musi być otwarty, żeby przechwycić. I tak w kółko. I powiem, że to potrafi każdą drętwą imprezę rozbujać totalnie. U mnie już nie jednego grilla to uratowało. I naprawdę jest dużo śmiechu, bo to nie jest takie intuicyjne. Czasem akcelerometr i żyroskop się myli w tej grze. Więc no śmiesznie, bardzo śmiesznie bywa. Dużo, dużo śmiechu przy tym jest.
6: Ja właśnie próbuję odebrać połączenie od naszych słuchaczy, bo mamy tu dwie osoby. Mamy Krzysztofa i mamy Arka, którzy się do nas próbują dodzwonić i mamy, no cóż, jakiś mały techniczny problem, przynajmniej z Arkiem. Więc Arku, spróbuj
8: halo,
6: może...
8: Halo,
6: o! Halo?
8: O, dzień dobry, słyszę się z przewitki.
6: No i bardzo witam. Dobrze dziś, słyszymy cię.
8: Dziś przychodzę do was z dwiema nowościami. Z dwiema nowościami z Chin, jedną spoza. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że zostałem oficjalnie wcielony do zespołu deweloperskiego ZDSR-a, co wiąże się z tym, że teraz, jeżeli ktokolwiek ma jakieś pytanie dotyczące tego czytnika, to zapraszam na pisanie na adres e-mail nuno@zd.hk. nuno@zd.hk. A druga rzecz jest taka, że czytnik ekranowy ZDSR doczekał się, uwaga, uwaga, ograniczonej co prawda, ale jednak licencji cyfrowej, którą można sobie kupić.
6: Czyli to będzie taka licencja, jak rozumiem, internetowa, autoryzacja internetowa, tak?
8: Tak, autoryzacja internetowa już jest do kupienia. Można kupić, niedługo będę robił giveaway właśnie na jedną z takich licencji.
11: Jest to licencja. Na czym będzie polegało jej ograniczenie? Bo mówisz, że
8: jej ograniczenie polega na tym, że jeszcze nie wszystkie funkcje jakby z wersji pełnej są w tej licencji zawarte. Nie ma chociażby funkcji monitorów czy nawigacji ekranowej. Deweloper mówi, że jeżeli sprawdzi się ten model autoryzacji internetowej, to on będzie powoli funkcję z pełnej wersji autoryzowanej donglem przenosił do wersji internetowej. Wersja właśnie ta internetowa dzieli się na dwie podwersje, na wersję zwykłą i na wersję plus. Wersja zwykła to jest lekko zmieniona wersja demo, która zawiera nowy silnik przechwytywania grafiki, wsparcie Chroma, wsparcie Worda. A wersja plus zawiera nad tym jeszcze dodatkowe funkcje, takie jak zaawansowane wsparcie PowerPointa, Worda i tak dalej, i tak dalej. Wersja plus kostuje na chwilę obecną 22 euro na rok. Jeżeli ktoś chce kupić sobie taką wersję, to też proszę o kontakt na nuno@zd.hk i tam wszystko zostanie wyjaśnione, bo płatność odbywa się przez Western Union. Jak ktoś chce, to można zapłacić PayPalem. Tylko, że proszę pamiętać o tym, że płatność PayPalem będzie realizowana dłużej, bo płatność PayPalem wygląda w taki sposób, że płaci się mi PayPalem, ja wypłacam pieniądze na konto bankowe i wysyłam deweloperowi przez Western Union, także jak kto woli, ja na mailu bardzo chętnie pomogę. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ZDSR-a, a jeszcze z takich innych nowości, to jeszcze do dzisiaj, do godziny, do północy można pobrać grę Sequence Storm za darmo na serwisie Steam bodajże, jeżeli by ktoś był zainteresowany. To jest taka gra rytmiczna, o której było już swego czasu wspominane w Tyflo Podcaście. Także jeżeli ktoś by chciał, to może za darmo ją pobrać teraz.
10: To fajny news, bo to jest jedna z kilku tych produkcji dla osób widzących, które mają bardzo dobre wsparcie dla osób niewidomych i to nie jest wsparcie na zasadzie nauczyłem się menu i mogę grać i jestem fajny, tylko to jest wsparcie na zasadzie masz opcję w górę, w dół i po lewej.
8: Teraz wszystko mówi.
10: Teraz jesteś na ekranie i wszystko nam bardzo ładnie opisze. Do nas będzie mówić, to jest To jest grywalne dla osób niewidomych i to jest grywalne dla osób niewidomych na zasadzie autor o tym wie i chce zrobić tak, żeby grywalne dla osób niewidomych było, a nie na zasadzie fajnie, udało się. Więc o tym też warto pamiętać i uważam, że jeżeli ktoś nie kupił, ja na przykład kupiłem, ale jeżeli ktoś nie kupił, a ma opcję pobrania za darmo, to warto to uczynić.
6: Okej, Arku, czy coś jeszcze dla nas masz ciekawego?
8: Nie, obecnie. W chwili obecnej nie. Dziękuję bardzo.
6: Dzięki, pozdrawiamy cię i do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
6: Tak, i tu jeszcze mamy połączonego Krzysztofa, z którym się, mam nadzieję, teraz usłyszymy. Krzysztofie, czy nas słyszysz?
12: Witajcie, witajcie.
6: Cześć, cześć.
12: Mikołaj Kowo. Ho, ho, ho.
6: Ho, ho, ho.
12: To już niedługo Mikołaj.
6: No, jeszcze do tych Mikołajek to nam trochę zostało, ale tu właśnie widziałem przed momentem na Facebooku, że nam wysłałeś takiego bałwanka, taką emotkę.
12: No fakt faktem, w Jaworznie śniegu już nie ma, ale może dosypię jeszcze, natomiast...
6: No ja miejmy nadzieję, to w końcu jeszcze nawet zima się nie zaczęła.
12: Dokładnie tak. Ja dzwonię do was z takim newsem. Milo, zostałem dzisiaj zaskoczony, ponieważ prenumeruję sześciopunkt z Fundacji Świat według Ludwika Braille'a i co mnie mile zaskoczyło, zapukał kurier do mnie i dostałem taką wielką paczuchę, słuchajcie, zapakowaną w tą kopertę z bąbelkami. I dziwnie ta zawartość mi się wydawała taka podejrzana, że to nie jest jednak sześciopunkt, tylko to grubsze jakieś tomiszcze. No i co się okazało, że Fundacja Świat według Ludwika Braille'a, to taki news dla słuchaczy też, wysyła do swoich, że tak powiem, prenumeratorów coś takiego jak drogowskazy, poradnik dla osób niewidomych, słabowidzących. Drogowskazy o zdrowiu. I tu na przykład w tym poradniku możemy sobie przeczytać coś takiego jak wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku, na przykład, albo rozpoznawanie i leczenie na przykład nadciśnienia, albo na przykład coś o diecie też tutaj mamy. Także bardzo taki fajny poradnik w Braille'u wydany. I on ma, już wam mówię, bo sobie muszę luknąć, 121 stron, więc takie dosyć pokaźne tomiszcze. I to się nazywa Drogowskaz Zdrowia. Poradnik dla osób niewidomych, słabowidzących, wydane to jest w dwóch tomach.
6: Myślę, i to otrzymałeś, sprawa. Krzysztofie, to... jako taki gratis, czy osobno to musiałeś zamawiać? Jak to wyglądało? Gdyby ktoś na przykład z naszych słuchaczy był zainteresowany.
12: Ja właśnie tego, słuchajcie, to jest ciekawe, bo ja ten sześciopunkt już prenumeruję od jakiegoś czasu i ja tego w ogóle nie zamawiałem. To mi przyszło dzisiaj po południu i byłem w wielkim szoku, bo byłem przekonany święcie, że to już jest grudniowy sześciopunkt, a to się okazało, że to jest właśnie taki poradnik, który oni wysyłają bezpłatnie do wszystkich chyba prenumeratorów. Nie wiem, czy w związku z COVID-em, czy nie, żeby o to zdrowie zadbać, no ale jest na przykład tu o diecie, jest o ćwiczeniach, o nadciśnieniu, jak leczyć. Także takie dosyć, powiem wam, fajne, ciekawe rzeczy.
6: Zresztą chyba to. Takie tematy też są ogólnie w sześciopunkcie poruszane. Tam są takie kąciki poświęcone zdrowiu.
12: Dokładnie tak. Natomiast no tutaj jakby daje taki dla wszystkich, którzy są zapisani jako prenumeratorzy sześciopunktu, wydaje mi się taki bonus w postaci takiego właśnie poradnika zdrowotnego. On jest tak fajnie wydany, dosyć zblindowany tą blindownicą. Nawet tu zaszeleścić mogę, o. I tak to właśnie wygląda. No także.
6: Czyli będziesz miał co czytać.
12: Także polecam. Myślę, że niektórzy też coś ciekawego tam znajdą. I myślę, że jeżeli o mnie chodzi, to na razie to tyle.
6: Okej, dzięki Krzysztofie za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. Ja tymczasem zaglądam do...
5: Dwa tomy od razu dostałeś, czy jeden?
6: O, już Krzysztof... Już, no,
5: a to może tam, napisać...
6: Tak, tam zdaje się, Krzysztof mówił o dwóch tomach, więc podejrzewam, że od razu przyszły dwa. Jako,
9: natomiast
6: wiesz,
9: nie zawadzi zapytać w Fundacji Świat według Braille'a, czy jest to możliwe jakoś do dostania.
6: No właśnie, bo
9: czy
6: to by było,
9: do zakupienia.
6: Jeżeli prawda, ktoś by na przykład miał ochotę sobie kupić taką publikację, no to fajnie by było dokładnie wiedzieć, w jaki sposób można to zrobić. Wszak zdrowia nigdy dość i zawsze warto w tej materii się doedukować. To ja teraz zaglądam do tego, co do nas napisaliście na Facebooku. Tak w kontekście zasypiania przy naszej audycji, to Monika napisała do nas, że to jest absolutnie niemożliwe, co cieszy. A teraz...
9: A ktoś zasnął?
6: A, no, ja mówiłem o tym, że miejmy nadzieję, że nie zaśniecie przy naszej audycji.
9: Myślałem.
6: Tak. No nie, nie, nie, Robercie.
9: Nie było mnie w zeszłym tygodniu, więc dlatego się pytam.
6: Nie, Robercie, nie mówimy o tobie.
9: No nie mogłem, bo nie było mnie.
6: Ale wiesz, mogłeś nas słuchać na przykład, nie?
9: I... Nie, byłem nie zajęty, szkoliłem się bardzo, bardzo.
6: No właśnie. Mamy Piotra na Zoomie, ale zaraz odbierzemy telefon od Piotra, więc jeszcze Piotrze odrobinę cierpliwości. Zaglądam do komentarzy, które na naszym panelu kontaktowym pozostawiliście. I tu Kacper się do nas odzywa. Witam i pozdrawiam. Oto świetnie, że pan Tomek jest, bo standardowo jak co audycję jakieś...
13: Już się przyszykowałem do naciśnięcia przycisku.
6: Jakieś pytanie na pewno będzie. No to zobaczymy, a na razie jeszcze Kacper napisał do nas jedną wiadomość, a na początek troszkę spokojnie. Tydzień temu został zalany mój telefon wodą czy czymś innym. Oprócz wyświetlacza i przedniej wysuwanej kamerki, wszystkie czujniki i tak dalej działa. I to jest telefon Xiaomi Mi 9T. Czy opłaca się wymienić ten wyświetlacz za 800 zł? Co poradzicie? No ja nie wiem, co poradzimy. Może tu ktoś, kto używa Androida i zna się na tych telefonach, coś poradzi z was. Czy warto, czy nie?
13: Znaczy ja używam Androida, akurat nie telefonów Xiaomi.
5: Ja też, a nie wiem, jak tą kamerką.
9: Xiaomi Mi 9T to jest taki troszeczkę droższy telefon. On ma na przykład podwójne, o ile wiem, podwójną częstotliwość GPS-a, ale ja bym chyba kupił nowy.
6: No bo ten wyświetlacz to jest jednak spora kwota, te 800 zł.
9: Tak, tak.
6: To prawda.
13: Ale
9: telefon w granicach 1600.
6: Znaczy pytanie w ogóle, pytanie
5: w ogóle... Ja
6: w ogóle
5: bym się zastanawiała, czy w ogóle wymieniać, znaczy no po co niewidomej osobie, jeżeli inaczej. Jeżeli wiesz, że wszystko już umiesz, że nie potrzebujesz oka widzącego do tego, żeby coś tam ci pomagała, odczytywała, jasne, że zawsze się może talkback zaciąć, może coś tam wyniknąć, no i zawsze warto mieć ten wyświetlacz jakby sprawny, no ale jeżeli nie masz, no to jakby masz dwie opcje, albo żyć z tym dalej, jeżeli jesteś na tyle sprawny, w sensie na tyle znasz ten swój telefon, na tyle znasz Androida, że nie jest ci potrzebny wyświetlacz, albo...
9: A bilet dla konduktora pokazać?
5: No to o tym mówię, przyda, tak? Jeżeli nie jest mu potrzebny.
6: Bo to się rzeczywiście, no co jakiś czas może przydać, pokazanie właśnie czy biletu,
5: no tak,
6: czy
5: tak,
6: tego typu rzeczy, ale no to do tego zawsze można mieć jakiś tam tańszy telefon, tak? Nawet i nie trzeba by było tych 800 wydawać.
5: Zawsze pytanie, można by je wydrukować też.
6: Pytanie, co z tym wyświetlaczem jest w ogóle nie tak? Czy tylko jest kwestia wyświetlacza, że on nie działa, czy tam też coś z dotykiem szwankuje? No bo to też jest istotne. Bo jeżeli
5: chyba
6: dotyk...
5: nie, no bo jeżeli... No to by może pewnie napisał tutaj.
6: Więc prośba do Kacpra, żeby troszeczkę tu jeszcze ewentualnie coś więcej napisał w tej sprawie, jeżeli masz ochotę, żebyśmy podywagowali na temat twojego problemu. Tymczasem jeszcze takie poboczne pytanko właśnie od Kacpra się rozpisał. Czy wszyscy z was, państwo, jesteście osobami niewidomymi? No to... Są dane, to są dane wrażliwe.
9: To są dane wrażliwe.
6: Ale jeżeli
9: proszę,
6: chodzi,
9: proszę o inny zestaw.
6: Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja mogę powiedzieć, przynajmniej za siebie jestem. A
5: ja też.
13: Ja tak.
10: To absolutnie też.
6: To tylko co do Roberta nie wiemy. Bo odmawia,
9: to może i lepiej.
6: Bo odmawia udzielenia tej informacji i ma do tego pełne prawo. Natomiast co tu jeszcze? I jak nazywa się ta gierka, co na Steamie jest za darmo? Może będzie fajna.
9: Sequence Storm.
10: Jest na Tyflo Podcaście też prezentacja tejże gry. To Tomasz Tworek bodajże prowadził.
6: Jak większość audycji z grami audio swoją
10: no,
6: drogą.
10: Owszem.
6: Tak jest. A tymczasem jest z nami Piotr. Witamy. Tylko jeszcze, Piotrze, Jakbyś mógł. O, to ja ci pomogę. Halo?
14: Halo?
6: O, jesteś.
14: Jestem, tak?
6: Słuchamy.
14: Słuchajcie, ja tak przy okazji akurat natrafiłem tutaj na komentarz Kacpra i mogę powiedzieć trochę o Xiaomi Mi 9T. Co prawda nie miałem tego telefonu, ale ostatnio miałem temat kupna telefonu, tudzież wyboru telefonu. Jeśli chodzi o model Mi 9T, to teraz, bo jeszcze we wrześniu kosztował jakieś 1400-500 zł, teraz może kosztować na jakieś 1200-1300, zresztą nawet te promocje, nie wiem, Cyber Monday, Black Friday już się skończyły, co prawda, ale myślę, że...
9: Ale są inne następne.
14: Że to się w ogóle nie opłaca, jeśli jakby ten koszt jest rzeczywiście wyceniony naprawy, to ja bym tego nie robił. Chociaż faktem, no ekran trzeba mieć, ponieważ to nawet nie chodzi o bilet, który tutaj wspominaliście, ale niestety czasami jest tak, że no po prostu telefon trzeba ponownie uruchomić, a czasami po prostu program mówiący się tak za bardzo od razu nie uruchomi, albo po prostu się zawiesi i różne takie rzeczy. No jednak ten ekran myślę, że potrzebny jest ogólnie. Natomiast to do komentarzu. A druga rzecz, to ja umieściłem to prawda w komentarzu pod poprzednią audycją, ale wiem też, że nie każdy może gdzieś tam do tego dotrzeć. W sprawie zegarków Cosped firmy.
5: Aha.
14: Ponieważ tak, ja pisałem z panią Czelestą, czyli to jest taki pani marketingowiec od Cosped. No, mnie kilka rzeczy interesowało, na przykład właśnie ta dostępność. Zegarki androidowe, Cospeta, te takie z tym zwykłym androidem, mm-hmm. mają accessibility suite na pokładzie i mają na przykład też wibrowanie czasu aktualnego. No pytanie, jak z dostępnością ogólnie ekranów, ale myślę, że to już jakby to ciężko ogólnie tak sprawdzić. Natomiast jest jeszcze taka jedna rzecz ważna, jeśli chodzi o gwarancję, bo o to pytałem. Gwarancja na stronie internetowej jest napisana, że to jest rok gwarancji, natomiast Cosped możemy kupić w Gearbestie, w Banggood i tak dalej, w różnych tam partnerach, natomiast pani z marketingu uważa, że lepiej jednak kupować na oficjalnym sklepie Cosped na AliExpress, no Cosped Official Store w serwisie AliExpress. I ja osobiście zakupiłem sobie taki w Black Friday'u, bo była bardzo super obniżka, ponad 50% obniżki ceny.
5: Którą?
14: Ale zdążyłem tak naprawdę, no w ostatnim prawie że momencie.
5: Prime 2?
14: Słucham? Prime 2, tak. Prime 2 i super. Prime 2 przyjdzie do mnie prawdopodobnie przed świętami.
5: Pamiętaj, że on jest wielki.
14: Wiem, ale ja też nie jestem mały. Znaczy, jeśli chodzi o może wzrost, to tak nie bardzo, ale ten drugi wzrost, to ten, tak rzeczywiście. Będę musiał troszkę tym zegarkiem pobiegać, no, żeby mieć mniejszy wzrost. Może się przyda.
10: To wyszło tak dokładnie w sumie?
5: Chodzi o cenę, Mikołajowi.
10: Tak.
14: Cenę. No, po tych super obniżkach i po zapłaceniu jeszcze Payu mnie wyszło 720 złotych z groszami.
5: Pięknie.
14: Więc no on był ostatnie naprawdę, no w Black Friday dosłownie wykupowałem, robiłem zakupy.
5: Bo ciekawe, jeszcze... czy na tym dniu Singra 11 listopada on był tańszy, czy nie? Ale chyba nie.
14: To nie wiem, bo ja się ogólnie tym interesowałem. No wcześniej ogólnie pytałem w Cospecie o tę dostępność, ale on nie jest bardzo aż tak drogi. Z tego co wiem, na przykład na Allegro można go kupić, ale no to wiadomo, że to też jest sprowadzany z Chin i pewnie jakąś tam marżę sobie ktoś dolicza. No i taka zwykła cena to jest około 1200 zł. Mhm. Więc ja bym patrzył na to, że firma się rozwija i oni, nie wiem, może za chwilę znowu będą mieli kolejny model.
5: Fajnie albo by było, jakby to było dostępne naprawdę w Polsce, w jakichś, kurczę, media markach.
14: Musiałby się jakoś zainteresować, ale myślę, że to nie jest na tyle marka jakaś taka, chociaż powiem szczerze, że te inne zegarki są coraz popularniejsze, bo oni nie robią tylko tych androidowych.
5: Nie.
14: Te wszystkie te kospety. To jest firma, która jest nowa, ale bardzo ja widzę nawet na GSM Maniak i tych różnych tabletowo, tych różnych serwisach.
5: Tak.
14: Bardzo się tym zachwycają, więc całkiem możliwe, że to jest coś w stylu, nie wiem, kiedyś Xiaomi, czy Realme, czy Oppo, tak, którego OnePlus, no wszystkie te firmy takie, firmy chińskie, czy nie wiem, czy one wszystkie chińskie, ale No. Takie, których kiedyś nie było.
6: Ale to
14: kiedyś...
6: Piotrze, jak już będziesz miał ten zegarek, jak już go tam gdzieś potestujesz sobie, to daj znać w ogóle, jak to się sprawdza.
14: Dobrze,
6: taki
14: no to
6: sprzęt.
14: Ja tam dałem znać w komentarzu, że może jakiś podcast się
6: no właśnie, temat, no, bo to, no bo to jest...
14: Ale to już zależy od redakcji.
6: Ale słuchaj, redakcja jest przychylna w 100% i redakcja się domaga i oczekuje.
5: A mi jest bardzo miło. Nie wiecie, jakie to jest uczucie, jeżeli coś komuś... No nie poleciłam, tylko opowiedziałam o takim zegarku, o takiej

0: garka, tak? Czyli wtedy patrzy do przodu. Tam na przykład było napisane, że można sobie nagrywać jazdę na rowerze, czyli przed
1: No bo
0: nami.
1: wtedy do przodu, tak. A, to
0: Tak.
1: ona się tak cała obkręca.
0: O 90
1: Fajnie.
0: stopni. Albo patrzy na nas, tak jakby z dłoni, albo po prostu jakby prosto
1: Do
0: jak nasza
1: przodu.
0: koń. Tak, do przodu.
2: Ale to w ogóle może być całkiem fajne rozwiązanie chociażby do tego, żeby komuś coś pokazać, co jest gdzieś powiedzmy w naszym zasięgu i żeby uzyskać
1: tak,
2: jakąś
1: albo
2: informację.
1: Albo
0: pokazujesz,
2: no,
0: nie?
2: Po no, prostu.
0: Czy nawet te wszystkie kody QR i tak dalej, Sync Assistant i te wszystkie apki, które na przykład myślę, że łatwiej, nie wiem, ruszać tą ręką i mieć w jednym ręku jakieś opakowanie.
1: A na drugi
0: telefon,
1: na nadgarstku.
0: Ten, wiadomo, nie? Bo to jest na nadgarstku i
2: owszem,
0: wtedy po prostu ruszamy sobie tą łapką i patrzymy, nie? I tak dalej. No.
1: No dlatego właśnie chciałam wam opowiadać o takich rzeczach, bo to naprawdę są innowacje, proste, ale być może całkiem skuteczne.
2: I tylko prawdopodobnie ja w ogóle takie, o których to producenci wymyślając takie urządzenie nie mieli nawet
1: wcale
2: pojęcia.
1: Nie mieli pojęcia,
0: tak,
1: dokładnie.
0: Tak. Ale ja wam powiem jedną rzecz, trochę jednak boję się jednej rzeczy, ponieważ ostatnio zacząłem znowu korzystać z mojej opaski Sunu i przełożyłem ją teraz na prawą rękę, przyzwyczaiłem się, no bo lewa będzie dla zegarka, tak więc... I teraz się zastanawiam, no matko, będę miał Sunu, zegarek, nie wiem, jeszcze może jakiś głośnik na szyję, bo ostatnio tutaj Robert wspominał mi o takim głośniku, no to już w ogóle jak zaleją nas te urządzenia smart,
2: cyborg,
0: słuchajcie, wyjdziemy po prostu z klatki schodowej i będziemy naprawdę robić dźwięki jak Wally. Tak, jakaś laska tutaj z napędem hybrydowym, z tym kołem nastawnym, o których mówiliśmy tu wcześniej, nie? Ta Omniwell.
2: Tak jest.
0: Dobra, ja wszystko.
1: Super, powodzenia. Bardzo się cieszę.
2: Dzięki Piotrze,
0: pozdrawiam.
2: Dzięki za informację, trzymaj się. Czy tu coś mamy? Mamy komentarz od Krzysztofa. Mamy od Krzysztofa informację, tylko muszę ją znaleźć. O, już mam. Otóż Krzysztof napisał do nas tak. Co do tej publikacji, o której mówiłem, no to ona jest, Kasiu, w dwóch tomach i myślę, że jest do dostania w Fundacji Świat według Ludwika Braille'a, więc myślę, że można będzie ją dostać od nich. I jeszcze tutaj mamy jedną wypowiedź od Krzysztofa. To tak samo, Kasiu, ja się bardzo cieszę, bo ty mi kiedyś mówiłaś o Michaelu Korsie, że jest bardzo dobry. Ja go kupiłem mojej narzeczonej na urodziny i jest z tego bardzo zadowolona i udało mi się go kupić też na gwiazdkę siostrze. No, także okazuje się,
1: ojej,
2: że tyflo przegląd, słuchajcie, w dziedzinie beauty daje ciekawe podpowiedzi. Czy jeszcze...
1: Jak to warto być kobietą?
2: No widzisz, czy jeszcze coś mamy? Nie mamy więcej, więc możemy iść dalej.
1: Bo tutaj teraz taka zagwózdka dla mnie w sumie, no bo zawsze się mówi, że urządzenie Apple no to są takie intuicyjne, że z tym to się w sumie nic nie może stać, że zawsze jesteś pewny co robisz, że masz podane wszystko jak na tacy, a tu Michał mówi, no nie zawsze.
2: Nie zawsze, to znaczy... Inaczej, ja nie spotkałem się z takimi problemami w przypadku iPhone'ów, chociaż Mikołaj, jak jeszcze rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, to też miał swoje przygody związane z iPhone'em. Natomiast ja się z komputerem typu Mac ostatnio spotkałem, bo no, doszło do takiej sytuacji, że straciłem wszystkie partycje na dysku. To było działanie jak najbardziej intencjonalne, bo chciałem zobaczyć po prostu, co się stanie. I chciałem spróbować, czy uda mi się w ogóle całkowicie wyciąć stamtąd Maca, a postawić tam Windowsa na całym systemie. Na razie tego jeszcze nie wiem, czy mi się to uda bez użycia wzroku, bo w internetach piszą, że ludziom się taka sztuka udała, ale no to wiadomo, jeszcze w naszym przypadku to trzeba do tego dołożyć kwestię związaną z oprogramowaniem odczytu ekranu i z jego możliwościami. Natomiast co stanie się w przypadku, kiedy zostaniemy pozbawieni systemu? No oczywiście, kiedy zostaniemy pozbawieni systemu, czyli macOS-a, to sobie ten system możemy zainstalować. I to wcale nie jest tak, że jest to jakoś wybitnie trudne, a przynajmniej teoretycznie. W takiej sytuacji, kiedy systemu nie mamy, odpalamy Maca i wciskamy i przytrzymujemy kombinację klawiszy Command plus R. Command to jest ten na lewo od spacji.

0: klawisz. I teraz sobie tak czekamy sobie tam powiedzmy kilka minut, naciskamy Command F5, włączamy VoiceOvera. VoiceOver odzywa nam się w języku angielskim, będzie polski interfejs, więc no trochę taka łamana ta synteza, ale nie takie rzeczy się robiło. I to nie jest problem, bo najważniejsze, że nam w ogóle coś gada. Teraz mamy do dyspozycji kilka narzędzi w tym trybie recovery na Macu. Jednym z nich jest zainstalowanie ponowne systemu operacyjnego. Ten system jest dociągany z internetu. No i teraz wszystko fajnie, jesteśmy informowani o tym, że będzie najpierw sprawdzenie, czy my się w ogóle kwalifikujemy do instalacji danego systemu i tak dalej, klikamy, że OK, klikamy tam dalej. Co ciekawe, to w ogóle ten Mac pamięta nasze dane do sieci bezprzewodowej, nawet w tym trybie recover. On gdzieś musi sobie je, nawet jak się połączymy, mając zainstalowany system, to on gdzieś je musi sobie później przerzucać do jakiejś takiej chronionej pamięci, że nawet jak odpalimy go w tym trybie recover, nie musimy się łączyć z internetem. Nie musimy wybierać sieci, wprowadzać hasła, my już z siecią połączeni jesteśmy, co jak za chwilę się okaże wcale nie jest takie dobre. Bo teraz, co się okazuje, musimy pobrać system operacyjny. Ten system się pobierze, na moim łączu 40 megabitów to tam trwało to około no, kilkudziesięciu minut, powiedzmy jakieś pół godzinki na to mi zeszło. Komputer się restartuje i teraz jest najlepszy moment. Bo dostajemy informację o tym, że żaden z pakietów instalacyjnych nie kwalifikuje się do instalacji na tym komputerze.
1: O.
0: I zaczynają się schody, bo nie dostajemy konkretnie żadnej, słuchajcie, żadnej informacji na temat tego, co się właściwie stało. Nie wiemy, co się dzieje, czy plik jest uszkodzony, czy co, czy gdzie. Żadnego loga, żadnej wskazówki, gdzie w ogóle moglibyśmy pójść i się czegokolwiek dowiedzieć. To już jest pierwszy zgrzyt, ale nie ostatni. Bo teraz oczywiście no, zawsze można taki ogólny komunikat wpisać w Google'a i to ja oczywiście zrobiłem, żeby się dowiedzieć, co tam właściwie się wydarzyło i czego ja się mogę spodziewać. I słuchajcie, fora internetowe też nie są dla nas zbyt łaskawe w tej kwestii. Bo znalazłem oczywiście odpowiedni wątek, w którym to ludzie radzili, żeby sprawdzić w terminalu, czy jest ustawiona aktualna data, a jeżeli nie, to żeby ją ustawić. Data aktualna, tak czy inaczej, się synchronizuje z internetem. Ona jest co prawda według jakiejś tam innej strefy czasowej i różnicy tam jest kilka godzin, no ale to nie jest istotne, bo ta data mniej więcej tam się nam będzie zgadzać. Ja sobie nawet ją przestawiłem na datę zgodną z moim czasem. Przestawiłem i nic to nie dało. Dalej restart. I dalej ten komunikat, że żaden z pakietów nie kwalifikuje się do instalacji na tym komputerze. No i już zaczyna być trochę niepokojąco, tak? No bo co teraz? Co tu można z tym dalej zrobić? Bo jestem w zasadzie, no, bez komputera. A nie mam płyty, żeby zainstalować system z innego nośnika. Bo teraz przecież już się nie dostaje płyt. Nie mam też żadnej partycji recover ani nic, no bo się nikt nie spodziewał, że taka sytuacja będzie miała miejsce. No ale znalazłem filmik na YouTubie, w którym to człowiek mówi, że wcale nie trzeba ustawić daty bieżącej, tylko trzeba datę cofnąć do roku 2014. Bo system, który instaluje się na naszym Macu, to jest system, który jest pierwszym kwalifikującym się do instalacji na tym komputerze. W moim przypadku to był El Capitan, czyli już no, kilkuletnia wersja systemu, jeszcze wtedy to chyba był OS X. No i po prostu tam jest kwestia tych certyfikatów, że Apple ma tak, że no, przez ileś czasu tylko pozwala nam na instalowanie tego systemu operacyjnego, tak jest w przypadku iOS-a, że nie możemy sobie, kiedy chcemy zainstalować każdej wersji iOS-a, że tam potem wygasają te certyfikaty i już jest koniec i nic z tym nie zrobimy. No i w przypadku macOS-a mamy taką sytuację. I teraz jeszcze lepsza rzecz. Bo instalujemy ten system, każą nam cofnąć datę do tego 2014, ale przecież ona się będzie aktualizować automatycznie co chwilę. Więc w moim przypadku, co ja musiałem zrobić? wejść w terminal, który też nie jest wcale taki prosty i fajnie dostępny, bo mamy coś takiego, jak wejdziemy w ten terminal, to nam się pojawia takie okno Language Chooser i nam jakby zasłania wszystko. Trzeba z tego trzeba przerestartować wtedy voiceovera i później tak na czuja pomachać palcami po touchpadzie. Tam się po jakiejś minucie w końcu mi udało wejść w obszar terminala, ustawić odpowiednią datę, ale co jeszcze ważne, po prostu z powera wyłączyć router, bo nie mamy możliwości w żaden przynajmniej taki prosty sposób wyłączenia sieci bezprzewodowej, kiedy jesteśmy w trybie recovery. I jak już to wszystko zrobimy, czyli ustalimy w terminalu, czyli najpierw połączymy się z internetem, pobierzemy system, ustalimy w terminalu odpowiednią datę, która też ma taki śmieszny schemat wpisywania tego, bo to jest, zdaje się, miesiąc, dzień, później jest godzina, minuta i rok. I trzeba po prostu o tej składni pamiętać. Jak to już sobie ustawimy, to wtedy wyłączamy router, żeby nic nam tam nie łączyło się z internetem i żeby on sobie, aby sam nie zaktualizował tego systemu, a właściwie nie systemu, tylko daty. I wtedy dopiero ulga, bo pasek postępu leci, instaluje się system, dostajemy oczywiście El Capitana, później musimy sobie pobrać, jeżeli oczywiście chcemy, to tego Big Sur z App Store'a, czyli tę najnowszą wersję macOS'a. No i możemy ją po prostu zwyczajnie nałożyć. Mamy znowu działający komputer. Natomiast jeżeli to jest intuicyjne, to ja nie wiem, co jest w takim razie nieintuicyjne. Jak dla mnie to po prostu...
1: W ogóle ja mam takie dziwne wrażenie, bo pamiętam, byłem świadkiem, jak znany tutaj pewnie Tomek Kowalik kupował kiedyś też sobie Maca.
0: No.
1: I razem z nim instalowaliśmy system. I tam też było właśnie kilka jakichś takich ciekawostek. To znaczy tam było kilka jakichś takich problemów związanych z voiceoverem. To znaczy voiceover miał starą wersję pomocy, zdaje się, a nowe skróty. I nie zawsze te stare podpowiedzi, które on tam nam dawał, no bo my nie znaliśmy w ogóle voiceovera.
0: No.
1: I korzystaliśmy z pomocy, która się okazała była nieaktualna i po prostu część rzeczy tam nie działało. I to potem dopiero gdzieś nam się zaczęliśmy dowiedzieć, że to w zasadzie to działa to trochę inaczej. I tam było kilka takich różnych ciekawych rzeczy. Już nie pamiętam wszystkich problemów, natomiast pamiętam jak dziś, że Tomek w pewnym momencie, tam był problem z Wi-Fi z kolei, bo to Wi-Fi działało, i przestało. I pamiętam, Tomek dzwonił do Apple'a, rozmowa trwała półtorej godziny, autentycznie półtorej godziny. I oczywiście tam konsultanci, to nie było tak, że ale o co chodzi?
0: Nie, konsultanci akurat oni tam bardzo się angażują,
1: natomiast,
0: próbują.
1: Natomiast rzeczywiście problem był, inaczej, nie udało się go rozwiązać. I z tego co wiem, to przez długie lata go się nie udało rozwiązać. Nie wiem, co tam się dzieje w tej chwili. Natomiast rzeczywiście czasami Mac ma jakieś dziwne problemy.
0: Natomiast dziwne. Wiecie, ja muszę powiedzieć i tu oddać sprawiedliwość w jednej kwestii. Ten system, ja ten komputer mam już kilka lat i naprawdę to jest fajne, tylko to powinno być dopracowane bardziej, ale to jest fajne, że ja byłem w stanie sam, rozwalając sobie nawet wszystko dokumentnie, zrobić to samo, co osoba widząca. Bo ja w zasadzie poza tymi problemami z terminalem, to ja nie miałem żadnych innych kłopotów, oprócz tego, że po prostu no, najzwyczajniej w świecie no, pewne rzeczy tam w samej logice instalacji tego systemu są niedopracowane. Więc no...
1: Ciekaw jestem, jakby to wyglądało z siódemką, z dziesiątką, gdyby były jakieś takie różne dziwne
0: problemy. No właśnie. W sensie, ciekawe, jak jest teraz.
1: Tam te różne narzędzia pomocnicze, które w tym Windowsie są, no nadal są obsługiwane przez Zanotara.
2: Na bardzo mało, z tego co wiem, bo o ile narzędzia niektóre, to może i nawet, o tyle problem jest taki, że to menu, w których my wybieramy te narzędzia, to już jest czasami większy problem. Inna sprawa, że jeżeli na przykład potrzebujemy zainstalować Windowsa od zera i coś nie do końca pójdzie, musimy to zrobić przez UEFI, musimy to zrobić przez jakieś takie nasze menu, naszego producenta komputera, bo powiedzmy chcemy to zrobić z recovery, zapomnijmy, jak nam się uda Be My Eyes, jak mamy to Aira, jak nie mamy to idziemy i prosimy, błagamy osobę widzącą, żeby nam zrobiła. Ale jeszcze a propos Maców i a propos iPhone'ów, to zauważmy też jedną rzecz, że zarówno problem Michała, jak i problem mój wynikały tak naprawdę z tego, że zaawansowany użytkownik zrobił coś i potem nie za bardzo wiedział, jak z tego wyjść. I to jest coś, czego normalny użytkownik no raczej by nie zrobił. Że okej, może i z takiej sytuacji jest trudno wychodzić, ale normalny użytkownik to się w ogóle w takiej sytuacji znaleźć nie powinien tak naprawdę.
0: A normalny użytkownik, taki zwykły, to sobie pójdzie do jakiegoś tam punktu wsparcia Apple i tam mu to zrobią, bo tam po prostu mają pewnie jakieś procedury opisane i wiedzą, Apple, co Apple w takiej sytuacji robić.
2: Tak. Apple ma taką politykę, że Apple jest jeden i tak naprawdę tych punktów wsparcia jest trochę i że no, użytkownik do pewnego stopnia sobie poradzi, ale tam, gdzie użytkownik sobie nie poradzi, to nie jest tak, że firma laptopów z Chin, która w Polsce w ogóle siedziby nie ma i no, nie pójdziemy to wsparcie, bo jak, tylko faktycznie no, możemy pójść i załatwić. U nas niestety w Polsce jest z tym o tyle problem, że w Polsce nie funkcjonuje Apple. I to wiele osób na to narzeka, jeżeli trzeba się użerać z naprawą naszego sprzętu i musimy to robić przez iSpot na przykład, to podobno jest to zdecydowanie bardziej problematyczne, że jeżeli nam gdziekolwiek w ogóle blisko do Drezna, to zdecydowanie prościej nam jest podobno zrobić to w Apple Store i w Genius Barze, bo tam po prostu
3: dlaczego?
2: Bardzo często...
3: Z czego to wynika?
2: Z tego to wynika, że iSpot ma taką trochę pierwszą linię swoją i swoje własne procedury i oni bardzo często, żeby nie wysyłać do Apple'a, uznają, że dobra tego działa, wymyślasz, odsyłamy. Albo naprawiliśmy, odsyłamy, nie naprawili. I to zresztą nie tylko iSpot, bo w ogóle polskie sklepy Apple'owe tak mają i bardzo często wygląda to w ogóle tak, że powiedzmy w Apple'u, gdyby to był prawdziwy Apple Store, no to sytuacja bardzo często wygląda tak, że po prostu wchodzimy do Apple Store'a, mówimy, co nam nie działa, że powiedzmy, nie wiem, dotyk nam nie styka, to nam pan serwisant mówi OK, to ja pana przeprowadzę przez procedurę zbackupowania iPhone'a, wyczyścimy, ja panu dam nowego, tego weźmiemy, naprawimy i sprzedamy jako ten refurbished, czyli ten naprawiony. W Polsce sytuacja wygląda tak, że weźmie to w Poznaniu iSpot, wyśle to do Warszawy, w Warszawie to poczeka, wróci to do Poznania, stanie się to za 3 tygodnie, iSpot nam powie, że to jest nienaprawione, że to jest naprawione, mimo że nie będzie, zrobimy to drugi raz, pisząc, że no, jakby robimy to drugi raz i nie jest naprawione, pójdzie to do Warszawy, w Warszawie stwierdzą, że okej, faktycznie nie jest to naprawione, trzeba to wysłać do Apple'a, bo my sobie nie poradzimy, to pójdzie do Berlina, w Berlinie to naprawią, z Berlina to wróci do Warszawy, z Warszawy to wróci do Poznania i po półtora miesiąca możemy odebrać iPhone'a. I Apple to może i zrobi w 2 dni i super. Tylko, że po prostu strona polska, zanim to do tego Apple'a dojdzie i zanim to do tego Apple'a wróci, to bardzo często może to trochę podobno zająć.
0: A my przez ten czas jesteśmy bez telefonu.
2: Bez telefonu.
0: Dokładnie. Dokładnie. A w dzisiejszych czasach to naprawdę nie jest śmieszne wtedy.
2: No, jeżeli kupujemy w online store, w tym faktycznym sklepie Apple'a, bo można nawet na stronie Apple'a kupić, to podobno jest lepiej. Ale jeżeli kupujemy u zewnętrznego, no to różnie niestety z tym jest. Tak zresztą ostatnio gdzieś przyszło do głowy, że to w tym momencie przy tej pandemii, przy nauczaniu online i tak dalej, to telefon to już jest prawie jak prąd i internet to już jest teraz prawie jak prąd i woda. Że to już nie jest coś, co fajnie mieć, ale da się bez tego żyć, bo no po prostu już nie ma za bardzo opcji nawet.
0: To prawda. To się jak najbardziej zgadza. Jest wymaganie, żeby mieć ten komputer tak naprawdę? No, słuchajcie, przy nauczaniu zdalnym. No, nikt się nie pyta, czy masz komputer, czy w ogóle...
2: Masz mieć.
0: Czy cię na niego stać? Czy masz dokładnie. Internet? Czy cię na niego stać? Ty masz to mieć i to już jest tak dokładnie. Powszechne, że jeszcze
2: zakłada
0: powiedzmy...
2: Zakłada się z góry, że masz.
0: Dokładnie. Jak ja pamiętam, jak do szkoły chodziłem, na samym początku, gdzieś tam powiedzmy w tych latach 90., to, że ktoś miał komputer, to naprawdę była sensacja.
3: Tak.
1: To była sensacja. Pamiętam rok 90, chyba 6-7 i u mnie w domu mieliśmy taki komputer dość o dobrych parametrach, bo tam jakieś projekty były robione, czy jakieś inżynieryjne, jakieś takie. I pamiętam, jak przyszedłem do Lasek, tam było kilku takich informatyków zawołanych i mówię, będąc w trzeciej klasie podstawówki, że u mnie jest 128 mega RAM-u. Nie chcieli wierzyć. I musiałem, system info przepis, znaczy zrobić na dyskietkę wtedy jeszcze. I po prostu cała grupa się zleciała, żeby przeczytać o tym, że jest komputer u kogoś w domu, kto ma 128 mega pamięci RAM.
0: Tu warto dodać, że my z Tomkiem jesteśmy z tego samego rocznika, a mój pierwszy komputer to się pojawił u mnie w domu jak miałem zaraz, ile ja tam miałem? 13 lat i wtedy to ten mój komputer to miał 64 mega RAM-u, więc no to były jakieś 3 lata różnicy.
2: Ja zaczynałem od 512. A teraz to już telefony mają 4 razy tyle. No.
1: A żeby 4 razy tyle? Przecież telefony te, co lepsze, to mają i 6 giga albo 8.
0: No właśnie. No.
1: Nord coś tam, OnePlus Nord czy tam, który taki. Także to po prostu idzie w tak... No i taktowanie u nas 166 MHz.
2: Kalkulator.
1: Także to jest, to no. Są...
0: Ciekawe. Dobra, historii. Powspominaliśmy kombatanckie tak. Czasy, to czas przejść dalej.
3: Kombatanckie. Mówiło się już dużo o tym, jak funkcjonują protezy bioniczne. No, że jeżeli mamy rękę bioniczną, no to zginają nam się palce inteligentnie, że to jest jakoś połączone z mózgiem i kiedy my chcemy zgiąć palce, bo chcemy chwycić, nie wiem, kubek czy cokolwiek, no to nastaje magia i to się dzieje. Okazuje się, że teraz jest też naukowcy wymyślili bioniczne oko, które
4: to znaczy...
3: pozwala... Proszę.
4: Nie, może dokończ, bo myślałem, że już...
3: No proszę, i tak to jest twoja działka.
4: Tak, wiem, że to jest moja działka. Rozpoznać kształty, zorientować się w otoczeniu, zauważyć drugiego człowieka. To jest... To uważają za sukces naukowcy z Australii, z Monash University. No i to ich oko, które to już jest kolejna odsłona tego oka, bo oni już pracują nad tym od 10 lat i nazywa się Generalized Bionic Vision System. Polega to na tym, że w okularach mamy system kamer, w ramce mamy ukryty tak zwany układ sterujący, no a do mózgu mamy wszczepiony odpowiedni implant z odpowiednią ilością mikroelektrod.
3: A on jest na miejscu oka rzeczywiście?
4: No tego nie wiem, to być może jest narysowane na rysunku w artykule, do którego link podałem i będzie on w komentarzu. Być może coś tu jest. Natomiast z takiego działania, no to powiem, że to jest na zasadzie impulsów elektrycznych, że obraz jest przekształcany na zasadzie impulsów elektrycznych do kory mózgowej, do kory widzenia. Tutaj naukowcy snują jakieś wizje. Ja powiem, że na tym etapie, bo to jest oczywiście kolejny z prototypów, prototyp wymaga oczywiście ulepszeń, ja powiem, na tym etapie to jest na razie, ja uważam, że to jest na razie słabe. Dlatego, że powiedzmy sobie tak, rozpoznać, kto jest w pomieszczeniu, to ja potrafię na słuch, że tak powiem, wzroku do tego nie potrzebuję. No i tam jest tylko, tam są tylko jakieś kształty, tak? Jakieś tylko wzory wizualne.
0: Natomiast... To znaczy, wiesz co, Robert, wydaje mi się, że to wszystko zależy, jak bardzo byłoby to funkcjonalne, bo rozpoznawanie konkretnych osób to rzeczywiście no, jest to rzecz słaba, ale na przykład rozpoznawanie kształtów bez rozpoznawania kolorów, z którymi to prawdopodobnie, jak kiedyś czytałem, to i tak ludzki mózg sobie nie jest w stanie poradzić, jeżeli od dziecka tych kolorów nie zna, no to by było całkiem nieźle, chyba że to są jakieś wzorce tylko, tak jak mówisz.
4: No, tutaj jest napisane rozpoznawanie kształtów i orientowanie się w pomieszczeniu, rozpoznawanie drugiego człowieka, to jest ich sukces na razie. Zobaczymy, co będzie z tego dalej.
3: Ale czy my rzeczywiście mamy takie poczucie, że widzimy, czy to się dzieje w naszym mózgu, czy rzeczywiście dociera do nas jakieś, nie wiem, światło i rzeczywiście my to widzimy przez oczy? To się dzieje.
4: My to widzimy przez korę wzrokową, przez ten implant, który jest wszczepiony.
0: No tam musi być jakaś soczewka, która zbiera te promienie.
4: To znaczy nie, to jest tak, że w okularach są kamery, tak?
0: No właśnie.
4: Kamery
0: no.
4: są, kamery przesyłają obraz do jednostki sterującej, tak. która zamienia ten obraz na odpowiednie impulsy, elektryczne które są
0: i one stymulują korę wzrokową.
4: Wzrokowej, dokładnie. Do mózgu. A tam jest wszczepiony odpowiedni system mikroelektrod.
3: Czyli no, tak naprawdę kamera za nas widzi, a nie my.
0: No, tak, to znaczy, wiesz, kamera za nas widzi, natomiast to i tak przecież jest najistotniejsze, w jaki sposób mózg zdekoduje ci te informacje. Może być podana dowolnym kanałem, a tak naprawdę ważne jest to, jak ty z tej informacji skorzystasz.
4: I to jest dla takich osób, którzy mają całkiem zniszczone te sprawy nerwów wzrokowych, siatkówek i tak dalej.
1: Myślę, że to trochę może być coś jak z implantami słuchowymi. Które
4: ale dopniowymi. Też... Dopniowymi, bo nie do ślimakowymi, tak. Tylko dopniowymi. Które, no... Ale one też są bardzo w powijakach. Tutaj, no bo ten artykuł ukazał się na Spider's Web. Oni tutaj stawiają na, że to bionika może być lepsza niż... komórki macierzyste. Ja tak nie byłbym taki pewien, no ale zobaczymy. Oni wszak stawiają tezę, że o elektryczności kiedyś też mówiono bardzo różnie, a w tej chwili oświetla ona cały świat, więc zobaczymy.
0: To znaczy komórki macierzyste, z komórkami macierzystymi jest ten problem, że tak naprawdę chyba jeszcze nikt nie nauczył się do końca w kwestii wzroku nad nimi tak w 100% panować, żeby te efekty były powtarzalne. Bo są przypadki, w których to rzeczywiście te kwestie wzroku udało się jakoś tam minimalnie przywrócić, ale ile osób wtopiło duże pieniądze na jakieś terapie, które absolutnie nic nie dały.
4: Dokładnie, dokładnie, także to jest... A drogie to jest strasznie.
0: I lekarze zresztą też, lekarze nie są wcale tak optymistycznie nastawieni, też przestrzegają przed komórkami macierzystymi, bo to po prostu no, jest najzwyczajniej w świecie, też może być niebezpieczne i to nam się może w różne brzydkie rzeczy też i zmienić, jeżeli to
4: natomiast
0: zostanie
4: natomiast te wszczepy też mogą być niebezpieczne, dlatego no, że nie wiadomo, jak mózg zareaguje właśnie na ciało obce i tak dalej. Tak jak Tomku powiedziałeś o implantach słuchowych, w tych wszczepianych implantach słuchowych też jest bardzo różnie.
3: O,
4: i każdy może być zaszczepiony.
3: Bardzo boli głowa, zawroty głowy.
4: I można na forach niektórych poczytać, że nawet ci, którzy dostali wszczep taki, u niektórych nie ma problemu i wszystko jest dobrze, a u niektórych są takie właśnie problemy, o których mówiłaś, Kasiu, że masakra. Także no, o tym jakoś nie mówi główny wszczepiający te w
3: nie
4: Polsce.
3: Nie mówią też.
4: Właśnie. Mówią. Natomiast no, są te problemy, są. To nie jest takie wszystko pięknie, ładnie. Nie każdy może.
0: Tymczasem zaglądam na naszego Facebooka. Co tu do nas napisaliście? I na przykład Bartek do nas napisał: ja również w tym roku miałem przygodę z moim iPhone'em. Spaliło mi się gniazdo do ładowania, ale na szczęście wymienili mi sprzęt na nowy. Miałem szczęście, że nie wygasła mi gwarancja. I jeszcze mamy od Mateusza wypowiedź. Witam wszystkich. Co do Maca, planuję się na niego przesiąść za jakiś czas. Zamierzam robić kopię zapasową na dysku zewnętrznym. Czy ten dysk musi być podłączony cały czas, czy po archiwizacji będę mógł go odłączyć? Pozdrawiam. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to dokładnie działa, ale wydaje mi się, że będziesz mógł odłączyć, no bo to nie jest kopia, która się robi tak bardzo synchronicznie, że tam cały czas, tylko wystarczy od czasu do czasu zaktualizować tę kopię, więc nie powinno być problemu z odłączeniem tego dysku. No i mamy Kacpra jeszcze na tapecie. No to czas, żeby zapytać pana Tomka o splitter. Panie Tomku, szykuj się pan. Pobrałem sobie ten plik splitter.dmg, czy jakoś tak tam było, chyba że splitter.py w kolejnym komentarzu, który Kacper napisał. Na pewno było to jakieś dziwne rozszerzenie. Jak zainstalować ten splitter? Czy wystarczy mi tylko ten jeden plik z GitHub? Czy muszę pobrać wszystkie?
1: To znaczy, to co ty pobierałeś, no PY rozszerzenie to z plików Pythonowych. Więc to nie jest wersja taka, jakby to powiedzieć, to nie jest program taki zwykły na Windows, to jest kod programu i tu trzeba mieć Pythona. Jest wersja właśnie w formie pliku exe normalnego. I to się w zasadzie nawet nie exe, tylko MSI. Czyli Microsoft Installer, to zdaje się jest, tak się to rozszerza. I no to się normalnie instaluje po prostu jak każdy inny program. Tylko to jest na jakiejś stronie, to nie jest na stronie GitHubowej, bo na GitHubowej rzeczywiście jest kod źródłowy. I to nawet nie aplikacje, tylko biblioteki, którą potem można sobie w aplikacji wykorzystać. Także to raczej... To jest raczej rzecz dla tych, którzy chcą sobie tego z tym splitterem coś poprogramować sobie z nim troszkę.
0: No to jeszcze, Tomku, jedno pytanie do ciebie od Kacpra i kolejne pytanko. Wrzuciłem plik WAV do samplera i się udało. Na początku musiałem dojść do tego, jak grając na kolejnych klawiszach, zmieniając zarazem ton tego dźwięku, ale w końcu mi się to udało. Chciałbym pomiędzy dwoma uderzeniami w odstępie 15 sekund umieścić kilka bardzo ciasno ułożonych uderzeń, tylko że o wiele ściszonych. Czy mogę to zrobić w edytorze MIDI? I tu jest skrót podany Ctrl plus E.
1: W zasadzie prawy Alt plus E. Control to chyba coś tam innego robił. Nie wiem, czy nie otwierał kopię i wtedy tego pliku. Tam tych kopii w pewnym momencie tworzyło dość dużo. W każdym razie da się w edytorze MIDI każdą nutkę ściszać. Klawiatura numeryczna się tym zajmuje. Czwórka, szóstka przesuwa nutę o wartość, którą sobie ustawimy na zwykłymi cyferkami od 1 do 0. Dość intuicyjnie, to jest 4 to jest ćwierć nuta, 6 to są szesnastki, 8 ósemki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie siódemka i dziewiątka ścisza dynamikę o jedną wartość, a z shiftem o 10. Jeszcze jest jedynka i siódemka, która wydłuża i skraca nutę. Także da się i poruszamy się strzałkami po nutach i sobie potem je możemy ewentualnie ściszać. Można sobie zaznaczyć ileś tych nut i ściszyć wszystkie na raz. Także no jest kilka fajnych możliwości.
0: Więcej pytań na razie nie ma, ale znając naszego słuchacza, to się jeszcze może rozkręcić. Także.
3: Tak jest. No po to jesteśmy też.
0: Owszem.
3: To co? Ile razy nam się zdarzyło, że gdzieś tam po sieci krążyły nie do końca licencjonowane i nie do końca dobre i zgodne z prawem programy.
0: Ja myślę, że nikt tu publicznie nie powie, ile razy nam się zdarzyło.
3: No ale no, pozostawiam to bez odpowiedzi, ale no na pewno ale powiem, fakt, że coś jest, takiego jest.
1: Po internecie
3: jest.
1: Krąży tego no dużo właśnie, i jakby... Właśnie. Niezależnie od tego, kto ile jakby z tego korzystał.
3: Tak jest. No i dobrze, że tutaj już się Mikołaj włączasz, bo to o tym, bo to ty wynalazłeś, a mowa o Josie, który też próbuje z tym walczyć, znaczy o Freedom Scientific.
2: O Josie, który dostępny w takiej wersji na stronie Blind Help był, już go tam nie ma, więc myślę, że skoro już go tam nie ma, to możemy spokojnie o tym powiedzieć, że był, bo w ogóle Blind Help jak dla mnie jest organizacją, której ja trochę nie do końca rozumiem, jak oni jeszcze działają, bo Blind Help kreuje się i jest poniekąd taką organizacją pomagającą osobom niewidomym w Pakistanie. I to jest coś na zasadzie, powiedzmy, naszych fundacji, no tylko, że dla Pakistanu. I ta ich strona tam, że zobacz lepszą przyszłość przez oczy technologii, czy coś takiego, jakieś takie piękne hasło. Ewidentnie to brzmi jak jakaś nie wiadomo jaka fundacja, po czym patrzymy najpopularniejsze posty. Post pierwszy. Jak zainstalować JOS'a 2020? Krak plus instrukcja. Post drugi. Jak zainstalować JOS 2019? Krak plus instrukcja. I tak dalej. I to mnie dziwi, że z jednej strony niby poważna organizacja. Podpisana umowa z Bookshare'em, czyli z Międzynarodową Organizacją od Książek. Jeżeli mamy obywatelstwo pakistańskie i numer ubezpieczenia społecznego, to mamy normalnie na stronie Blind Helpa formularz dostań konto w Bookshare'ze. I oni mają no niby wszystko podpisane z tym Bookshare'em i niby ktoś w tym Bookshare'ze musiał ich chyba sprawdzić i ich jakoś przyjął. Ale z drugiej strony i no niby taka oficjalna organizacja, gdzieś tam międzynarodowo rozpoznawana.
0: A to takie nieoficjalne treści.
2: Ale, dokładnie, ale na głównej stronie lista najpopularniejszych postów to są same kraki. To już do tego doszło, że teraz jak zaczynamy szukać wszelkiego rodzaju kraków, Office'a na przykład, i nawet niezwiązanych z osobami niewidomymi, to jest duża szansa, że na pierwszej stronie Google'a stroną, która nam się pokaże, będzie Blind Help. Nie wiem, czy dlatego, że oni są po prostu w Pakistanie i są tak daleko od całej reszty świata, to oni sobie mogą na więcej pozwolić. Czy o co tu tak naprawdę chodzi? Ale no jest tego mnóstwo. I to tam, jak przejrzymy sobie tę bazę, bo tę bazę sobie oczywiście możemy przejrzeć, to znajdziemy sporo jakichś takich w ogóle lokalnych smaczków, typu aplikacja na Androida, oczywiście skrakowana, bo oczywiście darmowe aplikacje też tam są jako taka baza w stylu dobre programy, tylko że dla niewidomych, no tylko że no, czasami te treści nie miały z założenia być darmowe, ale to znajdziemy na przykład aplikację na Androida, która jest alarmem, ale będzie mogła nam też przypominać, o której godzinie powinniśmy pomodlić się do Allaha i na podstawie kompasu wskaże nam kierunek do Mekki. Więc no mamy tam dziwne rzeczy, które są ewidentnie gdzieś tam lokalne, ale strona zyskała popularność ogromną, skoro nawet Google pokazuje ją na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. No i chyba komuś we Freedomie się to nie spodobało, bo Blind Help wypuścił oficjalną informację, że po negocjacjach z firmą Freedom Scientific zdecydowaliśmy się usunąć wszelkie informacje dotyczące krakowania JOS'a i kraki JOS'a ze strony Blind Helpu.
3: Może padły jakieś groźby?
2: No, najprawdopodobniej.
0: Ja myślę, że może być co innego i że Freedom tak naprawdę no, ze względu na odległość dzielącą ich, no co oni mogą zrobić w Pakistanie, tak? To, że oni są firmą amerykańską, to podejrzewam, że mogło być tak, że na przykład teraz mieszkańcom niewidomym Pakistanu nagle się okaże, że za jakiś czas tego JOS'a będzie można sprzedać po zdecydowanie małych cenach za licencję, albo wręcz może się okazać, myśleć, że tam nawet za darmo dostaną, bo oni dając te licencje, czy gdzieś tam i wy jakby usuwając sobie problem, to usuwają, to jakby łagodząc kwestię lokalną, załatwiają sobie problem globalnie.
2: Globalny, dokładnie, bo to nie było tak, że tego Josa z Blind Helpa to pobierali ludzie tylko z Pakistanu. To absolutnie nie.
0: Strona angielska, anglojęzyczna. Kto chciał, to zrobi.
2: Josa też anglojęzyczny, dokładnie. Więc, nie wiem, ja na przykład mam licencję i ja jakoś nie ufam nigdy krakom akurat Josa, bo to różnie z ich stabilnością bywało.
0: Też niejednokrotnie można było dostać dodatek.
2: Dodatek, dokładnie. Chociaż z tego co wiem, to akurat Blind Help raczej słynął z tego, że on patrzył, co robił, i zanim tam coś weszło, to zostało to kilka razy sprawdzone, czy tam na pewno aby nic nie ma. No, ale w każdym razie no, jest taka informacja, że negocjacje są dalej prowadzone, więc ja się nie zdziwię, jeżeli Freedom po prostu odpuści i stwierdzi, dobra, tego, rozdawajcie sobie te licencje tym faktycznym niewidomym z Pakistanu, no bo skoro oni mają te dane, zbierają te tam numery ubezpieczeń i inne takie do tego bookshera, to żeby na przykład tym osobom to faktycznie dać, skoro już no, robią weryfikację, że jesteś niewidomy i że jesteś z Pakistanu, no i załatwi się tak naprawdę dwie sprawy jednym rozwiązaniem, bo Blind Help osiągnie to, co tak naprawdę chciał w oryginale osiągnąć, czyli dać osobom niewidomym z Pakistanu, a Freedom osiągnie to, co chciał osiągnąć, czyli nie będzie Josa dla całej reszty świata, po czym podejrzewam, że za kilka miesięcy pojawi się nowa strona, na której ten Joss się znowu pojawi i tak się będzie koło kręcić, bo to tak wyglądało, wygląda i pewnie zapewne przez jeszcze długie lata wyglądać będzie. To jest w ogóle swoją drogą fascynujące, jeżeli chodzi o zjawisko piractwa wśród osób niewidomych, bo ja mam wrażenie, że tego jest mimo wszystko więcej i że w tym jest mniej robienia pieniędzy jednego wielkiego, bo fakt jest taki, że jeżeli chodzi o osoby widzące...
1: Po prostu
2: widzące,
1: osoby niewidome z reguły tych pieniędzy mają znacznie mają mniej niż przeciętna tak osoba widząca, jeżeli u nas
3: a
1: w kraju...
3: A programy naprawdę są drogie, bywają drogie dla osób niewidomych.
1: Jeżeli u nas w kraju mamy podobno, według statystyk, to jest jakiś tam czas temu, 80% bezrobocie, więc teraz niech będzie 70 albo i 60. A w krajach, powiedzmy, tych takich najwyżej rozwiniętych, to bezrobocie to jest 50% lub 40%. To i tak to jest bardzo dużo.
2: No,
0: to się zgadza,
2: to
0: ale też druga strona medalu jest taka, że te wszystkie zabezpieczenia, to szczególnie w przypadku książek elektronicznych, ale w przypadku programów czasem może być też, że one najzwyczajniej w świecie są dla osoby niewidomej dodatkowym utrudnieniem. Bo jeżeli na przykład, taki prosty przykład, mamy jakąś aplikację, którą rejestrujemy przez jakiś portal licencyjny, przez coś tego typu i załóżmy, komponent instalatora jest dostępny, sam interfejs aplikacji jest dostępny, portal licencyjny już nie.
2: Nie.
0: I co?
2: To jest jedna rzecz, to ja się oczywiście z tobą też zgadzam, ale jest jeszcze trzecia rzecz. Czasem niewidomy, nawet jak ma pieniądze i nawet jak chce zapłacić, to mu się nie pozwoli. Weźmy taki przykład. Chce sobie niewidomy obejrzeć Władcę Pierścieni. Nawet załóżmy, że zna ten angielski. I okej, osoba widząca ma tych portali ileś i to portali jak najbardziej legalnych i powiedzmy z perspektywy takiego Polaka założy sobie, nie wiem, Netflixa czy nawet upoluje w telewizji, bo prędzej czy później on znowu poleci i sobie obejrzy. Z perspektywy osoby niewidomej jedyna wersja z audiodeskrypcją, jaka wyszła kiedyś w Wielkiej Brytanii i ja nie wiem, czy ona jest w ogóle w sprzedaży. To samo z grą o Tron. Jedyna deskrypcja, na przykład, jaka była do gry o Tron, która jest serialem, to co by nie mówić, popularnym, To była deskrypcja brytyjska, dostępna tylko i wyłącznie dla Sky'a, czyli dla brytyjskiej, no coś ale nasz Kanal Plus czy cyfrowy Polsat. Taka firma udostępniająca po prostu telewizję Brytyjczykom. No to co niewidomi zrobili? Założyli sobie audiovault.net, czyli chyba no największy w tym momencie serwis piracki, jeżeli chodzi o osoby niewidome, który po prostu gromadzi audiodeskrypcję, głównie angielską, z wszelakich zakątków świata. I nawet jeżeli jakiś film wyszedł z audiodeskrypcją w 2005 w jakiejś gazecie na DVD w Kanadzie, to jest spora szansa, że cały świat sobie ten film z tą audiodeskrypcją może tylko obejrzeć, bo jest właśnie na audiovault.net. Oni tam ciekawy zabieg zastosowali, wycięli z tych filmów całe wideo. Udostępniają tylko pliki MP3, tylko ścieżki dźwiękowe. I jak do tej pory przynajmniej udało im się uniknąć, to oczywiście podejrzewam, że nie potrwa wiecznie.
0: To jest to kwestią czasu, tak, bo to jest jednak też jakieś dzieło, które audiodeskrypcja też jest dziełem, które chroni prawo autorskie. Tylko
2: ja mam wrażenie, że teraz tak naprawdę mało komu zależy, żeby tę sytuację trochę ruszyć, bo to jest faktycznie MP3, więc te firmy, mam wrażenie, że nie ponoszą jakichś ogromnych strat.
1: Dla osób widzących nie są absolutnie nie mają żadnej wartości. Natomiast to też trochę może być coś takiego, że jeżeli ktoś to ruszy i organizacja się skrzyknie, pójdzie do mediów i powie, słuchajcie, oni nam zabrali jedyną możliwość obejrzenia filmów dla niewidomych, to może być rzeczywiście PR-owy niezły strzał w stopę.
2: Dokładnie.
1: Z drugiej strony, i tu trochę kamyczek dla profesjonalistów, przynajmniej w dźwięku, bo ostatnio zacząłem tego dość dużo kupować, tych instrumentów i efektów, i coraz więcej jest takich, znaczy coraz mniej jest czegoś takiego, że a firma sobie zrobi program, zrobi sobie swój jakiś autoryzacyjny kawałeczek kodu, prześle jakieś tam dane na maila i sobie te dane musimy wkleić w mniej lub bardziej, często w mniej dostępny sposób. Tylko często to są, może inaczej, jest kilka takich dużych serwisów, które się zajmują tylko i wyłącznie autoryzacją różnych rzeczy. I duży serwis, no jest większa szansa, że on będzie dostępny. Bo on się zajmuje tylko tym i oni mogą zrobić, okej, dobra, robimy dostępność. I w tym momencie, no kilka takich największych serwisów, chociażby iLog, to jest chyba taki najpopularniejszy serwis wśród tych wszystkich programów muzycznych. On jest rzeczywiście dość dostępny. I nawet jeżeli wtyczka będzie jakaś słabo dostępna, ale będzie jednak wspierana przez tego iLoga, no to będziemy w stanie ją sobie zautoryzować. Oczywiście no tak nie jest zawsze, tak nie jest wszędzie. Jest kilka takich programów, które nadal są jakoś tam niedostępne. Natomiast no, to już nie jest coś takiego, że trzeba do każdego producenta wtyczki programu małego, który kosztuje $5, pisać. No tylko to jest jedna organizacja, która się tym zajmuje. No i teoretycznie no, jeżeli pewnie by się skrzyknęło iluś ludzi, albo nawet jeżeli by ktoś napisał jakiś skrypt do tego, powiedzmy, bo pewnie by się dało i pewnie wcześniej czy później ktoś to by zrobił, to to już jest jeden skrypt do jednego programu, a nie do 160 tysięcy.
2: Też to samo jest poniekąd z deskrypcją, bo kiedyś było tak, że deskrypcja była bardzo często robiona gdzieś tam na poziomie sieci telewizyjnej czy kogoś, a nie do końca może oryginalnego twórcy filmu, i ta deskrypcja się pojawiała, powiedzmy, w Stanach, względnie w kilku Stanach, i no trzeba było po prostu, jeżeli ktoś oczywiście tej deskrypcji chciał, ją pozyskiwać w taki sposób, gdzie teraz na przykład taki Netflix, no jak te deskrypcje zrobi, to te deskrypcje zrobi wszędzie, i my jako Polacy, jeżeli no, faktycznie znamy ten angielski i dany film na Netflixie jest z deskrypcją, jest w Polsce, to będzie w Polsce z deskrypcją w zdecydowanej większości przypadków. I to już nie jest też tak, że my jako Polacy, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że my jako Polacy, nawet jeżeli byśmy chcieli zapłacić, to tych większych filmów z deskrypcją nie mieliśmy żadnej możliwości kupić. Teraz takiego Harry'ego Pottera już sobie na przykład jak najbardziej legalnie możemy obejrzeć. Więc to też się zmienia i zmienia w dobrym kierunku. I te serwisy
3: kiedyś
2: są
3: to w ogóle było tak, że ja pamiętam naprawdę czasy, kiedy w ogóle nie było mowy o audiodeskrypcji, kiedy w ogóle to raczkowało. I fajnie, że to się tak rozwinęło, bo naprawdę ja pamiętam przecież ile, no to audiodeskrypcja, no to gdzieś tak jest od, nie wiem, 5, może 8 lat taki temat, który się przewija. Ktoś po prostu na to zwrócił uwagę, to chwyciło i to jakoś teraz się rozwija, ale naprawdę był, no do przed tymi 8 lat naprawdę było mnóstwo, taki długi okres, kiedy w ogóle nie było o tym mowy. Kiedy nikomu nie przyszło w ogóle do głowy, że coś takiego można zrobić. No,
0: były różne próby. Pamiętacie coś takiego, tyflofilmy?
3: Nie.
0: Było,
2: wiem, że było
0: w Krakowie.
2: Coś takiego. I oni, wiem, że mieli jedną fajną, poniekąd fajny pomysł. Przez to, że my teraz poszliśmy za trendem amerykańskim, czyli za audiodeskrypcją, to my to niestety zatraciliśmy. Ale oni tam mieli, z tego co wiem, taki pomysł, że jeżeli deskrypcja się nie mieściła, to filmowi się
0: to
2: robiło
0: się pauzę robiło, tak, dokładnie.
2: I się waliło,
0: dokładnie
2: ile
0: tak.
2: Tej deskrypcji było tam trzeba. A no niestety teraz się podąża za Ameryką, czyli deskrypcja ma być ścieżką i tylko i wyłącznie ścieżką.
0: I trzeba się wpasować.
2: To ma sens.
3: Ojej.
2: Poniekąd. Jeżeli oglądamy ten film z widzącymi względnie w kinie i jesteśmy jedyną osobą, która ma tę deskrypcję na słuchawce, no bo co, nie zatrzymamy w całym kinie filmu, żeby jednemu dodatkowo objaśnić, ale no ma to też swoje wady. W każdym razie ja pamiętam jeszcze inną rzecz i to było dla mnie takim po prostu niesamowitym zaskoczeniem, gdzie w wieku lat powiedzmy 12-13, gdzie no wiadomo, jak to u nas w Polsce z tą deskrypcją to dzisiaj zresztą wygląda, że coś niby jest, ale to są najczęściej jakaś taka klasyka polskiego kina, filmy na bazie lektur szkolnych i ewentualnie jakieś takie typowe polskie produkcje, gdzie ja trafiłem na wtedy jeszcze stronę, wielką stronę Jeffa z filmami z audiodeskrypcją, takiego samego Jeffa, który miał wielką stronę z dodatkami do NVDA, i obie te strony miały tyle samo wspólnego z legalnością. Ja zobaczyłem, że nagle Anglicy to mają Harry'ego Pottera, Gwiezdne Wojny, całego Marvela, całego Matrixa, wszystkie największe filmy, Władcę Pierścieni, wszystkie tak naprawdę, no znaczna większość filmów te deskrypcje miała. I ja mówię takie, aha, okej, ale to można, to jednak się da. I to było dla mnie takie po prostu ogromne zaskoczenie, że jak to tak, że niewidomy może oglądać nagle te same filmy co widzący? Co?
3: No. No to był właśnie ten przeskok, o którym ja mówię, nie?
0: To prawda. No dobrze, słuchajcie, bo temat jest dość obszerny i można by było naprawdę tu jeszcze go wałkować dość długo, a jeszcze trochę wątków w dzisiejszym
3: tak, teraz
0: przeglądzie mamy, ale
3: temat.
0: To zanim, a mogę, aha, bo piszą
3: no
0: do nas ludzie, a dziękuję ci bardzo. Napisał do nas na przykład Marcin i napisał do nas tak, czy moglibyście otworzyć na iPhone'ie stronę Spider's Web, stronę główną. Wszystkie artykuły VoiceOver odczytuje jako post. Co takiego stało się z kodem tej strony? No szczerze mówiąc, teraz niespecjalnie mam jak to śledzić, Marcinie, ale ja po prostu przypuszczam, że ktoś coś tam pozmieniał, może dodał jakieś znaczniki, te HTML5, które są anonsowane i być może to stąd się wzięło. Kolejna
2: dostępności, tak jak skoro już jesteśmy, to ja ostatnio obserwuję taki niepokojący trend, bo po pierwsze, dużo widzę w postach linków o tytule otwiera się w nowej karcie zamiast tytułu linku, gdzie no, WCAG mówi, że taka informacja powinna być, tylko że to powinien być tytuł linku i obok adnotacja. A tam jest zrobione tak, że jeżeli używamy screen readera, widzimy tylko adnotację, a nie tytuł linku. Czyli na przykład, nie wiem, mamy w artykuł o jakiejś szczepionce na koronawirusa i mamy tekst, że w lipcu mówiliśmy o tym, że szczepionka na koronawirusa jest blisko i to mówiliśmy o tym, że szczepionka koronawirusa jest blisko, będzie linkiem do artykułu, to my usłyszymy, w lipcu otwiera się w nowej karcie kropka.
0: Super.
2: Więc no tak, nie o to chodzi. I to już na kilku stronach widziałem. Druga rzecz, którą ostatnio spotkałem, to była firma Yubico. Ci, co te klucze do dwuskładnikowego uwierzytelnienia sprzedają. Jakaś ich strona, każdy link miał opis Navigate to, czyli przejdź do, i adres URL, do którego ten link przenosił. Czyli przejdź do yubico.com/onas, przejdź do yubico.com/kontakt, przejdź do yubico.com/ybrz4.
0: I zwłaszcza i tak ten dalej, ostatni tak link dalej. To był kompletnie enigmatyczny dla użytkownika czytnika
2: ekranu. Dokładnie. Nawet te trochę mniej enigmatyczne, bardzo
0: długie one były po prostu i ich się źle słuchało. Mikołaju, masz jakiś problem chyba z siecią troszeczkę.
2: To ja zaraz przełączę.
0: To przełącz.
2: Jeszcze dzisiaj z kolei taka ostatnia, co ja natrafiłem. Strona, gdzie połowa linków i grafik miała piękny opis. Tutaj należy wpisać opis alternatywny.
0: O! I tak się nie powinno tego robić. Tak się nie powinno tego robić. Mamy kolejną wypowiedź, tym razem od Leszka. I Leszek napisał do nas tak. Michale, istnieją skróty klawiszowe do reinstalacji różnych wersji macOS. Szkoda, że nie znalazłeś pomocy na ten temat, Leszku, ale to nie jest kwestia pomocy w skrótach klawiszowych, bo ja sobie poradziłem z wejściem w tryb Recover bez najmniejszego problemu. No to jest Command R po prostu. Gdzieś tam kwestie tego, że terminal był słabo dostępny, to też raczej nie była kwestia skrótu, tylko jakichś takich problemów dostępnościowych. No a to, co mnie spotkało później, to już zdecydowanie nie była kwestia dotycząca skrótów klawiszowych, tylko po prostu tego, no, że ten proces nie został jednak kiedyś tam dopracowany i kompletnie nie rozumiem, dlaczego akurat odbywa się to w taki, a nie inny sposób i dlaczego Apple z tym nic nie zrobiło. No może już teraz po prostu najzwyczajniej w świecie nie bardzo może. Czy jeszcze coś mamy? Nie, na razie nic nie mamy, więc Kasiu, proszę bardzo, mikrofon w twoją stronę i idziemy dalej.
3: Ale to nie na długo ten mikrofon w moją stronę, bo teraz wytłumaczysz mi i nam wszystkim, czym jest GalleryDL i co to jest za narzędzie.
0: GalleryDL, czy GalleryDL, jak kto woli, to jest narzędzie. Ja umieściłem je celowo w kąciku Tyflo Wieści, dlatego że...
3: Oczywiście jest DL, a dlaczego mi iSpeak czyta jako DL?
0: No bo DL, no bo może masz po prostu... No może kwestia tego słownika, o którym mówił Mikołaj kiedyś, może. Albo coś. Ale w każdym razie... Dlaczego ja to umieściłem w ogóle w kąciku Tyflo? Ano dlatego, że ja wychodzę z takiego założenia, że dla nas narzędzia, dzięki którym my w ogóle jesteśmy cokolwiek w stanie zrobić ze stronami, które nie są dla nas przeznaczone, to warto o takich narzędziach po prostu wiedzieć. Bo raczej wydaje mi się, że z GalleryDL, czyli z narzędzia konsolowego do pobierania treści różnego rodzaju z serwisów graficznych. Ja nawet, szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia o tym, że tyle tych serwisów jest. Ja z tej listy, która tam była, to jedynie stareńkiego, jak prawie że internet, DeviantArta znam i niczego więcej z tej listy za bardzo nie kojarzyłem, albo prawie niczego. Natomiast to są serwisy, na których ludzie mogą umieszczać swoje prace graficzne, mogą wrzucać jakieś obrazki, zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. I ktoś by mógł zadać sobie pytanie, no dobra, a po co nam to? No, różne mogą być potrzeby, a jeżeli zajdzie rzeczywiście taka konieczność zrobienia czegoś z danym obrazkiem, czy w ogóle rozpoznania takiego obrazka na przykład za pomocą jakiegoś programu OCR, bądź też informującego o obiektach, no to może się okazać, że my z poziomu strony internetowej nie będziemy w stanie tego obrazka rozpoznać i może nam się wtedy taka biblioteka, czy taki program przydać. On jest programem konsolowym.
2: Chciałbym,
0: On jest programem... Dokończę, tylko Mikołaju zaraz powiesz. On jest programem konsolowym, który ma sporo różnych parametrów. Sporo różnych parametrów, dzięki którym możemy decydować, czy chcemy pobrać na przykład jakiś cały folder z obrazkami, czy chcemy pobrać pojedyncze obrazki, czy chcemy pobrać posty, czy chcemy pobrać jakieś tam znaczniki, komentarze i tak dalej, i tak dalej. I możemy się tym bawić. Jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, to po prostu warto wiedzieć, że takie narzędzie istnieje, chociaż prawdopodobnie kilka razy w życiu z niego skorzystamy, ale znalazłem, to się dzielę.

0: każdym razie, cokolwiek to był za system, tam się też nie dało tego obrazka właśnie w prosty sposób wyciągnąć. No a Linka, czy to nawet Facebook był, a Linka to nawet też nie za bardzo mogliśmy komuś wysłać, no bo ten ktoś, tak, to chyba właśnie Facebook był, bo ten ktoś po prostu nie miał dostępu do naszych grup na Facebooku wewnętrznych. No a dać komuś własne konto na Facebooku, biorąc pod uwagę, że Messenger, no to trochę nie był w
1: Mało
0: moim
1: bezpieczne.
0: przypadku dokładnie dobry pomysł, zwłaszcza, że był to ktoś z rodziny, kto mógł sobie zechcieć przeczytać. Więc jak najbardziej popieram, bardzo by mi się w takim momencie na przykład to narzędzie przydało.
2: O. No i warto wiedzieć, że mamy takie możliwości. A Robert nam opowie o voice label i o dostępności produktów.
3: Słuchajcie, sprawa wygląda mniej więcej tak, bo Voice Label kiedyś ktoś mówił, bo aplikacja rzeczywiście jest do pobrania z Google Store i Apple Store.
1: Tak,
3: Natomiast
1: nawet chyba w tamtym tygodniu troszeczkę sobie mówiliśmy i sprawdzaliśmy tę aplikację z
3: w
1: Michałem.
3: projekt, znaczy ja nie zauważyłem w notatkach z tamtego tygodnia, że coś było na ten temat, ale już mówię, o co chodzi. W projekt wymieszał się, albo może nie wmieszał, zaangażował się Polski Związek Niewidomych. Za aplikację jest odpowiedzialna spółka Bonorum, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, a nie jakoś przekręcam. I oni chcą zrobić przy pomocy też Unii Europejskiej, bo też jest to trochę zaangażowana, aby na produktach był ten kod QR, który jest teraz umieszczany gdzie bądź, był umieszczany w żółtej, wypukłej ramce, po to, żeby łatwiej było go użytkownikom z dysfunkcją wzroku odnaleźć i żeby mogli sobie przeczytać wszystkie rzeczy na temat danego produktu.
2: Szczerze mówiąc, wątpię, żeby to się udało. Mamy morze różnych produktów.
0: To się może udać, jeżeli
3: To jest
0: faktycznie
3: wszystko
0: Unia jest w to
3: rozłożone w czasie, żeby
0: zaangażowana.
3: nie
0: Tak.
3: było.
0: Ale
3: To
0: jeżeli
3: nie jest tak
0: faktycznie Unia
3: natychmiast.
0: jest w
3: W
0: to
3: każdym razie
0: zaangażowana, to mamy
3: rozporządzenie.
0: szansę, myślę.
3: Może skończę, Mikołaju. Rozporządzenie,
0: Tak,
3: które o tym
0: tak.
3: mówi, Parlamentu Europejskiego 1169 z 2011 roku bodajże, stanowi właśnie, i na tej podstawie oni też chcą się oprzeć, żeby coś takiego można było zrobić. Spółka będzie informowała, jacy partnerzy będą się dołączali do tego projektu. No i miejmy nadzieję, że coś się może udać. W każdym razie oni mówią, że to wszystko musi być rozłożone w czasie. Natomiast ja uważam, że to może się udać. Może się udać i oby się udało.
1: No jest szansa, że to jak dobrze zrobią, to się uda. Ja tylko bym chciał jeszcze przypomnieć, że od przyszłego roku wchodzą też kody QR na urządzenia HGD. To znaczy chodzi o takie etykiety, na których będzie napisana, a czy w kodzie QR będzie zawarty prawdopodobnie jakiś link do strony czy do jakiejś bazy, nie wiem, z informacjami odnośnie klasy energetycznej, jakichś tam innych elementów, które będą dość ważne, i będzie można sobie od przyszłego roku na dowolnym sprzęcie taki kod sprawdzić i na przykład sprawdzić, ile to urządzenie de facto pobiera energii, i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie, jak jesteśmy w sklepie, z reguły co prawda sami nie chodzimy do sklepów, natomiast ja już byłem świadkiem. No, powiedzmy, byłem z kimś w sklepie, kto jakoś tak był taki średnio zorientowany. Tu jest napisane, moment, poczekaj, ja ci to zaraz sprawdzę. I szuka, i patrzy tych tabliczek, tego wszystkiego. Natomiast tutaj będziemy mogli sobie sami, w razie czego, niektóre rzeczy sprawdzić. I rzeczywiście przewodnik może być po to, żeby nas podprowadzić do sprzętu, żeby coś tam nam ewentualnie pokazać. Natomiast pewne rzeczy będziemy mogli sczytać sami.
2: I to jest bardzo fajne, bo mamy naprawdę dużo tych

0: parametrów, które warto by było sobie prześledzić, porównać jedno urządzenie z drugim urządzeniem, co je wyróżnia, co jest, nie wiem, lepsze, które ma większą moc, które ma, nie wiem, cokolwiek innego, jakikolwiek inny parametr. No a w tym przypadku, no nawet też sprzedawcy czasem, pamiętajmy o tym, że mają swoje punkciki i będą nam próbowali, że tak powiem brzydko, zaproponować, żeby nie powiedzieć wcisnąć coś, co im się bardziej opłaca, za co dostaną bardziej sowite premie.
1: Ewentualnie coś, co im nie schodzi.
0: Też
2: może
0: no,
2: tak być.
0: Warto,
2: natomiast
0: warto.
2: No i też warto pamiętać w kontekście przewodników, że to jest wszystko właśnie też zawsze obarczone tym, no co ten przewodnik zauważy, czy nam coś przeczyta, czy nam nie przeczyta czegoś, bo uzna coś za mało istotne, a to się okażą jakieś, nie wiem, powiedzmy konkretne parametry, na których nam zależy,
0: a
2: przewodnik będzie myślał, że to jest, dajmy na to, jakaś tam inna rzecz, albo wręcz przeciwnie, będzie czytać wszystko i to też nie jest zawsze dobre.
0: Tak, bo to jest nadgorliwość. Ale wiecie co, ja mam w ogóle problem, jak już tak rozmawiamy, jak już poruszyłeś ten temat, to ja mam taki bardzo duży taki dyskomfort, jak mam iść z jakimś przewodnikiem. Bo ja mam zawsze jakoś więcej pytań i tak dalej. Ja mam wrażenie, że z każdym pytaniem do tego przewodnika on się bardziej irytuje, że ja, Jezu, nie dość, że cię, no nie wiem, może ja tak to odbieram, że ja miałem cię podprowadzić, a skąd ja mam wiedzieć, czy to jest takie albo owakie i tak dalej. I ja mam taki problem z tym korzystaniem z przewodnika, że dla mnie to jest niewystarczające, a jak chcę, żeby było wystarczające, no to to bywam jakby zbyt może taka, jak to powiedzieć. Chodzi mi o to, że po prostu może czuję, że zbyt dużo wymagam od tego przewodnika, a z drugiej strony, jeżeli nie będę wymagać, to się nie dowiem. I to jest takie strasznie niekomfortowe, naprawdę. To warto mieć taką osobę, która rzeczywiście może z nią konie kraść i no w tym przypadku no to pewnie, no nie wiem, jakiś mąż, partner, partnerka, gdzie się rzeczywiście rozumiecie razem i robicie duże rzeczy razem i dla niej to nie jest jakiś problem, żeby coś powiedzieć, wytłumaczyć, przetłumaczyć, przeczytać. Bo z przewodnikami ja mam taki problem, że ja mam wrażenie, że jestem zbyt taka...
2: Że za dużo chcesz i wprowadzasz tę osobę w zakłopotanie.
0: Tak. No i samo mnie to też bardzo kłopoczy, więc no to takie... Ja mam przynajmniej taki problem. Albo mam wrażenie, że cała grupa stoi w miejscu, bo ja czegoś się chcę dowiedzieć, co innych w ogóle nie interesuje. No i takie dylematy. Czy wy też tak macie?
1: Natomiast jeszcze odnośnie, bo są takie inne aplikacje do czytania tych kodów, na przykład Sync Assistant Home, natomiast on wyszukuje kody w Google. Natomiast ten Voice Label będzie miał ponoć własną bazę i producenci mają dawać te wszystkie oznaczenia, więc zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie no, szykuje się to dosyć optymistycznie.
0: NVDA będzie miał niedługo swoją konferencję i tutaj Mikołaj
3: do tablicy. To będzie piątek, sobota i niedziela bodajże i ja przeczytam, bo ja tutaj mam otwarty program tej konferencji. Co na tej konferencji będzie? Swoją drogą wielki szacun dla autorów NVDA, czy dla właściwie organizatorów tej konferencji, bo oczywiście konferencja będzie online, jak zresztą zawsze, nawet przed pandemią. Wielki szacun dla organizatorów tej konferencji za jedną bardzo przydatną rzecz. Strona z programem konferencji, gdy sobie ją wyświetlimy, wykrywa nam strefę czasową, w jakiej znajduje się nasz komputer i informuje nas, że czasy zostaną wyświetlone w Twojej strefie czasowej. Jeżeli chcesz zobaczyć czasy w UTC, czyli w tej strefie uniwersalnej, to kliknij tu, ale No domyślnie to my Ci będziemy pokazywać to według Twojego czasu. Czyli my już się nie musimy przejmować przeliczaniem, a ile godzin za nami jest Australia, lub przed nami, nawet nie wiem. Tylko po prostu wszystko nam się wyświetli. I mamy teraz tak. Mamy pierwszą sesję, czyli no takie forum otwarcia. 4 grudnia to się zaczyna o 10 po południu naszego czasu, czyli no jest to jeszcze taka godzina dla nas.
0: O 10 po południu, czyli o 22?
3: No w nocy, tak, 22, tak. Potem mamy sesję taką dłuższą o dodatkach do NVDA, prowadzoną przez kilku autorów. Później ta sesja się zaczyna o północy, czyli no już trochę później. Mamy sesję, to tak zwane forum, czyli tam, gdzie użytkownicy mogą się wypowiadać i jakoś tam porozmawiać. O godzinie 1 rano o dodatkach Josepha Lee konkretnie, bo on ich kilka stworzył. Mamy o godzinie 2 w nocy, niestety, bo sesja jest ciekawa, o Excelu i o obsłudze jakichś takich zaawansowanych rzeczy w Excelu od osoby, która transkrybowała jakieś dane z wywiadów czy przesłuchań do Excela i tam wie sporo o tym, jak fajnie i wydajnie tego Excela z NVDA-em używać. No więc jeżeli ktoś będzie na tyle wytrwały, no podejrzewam, że potem będą nagrania, to sobie też będzie mógł odsłuchać. O 10 rano w sobotę, bodajże 5 grudnia w każdym razie, mamy forum 2, czyli znowu taki panel, gdzie sobie użytkownicy z użytkownikami mogą NVDA pogadać. O 12 w południe 5 grudnia mamy taki krótki wykład o trendach online w Japonii i o tym, czego tam się generalnie używa i jak to jest dostępne z NVDA, od jakiegoś takiego użytkownika, który tam uczył ludzi korzystać z Zooma i tego typu podobnych rozwiązań. Później drugi wykład od tego chyba nawet samego człowieka, też na podobny temat, tylko chyba tak trochę w bardziej globalnym ujęciu. No ogólnie narzędzia do rozmów online i wszelkiego rodzaju spotkań online i współpraca tychże narzędzi z NVDA. Później o godzinie 1 po południu, czyli no w 13, tak to się u nas ładnie mówi, o NVDA w Nepalu i o tym, co NVDA może tym osobom tam zaoferować, jak może tam zmienić ich życie. Coś o VMware'ze o godzinie 18, o uczeniu się nowych języków z NVDA i tym, co nam się przyda do wykonywania tych właśnie czynności o godzinie 19. O godzinie 2 w nocy będzie tak zwany keynote, to już no następny dzień. Keynote, czyli taka główna sesja od twórców NVDA'a z jakimiś takimi najważniejszymi ogłoszeniami, podejrzewam, że podsumowaniem roku i planami na przyszłość. Co ciekawe, te sesje będą dwie, w sensie sesja będzie jedna, po niej będzie czas na zadawanie pytań dla osób z tamtej strefy czasowej, po czym na drugi dzień znowu będzie powtórka, odtworzona jeszcze raz ta sama sesja i znowu czas dla nas na zadawanie pytań. Czyli jeżeli my nie chcemy brać udziału w tej sesji, która się zaczyna o 2 w nocy, no bo to nie jest dla nas fajna strefa czasowa, to mamy szansę wziąć udział w tej sesji następnej i też zadać jakieś swoje pytania. To samo mamy z tym takim forum zamykającym tą taką sesją, gdzie sobie mogą użytkownicy porozmawiać, bo to o 4 rano mamy po raz pierwszy. O 12 w południe 6 grudnia będziemy mieć sesję o tworzeniu muzyki z Reaperem, Osarą, Complete Control i wykorzystaniu tego typu narzędzi. O 14-6 grudnia będziemy mieć sesję o sound design z perspektywy osoby niewidomej, czyli jakieś tworzenie dźwięków. I powtórka keynote'a, czyli tej sesji takiej głównej z momentem na zadawanie pytań 6 grudnia o 15, więc też czas dla nas w miarę fajny, w miarę akceptowalny. I o 17 tegoż samego dnia ponowna druga osobna sesja tego forum zamykającego dla osób w strefach czasowych bardziej europejskich. Więc oczywiście będzie link, jeżeli audycja zdąży wpełznąć na stronę do weekendu, to będzie link, jeżeli nie, to myślę, że Google waszym przyjacielem. Ale jest konferencja, jeżeli ktoś chce uczestniczyć, to zachęcamy, zapraszamy, bo wydarzenie jest całkiem ciekawe, a w tym roku przystosowane nawet dla osób, które nie mieszkają w Australii.
2: No i bardzo fajnie, konferencja to zdaje się znowu Team Talk, tu Zoom nie doszedł chyba, z tego co czytałem to będzie Team Talk.
3: Chyba nawet nie sprawdzałem, ale nie zdziwiłbym się w sumie. Biorąc pod uwagę, że Zoom to są niestety koszty. Wiesz, to ostatnio jakby może nie osobiście, ale gdzieś tam organizacja, wokół której gdzieś tam się ostatnio trochę kręcę, szczerze mówiąc, ludzie od ICC Weekendu w Belgii to się trochę zmagali z tym Zoomem, że niestety Zoom jest prosty i wszyscy to mówią, że Team Talk fajny, ale co Zoom to Zoom, bo tam wystarczy kliknąć w linka i każdy to obsłuży, a z Team Talkiem nie jest tak fajnie. No ale niestety koszty licencyjne.
4: A czekaj, a nie ma tych linków takich TT, dwukropek, coś tam i to też nie...
2: Jest, tylko chyba jest. Bardziej taka globalna świadomość, wiesz Tomku?
3: Tak, i wiesz to Zooma każdy ma w tym momencie prawie, bo każdy chcąc, nie chcąc musiał, zwłaszcza w naszym wieku, czy to szkoła, czy to praca, czy to coś innego, jakoś się z tym Zoomem kiedyś zmierzyć. I wiesz, wchodzisz w linka, zainstaluj Zooma, klikasz, zainstalujesz Zooma, a tu musisz pobrać, tu musisz wybrać, że slash sheets for accessibility, tu musisz wiedzieć skąd, i to nie jest wcale takie proste, jak by mogło być.
2: No niestety, to więc, no ale cóż, dobrze, że tu będzie, jeżeli
4: i
2: chodzi...
4: Dobrze, jest alternatywa.
2: Dobrze, że jest alternatywa,
4: poza
2: będzie
4: tym
2: TikTok.
4: Oni chyba na tyle często robią te konferencje, że podejrzewam, większość osób i tak...
2: Tak, że to jest raczej stały skład, oczywiście, przeważnie.
4: Bo jednak wśród niewidomych ten TikTok nadal był, jest i podejrzewam, jeszcze będzie używany przez lata.
2: Przede wszystkim dlatego, że jednak, mimo tego, że rzeczywiście ma sporo punktów stycznych, z Zoomem, to TikTok jednak służy do czegoś innego. Przede wszystkim spotkania na Zoomie maksymalnie mogą trwać 24 godziny.
3: Oj nie, chyba nie. Ja nie wiem, jak to było zrobione, ale ja widziałem takie spotkanie, które było po prostu pokojem zawsze otwartym.
2: Być może to jest coś innego, jakoś to inaczej działa, natomiast nie mam pewności. Ja gdzieś widziałem na stronie Zooma informację, że to trwa 24 godziny, ale być tak, może wiesz, jak ktoś pierwszy przychodzi, to się od tego momentu zaczyna to spotkanie.
3: Tak,
2: i ta sesja może jakby 24 godziny trwać.
3: I chyba jak wszyscy wyjdą, to się resetuje. Mhm.
4: no jednak w TeamTalku to masz 5 kontrolek na krzyż na serwerze, tak? Jak chcesz czat, to w razie czego ze 3 razy tabulator i masz tego czata. Tutaj no to jak chcesz, zwłaszcza otworzysz tych okien,
2: to już tak trochę 15 tego jest.
4: Tych kawów to trzeba się przeklikać.
3: Z drugiej strony też, jeżeli chcesz zrobić coś typu jakieś ankietę, zapytać, sprawdzić po prostu,
4: no jasne,
3: jak się ludzie
2: czy nawet głupia kwestia przetransferowania czegoś, jak robimy tyflo podcasty teraz. Jak na przykład mamy podcasty z Arkiem Świętnickim, który pokazuje nam jakieś aplikacje na Windowsie. Nie trzeba żadnych wirtualnych kabli, nie trzeba bawić się z żadną tam konfiguracją, z jakimś mikserem, z czymś. Po prostu udostępnia ekran, włącza audio i może pokazywać, co tylko chce. Także no to są takie też i z naszej perspektywy fajne rzeczy. Tymczasem dodzwoniła się do nas Paulina. Cóż dla nas masz tym razem?
5: Wystraszyłeś mnie, Michale, bo odciszyłeś mi audio tak na ten, a właśnie miałam coś sprawdzać na telefonie, ale dobra. Mniejsza o to. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
5: Miałam wcześniej tu dzwonić nawet, ale... Już dzwoniłam, tylko że potem musiałam iść i dlatego tak późno. Natomiast ciekawi mnie, czemu nie wspomnieliście o Generusie. Czy dlatego, że nie dotarliście, czy dlatego, że to takie lipne?
3: To mnie nie dotarło. W ogóle nazwy nie znam na przykład. Okay. Nie wiem, jak to
4: mnie też. Także chyba
2: do mnie też. To chyba dlatego, że nie dotarliśmy. Tak, no to masz szansę nas tu oświecić. Co to w ogóle jest?
5: Generus to jest aplikacja stworzona przez jakiegoś wykładowcę nauk informatycznych z Brazylii, która to służy do offline'owego OCR-owania rzeczy na telefonie. I to podobno działa tak, że można OCR-ować ekran jakby jakiejś tam aplikacji, którą się ma uruchomioną. Wszystko byłoby znakomicie i cudownie, bo nawet niektórzy już zaczynali się tam pytać o jakieś funkcje i w ogóle coś. Gdyby nie to, że ja u siebie na telefonie, jak ją zainstalowałam, swoją drogą, śmieszna rzecz, bo aplikacja jest zainstalowana, nazywa się już Generus, a do pobrania w Google Play się nazywa Dina. Jak ja ją zainstalowałam i otworzyłam, przyznałam jej uprawnienia bagatela. Nagrywanie filmów, robienie zdjęć i nagrywanie dźwięku. Nie wiem po co. To mam jeden, jedyny przycisk, który zajmuje cały ekran. Nie da się w niego kliknąć. Pomimo zawieszenia mowy, tylko dotyku, w komentarzy też nie mogłam w niego kliknąć. I kurczę, nie wiem, jak to w ogóle ma działać. No, podobno brak reklam, podobno szybkość działania, podobno 1400 obiektów, podobno cudowne rozpoznawanie tekstu, ale jakoś mi się nie udało.
4: A czy on tego nie robi sam z automatu, tak jak Brinkando? Bo wiesz, Brinkando się włącza i to już działa po prostu. I tam nie ma żadnych ustawień. Jedyne, co tam można zrobić, bo tam też jest taki ogromny przycisk na cały ekran, który po przytrzymaniu go służy do uruchamiania lampy, żeby sobie oświetlić coś. Natomiast tak, to on działa po prostu od tak. Włączasz aplikację i to zaczyna działać. To jest absolutnie aplikacja najszybsza, jeżeli chodzi o taki moment od włączenia do zrobienia zdjęcia, bo co się robi samo. No i jest tam ten jeden przycisk, który jakby dwuklik z przytrzymaniem z gadaczem uruchamia lampę błyskową.
5: Fakt, że dwukliku z przytrzymaniem nie próbowałam. Ale
4: ja nie wiem, czy to nie jest coś tego typu. Ja nie wiem, czy to nie jest na przykład rozwinięcie się tego Brinkando. Ja sobie to pobiorę.
0: A co się dzieje z tymi zdjęciami, które robisz? Na przykład, no przecież ich jest tam tysiące. Czy one są przez chwilę na jakimś serwerze i potem znikają? Czy one
4: to jest offline, czyli...
5: Podobno offline.
4: Na pewno Brinkando jest offline, co sam osobiście sprawdziłem w trasie jadąc pociągiem, gdzie internetu nie było i
5: to znaczy, czytałem sobie różne rzeczy. To znaczy, nie o to chodzi trochę, bo chodzi o to, że dobra, OCR jest online, spoko, Tylko czy te zdjęcia, które są zrobione, nie trafiają na żaden serwer później?
4: A tu by trzeba sprawdzić, czy aplikacja coś wysyła do sieci.
5: Więc tak jak mówię,
4: można to sprawdzić, nie wiem, na ile temu wierzyć, ale
5: no właśnie.
4: Można w ustawieniach jest, jak sobie wejdziesz w ustawienia, potem chyba tam dane mobilne czy coś, już nie pamiętam, i tam jest ile aplikacja konkretna wysłała i odebrała danych, więc no teoretycznie można to sprawdzać. Nie wiem, na ile to się sprawdza.
5: No też nie wiem, czy tych śladów nie dałoby się zatrzeć, gdyby komuś na tym zależało. Szczególnie, że z jakiegoś powodu aplikacja ma kaprys nagrywania dźwięku, więc pewnie jak ją obładuję, to teraz już to jest na serwerze.
3: Czy to jest osobne uprawnienie, to jest pytanie, czy tak, jakby jedno zawsze pociąga drugie?
5: To jest
3: czy
5: osobne
3: można
5: uprawnienie.
3: Wymusić nagrywanie filmu, nie wymuszając też nagrywania dźwięku programistycznie w Androidzie?
5: Tak, dlatego że są aplikacje, które mogą robić zdjęcia, a robienie zdjęć jest jednym uprawnieniem z nagrywaniem filmów, a nie nagrywać dźwięku.
3: Okej. Okay.
5: Chyba że mi się w tym momencie już pomerdało i to tak porządnie, ale z tego co pamiętam, a pamiętam raczej dobrze, to jest osobne uprawnienie. No natomiast jeszcze z takich innych rzeczy mogę wam dać później linki na Facebooka.
4: A momencik, jak tę aplikację wpisać w Google, żeby ją znaleźć?
5: Dobre pytanie, czy Dina, czy Genarus?
4: Genarus czy Generus?
5: Genarus.
4: Okej. Okay.
5: No jeżeli nie znajdziesz, to linki będą pewnie gdzieś na Facebooku. Natomiast z innych rzeczy byłam na tej nocy naukowców w tamtym tygodniu.
4: Jest, Genarus.
5: Jest, o. To spróbuj na szybko, bo ja się nie mogę wyciszyć i
4: tak,
5: sprawdzić,
4: chcę,
5: no bo
4: chcę to
5: mówię.
4: Sprawdzić.
5: Natomiast cóż, trochę się wykazałam ignorancją, bo myślałam, że wydarzenie, które promowałam, jest wyłącznie małopolskie. A tu niespodzianka, bo nawet nie tyle ogólnopolskie, co międzynarodowe.
2: O proszę.
5: I teraz żałuję, bo wszystkie województwa, które brały udział, miały to online. I ja teraz żałuję, że o tym nie wiedziałam, bo bym się pozapisywała na różne rzeczy, które były
2: z różnych województw.
5: W innych województwach fajne. Natomiast jeśli chodzi o organizację tego w Małopolsce, to naprawdę według mnie było to zrobione beznadziejnie. Były używane wszelkie możliwe platformy do obsługi tego. Od Zooma przez Teamsa, ClickMeetingi, te live webinary, YouTube'y, Facebooki, no po prostu wszystko. Natomiast były też takie webinary, ale chyba to tylko jeden, które do nawet w momencie zaczęcia nie miały podanego linku, czyli były po prostu martwe. Kolejna sprawa, wywalał się serwer. Były timeouty, po prostu było tyle wejść na serwer, że się przeciążył. Nie wiem, czy akurat na tą podstronę, bo Noc Naukowców jest pod stroną Małopolski, więc może akurat w tym dniu jeszcze się działo coś innego, co mogło tak wpływać. Z drugiej strony też ta Noc Naukowców mogła być hostowana na serwerze, no nie wiem, ale timeouty były i trudno mi było nawet skopiować linki do spotkań. Natomiast jak przyszło co do czego, to na niektórych spotkaniach naprawdę godzinę całą przegadałam z jednym gościem, bo nie było nikogo innego. Więc
2: ale to było tak dużo, Paulino, tych wydarzeń i tak to rozdrobnione było.
5: Od groma. Wydarzeń było od groma i bardzo żałuję, że było to upchnięte w jednym dniu. Bo praktycznie, ja miałam zapisanych w kalendarzu na ten dzień 17 wydarzeń, które mnie interesowały. A tamtego było naprawdę 24 strony po chyba 7 czy 10 wydarzeń, 26 finalnie, przepraszam, dla osób dorosłych i młodzieży, tam 16+, a jeszcze nie mówiąc o dzieciach. No i bardzo żałuję, że to było upchnięte w jednym dniu i że województwa były pofragmentowane, bo jeśli by to zrobili tak, że jest ogólnopolska noc naukowców, która jest cała online i to nie byłaby załóżmy noc, tylko jeden na przykład weekend.
0: Albo tydzień nawet.
5: Albo nawet tydzień, bo tych wydarzeń to by było tam od... no... od metra.
2: Dużo.
5: Tak, dokładnie. No ale cóż, myślę, że w przyszłym roku no albo będzie offline, albo będzie lepiej. No bo to wiadomo, no to jest dla nas nowe i tak dalej, no ale nie wiem, dla mnie to nie jest trochę usprawiedliwienie, dało się to zrobić dużo lepiej. No też na przykład były takie jazdy, że były linki do Teamsów, do spotkań, a załóżmy jak się otwierało te linki, to był komunikat, że nie należy do tej organizacji, więc wypad.
2: No tak, bo to jest wszystko kwestią też konfiguracji tego. Widocznie każdy robił to tak, jak umiał.
5: Tak, dokładnie.
2: No nie każdy umie, a z Teamsami jest akurat ten problem, że tam trzeba to odpowiednio pokonfigurować, bo inaczej to właśnie będzie ten komunikat, o którym mówisz, nie należy do tej organizacji i do widzenia.
3: Nie ma chyba człowieka, który korzystałby z Teamsów i byłby z nich zadowolony. Znaczy... Na Zooma ludzie nie narzekają, a na Teamsy to ja od kogoś ciągle słyszę, że albo to nie działa, albo to coś tam, albo to wolne, albo to niedostępne i jakoś nie wiem, ktoś ma z tym wiecznie ludzie z tym mają jakieś problemy.
2: Ale za to prezentację w PowerPoincie sobie przeczytasz.
5: Oczywiście. No ja tak. Zwracam Teamsom dużo, bo ja narzekam tak naprawdę na parę rzeczy na krzyż. Jedna rzecz, na którą narzekam, to jest to, że nie mogę pomimo jakby takiego jakiegoś jakiejś takiej jak się to mówi, jakiegoś przeczucia, że to powinno być, że to powinno działać, bo tak wynika z nazw ustawień, nie mogę sobie zrobić tak, żeby przychodziło mi powiadomienie o każdym nowo rozpoczętym spotkaniu w moich zespołach. To jest jedna rzecz, na którą narzekam, ale na to znalazłam już sposób, bo ustawiam się zwyczajnie na kanale, na którym ma być spotkanie i jak będzie, że ma trwające spotkania, to znaczy, że już jest. No problem jest tylko w tym, że muszę mieć cały czas odblokowany ekran i to jest trochę to jest trochę niefajne, dlatego że jeżeli by mi na przykład wyskoczyło inne spotkanie, o którym zapomnę, to już tego nie dostanę, więc to jest taki półśrodek na chwilę. Druga rzecz, na którą narzekam, to jest responsywność, ale to już jest mój komputer i moja bolączka.
3: Co? Mam wrażenie, że nie, bo ja od wielu osób słyszę, że Zoom to u nich działa, a Teamsy nie. I Teamsy mulą, a na Zoomie na przykład wszystko działa tak, jak ma działać.
2: Tak, bo to rzeczywiście tak jest, z tego programu da się korzystać, ale po prostu jest to takie ociężałe strasznie.
5: Ale Teamsy mają dużo więcej opcji niż Zoom. Bo Zoom to jest,
2: no do konferencji, tak? Do rozmowy plus jakieś tam czaty, pliki
5: Zoom
2: i tak dalej.
5: Zoom to jest jedna trzecia
3: Teamsów. Robi jedną rzecz dobrze, a Teamsy robią wiele rzeczy źle, po prostu.
0: Ja bym tak tego aż nie rozgraniczała.
5: Nie klasyfikowałabym tego tak.
2: Mi się wydaje, że to jest kwestia. Mi się wydaje, że to jest kwestia po prostu zastosowania. To jest tak, że do takich zajęć zdalnych bardziej jednak chyba nadawałby się Zoom, a przynajmniej do wykładów.
5: A mi się wydaje, że Teams.
2: A po prostu wszyscy się uparli na Teamsy, żeby to w ten sposób robić.
5: A mi się z kolei wydaje, że Teams, bo jeden przedmiot możemy podzielić na zespoły, kanały, breakout roomy.
2: No są breakout roomy w Zoomie też.
5: Ale no nie jest to aż tak. Załóżmy notes zajęć, każdy może mieć swój notes, każdy może mieć swój.
2: A tak, notesy i tego typu rzeczy to jest bezsprzecznie zaleta Teamsów.
5: No i co by nie mówić, prezentacje. Bez prezentacji to jest po prostu... No,
3: inaczej, ja uważam, że Zoom jest fajnym rozwiązaniem do konferencji, ale jeżeli korzystamy z Zooma, to musimy korzystać z czegoś jeszcze. i wtedy używamy Zooma do konferencji. On nam te konferencje robi dobrze, ale do tego używamy do komunikacji albo systemu wewnętrznego, albo nie wiem, Slacka, Discorda, czego bądź.
2: Zgadza się. To się zgadza, bo no w Teamsach mamy to jednak wszystko razem, a Zoom to jest jednak jeden po prostu moduł. Moduł, z którego fajnie się rzeczywiście korzysta i w dostępny sposób, ale to już wiemy. Dobrze, Paulino, czy coś jeszcze?
5: Znaczy, to jeszcze bym chciała o tych Teamsach chwilę.
2: A no to okej. To co tam jeszcze w sprawie?
5: Jeszcze trzecia rzecz, która mnie irytuje w Teamsach, to jest to, że jak się na przykład wejdzie w jakiś... że są takie obszary w Teamsach, z których się nie da wrócić.
0: Tak.
5: I okej, oni ostrzegają o tym i oni proponują otworzyć to w nowej karcie i tak dalej, ale to nie ma być tak, że ja się zakapućkam, przepraszam za potoczne słowo, ale nie znam na to lepszego, w jakimś kurczę notesie czy innym tam i nie wydostanę się z tego. To nie ma tak być. Mhm. No i czwarta rzecz, ale to już tak zupełnie na marginesie, że się nie da wyłączyć ugorszeń. Ale poza tymi rzeczami, według mnie Teamsy nie są takie złe. Naprawdę czytanie prezentacji podczas studiowania wynosi studiowanie na zupełnie inny level. To jest zupełnie inna kultura pracy, jak się wie, co jest dygresją, którą sobie możemy potraktować jako odskocznię od wykładu, a co jest czymś, co powinniśmy wiedzieć i na bank mieć zapisane. To jest całkowicie inaczej i ja sobie teraz nie wyobrażam, jak ja mam siąść teraz offline na zwyczajnym, śmiesznawym krześle i słuchać zwyczajnie śmiesznawo wykładu, bo to już będzie zupełnie nie to samo. Ja się przyzwyczajam do tego, że mam wszystkie informacje, które mi są potrzebne na wyciągnięcie ręki.
2: Czyli doceniasz naukę zdalną.
3: A prosić wcześniej o pliki prezentacji, skoro nie zobaczysz na ekranie? Czy
0: nie
3: u was
0: zawsze.
3: To nie przejdzie?
5: Nie.
3: Bo u nas to zawsze przejdzie,
5: chyba
3: ale...
5: by nie przeszło. A nawet jeśli by przeszło, to... Nie wiem, to by jakieś takie było... W sensie nie, to by
2: no
5: było
2: nie,
5: takie
2: no,
5: nieoficjalne...
2: Jakie?
3: U nas jest
2: nie, no Paulino, ale to...
3: Niewidomy nie widzi, niewidomy w ten czy inny sposób musi to dostać.
2: Oczywiście. I tu w ogóle ja nie widzę jakiegoś pola manewru do tego, żeby się nad tym zastanawiać. No, to jest coś, z czego my chcemy skorzystać, z czego inni mogą skorzystać na wykładzie. My nie możemy skorzystać z tego w ten sposób, więc jak najbardziej... No, trzeba po prostu, żeby prowadzący dany wykład nam to udostępnił. No przecież wiadomo, że niekoniecznie my to musimy udostępniać zaraz wszystkim, tak? No ale my to powinniśmy dostać.
0: No ale to nie zawsze tak jest, bo właśnie może udostępnisz komuś. Ja na przykład mam bardzo często problem z podpisaniem dokumentu przez wykładowców, że jakby nagrywam wykłady. To ja nie mogę sobie tak przyjść i nagrać wykładu, bo ja muszę mieć zawsze dokument i przecież na początku semestru jest po prostu cała taka, wiecie, 5 minut z wykładu jest na moje bolączki, bo ja po prostu muszę powiedzieć, że
5: nie
0: widzę.
5: Nie,
0: to po
5: zajęciach tak dalej. Po pierwsze.
0: Nie zawsze, bo po zajęciach muszę już lecieć na drugie. Bo zazwyczaj ludzie przedłużają, więc wiesz, jak już mam czas, to jak już mam, jak na przykład ktoś mówi, czy mamy jakieś pytania, no to ja się wtedy zgłaszam, bo później to wiesz.
2: No szczerze powiedziawszy, to dla mnie akurat nagrywanie wykładu to no nigdy nie było jakąś taką opcją istotną. Bardziej dla mnie istotne były materiały, które są w trakcie tego wykładu prezentowane, no bo notatki to ja sobie spokojnie sam mogę z tego wykładu robić i to nie jest problem. Problemem jest to, czego nie widzę.
0: Notatki możesz robić, no ale właśnie.
3: Ale jeżeli masz sytuację taką, że nie ma prezentacji, jest tablica.
0: Mhm.
2: No tak, ale to wtedy i nagranie wykładu nic nie da.
3: No chyba, że nagrywasz wideo.
2: A, no to jeszcze musisz... To jeszcze, Mikołaju, to ty jeszcze musisz mieć dobrego operatora, który ci... No.
3: Mówiła, dobra, bo u was asystentów, okej, dobra.
2: No więc to, są... Ja mówię o samym jakby takim, wiesz, samej takiej możliwości, którą ty możesz zrobić. Na zasadzie bierzesz sobie dyktafon i nagrywasz, tak? No tu dostajesz praktycznie to samo, co usłyszysz, plus jest oczywiście taki, że możesz sobie potem tego posłuchać na spokojnie. No ja nie twierdzę, że to nie jest wartość dodana, bo oczywiście jest.
5: Ja nie mam asystenta i szczerze mówiąc nie chciałabym mieć... Bo widzę, że bez tego asystenta świetnie sobie daję radę. W tamtym roku miałam dobrą średnią bez niego, więc myślę, że nie jest mi taka osoba potrzebna. A czułabym się źle, mając świadomość, że kurczę, ktoś właśnie siedzi i zastanawia się, co zje na obiad, bo trzymam go i...
2: Paulino, ale przecież ten asystent to nie robi tego też za darmo.
5: Ja wiem, ale jakoś tak... Nie wiem, chyba nie potrafiłabym. Chyba bym się za bardzo czuła tak jakoś...
2: Okej, no to są, wiadomo, to są osobnicze preferencje, tak? Każdy woli inaczej. Ważne, żeby przez te studia przejść. Z sukcesem.
5: Tak,
2: oczywiście.
5: Coś jeszcze chyba miałam do tych studiów, ale już nie pamiętam, więc nie będę... się tutaj zatrzymywać. Natomiast z innych jeszcze rzeczy, to odnosząc się do Arco Newsa o tym giveawayu na Sequence Storma, to ja teraz sprawdziłam i on był, z tego co wywnioskowałam, do wczoraj. Ponieważ tam jest napisane w poście, że tam rozpatrzę wszystkie tam zgłoszenia, które wpłyną do mnie przed 1 grudnia i w tytule, w pasku tytułu przeglądarki mamy Has Ended, czyli najwyraźniej było zakończone. Tak, że jest, był do wczoraj ten giveaway. Niemniej jednak grę planuję kupić, znaczy napisałam maila, żeby nie było. W sumie, bo to i tak, no cóż, jak okaże się, że nie, no to spoko, bo i tak napisałam, że nie wiem, czy nie jest za późno, najpewniej chyba jest, ale piszę dla pewności. Natomiast jeżeli nie dostanę, no to kupię. Z innych jeszcze takich rzeczy, to... Cóż, stałam się użytkownikiem ZDSR-a właśnie poprzez... licencję cyfrową. Mam ją na rok. Jest to ta licencja plus.
2: I jak wrażenia?
5: No, cóż mogę powiedzieć? No, chyba jeszcze nie czuję się gotowa zmienić screen reader. Na przykład no, brakuje mi takich opcji jak echo słów, jak czytanie emotikon, znaczy emoji. No bo biorąc pod uwagę, że SAPI, no to używam eSpeaka, eSpeak tego nie ma na SAPI, więc ten... No, brakuje mi paru funkcji, mam wrażenie, że będę się musiała nauczyć dużo skrótów. Ale myślę, że kiedyś ten screen reader będę w stanie zmienić, ale to na pewno jeszcze nie teraz.
4: Ja sobie pobrałem tę aplikację, o której mówiłaś i też niestety odpadłem. Aczkolwiek u mnie jest też bardzo mocno ciemno, bo tam jest coś takiego napisane, że dotknij dowolnym miejscu ekranu, żeby dowiedzieć się, co tam jest. To znaczy, mi się wydaje, że to nawet nie jest coś takiego do rozpoznawania aplikacji, tylko jeżeli masz przed kamerą ileś rzeczy, to można sobie dotknąć w dowolnym miejscu ekranu i on powie, co w tym miejscu się znajduje jakby na... Czyli możliwe, że rzeczywiście trzeba będzie wyłączyć
0: dotyk. Takie mapowanie.
4: I sobie to teoretycznie sprawdzać.
3: Bo CPI poniekąd umie, tylko że on to robi na zdjęciach.
2: Taki, że można palcem sobie przesuwać i potem mówi, co jest na tym zdjęciu.
4: Możliwe, że tutaj też coś takiego może jest, natomiast no, u mnie jest dość ciemno w tym momencie.
5: Ale jak to działa? Jeszcze raz, bo ja nie...
4: Tak
5: nie
4: mi się przynajmniej wydaje, musiałbym zapalić światło. Że prawdopodobnie, tak mi się wydaje, że jeździsz sobie palcem po ekranie albo dotykasz go w różnych miejscach i on mówi, co jest w tym miejscu na ekranie.
5: Myślę, że no ale co może być, jak jest aplikacja uruchomiona?
3: Ekran wyświetla ci jakby widok z kamery i tak. Powiedzmy po lewej stronie widzisz buty, po prawej widzisz psa, a między nimi widzisz komputer. Rozumiem. I tak jak dotykasz ekranu, to ci mówi buty, pies, komputer.
2: Żebyś mogła po prostu zorientować się, co jest w danym miejscu jakiegoś zdjęcia.
5: Ale w sumie po co?
2: No jak to po co? Po to, żeby wiedzieć.
4: Na przykład
5: ale
4: po to, że jeżeli...
5: Ale napisane, jak ja mam tylko po... Chodzi zaraz po przyznaniu uprawnień, mam jeden wielgachny przycisk i nic więcej. Gdzie to jest
4: bo
5: napisane?
4: To, bo to podejrzewam jest no właśnie z wyłączonym dotykiem. Podejrzewam, że tu chodzi na przykład o to, że masz, nie wiem, milion tekstów różnych, a ty chcesz się skupić na jednym konkretnym fragmencie, który się będzie zmieniał. No i podejrzewam, że można by ten fragment jakoś obserwować. Natomiast no ciekaw jestem, czy to rzeczywiście tak jest. Na ile co działa, ta aplikacja jest podejrzanie mało, bo ona ma 27 mega. To mało jak na aplikację, która zawiera
5: tak,
4: jakiś
5: jak na offline
4: model obiektów różnych 1400.
3: Android nie ma czegoś wewnątrz przypadkiem? iOS na przykład ma i w iOSie to zawsze działa tak, że jakaby apka nie była, to short ten model, ten tryb short text w znacznej większości przypadków działa tym, co dał Apple, a dopiero ten tryb skanowania, robisz zdjęcie i skanujesz cały dokument,
4: możliwe,
3: działa tą metodą, że wysyła się do serwera. I...
4: A tak a propos, podobno ten najnowszy procesor Snapdragon 888 ma mieć jakieś super wsparcie właśnie dla rozpoznawania tekstu, rozpoznawania mowy i
5: tak,
4: sztucznej inteligencji. No nie wiem, na ile to
2: zobaczymy,
4: prawda,
2: co z tego będzie.
4: Chwalą się oczywiście co na mnie równie jak Apple, że to w ogóle ma być super.
2: No teraz wszystko
4: ile
2: będzie
4: teraz
2: amazing.
4: Flopsów w ogóle, tak. I to ile tam razy będzie szybszy od poprzedników, także... A to tak nawiasem mówiąc, bo to oczywiście topowe modele mogą być to wyposażone. Ale może nadejdzie taki czas, że rzeczywiście będzie nam się niewidomym opłacało kupować topowe modele telefonów.
5: Znaczy myślę, że to nie jest od tego, czy ktoś jest niewidomy, czy nie. To jest po prostu od tego, do czego używa telefonu.
2: No nie do,
4: co, tylko...
2: nie
0: no,
2: do końca
0: niewidomość
2: chyba.
0: Trochę, że tak powiem...
2: Bo ty nie widzą,
4: no bo czym się różni...
0: Sugeruje, tak?
5: 512 gigadysku, czy 256... To nie jest to, czy jesteśmy niewidomi, czy nie. Tylko
2: ale już na przykład lepszy procesor, który jest w stanie lepiej działać,
4: tak,
2: no to...
4: No takie duże pamięci to są w ogóle w bardzo nielicznych telefonach. Większość telefonów, no to co ma? Większy procesor, to nam w zasadzie jest niewiele potrzebne. Lepszy aparat też nam jest tak naprawdę niewiele potrzebny, bo to teraz wystarczy.
0: Chociaż teraz się
4: słabszy.
0: Zmienia.
4: No i ekran, odświeżanie, 90 Hz, 120 Hz.
5: Znaczy ekran, to okay.
4: Jakiś powyżej Full HD, jakieś tam różne takie nagrywanie 8K, 4K,
0: tak.
4: Full HD, 960 klatek na sekundę, no absolutnie nam do niczego potrzebne nie jest.
5: Odświeżenie ekranu fakt, natomiast myślę, że jeśli się ma lepszy aparat, to jest większe prawdopodobieństwo, że się zrobi dobre zdjęcie.
4: Wiesz co, testowałem Nokia 4.2, które naprawdę ma aparat słaby i no nie wiem, różne Samsungi S7, i tam różne, Nokia też mojej Dorki 7.2 i szczerze mówiąc różnice są bardzo nieznaczne.
2: Do tekstu
4: no,
2: to już po prostu powyżej pewnego
4: do
2: progu.
4: To wystarczy. I to, tak, dokładnie. Myślę, że ten próg...
3: I o to, że my jako niewidomi nie za bardzo możemy to nakierować.
2: Owszem. Tu by się jakaś, nie wiem, jakaś super, gdyby tak to rozpatrywać, to jakaś, nie wiem, super stabilizacja obrazu, czy coś tego typu, to by mogło być wartością dodaną.
4: Dokładnie, bo pamiętam, jak moja mama zrobiła zdjęcie swoim telefonem, który jest po pierwsze dość stary, po drugie to zdjęcie zostało przesłane MMS-em, więc to jeszcze ograniczyło rozdzielczość tego zdjęcia. I to było zdjęcie domofonu. Chodziło o tam markę, coś, żeby tam rozpoznać. Jak ja robiłem swoim telefonem takiej średniej klasy, powiedzmy, zdjęcia tych urządzeń, no to z reguły tam był widoczny kawałek numpadu. Czasem, jak miałem szczęście, to jakiś kawałek nazwy firmy, może jakieś logo, może kawałek napisu. Jak mama zrobiła tym zdjęcie, mówię, to był słaby telefon, przesłane zdjęcie MMS-em, więc ono miało rozdzielczość straszną. Tam był widoczny cały panel. Tam była widoczna instrukcja obsługi, że naciśnij przycisk, aby coś tam naciśnij, tam dotknij przycisku, aby coś tam, i model, i numer do jakiegoś serwisu, i chyba coś tam jeszcze, jakieś napisy były widoczne. taka jest różnica między robieniem zdjęć przez osoby niewidome, a osoby widzące. Nawet naprawdę słabym telefonem.
0: Dobrze, Paulina, czy coś jeszcze? Bo mamy trochę jeszcze tych tematów i... Oczywiście ja cię nie wyganiam w żadnym razie, ale no jakby już
2: Ale
0: mamy...
2: do brzegu.
0: Tak.
5: Znaczy tak nawiasem, w zasadzie nawiasiątkiem. A propos Nokii, to widziałam, że nowe modele laptopów wychodzą. Jak ostatnio mieliśmy jakieś notebooki z Windowsem 7, tak teraz do sprzedaży w Indiach trafi 9 modeli z Windowsem 10, jakieś i trójki, i piątki, także nic jakiegoś takiego ultrawydajnego, ale myślę, że jeśli Indie, to i Europa tam za jakiś czas. Więc myślę, że możemy się spodziewać laptopów od Nokii. W sumie jakoś tak śmiesznie.
2: Już kiedyś Nokia produkowała, zdaje się, laptopy.
5: No to tak, no to właśnie mówię, no, że więc... jakieś notebooki z siódemką.
2: No, no. Było, tak, było coś takiego.
5: Natomiast czytałam, że za jakieś 3-4 lata podobno mają wejść do sprzedaży jakieś nanofibry, czyli materiały do produkcji odzieży, które będą w stanie tam spełniać te monitorujące funkcje smartwatchy, czyli tam monitorować krew, tam w sensie to jak ona...
0: Saturację.
5: Tak, monitorować jakiś tam cholesterol, bicie serca, tam sen i tak dalej. I to ma być podobno w koszulkach, w spodniach, po prostu nie wiadomo czym jeszcze. Więc w sumie no, z jednej strony fajnie, że jest rozwój, fajnie, że medycyna nawet w takiej formie będzie praktykowana.
0: A o to, ale... to bym jeszcze troszkę wzięła taką poprawkę, bo to już dużo różnych mówiono. Chociaż teraz znaczy... ten koronawirus i pulsoksymetry, które są poszukiwane i różne zegarki, smartwatche, które mają pulsoksymetry, są teraz rozchwytywane, no bo...
5: No właśnie, z jednej strony sceptycyzm z sceptycyzmem, ale z drugiej jednak cały czas jest poszukiwanie takich rzeczy, szczególnie w dobie koronawirusa, w dobie chęci monitorowania wszystkiego.
0: To może gdzieś tam ruszyć.
5: Także ja myślę, że no dobra, może i ten sceptycyzm u mnie się przejawia tym, że może to nie będą 3 lata, tylko na przykład 5-7. Ale myślę, że to jest możliwe. A tak już zupełnie zaraz przed, na odchodnym w zasadzie, w piątek będę brać udział w takiej konferencji na AGH wirtualizacji osób z niepełnosprawnościami. Będę miała prelekcję na temat szans wynikających z nauki i studiowania zdalnego dla niewidomych. No i też będą tam inne prelekcje, więc może się czegoś dowiem.
0: Gratuluję.
5: Dziękuję. Okej, to ode mnie tyle. Dziękuję. Już nie trzeba mnie wyganiać, sama sobie pójdę.
2: Dzięki, Paulino, za telefon i do usłyszenia. Pewnie za tydzień będziesz miała dla nas jakieś kolejne ciekawe informacje.
5: No, mam nadzieję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. A tymczasem przeglądam naszego Facebooka, bo tu się trochę pojawiło rzeczy. I mamy między innymi wypowiedź Grzegorza. I Grzegorz napisał do nas tak. A ja się obawiam, że Voice Label podzieli los ulotki audio. Natomiast państwo, którzy są pomysłodawcami tego pomysłu, najpierw bardzo chcieli wprowadzić nadruki brajlowskie na opakowaniach, ale chyba to się nie udało. I teraz powstał Voice Label, dlatego że będzie miał własną bazę. To jak ktoś nie zapłaci, to go nie będzie w bazie, jak ulotka audio. Ta aplikacja jest już kilka ładnych lat, a ja jeszcze produktów żadnych nie spotkałem. To taka informacja od Grzegorza. To znaczy, tak szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o lekarstwa, o tego typu rzeczy, to większość w dzisiejszych czasach można znaleźć w sieci ulotki i to nawet całkiem czytelne one są, więc ja szczerze powiedziawszy, jak tam czegoś kiedyś szukałem, to nawet nie potrzebowałem za bardzo korzystać z czegoś dodatkowego, no ale wiadomo, że fajnie, żeby taka opcja była, bo co wtedy, kiedy nagle do danego leku nie znajdziemy niczego, a no trzeba przeczytać jakąś instrukcję dawkowania i inne rzeczy, o których warto wiedzieć, zanim się ten lek zażyje. A kolejna wypowiedź to jest wypowiedź od Wojtka i to jest wypowiedź, pod którą myślę, że się tu mogę podpisać, bo to jest wypowiedź a propos studiów i a propos prezentacji. I tu widzę, że Wojtek z tej drugiej strony będąc, od strony wykładowcy, to podziela też moją opinię na ten temat. Otrzymywanie prezentacji od prowadzącego, prowadzącej zajęcia jest kwestią pryncypialną. To BON powinien o to zadbać. Poza tym, jako wykładowca, od razu mogę wam powiedzieć, że my w umowach o pracę mamy przeniesienie praw autorskich do wszystkiego, co... I tu się schował komentarz, ale już widzę. Co robimy? Ja wychodzę z założenia, że pracuję za publiczne pieniądze, więc efekty mojej pracy... powinny być publicznie dostępne.
0: No, a ja mam uczelnię prywatną, więc...
2: Ale czy te uczelnie też nie są w jakiś sposób dofinansowywane, mimo... No to, Kasia, tym bardziej. Oni pracują za twoje pieniądze.
0: Mhm.
2: No.
0: Nie, to ja się muszę tutaj do tym zająć.
2: Więc teraz czytam dalej. Co do nagrywania na UW, Uniwersytecie Warszawskim, jeśli BON powie, wykładowca raczej nie ma możliwości nieudzielenia zgody na nagrywanie. Ja w przyszłym roku zapewne będę mieć osobę niewidomą na wykładzie. Użyję opcji wysyłania plików przez czat na Zoomie, jeśli będziemy wtedy pracować jeszcze na Zoomie. A asystę doceniłem, gdy zacząłem dostawać dosłownie dziesiątki papierów do podpisu i odwrotnie. Teraz bardzo cierpię z tego powodu, że trudniej jest spotkać się z osobą widzącą, żeby pomogła przy papierach. Taka wypowiedź Wojtka. Wojtku, bardzo serdecznie dziękuję za ten głos w dyskusji tutaj a propos tych prezentacji i że również to środowisko akademickie, no przynajmniej właśnie w twojej osobie, tak stawia sprawę. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy.
0: No to ja też tutaj podpisuję wszystkimi czterema kończynami moimi, bo rzeczywiście no, to jest bardzo ważne. I fajnie, że są tacy wykładowcy. Oby takich było więcej. To teraz będzie o promocji. Generalnie Robert przygotował tutaj wypowiedź o promocji w Lumenie. Natomiast ja gdzieś mi się obiło, tylko ja niestety nie mogę teraz tego znaleźć. Wybaczcie, na Facebooku. Po prostu no, teraz tego nie mam przy sobie. Ale na Facebooku była taki post od ECE, że jest promocja, jest jakaś zniżka na ciśnieniomierze mówiące i na wagi łazienkowe. A tutaj Robert przygotował o promocji, jaka obowiązuje w Lumenie.
1: A tutaj zniżka chyba była, natomiast została ta pierwsza część promocji, czyli kupując Blind Shella otrzymujemy etui, które jest warte 139 zł w gratisie. Nie wiem, jakie to jest etui, warte aż tyle, może jakieś super, nie wiem, coś. W każdym razie dostajemy je w gratisie i to jest, na razie jest aktywne, linki będą w komentarzu. Etui jest w kolorze czerwonym lub czarnym. Nie, Blind Chain jest w kolorze czerwonym lub czarnym. Etui gratis, że tak powiem. I no dopóki to będzie, to będzie, tak? Podejrzewam, że do końca świąt, no zobaczymy, może krócej. No w każdym razie, jak klikniecie w link, to od razu przejdziecie do tego zamówienia. No i to takie zamówienie. Natomiast no, była zniżka jeszcze 10%, ale się chyba skończyła zniżka. 10%. Dodatkowo jeszcze, bo ona była chyba do wczoraj. Bo już jak przepatrzyłem, to nikt już nie było tylko miejsca do wpisania kodu zniżkowego. Także tak to mniej więcej wygląda. Niewiele to jest, ale zawsze coś. Tak prawdę mówiąc, ja się spodziewałem czegoś więcej odnośnie Black Friday i Cyber Monday. Mhm. Na przykład myślałem, że będzie tańszy Voice Dream, ale nie, niestety tutaj ani te aplikacje nasze, bo kiedyś jednak one były zniżkowe, a teraz ceny cały czas.
3: Rzadko robi, ale to są aplikacje warte każdej złotówki, co by nie mówić.
1: Ja wiem, że to są aplikacje warte każdej złotówki, ale może ktoś na przykład nie ma, albo coś, nie ma aż tylu i chciałby kupić czasami troszkę taniej, więc wiesz, na przykład teraz Voice Dream kosztuje ponad 60 zł, przynajmniej dla iOS-a, nie Voice Dream Reader.
3: Nawet płacąc 10% z aktywnego samorządu za czytnik zapłacisz więcej. Sorry.
0: Ależ spokojnie.
1: To nie jest ważne, ile ja zapłacę, tylko ważne, ile ja mam w kieszeni, tak? Jeżeli...
0: Okej, okay, nie. Dobrze. To ja tutaj pozwolę.
2: Bo tu zaraz konflikt będzie, słuchajcie.
0: Bo tu zaraz będzie.
2: To ja może
0: dzisiaj dla... w ogóle jakieś takie napięcie.
2: To ja może dla rozluźnienia atmosfery przeczytam komentarze, które do nas tu jeszcze przyszły. Mamy na przykład wypowiedź Kacpra. Czy uważacie, że mikrofon Novox NC1 jest odpowiedni na

0: Kacpra, który by się chciał dowiedzieć. Tomku, pytanie do ciebie. Jak zastosować na wybranym odcinku itemu w Reaperze FX? Chodzi mi o to, że leci sobie refren i końcowe dwa słowa mają posiadać delay oraz autotune. Czy mogę zrobić to bez przecinania itemu?
1: Nie. Nie możesz tego zrobić bez przecinania. To znaczy inaczej, no, można się bawić w automatykę, powiedzmy zrobić bypass na całości i potem po prostu sobie odbypassować ten efekt. Choć z mojego doświadczenia wynika, że ja wolę sobie go przeciąć. Nawet cofnąć sobie o jeden, potem ten następny item, znaczy go rozciągnąć sobie Ctrl-4, żeby tam nie było słychać tego przecięcia, załadować efekt na item, no i już. Uwaga na wszelkie delaye, ponieważ stosowanie ich na item spowoduje to, że one się skończą, urwą się w momencie, kiedy kończy się item. Jeżeli chcesz, żeby item się skończył, a efekt trwał dalej, to nie tylko, że musisz sobie takiego, to znaczy, no tak, to musisz sobie oprócz tego, że ten delay może nie, inaczej. Musisz nie to, że przeciąć item, ale jeszcze stworzyć osobną ścieżkę, zrzucić tam na tą ścieżkę ten ucięty item i najlepiej na ścieżkę załadować jakiegoś delaya. Ja dokładnie tak robiłem kiedyś w jednym przypadku, bo też dokładnie chciałem, żeby mi w pewnym momencie po prostu na kawałeczek też pliku wszedł delay, a potem, mimo że ten plik trwał dalej, żeby tego delayu nie było. To ja to zrobiłem w taki sposób, bo też da się kombinować z wysyłkami, z automatyką głośności, ale tak jest łatwiej.
2: No to rzeczywiście, no bo jak się zrobi... Ale to wtedy, jeżeli byś chciał powiedzmy inny efekt, to musiałbyś z nową ścieżkę zrobić z nowym efektem.
1: To znaczy nie, no można tu już ładować tych efektów ile się chce. Natomiast no chodzi o to, żeby... Że jest osobna ścieżka z efektem, na którą można sobie ten item zrzucić. Można też oczywiście bawić się z automatyką, tak jak to się teoretycznie powinno robić w normalnych dawach, że jest sobie wysyłka, dajesz automatykę na głośność wysyłki, zaznaczasz punkt startowy, punkt docelowy, tu głośność taka, tam głośność inna, potem znowu wraca do zera. Ale to jest więcej klikania niż takie zrzucenie ścieżki na inny efekt i dodanie, znaczy na inną ścieżkę tego itemu i dodanie efektu.
0: Mamy na linii Piotra, ale zanim Piotr do nas przemówi, to jeszcze zajrzę do komentarzy, bo one już tu trochę czekają. Mamy wypowiedź Agi i to taka, myślę, że dosyć sympatyczna historia. Co do przewodnika, to ja mam się bardzo dobrze, bo zawsze mogę liczyć na moją mamę, która zawsze wszystko mi wytłumaczy i jest wybitnie co do mnie cierpliwa, a ze mną nie jest łatwo. Ona jest moją stylistką i sprzęcik też kupujemy razem. To właśnie ona namawiała mnie, żebym kupiła sobie iPhone'a, bo miałam taki telefon, że z gadacza nie dało się korzystać. Rok by nie musiała namawiać, a ja się tyle męczyłam. Teraz mi wypomina, że trzeba starej matki słuchać. No to gratulujemy.
2: Dobre, fajnie. No, takich relacji.
0: Dokładnie. A teraz proszę bardzo, Piotrze, antena twoja, słuchamy.
3: Dobry wieczór jeszcze raz. Słuchajcie, ja chciałem się odnośnie trochę tego Zooma i Teamsa, właściwie to bardziej też zapytać was, bo mówił Tomek o jakimś linku do TT. Czy jest jakaś taka możliwość, żeby do TT dołączać przez link?
1: Jest, oczywiście TeamTalk musi być zainstalowany. Aha. Nie pamiętam, jak się ten link generowało.
3: Jeśli to jest wersja portable, na przykład ktoś ma wersję portable i... Czy to też działa? Czy ta instalacja jest rzeczywiście...
0: Będzie problem, bo nie jest to zintegrowane z systemem, zarejestrowany protokół.
3: Wiecie, o co mi chodzi? Już
4: trzeba by to wpisać tam, jak przeglądarka cię pyta, że wybierz inną aplikację, przeglądaj i mów wskaż. Firefox chyba to umie, że po prostu byś musiał wskazać z folderu Exe, ale to nie jest prosta sprawa. W Chromie to chyba w ogóle tego nawet nie zrobisz.
3: Nie, no to nie. Bo chodzi o bardzo prostą rzecz. Znaczy, dlaczego tak pytam? Ponieważ Zoom oczywiście jako taki program nie tylko konferencyjny, ponieważ no, Zoom ma fajną rzecz, tylko niestety bardzo źle dostępną. To już Michał nawet wie, o co mi chodzi.

0: ci tu dokładnie o stereo i o original sound. To jest rzecz taka ważna, na przykład co do projektu, w którym teraz biorę udział, a właściwie jestem powiedzmy jednym z organizatorów tego projektu. Jest taki projekt oddziału krakowskiego Fundacji Szansa, Galicyjskie Eksploracje. I tam jakby nagraliśmy po prostu zwiedzanie muzeum techniką binauralną. No i teraz fajnie by było pokazać to ludziom właśnie tak, jak to zostało nagrane, tak? No tylko, że właśnie Zoom jest taki prosty, tak prosty, że nie trzeba mieć konta, nic, tylko że niestety, gdy nie mamy tego konta, na piękny dźwięk liczyć nie możemy.
1: Piotrze, ale jako prowadzący to zawsze można sobie zadać trochę trudu, żeby jednak
2: dokładnie
1: to konto założyć i wtedy będzie działało, bo tam trzeba. I to jest rzeczywiście,
0: tak?
1: myślę, że ważna wskazówka, bo trzeba o tym powiedzieć. Trzeba to konto nie dość, że założyć, to jeszcze wejść tam w ustawienia naszego, konfiguracji jakby naszego konta, w nasze ustawienia, które pokazywaliśmy zresztą w drugim podcaście o Zoomie. I tam właśnie trzeba włączyć dźwięk stereo. Nie wystarczy włączyć tego dźwięku stereo z poziomu klienta, bo wtedy i tak będziemy mieli dźwięk monofoniczny.
0: Rozumiem, ale Michał, słuchaj, bo jest taka sprawa. To jeżeli włączy to host, to wszyscy to mają?
1: No, jeżeli włączy to host, to transmituje to host, a wszyscy powinni odtwarzać dźwięk stereo.
0: Właśnie, nie wiem, czy tak do końca jest, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś przyjdzie bez w ogóle konta, to nie ma
1: nie,
0: tego dźwięku.
1: Powinien,
3: nie,
1: powinien.
3: Nie, ja mam dźwięk stereo, pomimo tego, że nie mam konta, a Michał do mnie transmituje stereo. Host.
0: Czyli to tak naprawdę zależy tylko od hosta.
1: Owszem.
0: Tak. No to widzicie, to mnie oświeciliście przy okazji.
2: Inaczej, jeżeli inna osoba wejdzie bez konta, to ona będzie transmitować w mono, ale
0: tak,
2: to, co do niej przyjdzie w stereo, to do niej przyjdzie w stereo i w tym
0: stereo...
2: No o to
0: chodzi.
4: Chyba, że będzie słuchać na telefonie, przynajmniej z Androidem, wtedy
1: no to wtedy tak.
0: No na właśnie z Androidem, nawet mimo włączenia Original Sound, nie ma niestety. Chyba.
1: Nie. To tylko na desktopach działa.
0: A na iPhone'ie też nie, pewnie.
1: Nie sprawdzałem, ale na jakieś 80-90% stawiam, że też nie.
0: Aha, tylko desktop. No ale to i tak jest dużo, to nam rozwiązuje problem, to dziękuję przy okazji. Natomiast to, co do Teamsa, to muszę wam powiedzieć, że mnie troszeczkę bardzo boli taki fakt, że ja na przykład studiuję na uczelni artystycznej. I tu się pojawia taki problem, że ludziom oczywiście właśnie podoba się Teams, nawet Skype, bo to jest tak popularne, jeszcze bardziej... No Zoom już teraz zdobył popularność, ale zauważyłem, że niestety największa... przynajmniej wśród widzących, czy pedagogów, nauczycieli i tak dalej, i profesorów, jest pomijany nawet wśród właśnie tych artystów ten dźwięk. To mnie bardzo martwi, że to obraz, żeby to było łatwo widać i tak dalej, żeby było nas w ogóle widać, jest w ogóle taki nacisk na to, tak, żeby... Ja wiem, że to jest też jakaś tam kontrola, że powiedzmy student słucha czy uczestniczy, prawda, a nie na przykład smaży sobie popcorn w tym momencie, prawda, a wykład mu leci, no bo to też tak różnie ta nauka zdalna może nam dawać możliwości takie. Natomiast jedno wiem, że w Teamsie jest możliwość zrobienia, przynajmniej moja uczelnia tak to zrobiła, kont takich, po prostu każdy student miał już swoje konto, wszedł, ma też swojego maila, swoją skrzynkę, gdzie są wszystkie
5: ja
0: komunikaty.
5: Też tak mam.
0: I tego nie ma w Zoomie, nie? W sensie w Zoomie trzeba
5: raczej... I oni w ten sposób sprawdzają w ogóle listę obecności.
0: Tak, tak.
2: To jest w Zoomie, tylko to uczelnia też musi zrobić.
1: Tak, to trzeba skonfigurować, wymusić
0: no, tylko to się
1: w obrębie domeny i tak dalej.
0: Uczelnia kupiła Teamsa, no to już nie
2: tak,
0: będzie.
2: Tak.
1: No, uczelnie to w ogóle z Microsoftem mają dość dobre deale.
2: U nas akurat funkcjonują oba rozwiązania. U nas na uczelni jest Teams, u nas się go na przykład na żadnym przedmiocie nie używa, ale ci, którzy sobie dobrali języki, to na przykład korzystają z Teamsa, ale do tego korzystamy z Zooma i korzystamy z niego dokładnie w ten sposób. Mamy opcję to logowanie przez tak zwane SSO, czyli przez stronę korporacyjną. Tam wpisujemy w to okienko logowania w Zooma właśnie, nie klikamy nie przez Google, nie przez Facebooka, tylko przez SSO. Wpisujemy tam nazwę organizacji i w tym momencie wyświetla nam się strona uczelni i logujemy się na stronę uczelni, jakbyśmy się do systemu wewnętrznego, do intranetu logowali. jak jesteśmy tam zalogowani, to tam zaznaczamy, że zgadzamy się na przekazanie danych osobowych do Stanów, do Zooma i w tym momencie w Zoomie jesteśmy zalogowani, dostajemy od razu z góry z przydziału nika, który jest naszym nazwiskiem i imieniem, którego tu zresztą widać i w tym momencie, dopiero w tym momencie dostajemy dostęp do spotkań.
0: Jasne. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze taką kwestię małą, bo wiem, że macie jeszcze trochę tematów. Jest, chciałem powiedzieć tutaj a propos asysty. To jest też specyficzny przypadek, no bo wiadomo, ja mam dużo pracy z nutami, z jakimiś tam właśnie muzycznymi rzeczami i w tym momencie też ciężko jest tutaj znaleźć też kogoś takiego, dlatego tym bardziej cieszę się, że mi się udało. Natomiast też jest kwestia ważna, no asystent może na przykład coś nam przygotować jakby, żeby nam pomóc w trakcie, gdy my zajmujemy się czymś innym, albo na przykład może nam pomóc oczywiście też w terenie. Ja mam na przykład praktyki w różnych miejscach, są to często jakieś kościoły albo nie wiem, sale, gdzie chóry mają próby.
5: To masz fajnie, bo ja no, na przykład mam tak, że mam tylko na terenie uczelni.
0: Znaczy to nie jest takie do końca, Kasiu, fajnie, ponieważ to jest zrobione tak, że niby tu możemy, tu możemy.

0: skupiało po prostu na tym i tylko niektórym to się podobało, bo niektórzy na przykład już pracują jako organiści na przykład.
1: No bo to jest urok praktyk.
0: Tak, no to tak. Niektórym zależy na podpisie, a niektórym
1: Tak.
0: na tym, żeby coś zrobić.
1: Tak.
0: Natomiast
1: Jest.
0: asysta jest jeszcze bardzo ważna właśnie w indeksach, w takich rzeczach. Ja pamiętam na drugim roku licencjatu miałem
1: Nie, nie mam indeksu.
0: 24 przedmioty do wpisania ogólnie z karty ocen. Teraz już, no teraz mamy pandemię i teraz w ogóle indeksy trochę przestały istnieć, ale jeszcze do połowy roku tamtego, czyli przed pandemią, tuż przed pandemią, na mojej uczelni, na moim kierunku dalej mam, i nawet tutaj w pokoju
1: Wow,
0: przy sobie,
1: fajnie
0: papierowy
1: masz.
0: indeks.
1: Nie mam, już mam tylko kartę.
0: No, fajna rzecz na pamiątkę to
1: No.
0: dla potomnych. To ja tyle. To ja tyle
2: Dzięki,
0: i
2: Piotrze.
0: zatem pozdrawiam jeszcze raz.
2: Trzymaj się i do usłyszenia, a ja patrzę dalej w komentarze, co tu do nas piszecie, bo piszecie cały czas. I to, Kasiu, myślę, że w twoją stronę taka informacja od Wojtka. Uczelnia prywatna dostaje subwencję na każdą osobę niepełnosprawną. W ustawie jest wyraźnie zapisane, że uczelnia ma obowiązek zapewnić warunki do studiowania i pracy naukowej osobom z niepełnosprawnością. Każda uczelnia, nie tylko publiczna. To jest
1: Proszę.
2: taka rzecz. Mamy tu jeszcze od Bartka. Jeżeli chodzi o to etui do Blanchella, to może być to etui, które otwiera się z góry do dołu. Znam taką osobę, która miała takie etui w zestawie. No całkiem możliwe, Bartku, że tak właśnie jest. Na razie nie ma niczego więcej, więc
3: A
2: możemy iść
3: propos
2: dalej.
3: ustawy, ustawa ustawą, a życie życia.
2: No, jeżeli nie będziemy się na nią powoływać i egzekwować swojego, no to masz
1: Dokładnie,
2: rację.
1: jak na nieznajomość prawa szkodzi jakby, no więc jeżeli nie wiesz, to nie możesz nic powiedzieć.
3: Ale
1: Nie,
3: tylko
1: nie
3: w
1: masz
3: prawie
1: żadnych argumentów.
3: administracyjnym.
4: Nie, no ale no,
1: Nie wiem,
4: fakt
1: czy
4: jest
1: tylko w
4: taki, że jeżeli
1: administracyjnym.
4: będziemy dostatecznie mocno wymuszać, to najczęściej
1: To nie jest kwestia
4: osiągniemy,
1: wymuszania.
4: co chcemy
1: Wydaje mi
4: osiągnąć.
1: się, że nawet nie musisz nic wymuszać, tylko po prostu porozmawiać, wiedzieć,
4: To zależy. Czasami
1: co
4: musisz.
1: możesz, jakie masz prawa, jakie masz obowiązki
2: Znaczy,
1: też,
2: wiecie, ważna
0: bo
2: jest też ta
0: czasami trochę trzeba,
2: instytucja.
0: znaczy
2: Jest też ta
0: jak.
2: instytucja bonów, bo ja podejrzewam, że one mogą dużo dawać, bo to jest jakiś jednak taki sformalizowany kanał komunikacji między studentami a wykładowcami, który jednak jakoś się liczy na danej uczelni.
1: Może ja
4: U nas
1: powiem,
4: to podobnie.
1: bon to jest, w wielu uczelniach też nie ma bonu jako biura, tylko jest rzecznik do spraw osób niepełnosprawnych. I to o to chodzi.
4: U nas jest pełnomocnik rektora, czyli ktoś o bardzo wysokich uprawnieniach. No i jest bon, czy nawet dział, bo to się dział nazywa. I oni z tego co wiem, to mogą nawet, jeżeli ktoś nie chce współpracować, to

0: Najczęściej chce współpracować ktoś nad nim i po prostu wpłynąć na tego kogoś nad nim, żeby porozmawiał ze swoim podwładnym i no, wyjaśnił, że tak się nie postępuje.
1: Ja jeszcze tak tylko na zakończenie, takie podsumowanie, troszkę szerzej temat mogę spróbować jakoś podsumować. W każdym razie często w ogóle mamy nieraz różne uprawnienia takie swoje i warto gdzieś tam znać to, co możemy tak naprawdę. No, sytuacja, którą się chyba ze dwa razy opowiadałem, czy więcej, z kredytem, który... Jak się okazało, doradca finansowy czy jakiś prawnik taki banku miał złe informacje co do treści artykułu 1 ustawy. Także to warto gdzieś tam niestety albo stety, ale troszkę znać różne kwestie, bo czasami albo z niewiedzy, albo z jakiejś niechęci rozwiązywania jakichkolwiek problemów mogą nas po prostu oddalić, że się tak wyrażę. I no już i po prostu no niestety, ale warto troszkę wiedzieć, co możemy, czego nie możemy i na co możemy ewentualnie liczyć.
2: To prawda. Teraz dużo tych informacji różnych mamy i musimy to wszystko w głowach gdzieś pomieścić naszych. Dobrze, to teraz się przerzucimy szybciutko takim jednym ruchem, taki zrobimy trans i pojesteśmy w Japonii. Bo się okazuje, że Japonia ma jakiś swój specjalny system wypracowała, jeżeli chodzi o przejścia dla pieszych i informowanie o tych przejściach osób niewidomych.
3: Oni to tych systemów to już mieli kilka, z tego co wyczytałem. Kiedyś był system taki typowo dźwiękowych przejść. No ale... nie za bardzo się sprawdzał, bo ludzie się skarżyli, że to piszczy. Był system z pilotem, za pomocą którego te światła się uruchamiały. Ale też się nie bardzo sprawdzał, bo po prostu no, niewiele osób te piloty miało w swoim posiadaniu. No to teraz spróbują, na razie zdaje się, że w Tokio, jeszcze tam w iluś miejscach, próbują czegoś nowego, mianowicie aplikacji na smartfona. To jest wszystko oparte o jakiś system radiowy, który się ze smartfonami będzie komunikował, więc pytanie za pomocą czego, czy jakiś Bluetooth, czy jakaś inna technologia. Ten system ma kilka funkcji. Przede wszystkim będzie informował nas o tym, na jakim przejściu się znajdujemy. Co jeżeli tych przejść jest na przykład dość dużo obok siebie, no to może nie być także bez znaczenia, bo to podejrzewam, że będzie ta informacja już naprawdę dokładna, że zdecydowanie dokładniejsza choćby od tego, co jesteśmy w stanie wydobyć z GPS-a. Będzie też informował nas oczywiście o tym, jakie światło pali się w danym momencie, czyli czy już możemy na tym przejściu, na którym stoimy, to się ruszyć. Możliwe będzie również wydłużenie czasu zapalenia zielonego światła za pomocą odpowiedniej aplikacji, a oprócz sygnałów dźwiękowych aplikacja będzie generowała także i nawet już generuje alarmy wibracyjne, czyli dla tych, którzy na przykład mają problemy ze słuchem, tak, albo po prostu no, jak jest dużo tych samochodów, to i myślę, że nawet w takim hałasie to dla osoby zupełnie sprawnej, jeżeli chodzi o słuch, to może być to intuicyjne i przydatne. Trochę rozbawił mnie ten... opis, jak oni to testowali, bo wyobraźcie sobie, że opis był taki, że iluś niewidomych, tam chyba z odpowiednika japońskiego związku, znaczy odpowiednika polskiego związku niewidomych, czyli tam z jakiejś takiej japońskiej organizacji, że przechodzili, testując ten system na jakimś przejściu i w jednej ręce trzymali białe laski, w drugiej trzymali telefony. I z tymi telefonami oni tak szli. No, ja się zastanawiam, czy naprawdę to po prostu nie dało się tego włożyć w kieszeń tego telefonu i mieć to na jakichś słuchawkach. Tak chyba trochę jednak bezpieczniej by było, żeby nam ten telefon na przykład na środku przejścia z ręki nie wypadł. Dlatego to tak mi rzuciło się to po prostu
2: nie wiadomo jak ten sygnał radiowy, nie?
3: Nie, no wydaje mi się, że wiesz, no że przez kieszeń to by się przebiła, a jeżeli tak, to znaczy, że jest to bubel po prostu.
2: No właśnie,
3: który,
2: właśnie.
3: Jeżeli zostałby wdrożony, no to nie wiem czemu.
0: To musi być chyba jakiś Bluetooth albo coś tego typu, bo...
3: Też mi się tak wydaje.
0: Po co innego, bo przecież skoro telefony mają to wspierać, to...
3: I sygnał radiowy, no to Bluetooth, no.
0: Dokładnie.
3: Więc tak to jest, aplikacja Shingo się nazywa, więc gdyby ktoś tam miał ochotę sobie jej poszukać i może się nią jakoś pobawić, albo jakąś wycieczkę do Japonii w najbliższym czasie uskutecznić, to może nam dać znać, czy działa i jak działa.
1: A tu tak się mówi Japonia i tak dalej, ale tylko można przypomnieć, że nasz rodzimy TotuPoint powoli jakby jest przystosowany, z tego co wiem, już do pełnienia dokładnie takiej samej funkcji. Aplikacja TotuPoint w telefonie może powiedzieć nam różne rzeczy związane z tym TotuPointem, który jest zainstalowany w danym miejscu. No i przecież chyba w Tychach, zdaje się, czy w Chorzowie było zrobione takie eksperymentalne przejście właśnie z TotuPointem, który chyba miał działać dość podobnie. Też miał mówić, jakie to jest przejście. Nie wiem, co ze światłami, podejrzewam, nie wiem, ale chyba też coś tam miał a propos świateł.
2: A czy jest jakaś baza, no, że ja na przykład, żeby sobie znaleźć, gdzie te TotuPointy są?
3: Tak, na stronie.
1: Tak, chyba na totupoint.pl, czy jakaś taka strona jest i tam można sobie sprawdzić, gdzie te TotuPointy są, jakie tam są komunikaty dokładnie i tak dalej, i tak dalej.
2: O, to fajnie.
0: TotuPoint ma w ogóle jedną cudowną opcję. TotuPoint umie przekazać aplikacji jakby, nie wiem, czy link, czy w ogóle plik w HTML-u, jako na zasadzie stronę
1: plik
0: internetową.
1: HTML-u, tak.
0: Tak.
1: Bo tam opisy można tworzyć w HTML-u.
0: Wiesz, opisy jak opisy, ale tam też były takie, żeby na przykład domofon obsługiwać na zasadzie, wiesz, wprowadź kod, pole edycji, zatwierdź przycisk, żeby po prostu
1: odchodzisz do bramy, wpisujesz kod na smartfonie i po prostu to się robi zupełnie bezdotykowo.
0: Dokładnie, no, żeby...
2: Ale to działa już?
1: Znaczy działa. To jest, tego co wiem, podejrzewam, albo wdrożone, albo wdrażane w system. Teraz pytanie, kto i czy to kupi?
3: I kto dokładnie z tego skorzysta, bo to znaczy trzeba też jakąś integrację zrobić. To nie jest tak, że system może mieć możliwości, ale trzeba to po prostu jedno z drugim zintegrować z tym domofonem, który tak byśmy mieli otwierać.
0: Ale na przykład w jakimś urzędzie czy gdzieś, jeżeli wejdą faktycznie te dostępności, że muszą być, jak mamy te, nie wiem, maszynki do numerów czy coś takiego, no to by można na przykład też z tym spiąć.
1: Owszem. No, miejmy nadzieję.
3: Czyli słuchajcie, wniosek z tego jest taki, że Janek Szuster jakby się wybrał do Japonii jakiś czas temu, to może byśmy tam mieli to TotuPointa.
2: No.
3: Kto wie?
2: To teraz się przeniesiemy znowu do Polski, do naszego kraju pięknego i cudnego, i porozmawiamy o DZDN-ie, który ma nowe nowości, nowe limity.
0: Nowy limit 20 tytułów zamiast kilku tam, chyba trzech czy ilu było gigabajtów. Nie wiem, czy oni go zwiększyli do tych trzech czy nie. Chyba tak, ale w każdym razie no, teraz jest 20 tytułów. No tam limit z listopada został przeliczony na megabajty. To już nie ma znaczenia, bo dzisiaj się i tak zaczął grudzień. Ale znaczenie ma to, że tytuły bodajże do 2 godzin będą liczone chyba jak, albo do godziny, jako 0,2 tytułu. Czyli po prostu książki krótkie to będzie tam 0,2 tytułu, książki zwykłe, normalne będą jako jeden tytuł, już nie mamy ilości gigabajtów, tylko ilość książek. Myślę, że 20 książek w miesiąc przeczytać, no to właśnie. Już trzeba być naprawdę dobrym czytelnikiem, żeby coś takiego wyrobić.
2: I mieć czas na to. Dobrze, to teraz my już jesteśmy sobie po rubryczce Tyflowieści, przechodzimy do technikaliów. Ja czytałam o tym, o czym teraz Tomek będzie rozprawiał.
1: A ja to instalowałem.
2: A robiłeś to już?
1: Nie. Jeszcze
2: Mowa,
1: tego nie
2: powiemy,
1: robiłem.
2: Jakkolwiek to zabrzmiało. Może powiemy, o czym my w ogóle rozmawiamy, a o InnoPoście i o nowej takiej funkcji, która się pojawiła, nadawanie paczek przez aplikację. Bez etykiet, bez drukowania, bez naklejania. No,
1: ale ze skanowaniem kodu QR podobno. To znaczy, że prawdopodobnie podchodzi się z aplikacją do paczkomatu i trzeba zaskanować kod w paczkomacie. Znaczy, otwieranie paczkomatów nadal jest zrobione z aplikacji, znaczy z aplikacji współpracującej z danym paczkomatem. To jeszcze nie jest tak jak z odbieraniem, że to się dzieje zupełnie tak bez obsługi paczkomatu. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało, to skanowanie kodu. Mam nadzieję, że będzie to dostępne, nie wiem. Sprawdziłem, no bo sobie zainstalowałem, znaczy zaktualizowałem przed chwilą InPost aplikację. No i widzę, że jest rzeczywiście zakładka Nadaj paczkę. Wybieramy, jaką paczkę chcę nadać. W sensie tam są te trzy wymiary.
2: Tak.
1: Są koszty. No i w następnym etapie jest taki newralgiczny punkt, czyli wybierz, do którego paczkomatu chcesz to wysłać. No i tu bardzo mocno się obawiałem, że to będzie niedostępne. Zwłaszcza, że wszedłem w to, słyszę mapa Google. Pięknie będzie. Na szczęście było pole edycji, w którym mogłem sobie wpisać kod pocztowy. Wpisałem ten kod i nagle się okazało, że jest lista paczkomatów dostępna pod tym kodem z ich adresem. W związku z czym no nie sprawdzam, co tam jest dalej, no bo wiem, jak tam wygląda kwestia płatności chociażby. Ale początek jest dostępny, a wygląda obiecująco przynajmniej. Także jeżeli to będzie tak dostępne, jak do tej pory aplikacja była, to będzie fajnie.
2: Tak. No ja też jeszcze nie sprawdzałam, powiem szczerze, ale korci mnie, żeby chociaż jakąś małą paczuszkę wysłać za pomocą tego. Jeden pan mi miał dać pewien adres, bo mam dla niego prezent, ale ten pan jakoś nie chce tego prezentu chyba. Mowa o panu Michale.
3: Albo zapomniałem. To dostaniesz w następnym mailu.
2: Dobrze. Ty to jak ja dostanę, to ty też dostaniesz. I jeszcze sobie mamy jedną wieść, tylko gdzieś mi zginęła. O nie, o uśmiercaniu Flasha, który tak naprawdę wcale nie jest do uśmiercenia, bo i tak się znajdzie jakieś wyjście, żeby z niego skorzystać i z jego funkcji. Czy też, no nie wiem, proszę, kontynuuj dalej, bo ja się nie znam.
3: To znaczy tak, tu przede wszystkim chodzi o to, żeby te materiały, które są we Flashu zrobione, a których jest jednak całkiem sporo, dało się w jakikolwiek sposób odtwarzać. Kiedy Flash zostanie uśmiercony, kiedy zostanie wyparty z przeglądarek, kiedy po prostu już go tam nie będzie, no to żebyśmy mieli coś nowego, co potrafi odtwarzać materiały flashowe. Co prawda dla nas to może być...
2: No właśnie.
3: Dla nas
2: ja
3: to...
2: zawsze słyszałam, że to jest niedostępne.
3: Nie, no kiedyś to nawet niektóre animacje flashowe, czytniki ekranu, jeżeli zadbało się jakkolwiek o pewne rzeczy związane z dostępnością, to coś tam nawet się dało zrobić w tym. To też nie było tak, że się kompletnie nie dało. Kiedyś nawet ja widziałem grę audio dla niewidomych zrobioną we Flashu.
2: O proszę,
0: a żeby to jedna.
3: No.
0: Przecież cały ten team Audio Gamesów, tych samych ludzi, którzy tworzą Audio Games.net, to miał tam kiedyś taką sekcję gry takie tam, to w tej nawigacji, w tym takim głównym menu było. Nie pamiętam, jak to się już nazywało, ale no w każdym razie gry, w które możesz zagrać w przeglądarce. I tam były po prostu gry, dużo było, można sobie było w nie zagrać tak o po prostu na stronie, jak widzący sobie grali w gry online.
3: Ja pamiętam tę grę, Curb ona się nazywała, że trzeba było przez przejście przechodzić i uważać na samochody, które nas mogły rozjechać.
0: Przecież nawet Blind Swordsman, The Blind Swordsman, taka gra, która też jakiś czas temu była popularna, to nawet ona była... No to był już plik .exe, który tak naprawdę był małym flash playerem uruchamiającym nam plik tam WSF chyba, czy jakoś tak on się nazywał.
3: SWF
0: no, plik
3: chyba.
0: Flasha. SWF, no właśnie, dokładnie. Czyli plik flasha.
3: W każdym razie, no jest sobie coś, co nazywa się Ruffle. Rufle się to pisze. To jest nowoczesny odtwarzacz flasha, zrobiony w języku bodajże Rust. I... on charakteryzuje się przede wszystkim tym, że zdaniem twórców, dzięki temu, jak to zostało wszystko tam zrobione, to zdecydowanie jest bezpieczniejszy, i nie pozwoli na wykonanie jakiegoś dziwnego kodu. To jest rzecz jedna, ale rzecz druga to jest jeszcze ciekawsza, bo pozwoli na odtwarzanie tych różnych materiałów flashowych także na przeglądarkach, które po prostu tego flasha nie wspierają. Czyli na przykład na Safari będzie można odtwarzać takie rzeczy. I jest sobie demko, widziałem to, mamy kilka filmów podpiętych, wybieramy je z listy. Nawet mi się udało, słuchajcie, jakiś jeden włączyć, zaczęła grać jakaś muzyka, także to rzeczywiście działa. Co prawda drugi raz już mi się tego zrobić nie udało. Jest też możliwość otwierania plików...
2: To za dużo, to niezdrowo.
3: Jest też możliwość otwierania plików lokalnych z naszego dysku, więc jeżeli ktoś ma jakieś pliki SWF, a to kiedyś rzeczywiście też tak było, że można było sobie nawet z różnych miejsc pobierać takie pliki i je sobie mieć. Takie pamiętam na początku XXI wieku, jakkolwiek to brzmi, takie były reklamy Frugo robione we Flashu. I sobie można było je pobrać na dysk. Więc takie rzeczy są i one nam nie przepadną. Co prawda, no już nowych rzeczy to raczej nikt nie będzie robił we Flashu, ale jeżeli ktoś będzie miał sentyment, to nie ma co się obawiać, że alternatyw nie będzie, że nie będzie możliwości. Będą też wtyczki do przeglądarek, jeżeli chodzi o Rafla. Co prawda na razie to są wtyczki na takiej zasadzie, że one są niepodpisane i w ogóle to jest wszystko w fazie eksperymentalnej, ale no jest to jakiś taki prognostyk na przyszłość, gdyby ktoś miał naprawdę duży sentyment do tego. Nie wiem, jak z dostępnością tego będzie. Czy...
0: Może warto by porozmawiać w tej kwestii.
3: No, czy uda się to wszystko zrobić tak, żeby chociaż była ta dostępność na równi z tym, co kiedyś programy odczytu ekranu potrafiły zrobić, jeżeli chodzi o Flasha, bo ja tam nie oczekuję, że będzie tego więcej i że będzie to lepiej, ale no, żeby przynajmniej tyle się dało, bo czasem możemy mieć taką potrzebę, żeby skorzystać z jakiejś stareńkiej animacji w technologii Flash, a tu po prostu no, za jakiś czas to się okaże, że się po prostu najzwyczajniej w świecie nie da, bo tych wtyczek już oficjalnie od Adobe no, nie będzie. I tyle.
2: O, no i mamy narzędzie, które nam tutaj zastępuje Flash Playera. Dobrze, to ja mam tutaj koniec w notatkach. Dzisiaj jakoś...
4: A ja mam pytanie, ten Raffle bezpłatny, płatny?
3: Bezpłatny.
4: A, to...
3: Powiem więcej, open source.
2: O. A,
4: no to... Elegant.
2: Ja mam jeszcze taką, tylko że tu się od razu muszę przyznać, ja się przygotuję na następny raz, chyba że mi ktoś to bardziej wyjaśni dzisiaj, a może jest ktoś taki, ponieważ od dzisiaj wchodzi w Rossmanie taka usługa. Mój mąż mi coś tam próbował tłumaczyć, ale powiem szczerze, że nawet nie byłam zorientowana i teraz mi tak przyszło do głowy, że może i by to fajne było, że jest sobie taka usługa w Rossmanie od dziś, bo od 1 grudnia, że możemy sobie pójść do sklepu, zrobić zakupy, a zapłacić za nie później. Jakimś blikiem, albo kartą, albo czymś. Bladego pojęcia nie wiem, jak to trzeba zrobić, czy te produkty się skanuje w aplikacji, czy jak to się robi, ale obiecuję poprawę i chyba, że mi ktoś to naświetli. Jeśli nie, to ja to naświetlę w kolejnym Tyflo przeglądzie. Wiecie coś o tym?
4: Nie wiem, może to jest coś wspólnego z Allegro Pay, bo mnie ostatnio też przychodzi, że na twoim koncie uaktywniliśmy Allegro Pay.
2: No nie, ale
4: też
2: to ma być
4: niby
2: coś takiego,
4: Pay.
2: Że jesteś sobie w sklepie, możesz wziąć zakupy, a zapłacić za nie później. Przynajmniej tak to zrozumiałam.
3: No to taki jakby kredyt.
4: No coś w tym stylu.
2: No ale skąd oni będą wiedzieć, co ja... Nie wiem, dobrze, nie, to jest do zweryfikowania.
3: To jest do zweryfikowania, to nie snujmy fantazji.
2: Tak,
3: a za to zobaczmy, co do nas ludzie piszą, bo mamy ciekawą wypowiedź od Pawła. Paweł napisał do nas tak. Witam, jestem osobą widzącą. Z ciekawości zainstalowałem sobie wspomnianą aplikację. Genarus i spróbowałem przetestować. Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawia się widok z kamery. W chwili kliknięcia w ekran robione jest zdjęcie. Próbowałem zrobić zdjęcie różnych przedmiotów, niestety bez żadnego efektu. Aplikacja milczy. Jednak gdy zrobiłem zdjęcie z ekranem komputera, usłyszałem "No object detected", tekst detected, i zaczął czytać fragment tekstu, który znalazł się w górnej części zdjęcia. Zrobiłem kilka prób i w przypadku czarnego tekstu na białym tle aplikacja miała problemy z czytaniem, natomiast lepiej działała, gdy jest biały tekst na ciemnym tle. Nie czyta niestety całego tekstu, który znajdzie się na zdjęciu, a tylko jego część, która znajduje się na około górnej połowie. Więc taka informacja od Pawła. Pawle, bardzo ci dziękujemy za te informacje, za to, że chciało ci się przetestować tę aplikację i że czegoś już więcej się dowiedzieliśmy i że nie musimy tu gdybać, tylko po prostu no, wiemy jak jest. Dzięki serdeczne. A teraz jeszcze Kacper do nas napisał. To dla rozluźnienia atmosfery opowiem żart. Idzie zając ścieżką i nagle widzi ogromną kolejkę. Wpycha się na początek, wyrzuca go niedźwiedź i mówi: wypad na koniec. Znowu się wpycha i małpa go wyrzuca: wypad na koniec. Nie ma wpychania. I potem zając krzyczy: dacie mi w końcu otworzyć ten sklep?
2: Dobre.
3: No. To taki pozytywny akcent pewnie prawie na koniec, chyba że jeszcze ktoś coś.
2: Nie widzę tutaj entuzjazmu. To będziemy kończyć w takim razie. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim naszym słuchaczom, komentującym, no właśnie. Coś mi dzisiaj jest. W każdym razie dziękujemy wszystkim aktywnym uczestnikom i co? Dzisiaj dziękuję i żegnają się z wami Michał Dziwisz, Tomasz Bilecki.
3: Poczekaj, Kasiu, bo jeszcze mamy Wojtka, tak zupełnie rzutem na taśmę, super. Na sam koniec. To zanim się pożegnamy, to jeszcze proszę bardzo, mamy słuchacza na linii, no to jak mamy, no to odbieramy.
5: Ciekawe, czy słuchacz się odblokuje.
3: O, cześć Wojtku.
2: Odblokowało się, cześć, dzień dobry, cześć. Dobry wieczór.
5: Tak, bardzo fajnie, dziękuję za całą audycję, a na koniec mam takie trochę desperackie może pytanie, ale może będziecie wiedzieć, i będziecie mogli mi pomóc. Mianowicie kupiłem sobie Apple Watcha. Mam taki może dość nietypowy problem, a może właśnie bardzo typowy, mianowicie przy ładowaniu tego zegarka on ciągle jakby się resetuje, w takim sensie, że ciągle mi zwraca taki komunikat, że jakbym go ciągle co kilka chwil podłączał do ładowania, tak? Słychać takie ping i się pojawia błyskawica.
3: I to jest co chwilę coś takiego, tak?
5: Co minutę powiedzmy.
3: To nie jest typowy objaw, na pewno nie. Ja bym popróbował podłączyć go może do jakiegoś ładowarki innego
4: używasz?
3: Gniazdka. No właśnie, czy oryginalnej?
5: U oryginalnego kabla kostki nie było w zestawie, więc używam iPadowej.
2: Może po prostu jest za duża.
3: No a spróbuj użyć iPhone'owej zamiast iPadowej.
5: No, niby powinna się chyba dostosowywać, ale...
3: Ale spróbuj...
2: Nie może być po
4: wiesz co, z ładowarkami jest bardzo różnie. Bardzo różnie. Ja kupiłem taki objaw, miałem na iPhone'ie, kupiłem z Lidla taką ładowarkę, niby Quick Charge 3.0 i w ogóle, a tak się właśnie zachowywało, jak ty mówisz. Tylko, że na iPhone'ie, nie na smartwatch, bo ja smartwatcha nie posiadam.
3: Dlatego ja bym sprawdził na czymś, co... No bo od iPada to ma większy amperaż, jak dobrze pamiętam.
2: Tak, oczywiście,
3: no, więc ja bym spróbował na ładowarce od iPhone'a i nie jestem pewien i obciąć sobie niczego za to nie dam, ale wydaje mi się, że ta od iPhone'a, ta kostka i ta od Apple Watcha to są dokładnie te same. One wyglądają na pewno tak samo.
5: Ja nie zauważyłem w tym opakowaniu żadnej kostki, ale może... Źle patrzyłem i powinienem jeszcze raz przejrzeć.
2: Może gdzieś
5: opakowanie.
0: Apple teraz nie daje ładowarek do tych nowych urządzeń.
3: Tak, to jest inna sprawa. Ale tak jak mówię, jeżeli masz jakąś kostkę od iPhone'a, to spróbuj. Czy się będzie zachowywało tak samo. Jeszcze możesz też przetestować, na przykład podpinając bezpośrednio do jakiegoś komputera, czy będzie tak samo. No, trzeba.
4: Zobacz do powerbanka.
3: Tak, trzeba. Do powerbanka to może być. Chociaż nie, no. Może jeżeli będzie Wojtek miał takie wyjście,
4: nie,
3: to
4: no,
3: tak.
4: Nie, no powerbank jest dość dużym urządzeniem i on tam ma mnóstwo
3: też fakt, też fakt, to się zgadza. Tak. Więc można by spróbować tak, no do kilku różnych urządzeń ja bym popróbował po prostu podłączać, a jeżeli ten problem będzie występował, no to reklamować, bo to nie jest zachowanie, które powinno mieć miejsce.
2: Można sobie zniszczyć baterię w ten sposób.
3: Owszem.
2: Bardzo prosto, więc to szkoda po prostu, nie?
5: A, no szkoda jest też, no, jakaś inwestycja, ale...
2: No dokładnie, to nie mało.
5: Ciekawy gadżet, ten zegarek, tak, jeszcze się z nim oswajam, ale już coraz więcej umiem, no przydaje się nawet, muszę powiedzieć.
3: No to...
2: Smartwatche, dobra rzecz.
3: Tak,
5: tak. Wiem, że są tutaj fanki, tak, smartwatche, pozdrawiam.
2: Dziękuję.
5: To trzymajcie się i dobrej nocy życzę wam.
3: Trzymaj się, Wojtku, dzięki za telefon, do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo i ja również dziękuję tutaj za pewne kwestie, które mi tutaj pan naprostował. Dziękuję serdecznie.
5: No już nie panujmy sobie.
2: Dobrze.
5: W sytuacji zależności służbowej tylko jest pan.
2: Dobrze.
5: Czy hierarchicznej, a tak to możemy sobie mówić na ty.
2: W każdym razie dzięki serdeczne.
5: Tak, tak. I trzeba o to walczyć, bo to fakt, że czasem, wiadomo, że czasem w Polsce jest tak, że jak coś jest zapisane w konstytucji, to znaczy, że już nie trzeba tego stosować, bo jest zapisane. To prawda, ale z drugiej strony trzeba o to walczyć, bo skoro jest zapisane, to możemy się czymś podeprzeć i powołać na coś. I jeżeli nie możemy sami, to są jakieś zawsze instytucje. Ja na przykład teraz będę z lubością stosował ustawę o dostępności cyfrowej i o zapewnianiu dostępności, bo wprawdzie te zapisy są trochę dziurawe, bo z nich na przykład nie wynika to, że musi być dostępne to, co jest załącznikiem do maila, ale już systemy wewnętrzne, takie w intranecie, muszą być dostępne i będę się z lubością na to powoływał i już kilka dokumentów, na przykład dział prawny ostatnio wysłał nam jakieś właśnie o prawach autorskich dokumenty jako skan. No i od razu powołując się na ustawę, wiedziałem, że dział prawny, no
2: dobre.
5: To znać przepisy, nie? Powołałem się na przepisy, cyk, od razu następnego dnia już miałem dostępną wersję dokumentu.
3: Od kogo, jak na kogo, studentów. Ale od działu prawnego to...
0: Na studentów też to dotyczy, czy tylko was wewnątrz jako pracowników?
5: Nie, no to jest przepis ogólnokrajowy, więc dotyczy wszystkich obywateli tego kraju. Przecież to są ustawy.
0: Ale w sensie, czy my, jakby jeżeli chodzi na przykład o jakieś systemy takie wewnątrz instytucji, tak. Też możemy...
5: Tak, jak najbardziej, a my zwłaszcza mając tak zwany materialny interes, bo będąc osobami, za przeproszeniem, ze szczególnymi potrzebami, chociaż nie widzę tutaj żadnej szczególności naszych potrzeb, jak najbardziej możemy się tego po prostu domagać. Intranet musi być dostępny.
2: Ha, ha, ha, to niech zdejmą nakładkę z Moodla Wistulową. Ciekawe, czy to zrobię.
5: A to nie wiem, tu akurat nie wiem, jaka jest, trzeba by było zajrzeć do ustawy, jaka jest definicja podmiotu, nie wiem, czy to nie dotyczy tylko podmiotów publicznych,
2: aha, okay.
5: ale czy definicja podmiotu nie jest publicznego, to już ktoś musiałby się, specjalista w tej dziedzinie wypowiedzieć, ja nim nie jestem, ale...
0: Się też zastanawiam. Ja się zastanawiam, co w przypadku...
5: To jest.
0: Ja się zastanawiam, co w przypadku, gdy szkoła jako instytucja publiczna, i to by trzeba prawnika zapytać, ma na przykład dziennik elektroniczny, który tworzy firma prywatna i ten dziennik jest niedostępny, ale to stoi na serwerach firmy prywatnej i jest systemem firmy prywatnej.
5: To chyba ta ustawa załatwia ten problem, w sensie, że jest wykorzystywane, to musi być dostępne, ale ja też głowy sobie za to uciąć nie dam. Ja po kolei będę to rozgryzał, bo mam nadzieję, że doprowadzę z czasem do jakiejś zmiany kultury, bo po prostu wysyłanie pism po to, żeby był czyjś podpis, albo napisane szanowni państwo długopisem,
3: no to jest totalnie bez sensu.
5: Masakra, po prostu masakra, ale to jest nagminne.
3: No tak, bo ostatnio nawet na jednej z grup dla urzędników pracujących w administracji publicznej też widziałem taki wątek, że no to jest, to też mają z tym problem, dbając o dostępność dokumentów, że się cały czas urzędnicy bardzo upierają, że musi być podpis, musi być pieczątka. I co z tego, że to pismo zostało napisane na komputerze, skoro potem jest skanowane, jest drukowane, jest robiony podpis i jest wskanowywane do komputera.
5: A tamto pismo miało podpis elektroniczny, żeby było zabawnie i, te, i tylko miało właśnie tam szanowni państwo długopisem napisane. I to no, był jedyny powód. Masakra, no. Ale trzeba być upierdliwym. No po prostu prosto powiedzmy sobie, trzeba być upierdliwym. Tak. Bo jak, chociażby dlatego, że będą mieli mnie dosyć, to będą te pisma w końcu wysyłali.
3: I bardzo dobrze.
5: Nie przeszkadza. Niech mają mnie dosyć.
3: I bardzo dobrze. Okej, Wojtku, dzięki w takim razie za wypowiedź. Trzymaj się, dobrej nocy. Słuchajcie, jeszcze ja tu widzę, że mamy jednego słuchacza. Już mieliśmy sobie stąd iść, no ale to jeszcze chwilę posiedzimy, bo jest jeszcze z nami Grzegorz, który, miejmy nadzieję, coś nam też ciekawego powie. Cześć, Grzegorzu.
6: Dobra, cześć.
3: Cześć, cześć. Słuchamy cię.
6: No, no tak parę nowości tak akurat no, mam do powiedzenia. Z tym impostem, bo akurat słuchałem przed chwilą, no to uważam, że akurat to bardzo dobry pomysł, że będzie to nadawanie tych paczek. No, bo na przykład no z kimś się umawiam, znaczy to na jakichś grupach czy coś, chciałbym coś od kogoś kupić, czy ktoś ode mnie kupić, ktoś chce, no to zamiast iść na pocztę i się tam babrać tam z różnymi formularzami, żeby tam ktoś pomógł, to możemy to zrobić z aplikacji impostu po prostu. No i to wysłać i to tam z tego co wiem, no to na początku jest blik, a w przyszłym roku ma być Google Pay, Apple Pay, tam karty i takie tam rzeczy.
2: No dobrze, że zaczęli od blika, tak, bo on jest taki szybki w miarę. I...
6: No, szybki, choć Google Pay jest jeszcze szybszy, więc... Tam parę kliknięć.
0: Ja uważam, że plik to jest cudowne rozwiązanie i bardzo żałuję, że jakoś zagranica nie chce tego skopiować, bo to naprawdę ma bardzo, bardzo dużo zalet w porównaniu do poszczególnych innych rozwiązań.
6: Za granicą ma być to wprowadzane, bo plik podpisał umowę z Mastercard, jeśli się nie mylę, i tam to chyba nie wiem, czy w tym roku chyba w wakacje to było. No i mają to wprowadzać gdzieś tam w Netflixie, miało to być gdzieś tam w Uberze. To co tam czytałem na ten temat, ale czy to wprowadzą to
3: też. Pożyjemy, zobaczymy, Grzegorzu. Co jeszcze masz dla nas?
6: Kolejna metoda płatności w Rossmanie i Empiku. No, to ma polegać na tym, że przejdziemy do sklepu, skanujemy sobie jakieś tam rzeczy sobie, jakieś tam, które chcemy kupić w tych sklepach i zamiast do kasy, tylko tą aplikację, czy tą Rossmana, czy Empika, musimy sobie tam kartę swoją dodać, płatniczą. I jak sobie zeskanujemy te wszystkie te produkty, to możemy je zapłacić z poziomu aplikacji.
3: Czyli tak naprawdę...
2: Czyli to jest to, o czym ja mówiłam,
3: tak,
2: pewnie.
3: Tu tak. Jeszcze zresztą w tej samej sprawie Sylwester do nas napisał. Więc tak, to wygląda na to, że ten nasz smartfon to będzie naszą kasą właściwie.
6: W sumie tak. A i jeszcze co do Allegro Pay, bo tutaj to całe Allegro Pay to jest po prostu, jak to nazwać, kredyt po prostu. Bo też mi to wyskoczyło, że ja się tam mogę się to aktywować, tylko że mi się nie udało aktywować, bo ja jak zakładałem Allegro, no to jeszcze na starym dowodzie miałem skan to z 10 lat temu, to było to. A jak wpisałem nowe dane dowodu osobistego, PESEL, imię i nazwisko, to mi napisało: przepraszamy, nie mogliśmy cię zweryfikować, skontaktuj się z nami. No to ja sobie pomyślałem na wy.
7: Jestem, mi się nie chce kontaktować, bo jak mam Twisto, no to... No to jest to, Allegro Pay to jest po prostu kolejna usługa taka kredytowa, że tam, nie wiem, kupujemy coś za 3000 i możemy sobie to rozłożyć na tam 3 raty, 6 rat, tam 10 rat.
2: No to dobrze, że coś takiego też jest.
7: No, oprocentowanie jest tam jakieś niskie, ale jednak jest.
2: No. Z czegoś muszą zarabiać. No tak. Czy coś jeszcze?
7: No i tak to w sumie na tą chwilę wszystko, no.
2: Okej, to dziękujemy bardzo. Ty mówiłeś, Michale, o komentarzu jakimś, co tutaj pewnie mój mąż naskrobał.
3: Tak, dokładnie. I to dokładnie było to samo, co mówił, o czym mówił Grzegorz. Także to jest, okay. Także to jest to samo. Ta sama kwestia. Jeszcze tu Krzysztof napisał, że takie rzeczy z ładowarką u niego na Apple Watchu się nie działy. No to cieszymy się, Krzysztofie. No niestety, jak widać, i takie problemy się pojawiają czasem. No ale miejmy nadzieję, że to się wyjaśni jednak, co tam się złego podziało. I słuchajcie, w tym momencie jeszcze tak na szybko sprawdzam jeszcze nasz panel kontaktowy, czy tu ktoś do nas czegoś nie napisał. Nie napisał wszystko. Możemy kończyć i kończmy, bo...
2: Zamykamy linię tak, głosowania. Zamykamy linię.
3: Dokładnie, bo tu się zaraz jeszcze nam rozdzwonicie, ale to dobrze, to nie żebyśmy narzekali, nie, no dobrze, ale dobrze. Kiedyś trzeba po prostu tę kropkę postawić.
2: Tak jest. No to Michał ją postawił, ja jeszcze ją obrysuję i powiem, że wreszcie powiem to, co już miałam powiedzieć kilkakrotnie, że żegnają Państwa. Michał Dziewisz za konsolę.
3: Dobrej nocy.
2: Tomasz Bilecki z dzieckiem pewnie gdzieś tam przy sobie. Mikołaj Hołysz, Robert Chłowiecki i ja również Katarzyna Ślipek. Dziękuję serdecznie, również życzę dobrej nocy i do następnego wtorku. Widzimy się oczywiście o tej samej porze. No i co? Ktoś coś jeszcze?
3: To ja Enter bym nacisnął.
2: To proszę bardzo.
8: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Mamy... Który dzisiaj mamy? 22 czerwca 2021. Pogoda dzielnie walczy z Tyfloprzeglądem i można powiedzieć, wychodzimy na remis, bo Tyfloprzegląd jest, aczkolwiek w składzie dość mocno zredukowanym. Jest Michał Dziwisz, u którego notabene jest remont i dzisiaj będzie fajnie go słychać.
3: Dziś będę miał, proszę Państwa, takie piękne echo, to ja może zademonstruję, bo jeszcze tego tu nie było. Proszę bardzo, taki...
9: Farba fajnie pachnie?
3: Jeszcze nie doszliśmy do etapu farby, więc zanim farba, to będzie jeszcze trochę, natomiast pogłos już jest i z tym pogłosem się będziemy słyszeć przez najbliższy czas.
1: Tak, a o farbę pytał się Paweł Masarczyk, który jak widać też z nami jest, no i ja jestem. I to na razie tyle, zobaczymy. Paulina dzielnie walczy z pogodą, na razie pogoda wykrywa, ale no jeszcze możliwe, że Paulina nie powiedziała ostatniego słowa, to się jeszcze okaże. Mikołaja pogoda pokonała, no i generalnie no tak i na razie skład mamy. Zobaczymy, co będzie później. Ale to nie znaczy, że Tyfloprzeglądu nie będzie, bo Tyfloprzegląd jak najbardziej będzie i Robert, którego co prawda dzisiaj też nie będzie, tak? A nie, kto dzisiaj powie, co będzie?
3: Ja.
1: A ty powiesz, no to mów.
3: To mówię. W tym tygodniu w Tyfloprzeglądzie. Mobilny Outlook poszerza sterowanie głosowe. Zmiany w dodatkach do NVDA. NaviLens w praktyce. Zmiany w interfejsie sklepu Play oraz co w talkbacku piszczy. Portugalski pomysł na znikomą ilość opisanych obrazków na stronach. Zniżka 40% na Supersense. Teksty piosenek w Apple Music z potencjalnym wykorzystaniem podczas karaoke. Nowości dostępności w Chrome 91. mówiący album ze zdjęciami oraz Krokomierz, ciekawe sprzęty użytku codziennego dostępne w Austrii. Studenci z Grecji też tworzą czepek pływacki dla niewidomych. Windows 11, pierwsze wrażenia i szybki przegląd aktualnej wiedzy. Nowe funkcje Androida jeszcze tego lata. WhatsApp rozwija funkcję niezależnej obsługi wielu urządzeń. Uwaga, oszuści podający się za pracowników banków wciąż próbują nas okraść. Wyszukiwarka etymologii słów. Może powstać odpowiednik aplikacji mObywatel dla całej Unii Europejskiej. Automatyczne nagrywanie pojawi się w Microsoft Teams. GitHub Email Hunter, dodatek do Chrome pozwalający na automatyczne wydobywanie adresów mailowych użytkowników GitHuba. Jest publiczna beta wyszukiwarki Brave.
1: I jest też oczywiście Tyflo-przegląd. Zobaczymy, jak to będzie z newsami. Oczywiście część newsów jest od ludzi, których nie ma. Spróbujemy te newsy gdzieś tam sobie przeczytać, ale zaczynamy od newsa, który na pewno będzie, czyli newsa na temat mobilnego Outlooka i sterowania głosowego. Paweł tego newsa znalazł.
3: W ogóle Paweł w tej pierwszej części dużo będzie miał
1: tak,
3: do powiedzenia. Dużo
1: będzie.
3: Oj, dużo.
1: Tak. Oj, tak.
9: Widzę, że dzisiaj taka moja kariera solowa pierwsza, ale okej. Okay. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. No więc dobrze, zacznijmy od Outlooka. Outlook, my mówiliśmy już tydzień temu o tym, że Microsoft w ogóle w tym pakiecie Office 365, dwa tygodnie temu też o tym mówiliśmy, rozszerza powoli swoje dyktowanie głosowe, już język polski jest obsługiwany w Wordzie 365, Wojtek trochę też o tym opowiadał. No a sam Outlook też już wprowadził swego czasu pewne ulepszenia, na przykład zdaje się, że jakaś tam opcja automatycznego czytania wiadomości miała zagościć jakiś czas temu na iOS-ie. Nie wiem, czy to po polsku też się pojawiło, natomiast jakieś opcje w tą stronę właśnie sterowania głosowego już gdzieś tam ruszyły. No a teraz Microsoft zapowiedział trzy nowe. Na ten moment ponoć są dostępne na iOS-a, mają być na Androida. Pewnie po polsku jeszcze ich nie ma, no i niektórych z nich może długo nawet nie być. Najbardziej będzie nas ciekawiła opcja trzecia, ale myślę, że warto wspomnieć o wszystkich, bo nakreśla nam to pewien zarys tego, do czego Microsoft zmierza, do czego jest już zdolny, no i o co im w tym wszystkim chodzi. Pierwszą nowością będzie możliwość, no od tego zacznijmy, że w Outlooku jest albo no ma się pojawić przycisk mikrofonu, który aktywuje nam Cortanę w tymże Outlooku. No i za pomocą tej Cortany, o, witamy Paulinę, chyba udało się dołączyć.
3: Tak, Paulina się z nami już łączy.
9: Więc wracając do tematu, tą Cortaną można pewną ograniczoną ilość czynności wykonać. No i pierwsza z tych trzech to jest tworzenie i sprawdzanie i zarządzanie terminami w kalendarzu. No mamy sobie kalendarz bazujący na Outlooku, na całej tej infrastrukturze Office 365, czy to prywatny, czy firmowy. No i możemy w tym momencie za pomocą oczywiście naturalnego języka zapytać Cortanę, a co tam dzisiaj mamy w planie, a kiedy będzie następne spotkanie, zebranie zespołu, a czy możesz mi zaplanować spotkanie z Jasiem i Małgosią, a do tego jeszcze dodaj Kubusia, gdzie Jaś, Małgosia i Kubuś zostanie automatycznie rozpoznany jako nasze kontakty, które mamy gdzieś w naszej albo książce adresowej, albo w kontaktach w telefonie, albo gdzieś na serwerze. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest wyszukiwanie, które również polega na naturalnym języku. I tutaj też możemy poprosić, że wyświetl mi ostatni raport, który mi wysłał Tadek, dotyczący, nie wiem, sprawozdanie finansowe za rok bieżący. I to wszystko powinno się kontekstowo odnaleźć. Tam jest wykorzystywana ta technologia Graph, dzięki której jest dużo powiązań między naszymi kontaktami, nazwami plików, jakimiś tam treściami maila i tak dalej. No i te rzeczy powinny być nam od razu przywołane. Ten załącznik, którego szukamy, powinien nam zostać wyświetlony. Trzecia opcja, i tu właśnie jestem ciekaw, czy polski język wskoczy, czy konsekwentnie idąc za ciosem nie, no bo Cortany nie ma, to jest dyktowanie głosowe, które ma pozwalać nam na właśnie podyktowanie całego maila, czyli jeżeli już tutaj słyszeliśmy, co się dzieje w Wordzie, to wiemy, z czym mamy do czynienia, czyli kontekstowe wykrywanie interpunkcji albo możliwość jej dyktowania, dość dokładne rozpoznawanie i tak dalej, plus oczywiście pewne rzeczy, jakieś takie referencyjne, na przykład nazwy kontaktów. Znowuż przywołam tu przykład z Jasiem, Małgosią i Kubusiem. Jeżeli któreś z tych imion padnie w treści maila, to ta osoba zostanie oznaczona tak, aby wyskoczyła jej wzmianka. No i w ten sposób Outlook gdzieś tam przed przodu, Microsoft przed przodu, chce pójść w to sterowanie głosowe, w to, że byśmy jak najmniej czasu spędzali na takich rutynowych czynnościach, jakieś planowanie spotkań, wysyłanie maili, poszukiwanie jakichś dokumentów, no i żeby ta praca, zwłaszcza gdzieś tam w terenie, nam jak najszybciej szła. No zobaczymy, co z tego będzie. Michale, jak rozumiem, ty na iOSie nic z tego jeszcze nie masz.
3: Nic z tego jeszcze nie mam, to znaczy otrzymałem informację w aktualizacjach Outlooka, że takie funkcje są, że jest to dyktowanie głosowe, że mogę Outlookowi różne polecenia wydawać głosem, natomiast nie mam żadnej ikonki mikrofonu, nie widzę nic takiego ani w treści wiadomości, kiedy tworzę taką wiadomość, ani też po prostu w interfejsie. Także no niestety wygląda na to, że na razie dla użytkowników

0: Dzwaniam, Michał tutaj ma remonty i pewno będzie jakaś wiertara, więc może być tyflo wiertara.
1: No nie, już nie o tej porze, już nie o tej porze, ale dziś wiertara, a i owszem, niejednokrotnie, że tak powiem, dała głos.
0: Tak, no to na pewno. Ja z pleneru działkowego do was, także tyflo przegląd dociera też i na działkę. Smashing, plashing z tyflo przeglądem musi być i z tyflo radiem.
2: To musi być swoją drogą spoko atmosfera, puszczać to w terenie, że tak powiem, no nie gdzieś w domu, w skupieniu, przy komputerze, tylko po prostu. Po prostu sobie to włączyć jak muzyczkę do imprezy albo coś. Spoko. Pozdrawiam działkę.
0: No dokładnie. Dzięki, dzięki. Pozdrawiamy to z Moniczką też. Natomiast ja dzwonię do was z taką ciekawostką, bo chyba tydzień temu albo jakoś dwa mówiłem o tej białej lasce Smart Came, co to wykrywa przeszkody i tak dalej z tym czujnikiem wibrującym na rękojeści zamontowanym, znaczy raczej pod. No i zamówiłem tą laskę sobie, no ale niestety, słuchajcie, na dzień dzisiejszy nie ma jej w Polsce, bo to jest produkowane w Chinach i jest tyle podobno zamówień, że Altix nie nadąża z produkcją, a raczej Chiny z produkcją tejże laski, producent nie nadąża, no i powiedziano mi, że niestety dopiero trzeba się w sierpniu spodziewać tejże laski i myślę, że jak ją już zdobędę, to tu się umówię też, Michale, z tobą, to zrobię jakieś takie fajne nagranie dla słuchaczy, pokażę, jak to działa, bo szczerze mówiąc, powiem wam sam, jestem ciekawy.
1: Bo jak rozumiem, Krzysztofie, Altix nie jest producentem tej laski, on jest tylko dystrybutorem. No i to.
0: Dokładnie, tak.
1: I to jest ogólny problem naszych polskich dystrybutorów urządzeń Tyflo, szczególnie jeżeli to są jakieś takie, powiedzmy, mniej znane urządzenia, czy które dopiero gdzieś tam sobie przecierają szlaki na rynku, no że dystrybutor też nie wie do końca, jak co się przyjmie, no, i też nie zamawia ich nie wiadomo jak dużo. To już no, nie jest, podejrzewam, pierwszy taki przypadek z różnym sprzętem i w różnych firmach i na to niestety trzeba
0: dokładnie
1: być przygotowany.
0: Tym bardziej, że ja, Michale, dzwoniłem tam w poniedziałek i pan mi powiedział z Altixu, że no jeszcze jedna sztuka jest, jak pan chce, to może pan sobie ją zamówić. No ja się szczerze mówiąc wahałem, bo chciałem jeszcze opinię poczytać gdzieś tam na ich stronie, wiecie, coś zapoznać się z materiałami i z nagraniem audio, bo jest tagowe, na którym jest prezentacja, jak to działa. Natomiast no, jak ja dzwoniłem w poniedziałek, żeby się zapytać, to była jedna sztuka, po czym jak zadzwoniłem w środę albo czwartek, to już tej jednej sztuki nie było. Było 13 i się rozeszły jak świeże bułeczki, więc no niestety muszę czekać i zobaczymy, jak przyjdzie, to dam znać, podzielę się wrażeniami i no i myślę, że się może jakieś fajne nagranie uda zrobić z prezentacją dla słuchaczy, taki jakiś mały podcast, tak myślałem.
1: Jasne, Krzysztofie, no to jesteśmy w kontakcie i będziemy działać, kiedy sprzęt do ciebie przyjdzie.
0: No, także tyle na razie ode mnie.
1: Dzięki.
0: Więc jakby ktoś chciał i miłego remontu, Michale, i by się szybko skończył, bo
1: To wszystko zależy od tych, co remontują, a z tym to wiadomo, bywa różnie. Dzięki, Krzysztofie, za telefon, pozdrawiamy cię.
0: Dzięki, pozdrawiam.
3: A propos lasek, niedawno spróbowałem sobie zacząć robić, na razie przynajmniej, bo tego jest dość dużo, jak się okazuje, taki no, research, tudzież poszukiwanie różnych sklepów ze sprzętem Tyflo w Unii Europejskiej, znaczy jakby w krajach Unii Europejskiej przynajmniej na razie, bo chodzi o to, no żeby po prostu sprawdzić, czy na przykład jest coś ciekawego, co można by na przykład jakoś do nas sprowadzać, a z Unii, no to myślę, że łatwiej niż nie z Unii. No i na przykład w Danii mają jakieś laski, nie wiem jeszcze jakie, bo dopiero o tym przeczytałem. W każdym razie są to laski na przykład jakieś szwedzkie, jakieś francusko-kanadyjskie, ale to nie jest Ambutech. Są jeszcze jakieś chyba duńskie firmy, już nie pamiętam nazwy, ale to bardzo taka skandynawska ta nazwa. W każdym razie ceny są duże. Na przykład laska, o której jest napisane, że no laska kosztuje 150 euro albo 200 euro. Więc ja jestem bardzo ciekaw, co ta laska takiego ma, że ona kosztuje 150 euro albo 200 euro.

0: Zwłaszcza, że ten opis jest taki dość skąpy. Przynajmniej tak przetłumaczył Google, bo no, nie znam duńskiego. Natomiast no, rozglądam się za różnymi rzeczami. Kilka znalazłem ciekawych rzeczy. Na przykład Chorwaci mają długopisy z napisami w Braille'u, takie pamiątkowe, powiedzmy, długopisy, tak, które można sobie gdzieś tam komuś dać i żeby, powiedzmy, pamiętać o niewidomych, czy nie wiem, w każdym razie no, jakieś długopisy z Braille'em jakby na nich, czy jakieś tego typu kilka rzeczy. Duńczycy mają jakieś taką kralnicę, czy coś takiego do mięsa. Trochę jak u nas są na przykład kralnice do cebuli, taki grzebień, który się wbija w cebulę i jakby między te druty, czy jak to nazwać, no nożem się kroi i to wszystko jest nadal jakby scalone, więc można to w miarę fajnie sobie...
1: Więc ta cebula się po prostu nie rozwala.
0: Tak, w czasie krojenia. Natomiast w Danii jest troszeczkę podobne, tylko chodzi o to, żeby no w jakieś takie równe plastry pokroić. Coś takiego do krojenia na przykład mięsa, znaczy pieczeni, tak, na plastry. Mają tam na przykład kilka rzeczy, o których u nas w ogóle się nie mówi. Na przykład jeżeli ktoś ma tylko jedną rękę sprawną, taka powierzchnia, na której kładzie się kromkę chleba i można tą kromkę chleba jakimiś takimi kołeczkami przytrzymać, żeby się nie przesuwała. Z drugiej strony to coś, ta powierzchnia jest taka, znaczy ta deseczka czy platforma, nie wiem jak to nazwać, takie coś. Jest z tego co wiem z jakiejś takiej no powierzchni, pewnie guma tam jest czy coś, żeby to się nie przesuwało i można sobie jedną ręką kromkę położyć chleba, tymi kołeczkami ją, że tak powiem, zablokować i też smarować masłem, żeby ta kromka się nie poruszała. I oni mają ileś różnych takich, znaczy ileś, nie wiem ile jeszcze, takich różnych rzeczy, o których u nas się nie mówi. No i ciekaw jestem, jakie inne kraje też mają swoje rzeczy, których, no nie wiem, może nie eksportują, może po prostu nikt nie jest oprócz nich zainteresowany, ale może coś jeszcze się okazać. Chociażby, no była już tutaj przecież audycja o mluwiku czeskim czy słowackim. Są też chyba czeskie czy słowackie dyktafony Eltrinex na przykład. Także są różne rzeczy. No a teraz chyba czas na kolejny news od Pauliny, która się u nas pojawiła na temat nowych dodatków do NVDA. W zasadzie chyba jednego nowego dodatku, tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Słychać mnie? Bardzo przepraszam, ale mam...
1: Tak.
2: Okej. Tak. Źle napisałam trochę w... nagłówku newsa, bo jakby chodzi mi bardziej o zmiany w dodatkach dla NVDA właśnie. I pierwsza taka nowość i faktycznie nowy dodatek to jest dodatek Direct Link do NVDA, który umożliwia przekonwertowanie linku do pliku na Google Drive, OneDrive bądź do Dropboxie na bezpośredni link do pliku. A także numer telefonu na link do WhatsAppa z tym numerem.
1: Czyli może powiedzmy, Paulino, to chodzi o to, żeby taki link, jeżeli ktoś nam udostępnia na przykład na Google Drive, to pozwalał bezpośrednio jakimś narzędziem, powiedzmy tak, zapisanie tego pliku na dysku, żeby od razu po kliknięciu w ten link przetworzony przez ten dodatek pojawiało nam się na przykład okno przeglądarki, czy chcesz otworzyć albo zapisać plik, tak? To o to chodzi.
2: Tak, albo zapisz jako w zależności, albo żeby zapisała po prostu od razu. To znaczy jest taka uwaga od dewelopera, że jak są duże pliki, to Google Drive mówi tam, że ostrzeżenie, nie mogliśmy przeskanować pliku, coś tam i trzeba tam kliknąć pobierz mimo to i dopiero wtedy będzie pobierać takie jedno zastrzeżenie i też jeśli chodzi o te numery WhatsApp, to trochę deweloper chyba nie jest pewny tej funkcji, ponieważ znaczy napisał oczywiście, że jeżeli znajdzie się jakiś numer, który nie jest wspierany przez tę wtyczkę, to żeby się kontaktować z nim przez maila. I cóż, no Użycie jest bardzo proste. Co prawda jest tutaj jedna niedokładna informacja, jednak nie miałam jej jak sprawdzić. Chodzi o to, że przy linku mamy instrukcję: zaznacz link, który chcesz przekonwertować, naciśnij NVDA Alt L, twój link będzie w schowku, podobnie z numerem telefonu, zaznacz lub skopiuj numer, naciśnij właśnie NVDA L, będzie w schowku. I nie wiadomo, czy link też można skopiować, czy tylko można zaznaczyć, ale to jest jakby do sprawdzenia, to jest taki mały szczegół. Można też wcisnąć Alt Shift NVDA L i wtedy będzie to otwarte w przeglądarce od razu domyślnej. I te gesty można przemapować też w zdarzeniach wejścia w NVDA.
0: I teraz, czy Paulino, można powiedzieć, podtrzymujesz swoje ustalenia?
2: Myślę, że to będzie najlepszy pomysł na obecny moment.
0: To w związku z tym, że tutaj walczysz z burzą, to twoje, jakby reszta twoich newsów jest bardziej technologiczna, ale powiedzmy, żeby burza tutaj nie zdążyła nam może przerwać, to może spróbuj powiedzieć też o reszcie rzeczy, które tutaj przygotowałaś dla słuchaczy. I no dzisiaj po prostu taki mamy klimat.
1: Taki po prostu tyflo przegląd zmiksowany z wszystkiego.
2: Jako, że największym newsem i pierwszym, który jest w kolejności, jest news taki trochę przegląd wiedzy i pierwsze wrażenie z Windowsa 11, to moje pytanie, czy mówić o tym jakby cała wiedza, którą wiem, czy dokonać takiego szybkiego faktycznie przeglądu, ponieważ pisałam już trochę o tym na Letenie.
0: Myślę, że taki przegląd szybki, bo to też pytanie, ile się z tego znajdzie w finalnej wersji.
2: No tak.
0: Zobaczymy.
2: Co ciekawe, w tym przeglądzie tamtym mówiliśmy, że w sumie to może będzie, może nie będzie ten Windows 11, ale już w środę instalowałam wyciekniętą wersję ISO. I znalazłam trochę błędów, znalazłam trochę ciekawych rzeczy i mam też trochę wiedzy na temat tego, jak to działa od takiej strony trochę pod maską, więc dokonam szybkiego przeglądu tego, co udało mi się dowiedzieć. Jak chodzi o takie wrażenia dostępnościowe i użytkowe, to jest kilka błędów. Na przykład taki, że nie można pobrać głosów z centrum funkcji do żadnego języka poza angielskim, które są domyślnie w obrazie. Na przykład też jest taki błąd, że jak tam z dźwiękami systemowymi, że niektóre się potrafią odgrywać dłużej niż powinny. Są nowe dźwięki, od razu mówię. Jest nowe menu start, które jest przeprojektowane. Mamy, jak jesteśmy na pulpicie, damy tab, mamy start przełączanie, niewciśnięty przycisk, trochę inaczej to wygląda. I tak, jak wejdziemy w ten start, mamy wyszukiwarkę. Pod strzałkami mamy dwie opcje. Na lewo jest opcja User Account For, czyli konta użytkownika i nazwa użytkownika. Tam jak to wciśniemy, no to jest Change Account Settings, czyli zmień ustawienia konta, zablokuj i wyloguj się. I na prawo jest jeszcze opcja Power, czyli tam uśpij, uruchom ponownie i tak dalej. Pod tabem mamy listę przypiętych aplikacji. Tutaj możemy sobie odpinać, przypinać bardzo to jest dobrze zrobione, można tym zarządzać. Jest przycisk przełączania wszystkie aplikacje i tutaj otrzymujemy dostęp do interfejsu takiego jak znamy z dziesiątki. Proponowane tutaj są aplikacje, które są ostatnio dodane, jakieś nowo utworzone pliki, czy tam ostatnio używane pliki. No, zazwyczaj jest tego 6 na liście. Jest też przycisk więcej, jakbyśmy chcieli wyświetlić tego więcej, jak nazwa wskazuje. Mamy też pewne zmiany w rejestrze, które przeszkadzają niektórym skryptom w realizowaniu się. Jest szybsza responsywność. Słyszałam, że jeśli chodzi o klawiaturę i o dźwięk, ale nie do końca jestem w stanie sprawdzić, jakby co bardziej, czy klawiatura, czy dźwięk, ponieważ, no, jak pewnie większość słuchaczy, odbieram system w większości dźwiękowo. Kolejna taka rzecz jest, są zmiany w ulepszeniach na mikrofonie, na mikrofonach. Mogą one wyglądać inaczej na waszych kartach dźwiękowych niż wcześniej. Mniej odszumiacza, a więcej takich efektów typu kompresja, typu jakieś podbijanie poszczególnych warstw tego dźwięku. Mi się podoba taka opcja. I tak, z takich pierwszych wrażeń to chyba tyle. Natomiast jeśli chodzi o taką wiedzę bardziej teoretyczną, jest to wyciek po pierwsze niecelowy, po drugie potwierdzony, czysty, ponieważ Microsoft zgłosił jakby skargę na firmę, która opublikowała instrukcję, jak ten wycisk zainstalować, a także podawała linki do plików. Również jest złożona prośba do Google'a, żeby usunąć z wyszukiwarki wyniki wyszukiwania tego wycieku obrazu ISO. 24 czerwca będzie konferencja, na której ten Windows będzie pokazany. Przewidywania są, że będzie wydany jesienią tego roku, ale to nie wiadomo. Jeśli chodzi o wymagania systemowe, to na pewno TPM jest wymagany, czyli szyfrowanie, klucz szyfrowania sprzętowego. I z takich innych rzeczy no, są pewne irytujące rzeczy, ponieważ na przykład co tak mniej więcej 15 minut jest komunikat, w sensie jest wyświetlany taka nakładka jakby na okienko z newsami od Microsoftu. To są te wiadomości i zainteresowania, które tutaj mamy w dziesiątce w widżecie pogodowym. Jeśli chodzi o widżety, ma być w dłuższej przyszłości wprowadzona obsługa widżetów firm trzecich.
1: A Paulino, co ten komunikat od Microsoftu, co te 15 minut nam wyświetla, o co tam chodzi, jaka
2: znaczy,
1: jest jego treść?
2: Tam są artykuły jakieś popularne, prognoza pogody, jakieś tam...
1: Aha, czyli jakby ten widget nam po prostu co 15 minut wyskakuje na pierwszy plan i przysłania aktualnie otwarte okno.
2: Tak, dokładnie. Rozumiem. Jeszcze nie zbadałam, jak to wyłączyć. Będę musiała nad tym popracować, ponieważ na dłuższą metę bywa to bardzo denerwujące. Jest to tylko wtedy, w sensie zachodzi to tylko wtedy, kiedy zalogujemy się na konto Microsoft, ale z tym też jest mniej ciekawie niż może niektórzy by chcieli, bo tylko w wersji Pro da się zainstalować system z użyciem konta lokalnego. I z takich rzeczy coś jeszcze miałam mówić, ale teraz mi wyleciało z głowy, więc chyba tyle. Okej. Okay. Aha, właśnie. Jest niedostępna historia schowka. Trzeba używać wtyczki do NVDA Windows 10 App Essentials, jeżeli używamy NVDA. Jeżeli używamy narratora, no to jest dostępnie. ZDSR podobno też sobie z tym radzi. JAWS w sumie nie wiem, nie sprawdzałam. Jest też w niej taki błąd, że jest tylko tekst. Nie ma tam plików. Natomiast myślę, że główny problem jest z dostępnością tego. I jest łatwiejsza metoda, w sensie łatwiej jest zarządzać wirtualnymi pulpitami. Są odczytywane nazwy wirtualnych pulpitów w NVDA, czego nie zaobserwowałam na dziesiątce. Jest ładniejsza siatka aplikacji pod Windows Tabem i lista wirtualnych pulpitów też jest bardziej dostępna. To tyle z takiego szybkiego przeglądu. Kolejny news ode mnie jest taki, że WhatsApp rozwija funkcję niezależnej obsługi wielu urządzeń. Jest to news taki jeszcze jakby jest już potwierdzony przez WhatsApp, ale nie ma wersji testerskiej. WhatsApp prognozuje na jakieś 2 miesiące wydanie wersji z tą funkcją. Działa to tak, że ma to niestety swoje ograniczenia. Możemy podpiąć jakby nie możemy podpiąć żadnego kolejnego telefonu, ale jakby dobra wiadomość jest taka, że przynajmniej nie musimy mieć internetu i mieć połączenia na głównym urządzeniu i możemy łatwo zmigrować wiadomości z iPhone'a na Androida i w odwrotną stronę. Problem też będzie taki, przynajmniej jest taki zapowiedziany, że osoby z starszą wersją WhatsAppa nie będą do nas mogły zadzwonić. Kolejny news. Znalazłam stronę, która jest wyszukiwarką etymologii słów. To jest strona, która ma różne języki i jest na tej liście również polski. Na pewno był angielski, niemiecki. Nie pamiętam, ale dość sporo ich było, tych języków. Będziemy mieli jakby napisane to w instrukcji, ale przed wyszukaniem czegoś tam należy napisać pol, jak Polish, i dopiero później wyszukiwać. Jednak nie jest to aż takie, w sensie, dobra, to nie jest strona, która nam pokaże co od czego, od samego początku, tylko jakby jakieś takie powiązane z tym słowem terminy. Jest tam, potrafi się tam zdarzyć na przykład plik dźwiękowy z wymową tego słowa i różne inne pomocne wskazówki. Myślę, że to jest ciekawe, jak chcemy się dowiedzieć czegoś o języku ojczystym lub tym, który poznajemy. Kolejny news. Automatyczne nagrywanie pojawi się w Microsoft Teams w przyszłym miesiącu. Jeżeli zapomnimy sobie włączyć nagrywania, to będziemy mogli automatycznie nagrywać spotkania danego zespołu właśnie w Microsoft Teams. Jednak podejrzewam, że będzie to funkcja wprowadzana falami do użytkowników, więc ten przyszły miesiąc to jest taka najwcześniejsza data, jakiej możemy się spodziewać w tym kontekście.
1: Paulino, a czy nagrywanie w Microsoft Teams w ogóle już jest? Czy ono, czy jeszcze go nie ma? Bo miało zostać wprowadzone jakiś czas temu,
2: ale przecież jest już.
1: Jest, tak? Okej.
2: Okay. W sensie, jesteśmy na spotkaniu, tam jest więcej działań, czy jakoś tak się nazywa ten przycisk. I mamy na rozpocznij nagrywanie, czy jakoś tak się nazywało. I wtedy mamy komunikat, dzwonię do użytkownika Teams Call Recorder. Nie wiem, podaję zbliżone nazwy i wtedy ten użytkownik się dołącza. Nagrywa od momentu, kiedy to nagrywanie zaczęliśmy. Kończy, kiedy nagrywanie zakończymy. Jest komunikat dla wszystkich innych, że
1: jest nagrywanie.
2: Że jest nagrywanie. I jeżeli nie wciśniemy odpowiedniego przycisku, to będzie nam on cały czas mówiony. W sensie, no nie cały czas, no, z przerwami, ale jakby będziemy stale otrzymywać o tym informacje. Kolejny news. Jest publiczna beta wyszukiwarki Brave. Linki do tych wszystkich rzeczy będą w komentarzu. o których mówię. Jeśli chodzi o tę wyszukiwarkę, trochę się nią pobawiłam. Ma to być wyszukiwarka skierowana na prywatność i w przeciwieństwie do innych będzie budowała własny indeks sieci. Nie będzie bazowała na żadnych innych wyszukiwarkach. No i co mogę powiedzieć tak na szybko? Wygląd jest mniej ciekawy niż, w sensie mniej dostępny niż w Google. Nie poruszamy się nagłówkami, tylko linkami. Więc nie możemy sobie, w sensie najpierw na tym linku jest emoji, jakieś tam kula ziemska z południkami, później jest jakby nazwa naszego wyniku, później jest link do strony, jest to troszkę mniej fajny w nawigacji niż Google. Możemy się przełączać pomiędzy wszystkim, rysunkami, materiałem wideo. I jeszcze tam kilka opcji było. Jeśli chodzi o samą funkcjonalność, cóż, no jest to beta, więc jakby nie możemy spodziewać się jakiegoś olśniewającego efektu, podejrzewam. Natomiast na tych jakby hasłach, które ja sprawdzałam, w sumie trochę mniej precyzyjnie niż Google, ale to nawet nie aż tak mnie jakby zniechęciło, jak to, że Google ma system bardzo zaawansowanego wyszukiwania, ma operatory logiczne, ma różne inne rzeczy, których mi tu by brakowało. Natomiast jakby jest to jakaś alternatywa. Myślę, że przyjrzenie się temu jest ciekawym pomysłem. Kolejny news. Wiele osób, które używają telefonów z systemem Android, ostatnimi czasy skarży się na komunikat Google'a, że w sensie komunikat od aplikacji Google, że aplikacja przestała działać, nie odpowiada, poczekaj, zamknij aplikację. Nawet jak ją zamkną, to zaraz znowu się ten komunikat pojawi. Rozwiązanie jest takie, żeby próbować jak najszybciej w sensie zrestartować telefon i wejść szybko do sklepu Play, pobrać najnowszą aktualizację, o ile jest, a najpewniej jest, bo z tego co czytałam, te osoby najczęściej mają starszą troszkę wersję i wtedy już problem powinien być naprawiony. No jeżeli nie, no to najlepiej będzie po prostu monitorować to i sprawdzać, aż czekać, aż przyjdzie. Kolejnym też pomysłem jest podmienienie tego poprzez użycie starszej jeszcze wersji ściągniętej z internetu, aczkolwiek to rozwiązanie zalecam tylko osobom zaawansowanym, ponieważ po pierwsze źródło, no dobrze by było, gdyby było zaufane, a po drugie samo podmienianie apki może wpłynąć na nasze ustawienia systemowe oraz zakłócić jego integralność. To chyba tyle newsów ode mnie, nic nie pominęłam, także dziękuję.
0: No to dzięki. No sporo tego, ale teraz też będzie sporo. Bo teraz chyba kolejna Pawła, który też ma dość sporo newsów, ale no właśnie.
1: Ale zanim te newsy od Pawła, to może odbierzmy telefon, bo Monika jest z nami.
3: Cześć.
1: Witaj, słuchamy.
3: Czy mnie słychać dobrze?
1: No tak, dobrze, dobrze. Słychać cię wyraźnie, głośno.
3: Bo nie wiem, bo coś słyszałem, że ty mówicie o tej awarii Google'a dzisiejszej. Bo właśnie ja też miałam tą awarię, wyskoczył mi ten komunikat, że aplikacja Google przestaje działać, coś takiego. I to mi tak mrugało, ten komunikat. I ja najpierw kliknęłam zgłoś, żeby zgłosić w ogóle, że taki błąd jest. Potem uruchomiłam dwa razy telefon. I coś tam jeszcze poklikałam i ten komunikat się uspokoił. i już do tej pory działa wszystko dobrze. I myślałam, że mi się telefon zepsuł. I sobie myślę rano, no fajnie, nowy telefon praktycznie już mi się zepsuł, ale przeczytałam w internecie, że jest artykuł o tym, nawet na Facebooku w grupie Dostępny Android też był artykuł i wam go nawet wrzucę tutaj za chwilę. A jeszcze wrzuciłam link odnośnie mObywatela, że można dodawać bilety kolejowe, ten Bilkom.
1: Bilkom, tak, tak.
3: Bilkom, przepraszam.
1: Bilkom. Można dodawać, to się zgadza, natomiast to zdaje się, że właśnie tam trzeba mieć konto w tym Bilkomie.
3: Tak. Tak, tam trzeba mieć konto.
1: Czyli to nie jest jakby to, co na przykład jak kupujemy w, powiedzmy, w Intercity, te bilety, one nam tam, zdaje się, tak nie przechodzą od razu. Chociaż ja się tym nie bawiłem, szczerze mówiąc, może ktoś więcej coś powie, a swoją drogą to wyszła też jeszcze ostatnia aktualizacja mObywatela, w której to też mamy kolejną nowość, to skoro już o tym mówimy, to też powiem, mamy ten certyfikat, możemy sobie go wyświetlać, że jesteśmy zaszczepieni przeciwko COVID-owi. Tak, to...
3: No ja dopiero po pierwszej dawce, więc do drugiej dawki mam jeszcze do 30.
1: No tak, to jeszcze trochę, tak jest, to jeszcze trochę. Dobrze, Moniko, to dzięki w takim razie za telefon. No,
3: ale jeszcze chciałam dodać, że jak już jest a propos mObywatela, jak już się tak on udoskonala, to szkoda, że nie można dodawać tych, nie wiem, legitymacji osoby niepełnosprawnej na przykład.
1: No to z czasem, to wszystko z czasem, podejrzewam, będzie.
3: No bo jakby można było, to by było fajnie, czy legitymacji tej ZUS-owskiej, tej
1: oczywiście,
3: zielonej,
1: że tak, oczywiście, że tak. No i te postulaty są podnoszone, natomiast no wszystko, podejrzewam, musi mocy urzędowej nabrać.
3: Z czasem,
1: tak
3: na pewno
1: jest.
3: Się rozwinie, na pewno.
1: Dokładnie.
4: No a propos Google'owej aplikacji, to ja ją po prostu wyłączyłem na ten moment w ustawieniach i wymusiłem jej zatrzymanie, ale spróbuję dokonać aktualizacji, może to coś da.
3: No, bo oni tam pisali w którymś artykule, że zalecają odinstalować ją, ale jej nie odinstalowałam, tylko uruchomiłam dwa razy telefon, bo wcześniej kliknęłam z głosu.
4: Pewnie nawet nie możesz, bo ona jest wbudowana, więc...
3: A nie próbowałam, szczerze mówiąc.
4: Chociaż ty masz Huawei, ale nie, ty masz jeszcze Huawei z Androidem. Nie, ty masz Xiaomi w ogóle.
3: Nie, chyba. Xiaomi teraz mam.
4: Tak, tak. No ale nie wiem, wydaje mi się, że to jest jedna z tych aplikacji, której nie da się odinstalować. Można ją wyłączyć.
3: Też mi się tak wydaje.
4: No, okej.
3: No, zaraz wam powrzucę linkę do tego artykułu właśnie o tej dzisiejszej. No to myślę, że to by było na tyle z mojej strony.
1: Okej, Moniko, dziękujemy ci bardzo za telefon, a tymczasem pozdrawiamy serdecznie również, a tymczasem zaglądam na nasze media społecznościowe. Na Facebooku dostaliśmy pozdrowienia od Anny z Radomia. Pozdrawiamy również, Aniu, ciebie serdecznie. A tymczasem z wieści bieżących informacja od Grzegorza, że Spotify robi swojego Clubhouse'a. Zdaje się, nazywa się on Green Room. Jest to...
2: Facebook też.
1: Tak jest, tak. To też swoją drogą. Natomiast tu jest informacja o Spotify'u, że robi i że aplikacja jest zarówno na iOS-a, jak i na Androida i że na Androida jest prawie dostępny, czyli używać się da. Taka informacja od Grzegorza.
4: No na iOS-a, z tego co czytam z Apple Viz, to też da się używać, aczkolwiek są błędy. Są niezaetykietowane przyciski, są miejsca, z których się nie da wyjść gestem potarcia, więc trzeba mieć troszkę cierpliwości, żeby jej używać, ale tak, jest.
1: Tak, ale w Spotify'u mają już całe szczęście świadomość tej potrzeby dostępności, to miejmy nadzieję, że to będzie tylko kwestia czasu.
2: A jak już tak przy tych wszystkich streamingowych, podcastowych rzeczach i clubhouse'owych, to Facebook ma uruchomić, w sensie właśnie uruchomił tę swoją platformę i do podcastów, i do live audio rooms, tak się to nazywa, do jakby spotkań audio w modelu Clubhouse. Ma to już garstka użytkowników na iOSie i na Androidzie. Podobno da się dołączyć, skopiować link i dać komuś. Niemniej pewnie będzie to funkcja rozbudowywana z czasem. Ale skoro już jestem przy głosie, to się pożegnam. jako że sesja przede mną, to idę wkuwać do egzaminów. Do usłyszenia, pozdrawiam wszystkich. I do usłyszenia, podcastu.
1: Do usłyszenia, Paulino. To teraz jeszcze ja tu z taką ciekawostką, bo przed momentem dostałem aktualizację Facebooka na iOS-a i myślę, że co niektórzy się ucieszą, szczególnie ci, którzy korzystają z takiej zakładki facebookowej jak ulubione, bo naszą oś czasu na Facebooku możemy sobie wyświetlać na trzy sposoby. Na ten sposób taki facebookowy, gdzie nam tam algorytm podpowiada, co nam się może spodobać. Ulubione, czyli my sobie tworzymy taką listę profili, które chcemy sobie przeglądać w tej liście. I ta lista przez pewien czas była niedostępna. Nie dało się tego przeglądać. Teraz widzę, że zostało to naprawione. No i trzeci sposób, czyli po prostu chronologicznie, co moim zdaniem powinno być domyślnym sposobem, ale oczywiście Facebook wie lepiej. Natomiast właśnie śpieszę z informacją dla tych wszystkich, którym brakowało ulubionych. Ulubione wróciły i mają się dobrze w najnowszej wersji Facebooka.
0: No to w takim razie chyba rzeczywiście teraz będzie długi maraton Pawła i no taki pierwszy news, który tutaj jest zapisany w tym maratonie, dotyczy Navi Lens, o którym już tutaj mówiliśmy, ale teraz będzie Navi Lens w praktyce.
4: Tak, Navi Lens, czyli opatentowany przez hiszpańską firmę, no chyba nawet tej samej nazwie, pochodna kodu QR. Kod QR, który jest dużo, dużo większy, to znaczy są różne rozmiary oczywiście tych kodów, ale w zasadzie on z założenia ma być troszkę większy niż standardowy QR. Dzięki czemu można go wykrywać na dużo dalsze odległości niż zwykły QR i nie wymaga aż takiej wprawy w przykładaniu doń telefonu i obiektywu aparatu, dzięki czemu idealnie się nadaje dla osób niewidomych do identyfikacji różnych obiektów, przestrzeni i jest z powodzeniem już wykorzystywany w kilku krajach europejskich, w Stanach Zjednoczonych, do nawigacji wewnątrzbudynkowej, po przystankach autobusowych, po stacjach kolejowych, po stacjach metra, po budynkach użyteczności publicznej. No i muszę powiedzieć szczerze, że trochę za mało moim zdaniem mu uwagi poświęciliśmy, bo rozwiązanie jest niegłupie. Jest dość ciekawe, jest dość już rozbudowane, ma już swoją, powiedzmy, markę i renomę. No i za sprawą najnowszego odcinka EBU Access Cast, no możemy się czegoś więcej o nim dowiedzieć. Jest w nim wywiad, który przeprowadził właśnie jeden z naszych kolegów, dzięki któremu mieliśmy też ostatnio w odcinku wcześniej na przykład nagranie binauralne wybuchu wulkanu w Islandii, Ślynur Agnarsson, oraz ja. Prowadziliśmy we dwóch wywiad z Javierem Pitą, który jest CEO, czyli jakby szefem, kierownikiem i twórcą całej tej firmy. I można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, można też posłuchać takich krótkich demonstracji, jak to działa. Ciekawe rzeczy, na przykład, że kilka lat trwało w ogóle patentowanie tego kodu, że technologia jest na tyle, powiedzmy, wytrzymała, że tak naprawdę im nowsze telefony i im lepsze aparaty, tym po prostu dalsza będzie odległość, z jakiej będzie można wykrywać te kody. Że w tym momencie już to dochodzi do jakichś 20, nawet 50 czy 100 metrów, no a może być jeszcze dalej w momencie, jak kamery się gdzieś tam polepszą. Że ta funkcja Vision 360, o której mówiliśmy ostatnio, ona jest na iOS-ie, pozwala na wykrycie kodu raz i namierzenie go później. Jeżeli go raz gdzieś tam zobaczymy i on nam potem zniknie gdzieś z obiektywu, coś tam za bardzo tym telefonem pomajtamy, to on nas na ten kod z powrotem naprowadzi. Okazało się, że ta funkcja nie bazuje na żadnym lidarze, na żadnym chipie U1, po prostu na opcjach AR. I takie opcje AR są również rozszerzonej rzeczywistości w Androidzie i plan jest taki, że na telefonach z Androidem również pojawi się, no właśnie, ta funkcja Vision 360. Mamy tam też zademonstrowany kod przykładowy. Ja go też zresztą będę za chwilę demonstrował, bo sam się też bawiłem troszkę rozwiązaniem. Ale zanim o tym, to wspomnę jeszcze, że w podcaście jest też właśnie demo praktyczne, które nagrała Tania Kleut, nasza koleżanka z zespołu, właśnie tego, jak działa ta opcja Vision 360. Ja może zacznę od tego, czym Navi Lens jest pokrótce, oprócz tego, że no właśnie jest kodem. Mamy apkę, apkę, która normalnie służy do wykrywania tych kodów. Te kody tak standardowo są instalowane, jak już wspomniałem, w miejscach publicznych i no, mogą być statyczne, na takiej zasadzie, że po prostu ktoś tam zapisał, nie wiem, drzwi do toalety, a mogą być dynamiczne i łączyć się z platformą na Villens. I tak na przykład jest na przystanku autobusowym w Barcelonie, gdzie tam już jest podpisana umowa z Urzędem Miasta, z Zarządem Transportu Miejskiego i w momencie, kiedy osoba niewidoma sobie taką apką wykryje kod, a nie jest to trudne, to muszę przyznać, przy tej wielkości kodu przynajmniej, jakie są stosowane na tych przystankach, wtedy otrzymujemy nie tylko informację, że to jest przystanek, ale też informacje na przykład, jakie linie za chwilkę z niego odjadą, bo jest już połączenie z chmurą nawilensową, w której jest połączenie z rozkładami jazdy z miasta i po zeskanowaniu tego kodu od razu dostajemy taką tekstową szybko informację, że w najbliższym czasie odjadą tu linie taka, taka, taka w kierunku takim, takim, takim. No nie dość tego, to jeszcze na dobitkę te komunikaty są maszynowo tłumaczone na nasz język, czyli ja skanując kod w Barcelonie otrzymam tę informację w języku polskim, oczywiście tłumaczoną automatycznie, ale no brzmi to całkiem nieźle już, bo to jest też jakiś pewnie Google czy inny serwis i tam jest to już przetłumaczone. Oczywiście tego typu kody pewnie dla tych instytucji są w jakimś tam stopniu płatne, żeby sobie taką instalację stworzyć. Natomiast no cóż prostszego niż kawałek papieru i kod. No i ewentualnie integracja tamtego wszystkiego z jakąś chmurą. Natomiast my możemy sobie takie kody, bo filozofia firmy jest taka, że no wydrukujemy, że to powinno być darmowe dla użytkownika cały czas. I jest opcja, że możemy sobie wygenerować i wydrukować arkusze z kodami. I te arkusze przychodzą nam w najróżniejszych po prostu rozmiarach. Otwiera się taka stronka z poziomu apki, wpisujemy naszego maila, imię i nazwisko i na maila przychodzi nam mail z załącznikami, a są to PDF-y lub też nawet zipy. Tych kodów jest około 500 razem, oczywiście w różnych tam rozmiarach. Są takie na całą kartkę, są takie, że są 4 na kartkę. Jest taki arkusz po 16, po 64, więc jest tych kodów do koloru, do wyboru. Tu muszę przyznać, że im kod mniejszy, ja już próbowałem z takim właśnie 16, którą nawet tam z czyjąś pomocą porozcinałem. Zdaje się, że oni też podają instrukcje, jak takie kody, jak takie arkusze rozciąć, żeby to się tam nadawało. Więc taką 16, którą ktoś pomógł porozcinać, miałem problem. Już nie wykrywało tego tak fajnie, nie wykrywało z takiej odległości. Może to jest kwestia oświetlenia, natomiast taki duży kod właśnie jak jest na przystanku, zaraz to też zademonstruję, wykrywa bez problemu. I to, co jest ciekawe, on w momencie, kiedy wykryje ten kod, to próbuje nas nakierować, w którą stronę my mamy jeszcze tym telefonem przejechać, żeby go dokładnie zeskanować. I nam mówi w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, blisko, za blisko, dalej. Ale nie tylko to. Jak mamy ubrane słuchawki...
0: A, czekaj, sorry, że ci przerwę. 16, no. To znaczy, że jest 16 kodów w arkuszu, czy 16 na 16?
4: 16 w arkuszu.
0: Czyli, ale arkusz jest A4, tak?
4: Tak.
0: Okej. Okay. I te 16, z jakiej odległości próbowałeś?
4: No różnie, bo próbowałem przykładać bardzo blisko, próbowałem troszkę dalej, miałem telefon w szelkach, więc wystawiałem mu taką, wiesz, karteczkę przed siebie, malutką z tym kodem. Próbowałem na pudełku herbaty, jak go tam umieściłem, jakoś przytrzasnąłem jakby tą pokrywką od tego pudełka. No, bardzo takie, akurat w tym przypadku zrobiłem testy, powiedzmy, dość powierzchowne.
0: Bo to jest duże, to tak kilka na kilka centymetrów, typu 8 chyba, czy coś.
4: Tak, no coś by mogło być, natomiast no...
0: Bo jak tak, z takimi dużymi kodami ma problem, to jest problem.
4: Mówię, może źle coś przyłożyłem, może kwestia świateł, oświetlenia, może czegoś innego, bo niestety aplikacja nie oferuje na przykład flesza, z tego co widziałem. Natomiast właśnie, mówiłem o tych kierunkach. Nie dość, że jest podawana informacja głosowa, jak mamy ubrane słuchawki, to dostajemy jeszcze dźwięki, znaczy no dźwięki dostajemy tak czy siak, ale dźwięki są umieszczone w stereo. I on próbuje nas na ten kod naprowadzić właśnie, jak mówi lewo, to z tej lewej strony w słuchawce będzie nam pibim, pibim, pibim, dopóki my nie nakierujemy tego na kod. I tak jest też z tym Vision. Z tym Vision jest znowu tak, że właśnie kiedy stracimy, kiedy wykryjemy kod jakoś tam powierzchownie raz, ale go stracimy z widoku, to potem znowu mamy cały czas odgłosy takie perkusji, I te odgłosy perkusji są również w stereo i możemy się na nie skierować i na nie zdać, żeby znaleźć, wyśrodkować w kierunku na kod. Co więcej, jak już wyśrodkujemy, to dostaniemy informację, ile metrów jesteśmy od tego kodu oddaleni. Więc tu jest to właśnie bardzo ciekawe, że w przypadku takich oznaczeń, jak są no właśnie na jakichś przystankach i tak dalej, tu mamy tego typu udogodnienie, że ta odległość jest nam podawana. Ja może teraz spróbuję zrobić taki mały test.
5: Urządzenie zostało rozblokowane. Ekran główny, przycisk, pasek nawigacji, wibracje, lista, dostępne jest działanie etykiety.
4: No już, dobrze. Mam nadzieję, że ten e-speak jest na tyle wolno, że się tu dogadamy. Wskazują na znaczniku z aparatem, aby ją przeczytać. Jak widać, tłumaczenie aplikacji po polsku istnieje, ale człowiek tego raczej nie zrobił. Ja sobie siedzę teraz na łóżku moim i po mojej prawej stronie w odległości, no dość powiedzmy takiej sporej, leży sobie kartka A4 z tym właśnie kodem przykładowym, który mi został przysłany, kodem przyporządkowanym do przystanku autobusowego w Barcelonie. Ja spróbuję teraz tym telefonem, no tak o, pomajtać powiedzmy. Tu się może z pozoru nic nie dziać. Ja go mam tak delikatnie nad tą kartką, no w takiej dość powiedzmy wysokości, ja nie jestem jakoś skoncentrowany. Nie dzieje się nic. Domyślam się, iż jest tak dlatego, że kartkę mam obróconą na złą stronę. Ja ją teraz przewrócę. I powinienem w tym momencie mieć już coś wykrywane. Nie dzieje się to. I szczerze powiedziawszy, nie wiem czemu. Może uruchomię aplikację jeszcze raz, bo ona była zostawiona w takim stanie uśpienia, więc może to skanowanie. O, ponowne uruchomienie skanowania. Obracam kartkę. Aha, i nie dzieje się absolutnie nic. No cóż. O! 41 cm. Bardzo blisko. Słyszycie, że ta perkusja tak z różną odległością, prawda? I teraz tak mi zniknął. O! Teraz mam go w takiej odległości, no dość wysoka tą kartkę mam. Ale nie wiem, bardzo blisko, czy to oznacza, że mam... O! Dobrze, coś spróbujemy pokręcić tym telefonem, bo on ewidentnie ten kod widzi, ale nie umie go zeskanować. No cóż, jak widać mamy problemy z oświetleniem.
0: Ale ja widzę w tym nagraniu, bo sobie to pobrałem. Tak. W opcjach jest jakiś tryb z błyskiem poza, czy to nie jest to?
4: Wiesz co, no to możemy zobaczyć.
0: Nie jest flash, ale stan tłumaczenia, no to jest widać,
4: nie
0: że to tłumaczenie jest dziwne.
4: Ustawienia.
5: Tryb z błyskiem, przejdź wyżej, tryb użyj lampy błyskiem, zaznaczono poza, przycisk stop, nie zaznaczono na, przycisk stop, nie zaznaczono automatyczny, przycisk stop.
4: Aha, poza lub na, czyli off albo on.
0: A jeszcze widzę tryb automatyczny.
4: To jest, pewnie będzie dostosowywał sobie...
1: W zależności od potrzeb.
4: Tak. Okej, okay. No dobra. A. O. No dobra, ponownie uruchomił skanowanie. Ja mu teraz skanuję kartę. O, coś tu wykrył. On widzi... 1 metr z przodu. Z przodu. Poniżej.
0: Dobra, bo
4: no domyślam się, że
0: długo.
4: Tak.
0: I to nie jest takie. ja jestem ciekaw, czy komuś się uda zrobić coś takiego, co rzeczywiście zrobił Janek Szuster z aplikacją QR Voice Sticker. Bo to, jak ta aplikacja działała na iPhone'ie, no to rzeczywiście można było być pod wrażeniem, bo to się kierowało na kod i ten kod był praktycznie natychmiast czytany. Mało tego, te kody były na malutkich kartkach, one są... On był w stanie wydrukować kod niecałe 2,5 na 2,5 cm zdaje się. Mhm. I ja zrobiłem kiedyś taki eksperyment, że nakleiłem dwa kody w odległości kilku centymetrów jeden od drugiego.
1: Oj, coś. To chyba coś u Pawła? O!
4: Jestem.
1: Jesteś. Jakiś mieliśmy problem.
4: Tak, już jest wszystko pod kontrolą.
0: I ja takie kody nakleiłem jeden od drugiego jakieś, nie wiem, 5-6 centymetrów i wystarczyło, że właśnie poruszałem sobie lekko telefonem i on wykrywał albo jeden, albo drugi. I to naprawdę było coś na zasadzie, kierowałem telefon w stronę kodu mniej więcej i on to po, nie wiem, pół sekundy, sekundę zczytywał ten kod. To działało błyskawicznie. I co ważniejsze, to działało dobrze. Tu nie było czego, że coś po lewej, po prawej, z przodu, z tyłu, na górze, nie wiadomo gdzie jeszcze. Nie, to było na tyle szybkie, że ja naprawdę byłem w stanie, jeżeli bym miał oczywiście iPhone'a, nie mam iPhone'a, użyć tej aplikacji po to, żeby na przykład na jakichś tam przyprawach czy czymś sobie nakleić takie kody i ich używać, bo to naprawdę działa w sposób super błyskawiczny.
4: No tutaj jest też trochę inne zastosowanie, bo myślę, że te kierunki i metry i to wszystko to jest bardziej po to, żeby wykrywać właśnie z tych większych odległości podczas orientacji w terenie, no ale tu jak widać trochę ten system...
1: I to działa, tylko szkoda, że jak już przychodzi co do czego, to jak już jesteś blisko tego kodu, to on ma jakiś problem z odczytaniem tego, co tam właściwie się kryje pod nim.
4: No tak. No, wczoraj nie miałem tego problemu, możliwe, że jakieś inne warunki miałem, że coś...
1: Bo wczoraj
4: coś
1: na żywo nie robiliśmy audycji.
4: No dokładnie. To
0: ja też mam to samo. Jak robię na żywo, to po prostu zawsze coś się zepsuje, no. Zwłaszcza w testach na smartfona.
4: Tak.
0: Nie pamiętam, czy było coś takiego, żeby to po prostu brało i działało tak jak normalnie. Nie, w czasie audycji Jasne. Zawsze coś musiało pójść nie tak.
4: No, w każdym razie mamy takie odkrycie poczynione. Gdyby kogoś system interesował, albo do użytku prywatnego, albo do, no, po to, żeby gdzieś to u siebie zaimplementować w mieście, w gminie, w pracy, w szkole, dla szkół też są darmowe pakiety, no to mamy takie opinie i można potestować.
0: Tak jest. Następnym newsem, jaki no ty znowu przygotowałeś. Mhm. Z zmiany w interfejsie skryptu Play, bo one rzeczywiście są dość spore. No i nowości w Talkbacku.
4: Tak. Wszystko za sprawą najnowszego odcinku podcastu Blind Android Users, który jest chyba takim największym na ten moment podcastem dla niewidomych użytkowników Androida, bo zostały tam wspomniane właśnie wyżej wymienione zmiany. Zmiany, które od jakiegoś czasu się już dzieją i postępują, bo najpierw zniknęła nam szuflada nawigacji w sklepie Play, no i ciężko było znaleźć, gdzie się podziały moje gry, aplikacje, jakieś ustawienia konta, jakieś tam kody, bony promocyjne, inne rzeczy. Ano, gdzie się podziały? Pod przyciskiem zalogowano jako, tu nasze imię, nazwisko, jak podane w Gmailu i tam to wszystko się wyświetla. Nie jest to logiczne miejsce, jeżeli o tym nie wiemy. Natomiast tam to teraz jest. I do jakiegoś czasu była tam opcja moje gry i aplikacje. Natomiast ostatnimi czasy się to zmieniło i teraz jest zarządzaj urządzeniami, chyba nawet i aplikacjami. I tam jak wejdziemy, to nie jest tak jak dawniej, że no właśnie, dostępne aktualizacje, nie wiem, 5, aktualizuj wszystkie i po kolei mamy aplikacje wymienione. Teraz mamy dostępnej aktualizacji tam 5, aktualizuj wszystkie. Nie ma tych aplikacji tak od razu, tylko trzeba kliknąć jeszcze chyba w przeglądaj, czy w dodatkowy jakiś przycisk, żeby się to pokazało dopiero na osobnym jakimś widoku, co to za aplikacje do zaktualizowania są. No więc trzeba się trochę naklikać, żeby tam dotrzeć. No a łatwo nie jest. Dodatkowo u mnie jakiś problem wyskoczył i tu może pytanie do publiczności. Może ktoś wie. Zdaje się, że wszystko ok, nic nie zmieniałem w systemie, mam najnowszą wersję chyba aplikacji Google, Może czegoś jeszcze nie uaktualniłem. Mam wyłączone aktualizacje automatyczne, bo odkryłem, że coś mi tam przycina się telefon, jak mam dużą ilość tych aktualizacji, to się robi samo. Plus pewne aktualizacje mi gdzieś omijają, plus lubię mieć kontrolę nad tym wszystkim. I w tym momencie coś się stało, że jak wchodzę właśnie tam, to cały czas jest jakby wyszukiwanie aktualizacji. On ich szuka, on sobie tam czeka, jest pasek postępu, który nigdy się nie ładuje i od jakiegoś czasu nie jestem w stanie podejrzeć aktualizacji. Co ciekawe, w powiadomieniach wyskakuje mi, że aktualizacje jakieś tam na mnie czekają. Jak wchodzę tam dokładnie to oczekiwanie i ten pasek postępu, sprawdzanie aktualizacji. I jak sobie wyszukam pojedynczą jakąś aplikację w sklepie Play i ją chcę zaktualizować ręcznie, to również się da. Jedyne, czego nie mogę zrobić z jakichś przyczyn, to sprawdzić wszystkich aktualizacji naraz i dokonać aktualizacji wszystkiego. No więc jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to czekam. Natomiast też w tym podcaście przeprowadzony został wywiad z Brianem Kellerem, który jest nowym menedżerem produktu właśnie, jakim jest TalkBack. Wcześniej to robił Wiktor Caran, teraz no nie wiadomo, gdzie Wiktor się podział. Mam nadzieję, że wszystko u niego w porządku. Prowadziliśmy wszak zarówno z Wiktorem, jak i z jego żoną, z Karo, wywiad. Bardzo ciekawy materiał to był i bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast Brian teraz wykonuje tą pracę i nie chciał za bardzo, ale uchylił trochę rąbka tajemnicy a propos tego, na mniej więcej jakich obszarach się skupia teraz rozwój TalkBacka. Oraz odpowiedział na kilka takich, no powiedziałbym, już długo zadawanych przez społeczność pytań, jeśli chodzi właśnie o pewne nieścisłości i pewne dziwne rzeczy, które się dzieją wokół TalkBacka i dostępności w Google w ogóle. Po pierwsze padło pytanie, no właśnie, co z testerami? No bo kiedyś było tak, że lista Eyes Free była listą otwartą, była w sumie największą listą dyskusyjną dotyczącą Androida dla osób niewidomych na świecie. I była też wykorzystywana przez Google do prowadzenia beta testów TalkBacka i innych usług dostępności. Będąc członkinią lub członkiem takiej listy, można było bez problemu zapisać się na testy, zgłaszać feedback i być częścią tej społeczności testerów. Potem zasady się zmieniły. Wprowadzone została grupa zaufanych testerów. Ludzi, którzy podpisują tam w ogóle jakąś klauzulę tajności, że oni nie będą ujawniać tego, czego się dowiedzą. Zostało to ograniczone do Stanów Zjednoczonych jedynie. Lista Eyes Free została w ogóle zamknięta, czy bardzo mocno zmoderowana do tego stopnia, że została listą typowo ogłoszeniową. I chyba nic się na niej nie dzieje na ten moment. No i sporo osób wyleciało i nie ma możliwości testowania TalkBacka. Zalety? No takie, że te osoby, które tam teraz są tymi testerami, są prawdopodobnie w jakiś sposób, nie wiem, wyszukane, przeselekcjonowane. Jest tam większa kontrola nad tym, co robią. Google sobie chwali ten feedback, te informacje zwrotne zebrane od właśnie tych osób, które tam dla nich te produkty testują. Być może się to wiąże dla tych osób z jakąś gratyfikacją finansową, tego nie wiem. Natomiast to, co się stało, to, że no właśnie, poza Stanami Zjednoczonymi nikt nie może się zapisać, nikt nie może się przyłączyć. Padło o to pytanie, Brian powiedział, że właśnie, rozważają i cały czas mają to gdzieś na radarze, żeby wprowadzić możliwość dla osób z innych krajów uczestnictwa w tych testach. No byłoby super, wszak nie samą Ameryką świat stoi, zwłaszcza androidowy, bo w przypadku osób niewidomych to chyba właśnie Stany no nie są największym rynkiem użytkowników Androida, tam raczej przeważa iOS. Bardziej bym myślał o takich rynkach jak Indie, jak Rosja, jakiś Pakistan, kraje afrykańskie, trochę Ameryka Łacińska. No i w Europie, może nie w zachodniej, ale myślę, że właśnie Polska, Czechy. Jest trochę to 50-50, natomiast trochę tych użytkowników Androida jest i na pewno by Google skorzystał, mając do dyspozycji dużo szerszą geograficzną perspektywę. Wszak Android, zwłaszcza w tych krajach, gdzie no na iPhone'a nie każdy może sobie pozwolić, triumfy święci i warto skupić się też na tym, jaka jest lokalna perspektywa osób niepełnosprawnych, czy nawet w naszym przypadku konkretnie niewidomych, słabowidzących, tam, w tych właśnie krajach. Mam nadzieję, że to się rozwinie z czasem i że zobaczymy więcej krajów na liście tych, które mogą się zapisać. Po drugie padło pytanie, co się stało z gestami wielopalczastymi na telefonach innych niż Samsungi i Nexusy. Jakie Nexusy? Piksele. No i tutaj padło wyjaśnienie, które do mnie kompletnie nie trafia, bo poszła standardowa formułka o tym, że czym innym jest aplikacja, Android, pakiet ułatwień dostępu, czyli Android Accessibility Suite, a czym innym jest framework, czyli jakby baza kodowa, która jest wyszyta w system. No i całe tłumaczenie, że niektóre rzeczy wymagają zmian systemowych, że to nie jest tak prosto zapamiętać.

0: robi to. Pytanie, jak to stabilnie działa na różnych modelach. Natomiast no, jest dowód na to, że sam framework pod to istnieje. Zaczepienia w systemie są, tylko z jakichś przyczyn w TalkBacku zostało to wyłączone dla urządzeń większości firm. No szkoda, ale cóż poradzimy. Obietnica jest taka, że cała sytuacja zmieni się w Androidzie 12. Każde urządzenie z Androidem 12 powinno mieć już dostęp do tych gestów wielopalczastych. No więc trzymamy za słowo, ale szkoda, bo znowu odpadnie część urządzeń, które tego Androida 12 nie otrzymają. Padło też pytanie o telefony składane, o te foldable tak zwane, które no, póki co są trochę taką nowinką, są dość drogie, niektóre się łamią, mają dwa ekrany, no nie wiadomo, jak osobie niewidomej by to mogło jakoś specjalnie pomóc, natomiast jest to. I no było pytanie właśnie, czy to działa, czy oni w jakiś świadomy sposób działają, żeby ku temu, żeby to jakoś tam było. Brian mówi, że powinno w teorii działać, w praktyce jeszcze się temu nie przyglądali, ale mają w planie w drugiej połowie tego roku jakieś działania podjąć, które są ukierunkowane na to, żeby świadomie zadziałać pod te urządzenia. No i oczywiście nieśmiertelne pytanie, a co dalej z TalkBackiem, a jakie nam następne nowości będą? Oczywiście, no Brian stwierdził, że no nie chcą za wiele mówić, bo to się wszystko jeszcze może zmienić, bo to jest wszystko kwestia jeszcze planowania, natomiast zaznaczył takie trzy obszary, w których te nowości będą się gdzieś tam poruszać. Po pierwsze, prędkość i wydajność. Żeby ten TalkBack działał szybciej i wydajniej, potrzebuję tego, to mogę jako użytkownik już powiedzieć spokojnie. Nie jest to najszybszy screen reader. Tam pewne różnice sprawia opóźnienie audio, jakie konkretny model telefonu ma, ale komentarze pokazuje, że da się szybko, że nie ma z tym problemu, więc mam nadzieję, że TalkBack tutaj w jakiś sposób to zoptymalizuje. Drugie to jest kwestia edycji. Tu było tak bardzo kryptycznie powiedziane, bardzo ogólnikowo, że no, żeby łatwiej było zarządzać tą edycją, że jakieś kopiowanie, wklejanie, zaznaczanie. No i padło oczywiście pytanie prowadzącego, no to może by tak w końcu jakieś zaznaczanie tekstu w aplikacjach, że jak jestem na stronie, to mogę sobie coś zaznaczyć w przeglądarce, że jak ktoś coś mi w SMS-em prześle, to mogę zaznaczyć kawałek treści i go skopiować. No tu się bezpośrednio nie odniósł, każą nam czekać i każą nam się domyślać, pożyjemy, zobaczymy, co konkretnie będzie zoptymalizowane. Natomiast trzeci obszar to zaetykietowanie tego, co jeszcze zaetykietowane nie jest, czyli przyciski, czyli kontrolki w aplikacjach, czyli zdjęcia. Tutaj też zostało to powiedziane wprost. No więc prawdopodobnie szykuje nam się, no może nie rozpoznawanie ekranu, chociaż w sumie czemu nie, ale jakiś system sztucznej inteligencji, który będzie nam pomagał w odczytywaniu jakichś niezaetykietowanych ikon. Domyślam się, że to może bazować na tym systemie Icon AI, Icon, coś z Iconem, o czym mówiliśmy kilka tych przeglądów temu, nawet już chyba sporo, gdzie Google pracował nad jakimś takim modelem dla chyba Voice Accessa, żeby móc klikać nawet w ikony, które teoretycznie ikonami nie są, żeby to było jakoś rozpoznawane po kształcie tych kontrolek. Możliwe, że tutaj gdzieś, tak ja się domyślam, pójdzie gdzieś ta praca. No, miejmy nadzieję, że się czegoś dowiemy wkrótce, no bo tajemnic wiele, ale przynajmniej już wiemy, w którą stronę to wszystko zmierza. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki i czekamy na pierwsze bety.
1: Czekam na pierwszą betę. Ja tak w ogóle słucham tych newsów różnych i tak się zastanawiam. Naprawdę sporo jest użytkowników, którzy tego Androida mają, chcą i wbrew pozorom lubią. No właśnie, wbrew pozorom, bo jak się słucha tych różnych newsów, to się naprawdę czasem można zastanawiać, za co my lubimy tego Androida. Bo naprawdę Google nam nie ułatwia sprawy. No ale co zrobić? Tak już jest.
2: No ale jest jeszcze zawsze alternatywa w postaci komentarzy, tak? To...
1: Nie, no oczywiście, że tak. No, w ogóle
0: która też nie jest do końca...
1: Do różnych rzeczy stoi, niemniej no fajnie by było, żeby jednak Google coś...
0: Fajnie by było, a z drugiej strony komentarze też nie spełnia wszystkich wymogów, bo no, dla mnie wykłada się na tak podstawowej rzeczy, jak wsparcie wszystkich API dostępności, które oferuje Google. Ja ostatnio, no z przyczyn właśnie tych, o których mówiłem w poprzedniej audycji, wróciłem na ten moment na TalkBacka i widzę, że niektóre aplikacje, z których pierwszy raz w życiu korzystam na TalkBacku, autentycznie są czytane lepiej. Są wykrywane nagłówki, są wykrywane jakieś tam role tych różnych kontrolek. Pewna aplikacja, której komentarze mi

0: za Chiny Ludowe nie chciało czytać, gdzie jest pewien błąd po prostu. Tam jest ewidentnie błąd dostępności, ale no okej. Okay. TalkBack da się tam tą listę jakoś przewinąć, coś zrobić i on zaczyna czytać komentary. Nie ma opcji. No i
1: no to
0: pewne rzeczy są tłumaczone autorowi i się w tej kwestii nic nie zmienia. No a ciężko mówić o dostępności i uniwersalnym projektowaniu, jak trzeba deweloperom aplikacji na Androida tłumaczyć, że powinni wprowadzać 10 różnych dostosowań pod 3 różne screen readery, a ludzie się potem pieklą, że dostępności nie ma i tak ta dostępność działa, jak działa.
1: No tak. No dobrze, to w takim razie co? Przejdźmy do Portugalii może, bo Portugalczycy mają pomysł na znikomą ilość opisanych obrazków na stronach internetowych.
0: Tak, tym pomysłem jest projekt SonaR przez 2A, który jest rozwinięciem skrótu social, coś tam social network authoring. Oj, uciekło mi. W każdym razie chodzi o portale społecznościowe. I jest to z jednej strony dodatek do Chroma, z drugiej strony aplikacja na Androida, w której w momencie, gdy jesteśmy na jakiejś stronie, a zwłaszcza jak wrzucamy na niej jakiś obrazek i na ten moment myślimy tutaj Twitter, na pewno chyba też Facebook jest wspierany, to z jednej strony jak jesteśmy oczywiście osobą niewidomą i na takiej stronie koło takiego obrazka gdzieś tam przechodzimy, to po pierwsze sprawdzana jest baza dotychczasowo zebranych opisów po stronie dodatku. I jeżeli ktoś wcześniej gdzieś w internecie to samo zdjęcie opisał, to ten opis jest tam podawany. Jeżeli nie ma takiej sytuacji i po prostu to zdjęcie jest kompletnie nowe, to jest rozwiązanie awaryjne, oczywiście jakiś zautomatyzowany serwis do opisywania zdjęć, który podaje nam w stylu takim facebookowym rzeczy typu, no właśnie, pies, drzewo, stół na zewnątrz. Natomiast ten kij ma dwa końce, bo z jednej strony my na tym korzystamy jako osoby niewidome, że ktoś mając ten dodatek gdzieś tam wcześniej to zdjęcie opisał i my mając ten dodatek, ten opis tego zdjęcia gdzieś tam przechwyciliśmy. Natomiast tak naprawdę dodatek ma służyć autorom treści, osobom na przykład widzącym, które wrzucają zdjęcia. No bo w momencie, kiedy wrzucamy jakieś popularne zdjęcie, jakiegoś tam mema udostępniamy, czy tam wrzucamy jakieś zdjęcie powiązane z wydarzeniami na świecie, gdzieś tam na Facebooku, na Twitterze i się okaże, że ktoś gdzieś w internecie, oczywiście używając tego dodatku, już to zdjęcie wcześniej opisał, to tej osobie widzącej ten opis się wyświetli i ona może to albo to oczywiście wiadomo, no, wkleić, kopiuj, wklej, albo może się zainspirować, żeby stworzyć własny opis i w ten sposób można się uczyć na podstawie innych przykładów, jak robić poprawne opisy alternatywne zdjęć w różnych sytuacjach. Problemów z tym jest kilka. No po pierwsze, jakie systemy są wspierane? No są przeglądarki na bazie Chromium i Android. Na iOS jest problem, no bo na Androidzie jeszcze jakoś te zdjęcia się da przechwycić, jakąś usługą dostępności, że jak on coś wykryje, to nam coś tam wyskoczy powiadomienie, podpowie, że on coś z tego ekranu odczyta, wykryje. Na iOSie aż tak się nie da. Po drugie, autorzy mają aktualnie problem i chyba próbują to z tego co widzę jakoś rozwiązać, żeby nie powstał językowy miszmasz, czyli na przykład ktoś wrzuca zdjęcie jakieś tam w Polsce i ma pomysł, żeby to udostępnić dla polskiej publiki, a tu wyświetla mu się opis po portugalsku. Zdaje się, że w tym celu coś tu jest już robione, natomiast no jest to w tym momencie jakaś rzecz, którą autorzy próbują rozwiązać. Trzecia rzecz to jest, co z tym projektem się stanie, bo jest to projekt dofinansowywany z środków Komisji Europejskiej w ramach większego, powiedzmy, no gdzieś tam przetargu czy projektów, no w ramach którego można tam tego typu rozwiązania sobie dofinansować. No i na razie jest to finansowane z tych środków właśnie po części unijnych, po części może uczelnia ma jakieś swoje. Natomiast co się stanie potem? Co jak projekt się skończy? No i tu właśnie autorzy do końca nie wiedzą jeszcze, natomiast ich celem byłoby i takim idealistycznym podejściem, żeby tym rozwiązaniem zainteresowały się same portale społecznościowe, na przykład taki Twitter czy Facebook, i żeby te rozwiązania od nich przejęły i zaimplementowały to u siebie. I na przykład taki Twitter by to zaimplementował, no i mógłby wtedy na przykład proponować właśnie, że to zdjęcie, które chcesz udostępnić, to już udostępnił użytkownik taki to a taki, albo w ogóle nie, że użytkownik, tylko że zostało udostępnione wcześniej i posiadało ono taki a taki opis alternatywny. Może chcesz z tego skorzystać, a może chcesz na bazie tego opisu stworzyć własny.
2: To już w ogóle idealnie byłoby, gdyby było takie porozumienie ponad podziałami i wszystkie społecznościówki typu właśnie Twitter, Facebook, Instagram i tak dalej się porozumiały i miały taką jedną wspólną bazę tych tekstów alternatywnych. No ale to pomarzyć dobra rzecz.
0: Tak, zwłaszcza, że pewnie jeszcze do tego weszłyby jakieś kwestie prywatności, tak? Kto te zdjęcia przechowuje.
2: Owszem.
0: Na ten moment zdaje się, że na serwerze jest jakiś tam zanonimizowany hash, czy jakaś suma kontrolna danego zdjęcia, po której można je zidentyfikować, więc to chyba nie jest tak, że na serwerze są pliki ze zdjęciami jakoś tam autentycznie przechowywane. Natomiast mnie to z trochę innej strony też interesuje, bo ja na przykład takie rozwiązanie bardziej realistycznie widzę w formie na przykład jakiegoś dodatku do klientów trzecich, takich popularnych typu, które są używane przez społeczność, ale gdzie ci autorzy są bardziej skłonni do tego typu nowinek, typu jakiś Twitterific na przykład. Bo ja myślę, że oni na tyle się w tą dostępność angażują, żeby mogli coś tam chcieć zrobić. Natomiast ja myślałem nawet o czymś innym, gdyby taką technikę zastosować w dziennikarstwie. I gdyby media na przykład wymieniały się opisami alternatywnymi, zwłaszcza jeżeli te media są w jakichś powiedzmy bardziej zrzeszonych sieciach albo nawet jakichś takich porozumieniach międzynarodowych. Wiem, że chyba Le Soir belgijski stworzył taką sieć właśnie teraz niezależnych mediów czy mediów prodemokratycznych. Nie pamiętam teraz dokładnie, jak to się nazywa. I wiem, że wiele europejskich gazet tam w tym jest. I na przykład jest Gazeta Wyborcza z Polski. I gdyby w ramach takiej sieci, oczywiście oprócz tego, że no gdzieś tam są sprawdzane wiadomości, że się tym wymieniamy, że gdzieś tam te wartości demokratyczne są podtrzymywane, też postawić na to, że jeżeli na przykład właśnie składamy raport z jakichś wydarzeń ze świata, wymieniamy się między tymi gazetami opisami alternatywnymi zdjęć. No wystarczy, pewnie jest to kwestia jakiegoś tłumaczenia potem, ale kto pierwszy wrzucił zdjęcie, ten robi podpis, a reszta może sobie ten podpis zaimportować, ewentualnie go zaadaptować do jakichś tam swoich potrzeb. No, byłoby to, myślę, ciekawe. Gdybyście chcieli się przyłączyć do testów Sonara, będzie link w komentarzu. Można się zgłosić do grupy badawczej, można wypełnić formularz, można też pobrać dodatek lub aplikację na Androida i po prostu te rzeczy testować, zgłaszać uwagi, no i w ogóle wyrażać opinie na temat tego, co o tym wszystkim w ogóle myślicie. No i zobaczymy, co dalej z tym projektem się zadzieje.
2: A tymczasem zaglądam znowu do naszych mediów społecznościowych. Łukasz też nas pozdrawia i to w dodatku 600 razy. A Piotr napisał do nas tak. Na dobry początek a propos Wiktora, o którym się, Pawle, zastanawiałeś, co się z nim dzieje. Wiktor jest w social mediach aktywny, a w bio pisze, że nadal pracuje w Google, ale co ciekawe, zauważyłem, że tweetuje z Maca i iPhone'a. To pierwsza kwestia, a druga kwestia to przy okazji mam pytanie odnośnie sklepu Play. Czy faktycznie została całkiem usunięta sekcja poprzednio pobranych aplikacji? Myślę tutaj o pobraniu apek takich jak na przykład Eloquence, które ze sklepu zostało usunięte, ale jak jest na koncie, to dało się je w taki sposób pobrać.
0: Dobre pytanie, bo to się kiedyś nazywało biblioteka. A teraz tam jest w ogóle, jest zainstalowane, zarządzaj. I właśnie przez ten błąd, o którym mówiłem, nie byłem w stanie tam zajrzeć. Więc nie bardzo jestem w stanie zobaczyć jakiekolwiek aplikacje. No, więc może być, że gdzieś to niestety się zapodziało. Nie wiem, czy ty, Tomku, masz jakieś inne doświadczenia z tym sklepem Play?
1: Nie sprawdzałem. To znaczy, no już znam ten, znaczy znam. No, zetknąłem się oczywiście z tym nowym interfejsem, ale jeszcze nie patrzyłem.
0: Jasne. A co do Wiktora, to Wiktor zawsze używał jakoś Apple'owych rzeczy, głównie do muzyki, myślę, ale no on jakoś się nie krył nigdy z tym, że tweet. On nawet w czasach właśnie talkbackowych też tweetował sporo chyba z Apple'owych urządzeń.
1: Tak, chyba pracował w Google, ale stwierdził, tak, dobra, też... tak, robi, ale w sumie to sam wolę iPhone'a.
0: No, czytam do pewnych rozwiązań, powiedzmy, bo wiem, że też pozytywnie się wypowiada na temat tego, co się dzieje z talkbackiem, z pixelami. O pikselach też bardzo. No, Wiktorze, gdziekolwiek jesteś, jeżeli nas słuchasz, to pozdrawiamy ciepło, mam nadzieję, że się tam trzymacie. No i powodzenia do dalszej pracy.
1: A teraz będą zniżki. zniżki na SuperSens. Do mnie też ta zresztą informacja dotarła, że jest 40% zniżki na SuperSens. Zdaje się, że do końca lipca.
0: Tak, i zdaje się, że na wszystkie abonamenty, czyli na miesięczny, na roczny i na ten wieczysty.
1: Ja czytam, że na roczny i na wieczysty, ale może miesięczny też.
0: Wiesz co, to właśnie, bo ja dzisiaj patrzyłem na ich stronę i chyba tam na to wszystko jest, ale może być, że może jest na wieczystą jest jakaś mniejsza zniżka. No jest, ale tyle można o tym powiedzieć. No jeżeli ktoś jeszcze nie testował, to warto, myślę, kolejna aplikacja OCR do kolekcji. No i póki jest opcja, to bierzcie. Też tak, Auto TTS chyba ma jakąś też zniżkę ostatnio. Tak, jakby ktoś potrzebował, to znowu jest na obniżce.
1: A w ogóle jest aktualizacja Lookouta. Nie wiem, czy...
0: Jest?
1: Wpisywałeś. No.
0: Nie.
1: Nie mi się pojawiła.
0: O, a co tam nowego? Patrzyłeś w ChangeLog?
1: Tak. Można sobie w opcjach ukryć tryby, których się nie używa. Mhm. Zwiększona dokładność rozpoznawania obiektów w tym trybie tam otoczenie. Nie,
0: jasne.
1: Coś tam.
0: No jasne.
1: To jest mniej bardziej dokładne i szybsze, choć i tak jest dość szybkie. Mhm. Jak pamiętam, stałem sobie na ulicy i czekałem na autobus, to sobie tam kierowałem na samochód i rzeczywiście przejeżdża samochód i jak był w kamerce, to rzeczywiście tam był samochód i nawet czasami był tam, nie wiem, samochód z napisem jakimś tam.
0: Tak, tak, ja robiłem też takie testy. Czasami. Jakieś nagrywałem właśnie dla IBU Access Casta demo i tam też nawet była taka sytuacja w którymś podejściu do nagrania, że nawet słychać w nagraniu, że słyszę tylko kask, po angielsku helmet, i słyszę za sobą nagle, czy przed sobą, jak rower jedzie.
1: Szkoda tylko, że Google mówi przynajmniej u mnie osoba, a na przykład nie stara się chociażby, czy to jest, nie wiem, pan czy pani. I nie mówię to jakichś, nie wiadomo jakich kwestiach, ale chociażby, żeby się zwracać, przepraszam pana, przepraszam panią,
0: no tak.
1: Którzy tak lubią. Fajnie by było wiedzieć, do kogo my się zwracamy, ale tego nie wiemy. Przepraszam osobę, co najwyżej możemy powiedzieć.
0: Chyba po prostu przepraszam.
1: Natomiast jest jeszcze jedna dość zabawna rzecz. Jakikolwiek element odzieży, ubrania nie wybierzemy, zawsze słyszę odzież.
0: A, czyli tak ogólnie.
1: Trochę szkoda, bo też na przykład jakbym chciał wiedzieć, czy kogoś na przykład filmuje, nie wiem, tylko kawałeczek nóg, czy nie wiem, rękaw, czy coś, no to też by było fajne, bo ja na przykład sobie wyobrażam sytuację taką, że nagrywam, bo czasami są takie aplikacje, które potrafią nagrywać jakby niezależnie od, no niezależnie od włączonego, momencik, coś mi tutaj nie bardzo. W każdym razie fajnie by było, gdybym mógł rzeczywiście jakąś włączyć aplikację do nagrywania wideo i na przykład Googlem sprawdzać, co w zasadzie kameruje na przykład, bo są takie aplikacje, które potrafią na zablokowanym ekranie nagrywać. Ciekawy jestem, czy mogą nagrywać razem z innymi, które używają kamery, bo tego nie wiem.
0: Właśnie ostatnio coś się blokuje u mnie. Jak za dużo tej kamery nie używam, to muszę resetować telefon, żeby znowu jej móc użyć. Nie wiem, od czego to zależy. Ale to jest wszystko w tym lookoucie nowym? Czy jeszcze coś dodali?
1: Chyba tyle.
0: A patrzyłeś może, czy Polska się pojawiła w produktach?
1: Nie, jest jakiś język Marasi jako nowy język, nie wiem, czy aplikacji, czy rozpoznawania.
0: Okej, okay, ale w produktach nie ma. Okej.
1: Okay, znaczy, nie patrzyłem, ale nie podawali w nowościach, że Polska jest.
0: A te obserwacje a propos obiektów dotyczą nowej wersji, czy też tej starej?
1: Że jest szybciej?
0: No, o tej odzieży, o tej osobie. To
1: jest stare, bo ja to widziałem, nie wiem, no teraz w czasie audycji sprawdziłem sobie, nie wiem, 20 minut temu, więc...
0: Okej, okay, no dobra, to ja się pobawię, może jakiś będę miał raport ciekawy.
1: Zobaczymy.
0: Okej.
1: Okay. Ale zanim raport, to teksty piosenek w Apple Music.
0: Tak, i tutaj znowu się kłania podcast Blind Abilities, który różne fajne rzeczy odkrywa, różnych fajnych ludzi. Różne fajne inicjatywy, ale też czasem udziela takich prostych, 3-minutowych porad technologicznych. To pewnie nie będzie nowość dla większości z tutaj słuchaczek i słuchaczy, natomiast dla mnie to było nowe i stwierdziłem, że się podzielę, bo może nie wszyscy wiedzą, bo może komuś nie chciało przetestować, a też jestem ciekaw, jakie to implikacje może mieć. Jest sobie Apple Music i ten Apple Music już od chyba 2-3 lat, od iOS 12 nawet, posiada taką opcję jak pokazywanie tekstów piosenek. No tylko, że ja nie wiedziałem do tej pory, jak to działa, jeżeli chodzi o voiceover. A okazuje się, że działa to tak, że kiedy włączymy sobie piosenkę i włączymy do niej tekst, to na chwilę przed tym, zanim ten tekst zostanie wyśpiewany w oryginale, VoiceOver automatycznie przemieszcza kursor na tą linijkę tekstu, która będzie za chwileczkę wyśpiewana. Efekt? Tekst jest odczytany automatycznie i VoiceOver w zasadzie rapuje o mało co do dowolnej piosenki. No i tu się właśnie zastanawiałem, na ile tego typu rozwiązanie jest do zastosowania w karaoke. Zwłaszcza jak weźmiemy pod uwagę podłączenie sobie monitora brajlowskiego i tego, że ten tekst się będzie przewijał. Z tego co słyszałem, ktoś to testował i jest za szybko, żeby rzeczywiście móc to w miarę szybko przeczytać i jeszcze zaśpiewać tekst. Natomiast to jest chyba niestety najbliżej, co się da póki co, jak chodzi o dostępne karaoke, bo jest problem z tym autentycznie, żeby zrobić system. No oczywiście Nippon Telecom, czyli firma od monitorów Seika, ma taki system. No system jest dostępny jedynie w Japonii, no więc nic nam po
2: tym. I z konkretnymi, zdaje się, urządzeniami on się integruje tylko.
0: Tak, no z Seikami chyba nawet.
2: To znaczy nie, chodzi mi o to w drugą stronę, że wiesz, że to się integruje z konkretnymi systemami do karaoke.
0: A no widzisz, no tak. A tu takie Apple Music, zważywszy na to, że tak naprawdę większość karaoke, na które pewnie przyjdziemy, to tak koniec końców będzie puszczanie podkładów z YouTube'a z tekstem na ekranie. Przynajmniej na takich imprezach, powiedzmy, okolicznościowych, czy na jakichś takich wydarzeniach. Nie wiem, na ile jeszcze się ludzie bawią w takie w pliki kar i jakieś tam podkłady i coś. Obawiam się, że to się koniec końców sprowadza do jakiegoś YouTube'a albo Spotify'a rzeczywiście z tekstem. Natomiast, no, tu muszę powiedzieć, że jestem ciekaw, czy ktoś próbował, czy ktoś ma jakieś przemyślenia, no i co tam dalej w tej kwestii.
1: Nie wiem. Z Apple'a przechodzimy do Google'a znowu i nowości w dostępności w Chromie 91.
0: Tak, tych nowości jest jak zwykle troszeczkę. Tym razem nie jest ich aż tak dużo, jak zazwyczaj to jest, że tu siedzimy pół godziny czytając changelog. Natomiast najważniejsza z nich jest taka, że no, mamy nowy samouczek w ChromeVoxie. I to jest samouczek, który można obsługiwać gestami dotykowymi, który ma trochę pouaktualnianych informacji. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, no to jak zwykle mamy dużo zmian. I tu na przykład mamy właśnie trochę zmiany, jeśli chodzi o napisy na żywo. Tam funkcja, która sprawia, że w multimediach możemy sobie uzyskać troszeczkę napisów do dowolnych multimediów robionych automatycznie. Teraz możemy ustawić też pewne parametry, takie jak style, tekst, kolor tekstu, kolor tła i tak dalej. Jeżeli chodzi o zmiany, które dotyczą wszystkich systemów operacyjnych, to poprawiono alerty, tam gdzie ta rola alertu jest dodawana dynamicznie. Poprawiono błąd formatowania tytułu w oknie tych napisów na żywo, o których już wspomniałem wcześniej. Dostępność jest teraz wyłączana, kiedy nie jest używana. Czyli domyślam się, że jest kwestia wykrywania jakiegoś screenreadera czy innej technologii asystującej i wtedy pewne, nie wiem, tryby, funkcje są automatycznie włączane, wyłączane. Ciekawe. Generowane puste węzły treści są usuwane z drzewa dostępności. Nie wiem, czy jakieś chodzi o puste linie, takie rzeczy typu jakiś tam pusty div, w którym nagle słyszymy puste, jadąc strzałkami, że tego teraz nie będzie. Że to będzie ignorowane w jakiś sposób. No, może o to chodzić. Teraz w listach, w dokumentach Google można nawigować po akapitach. No to jest ciekawe. Za pomocą screenreaderów oczywiście. I tutaj w zmiany w narzędziach deweloperskich. Wprowadzanie w paskach narzędzi nie było możliwe za pomocą klawiatury, kiedy był aktywny VoiceOver na Macu. Zostało naprawione. Linki w tej samej linii inline style links i linki dotyczące CSS stylów są teraz dostępne dla screenreaderów w tych widokach deweloperskich. W zakładce sieć, w danych sieciowych, tam są wykresy, nie były spełnione wymogi kontrastowe dla osób słabowidzących i screenreadery nie czytały podsumowania, paska z podsumowaniem właśnie w parametrach w narzędziach deweloperskich odnośnie sieci. Teraz jeśli chodzi o Chroma na Macu, VoiceOver powinien już oznajmiać prawidłową liczbę kolumn i wierszy w tabelach. Tak, pokazywanie liczb, komenda w sterowaniu głosowym już powinna działać. Tak, ustawiony styl napisów w samym systemie Mac powinien być już teraz odzwierciedlany w Chromie, nawet dynamicznie, w czasie rzeczywistym. I dostępność, dostępność ze screenreaderami dla workflow przy logowaniu do profilu na ekranie, kiedy już jesteśmy zalogowani. Był problem z pułapkami do klawiatur, fokus utykał, gdzieś tam nie dało się wyjść, naprawione. Chrome na Windowsie. Naprawiono problem, gdzie elementy list były ucinane, kiedy następowała nawigacja po znaku. NVDA nie czytał tytułu potwierdzenia płatności bezpiecznej. To już zostało naprawione, tytułu okna. I hyperlinki w Content Editable, czyli jak domyślam się, chodzi o te tryby edycji, takie wysiwy, coś jak w dokumentach Google, w tych różnych edytorach, gdzie są, jest pole edycji, ale są też linki, hiperłącza i tak dalej, to one są już dostępne z menu kontekstowego. Tutaj mamy Chrome OS-a i tu jest trochę zmian, bo Chrome Vox ma troszkę zmian. W tutorialu uaktualniono link do skrótów klawiszowych, więc mniej gadatliwy jest przy oznajmianiu zmian w pobieranych plikach. Kiedy czytane są wstawienia, usunięcia, najpierw jest czytany kontekst. Gesty dotykowe mogą być używane do interakcji z samouczkiem. Dodano wsparcie roli separatora. Dodano wsparcie symbolu funta. Poprawiono responsywność z domyślnym syntezatorem mowy. Można przesunąć palcami dwoma w lewo lub użycie spacja plus Z, żeby wyjść z samouczka. To spacja z Z to jest na monitorze brajlowskim. I Chrome Vox, tam gdzie to jest, tam gdzie to dotyczy, odczytuje już aria current, czyli zakładka wybrana, albo tam link obecnie, obecna strona, czy tam link obecnie wybrany, jest to już czytane. Tak, podczas konfiguracji nowego urządzenia po 20 sekundach bezczynności odezwie się komunikat, że może być Chrome Vox włączony i to powiadomienie może też być anulowane przez kliknięcie ikonki w zasobniku w dolnym prawym rogu ekranu. Naprawiono oznajmianie i etykietowanie linków zagnieżdżonych w nagłówkach. Dodano okno potwierdzenia przed wyciemnieniem ekranu, które tak długo będzie się pojawiać, aż ktoś rzeczywiście potwierdzi, że tego wyciemnienia ekranu chce. Chyba chodzi o, nie wiem, czy chodzi o kurtynę jakby, czy o to, że ekran po prostu przy bezczynności jest wyciemniany. Na Androidzie przy polach wprowadzania, po różnych polach edycji będzie mniej błędów. Invalid content error, a czyli że wpisaliśmy błędną zawartość, czyli na przykład nie wymagane jest e-mail, a wpisaliśmy coś, co mailem nie jest, no to widocznie, ja nie pamiętam, żeby tak to było, ale no widocznie musiało być tak, że dość często tutaj nam TalkBack coś tam opowiadał o tym, że nie są to prawidłowe pola, nieprawidłowa zawartość w tych polach. Poprawiono błąd, w którym niektóre węzły, niektóre elementy, które można było najechać, były mylnie odczytywane jako linki. Tak, jakby podległe komórki pewnych węzłów są aktualnie możliwe do podświetlenia. Są wystawione, jakby przedstawione TalkBackowi podczas nawigacji gestami lewo-prawo. No, czyli więcej elementów może będzie gdzieś tam odczytywanych na stronach, albo będzie to bardziej granularne. Bardziej to będzie rozbite. Tak, klawisz cofnięcia, jeżeli zamkniemy zakładkę i przez przypadek i chcemy znowu ją przywrócić, to ten przycisk zniknie dopiero po 30 sekundach, żeby użytkownicy usług dostępności mieli dosyć czasu, żeby podjąć jakąś reakcję. Tak, aby poprawić używalność z talkbackiem, w oknie informacji o stronie dodano przycisk zamknij i to jest tyle.
1: Był Chrome, a teraz będzie nowość, znaczy nie wiem czy nowości, ale różne ciekawe rzeczy z Austrii, które zdaje się u Ciebie, Paweł, są do dostania.
0: Tak, w naszym Związku Niewidomych, gdzie zresztą mieszkam aktualnie jeszcze przez przynajmniej miesiąc, jest taki sklepik, oczywiście z różnymi pomocami, z urządzeniami, które można tam nabyć. No i w biuletynie, który członkowie związku otrzymują raz na miesiąc, są informacje o tym, co to za różne sprzęty tam docierają i zwróciły uwagę, nie wiem, czy to są nowe sprzęty, moją uwagę zwróciły dwa urządzenia, których nie słyszałem, żeby gdziekolwiek indziej były, a brzmią ciekawie, bo po pierwsze mamy mówiący album do zdjęć. Jest to album, który ma zdjęć 20 stron, do każdej ze stron można włożyć jakieś zdjęcie i każdą ze stron można opatrzyć nagraniem głosowym. Nagrania głosowe w sumie nie mogą przekroczyć 2 godzin. Na każdej stronie jest głośniczek, są przyciski, play, pauza, jakieś tam przewijanie i głośność. Jest jack na słuchawki, żeby można było sobie posłuchać na słuchawkach. No i można sobie dla każdego zdjęcia jakieś ponagrywać opisy, czy jakieś, nie wiem, nawet całe może historie do tych zdjęć i zrobić taki projekcik, taki sobie album do przeglądania, nawet jak się nie widzi. Taki album kosztuje u nas 60 euro.
2: A czy, Pawle, te nagrania nagrywamy za pomocą samego albumu, czy możemy je na przykład też zaimportować w jakiś sposób?
0: Zdaje się, że nagrywamy, że to jest takie proste urządzenie. Takie, no niby high-tech, ale jednak low-tech. Trochę jak ten Penfriend.
2: A to zapytam od razu o jakość tych nagrań. Słyszałeś, jak to brzmi?
0: Nie, jeszcze nie, ale być może wybiorę się tam w najbliższym czasie, zjadę te 3 piętra w dół, umówię się na spotkanie i spróbuję to
2: przetestować. I poprzeglądasz zdjęcia.
0: Dokładnie, i będę może w stanie usłyszeć, jak to brzmi. Natomiast no myślę, że jeżeli jest tyle czasu na nagranie i są aż słuchawki i tak dalej, to nie będzie jakość może przypinki na lodówkę, czy tam magnesika z dyktafonem. Natomiast druga rzecz jest to mówiący krokomierz i on kosztuje 25 euro i jest to krokomierz, który właśnie oznajmia nam, ile kroków przebyliśmy, ile spaliliśmy kalorii, ile już przebyliśmy w kilometrach, ile nam to zajęło czasu oraz która jest aktualnie godzina, jaka jest data.
1: I nie wiem, czy taki, ale jakiś krokomierz kiedyś w sklepie, zdaje się, PZN-u widziałem. No chyba taki właśnie mówiący, tylko nie pamiętam jego ceny w ogóle.
0: A widzisz. No tu jeszcze jest opcja alarmu. W momencie, gdybyśmy na przykład zostali napadnięci i chcieli kogoś przestraszyć, albo gdybyśmy się znaleźli w niebezpieczeństwie, to taki krokomierz ma też funkcję wyemitowania głośnego dźwięku, żeby ktoś zwrócił uwagę i przybył z pomocą. To też taka funkcja tam jest. No i tu takie sprzęty mamy, więc gdyby jakaś firma Tyflo nas słuchała i była zainteresowana jakimś, nie wiem, że coś jest to interesujące, może to warto sprowadzić, to takie sprzęty istnieją.
1: A teraz coś, może inaczej. Jakiś czas temu mówiliśmy o czepku pływackim dla niewidomych. To teraz też powiemy o czepku pływackim dla niewidomych, ale innym.
0: Greckim, tak. Chyba to był projekt studentów z Politechniki w Atenach, który został zakwalifikowany na tamtejszy konkurs startupów i różnych ciekawych pomysłów. I podobnie jak w przypadku właśnie tego francuskiego, czepek na głowę z różnymi sensorami, który ma jeszcze w sobie słuchawkę Bluetooth, czy tam łączy się ze słuchawkami Bluetooth, ale chyba musi mieć jakieś swoje, wodoszczelne. I po pierwsze, wibracyjnie nakierowuje nas na brzeg, żebyśmy nie zjechali z toru, ani gdzieś tam się nie rozbili o ścianę basenu i tak dalej. Ale jednocześnie informuje nas o naszych postępach, właśnie o tym, ile długości, jaki tam czas jednej długości, może też jakieś kalorie i tak dalej. No i w tym momencie jest opatentowana jego wodoodporność, on tam dostał już jakieś nawet nagrody, został wyróżniony. I z czasem ma to ruszyć na jakiś rynek bardziej chyba komercyjny. No więc widać, że zainteresowanie takim pomysłem jak czepek dla niewidomych jest, natomiast no pewnie trochę potrwa, zanim to jeszcze trafi. Nie jest to pierwszy projekt tego zespołu, bo już wcześniej z ich inicjatywy powstał system czy urządzenie do skanowania produktów w sklepie, żeby móc, czy tam powiedzmy już w domu, żeby móc sobie zeskanować, a co to za produkt i żeby sobie poczytać o nim trochę. Natomiast sam czepek był już testowany z osobami niewidomymi, nawet jakiś, zdaje się, paraolimpijczyk, pływak grecki, niewidomy, się tym bawił, jest bardzo podekscytowany, udzielał porad zespołowi, jak to można jeszcze ulepszyć. No i ciekawe, czy któreś z tych rozwiązań się przebije do mainstreamu.
2: W ogóle sporty wodne to wśród niewidomych ostatnio jakoś bardzo popularne są. Dziś wyczytałem, ale niestety nie dorwałem się do treści tego artykułu, bo RODO, a właściwie nie RODO, tylko no, te kwestie związane z przepływem informacji, bo to informacja ze Stanów. I niestety w Europie nie da się tego przeczytać, ale spróbuję... Może na przyszły tydzień, jak nie zapomnę, wyciągnąć jakieś informacje na ten temat, że na przykład w Stanach Zjednoczonych jakieś ostatnio testy przeprowadzano, jeżeli chodzi o kajakarzy niewidomych. Jakaś organizacja amerykańskich weteranów, zdaje się, wojennych, no, wśród których to tych niewidomych zapewne też trochę jest, to jakieś urządzenia testowała, dzięki którym mogli sobie pływać i za pomocą wibracji sygnalizowało im chyba, gdzie tam powinni skręcać, czy podobne rzeczy.
0: A to ja mówiłem ostatnio o tym systemie dla żeglarzy, tym francuskim czy szwajcarskim? Ta Sara cała, która się podpina pod osprzęt na statku i podaje nam różne wskazania ciekawe przez aplikację.
2: No właśnie, tam jakieś regaty sporty robili. Wodne coraz popularniejsze, jak widać.
0: No tak.
2: I to różne.
1: Być może dlatego, że mimo wszystko poruszanie się na wodzie jest trochę wolniejsze niż poruszanie się na ziemi. Nie ma tu czegoś innego jak rower, który jedzie no, kilkadziesiąt kilometrów na godzinę. Nie wiem, ile taki kajakarz zawodowy, czy no, olimpijski, że tak powiem, może płynąć, ale myślę, że wolniej niż jeździć rowerem. Tak mi się wydaje i możliwe, że dlatego jest trochę więcej czasu na ewentualne komunikaty. Tak mi się wydaje, ale może się mylę. No i tyle, jeżeli chodzi o technikalia, o tyflowieści, a teraz technikalia, z których część newsów tutaj już nam Paulina jakiś czas temu powiedziała, ale to nie wszystkie newsy, jakie mamy w tej kategorii. Mamy jeszcze kilka, na przykład mój news na temat tego, co Google zapowiada, no jeżeli chodzi o Androida, jeżeli, no, na te wakacje. Jest kilka nowych funkcji. Pierwsza z nich no, nie przyda się nam, znaczy nie będzie dostępna w Polsce i to w sumie dobrze, że nie będzie dostępna w Polsce, bo chodzi o ostrzeżenia przed trzęsieniami ziemi. Google zrobił jakiś w ogóle super system ostrzegania przed trzęsieniami ziemi. To by działało do tej pory w Stanach, teraz będzie w kilku różnych innych krajach. Jakiś tam Tadżykistan, Kirgistan, Turcja, zdaje się Izrael, chyba Nowa Zelandia, no tam jest ileś tych krajów wymienionych. U nas na szczęście trzęsień ziemi przynajmniej jak na razie nie ma i mam nadzieję, że długo nie będzie. Poza sporadycznymi wypadkami, o których mówi się we wszystkich mediach. No i tyle. Ale to oczywiście nie koniec wiadomości. Szyfrowanie end-to-end w wiadomościach, czyli no takie szyfrowanie no od początku do końca, czyli teoretycznie nikt nam tych wiadomości nie zdoła zobaczyć, jak one sobie wędrują poprzez sieć. Chodzi o aplikacje wiadomości, czyli to aplikacje do przesyłania, no powiedzmy, że SMS-ów, ale tutaj chodzi o te RCS-y, czyli no SMS-y jakby SMS-y wysyłane przez internet. To już u nas w Polsce większość operatorów, o ile mi wiadomo, wdrożyła. I jeżeli mamy coś takiego, to zdaje się, że tam to się jakoś nazywa funkcję czatu chyba. Nie wiem, czy Paweł, to używasz tego? Czy nie? No nic. Ciekawe, czy mnie w ogóle słychać, bo coś
2: tam. Tak, słychać cię.
1: Aha, dobrze, to Paweł nie słychać. Potem w wiadomościach można będzie wiadomości oznaczać gwiazdką dzięki czemu zdaje się, że te wiadomości się nie usuną. Jeżeli zrobimy usuń wszystko, to te wiadomości nam się nie usuną. Poza tym będzie można te wiadomości w razie czego zobaczyć. Znaczy zobaczyć tylko wiadomości oznaczone gwiazdką. Można będzie taką kategorię sobie wybrać i wtedy te wiadomości, jako, które oznaczyliśmy gwiazdką, czyli jako te szczególnie ważne, będzie można sobie zobaczyć. Druga rzecz, która... Ale nie wiem, czy nam się tak nie przyda, bo coraz więcej osób niewidomych używa emoji. Będą kuchenne emoji, głównie w też w wiadomościach i teraz już to jest dostępne w klawiaturze Gboard. Te emoji nam się mają pojawiać kontekstowo, czyli podejrzewam, że jak będziemy pisać o kawie, no pewnie będzie można sobie dodać taką kawę gdzieś tam obok i tego ma być ponoć więcej, zwłaszcza kuchenne. No i właśnie, skróty w asystencie Google, co jest ciekawe, bo teoretycznie skróty jako takie już gdzieś słyszałem i to były jakieś takie makra, powiedzmy, czyli jedno polecenie, które wywoływało kilka, typu na przykład dzień dobry, mogłem powiedzieć, i na dzień dobry asystent poda mi pogodę, najważniejsze wiadomości, sytuację na drodze do pracy, prognozę na przykład, nie wiem, pogody i tam coś jeszcze. I mogłem sobie ileś takich poleceń zrobić, typu dojeżdżam do domu i wtedy, jeżeli mam inteligentny dom oparty na asystencie, ten asystent mógł włączyć jakiś tam piec centralnego ogrzewania, nie wiem, coś tam jeszcze, jakieś tam światło przygotować może, nie wiem co tam, kto lubi, może i chce. I jednym poleceniem można sobie wywołać kilka tych poleceń. Natomiast tu te skróty, o których tutaj piszą, to jest trochę co innego. Bo teoretycznie będzie można w asystencie, oni to podają co prawda raczej na amerykańskich przykładach, będzie można wejść w konkretne miejsca w aplikacjach. Podejrzewam, że oczywiście tych, które są przygotowane. Tu są jakieś takie przykłady typu zapłać Capital One albo hej Google, sprawdź moje mile na Strava. Czyli no podejrzewam, że gdyby to u nas działało, no to załóżmy, że działałoby to w aplikacji jakiejś rozkładu jazdy. Pewnie nie będzie działało, ale załóżmy, że gdyby, no to mógłbym sprawdzić, no to mógłbym się Google zapytać, jaki jest rozkład, czy tam kiedy będzie najbliższy autobus 709, załóżmy, na jakimś tam przystanku. I pewnie Google, asystent Google by to sprawdził w tej, czy w zasadzie wszedł do tej aplikacji i to sprawdził. Pytanie, gdzie to będzie działać, jak to będzie działać. Jeżeli to będzie udostępnione na całym świecie i jeżeli będą polskie aplikacje, które będą z tym kompatybilne, to byłoby fajnie. Powiedzmy jakieś bankowe aplikacje typu, nie wiem, przygotuj płatność Blik, powiedzmy, tak, czy coś. I wtedy, powiedzmy, trzeba by się było tylko zalogować do banku i od razu by się wchodziło do Blika, tak jakby z asystenta. No, fajne by to było. Zobaczymy, czy to rzeczywiście wejdzie. No i w Voice Access, czyli rzeczy związane z dostępnością, ale niekoniecznie dla całkowicie osób niewidomych, są jakieś ulepszenia w głosowym wprowadzaniu haseł i wykrywania wzroku. Czyli Voice Access ma zadziałać wtedy, gdy użytkownik patrzy na ekran. Nie wiem, jak ma to działać, nie używam i chyba nie znam nikogo, kto by tej funkcji używał tak na co dzień. Więc no nie będę się wypowiadał. No i są jeszcze jakieś aktualizacje w Android Auto, jakiś tam tryb ciemny, coś tam jeszcze, jakiś tam proces pierwszej konfiguracji, który ma być szybszy i inne takie. No i tyle, jeżeli chodzi o nowości w Androidzie, przynajmniej te, o których wyczytałem z linku, który oczywiście będzie w komentarzu. I Michał, a teraz Michał, do którego zadzwonili.
2: Tak jest.
1: Zadzwonił pan.
2: Do mnie zadzwonił
1: podający
2: pan.
1: Się za Polaka.
2: Podający się za Polaka i podający się w dodatku jeszcze za pracownika banku PKO BP. Być może już w internecie natknęliście się na takie informacje, że dzwonią do was ludzie z banków i chcą od was instalacji jakichś narzędzi, jakichś programów i żeby tego nie robić. I ja się z tym będę również zgadzał. Oczywiście nie należy tego tego robić w ogóle. Jeżeli dzwoni do was ktoś, kto podaje się za pracownika banku, chce od was jakichś danych, a wy się tego nie spodziewacie, to znaczy jest to zupełnie niechciany telefon, nie wiecie, o co chodzi, a ktoś od was chce trochę za dużo danych, to po prostu najlepiej się rozłączyć i zadzwonić do waszego banku. A już w żadnym wypadku nie należy podawać w taki sposób, jeżeli ktoś do was dzwoni, to nie należy podawać żadnych danych dostępowych do waszego konta. Żadnego numeru identyfikacyjnego, żadnego loginu, hasła absolutnie też nie. Takich rzeczy po prostu nie należy podawać i nie należy też się zgadzać na instalację jakichkolwiek narzędzi, ani na używanie jakichś narzędzi, na przykład TeamViewer, dzięki którym to niby taki pracownik banku wam będzie chciał pomóc. Do mnie dziś zadzwonił taki pan z akcentem wschodnim, cokolwiek, bo tak zaciągał, tak właśnie. I powiedział, że jest z banku PKO BP, że zauważył podejrzaną aktywność na moim koncie. Jest to już motyw, który funkcjonuje wśród tych oszustw od jakiegoś czasu. Na moje krótkie i treściwe pytanie, czy mu się jeszcze nie znudziło dzwonienie i oszukiwanie ludzi, powiedział nie i się rozłączył. Także nie pogadaliśmy sobie zbyt długo, ale jeżeli macie ochotę obejrzeć taką rozmowę z takimi oszustami, jeżeli jesteście ciekawi, jak to działa, to Dawid Myśliwiec z kanału Uwaga Naukowy Bełkot razem z portalem Niebezpiecznik, konkretnie z Piotrem Koniecznym z portalu niebezpiecznik.pl, przygotowali taki film, i on tam jest dość długi, będzie w
1: ale
2: komentarzu.
1: Ale zachęcamy do obejrzenia tego filmu do końca.
2: Tak, do końca. Bo końcówka jest świetna po prostu.
1: Tak, to się nazywa puenta. To jest rzeczywiście...
2: Dokładnie. Końcówka jest naprawdę świetna, ale wy pamiętajcie, uważajcie i to nieważne jaki bank, nieważne co, po prostu jeżeli do was ktoś dzwoni i nagle mówi wam o jakichś podejrzanych aktywnościach, o jakichś takich rzeczach, to po prostu w ogóle najlepiej za specjalnie nie wdawać się w dyskusję, rozłączyć się, oddzwonić do waszego banku, bo może być też tak i to jest akurat też ważna sprawa, że ktoś taki będzie dzwonił z numeru telefonu waszego banku. I wy będziecie widzieć, że to z banku dzwonią, to jest wszystko w porządku. Akurat w moim przypadku tak nie było. To był jakiś taki zwykły numer komórkowy. Natomiast są sposoby na to, żeby dokonać tak zwanego spoofu i wtedy po prostu wy widzicie, że do was dzwoni bank, a w rzeczywistości to jest jakiś oszust, który do was próbuje się dodzwonić i wyłudzić wasze pieniądze. Także ostrożnie, ostrożnie, jeszcze raz ostrożnie.
1: Tak. A teraz mój news, który znalazłem właśnie w tamtym tygodniu, jakoś niedługo po Tyflo-przeglądzie, zdaje się. Ale nieważne. W każdym razie Unia Europejska myśli o obywatelu, tylko na szczeblu jakby unijnym. To znaczy mamy w tej chwili chociażby sytuację paszportu covidowego, czyli tego dokumentu, który uprawnia, dokumentu, który jest ważny w całej Unii Europejskiej, który mówi, że się na pewno zaszczepiliśmy. I podejrzewam, że nie wiem, czy to było jakimś bezpośrednią przyczyną, chociaż chyba już nie, chyba już wcześniej ktoś coś na ten temat myślał. W każdym razie podobno jest projekt aplikacji, która miałaby pozwolić na przechowywanie różnego rodzaju dokumentów, typu jakieś dowody osobiste i inne, która byłaby jakby jedna dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Czyli działałoby to troszeczkę jak nasz M-Obywatel, tylko że byłaby bardziej taka uniwersalna. I nasz dokument, jakim się posługujemy w Polsce, byłby jakby tak samo ważny w różnych państwach. I ciekaw jestem, jakie to będą dokumenty. Czy na przykład tam będzie również orzeczenie o niepełnosprawności. I czy to
2: fajnie by
1: w jakiś
2: było.
1: Sposób uprawniałoby nas do różnych ulg przejazdowych albo innych w różnych krajach, o ile takie kraje mają różne ulgi. O, do mnie też burza nas ciąga, zobaczymy, czy nas ciągnie porządniej. No, no i zobaczymy, co będzie z aplikacją. Tam są jakieś podane daty, że do końca 2022 roku tam państwa mają przygotować jakieś tam, nie wiem, czy platformy, czy jakieś dokumenty, czy coś. No, w każdym razie to nie będzie tak, że to będzie już za chwilę, tylko no to tam jeszcze, podejrzewam, parę lat na to poczekamy. No, ale zobaczymy, może coś będzie ciekawego się działo.
2: A swoją drogą jeszcze tak a propos e-administracji, skoro już mówimy o tym i o różnych dokumentach, to ja miałem ostatnio ciekawą przygodę, jeżeli chodzi o instytucję, z którą myślę, że większość słuchaczy Tyflo-Przeglądu ma do czynienia częściej lub rzadziej, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No i akurat musiałem im wysłać jedno pismo, jeden formularz tam związany z zmianą rachunku bankowego w kwestii świadczeń. No i dostępność w ZUS-ie to jest, mam wrażenie, pieśń jeszcze trochę przyszłości, bo o ile wypełnienie tego formularza nie było jakoś bardzo problematyczne, już ten cały ich system, który tam działa, to no to też jakoś dało się obsłużyć, nawet nie było to jakoś bardzo trudne, ale później, co się wydarzyło, to bardzo ciekawa historia, bo otrzymałem tam w zasadzie odpowiedź na moje, ten mój formularz, to wymagała prostej informacji. Zrobiliśmy i tyle. A dostałem informację na skrzynkę mailową, że no, przyszło pismo, czeka ono tam na mnie, muszę dokonać tego urzędowego poświadczenia odbioru, podpisać profilem zaufanym, no to jest standard w korespondencji z wszelkimi urzędami. Podpisałem, zrobiłem. Dostępna część tego dokumentu informowała mnie, że w załączniku czeka na mnie pismo, które będzie właściwą odpowiedzią na moją prośbę. A tam skan. Także okay. To tak, jeżeli chodzi o kwestię dostępności dokumentów. Oczywiście no, poradziłem sobie, bo program OCR posiadam, no ale to nie o to chodzi. Mam wrażenie, że jednak to trochę inaczej powinno działać.
1: Zdecydowanie inaczej powinno działać, ale niestety działa w ten sposób. No niestety. A teraz e-mail GitHub Hunter, czyli dodatek do Chroma, który, no właśnie co, który, Pawle?
0: Pozwala nam na odkrycie adresu e-mail dowolnej osoby na GitHubie. Co się okazuje często bardzo przydatne, bo milion powodów tak naprawdę. Najczęściej jak próbujemy zgłosić jakąś dostępność. Bo okazuje się, że ja już zresztą opowiadałem o tym, jakich metod czasem używam, żeby dotrzeć konkretnie do osoby, już pomijając 10 poziomów wsparcia technicznego i maile, które giną nie wiadomo w którym dziale, do osoby, która może być bezpośrednio odpowiedzialna za ten konkretny błąd w jakiejś konkretnej aplikacji, jakiejś dostępnościowej, która może być w stanie coś zmienić albo która jest bliżej jakiegoś możliwego źródła zmiany. No i jednym z takich serwisów, których używam często, jest GitHub, bo się okazuje, że te osoby, które no właśnie w tych różnych korporacjach, powiedzmy, które tworzą te różne apki, pracują, często coś działa też na własne konto, albo nawet cała firma jest na GitHubie, albo jakiś komponent tej aplikacji jest na GitHubie, albo firma tworzy sobie jakieś swoje open source'owe rzeczy na GitHubie. No i można by się spokojnie do kogoś odezwać, tylko że GitHub sam z siebie nie ma opcji wysłania wiadomości prywatnej. Więc jedyne, co można zrobić, to albo otworzyć ten ticket jako issue, no ale to nie jest zbyt profesjonalne, bo po co zaśmiecać komuś tracker, albo szukać jakoś gdzieś indziej. No i do tej pory ja robiłem w ten sposób, bo o ile ktoś sobie nie zanonimizował tych danych, to da się w GitHubie, klonując repozytorium dowolnego projektu, przeczytać, kto konkretnie wrzucił dany wpis, kto wrzucił konkretną jakiś tam commit, jakąś zmianę, kto zauploadował. I przy tej informacji jest właśnie imię, nazwisko i bardzo często e-mail. On jest czasem anonimizowany I są chyba dwa poziomy tej anonimizacji, bo z jednej strony jest opcja anonimizowania w taki sposób, że wrzucane są maile jakiś typu tam ktoś tam, małpa, no reply, github.com, czyli takie fałszywki. A z drugiej strony jest opcja, i to działa wtedy, kiedy wrzucamy jakąś zmianę przez webowego klienta, przez stronę github.com. A jest też taki poziom, gdzie możemy kompletnie zablokować, żeby żadne nieanonimizowane maile nam się nie dostawały. Gdzieś to jest bardziej zakopane. Natomiast wiele osób tego nie robi, albo nie robi tego na aż takim poziomie. I można sobie tego maila spokojnie odkryć. No ja właśnie robiłem tak, że klonowałem repo, więc to trochę zajmowało i trochę wymagało wiedzy. Natomiast jest wtyczka do Chroma, która to robi za nas, e-mail, GitHub Email Hunter. Wystarczy, że otworzymy konkretną stronę na GitHubie jakiejś tam osoby, github.com/Jan Kowalski. Nie wiem, czy jak repozytorium jakieś otworzymy, które jest na konto Jana Kowalskiego przypisane, to też to nie zadziała. Pewnie tak. I wtedy wybieramy sobie oczywiście z menu Chroma, tam pod tabulatorem idąc z dodatków, GitHub Email Hunter, i po jakiejś sekundzie, dwóch wyskakuje nam lista wykrytych adresów mailowych, już odsianych właśnie albo tą metodą na klonowanie repozytorium i wyhaczenie jakiegoś tam, jakiejś zmiany wrzuconej przez tą osobę, gdzie jest jej e-mail, albo po wejściu na github.com/ten użytkownik/events, i tam też jest taka lista wypisana różnych, niektórzy tam, zwłaszcza jak mają włączone jakieś przekierowania mailowe i tak dalej, to mają gdzieś powyłączane te pokazywanie maili tam, więc ta wtyczka może używać dwóch metod, albo jednej, albo drugiej. Stara się odfiltrowywać te wszystkie no reply, te fałszywki. Natomiast no, ja ostatnio to troszkę testowałem i rzeczywiście do adresów e-mail konkretnych osób dotarłem. Więc gdyby kiedyś wam przyszło kontaktować się z kimś prywatnie i musieć gdzieś tam się dobijać wręcz do konkretnych osób, to jak najbardziej GitHub się poleca i można taką wtyczką sobie wydobyć te informacje.
1: I tak patrzę, to chyba jest tyle, jeśli chodzi o te newsy, które sobie przygotowaliśmy. A czy ktoś z was ma coś nowego, co się udało znaleźć, na przykład w trakcie audycji? Bo ja mam.
0: Aha. Ja też mam.
1: Okej.
0: Nie wrzuciliśmy tego, a szkoda, że jest parę zmian na stronie Grzegorza Złotowicza, tam gdzie są filmy z audiodeskrypcją na dany dzień, program telewizyjny z audiodeskrypcją. I chyba największą taką zmianą jest opcja dodawania przypomnień o konkretnych programach do kalendarza Google. Że teraz można bezpośrednio ze strony dodać.
1: O, to fajne, rzeczywiście.
0: Do kalendarza. Też są podawane chyba numery odcinków przy serialach. No i jakieś tam inne jeszcze pomniejsze zmiany. Grzegorz mówi, że rozważa, czy by nie zrobić właśnie też przypomnień w formie pliku ICS, gdyby ktoś chciał sobie zaimportować, albo jeszcze jakieś czy inne kalendarze miałyby być wspierane. No, jest to ciekawy kierunek rozwoju, myślę.
1: No pewnie Aplowski się pojawi.
0: No, a da się to tak przez internet łatwo z linku coś tam do Aplowskiego zasubskrybować?
1: Pojęcia bladego nie mam.
0: Ja nigdy nie próbowałem.
1: Nie macie tu.
0: Nie ma Mikołaja. A druga rzecz, taka mała jeszcze, to nie wiedziałem o tym, to też Sylwek Piekarski na Tyflosie o tym pisał. Fajna rzecz w ogóle, nie dotarło nigdy do mnie, że w Thunderbirdzie ten widok wiadomości jakby w skrzynce odbiorczej jest tabelą. Życie jest tabelą. I że można się przemieszczać po kolumnach konkretnych. Co jest poniekąd logiczne, no bo odkąd NVDA w którejś z ostatnich wersji wprowadziło nawigację po tabelach, no nie tylko w internecie, ale też w takich typowych widokach Windowsowych w programach, no to powinno to być. Natomiast jeżeli na przykład chcemy szybko przeskakiwać po tematach wiadomości, albo po nadawcach, albo po tym, czy wiadomość ma załącznik, czy go nie ma, to możemy się Alt-Ctrl albo prawy Alt, lewo-prawo ustawić na konkretnej kolumnie, którą chcemy, i Alt-Ctrl góra-dół skakać po wiadomościach w taki sposób, żeby dostawać tylko tą informację, która nas interesuje na szybko.
1: O, no to rzeczywiście to jest fajna rzecz, bo to się może przydać.
0: No to ja taki...
1: Ja znalazłem dwie wiadomości też. Pierwsza dotyczy tego, portal Cashless dotarł do informacji, że InPost zastrzegł markę InPost Fresh i to miałaby być prawdopodobnie konkurencja dla Glovo. Kiedy to ruszy, nie wiadomo. Na razie jest tylko zastrzeżony znak, no ale prawdopodobnie będzie to właśnie jakiś rodzaj pośrednictwa. No tak jak Glovo. Będzie można sobie zamawiać produkty spożywcze, pewnie do jakichś paczkomatów, lecz lodówkomatów, których Post ma już kilkadziesiąt, zdaje się, głównie we Wrocławiu. No i to jest taka jedna informacja. Druga informacja, też z tego samego portalu. To są w zasadzie takie dwie czy trzy informacje, bo pierwsze banki już deklarują, że wprowadzą prawdopodobnie

0: Ta funkcja przynajmniej na razie na system Android. No i zobaczymy, co będzie dalej. I tu też czasami dochodzą takie głosy, że no w sumie po co? No bo jest Google, jest Apple, to po co jeszcze jakiś Blik? Tylko tak sobie myślę, że ja to bym nie chciał w razie czego, gdyby sobie Google czy Apple stwierdził, że w sumie to my coś zmienimy i to albo przestanie być dostępne z jakiegoś powodu, albo przestanie to być dostępne w Polsce, albo coś jeszcze z tym się stanie dziwnego, to ja wolę w razie czego mieć alternatywę w postaci czegoś innego. No i było, nie było. Blik jest nasz, polski, w związku z czym, no po pierwsze, no jest polski, po drugie, jest jakaś szansa, że mogą się pojawić różne rozwiązania, które będą z jakichś powodów atrakcyjne czy fajne, no dla nas, bo coś tam. No i Google może tego nie oferować, no bo Google i Apple jest głównie mimo wszystko na Stany zorientowany, no a Blik może być na razie przynajmniej zorientowany głównie na nas w związku z
1: no
0: tym.
1: I oni tam przede wszystkim w Google i Apple to myślą globalnie, tak, a tu w Bliku mogą pomyśleć sobie lokalnie i dostosować coś do nas.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: Także to ja jeszcze mam dwie króciutkie informacje. Przed momentem sprawdziłem Iwbeki z dodatkiem dla NVDA. Nie sprawdzałem, czy bez dodatku, ale ten dodatek zawsze warto mieć. Też działa poruszanie się po tej liście wiadomości, jak po tabeli, po kolumnach, więc nie tylko w Thunderbirdzie, w Beki też. To jest jedna rzecz, a druga to jest informacja, która mi dziś mignęła i to dla tych wszystkich, którzy ekologicznie chcą żyć i jedzenia nie marnować i interesowali się kiedyś taką aplikacją jak Too Good To Go. No i aplikacja ta polega na tym, że w naszym pobliżu mogą być jakieś restauracje czy sklepy, które no, będą nam oferowały po niższej cenie produkty, którym się kończy termin przydatności. I ktoś na przykład może sobie tam za kilkanaście złotych coś kupić, co jeszcze da się zjeść, ale trzeba to zjeść raczej szybko, a nie odkładać na jakiś czas. No i wszystko fajnie, pięknie, ale problemem z tą aplikacją było to, że no niewiele, szczególnie w mniejszych miastach, restauracji czy sklepów współpracowało z nimi. Na przykład u mnie w Iławie jedna piekarnia z Too Good To Go współpracuje, co z tego, jak jest na drugim końcu miasta, no to zdecydowanie nie po drodze. Ale wyobraźcie sobie, że dziś wyczytałem, że Too Good To Go ma zamiar rozpocząć współpracę sieć Biedronka. Także jest szansa, że będzie tego całkiem sporo, więc jeżeli ktoś będzie chciał coś taniej, no to szczególnie na samym początku będzie mógł sobie coś złowić.
2: Ja osobiście polecam, żywiłem się kiedyś Too Good To Go, nawet na początku mojego pobytu w Austrii. Fajna inicjatywa, bo to jedzenie jest rzeczywiście jeszcze w wielu sytuacjach dość dobrej jakości. Naprawdę nie odbiega niczym od takiego kupionego na świeżo. A nawet często mi się udało dostać trochę więcej tego jedzenia niż było początkowo przewidziane, bo pani nakładała, to była taka stołówka powiedzmy, jedzenie na wagę, to pani mi tam nałożyła trochę więcej do pudełka i za nie wiem 4 euro najadłem się jak król różnych rzeczy, więc polecam. Jedyny problem, jaki z tym jest niestety, dlaczego z tego chwilowo nie korzystam, bardzo dziwne ramki czasowe, które nie odpowiadają nijak mojemu rozkładowi pracy. Musiałbym się urywać z pracy i gdzieś tam podjeżdżać i robić godzinną przerwę, żeby tylko odebrać jedzenie, a żeby je zjeść, to jest już w ogóle inna sprawa. No więc chwilowo zarzuciłem, bo właśnie tam trzeba się wyrobić w konkretnym przedziale godzinowym, w konkretnych widełkach, żeby odebrać. No, ale tak poza tym to polecam. Fajna inicjatywa.
1: A przynajmniej na iOSie i podejrzewam, Pawle, że na Androidzie też aplikacja całkiem dostępna.
2: Tak, to nie jest idealnie, ale wszystko się
1: ale
2: tam... Jedyny
1: się
2: problem, jaki jest, to jest chyba taki, że jak odbieramy zamówienia już od restauracji, to jest wymagane takie potwierdzenie, gdzie chyba sprzedawca nam inicjuje... Nie, odblokowuje nam się przycisk o konkretnej godzinie, że odbieramy jedzenie i my musimy kliknąć i tam coś musimy przesunąć do góry, taki suwaczek, że to jest odebrane i tego nie byłem w stanie zrobić z talkbackiem ani z komentarzy, ale zawsze prosiłem na miejscu tam osobę, która mi nakładała jedzenie, żeby też przesunęła ten suwak i i było zatwierdzone.

0: stwierdzone i mieli odbite w systemie, że oddali.
1: No to chyba dobra wiadomość na koniec cyfroprzeglądu nam się trafiła. Dzisiaj no 3-4 osoby, była Paulina, powiedziała wszystko co swoje i musiała uciekać, ale Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, no i ja zostaliśmy do
2: dobrej
1: końca.
2: Nocy.
1: No i cóż, mam nadzieję, że za tydzień nie będzie tak burzowo i będziemy w składzie, no bardziej można powiedzieć standardowym. A dzisiaj troszkę krócej, 22:23, ale dobiliśmy do mety. No i do usłyszenia za tydzień.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Tomasz Bilecki przy mikrofonie i zapraszam na drugą część z serii podcastów dźwiękowych, czyli podcastów, w których będzie można dowiedzieć się, jak brzmią różne rzeczy. No chyba, że ktoś się oczywiście zna z własnej praktyki. Ten rozdział, po jak i pozostałe z tej serii, będą miały w sobie wbudowane rozdziały, ponieważ te dźwięki, które będę tutaj pokazywał, mogą być momentami dość długie i jeżeli ktoś nie będzie chciał słuchać ich w całości, będzie mógł sobie przewinąć do następnego rozdziału, o ile oczywiście program, z którego Państwo korzystacie, taką funkcję wspiera. No to w takim razie już nie będę tutaj dłuższych wstępów, że tak powiem, uskuteczniał i przechodzimy do dźwięków z Afryki. I zaczynamy od Maroka, od miasta Tetuan i od Medyny w tym mieście. Medyny, czyli takiej starej arabskiej dzielnicy, w której znajduje się z reguły główny meczet, bazary i inne tego typu obiekty. Trwa nagranie niecałe 10 minut, dokonane zostało w marcu 2014 roku. No i jak widnieje w opisie, ktoś tu sobie chodzi po tej Medynie. Są nagrane różne dźwięki z tej Medyny, między innymi muezin i różne inne fajne rzeczy. Także można się zanurzyć w atmosferę takiego miejsca.

Sasindria,

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: Zostajemy w Maroku, ale tym razem przenosimy się na suk, czyli targowisko, powiedzmy, na którym słychać różne bardzo ciekawe historie sprzedawców. Jakiś przez megafon podobno sprzedawca, nie wiem czy dobrze przetłumaczyłem, chust się odzywa. Nagranie swoją drogą jest binauralne, trwa około 20 minut. No i zapraszam.
1: Ma هاي هاي اللي غار اللي طول هنا الجميل
2: I'm going to go to the hospital. Ah, تعالوا شوفوا.

I ostatni dźwięk z Maroka, tym razem zimowy koncert natury. I to jest dość ciekawe, jakie dźwięki i ile dźwięków w porównaniu do tego, co dzieje się u nas, zwłaszcza zimą, można w Afryce, nawet północnej, usłyszeć.

Dzień dobry.

0: Przenosimy się do Egiptu i do czegoś, co nazywa się Khan al-Khalili albo Khalili, nie wiem, czyli do jednego z podobno najbardziej znanych suków, czy w zasadzie całych dzielnic, to jest takie duże, w Kairze, jednej z większych atrakcji turystycznych. I w 2020 roku nagranie się odbyło, którego za chwilę posłuchamy. I to nagranie nie jest może jakoś bardzo długie. Zostało dokonane wczesnym wieczorem, tak jest napisane. No i posłuchajmy, sprawdźmy, czy się różni czymś od tego, co działo się w Maroku.
1: الناحية الثانية. O, lej.
0: Nadal Egipt, tym razem miasto Asuan i to, co się w mieście Asuan dzieje już nie na starówce, to jest taki standardowy, to jest taka standardowa przestrzeń, można powiedzieć, miejska w Asuanie. No, późnym wieczorem, wczesną nocą napisane jest Early Night. No i posłuchajmy, co się dzieje właśnie taką wczesną nocą, czy późnym wieczorem właśnie w Asuanie.

0: czas na zmianę kraju. Tym razem Etiopia, miasto Awasa. Miasto położone prawie 2000 metrów nad poziomem morza, czyli chyba na pewno nawet wyżej niż jakakolwiek miejscowość w Polsce. I człowiek, który to nagrywał, szedł sobie z, jak się wyraził, baru do hotelu. Trwa to 18 minut. No i szedł, niosąc sobie rejestrator. I ta cała droga, ten spacer się nagrał. Rzecz odbywa się nocą, więc można sobie posłuchać nocnego życia w mieście Awasa.
1: Thank you. Rosemont Shopping?
2: Ouais, je sais, j'ai envie de Rosemont.
1: Attention. Jock Rosemont. Jock Rotman gagne. Contre Price. Gold. Gamme de l'Al. Santana.
3: C'est
1: Al Gaza.
4: Ok.
1: Ech? Ah, levas.
5: Hello.
1: Bonjour, Rosemont.
4: Ah, ok.

0: robisz, Olisio.
1: Na ty wybrać.

Ouais. Moi je me suis endormi là.

season, would you come?

Myślę, że warto by sobie przez chwilkę od cywilizacji odpocząć i teraz zaproszę Państwa na 18 minut do Senegalu nocą, konkretnie do lasu w Senegalu. Lasu, może dżungli, jest napisane las, no więc pewnie las.

I znowu cywilizacja, tym razem Senegal. Miasto czy miasteczko Matam ma około 15 tysięcy mieszkańców. W 2016 roku to nagranie, które za chwilkę zostanie wykonane, ono trwa kilka minut, chyba 6. I w czasie tego nagrania, to jest nagranie dokonane na jakimś podwórku czy dziedzińcu, czegoś tam. I można sobie posłuchać taką senną albo i niesenną, poranną w każdym razie atmosferę takiego małego miasta w Senegalu.

A teraz Algieria, w zasadzie pustynia gdzieś w okolicach ponoć Algierii i kilka minut na pustyni można sobie posłuchać, jak brzmi pustynia.

I kolejny kraj, czyli Burkina Faso. Z tego kraju mam kilka dźwięków. Na początku stolica tego kraju, Ouagadougou. I tutaj mam na początek taką standardową przestrzeń miejską, która według mnie różni się zupełnie, ale to zupełnie od tego, co możemy spotkać chociażby u nas w Polsce, czy szerzej w Europie.

Para.

Thank you.

0: Non, après.
1: Non,
0: après.
1: Non,
0: après.
1: Non, après.

Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie

Nie ma problemu.

Zostajemy w Burkina Faso, ale przenosimy się na wieś w południowej części tego kraju.

I ostatni kraj, jaki dzisiaj przygotowałem, to są Wyspy Zielonego Przylądka. I stamtąd mam kilka dźwięków, których już nie będę zapowiadał po kolei. To będą generalnie dźwięki raczej z miasta i będzie można sobie po prostu posłuchać, co się tam mniej więcej dzieje i jak to mniej więcej ma się do tego, co dzieje się chociażby u nas albo w innych krajach.

Panie Prezydencie!

0: No i to tyle, jeżeli chodzi o dźwięki z Afryki, które udało mi się przygotować. Dajcie Państwo znać, co myślicie o tego typu audycjach w komentarzach. No i do usłyszenia w następnym podcaście.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dzień dobry, 278. audycja Tyflo Przeglądu w kalendarzu 15 kwietnia, połowa miesiąca. Ciepło się w końcu robi, no ale miejmy nadzieję, że mimo wszystko ktoś nas słucha.
2: Może na przykład w plenerze już nas słuchacie.
0: A to możliwe. Na pewno do nas piszecie wiadomości, ale może zanim przeczytamy wiadomości, to przynajmniej posłuchajmy, o czym w ogóle dzisiaj będziemy mówić.
2: I się może przywitajmy.
0: Tak, to prawda, bo jest dzisiaj Piotrek Machacz, jest Paulina Gajoch.
3: Dobry wieczór.
0: Jest Paweł Masarczyk.
3: Jest
0: Michał Dziwisz.
2: Witajcie.
0: Jest inaczej Tomek Bilecki. I chyba w końcu rzeczywiście można przejść do tego, o czym będziemy dzisiaj mówić.
2: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. W najnowszej becie iOS przestała działać klawiatura ekranowa, ale jest na to obejście. Pogorszenie dostępności YouTube w przeglądarce. Narrator otrzymuje kolejne nowości, tym razem opisywanie zdjęć przez AI. The Crow Hill Company chce poprawić dostępność swoich wtyczek audio i prosi o wypełnienie ankiety. VoiceOver na Macu źle czyta plik PDF? Warto przełączyć się w widok jednej strony. M-Clock zaktualizowany. Powstał moduł dla NVDA do znajdowania etykiet w programach i na stronach internetowych. Balabolka i YouTube. Do czego może przydać się ten duet? Nowości w grach. Nowe gesty w klawiaturce Hable Easy. Jak zorganizować dostępną zabawę w polowanie na jajka? Wystarczy poprosić saperów o pomoc. Będzie też kącik newsów sztucznie inteligentnych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: I zaczniemy może nie jeszcze od wiadomości, tylko od informacji, jednej z informacji, którą dla Was przygotowaliśmy. Informacja bardziej, nie wiem, być może taka porada, być może taki trik, jak to niektórzy mówią, do czego może się przydać taki duet balabolki i YouTube'a?
2: A może przydać się do tego, do czego chociażby użytkownicy ekosystemu Apple wykorzystują Voice Dreama. No bo Voice Dream, z tego co wiem, to w tej opcji obecnie płatnej też pozwala na synchronizowanie sobie statusu odsłuchiwanych książek. No, tylko że to wszystko odbywa się w ekosystemie Apple. A co w przypadku, kiedy mamy taką sytuację jak ja na przykład, czyli właśnie moim smartfonem jest iPhone, natomiast komputerem, z którego korzystam, jest PC-t. Po prostu PC-t z Windowsem. Ja chciałbym skorzystać sobie z możliwości słuchania książek i ja trochę słucham książek na komputerze, trochę słucham sobie na smartfonie i chciałbym to jakoś sensownie połączyć i chciałbym mieć takiego właśnie Voice Dreama, tudzież Netflixa, albo jakieś inne środowisko tego typu, w którym po prostu, kiedy ja bym tam nie wrócił do odtwarzania danego materiału, no to po prostu będę sobie w stanie odtworzyć go właśnie w tym momencie, w którym przestałem słuchać go na innym urządzeniu. I okazuje się, że do tego bardzo dobrze nadaje się YouTube. No tylko jest oczywiście kilka pewnych ograniczeń i z tymi ograniczeniami trzeba się liczyć i trzeba też bardzo uważnie tworzyć tego typu materiały, jeżeli nie chcemy popaść w konflikt z prawem też, z prawem autorskim. Bo pamiętajmy, że książka to jest zawsze no, dzieło i to dzieło jest chronione prawem autorskim i absolutnie nie możemy sobie takich treści swobodnie udostępniać. Ale tak z drugiej strony, to YouTube oferuje coś takiego jak filmy prywatne. Każdy film, który zamieszczamy na tej platformie, możemy uczynić takim właśnie materiałem prywatnym. I do takiego filmu mamy dostęp tylko my, ewentualnie też osoby, którym udostępnimy odpowiedni link. Te materiały nie są dostępne z poziomu wyszukiwarki, w żaden inny sposób nie da się do nich dotrzeć. Więc nie udostępniamy niczego, natomiast to jest pierwsza rzecz, o której trzeba wiedzieć. Natomiast druga rzecz to jak właściwie przygotować taki materiał. A też bardzo prosto. Otóż Balabolka nam się przydaje. Balabolka, program, o którym myślę, że już doskonale wiecie. Być może go jeszcze pamiętacie z czasów, kiedy fajnie było sobie przygotować dla Sansy na przykład, albo dla jakiegoś innego urządzenia taką książkę, w której to możemy sobie słuchać naszą ulubioną syntezą. No i teraz możemy do tych czasów wrócić. Możemy znowu słuchać sobie naszą ulubioną syntezą. Tworzymy sobie taką książkę w formie na przykład jednego pliku. Jeżeli lubimy słuchać dość szybko, to naprawdę może być to jeden plik. Z tego co wiem, to YouTube ma jakieś ograniczenie, chyba film może mieć tam 12 godzin. Też coś czytałem o tym, że konieczna jest jakaś weryfikacja konta, natomiast no ja mam konto zweryfikowane, nie pamiętam, żeby wiązało się to w jakikolwiek sposób z jakąkolwiek dla mnie opłatą.
4: To jest chyba jakiś SMS kod, albo coś takiego.
2: No, więc to jest coś takiego prostego. To nie jest coś, że musimy za coś płacić, czy jakieś dodatkowe rzeczy wykonywać, jakieś bardzo skomplikowane. Bez tego mamy limit 15 minut długości filmu, no więc no nie, to nam się nie przyda. Ale warunek YouTube'a jest jeszcze jeden. Otóż taki film musi mieć warstwę graficzną. I Balabolka ma możliwość zapisywania pliku w formacie MP4. No ale MP4 to jest kontener, co my tam wrzucimy, to będzie. I teraz sam ten plik z Balabolki nic nam nie da. Musimy jeszcze w jakiś sposób dorobić do tego obrazek. I bardzo prosto możemy taki obrazek dorobić, mianowicie za pomocą takiego konsolowego narzędzia jak FFmpeg. Jakikolwiek może być to obrazek, możemy nawet poprosić ChatGPT, żeby stworzył nam obrazek i jeszcze żeby podrzucił nam polecenie FFmpeg, którym będziemy w stanie taki obrazek zintegrować z tym plikiem MP4. No i ja coś takiego zrobiłem, ja sobie to przetestowałem, czytam już w ten sposób drugą książkę i działa to naprawdę fajnie. Mam wrażenie, że ta synchronizacja działa lepiej, kiedy używamy komputera. Ona jest dokładniejsza, bo jeżeli zatrzymam odtwarzanie na komputerze w przeglądarce, to kiedy zaczynam odtwarzać ten materiał z telefonu, no to w tym momencie jest to w zasadzie no co do sekundy. Jeżeli coś takiego robię z telefonu, czyli jeżeli na przykład zatrzymuję to odtwarzanie z poziomu telefonu, to mam wrażenie, że to bardziej pływa. Ale efekt taki jest, jakiego właściwie chciałem. Czyli mam swoją syntezę, bo w tym momencie nie jesteśmy ograniczeni tym, co mamy na przykład w Voice Dreamie. Możemy sobie użyć jakiegokolwiek syntezatora chcemy. Na przykład jeżeli ktoś by chciał RH Voice'em sobie czytać książki. Nie ma problemu, można. Nie ma RH Voice'a na iOS-a, ale możemy sobie w ten sposób czytać RH Voice'em. Chcemy czytać jakąś inną syntezę, której nie ma? Też się da. I teraz jeszcze ktoś mógłby się zapytać, okej, ale ile to mi czasu wszystko zajmie? Testowałem to na dwóch książkach i muszę powiedzieć, że no chwilę to trwa. Przygotowanie samej książki z użyciem balabolki to jest tam kilka minut, natomiast przekodowanie tego pliku MP4 z MPEG-iem, żeby jeszcze dodać do tego ten element graficzny, dodać ten obrazek, no to już wtedy trwa nieco dłużej. I to trwa nawet kilkanaście minut, albo nawet i kilkadziesiąt. Ja sobie to po prostu wrzucam w tło i to się przerabia i to sobie pracuje gdzieś tam w tle i to w żaden sposób procesora nie obciąża. Aczkolwiek jeżeli ktoś ma na przykład starszy komputer, to może być to dla niego jakoś uciążliwe i dotkliwe, że mu coś tam pracuje, konwertuje i to się koduje i po prostu procesor jest zanadto obciążony. Potem wysłanie takiego pliku na YouTube'a, no to już w zależności od naszego łącza. Ja teraz mam na przykład taki plik, który sobie ostatnio w ten sposób przetworzyłem. On zajmuje około 800 megabajtów. I to jest cała książka, która w audio no pokazuje mi YouTube, że to tam ma czasu chyba, nie wiem, 3,5 godziny albo 4. Więc to są tego typu rozmiary. No też jeżeli ktoś ma na przykład wolne łącze, to trzeba się z tym liczyć, że będzie to dość powolny proces. Natomiast jest to coś, co działa. Prawdopodobnie mało osób będzie chciało się w to bawić, ale mi to się naprawdę podoba, takie rozwiązanie, sprawdza się. Oczywiście, jeżeli ktoś na przykład zna jakieś narzędzie, dzięki któremu można by było sobie to robić lokalnie, dzięki któremu można by było sobie właśnie tego typu usługę postawić we własnym zakresie, to bardzo chętnie też poznam, bo być może będzie to jeszcze coś lepszego i coś, co będzie jeszcze sprawniej działało. I będzie na przykład oszczędniejsze, jeżeli chodzi o internet, bo też trzeba pamiętać, że no, żeby nam to wszystko działało, to musimy być cały czas podłączeni do internetu. Żeby ta synchronizacja następowała, to po prostu to cały czas się strumieniuje, więc gdzie byśmy tam nie byli, to musimy korzystać z oglądania tego filmu, czyli słuchania tej naszej książki de facto po prostu w streamingu. To jeżeli ktoś na przykład będzie chciał pobrać sobie taki plik i przeczytać jakiś tam dłuższy fragment w pociągu, no to niestety obawiam się, że może być z tym problem, bo jak dobrze pamiętam, to

0: nie ma i musiałby go kupić specjalnie po to. Albo wystarczy, żeby nie trzeba było dokładać tej warstwy graficznej, bo to już na pewno będzie odpowiadało za zmniejszenie objętości pliku i za zmniejszenie czasu potrzebnego na przygotowanie tego materiału.
1: Oczywiście, że tak. I tu, Paulino, dobrze, że zwróciłaś na to uwagę. No, zdecydowanie warto mieć YouTube Premium, żeby to wszystko działało, bo po prostu, no, jeżeli będziemy słuchać sobie takiej książki na odblokowanym ekranie cały czas, to obawiam się, że bardzo szybko nam po prostu bateria siądzie w naszym urządzeniu, a tego byśmy nie chcieli. Także to rzeczywiście słuszna uwaga. YouTube Premium to jest coś, co zdecydowanie warto mieć.
0: Bateria baterią, ale chyba nawet synchronizacja jest w ramach właśnie usługi Premium. Po prostu.
1: Wydaje
0: się. Definicji.
1: Tak?
2: Nie.
1: Nie. Nie. Nie. Nie.
0: A, okej. Okay. No to jeżeli tak, no to dobra.
3: Znaczy, ja mogę polecić jedną rzecz, jeśli chodzi o dodawanie tego obrazu, żeby się nie bawić w FFmpega, to znowu tutaj hiszpańska społeczność przychodzi z pomocą, no bo jest program TCA Video Creator. I on właśnie służy do tego, żeby w miarę prosty sposób dokładać warstwę obrazokową do materiału audio, właśnie pod tym kątem, żeby to się ładnie potem wrzuciło na YouTube'a. Były też strony do tego, no ale wrzucanie takiego dużego materiału na stronę pewnie znowu dokłada nam trochę roboty. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Ja nie pamiętam teraz, jak się to rozwiązanie nazywało, ale kiedyś Mikołaj Hołysz jeszcze, jak z nami tutaj gawędził, to wspominał o tym, że jest takie rozwiązanie właśnie, jakaś taka biblioteka audio z opcją synchronizacji. Właśnie, która ma też jakąś apkę, tylko trzeba to stawiać samemu na jakimś swoim serwerze.
1: A to myślę, że trzeba by się było z Mikołajem gdzieś jeszcze tutaj porozumieć i rzeczywiście może by przypomniał to.
3: Sonic, coś tam Sonic, super, nie Super Sonic, coś z Sonikiem. Już teraz
1: ale jest to rzeczywiście, no tu wtedy odpadłaby nam konieczność gdzieś tam konwertowania tego materiału z obrazkiem, bo rzeczywiście trzeba by było i tak te książki, obawiam się, przerabiać sobie balabolką na wersję audio, natomiast rzeczywiście, no to byłoby coś prostszego. Też jeżeli chodzi o tego FMPEGA, to ja też myślę, że nie ma się go co aż tak bardzo bać, bo wystarczy sobie stworzyć takie jedno polecenie, a potem tylko po prostu do wiersza poleceń je wklejać, ewentualnie zmieniając nazwę pliku, którą sobie tam chcemy przetworzyć, więc jest to bardzo, bardzo proste. No ale oczywiście, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z wierszem poleceń, to będzie to dla niego nawet i w takiej bierze kłopot. Odbieramy telefon, bo ktoś do nas się dodzwonił, a kogo witamy po drugiej stronie?
4: Witam, Marek z tej strony.
1: Cześć, Marku, słuchamy.
4: Ja tutaj przychodzę z prezentacją jednej rzeczy. Mianowicie chciałbym pokazać mówiący zegarek naręczny z Altixu, nowy model. Ja go kupiłem za 119 zł, ale teraz cena jest trochę wyższa, 139 kosztuje. No i on jest wykonany ze stali. Ma dwa przyciski i koronkę do ustawiania wskazówek. No i go teraz zaprezentuję w sumie.
1: A ten zegarek mówi, jak rozumiem, tak?
4: Tak, tak, to jest mówiący. Jak się drugi raz naciśnie przycisk ten po lewej stronie, bo ma dwa przyciski. Po lewej stronie jest przycisk do godziny i do daty. Po środku jest pokrętło do mechanizmu tego wskazówkowego, a po prawej jest do ustawienia. No to jeszcze raz nacisnę ten do godziny.
5: Jest 20:27.
4: I teraz drugi raz go nacisnę. No i on zaraz wyjdzie z tych. O, jak piknął, to wyszedł właśnie. Można mowę wyłączyć, przytrzymując którykolwiek z przycisków.

0: Teraz jest mowa wyłączona. Teraz jest mowa włączona. No i jeszcze są ustawienia tego zegarka.
1: I w jaki sposób do tych ustawień wchodzisz?
0: Przyciskiem po prawej stronie.
1: Okej.
0: A przyciskiem po lewej stronie się zmienia ustawienia. No i na przykład na alarmie pokażę. I jeszcze jest raport godzinowy. I tak samo się teraz jest wyłączony. Teraz jest włączony. I od 7 do 22 bodajże to jest ustawiony.
1: Ten zegarek to jest, mam wrażenie, bardzo podobne urządzenie do tego, co wczoraj u nas na antenie pokazywał Robert Łabęcki, tylko to jest taka przenośna wersja tego zegarka.
0: No, to jest, co ja mam, to jest na rękę.
1: Mhm. No właśnie, taka, gdzie możesz ten zegarek zabrać wszędzie, to się zgadza.
0: No tak. Tak. No i... Ja go kupiłem w 2021 roku w sumie. No i dzisiaj byłem właśnie u zegarmistrza, żeby baterię zmienić, bo już była zużyta.
1: Jak rozumiem, jesteś po wymianie baterii zadowolony nadal?
0: No na razie tak, na razie tak.
1: Okej.
0: Okay. Zobaczymy, jak długo działa.
2: Czyli ta bateria ci do teraz tak naprawdę służyła, tak? To pierwsze.
0: Nie, to już parokrotnie już była wymieniona właśnie, bo często był używany, wiadomo. No i właśnie mam teraz właśnie wymienioną obydwie, bo tam wchodzą dwie baterie ogólnie. Jedna do wskazówek, druga do tego mechanizmu mówiącego. Jeszcze co do tego zegarka, co mam, to w sumie tyle. I jeszcze takie sprostowanie, bo pytałem dzisiaj zegarmistrza odnośnie tego mechanizmu płynącego, czy niby jest lepszy, czy nie. To zegarmistrz powiedział, że czy mechanizm płynący, czy mechanizm wskazówkowy to jest zarówno i te jeden, i drugi to jest kwarc, więc nie ma to za bardzo znaczenia, czy jest płynący, czy niepłynący. To jest... Nie da się po prostu ocenić, czy jest jeden lepszy, czy nie. To jest tak samo.
1: Rozumiem.
0: Tylko tyle, że ten mechanizm płynący baterię zużywa szybciej.
1: A, w ten sposób.
0: Tak chciałem skrystować.
1: Okej, okay. No to dobrze, Marku. To w takim razie dzięki za prezentację. Fajnie, że się z nami podzieliłeś demonstracją tego urządzenia. Dzięki za telefon. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, pozdrawiam.
3: Jeżeli chodzi
4: ja tylko jeszcze się wetnę szybko. Ja, Michale, sprawdziłem tutaj, bo mi się przypomniało te różne serwery do audio. Mhm. To, o czym mówił Mikołaj, nazywało się Subsonic.
1: A to trzeba będzie też przetestować.
4: Natomiast jest też różne warianty na temat. Jest AirSonic, bo tam jakieś zawirowania, że raz było open source, potem zostało zamknięte. Więc jest Subsonic, AirSonic, jest coś, co się nazywa Navidrome. Przez V, Navidrome. Jest też inne rozwiązanie, Jellyfin. Też takie dość popularne, słyszałem o tym. Więc trzeba po prostu zrobić jakiś research, jak chodzi o serwer, dostępne klienty, czy na iPhone'a, na Windowsie, jak to zrobić. Wiem, że tam też jakieś DLNA jest wspierane. Jakieś
2: ja Jellyfinie to słyszałem bardziej w kontekście wideo nawet, bo to chyba ludzie z tego się zaczęli przesiadać, jak Plex coś zaczął robić.
4: Wszystkie multimedia wchodzą. Właśnie AirSonic też wideo, ale czy tam Subsonic, ale audio też. I ponoć właśnie Navidrome na pewno wspiera to, że w przeglądarkowa wersja, bo tam można też w przeglądarce słuchać, wspiera te zakładki, czyli pamiętanie, gdzie skończyliśmy i tam synchronizację. Tylko trzeba też sprawdzić, żeby klienty trzecie na różnych platformach to też obsługiwały. Więc jest co sprawdzać w międzyczasie.
1: To będzie co testować.
3: I mamy jeszcze jedną wiadomość, w zasadzie pierwszą wiadomość, bo wcześniej był telefon, a teraz wiadomość głosowa od Sylwestra. To jeszcze a propos poprzedniej audycji.
5: Słuchajcie, chłopcy, Mac Mini wylądował u Rafała Bielaskiego. Ten, co kanał prowadzi, serwisu urządzeń aplowskich. Niestety, wylądował tam mój Mac i okazało się, że układ audio i procesor dźwięku jest uszkodzony, procesor dźwięku, tak. I jeszcze on się dopatrzył, że układ fotoobrazu i wideo jest uszkodzony. Także nie wiem, jakie to będą koszta. To tyle do Was mam. Pozdrawiam Was i dobrego prowadzenia audycji.
1: No to sporo tam uszkodzeń w tym komputerze. To obawiam się, że niestety koszty mogą być niemałe.
3: Niemałe, to prawda. Także no, ale no tutaj widać, że to jest rzeczywiście sprzętowe jakieś uszkodzenie.
6: Nie, dziękujemy oczywiście.
3: Tak. To teraz pierwsza beta NVIDIA 2025 została wydana.
2: Tak jest. I to jest dosyć duża aktualizacja. No zresztą numerek nawet może nam to sygnalizować, no bo to jest pierwsza aktualizacja roku 2025. A co za tym idzie, też mamy wiosenne sprzątanie w dodatkach. To tak tradycyjnie, jak już mamy taką dużą aktualizację, no to z tymi dodatkami będzie różnie. Natomiast jeśli chodzi o samą aktualizację, to poza tym, że nam może niektóre dodatki popsuć, przynajmniej zanim deweloperzy tych dodatków je naprawią, to przynosi nam dużo dobrego. I NVIDIA Access na swoim blogu chwali się, że w tej aktualizacji zostało zamknięte około 555 zgłoszeń. Czyli takie zgłoszenie to może być raport błędu, to może być jakaś sugestia kodu źródłowego, którą ktoś zaproponował ze społeczności, a trochę tutaj takich ciekawych rzeczy od społeczności w tej wersji się znalazło. Jakich, no to zaraz będziecie mogli się dowiedzieć. Tradycyjnie jest to pierwsza wersja beta, co znaczy tyle, że jeśli macie wersję stabilną w tym momencie zainstalowaną, to nie jest tak, że wam się to od razu zaktualizuje i wam się dodatki popsują. Gdybyście chcieli sobie tą wersję przetestować, no to musicie sobie ręcznie wejść na stronę NVIDIA Access, ewentualnie skorzystać tutaj z tej strony, o której kiedyś mówiliśmy, czyli nvda.zip, i to sobie na przykład można wpisać nvda.zip /beta i wtedy od razu wam się ten plik instalacyjny dla tej wersji zacznie pobierać. No i wtedy można albo tą wersję, którą mamy zainstalowaną, zaktualizować, wiadomo, wtedy podejmując ryzyko ewentualne, jeśli chodzi o jakieś dodatki, lub sobie stworzyć taką wersję przenośną, którą możemy sobie równolegle testować. Nie ma z tym problemu, jakby ktoś chciał zobaczyć, ale jednocześnie nie naruszając waszej takiej codziennej instalacji NVDA, można to bez większych problemów zrobić. A co nam ta aktualizacja przynosi? No to zacznijmy może od takiej informacji skrótowej. To wydanie zawiera NVIDIA Remote Access, które, jak się można domyślić, po prostu wciera dodatek NVIDIA Remote do samego NVIDIA, więc już nie będziemy musieli go sobie pobierać ręcznie. Każda jedna wersja NVIDIA, którą sobie ściągniemy od tej wersji 2025.1, po prostu będzie od razu miała to wsparcie dla zdalnego dostępu zintegrowane. Poza tym mamy wiele poprawek, jeśli chodzi o mowę, zwłaszcza w kontekście responsywności syntezatorów SAPI 4, SAPI 5 oraz OneCore. Mamy też wsparcie dla podkręcania mowy i automatycznej zmiany języków dla SAPI 5. Natomiast głosy SAPI 4 wspierają złagodzenie dźwięku i mamy tutaj mamy też wycinanie ciszy z mowy, bo to niektóre syntezatory do każdego komunikatu dodają kilka setnych sekundy ciszy, no może trochę mniej, ale dodają trochę ciszy i to powoduje, że po prostu nam się wydaje, że ten syntezator konkretny jest mniej responsywny, a tak naprawdę on po prostu nie wiadomo czemu do tych plików dodaje ciszę na początku. I też ten sterownik Sapi Cherry wspiera nie usypianie urządzenia audio, co się pewnie przyda użytkownikom słuchawek Bluetooth, którzy lubią głosy Sapi Cherry, no bo po prostu te słuchawki czy tam karty dźwiękowe na niektórych laptopach nie powinny nam się ucinać tam dźwięku. Sklep z dodatkami jest teraz w stanie automatycznie się aktualizować. Możemy też zdecydować, jakiego kanału aktualizacje będą instalowane i jesteśmy też w stanie automatycznie włączyć wyłączyć automatyczne odświeżanie OCR lub i jeśli mamy to automatyczne odświeżanie wyłączone, ręcznie wyłożyć, ręcznie wymusić, przepraszam, odświeżenie. Poza tym mamy natywne zaznaczenie w Chromie i Edge'u, poprawki w aplikacjach biurowych, zarówno Microsoft Office, jak i LibreOffice. Automatycznie NVDA będzie nam wybierał tablicę brajlowską odpowiednią dla naszego języka po instalacji. Mamy wsparcie dla wielowierszowego monitora DotPad. I mamy też mniejsze poprawki w Braille'u, mamy aktualizację bibliotek, ale myślę, że tutaj już będziemy, możemy przejść do czytania tych wszystkich nowości. I teraz, jeśli chodzi o nowe funkcje, najpierw mamy sklep z dodatkami. No właśnie, możemy zdecydować kanał aktualizacji dla konkretnych dodatków, więc jeśli nie chcemy, żeby nam dodatek jakiś aktualizował się do wersji beta, to możemy to zdecydować. Albo vice versa, właśnie chcemy wersję beta dostawać, no to można sobie tak to ustawić. Dodatki mogą nam się automatycznie aktualizować w tle, więc podobnie jak na przykład w przeglądarkach, które same nam wszystkie wtyczki aktualizują, no to teraz NVDA też nam może tak dodatki aktualizować. Co za tym idzie, też Joseph Lee już potwierdził, że nie będzie już zupełnie potrzebna wtyczka Add-on Updater, no bo po prostu te wszystkie funkcje, które ta wtyczka nam dawała, zostały zintegrowane z NVDA i tam ostatnia aktualizacja, jaka ma się pojawić, po prostu będzie użytkowników tych nowszych wersji o tym informować. No i też te automatyczne aktualizacje będą w stanie aktualizować dodatki, które zostały wyłączone z powodu niekompatybilności, więc jeśli mamy jakiś dodatek zainstalowany, który nie działa, czekamy, żeby jego deweloper go zaktualizował, no to NVDA nam może automatycznie taką aktualizację wykryć. Mamy też przycisk do anulowania instalacji, gdyby nam coś się zawiesiło, pobierało się za długo. Mamy też przycisk ponów, gdyby nam ta instalacja z jakiegoś powodu się nie powiodła, właściwie pobieranie, gdyby nam na przykład internet zerwał, no to możemy ponowić to pobieranie. Lista dodatków może też być posortowana po różnych kolumnach, między innymi po dacie publikacji, zarówno w kolejności rosnącej lub malejącej, a to może być fajne na przykład, żeby sobie zobaczyć, co nowego się pojawiło w sklepie z dodatkami. Następnie mowa, tak jak wspomniałem, automatyczna zmiana języków jest teraz wspierana w syntezatorze SAPI 5 oraz Microsoft Speech Platform. I tak samo w przypadku głosów SAPI 5 i Microsoft Speech Platform jest też wspierane podkręcanie szybkości, czyli tutaj mamy niezależne podkręcanie szybkości, jeśli jakiś syntezator nam się podoba, ale mówi za wolno, no to możemy sobie tą jego prędkość jeszcze podkręcić, coś co na przykład użytkownicy ZDSR-a znają, no to NVDA teraz też takiej funkcji się doczekał. Poza tym, tak wspominałem, przez to wycinanie ciszy wiele syntezatorów też powinno znacznie przyspieszyć. Następnie przeglądarki i w przeglądarkach mamy taką też bardzo fajną informację. Natywny tryb zaznaczania w przeglądarce, czyli to jest NVDA Shift F10, jest teraz wspierany w Google Chrome, Edge'u i innych przeglądarkach bazujących na Chromie, Chromium nawet 134 i nowszym. Co dla nas to znaczy? Natywne zaznaczanie pozwala nam zaznaczać tekst na stronach internetowych z całym formatowaniem. No podobnie tak jak zaznaczamy w NVDA, no to po prostu nam się tak naprawdę kopiuje czysty tekst, natomiast jeśli w tekście są na przykład jakieś linki, jakieś nagłówki, jakieś zmiany czczące, jakieś obrazki, które chcielibyśmy przekleić na przykład przykład, nie wiem, do dokumentów w Wordzie, no to one nam się nie przeniosą, mimo to, że gdyby osoby widzące ten sam kawałek zaznaczyły, no to by te wszystkie elementy, te linki, te obrazki się przeniosły.
1: Z drugiej strony to naprawdę bardzo fajnie, że można zaznaczać na dwa sposoby, wbrew pozorom, to czasem to formatowanie tekstu absolutnie nie jest pożądane, żeby się przenosiło razem z tym zaznaczeniem. Czasem potrzeba po prostu skopiować tekst i dobrze, że tu dalej to domyślne zaznaczanie działa w taki właśnie sposób.
2: Tak, to też nie zmyli użytkowników, bo też to może być o tyle istotne, gdybyśmy na przykład cytowali jakieś fragmenty tekstu i no wtedy trzeba też patrzeć na czcionkę, tak? Bo ta czcionka może być no, znacznie różna od reszty naszego tekstu, więc faktycznie w takich sytuacjach lepiej sobie to kopiować po prostu jako czysty tekst, natomiast w sytuacji, gdybyśmy chcieli sobie tak coś kopiować, a jeszcze jedno zastosowanie tabelki. Tak można łatwo przenosić na przykład ze stron do Excela. Więc tutaj też w takiej sytuacji, co się nam może przydać, no to wystarczy nacisnąć mniej Shift F10 i po prostu zaznaczać normalnie z Shiftem i jak już ten tekst skopiujemy, no to to formatowanie po prostu powinno się zachować. Jeśli użyjemy skrótu nawet nie tylko jeśli użyjemy skrótu, ale podczas nawigacji po linkach MVDA może nas teraz informować, jeśli link prowadzi do tej samej strony, czyli mamy tak zwane te linki wewnętrzne, Justo nazywał linkami do tej samej strony, MVDA do tej pory nie mówił nic, natomiast teraz taka funkcja się po prostu pojawiła. Więc jeśli na przykład czytamy jakiś podręcznik, tak często, czy jakiś artykuł, gdzie na górze jest spis treści, no to po prostu będziemy wiedzieć, że jakiś link niekoniecznie zaprowadzi nas do innej strony, tylko po prostu przeniesie nas na inne miejsce na tej stronie, na której jesteśmy. Następnie Office i w Office tutaj mamy na przykład taką informację. Podczas edycji full tekstowych w PowerPoincie możemy nawigować po zdaniach używając skrótów Alt strzałka w górę, Alt strzałka w dół. W Wordzie, jeśli użyjemy poleceń zaznaczanie przez skrótami F8 i Shift F8 w Wordzie, żeby na przykład zaznaczyć jakiś blok tekstu, no to MVDA nas poinformuje o zmianie wielkości tego zaznaczenia. W Wordzie 16.0. No tutaj mamy taki konkretny numer wersji Worda i wyższych oraz kiedy używamy trybu Object Model, czyli tego starszego trybu do korzystania z Worda, MVDA będzie nas informował, jeśli nagłówek jest zwinięty, zarówno używając mowy i Braille'a. W Wordzie używając trybu UI, to jest ten nowszy, bardziej responsywny tryb, jeśli używamy natywnych wordowskich poleceń do nawigacji po tabelach, to jest Alt Home, Alt End, Alt Page Up i Page Down, MVDA po prostu nas będzie informował o tym, gdzie nasz kursor się znajduje po użyciu jednego z tych skrótów. Jeśli użyjemy polecenia, tutaj cały czas mówimy o Wordzie, polecenia przeczytaj punkt uwagi, czyli to jest MVDA tab. Jeśli ta informacja jest dostępna, MVDA poinformuje nas o tym, jaki mamy wybrany układ dokumentu i jeśli raportowanie opisów obiektów mamy w ustawieniach MVDA włączone. Stan większej ilości skrótów będzie teraz raportowany zarówno w Wordzie i w Outlooku. Między innymi są to skróty związane z czcionką i formatowaniem oraz zwiń, rozwiń nagłówek. Następnie LibreOffice, bo tutaj też mamy kilka zmian. Jeśli zmieniamy rozmiar czcionki w aplikacji Writer skrótami klawiszowymi, no to MVDA będzie teraz informował nas o aktualnym rozmiarze tekstu. Jeśli zastosujemy styl na jakimś akapicie, na przykład styl nagłówka skrótem klawiszowym w Writerze 25.2 lub nowszym, no tutaj też MVDA po prostu nas o tym poinformuje. Podobnie jeśli przełączamy podwójne podkreślenie, też po prostu będziemy o tym poinformowani i MVDA poinformuje nas w pierwszym wcięciu linii w Writerze, tutaj też w Writerze 25.8 tym razem. Następnie OCR. Jeśli przeglądamy wynik OCR, możemy wymusić odświeżenie tego rozpoznania skrótem NVDA F5, także no, jeśli na przykład właśnie oglądamy jakiś, nie wiem, ekran komputera na przykład, a mamy to automatyczne odświeżenie wyłączone, bo nie chcieliśmy, żeby nam jakieś zmiany od razu się tam pojawiały, no to możemy po prostu wtedy ręcznie sobie tą zawartość odświeżyć. I a propos tego automatycznego odświeżania, to możemy sobie dodać do jego przełączenia skrót, gdybyśmy często chcieli je włączać lub wyłączać, natomiast to polecenie jest domyślnie nieprzypisane do żadnego klawisza, więc jeśli chcecie z tej funkcji korzystać, no to musicie sobie po prostu do niej skrót w ustawieniach NVDA dodać. Wsparcie do zdalnego dostępu na podstawie dodatku NVDA Remote zostało z NVDA zintegrowane, tak jak wspominałem. Tak, jeden element na liście zmian, który tak naprawdę tak dużo zmian w kodzie wprowadził. No ale właśnie, mamy ten zdalny dostęp teraz po prostu wbudowany. Możemy podać alternatywne źródła, w których NVDA będzie sprawdzać dostępne aktualizacje zarówno samego NVDA, jak i dodatków. To się pewnie może przydać w jakichś środowiskach korporacyjnych. Wiem, że też chyba chińska społeczność z tego korzysta, no bo po prostu te ich serwery są pewnie trochę szybsze, tak się domyślam. Mamy wsparcie do równań matematycznych w plikach PDF. No, między innymi działa z wyrażeniami, które mają też zaimplementowane kod MATML. Między innymi niektóre pliki wygenerowane nowszymi wersjami narzędzi do LaTeXa. W tym momencie jest to wspierane wyłącznie w aplikacji Foxit Reader oraz Foxit Editor. Ja w sumie nawet nie wiedziałem, że Foxit Reader jest dostępny. Może to być ciekawa alternatywa dla Adobe Readera, nie wiem. Ja pamiętam Foxit Readera jako coś, co zawsze się odinstalowało, jak ta aplikacja przychodziła z laptopem.
1: No ja tak samo, to było totalnie niedostępne, więc jeżeli coś się poprawiło, to fajnie.
2: No to może być warto sprawdzić, zwłaszcza, że na razie ta obsługa matematyki jest właśnie tylko tam dostępna. Co mamy dalej? NVDA może być teraz skonfigurowany tak, żeby automatycznie mówił bieżącą linię lub akapit podczas nawigacji z monitora Braille'owskiego. No to jest też fajna rzecz, więc po prostu jeśli sobie monitor przewijamy, niektóre czy same monitory, jeśli mamy jakiś monitor, który ma zarówno mowę i Braille, no to pozwala nam skonfigurować go tak, żeby też nam synteza czytała, to niektóre czytniki ekranu też takie funkcje mają, VoiceOver na Macu to po prostu robi, no i teraz NVDA też możemy sobie w ten sposób skonfigurować. NVDA jest w stanie informować nas o pozycji kursora po naciśnięciu skrótów Alt strzałka w górę lub w dół i na przykład to jest przydatne w Visual Studio Code. Dodano polecenia, żeby przenieść kursor podglądu, czyli w tym trybie podglądu, tej nawet nie tyle nawigacji obiektowej, żeby przenieść kursor do pierwszego lub ostatniego znaku zaznaczonego tekstu. Domyślnie są one przypisane do NVDA Alt Home oraz NVDA Alt End. Dodano ogólne ustawienie, aby zapobiec usypianiu wyświetlacza podczas czytania wszystko lub czytania monitorem Braille'owskim. Opcja jest domyślnie włączona, ale może spowodować zwiększone zużycie baterii. No ale faktycznie, jeśli przewijamy ciągle monitor, no to raczej nie chcemy, żeby nam komputer usnął, żeby nam się ekran wyłączył, no bo to faktycznie może nam to czytanie przerwać, no i spowodować kolejne problemy. NVDA został przetłumaczony na język bośniacki. I to wszystko, jeśli chodzi o takie duże zmiany, natomiast nowości właściwie, a teraz mamy zmiany. Aktualizacje komponentów i tak na przykład się zaktualizował LibLouis do wersji 3.30 i to nam dodaje kilka nowych tablic Braille'owskich. Mamy zaktualizowaną definicję znaków Unicode, czyli po prostu NVDA będzie w stanie rozpoznawać nowe emoji, które się ostatnio pojawiły. To zostało zaktualizowane do definicji wersji 47. InSpeak NG się zaktualizował również do wersji 1.52. Zmiany w interfejsie NVDA. Instalator NVDA nie będzie już odgrywał dźwięku przy starcie. To jest powodowane zmianami w systemie dźwięku. NVDA po prostu teraz tego korzysta z tych najnowszych implementacji, natomiast zanim ten instalator się załaduje, to nie jest możliwe odtwarzanie dźwięków. No, z jednej strony wiele osób ten dźwięk irytował, z drugiej strony mi się zdarzało NVDA instalować na naprawdę wolnym sprzęcie, które czasami, nie wiem, ten instalator potrzebował dobrych pół minuty, żeby się odpalić. I ten dźwięk w pewnym sensie mi informował, że udało mi się ten instalator chociaż uruchomić na przykład, a teraz no po prostu będziemy musieli poczekać do momentu, kiedy ten instalator załaduje się na tyle, że po prostu NVDA zacznie do nas mówić. No ale z drugiej strony, jak ktoś tego dźwięku nie lubił, no bo on był specyficzny, był bardzo długi, ja za samym dźwiękiem też akurat nie przepadałem, no to po prostu go teraz już nie będzie. Teraz okienka dialogowe, w których czytamy adres linku, informacje o formatowaniu oraz jeśli naciśniemy kilka razy funkcję przeczytaj zaznaczenie, mają teraz przyciski zamknij i kopiuj, więc możemy łatwo, nie używając Ctrl-C, zawartość tych informacji sobie skopiować do schowka. Okienko zamykania NVDA ma nową funkcję, która pozwoli nam zarówno zrestartować NVDA z wyłączonymi dodatkami oraz z maksymalnym logowaniem włączonym, co może nam pomóc znaleźć jakiś błąd, na przykład jeśli coś działa nam nie tak, no to będzie NVDA będzie wtedy więcej informacji zapisywał. Opcja wyłączenia WhatsAppi do obsługi dźwięku została wyłączona. Generalnie po prostu znaczy to tyle, że NVDA teraz wspiera wyłącznie to najnowsze API Windowsa do obsługi dźwięku, które generalnie no, jest bardziej responsywne i pozwala deweloperom zrobić więcej rzeczy, po prostu dużo starego kodu dzięki temu mogło zostać usunięte, ale ma to też wpływ właśnie na dodatki, głównie przez to wiele syntezatorów będzie musiało zostać zaktualizowane, co pomału się dzieje. Wiem, że RH Voice już doczekał się na przykład pierwszej wersji beta, która tą najnowszą wersję NVDA wspiera, no ale z innymi syntezatorami może być różnie, to może trochę czasu zająć. Opcja w trybie przeglądania automatycznie ustawia punkt uwagi na elementy, które mogą przyjmować punkt uwagi, została usunięta i wyłączona. To jest temat, który podzielił społeczność. To jest funkcja, która faktycznie często powodowała problemy, więc dużo osób ją wyłączało, bo na przykład na Facebooku to powodowało i na innych skomplikowanych stronach, że Focus nam czasami lubił skakać i uciekać, ale były też sytuacje, w których to się mogło przydawać. Generalnie teraz to wygląda tak, że Focus synchronizuje nam się tylko wtedy, kiedy ręcznie włączymy tryb formularzy, na przykład naciśniemy, nie wiem, Enter albo Tab, albo menu kontekstowe, wtedy NVDA będzie wiedział, żeby nam ten Focus przenieść. Natomiast ma to też wpływ na przewijanie strony, co nie zawsze ponoć działa dobrze. Tutaj dużo osób zgłaszało uwagi do tego, natomiast ludzie z NVIDIA się stwierdzili, że po prostu to zbyt skomplikowane, żeby ten kod utrzymywać i oni po prostu go usuwają i to jest decyzja, tutaj cytując Huberta Ubańskiego, ostateczna i definitywna, no i żadne uwagi społeczności tutaj nie pomogły. Po prostu tej opcji już nie ma. NVDA będzie informował nas o ostrzeżeniach związanych z niekompatybilnością tylko wtedy, kiedy zmieniła się wersja API, czyli generalnie po prostu tych ostrzeżeń będziemy dostawać mniej, one powinny się pojawiać tylko w sytuacji, kiedy faktycznie mogą jakieś problemy z kompatybilnością się pojawić. Polecenie, lista osób, które jakoś przyłożyły się do projektu, lista kontrybutorów została z menu pomoc przyjęta, to też jest po prostu w innych miejscach w dokumentacji. Licencja NVDA jest teraz dostarczana jako plik HTML, dzięki czemu jest łatwiejsza w czytaniu. Zostały dodane krótsze wersje niektórych przełączników, jeśli uruchamiamy NVDA z wiersza poleceń. Może już nie będę czytał konkretnie, jakie te funkcje się pojawiły, jak ktoś tego potrzebuje, to sobie myślę, że może doczytać. Mamy też zmiany w narzędziu naprawiającym COM. To jest też coś, co czasami może się przydać, gdyby nam coś źle było czytane w Office na przykład. Następnie, jeśli chodzi o poprawki w mowy, Głosy z API 5 i Speech Platform teraz wykorzystują WhatsAppi, dzięki czemu powinna być bardziej responsywne. Mamy to usuwanie ciszy, o którym już wspominałem właśnie w SAPI 5, Speech Platform i też niektórych syntezatorach firm trzecich. Głosy z API 4 też teraz korzystają z WhatsAppi, dzięki temu też mają dostęp do złagodzenia dźwięku, do wycinania ciszy i innych nowości. Gdyby ta funkcja nam nie działała z naszym konkretnym głosem z API 4, a takie głosy się czasami ponoć zdarzają, no to w ustawieniach zaawansowanych możemy to dla API 4 wyłączyć. Normalizowanie znaków Unicode jest teraz domyślnie włączone. To jest ta funkcja, która pozwala NVDA czytać takie inne wersje liter, które są często używane, żeby coś podkreślić, jakieś nawet, nie wiem, cyfry, które wyglądają jak klawisze, dzięki czemu są większe, jakieś takie pogrubione matematyczne wersje liter, które często ludzie na mediach społecznościowych lubią wykorzystywać właśnie, żeby wyróżnić jakiś tekst w miejscach, gdzie formatowanie tak tradycyjnie nie jest wspierane. Efektem ubocznym czego właśnie było to, że czytniki ekranu po prostu ich w ogóle nam często nie czytały, a dzięki temu NVDA je przeczyta. Ustawienia dla czytania pisanych znaków i słów mają teraz trzy opcje. Wyłączone, tylko w polach edycji i zawsze. Czyli tutaj mam kolejny dodatek, który w pewnym sensie został wcielony do NVDA, bo był wcześniej do tego osobny dodatek, nawet dwa chyba. Ale teraz po prostu te dodatki już nie będą potrzebne. To jest też bardzo fajna rzecz. VoiceOver tak robi na Macu od dawna, narrator też. ZDSR też takiej funkcji się niedawno doczekał i teraz NVDA również. Jeśli ktoś lubi, żeby na przykład były czytane wpisywane znaki, ale tylko w polach edycji, a w innych miejscach was to irytuje, no to teraz można NVDA sobie w ten sposób skonfigurować. I zresztą na nowych instalacjach domyślnie echo wpisywanych znaków będzie teraz domyślnie ustawione właśnie tak, żeby było włączone tylko w polach edycji. NVDA teraz domyślnie ustawi tablice brajlowskie na podstawie języku NVDA. I mamy poprawki błędów, których też jest dużo. Poprawiono, że funkcja czyta i wszystko, co mi się zatrzymywała z niektórymi głosami z API 5. Jeśli zmieniamy głos używając skrótów pomiędzy różnymi głosami z API 5 i 4, inne parametry takie jak szybkość i głośność już nie będą się nam resetować do domyślnych wartości. Poprawiono błąd, że niektóre głosy z API 4 po prostu się nie ładowały, na przykład chińskie głosy IBM via Voice. W Braille mamy natywne wsparcie dla monitora wielowierszowego DotPad, nawet właściwie monitora graficznego. Mamy poprawki dla monitorów Seika, które oficjalnie w Polsce nie ma, ale generalnie tam po prostu niektóre skróty klawiszowe zostały poprawione. NVDA nie powinien już wydawać siebie dźwięku błędu i zasypywać logo błędami. Jeśli przełączyliśmy Braille'a na tryb historia mowy, ale nie mamy podłączonego monitora brajlowskiego, i kiedy wybierzemy na liście standardowy monitor brajlowski HID i klikniemy OK, to NVDA nam po prostu będzie teraz wyświetlał konkretny model wykrytego monitora brajlowskiego, zamiast cały czas pokazując, żaden monitor nie został wykryty. To powinno być bardziej czytelne. Sterownik dla monitorów HumanWare jest teraz lepiej w stanie inteligentnie wybrać odpowiedni tryb połączenia, dzięki czemu praca tych monitorów powinna być po prostu bardziej stabilna i nie powodować błędów. Niestandardowe tablice brajlowskie w katalogu Scratchpad są prawidłowo ignorowane, jeśli uruchamiamy NVDA z wyłączonymi dodatkami. Następnie poprawki w Office. Polecenie czytaj, podaj adres linku teraz działa prawidłowo w Wordzie i Outlooku, jeśli korzystamy z trybu Object Model, czyli tego starszego do pracy z Office'em. W Excelu okienko lista elementów już wyświetla prawidłowo wszystkie komentarze i i działania, funkcje na systemach innych niż angielskie. No to myślę, że istotna zmiana. Poprawki w PowerPoincie. Raportowanie, gdzie jest kursor, powinno działać prawidłowo, jeśli w tekście są jakieś znaki emoji na przykład. I NVDA już nie powinien automatycznie uruchamiać czytania wszystko, kiedy uruchamiamy pokaz slajdów, a w ustawieniach trybu przeglądania mamy włączone automatyczne czytanie strony po jej załadowaniu. LibreOffice. Mamy tutaj poprawę dla tych, którzy korzystają z chińskiego wprowadzania tekstu IME. Stan pól wyboru jest teraz też raportowany w Braille'u, a nie tylko mową, więc też istotna zmiana. Następnie matematyka. Czytanie równań matematycznych zostało poprawione dla niektórych elementów w internecie. Na przykład, jeśli mieliśmy jakieś równanie ukryte w elemencie span, tak zwanym, oraz tych, które mają odpowiednią rolę aria, rol math ustawioną. I teraz to powinno po prostu działać. Równania matematyczne, które mają, które są wyświetlane jako obrazek bez tekstu alternatywnego, będą teraz wykrywane przez NVDA, bo normalnie NVDA takie obrazki pomija, natomiast tutaj jeśli wykryje, że tam jest też zawartość matematyczna, no to pozwoli użytkownikowi po prostu do nich wejść i po nich nawigować. Następnie środowiska programistyczne. NVDA już nie powinien się wysypywać w niektórych plikach, jeśli użyjemy funkcji zaznacz wszystko w aplikacjach takich jak Android Studio oraz IntelliJ, czyli też aplikacja do pisania kodu w Javie. W Visual Studio Code NVDA już nie przychwytuje skrótów alt-ciałka w górę i w dół. I też w Visual Studio Code niektóre elementy sekcji są teraz prawidłowo rozpoznawane jako pola edycji. W notatniku w Windowsie 11 oraz innych polach edycji korzystających z UIA, a ostatnia, w sytuacji kiedy ostatni wiersz jest pusty, Braille'owskie polecenie przenieść do następnej linii. Generalnie po prostu, jeśli mamy dwie puste linie koło siebie, to polecenie Braille'owskie, żeby przenieść fokus do następnej linii, będzie po prostu działało prawidłowo, ewentualnie przeniesie nas do końca dokumentu, jeśli już tekstu poniżej nie ma. Profile konfiguracyjne. Braille już działa prawidłowo. Jeśli dokonaliśmy jakichś zmian w profilu dla czytania wszystkiego, poprawiono problem, że niektóre ustawienia były zawsze zapisywane do aktywnego profilu, nawet jeśli wartość tego ustawienia była taka sama jak w domyślnej konfiguracji. Podczas literowania funkcja to normalizowanie znaków Unicode teraz działa lepiej. NVDA będzie teraz nas informował o elementach menu, które się wyświetlają podczas wyszukiwania w Thunderbirdzie, czyli pewnie sobie podczas pisania jakieś autouzupełnianie po prostu powinno działać lepiej. Mamy poprawki w narzędziu naprawy.com, o którym już wspominałem wcześiej. NVDA już nie powinien czytać elementów historii schowka w Windowsie 11, kiedy zamkniemy to okno. Jeśli przeładujemy wszystkie wtyczki podczas wyświetlania wiadomości, którą można przeglądać, na przykład OCR-a, bo adres łącza, na przykład tego typu rzeczy, to NVDA będzie prawidłowo później czytał, gdzie jest fokus. W aplikacjach takich jak Skype, Discord, Signal oraz łącze z telefonem i inne aplikacje, które włączają złagodzenie dźwięku generalnie przez tryb komunikacji w Windowsie, mowa i dźwięki NVDA nie powinny być złagodzone, czyli tutaj Windows nie będzie nam NVDA w takich sytuacjach ściszał. Mamy poprawki w otwieraniu konsoli NVDA w niektórych sytuacjach. Zmiany w zaznaczeniu na niektórych polach edycji w przeglądarkach już zawsze powinny być czytane. Jeśli klikamy w łącze, które prowadzi nas na do tej samej strony, ale w tym samym elemencie, to MVDA powinien nam prawidłowo przenieść fokus do tego miejsca. Okno podkreślania w MVDA, czyli pewnie to jest ta rzecz, która odpowiada nam za potwierdzenie elementów, jeśli sobie tą opcję włączymy, nie będzie już wyświetlana na pasku zadań, jeśli eksplorator Windows zostanie zrestartowany. No i dobrnęliśmy do końca. Mamy jeszcze tutaj sekcję zmian dla deweloperów. Tutaj też mamy prawie 18 elementów, ale tak jak wspominałem, no to generalnie będą raczej informacje dla programistów. Dla nas ważne będzie to, że no ta aktualizacja może spowodować, że wiele dodatków będzie musiało zostać zaktualizowane, zwłaszcza jeśli chodzi o syntezatory. Z tymi najpopularniejszymi, no to sytuacja wygląda tak, że Revo już się zaktualizował. Jeśli chodzi o wokalizery, no to tak jak mówiłem przy okazji, kiedy ten najnowszy dodatek się pojawił parę miesięcy temu, to jedyny aktualizowany dodatek to będzie ten najnowszy od firmy Tiflotechnia i Access Mind, a to, jeśli ktoś ma poprzednie wersje, na przykład, no bo lubi Agatę, no to niestety przynajmniej oficjalnie ten dodatek aktualizacji już nie dostanie. Nie wiem, czy społeczność się nie włączy, trudno powiedzieć, natomiast oficjalnie wsparcie już zostało zakończone. Jeśli chodzi o Eloquenza, to pewnie też coś się pojawi, raczej tutaj ludzie to też zaktualizują, nawet chyba już jakaś beta się pojawiła. A dla fanów Acapelli, no to na ten moment informacji nie mamy, natomiast to jest cały czas dopiero pierwsza wersja beta, pewnie jeszcze kilka tych bet się pojawi, zanim ta wersja pojawi się jako wersja stabilna, to pewnie będzie, nie wiem, może maj, czerwiec nawet. Więc bliżej lata się to pojawi. A jeśli któraś z tych nowości was zainteresowała, zwłaszcza tutaj przed audycją rozmawialiśmy, że te poprawki SAPI są bardzo odczuwalne, jak ktoś korzysta z tych głosów Microsoftu między innymi, no to możecie sobie tą wersję beta ściągnąć albo jako aktualizację, albo równolegle jako wersję przenośną testować. No i jeśli znajdziecie jakieś błędy, no to je zgłaszać czy do NV Access, czy do autorów dodatku.
1: No i tu mamy takie ostrzeżenie od naszego słuchacza Oskara, który napisał na YouTubie tak. Niedawno wyszła NVDA 2025.1. Przed aktualizacją zróbcie sobie kopię przenośną stabilnej. Start z nią nie był przyjemny. Nie mogłem nawigować po Wikipedii. I napisał jeszcze Oskar drugi komentarz. Majstrowałem przy dodatkach, nic z tego, restart komputera dopiero mi pomógł, więc takie ostrzeżenie.
4: To ja też to miałem. Ja też miałem taki problem i to chyba jest niestety po jakichś aktualizacjach NVDA, to nie jest nic nowego. Po prostu nie fokusują się żadne okna, to znaczy naciska się Alt-Tab, on niby czyta tytuł okna, ale jak się sprawdzi tytuł okna NVDA T, to dalej mamy tam pulpit, czy eksplorator, czy coś takiego. Ja już troszkę potestowałem tą wersję beta i to, co mogę powiedzieć, to tak, no remote oczywiście jest. Trzeba wejść do ustawień NVDA i tam jest taka nowa sekcja. Nie wiem, jak ona jest przetłumaczona na polski, to jeszcze nie wiem. Możliwe, że jeszcze nijak, bo tłumaczenia dopiero gdzieś tam, myślę, z czasem. Natomiast tą opcję trzeba włączyć. Ona jest domyślnie wyłączona. Wyłączona w sensie nie, że nie jesteśmy z nikim połączeni. Cały moduł jest wyłączony, czyli te opcje do połączenia i te skróty klawiszowe, bo tak, są skróty klawiszowe, one nam się nie będą pokazywały. Dopiero jak zaznaczymy opcję włącz, to się pewnie jakoś będzie nazywało zdalny dostęp czy coś, to wtedy te opcje się pokażą, będzie można korzystać ze skrótów. No i oczywiście tam mamy te rzeczy, które znamy z dodatku, natomiast do tych rzeczy są te skróty. I tak na przykład NVDA Alt-R otworzy nam okienko właśnie to z połączeniem, więc nie będziemy musieli chodzić po menu, szukać i tak dalej. NVDA Alt-Tab przełącza między komputerem lokalnym a komputerem zdalnym. Było F11 i nawet było NVDA F11, ale użytkownicy tej wtyczki do zasobnika systemowego, SysTrayList, się zbuntowali i sobie zażyczyli, żeby ten skrót został zmieniony. No i tutaj NV Access akurat w tej kwestii się ugięło i ten skrót został istotnie zmieniony.
1: A w zdarzeniach wejścia można sobie to przestawić?
4: Tak, jak najbardziej.
1: No to okej.
4: Można.
3: Ale to chyba w ogóle mi się wydaje taki mimo wszystko lepszym trochę skrótem, bo rzeczywiście F11 w różnych kwestiach może być potrzebny.
1: To też prawda, to też prawda. Dlatego,
6: pełny ekran?
1: No, dokładnie. Dlatego ja nie uważam akurat, żeby to był jakiś bardzo wielki zarzut. Natomiast wiecie, jak się ktoś przyzwyczaił, no to fajnie, że może sobie to zmienić.
4: Natomiast to jest też skrót, który... już się Paulino przepuszczę, tylko dokończę myśl. Że to jest skrót, który po pierwsze się kojarzy, bo Alt-Tab przełącza przecież między oknami, więc tu przełącza między komputerem a zdalnym, a lokalnym, tylko z tym dodatkiem NVDA. I on jest bardzo wygodny do zrobienia jedną ręką, jeżeli używamy Caps Locka jako NVDA.
1: To prawda.
4: Paulino.
6: Natomiast jeszcze tak właśnie dodając trochę inspiracji do tego część loga, no to myślę, że to jest dobry pomysł, żeby teraz pomyśleć o tym, dlaczego przestaliśmy używać jakichś syntezatorów, które są na SAPI i sprawdzić, czy teraz nie byłyby one już dla nas okej, bo i responsywność się podniosła i ten problem ze stopowaniem się po jednym zdaniu już został naprawiony. I podkręcanie szybkości jest, więc może jakaś Agata na RealSpeaku, może jakaś Iwona, może jakiś vocalizer. No, wychodzi na to, że powrót do wcześniej przez nas używanych syntezatorów może zacząć mieć sens. Druga rzecz, właśnie tak sobie myślałam, po cóż w sumie dodawać coś do NVDA, co latami było wtyczką i nikomu to nie przeszkadzało jakoś strasznie, a nie jest to jakakolwiek rewolucja, bo to jest po prostu zerżnięcie kodu z wtyczki. Ale sobie tak teraz myślę, że jeżeli chcemy komuś pomóc, albo szybko się dostać do swojego komputera z jakiegoś tam innego, no to to już jest faktycznie jakiś tam krok naprzód, bo to jest mniej pobierania, a dostęp jest błyskawiczny, więc może faktycznie to był dobry czas na to, żeby ten remote został zaimplementowany. Nie wiem, jak to wpłynie na te wszystkie korporacyjne podejścia do używania NVDA na stanowiskach pracy.
1: Pamiętaj, Paulino, jeszcze o jednym, że generalnie jest na liście deweloperów NVDA, czy była jakiś czas temu, taka bardzo duża dyskusja na temat też zupełnie innego podejścia do tego mechanizmu, który obsługuje dodatki w NVDA. I tam, ja tego nawet całego nie czytałem, ale tam było bardzo, bardzo dużo różnej dyskusji na temat różnego rodzaju zabezpieczeń i to może też mieć jakiś wpływ na wykonywanie pewnych funkcji przez te dodatki i z czasem może być to nawet wymuszone przez twórców NVDA, więc akurat dobrze, że ten moduł zdalny został zaimplementowany w samym rdzeniu, no bo on będzie zawsze miał dostęp do wszystkiego, a z czasem mogłoby się okazać, że na przykład jakieś alternatywne moduły takiego dostępu zdalnego będą miały z tym problem. Zresztą też myślę, że jeżeli NV Access też chce wejść bardziej na ten rynek taki korporacyjny, to celowo też ma tę jedną opcję właśnie do włączenia w ustawieniach NVDA, bo prawdopodobnie w przyszłości będzie to zdecydowanie łatwiej zablokować, na przykład włączenie przez odpowiednie jakieś tam ustawienia administracyjne, które da się wymusić, niż gdyby to ogarniać dodatkiem.
4: Mhm. Tak, i to jest też plan NVDA ostatecznie, żeby wprowadzić te zarządzanie grupami polityk, tak jak się to porządnie robi w systemach administrowanych, żeby właśnie w środowiskach korporacyjnych, tam gdzie jest to niepożądane, kompletnie tą opcję wyautować. I dlatego ona też jest wyłączana. Jedna rzecz jednak, która jest istotna w tym kontekście, o którym Paulino mówiłaś, czyli pomaganie osobom trzecim, które są, ja tu myślę bardziej o użytkownikach, którzy są na początku gdzieś swojej podróży i każde naciśnięcie strzałki w dół musi być autoryzowane przez osobę, która pomaga, a pracowałem już z takimi osobami.
6: Ja też.
4: Tak, i tu bardzo przydałoby się, żeby to okienko z funkcjami tymi zdalnymi, z ustawieniami tych funkcji zdalnych, było do wywołania jednym skrótem. Ja to zasugerowałem na repozytorium, oczywiście zaznaczając, że ja mam świadomość, że to w jakiś sposób wprowadza kolejne ułatwienie do tego, żeby tą funkcję włączyć sobie bez przypadek. No ale umówmy się, kto by sobie przez pomyłkę nacisnął konkretną kombinację trzech klawiszy, zaznaczył pole i nacisnął OK. Także, znaczy, no, są ludzie oczywiście, ja nie tracę wiary i wiem, że niejedną sztuczką nas jeszcze właśnie użytkownicy mniej zaawansowani potrafią zaskoczyć. Natomiast no jest to na tyle moim zdaniem znikome ryzyko, że można by to w imię przyspieszenia tak naprawdę procesu udzielania komuś wsparcia wprowadzić. No zobaczymy, jutro rano będę patrzył w powiadomienia, czy coś się w tej kwestii zmieni. Nie wiem, czy Paulino chciałaś o czymś jeszcze mówić, bo ja jeszcze jedną rzeczą się bawiłem.
6: Jeszcze o jednym drobnym, no, jeszcze no, jedna no, drobna. No, no. W związku z tym RH Voice'em, to chyba od teraz się pojawił w Addon Store ten sterownik do RH Voice'a. Wow. Jest w betach, więc teraz go przed chwilą właśnie zaktualizowałam. Także działa i można sobie go update'ować.
3: Ja też mam w sumie jedno pytanie, bo nie testowałem jeszcze tej opcji, ale czy da się własne serwery tam włączać w tej...
4: Tak. To znaczy, czyli możesz wpisać. Nie wiem, czy już ktoś przeportował ten komponent serwerowy, który był dość często wykorzystywany, de facto wyjęty z dodatku. No ale myślę, że protokół nie zmienił się jakoś bardzo, chociaż nie wiem, szczerze mówiąc, tu się nie znam.
3: Czy protokół zmienił? A propos początkujących użytkowników, czy nadal domyślną opcją jest kontroluj inny komputer?
4: Dobre pytanie. Teraz nie pamiętam.
3: Bo znowu to jest jakby kolejna opcja do przełączenia, która dla początkujących użytkowników znowu tu przełącz, bo co?
6: Tak, tam. Jest dalej tak, jak było.
3: Okej.
1: Okay. A to by się przydało rzeczywiście zmienić.
4: To można zasugerować. Tak. Może jutro nawet zrobię request. To ja jeszcze o jednej szybko funkcji, którą przetestowałem w ramach pakietu zmian, który w NVDA wszedł. Oczywiście też pochwalam przyspieszenie syntezy. To jak OneCore zaczął mi zasuwać dzisiaj na komputerze, ja się przestraszyłem. Ja stwierdziłem, że chyba tych głosów będzie się dało wreszcie używać. Chodzi mi o głosy Microsoftu budowane. Może nawet te adaptery SAPI Natural, te takie, że głosy Natural, może, które są filmowane z internetu, może to też zacznie mieć.
1: Pawle, troszeczkę cię rwie. Nie wiem, czy masz możliwość jakoś zadziałać.
4: Nie, chyba nie. Czy jest lepiej?
1: No w tym
3: podobnie.
1: Jest podobnie. No okej, okay, kontynuuj, może jakoś damy radę.
4: Mówię o tym adapterze do głosów naturalnych, że on może to mieć sens, mimo że są streamowane z internetu. Teraz przy tych zmniejszonych opóźnieniach może do czegoś więcej się to nada. Przekonamy się. Natomiast ja się bawiłem jedną jeszcze funkcją, a jest nią. Po pierwsze zaznaczanie w Chromie, no to może jest nowego, ale wykrywanie tekstów, fragmentów tekstów w przeglądarce. I już tłumaczę, jak to działa, bo jest to przeciekawa funkcja. Żeby to teraz przetestować, musimy połączyć siły dwóch przeglądarek. Chroma i Firefoxa. W Chromie wchodzimy na jakąś stronę, mamy przykładowo artykuł i ten artykuł sobie czytamy. I chcemy na przykład znajomemu posłać jakiś fragment, wyszczególniając mu konkretne słowa w jakimś akapicie. Co robimy? Włączamy ten tryb zaznaczania natywnego, czyli NVDA Shift F10. Zaznaczamy ten tekst, to może być kilka słów, może być cały akapit, cokolwiek. Wchodzimy w menu kontekstowe i tam jest taka opcja skopiuj link do zaznaczonego tekstu. I teraz ten link, można go przestudiować, to jest adres tej strony, tak jak normalnie w pasku adresu, po czym jest chyba znaczek tyldy, dwukropek i oddzielony procent 20, który symbolizuje jedno słowo od drugiego. W momencie, kiedy my taki link wyślemy komuś, kto sobie go otworzy z NVDA-em w Firefoxie, to nie dość, że zostaniemy przeniesieni do najbliższego nagłówka, zdaje się, pod którym ten tekst występuje. Więc jeżeli ten występuje gdzieś trochę dalej, a ten nagłówek jest obszerny, no to możemy troszkę sobie popijać, ale już będziemy w tym obszarze, o który chodzi, to jeszcze na NVDA przy tym dokładnie fragmencie, który ta osoba nam zaznaczyła w linku, odczyta, że to jest podświetlone. Także jest to spoko, jeżeli cytować coś, zwrócić uwagę na konkretny jakiś fragment, podświetlać jakieś tam fragmenty. I oczywiście można gdzieś tam potem instalować na jakichś stronach, gdzieś tam mieszczać w czymś, więc to otwiera znowu jakieś nowe możliwości autorom stron. No a dla nas to jest taki ciekawy mechanizm, żeby się dzielić linkami do różnych rzeczy, zwracając uwagę na konkretny fragment.
1: Tymczasem mamy komentarze, to ja może przeczytam to, co do nas piszecie jeszcze. Natalia do nas się odezwała. Witajcie. Paulino, mam do ciebie pytanie. Kiedyś w Tyfloprzeglądzie wspominaliście, że na iPhonie da się na YouTubie przyspieszać odtwarzanie filmów. Czy na Androidzie taka funkcja istnieje? Nie mogę jej znaleźć, a czasami by się mogła przydać. Pozdrawiam was wszystkich.
6: Muszę sprawdzić.
3: Istnieje.
6: Kojarzy mi się, że jest.
3: Jest. Trzeba wejść chyba więcej opcji i tam jest chyba coś takiego jak szybkość odtwarzania. I to sobie klikamy, czy tam stukamy i jest no wyboru tam 0,5x, 0,7, coś tam, ileś jest tych opcji.
1: Za to ostatnio to się popsuło na iOS-ie. I słuchajcie, tak. Jest na to metoda, ale bardzo karkołomna, żeby sobie z tym radzić. Mianowicie trzeba włączyć rozpoznawanie ekranu, poszukać jakiegoś elementu, który jest oznajmiany jako wybieracz i w ten sposób jakoś tam kombinować i sobie z tym radzić. Chyba, że ty, Piotrze, jeszcze znasz jakiś inny sposób.
2: No w tym samym okienku, gdzie jest ten wybieracz, tam pod spodem powinno też być widoczne kilka presetów. To właśnie to 1.5, 2.0 i ja tak to robię.
1: Tak, tylko...

0: edytuję, bo no, nigdy nie wiem, czy coś, co kliknę, ma 2 minuty czy 2 godziny. To chyba jest cały czas wyświetlane, ale po prostu dla NAC to się popsuło. Najpierw to się popsuło w wyszukiwaniu, tam ludzie na Audiogames o tym mówili, ale wczoraj ja po prostu nagle dostałem taką niemiłą niespodziankę i teraz to po prostu wszędzie nie jest czytane, niestety.
1: Ale też szybko sprawdziłam i faktycznie Tomek miał rację, tam jest więcej opcji i jest szybkość odtwarzania.
2: No to jeszcze komentarz od Bartka. Witam serdecznie. Ja dzisiaj prawdopodobnie tylko z krótką informacją piszę w temacie, w którym dzwoniłem do was w zeszłej audycji. Obiecałem, że dam znać. Temat dotyczył wiadomości na iOS. Mogę powiedzieć, że udało mi się rozwiązać problem. Zrobiłem manualną synchronizację i to pomogło. Serdecznie was pozdrawiam i życzę wam zdrowych, radosnych oraz spokojnych świąt wielkanocnych. Dziękujemy Bartku i wzajemnie. I super, że się udało.
3: I mamy jeszcze wiadomości głosowe od Sylwestra.
4: Jest nowa wersja Tobek 15.2. Ja mam coś takiego podobnego. Podobny zegarek mam. Ja już go nie używam po prostu, bo baterie do mechanizmu co 2-3 lata trzeba wymieniać. Ja tego nie używam. Nie polecam tego zegarka. A kiedy można doczekać się oficjalnej wersji NVDA 2025.1. Ile to potrwa? Może 2, może 3 tygodnie?
2: Raczej, tak jak mówiliśmy, to należy ten czas oczekiwania liczyć w miesiącach, ale ja bym się tak nie spieszył z tą wersją, naprawdę. Te wersje kolejne i to zwłaszcza takie, w których się dużo zmienia, to lepiej niech zostaną dobrze przetestowane, zanim zostaną rzucone użytkownikom, którzy nie zawsze mają doświadczenie. Więc ja tu bym czekał spokojnie i na pewno się wszyscy doczekamy. Jeszcze widzę, że Marek udostępnił nam link do tego zegarka, o którym mówił w rozmowie telefonicznej tu z nami, więc ja dorzucę go do notatek. Jeżeli będziecie zainteresowani, to będziecie sobie mogli z tego odnośnika skorzystać i o tym zegarku poczytać i też go sobie po prostu kupić.
3: No to w takim razie przechodzimy do następnej informacji, twojej informacji na temat klawiatury, której nie wiem, jak się czyta nawet, szczerze mówiąc, bo ta nazwa jest dość nietypowa.
2: Hable, zdaje się.
3: Być może.
2: Że tak tę klawiaturę się czyta. Jeżeli chodzi o tę klawiaturę, to co to w ogóle jest? Myślę, że warto by było powiedzieć. Konkretnie mam tu na myśli klawiaturkę Hable Easy. To jest urządzenie, które ma za zadanie ułatwić korzystanie z telefonów dotykowych użytkownikom no, z pewnymi manualnymi problemami. Jeżeli na przykład dla kogoś gesty są kłopotliwe, wykonywanie nawet i tych dosyć prostych gestów, to może sobie kupić taką klawiaturkę. Ona kosztuje około 890 czy 885 zł. Tak przynajmniej cena została przeliczona na stronie producenta. Jak ona wygląda? Ona ma 8 przycisków i te przyciski pełnią rolę konkretnych gestów. Zdaniem producenta ona działa zarówno w iOS-ie, jak i w Androidzie, więc jest możliwe kontrolowanie tych dwóch systemów operacyjnych z użyciem tej klawiatury. Ona nie jest, co ważne, ona nie służy do wprowadzania tekstu. To nie jest klawiatura, za pomocą której się pisze. Pod tę klawiaturę, pod te klawisze są po prostu przypisane konkretne gesty. Więc to jest bardziej właśnie dla seniorów na przykład, albo po prostu, tak jak wspomniałem, dla osób, które mają jakieś problemy manualne. No i doszły ostatnio nowe gesty, mianowicie gesty do przeskakiwania na górę i na dół okna. Wystarczy w tym celu dłużej przytrzymać przycisk, który służy do przechodzenia do przodu albo do przechodzenia do tyłu, to w zależności od tego, czy chcemy przejść na dół czy na górę tego okna. Doszedł też jeszcze jeden gest, mianowicie ten gest taki charakterystyczny dwuklik z przytrzymaniem tak zwany, czyli po prostu rozwinięcie na przykład jakiegoś menu kontekstowego w iOS-ie albo przytrzymanie przycisku. I to jest gest, który aktywujemy za pomocą takiego klawisza na tej klawiaturce, który służy do potwierdzania różnych czynności. Po prostu trzeba go przytrzymać i w ten sposób możemy ten gest wywołać. Do czego może to się przydać? Twórcy

0: tej klawiatury utrzymują, że na przykład może to ułatwić zdecydowanie korzystanie z WhatsAppa. Czy to na iOSie, czy na Androidzie, bo jest wtedy bardzo wygodne skakanie po oknach, po oknie właściwie tego komunikatora i nagrywanie wiadomości oraz jej wysyłka. Więc taka krótka ciekawostka.
1: I ciekawa to jest w ogóle klawiatura, no bo rzeczywiście ja sobie naprawdę jestem w stanie wyobrazić, że mogą być osoby, dla których po prostu praca z gestami może być naprawdę problematyczna.
0: Stąd taka też popularność telefonów typu Blindshell na przykład. Oczywiście to jest jedno, to jest wprowadzanie tekstu jako takie, bo są też takie głosy użytkowników, że oni po prostu chcą szybko pisać i im się szybciej pisze właśnie na takiej klawiaturze T9, ale druga strona medalu to jest właśnie to, że są użytkownicy, którzy z różnych przyczyn po prostu sobie nie radzą z ekranem dotykowym, jako takim urządzeniem. No i z jednej strony oczywiście takim użytkownikom można mówić, a przyzwyczaisz się. No ale jak ktoś albo ma już swoje lata i się nie przyzwyczai, bo po prostu nie chce zmieniać swoich nawyków, albo z drugiej strony, jeżeli ma naprawdę jakieś problemy motoryczne i tu jest kłopot. Dokładnie, taka klawiatura, naprawdę, co ciekawe, to potrafi nawet miesiąc działać na jednym ładowaniu. Ona wykorzystuje ten mechanizm Bluetooth Low Energy, więc no też jest to, myślę, że dość fajne.
1: To prawda. A że akurat jeżeli chodzi o pisanie, to klawiaturek w różnych rozmiarach, formatach jest bardzo dużo, no to myślę, że no, to jest fajne. To jest ciekawe. Przechodzimy do następnego newsa w takim razie. I temat taki bardziej trochę rozrywkowy. Jak zorganizować zabawę w polowanie na jajka?
2: Tak, i to w dostępny sposób. To jest tradycja, która no, głównie ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, w kościołach, w lokalnych społecznościach, ale no, u nas też się z tym spotkałem. Nam rodzice też takie coś organizowali. Ja za przewodnika miałem swoją siostrę, tak z tego co pamiętam, zawsze gdzieś w ogrodzie lubiłem nam coś zaszyć. A w Stanach Zjednoczonych niewidome dzieci mają jajka, które piszczą. I tutaj pewnie ktoś, kto lubi grać w gry audio, przypomni sobie taką grę jak Egg Hunt i tutaj pewnie zapali się lampka. No, w sumie ta gra miała swoją taką życiową genezę. To nie wzięło się, ten pomysł nie wziął się z powietrza z tymi pikającymi jajkami. Wydaje mi się, że te prawdziwe jajka były pierwsze, a nie gra, natomiast to bym musiał jeszcze Liama Ervena się zapytać. Natomiast taka akcja rozszerzyła się gdzieś o kolejny stan, tym razem o Tennessee, o Evernook Center for Blind and Visually Impaired, czyli taki ośrodek pomocy niewidomym w Evernook, do którego zgłosił się lokalny zespół saperów, który dowiedział się, że w innych stanach tego typu eventy są organizowane, no i zaczęli się zastanawiać, czy mogliby po prostu jakoś im pomóc, żeby też coś takiego, żeby takie jajka stworzyć. No i kilka takich jajek piszczących powstało. Nawet tutaj mamy próbkę i jeśli dobrze ustawiłem odtwarzacz i jeśli strona nam nie uciekła, no to spróbuję teraz to puścić. Inch tall beeping plastic egg. So yeah. And then when you find it, you turn it off, put it in your basket. Clovernook is. No właśnie, tutaj mamy też wersję audio tego artykułu. Mam nadzieję, że było słychać w ogóle.
0: Jak najbardziej.
2: Okej, okay, super. No tutaj możecie przeczytać więcej. Generalnie tak jak tutaj powiedziała pani, która pomaga w organizowaniu tych wydarzeń, zasada jest bardzo prosta. Dzieci są puszczane na ten teren, czy nawet osoby dorosłe, bo tak naprawdę w tym udział może wziąć każdy. No jest to celowane na dzieci, ale też osoby dorosłe są mile widziane, rodzeństwa niewidome i widzące. Tutaj wtedy są też opaski dostarczane. No i po prostu muszą te jajka znaleźć. Na ten moment organizacja dysponuje 50 takimi jajkami. Stworzenie jednego kosztuje około $20. Zaczęli uczyć się już sami je konstruować. Takie jajko kosztuje około $20 do zrobienia. Pewnie prosta konstrukcja. Samo to jajko jest drukowane drukarką 3D. Kilka wzorów nawet tak sobie wydrukowali. Oczywiście w tym jajku są dziurki, które wyprowadzają dźwięk na zewnątrz oraz sama elektronika. Zastanawiałem się teraz też, jak ten pomysł rozszerzyć, tak żeby na przykład też stworzyć, nie wiem, jajka wibrujące dla osób, które mają jeszcze problemy ze słuchem. Może jakieś światło dla osób słabowidzących, żeby te jajka były też jakoś mrugały, były lepiej widoczne. No, ciekawe, jak to jeszcze by można było rozszerzyć. Natomiast sama zabawa jest po prostu jest prosta. No, chodzimy, nasłuchujemy i jeśli takie jajko znajdziemy, to tak jak mówiła pani, bierzemy je do ręki, wyłączamy to piszczenie, chowamy do koszyka i kto znajdzie najwięcej jajek po określonym czasie, tam z reguły mają kilka minut, no to po prostu zabawę wygrywa. Na początku jest w pewnym sensie trochę trudniej, bo te wszystkie jajka specjalnie są zrobione tak, żeby piszczały w ten sam sposób, więc tam się po prostu tworzy taki hałas i są trochę trudniejsze do zlokalizowania. Natomiast czasem, kiedy kolejne jajka są odnajdywane, to jest tam po prostu łatwiej z jednej strony, no bo możemy bardziej precyzyjnie usłyszeć, jeśli jakieś jajko gdzieś słychać, to będzie łatwiej je znaleźć. Z drugiej strony jest trudniej, no bo po prostu jest ich mniej, więc ten dźwięk jest cichszy. Ale fajnie, że tutaj ta zabawa została zaadoptowana w dostępny sposób. No i ciekawe, czy faktycznie jakieś kolejne innowacje w tego typu zabawach będą się dalej pojawiać. No ale jak się ktoś zastanawiał, jak można spędzać Wielkanoc, jak można urozmaicić czas dzieciom, nie tylko, no to tutaj taki ciekawy pomysł ze Stanów.
1: I ostatnia informacja pojedyncza, przynajmniej w tyflowieściach, ale chyba też w ogóle, dotyczy nowych okularów, które być może mogą stanowić konkurencję dla Mety Ray-Ban.
3: Tak. Ja przede wszystkim mam nadzieję, że teraz już mój dźwięk się ustabilizował.
0: Wygląda na to, że tak.
3: Oj, dziękuję ci, Michale, tutaj za poradę, więc mam nadzieję, że tak się to utrzyma. To jest produkt, o którym ja wspominam troszkę z uwagi na to, że jest o nim dość duży szum medialny w anglojęzycznych mediach, bo chyba już nie ma podcastu z tych większych, które by o tym produkcie czegoś nie opowiedziały, bo zarówno Carrier Accessibility ma o tym godzinny odcinek, gdzie jest wywiad z twórcami i troszkę prezentacji. Był cały odcinek Double Tapa poświęcony, no może w prawie całości. Pojawił też Access On, a chodzi o firmę Agiga oraz okulary Echo Vision Glasses. I czym one są? No to jest już pomysł, którego można było się spodziewać, bo teraz z uwagi na rozwój generatywnych modeli sztucznej inteligencji i też na to takie pragnienie, byśmy mieli to urządzenie noszone gdzieś tam, powstaje mnóstwo różnego rodzaju okularów wspomaganych sztuczną inteligencją i każdy jakiś kawałek tego tortu chce dla siebie ukroić. No i tutaj gdzieś na czele jest Envision, przynajmniej najczęściej jest wspominany jakoś i Meta Ray-Ban Glasses, które nadal w Polsce dostępne nie są. Natomiast tutaj próbuje na ten rynek wejść sobie właśnie firma Agiga. No i co oni mają nam do zaproponowania? Ewidentnie do Meta Ray-Ban Glasses tutaj nam urządzenie nawiązuje. Choćby, że nie ma jakichś rozbudowanych menu, tak jak Envision. Tam nie ma takiej opcji, żeby nawigować gdzieś i wchodzić do środka i wychodzić. Tu jest taka zasada działania, że no po prostu mamy okulary poniekąd przeciwsłoneczne. W takim stylu one są zrobione i na obydwu tych skrzydłach, tych zgięciach są przyciski do aktywacji AI i panel dodatkowy, który ogranicza się do gestów stuknięcia. Stuknięcie pojedyncze, podwójne, a to z przytrzymaniem. To jest wszystko jeszcze prototyp, więc jakaś sfinalizowana lista gestów nie istnieje. Na razie autorzy podkreślają w różnych prezentacjach, że dzisiaj te gesty wyglądają tak, jutro mogą wyglądać inaczej. Natomiast można po prostu za pomocą tych różnych kombinacji różne tryby tego sprzętu. Jakież to są tryby? No przede wszystkim okulary opisują nam otoczenie. Po prostu robimy zdjęcie i tu jest nam to opisywane. To, co widać. Co ważne, przy opisywaniu ludzi okulary mogą się też nauczyć rozpoznawać konkretne osoby. Opisywanych jest bardzo dużo szczegółów, na przykład postura danej osoby, na przykład rasa, kolor skóry. Także no te opisy zdają się być gdzieś tutaj bardziej szczegółowe i zwracać uwagę na te takie bardziej osobiste, personalne szczegóły niż to mieliśmy do tej pory. Mamy możliwość też przeczytania jakiegoś tekstu. I teraz nie zrozumiałem do końca z tej demonstracji, czy trzeba włączyć jakiś specjalny tryb, a chyba trzeba i to pewnie trzeba ten przycisk inaczej nacisnąć albo jakiś gest wykonać. No i wtedy odczytywany jest tekst. To, co autorzy na co zwrócili uwagę, to to, że jest osobny moduł OCR, że to nie polega wszystko tylko na generatywnym modelu, który sobie będzie gdzieś tam coś czytał i opisywał, tylko rzeczywiście jest OCR i ten OCR ma też działać jakoś w wersji uproszczonej, uboższej, trochę może gorszej, ale offline. No i tutaj mamy taką, taką możliwość. Natomiast no, w tej wersji pełnej on wspomaga się tą sztuczną inteligencją i te teksty czyta. No podobnie jak w przypadku Envision czy też Ray-Banów, możemy zadawać pytania i tutaj też odpowiedni gest decyduje o tym, czy najpierw zadajemy pytanie, potem w odpowiedzi na nie słyszymy ten tekst, czy jakąś jego obrobioną wersję, czy też najpierw usłyszymy tekst, a potem możemy zadawać pytania. Jest też tryb opisywania i to jest to, czym teraz firma chwali się najbardziej, opisywania scen w czasie rzeczywistym, czyli włączamy ten tryb i on w miarę jak my obracamy gdzieś tam głowę i pozycja tej kamery się zmienia, opisuje nam jakieś nowe szczegóły. My możemy z nim wtedy konwersować, możemy na przykład przerwać jego monolog i zadać jakieś pytanie, natomiast to, co oni by chcieli wprowadzić, a tego nadal nie ma, to jest takie reagowanie w czasie rzeczywistym proaktywne, czyli powiedzmy, my mówimy tej sztucznej inteligencji, daj mi znać, kiedy przyjedzie moja tam taksówka na przykład. No i to jest coś, co z czym dalej zdaje się OpenAI też walczy, bo no, filmiki demonstracyjne były, no ale na razie...
0: Filmiki filmikami, a to, co rzeczywiście udało się z tego wykrzesać, to jest inna sprawa.
3: To jest prawda. Więc tu jeszcze autorzy też tego nie... jakoś nie mogli, natomiast wiedzą, że ludzie tego chcą, więc będą chcieli się tym jakoś zająć. No oprócz tego można te okulary sparować z telefonem. Co ciekawe, telefon jest nam raczej niezbędny z tego, co zrozumiałem, głównie do konfiguracji, czyli możemy połączyć, skonfigurować Wi-Fi, skonfigurować i za pomocą tą aplikację mamy, tu nawet przykład był podany, że możemy, nie wiem, babci, dziadkowi skonfigurować i w ogóle zapomnieć, że jakaś aplikacja była. No ale kiedy już połączymy tak sobie te okulary z naszym smartfonem, no to możemy też słuchać muzyki na przykład, czyli ewidentnie takie rzeczy, które no, Ray-Ban, Meta Ray-Ban Glassy potrafią. Co jeszcze możemy? No możemy oczywiście tę sztuczną inteligencję odpytywać o takie bardzo ogólne rzeczy. Możemy sobie wejść ją po prostu z pogawędkę, zadać jakieś pytania takie wiedzowe. Możemy też zadać, to jest osobny chyba tryb, pytanie na temat transportu miejskiego, czyli na przykład jak dotrzeć z kądyś dokąd. I on nam opisze w takich krótkich zdaniach po prostu jak gdzieś tam dotrzeć. Zdaje się, że prowadzenia jakiegoś stricte nie ma takiego... że jakaś nawigacja krok po kroku i to jeszcze śledziłoby gdzieś tam, gdzie my teraz jesteśmy. To chyba nie. Natomiast to, co już jest na tym etapie, to jest Be My Eyes i Aira. Czyli też autorzy są tu zainteresowani, twórcy, współpracą z aplikacjami zewnętrznymi. Całość jest w procesorze Qualcomm Snapdragon i wyposażona jest w 13-megapikselowy aparat. Gdzie ten aparat jest umiejscowiony? No niestety nie wiem. Czy jest na środku, czy jest z boku, podobnie jak w Envision Glasses, co no nie jest najszczęśliwszym umiejscowieniem aparatu, jak się przekonaliśmy na przykład w podcaście, który jakiś czas temu było mi dane nagrać na temat tego urządzenia. Pytam też, jak tam z ceną, jak tam z dostępnością. No gdzieś tam już jakiś termin jest, a kiedy to miałoby zostać wysłane. Natomiast może się to jeszcze przesunąć w czasie, bo tak odnoszę wrażenie, jak słuchałem właśnie wywiadu z twórcami rozwiązania, że gdzieś tam jeszcze finalizowane są pewne szczegóły, jak to ma wyglądać, jak to będzie wszystko działało i tak dalej. No więc tutaj może się to wydłużyć. Wiem też, że są jakieś problemy z wejściem na rynek międzynarodowy. No może zostaną one też wyjaśnione. Jak wygląda kwestia ceny? Aktualnie trwa przedsprzedaż. I w tej przedsprzedaży można te okulary nabyć za $450. To oznacza też, że jeżeli kupimy je w przedsprzedaży, to na zawsze będziemy mieli wieczystą subskrypcję do usług, no bo niestety jedna rzecz to kupić sobie sprzęt, a druga rzecz to czeka na nas subskrypcja na te różne usługi AI, co no jakąś nowością w takim układzie nie jest. Ile będą kosztowały okulary po przedsprzedaży? No $600. Także no, no Ray-Bany zdaje się, że są tańsze, ale nadal nie jest to cena na przykład Vision. Także, gdzieś pomiędzy się to odnajduje. Urządzenie jest rozwijane przy współpracy z osobami niewidomymi i taką osobą znaną społeczności anglojęzycznej, która w ten projekt jest też zamieszana, jest Kevin Chao. Ktoś, kogo ja kojarzę z bardzo wczesnego okresu, kiedy zaczęły się popularyzować iPhony, iPody i różne dotykowe sprzęty Apple. To był człowiek, który gdzieś tam na Twitterze i pewnie nie tylko na listach mailingowych na lewo i prawo dzielił się swoją ekspertyzą w temacie. I moim zdaniem na ten czas jedną chyba z bardziej znanych w tym roku 2010-2011, które miały wiedzę na temat tych urządzeń, i gdzieś tam bardzo wtedy się udzielał i na Apple Visie, w rozwój Apple Visa był bardzo gdzieś tam włączony i różniczy. No także myślę, że mamy do czynienia z osobą, która wie co robi i konsultacje z tą osobą mogą tylko przyczynić się do no, pozytywnych rzeczy w rozwoju tego typu projektu. No i to chyba tyle z informacji, które udało mi się na moment zebrać. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno tych urządzeń jest bardzo dużo i było to do przewidzenia, no bo urządzenie raczej pożądane. Teraz rozwój sztucznej inteligencji też gdzieś zachęca do tego, żeby eksperymentować, ale mam wrażenie, że jest tego strasznie dużo i nie ma takiego rozwiązania, znaczy marketingowo są rozwiązania, które się gdzieś na rynku bardziej wybiły od innych.
0: Tylko który ale... jest tym najlepszym?
3: Który jest tym najlepszym i który jest tym, który rzeczywiście działa i nam coś daje, tak? Ja przeglądając Hacker Newsa trafiłem na kolejny artykuł, tym razem z magazynu Nature, gdzie było w ogóle takie podsumowanie, że noszone kamerki pomogą i sztuczna inteligencja pomogą niewidomym. I tam to jest taki typowy artykuł popularno-naukowy, czyli podsumowane jest to, że 5 różnych ekip naukowych próbuje temat zbadać. Przejrzałem też zresztą dziś listę wystawców na konferencję Side City i tam znowu 2 czy 3 kolejne firmy, które jakieś okulary ze sztuczną inteligencją chcą nam zaproponować. Także czy Agiga i ich Echo Vision Glasses się jakoś wybiją na tle konkurencji? Czas pokaże, no ale jako, że gdzieś tam się o tym mówi, no to grzechem, a może i wstydem, byłoby i tutaj no, o tym nie wspomnieć.
0: Swoją drogą, jak tak, Pawle, wspomniałeś o subskrypcji, to od razu skojarzyło mi się to z najnowszym sezonem Czarnego Lustra, który niedawno pojawił się na Netflixie i tam w pierwszym odcinku jest też temat subskrypcji. No, polecam najnowszy sezon i zresztą w ogóle polecam cały Black Mirror, czyli Czarne Lustro, a polecam też dlatego, że wszystkie sezony doczekały się audiodeskrypcji. Więc,
4: o kurczę, więc, to nawet mnie zaskoczyłeś.
0: Więc jeżeli ktoś kiedyś na przykład... coś o tym słyszał, że to jest fajne, bo to jest taki serial, no rzeczywiście traktujący bardzo mocno o technologii i o tym, jak ta technologia gdzieś tam wdziera się w nasze życie i co może i ile może namieszać, ale no nie ukrywajmy, że bez audiodeskrypcji to, czy bez osoby, która by nam opowiadała o tym, co dzieje się na ekranie, to traciliśmy bardzo dużo, szczególnie w niektórych odcinkach tego serialu, ale teraz, jeżeli macie ochotę, to możecie sobie obejrzeć wszystkie sezony, możecie sobie zbingować, jak to się mówi, czyli po prostu obejrzeć cięgiem wszystkie sezony, a naprawdę, no, ten nowy sezon jest bardzo ciekawy. Więc ja bardzo serdecznie polecam. Są odcinki lepsze i gorsze, ale ogólnie jest naprawdę fajnie. Tymczasem mamy komentarze od Ani. Ania pisze do nas tak. Cześć, ja wrzucam na YouTube'a pliki MP4 renderowane w Reaperze i nie muszę dodawać żadnej grafiki. Nie muszę też używać żadnej wtyczki w Reaperze. Po prostu tworzę normalny plik, jaki mi się podoba. i podczas renderowania wybieram format MP4 oraz kodek dźwięku FLAC dla lepszej jakości. W ten sposób otrzymuję plik rozmiaru FLAC-a, ale w formacie MP4, który bez problemu wchodzi na YouTube'a z czarnym, pustym tłem. Pozdrawiam. I tu jeszcze Ania pisze nam, PS, ale dla książek można zostawić domyślny format audio, który renderuje w o wiele mniejszy rozmiar pliku MP4. Aniu, wszystko się zgadza, tylko ten plik MP4 to najpierw sobie trzeba czymś przygotować, czy w ogóle plik wyjściowy. I ja wspominałem o tym w kontekście takim, że to MP4, które nam wychodzi z balabolki, no to niestety, ale nie jest takim plikiem, który YouTube zaakceptuje. Bo próbowałem właśnie zrobić w ten sposób, no i pojawił się błąd importu pliku, także wiem, że to nie działa, ale oczywiście, jeżeli komuś na przykład jest lepiej z Reapera skorzystać i rzeczywiście to w ten sposób działa, a też kiedyś o tym słyszałem, że rzeczywiście Reaper jest w stanie generować takie pliki, chociaż skądinąd ponoć... Jeżeli byście chcieli tworzyć, na przykład edytować jakoś materiały wideo, i tu już mówię nie z pustym obrazem albo z jakimś czarnym prostokątem, ale tak po prostu materiały wideo, to Reaper renderuje dość kiepsko w porównaniu do innych narzędzi tego typu. Tak słyszałem, oczywiście nie mam jak tego sprawdzić naocznie. Natomiast no, jeżeli ktoś na przykład woli w ten sposób, to bardzo fajny pomysł i dzięki za te sugestie. Może komuś też będzie przydatna stworzyć sobie balabolką coś, a potem po prostu jeszcze wrzucić do Reapera i to przetworzyć, jeżeli ktoś tak woli.
1: I zostały nam, jak zwykle, drobne newsy, newsy na temat też gier, ale może zacznijmy od tych drobnych newsów.
2: Dobrze, no to w takim razie postanowiłem te może mniej wesołe newsy dać na początek. O jednym już mówiliśmy, czyli o YouTubie, więc to sobie opuścimy. Natomiast powiem coś na temat najnowszej bety iOS 18.5 dla tych, którzy tą betę testują. Powiem, że jest wśród słuchaczy trochę osób, które bierze udział w tych programach testowych. Generalnie sama beta, jeśli chodzi o jakieś nowe funkcje, to w sumie chyba nic nie przyniosła, natomiast już zdążyła coś popsuć. Mianowicie popsuła się klawiatura. Przynajmniej tak można odnieść takie wrażenie po instalacji tego systemu. Widziałem już kilka postów w mediach społecznościowych osób, które tą betę zainstalowały i nagle okazywało się, że po stuknięciu w jakiekolwiek pole tekstowe po prostu klawiatura się nie wyświetlała. Spokojnie można to obejść w miarę łatwo, mianowicie musimy wejść w ustawienia VoiceOvera, następnie do sekcji Braille, a następnie musimy włączyć przełącznik pokaż klawiaturę ekranową. I to wszystko. Jeśli to zrobimy, to jak się można domyśleć właśnie z tego, co powiedziałem, no po prostu klawiatura wtedy będzie wyświetlana. Z jakiegoś powodu voice-overowi nawet wydaje się, że do urządzenia jest jakaś klawiatura podłączona. Przypuszczam, że ten problem zostanie naprawiony, zanim iOS 18.5 pojawi się w wersji stabilnej. Natomiast na ten moment, dla tych, którzy mają tą wersję i, no i szukają tej klawiatury po prostu, no to w ten sposób można ten problem naprawić. A teraz przechodzimy do kilku nowości. Na przykład Windows 11 w wersjach insiderskich ciągle rozwija narratora i tutaj pojawiła nam się kolejna nowość. Ta nowość pojawiła się w kanale Canary i to jest wersja 2120.3873 i ta nowość jest całkiem ciekawa, dlatego że narrator doczekał się opisywania zdjęć sztuczną inteligencją, używając lokalnych modeli na urządzeniu. Microsoft zresztą też się chwali, że te opisy są bardzo szczegółowe. Jeśli w tekście znajduje się jakiś tekst, jakieś liczby, jakieś wykresy, to narrator będzie w stanie nam bardzo dokładnie podać taki opis. Nawet mamy tutaj taki przykładowy opis. Oczywiście to jest wszystko w języku angielskim. Nie wiem, jak tutaj jest wsparciem innych języków. Było zdjęcie, na którym był podany wykres i narrator opisał nam to następująco. Obraz przedstawia wykres pokazujący wartość na giełdzie firmy Microsoft Corporation na indeksach S&P 500 oraz Nasdaq. Wykres pokazuje spokojny wzrost w cenie Microsoftu, wycenie Microsoftu nawet, od 18 do 23 czerwca. Więc tego typu opisów możemy się spodziewać. Brzmi fajnie? No, na pewno. Niestety ta funkcja na ten moment jest dostępna wyłącznie na urządzeniach Copilot PC, czyli tych najnowszych komputerach, i to nawet tylko Copilot PC wyposażonych w procesory ARM. Chociaż Microsoft obiecuje, że za jakiś czas też powinna się pojawić dla tych, którzy mają nowe komputery z tym logo Copilot PC wyposażone w procesory Intel oraz AMD. Gdyby ktoś to miał zainstalowane, no to do tych opisów dostajemy się skrótem Narrator Control D. Jeśli taki opis zostanie wyświetlony, to możemy mu dać lajka, możemy go polubić, możemy powiedzieć, że opis nam się nie podoba, poprosić, żeby został wygenerowany. Jeszcze raz, a po prostu się wyświetli nam okienko dialogowe, w którym te wszystkie rzeczy możemy zrobić. Natomiast dla pozostałych osób będziemy dostawać takie krótsze opisy i to już będzie z tego, co pamiętam, wysyłane do chmury. Także fajnie, że w końcu my też będziemy mieli jakieś korzyści z tych komputerów Copilot. Czy samo to spowoduje, że te komputery będą warte zakupu? Nie wiem. Natomiast fajnie, że Microsoft jednak o narratorze nie zapomniał i znów jakieś nowości do niego zaczęły być wprowadzane. No i to tak całkiem przydatne moim zdaniem nowości. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby na przykład też udostępnili ten model dla innych czytników ekranu. No ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Następnie coś dla osób, które tworzą muzykę lub są tym zainteresowane. Jeden z producentów wirtualnych instrumentów, mianowicie The Crow Hill Company, planuje wydać duże aktualizacje wszystkich swoich produktów. Na razie tego nie ma dużo, to jest firma, która jest stosunkowo nowa na rynku. Natomiast chcą zadbać o dostępność tych rozwiązań. Nawiązali kontakt z André Louisem, którego myślę, że wielu z was może kojarzyć. Jest to osoba, która spopularyzowała tak naprawdę na przykład w środowisku Complete Control, zresztą też współpracował z Native Instruments nad jego dostępnością Abletona Move i wiele, wiele innych rzeczy. I tym razem poprosili go, żeby podał do swoich mediów społecznościowych ankietę dla zainteresowanych muzyków, w których możemy podzielić się naszym zdaniem, co dla nas jest ważne w dostępności instrumentów programowych audiowtyczek. I ankieta jest po prostu formularzem Google, nawet tam nie potrzeba poddawać naszego adresu e-mail, tylko po prostu wypełniamy ją anonimowo. Składa się tego z kilku w miarę prostych pytań. Dla tych, którzy chcieliby sobie ją wypełnić, no to może szybko przeczytam te pytania. Jak często korzystasz z komputera do komponowania muzyki? Tutaj mamy skalę od 1 do 5, gdzie 1 to jest nigdy, a 5 to jest bardzo często. Następne pytanie, czy korzystasz z wirtualnych instrumentów w swoich kompozycjach? I tutaj znów skala od 1 do 5, gdzie 1 to jest rzadko, a 5 to jest cały czas. Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz podczas tworzenia muzyki? No tutaj możemy wybrać pomiędzy Maciem a Windowsem. Jak często piszesz dla, produkujesz lub wchodzisz w interakcję z instrumentami muzycznymi? Znów tutaj skala od 1 do 5, gdzie 1 to raz na jakiś czas, a 5 to codziennie. Czy wiesz o Crow Hill Company? Tutaj wybieramy tak albo nie. Czy słyszałeś o standardzie NKS? No jeśli słuchacie tych przeglądów i tworzycie muzykę, to prawdopodobnie słyszeliście. Tutaj też po prostu wybieramy tak albo nie. Tak, nie albo może. Jak często korzystasz z NKS podczas gry na wirtualnych instrumentach? Tutaj znów skala 1 do 5, 1 to nigdy, a 5 to jest bardzo często. Czy dostępność, między innymi kompatybilność z NKS, ma wpływ na to, jakie instrumenty kupujesz? No i tutaj możemy wybrać pomiędzy Tak albo nie. Czy jest dedykowany tryb dostępności dla interfejsu użytkownika? Na przykład kolory tło czarne na białym, usunięcie jakichś zbędnych elementów, jakichś, nie wiem, jakiegoś tła na przykład, większa czcionka spowodowałyby, że łatwiej by ci było korzystać z instrumentu. Tutaj też po prostu zaznaczamy tak, nie albo może. I czy masz jeszcze jakieś inne komentarze dotyczące dostępności? I to jest cała ankieta, jest bardzo krótka. Po wypełnieniu ankiety dostaniemy kod promocyjny bez ograniczenia na 20 funtów, który możemy wykorzystać w sklepie Crow Hill Company. I tutaj też producent obiecuje, że za jakiś czas mają pojawić się nowe wtyczki, które nawet będą kosztować mniej niż 20 funtów, więc będzie prawdopodobnie też możliwość, żeby coś nawet, no powiedzmy, za darmo dostać. Także myślę, że warto tą ankietę wypełnić, jeśli tworzycie jakąkolwiek muzykę. A my teraz chwilę porozmawiamy o czytaniu plików PDF na Macu w wbudowanej aplikacji Podgląd, która, no, jak wiemy, czasami może powodować różne problemy. Tutaj konkretnie chodzi o sytuację, kiedy próbujemy jakiś plik czytać, a czasami kursor VoiceOvera nam przeskakuje strony. Tak sobie czytamy, strona pierwsza, strona druga i nagle lądujemy, nie wiem, na stronie 15. To mi się zdarzyło parę razy i nie tylko mi, zresztą sądząc po komentarzach pod postem na AppleWiz, okazuje się, że jest na to proste rozwiązanie. Mianowicie wystarczy w menu widok aplikacji Podgląd przełączyć ten widok na tryb jednej strony. Można to też szybko zrobić skrótem Command 2, tak żeby po prostu faktycznie plik nam się otworzył jako jedna strona, a nie na przykład dwie strony koło siebie, co według autora tego postu powoduje, że VoiceOver zachowuje się bardziej przewidywalnie, no i wtedy powinniśmy w miarę spokojnie w stanie, jeśli oczywiście plik jest na tyle dostępny, sobie tego PDF-a przeczytać. I ostatnia nowość ode mnie, aplikacja mClock, o której mówiłem przy okazji ostatniego Tyflo przeglądu, czyli taka prosta, mówiąca zegarynka, została zaktualizowana nawet dwukrotnie. Były poprawki błędów z niektórymi zegarami, ale też na przykład zostały dodane suwaki głośności osobno dla skrótów klawiszowych, żeby nam godzina była przeczytana, i osobno dla automatycznego raportu godzin, oraz został dodany globalny skrót klawiszowy na przeczytanie godziny. To jest trzeba domyślnie Ctrl+Alt+F12, bo ta funkcja działa tylko niestety na systemie Windows, i została dodana też możliwość zmiany tych skrótów klawiszowych. Także gdyby komuś Ctrl+Alt+F12 nie pasowało, no to można też z poziomu aplikacji ten skrót.
1: Tu jeszcze mamy chyba kilka newsów jeszcze od Pauliny i Pawła, zdaje się.
4: Tak, pierwszy jest ode mnie. I ten news jest ten temat automatycznego, jak to nazwać dobrze po polsku, odnajdywacza. Wyszukiwacza etykiet na stronach internetowych i programach. Kilka dni temu taki człowiek, który zajmuje się tworzeniem dodatków do NVDA, nazywa się Alberto Bufalino, opublikował na GitHubie taki moduł, który może być wykorzystywany do tworzenia dodatków do NVDA, które usprawniają dostępność pewnych programów albo stron. No bo jeżeli na przykład mamy stronę, na której jest, dajmy na to, formularz z danymi kontaktowymi, i on wygląda w taki sposób, że mamy imię, potem strzałka w dół i jest pole edycji na wpisanie imienia, ale już jest niezaetykietowane, potem nazwisko, strzałka w dół i pole edycji znowu, no to jeżeli przechodzimy tabem po tych polach edycji, no to tak naprawdę nie czytane jest nam nic. I ten moduł, widząc te etykiety, które są obok pól, ale nie jakby w samych nich, będzie w stanie je odzyskać stamtąd i mówić je nam w momencie, kiedy będziemy sfokusowani na tym polu edycji. A drugi case, który może się właśnie też przydać w programach już wtedy, a nie w stronach, to wtedy, kiedy etykieta znajduje się pod przyciskiem albo obok w hierarchii obiektów. Czyli wtedy, kiedy na przykład właśnie albo przycisk, albo jakieś pole edycji nie jest zaetykietowane, ale ta etykieta występuje gdzieś w sąsiedztwie albo właśnie pod tym elementem w hierarchii obiektów, I ma to też swoje implikacje, na przykład jeżeli są suwaki z niestandardowymi wartościami, a mówi nam ich liczbowe wartości, takie zwykłe od 0 do 100, przynajmniej jeżeli to dobrze zrozumiałam. Ale właśnie na ten moment jest to nie osobny dodatek, nie część NVDA, tylko moduł, który możemy zaimportować podczas tworzenia dodatku swojego. Napisałam z pytaniem, dlaczego to nie może być moduł do NVDA, bo to by, myślę, zrewolucjonizowało sposób korzystania z niektórych programów. I jeszcze czekam na odpowiedź. Natomiast co do tego, czemu to nie jest dodatkiem, no to po prostu autor stwierdził, że wymagałoby to więcej prac i no i tak już dużo czasu spędził nad tym, żeby to napisać, więc na razie publikuje to jako moduł. No ale gdyby na przykład właśnie spróbować stworzyć dodatek, który odnosi się tylko i wyłącznie do jakiegoś programu, ale w sumie nie robi nic innego niż, niż importowanie tego modułu, to nawet już wtedy mogłoby się okazać, że ten program będzie działał lepiej.
0: Ja się tylko obawiam tego, że no, po coś, jakby na przykład na stronach internetowych, po coś jest to powiązanie etykiety z odpowiednim polem. I ja jedynie zastanawiam się tylko, czy autor nie stworzył tego dodatku ze względu na to, że jeżeli coś nie działa, to niedziałanie może być na tyle różnych sposobów, że po prostu on nie byłby w stanie tak do końca przetestować wszystkich przypadków. I prawdopodobnie o to tu chodzi. Tak samo jak w kontrolkach w jakiejś aplikacji. Jak sobie przejrzymy czasem nawigacją obiektową, i to zwłaszcza tam, bo na stronach internetowych to jest jeszcze pół biedy, bo zazwyczaj ten tekst, który dotyczy danego pola, to jest albo nad nim, albo czasem pod nim, bo też się tak czasem zdarza, że tekst jest pod. I teraz, wiesz, jak masz na przykład dwa teksty, to skąd wiedzieć, który tekst odnosi się do jakiego pola? I taki dodatek w niektórych przypadkach to mógłby robić jeszcze więcej szkody niż pożytku, jeżeli ktoś by tylko na nim polegał. A w przypadku aplikacji, które są, to jak sobie przejrzymy czasem tak po prostu to drzewko hierarchii obiektów, to tam to się już w ogóle dzieją cuda dziwne i naprawdę czasem nie sposób z tej logiki tych obiektów po prostu odczytać tego, co jest z czym powiązane i trzeba naprawdę bardzo często zgadywać. Ja podejrzewam, że właśnie dlatego autor stwierdził, dobra, zrobiłem coś takiego, może komuś się to przyda, może spróbuję, może jakoś mu to ułatwi życie, ale ja nie chcę brać odpowiedzialności za to, że ktoś potem będzie wypełniał za pomocą takiego dodatku, którego ja do końca nie przetestowałem, formularze i będzie mieć pretensje, że coś mu nie działa.
4: Znaczy, ja bardziej myślałam o takim czymś, że jest wtyczka. Widzimy, że jakaś strona ma na przykład właśnie pod polami etykiety do tych pól. I wciskamy sobie skrót i jest jakiś taki panel ustawień, w którym deklarujemy, skąd mają być pobierane etykiety. I tak na przykład w programach byłoby czy z nad obiektu, czy z pod obiektu, czy z lewej, czy z prawej strony. Mhm. No na stronach byłoby tylko załóżmy,
0: nad albo pod.
4: Czy z góry, czy
0: nie,
4: z dołu.
0: Nie, no oczywiście, to coś takiego to byłoby, podejrzewam, do zrobienia. Pytanie, jak wiesz, jak często masz takie formularze, czy nie byłby to trochę przerost formy nad treścią, bo jeżeli już przejrzymy sobie tę stronę, nie? Bo ja rozumiem, gdyby to automatycznie jakoś wykrywało, ale jeżeli masz na przykład jakiś taki formularz, oczywiście, wiadomo, czasem zdarza się tak, że masz na przykład formularz i kilkadziesiąt pól i wtedy to się opłaca taki dodatek sobie włączyć, ale przeważnie jak to jest 5 pól, to zanim ja ustawię ten dodatek, że on mi ma szukać informacji nad albo pod, to ja już zdążę ten formularz wypełnić, bo go sobie przejrzę.
4: Nie, no to ja rozumiem, ale na przykład pracujesz gdzieś, gdzie dzwoni do ciebie klient i musisz wypełnić formularz za niego, prawda,
0: tak,
4: na linii.
0: Tak, wtedy albo... tak.
4: Albo właśnie pracujesz z jakimś programem, który ma etykiety pod obiektem, jakby z elementem interaktywnym. No i wtedy ustawiasz sobie to raz i dla tego programu jest decyzja zapamiętana, więc za każdym razem, kiedy go odpalisz, też nie mówi przycisk, tylko
0: nie, no oczywiście.
4: Coś konkretnego, prawda?
0: Oczywiście, dlatego jako sam moduł, jako samo narzędzie, to uważam, że jest to bardzo fajna sprawa, natomiast próbuję tu tak trochę wejść w skórę tego autora i zastanowić się, dlaczego on stwierdził, że po prostu, że nie będzie tego jednak tworzył, przynajmniej na razie jako jakiś taki konkretny dodatek, ale być może sam się wypowie i jeszcze coś doda.
3: Ja myślę, no to, że taką funkcję ma też Joss w ogóle, nie? Joss z tego słynął, chyba że ma taką inteligentne etykietowanie formularzy i to potem no, różne skutki rodziło, jak chodzi o to, skąd on to brał i czy to się zgadzało bardzo często.
0: Okej, czy my coś tu jeszcze mamy?
3: Tak, to znaczy z drobnych newsów ja znalazłem jedną rzecz i to już wspomniałem o Hacker Newsie dzisiaj. I to właśnie z Hacker Newsa tą rzecz mam. A chodzi o aplikację Pocket Server. To jest aplikacja na iPhone'a, która pozwala nam postawić serwer HTTP na iPhone'ie. Co to oznacza i do czego to może być przydatne? No do kilku rzeczy. Głównym założeniem aplikacji było to, że ona miała służyć deweloperom po to, żeby na przykład zaserwować jakąś prostą stronę w HTML-u i żeby można było tam tej stronie się przyjrzeć, ewentualnie nad nią jakoś współpracować. Oczywiście serwer miałby działać w tle, jak wiele aplikacji na iPhone'ach, które takie rzeczy potrafią. Miałby być mały po to, żeby też dało się go szybko ściągnąć na gorszych gdzieś tam łączach i ma rzeczywiście chyba około 1 mega albo mniej niż 1 mega cała aplikacja. Natomiast do czego on się może przydać przeciętnemu użytkownikowi? Ano do udostępniania plików. I tu mamy różne możliwości, bo możemy na przykład wystawić konkretny plik i to w tym momencie działa tak, że po prostu wchodzimy do aplikacji, klikamy udostępnij plik, otwiera się nam menedżer plików, ten iOS-owy, my wybieramy sobie plik i tworzy się do tego pliku link na naszym urządzeniu, czyli no localhost, tak? https://ip naszego iPhone'a / ten plik. I my ten link możemy wystawić, gdzie chcemy, udostępnić konkretnej osobie, która jest w tej samej sieci Wi-Fi, co my. No i w tym momencie, jak ta osoba przejmie ten link, otworzy go sobie, no to w idealnym założeniu po prostu ten plik się ściągnie, my możemy serwer zamknąć i koniec historii. Ale możemy też uruchomić zasób WebDAV. No i tu już jest zabawa, bo tu można tworzyć użytkowników, może się kilka osób, można różne uprawnienia nadawać, no i można się do tych zasobów potem z różnych urządzeń podłączać, także możemy zrobić sobie taki de facto serwer na iPhone'ie do wymiany większej ilości plików i folderów, no i tym jakoś też zarządzać, także no, no ciekawe. Swoją drogą, ja mam jakiś problem z tymi aplikacjami, które mają działać w tle, no bo one jakoś nie działają w tle. Jakby autorzy zapewniają, że to w tle będzie działać, że to się nie wysypie, że to będzie sobie stało i tam, nie wiem, pliki synchronizowało czy cokolwiek. A testowałem to już z tą aplikacją SyncTrain, która miała być do SyncFinga, do synchronizowania na przykład plików między iPhone'em a komputerem. Tak samo z tą aplikacją WebWatcher, która służy do śledzenia zmian na stronach www. No i nie wiem, musiałbym jeszcze się przyjrzeć tej aplikacji. Natomiast obawiam się, że może być podobny finał, czyli po prostu chwilę to podziała, po czym się gdzieś tam w tle bez mojej wiedzy zamknie i już działać nie będzie. Więc
0: no niestety obawiam się, że to tak jest generalnie na iOSie z tymi serwerami. Zresztą skądś na przykład twórca Fubara pisze wprost w komunikacie, kiedy uruchamiamy serwer FTP, że najlepiej pozostawić okno tej aplikacji cały czas aktywne w momencie transferów.
3: Tak, to właśnie autorzy aplikacji się chwalą, że to ma niby działać, że oni jakieś użyli jakiegoś konkretnego uprawnienia i właśnie, że działanie w tle, czy tam odświeżanie aplikacji w tle miałoby zapewnić to, że to będzie działać nieważne, co się dzieje, no, ale no, może niepotrzebnie zamykam tę aplikację z tego, z paska. To jest też inna rzecz. Musiałbym się przyjrzeć kiedyś. No natomiast gdybyście chcieli w jakiś sposób, bo tych aplikacji do udostępniania plików jest trochę, jakieś local send, jakieś land dropy, ja tego też używam czasem. i jest to fajne, natomiast wymaga to tego, aby obydwie strony miały tą samą aplikację. A tutaj możemy w bardzo szybki, zdaje się, bezproblemowy sposób tak to udostępnić, no, że każdy może sobie taki plik pobrać, czy tam do takich zasobów się dokopać. Także, no, gdybyście potrzebowali, to jest.
1: I zanim jeszcze przejdziemy do newsów z gier, mamy wiadomości głosowe od Sylwestra.
5: Słuchajcie, a jak aktualizować narratora w Windowsie i skąd pobrać najnowszą wersję narratora? Druga sprawa, gdzie pobrać RH Voice'a, najnowszą wersję, skąd pobrać najnowszą wersję RH Voice'a na Windowsa, na NVDA?
1: Do NVDA RH Voice'a na pewno można pobrać ze strony zlotowicz.pl
0: /synteza,
1: zdaje się.
0: Tak.
1: I tam można pobrać chyba silnik i głosy. Natomiast no, słuchy mówią, że ma być powoli RH Voice w tym, jak to się nazywa?
4: Sklepie. W Advanced Store już beta jest.
1: Beta, no właśnie. Więc to jest. Natomiast jeżeli chodzi o aktualizację narratora, to chyba nie da się zrobić bezpośredniej aktualizacji narratora jako takiego. On chyba przychodzi po prostu z kolejnymi wersjami Windowsa. Tak mi się wydaje, ale być
0: tak,
1: może się mylę.
0: Tak, bo narrator jest integralną częścią systemu i jeżeli na przykład chciałbyś, Sylwestrze, używać najnowszego narratora, to musiałbyś przejść na jakieś testowe kompilacje Windows. Tylko czy ma to sens? Tak naprawdę to nie wiem, bo no wtedy są to jakieś wersje testowe i może to po prostu działać mniej stabilnie. Więc no tu już musiałbyś zdecydować, czy na ile ten narrator i jego aktualność jest dla ciebie ważna. A też nie ma gwarancji, że on byłby aktualizowany jakoś często i że dostawałbyś zawsze jakieś super nowe funkcje. No bo w tym narratorze jakoś bardzo wiele to też i się nie zmienia. Coś tam dochodzi oczywiście i o tym wspominamy co jakiś czas, ale czy ja wiem, czy są to właśnie tak rewolucyjne zmiany?
4: Ale właśnie najczęściej jak coś jest, to już o tym mówimy, bo tego jest na tyle mało, że w sumie jak się o tym raz na miesiąc powie, to jest tyle.
1: I mamy jeszcze wiadomość od Sylwestra.
5: Ja chciałam zapytać o klawiaturki na baterię. Bym wolał na paluszek AA lub AAA, bo można zastosować akumulatory tego typu. Druga sprawa. No, słucham o tych jajkach w tej chwili. Zabawy z tymi jajkami. No nie wiem, to jakieś dziecinada w Ameryce. Nie, to jakieś dziwactwo po prostu. Pozdrawiam, życzę wszystkiego najlepszego zdrowia na święta, bo ja się pewnie dziś nie będę odzywał. Dobranoc wam.
1: Znaczy, no to chyba jest w ogóle dla dzieci.
0: No dokładnie, zabawa, przede wszystkim.
1: Tak mi się wydaje,
0: przede wszystkim.
1: Jakby, no to takie ma być.
0: I zresztą to nie jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Na przykład w Niemczech też, z tego co wiem, dość często się dzieciaki tak bawią. A i w Polsce, jak słychać, tu Piotr mówił, też się zdarza.
1: Tak, także no dla niektórych to się rzeczywiście może wydawać takie nie bardzo poważne. Ale z drugiej strony dzieci mają swoje potrzeby. No i też warto gdzieś nam pomyśleć nieraz o właśnie dzieciach niewidomych, które także no tak to jest. Z dwóch wiadomości, które zostały od Sylwestra, udało mi się odtworzyć jedną, ponieważ jedna wiadomość ma taki opis, że dostępna jest tylko na twoim telefonie i jest do wyświetlenia tylko raz, więc nie uda mi się jej odtworzyć. Natomiast ostatnia wiadomość, już jak najbardziej no, mogę ją pokazać.
5: Ja mam tylko taką uwagę. Nie. Nie wiem, co to z tymi zegarkami, znaczy okularami. No, to jest śmietnik po prostu z tymi okularami inteligentnymi. to przychodzi to wszystko z Ameryki, z Anglii. Nie wiem, ja nie proponuję. Uważajcie z tymi okularami. To pieniądze wam wyłudzi, niewiele osób skorzysta. Ja takie coś miałem i niestety w śmietniku to wylądowało, a pieniądze straciłem.
0: Sylwestrze, a jakich okularów używałeś tak z ciekawości, bo to też ciekawa sprawa. Natomiast no, rzeczywiście tych okularów jest dużo różnych. Tu tak jak Paweł też zresztą wspominał, sporo jest tych różnych modeli. Jak na razie to takimi okularami, które rzeczywiście no wiadomo, że działają i że działają dosyć fajnie, zwłaszcza w realiach niekoniecznie może polskich, to są te okulary Ray-Ban Meta. Ale jak ktoś bardzo chce, to tak jak mogliście posłuchać w jednej z naszych audycji dostępnych na stronie tyflopodcast.net, no też można korzystać z tych okularów w Polsce, jak ktoś tam się odpowiednio postara. To jest rzecz jedna, a swoją drogą, Sylwestrze, tak w ogóle dziękujemy za życzenia i wzajemnie wszystkiego, wszystkiego dobrego na święta.
1: To prawda. I został nam jeszcze jeden kącik newsów, tym razem nowości z gier.
2: A tutaj przez tydzień działo się naprawdę dużo, słuchajcie, od nowych wydań, aktualizacji i premier i promocji i wszystkiego innego. Więc może zacznijmy od nowości. Od nowości w platformie Marvel Realm, o której zresztą chyba w zeszłym tygodniu opowiadał Patryk, który sygnalizował nam, że pojawił się zwiastun tej gry. Zresztą jeśli ktoś obserwuje forum Audio Games, to na pewno informacje od Sonorous Arts prawdopodobnie widzieliście. No i czekać już nie musimy, bo ta najnowsza gra już została nam udostępniona, nazywa się Downtown Demolition i naszym zadaniem jest po prostu wcielamy się w snajpera, który musi spowodować jak największe spustoszenia w mieście, w którym się znajduje. Dziś jeszcze jakieś samochody, które zresztą też nas próbują zabić, po prostu rozjechać. A naszym zadaniem po prostu jest ich trafienie. Jednocześnie w niebie lata helikopter, który też będzie próbował różne rzeczy niszczyć swoimi rakietami i my możemy również, jeśli ten helikopter usłyszymy, próbować go zestrzelić. Jeśli nam się to uda, to dostaniemy duży zastrzyk punktów. Tutaj w tej grze też zresztą jest wykorzystywany system celowania w górę i w dół, który już znamy z poprzedniej gry, która się pojawiła na platformie Marvel Realm, system, który zresztą działa naprawdę dobrze i on jest też wykorzystywany do zbierania przedmiotów, które będą nam dawać różne bonusy, między innymi jakieś wybuchowe pociski i inne tego typu rzeczy, bo te przedmioty po prostu będą spuszczane gdzieś z powietrza i my musimy, żeby taki przedmiot zdobyć, musimy tą rzecz zestrzelić. No i jednocześnie nie dość, że będziemy musieli wycelować w odpowiednio tak, żeby ten dźwięk był na środku, no to też będziemy musieli odpowiednią wysokość naszej broni też ustawić, żeby ten przedmiot zestrzelić. Oprócz tego, że ta nowa gra się pojawiła, to sama platforma też została przeceniona. Mamy w tym momencie promocję do wydania następnej gry. Kiedy następna gra zostanie wydana, nie wiem, ale myślę, że no na pewno kilka tygodni powinniśmy mieć, no na pewno myślę, że z tydzień, tak przypuszczam przynajmniej. Jeśli ktoś będzie chciał zapisać się do platformy Marvel Realm, między innymi, żeby tą nową grę spróbować, to abonamenty zostały trochę przecenione. Jeśli zdecydujemy się na dostęp na 3 miesiące, no to ten abonament został przeceniony o 40%, natomiast abonament miesięczny jest przeceniony o procent 30. Także dla tych, którzy jeszcze nie przetestowali tej platformy, a dużo ciekawych gier tam można znaleźć, o właśnie takie, gdzie strzelamy w różne rzeczy, po takie, w których prowadzimy kawiarnie, to myślę, że warto całym Marvel Realmem się zainteresować. Następnie mamy grę taką bardziej na myślenie, mianowicie gra się nazywa Dice Factory I jest w pewnym sensie kontynuacją jednej z minigier dostępnych w Crazy Party. Może kojarzycie taką grę, w której jesteśmy pracownikiem fabryki kości do gier i naszym zadaniem jest po prostu takiej kości tworzyć. Wygląda to tak, że mamy koło siebie 6 podaj-

Zaczynamy produkcję kolejnych kości, więc dajemy ją na kość numer 2. I po prostu musimy tak całą kość skompletować, tak żeby wszystkie, akurat tutaj tworzymy kości sześcienne, żeby taka kość była kompletna. W tej odświeżonej wersji tej gry, tak wspomniałem, zaczynamy od kości czterech, natomiast z czasem będzie ich przybywać, ale też będziemy dostawać inne bonusy, które na przykład pozwolą nam szybko wymazać wszystkie kości, gdybyśmy się naprawdę tak pogubili, a nie chcemy stracić punktów, lub podejrzeć, jakie kości mamy na, jakie cyfry już mamy na jakieś kości udostępnione i dodatkowe życia, no bo właśnie w tej grze, w Crazy Party, no po prostu traciliśmy punkty i to było tyle. Natomiast w tej grze, jeśli źle stworzymy jakąś kość, no to tracimy życie. Zaczynamy z 5 życiami, natomiast jeśli uda nam się 3 takie kości skompletować w pełni, no to będziemy, no to dostaniemy jeden z tych bonusów i w ten sposób możemy sobie ewentualnie dodatkowe życie zdobyć. Domyślnie gramy właśnie nie tyle na czas, co na życia. Natomiast jest też dostępny tryb time trial, gdzie gramy na czas. Tam akurat życi nie mamy, ale naszym zadaniem po prostu jest stworzenie jak największej ilości kości w przydzielonym dla nas czasie. Następnie mamy coś dla użytkowników iPhone'ów, a mianowicie kolejnego roguelike'a dzięki Matiusowi Rainowi, czyli tutaj znów użytkownik DRG powraca i tym razem nawiązał kontakt z deweloperem gry Eldermit. I ta gra jest o tyle ciekawa, że według mojego App Store'a w polskim App Store'ze zajmuje w tym momencie 7 miejsce w kategorii najlepszych gier typu puzzle. No ciekawe, także dosyć popularna produkcja, przynajmniej tak można sądzić po tej informacji. I jest to faktycznie gra całkiem ciekawa, bo wcielamy się w niej w jednego z czterech potworów, czterech bestii. I naszym zadaniem jest obrona naszej ziemi i tubylców, które na tej ziemi są przed kolonistami. Tam po prostu na tej planszy też mamy morze. Generalnie to jest plansza 5x5, która jest rozpisana trochę tak jak na szachownicy, więc mamy A1 to jest lewy górny wróg, a E5 to jest prawy dolny. Mamy też tam pola, gdzie znajduje się morze. No i co jakiś czas do naszej wyspy, tak to nazwijmy, będą przybywały statki, z których będą schodzić różni ludzie. To mogą być górnicy, którzy będą ziemię przygotowywać na budowanie. Mogą to być łowcy, którzy po prostu nas tropią. I tam chyba jeszcze jeden albo dwa typy osób. I mogą też nam powstawać różne budynki. Naszym zadaniem po prostu jest ochrona tej ziemi tak długo, jak to jest możliwe. Każda bestia ma unikalne umiejętności i może wykorzystywać specjalne ataki na konkretnych miejscach, bo na przykład tam mamy jakąś bestię, która jest jakimś pustynnym smokiem, więc jeśli jest na pustyni, to może atakować kilka pól jednocześnie. Mamy jakąś coś w stylu jakiegoś rekina chyba, który gdzieś lubi pływać po morzu, jako jedyny zresztą może przemieszczać się po tych wodnych polach. No i tego typu rzeczy mamy. Umiejętności są różne, które potrafią zarówno właśnie atakować kilka pól naraz, niszczyć wszystkie budynki jednocześnie i wiele innych rzeczy. Co ciekawe, umiejętności w każdym biegu odblokowujemy płacąc strachem. Zdobywamy strach poprzez niszczenie budynków i zabijanie tych osób, które próbują do nas dotrzeć. No i w ten sposób i później możemy je zamieniać na uaktywnianie tych różnych umiejętności. Gra ma elementy roguelike'owe o tyle, że za każdym razem plansza, na której będziemy grać, a co za tym idzie rzeźba terenu, będzie inna. W grze też zmieniają się warunki atmosferyczne, co ma wpływ na naszą celność i inne efekty. No, między innymi tam mogą się pojawiać na przykład jakieś tornada, które też będą budynki niszczyć, albo jakieś deszcze i parę innych zjawisk pogodowych. Wszystko jest zresztą w dokumentacji opisane, dokumentacji, którą warto przeczytać. Jeśli jeszcze chodzi o dostępność tej gry, no to VoiceOver generalnie to wszystko czyta. Natomiast mamy też do dyspozycji Gest Magic Tap, czyli dwukrotne stuknięcie dwoma palcami, które nam automatycznie po pierwsze przeczyta wszystkie statystyki, czyli nasze życie i nasz strach.
ale też dostaniemy informacje, jakie rzeczy znajdują się na mapie.

0: mapie, czyli będziemy dostajemy informację na przykład, że my jesteśmy na polu B5, a jednocześnie na przykład jakiś górnik coś robi na B2 i w ten sposób wiemy, w którą stronę ewentualnie mamy iść. A propos chodzenia, to też istotna informacja, żeby poruszyć naszą postać, naszą bestię, no to stukamy dwukrotnie i przesuwamy palcem w górę, w dół, w lewo lub w prawo, zależnie od tego, w którą stronę chcemy pójść. Nie musimy robić tego na samej bestii, po prostu generalnie w każdym miejscu na ekranie możemy to zrobić. Na samo przemieszczanie się dźwięku nie ma, natomiast dostajemy dźwięki na inne istotne kwestie, jeśli sobie je w ustawieniach włączymy. To też kolejna rzecz, którą warto sobie zrobić, kiedy będziemy rozgrywkę zaczynać. I mam wrażenie, że o czymś jeszcze zapomniałem powiedzieć. Aha, no generalnie autor też obiecuje, że kolejne poprawki dostępności będą wprowadzane, żeby to wszystkie informacje były czytane jeszcze lepiej, może żeby rzeczy były czytane automatycznie, bo na ten moment po prostu musimy za każdym razem ręcznie sobie ten gest znów wykonać, żeby usłyszeć, jak w tym momencie wygląda plansza. Natomiast no, gra jest całkiem ciekawa i nie jest jakoś bardzo skomplikowana, mimo to, że na początku wydaje się, że to no, na pewno kiedy będziemy się uczyć tych mechanik, no to wymyślimy jakieś strategie. Natomiast sama rozgrywka jest w miarę prosta, jak i sama gra, która w App Store u nas kosztuje 15 zł.
1: Chciałbym w prawdziwym życiu płacić strachy.
0: No nie, byłoby dużo łatwiej, coś mam wrażenie w niektórych sytuacjach. Co mamy dalej? Dalej mamy grę przeglądarkową i tym razem grę darmową, która w sumie pojawiła się nawet 2 tygodnie temu, natomiast ja jakoś tę informację przeoczyłem. Gra nazywa się The Chronicles of Morwaker i to jest ciekawa gra, w pewnym sensie oparta na jakichś legendach, na prawdziwych, powiedzmy, historiach, w której przenosimy się do północnych Niemiec w wieku XIII, żeby przejść takie RPG z elementami fantastyki, w których mamy takie dwa tryby fabuły. Generalnie to jest gra typu Choose Your Own Adventure, gdzie podejmujemy różne decyzje i na tej podstawie fabuła będzie toczyć się dalej. Swoją drogą fabuła ma 4 rozdziały i przejście całej gry nam powinno zająć od 6 do 8 godzin. Natomiast mamy też kilka zakończeń, więc grę można sobie powtórzyć. Jest dostępna zarówno w języku niemieckim, jak i angielskim. No ale też przez to, że gramy w przeglądarce, no to można ją sobie przetłumaczyć. Mamy też muzykę i oprawę muzyczną i dźwiękową. No i wracając do tej fabuły. Gra, no nie miałem dużo czasu, żeby tą grę dobrze ograć, natomiast jest o tyle ciekawe, że wcielamy się w postać, która potrafi przemieniać się i kontrolować różne zwierzęta. Zbieramy takie przedmioty, to są na początku nam się wydaje, że to są czaszki, ale chyba do końca nie są czaszki, to są bardziej jakieś figurki, właśnie jakichś kruków, pszczurów, jakichś wilków i innych rzeczy. I kiedy wchodzimy do walki z jednym lub z kilkoma przeciwnikami, no to oprócz tego, że nasza postać dostaje różne umiejętności, które możemy rozwijać, no to możemy też władać właśnie tymi zwierzętami. Możemy je przywołać do bitwy i później też im wydawać różne polecenia. Także ten system walki to nie jest taki typowy, to nie jest taka typowa walka, którą możemy znać z takich gamebooków, gdzie po prostu nie rzucamy kostką i to wszystko. Tutaj faktycznie mamy różne umiejętności do wyboru i różne strategie, które możemy wykorzystać. Także jeśli lubicie gry RPG, lubicie elementy fantastyki, z domieszkiem takiej prawdziwej historii, no to myślę, że warto też tą grą się zainteresować. Też muszę pochwalić tą muzykę i dźwięki, które faktycznie też dodają trochę do atmosfery tej gry. I na koniec wracamy do gier mobilnych. Mamy grę, która no, w tym momencie dostępna nie jest, natomiast od 17 kwietnia już ruszy oficjalnie. Przez weekend trwał otwarty beta test. Jest to gra od Prudence Interactive, czyli czyli studia, które możemy znać między innymi z czytnika ekranu Prudence, ale też z kilku różnych gier. I ta najnowsza produkcja nazywa się Call of Fate. Autorzy nazywają ją grą karcianą. Ja bym się z tym nie do końca zgodził, tak jak tutaj poza anteną rozmawiałem z Patrykiem, który też tą grę testował. No, karcianka to nie jest...
2: I który
0: jest
2: już bardziej... czeka na wejście na antenę, to mogę zdradzić.
0: A to myślę, że też tutaj podzieli się wrażeniami z tej gry, natomiast to jest bardziej taki auto battler, czyli no nawet tutaj myślę, że do ustawek Hearthstone'owych to daleko, bardziej może do Kilty, jeśli ktoś w Kilta grał. Natomiast mam wrażenie, że tutaj i tak też jest mniej do zrobienia. Co mogę o tej grze powiedzieć z tych testów, które chwilę udało mi się ograć? No jest całkiem fajna oprawa muzyczna, szkoda, że czasami muzyki się nakładają na siebie. Dźwięki też są całkiem spoko. Gra, fabuła jest nam przedstawiana głównie tekstem, który jest przetłumaczony na język angielski. I jeśli chodzi o samą rozgrywkę, no to jest taka typowa tak zwana gacha. To są gry, które są bardzo popularne głównie w Chinach, ale nie tylko. No, one są często tworzone przez chińskie i również japońskie, koreańskie studia, które bardzo zyskują popularność tak naprawdę na całym świecie, gdzie generalnie zdobywamy jakichś herosów, możemy im zwiększać ekwipunek, możemy im zwiększać poziomy, natomiast w samej rozgrywce no, ustawiamy ich w odpowiedniej kolejności i oni walczą za nas tak naprawdę, po czym my dostajemy różne waluty, jakieś kryształy, jakieś fragmenty kryształów, jakieś diamenty, tam chyba trzeba po cztery różne waluty widziałem, teraz nie przypomnę sobie, jak one wszystkie się nazywały, które potem możemy wykorzystać w różnych losowaniach, żeby albo to zdobywać lepszy ekwipunek, albo to kolejnych bohaterów. Oczywiście też mamy mikropłatności, więc gdyby nam się grało za wolno, gdybyśmy nie mogli czegoś przejść, no to możemy zapłacić, żeby zdobyć więcej danej waluty. Mamy tam chyba też taki element tak zwanej staminy, gdzie pewnie po jakimś czasie musimy odczekać, zanim będziemy mogli do gry wrócić. Które pewnie też będzie dało się opłacić, żeby przechodzić tą grę szybciej. No, na 100% nie wiem, bo na czas beta testów no to dostaliśmy bardzo dużo tych wszystkich walut, więc można było po prostu, żeby to wszystko szybko przechodzić. Natomiast kiedy gra już faktycznie ruszy w czwartek, w piątek, pewnie u nas będzie to piątek rano, no to coś czuję, że niestety już tak łatwo nie będzie. No ale jeśli lubicie tego typu gry, no to sama gra jest darmowa, czy będzie darmowa, możecie ją sobie już ściągnąć, czy to na iPhone'a z App Store'a, czy to na Androida. I tutaj chyba nie tyle ze sklepu Play, co ze strony producenta możemy plik APK sobie ściągnąć. No i to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o grę.
2: No to odbieramy.
0: Myślę, że temat będziemy kontynuować.
2: Tak, myślę, że tak. Odbieramy telefon. Jest z nami Patryk. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry.
2: Słuchamy, Patryku. To co, o grach będzie, czy nie o grach?
3: Będzie na pewno o tej grze konkretnej, właśnie o której tutaj Piotrek powiedział, czyli o tej chińskiej. No ja miałem okazję ją testować trochę dłużej pewnie niż ty, Piotrek. No, co mogę powiedzieć? No jest to, tak jak już tutaj wspomniałeś, nie jest to dla mnie karcianka. No chyba, że właśnie karcianką jest to, że zbieramy tych herosów. A żeby zebrać herosów, no to musimy zbierać tokeny, które mogą być, powiedzmy, no można je nazwać, kartami poniekąd, no bo to jest zrobione w taki sposób, że na przykład jeżeli chcemy jakiegoś konkretnego herosa zdobyć, no to musimy zebrać na przykład tam 10 tych kart, powiedzmy, czy tych odłamków tego herosa, żeby złączyć w jednego, powiedzmy. No i w grze jest podobny jakiś element strategiczny, bo tam ustawiamy tych przeciwników niby taktycznie, aczkolwiek no ja ostatnio się w ramach właśnie grupy WhatsAppowej, na której ten Prudent jest, bo tak się wdałem się w ogóle w dysputę z jakąś randomową dziewczyną, której w ogóle totalnie nie znam, a właśnie a propos tej gry. No i żeśmy zaczęli się troszeczkę nabijać z tego wszystkiego, że gdzie tutaj jest element strategiczny. Zastanawialiśmy się właśnie oboje nad tym, bo ci herosi, oni mają swoje jakby żywioły, są wojownicy ogniści, wojownicy, czy tam magowie, wodni jacyś, ale żeśmy doszli do tego, że to tak naprawdę nie daje kompletnie żadnego znaczenia ten żywioł i pytanie, czy to będzie miało potem jakoś po fabule znaczenie, czy nie, bo też są jakieś tam bonusy, nie, tak jak w Kilcie, że tam jak ustawienie odpowiednich tam i odpowiednio daje jakieś tam bonusy do obrażeń. No, nie udało się nam mnie tego założyć. A jeszcze jest jeden bardzo ciekawy błąd, a w zasadzie nieciekawy, który właśnie nasza dwójka doświadczyła, stąd właśnie, żeśmy się taką wymianę zrobili, bo ta laska w ogóle nie wiedziała, co się stało i tak naprawdę ja dopiero jej uświadomiłem, co się stało. Jak nasz przeciwnik dostał, nasz heros dostał ekwipunek, czyli 6 przedmiotów, czyli cały gear składający się z 6 przedmiotów, to w tym momencie mogliśmy za srebro zrobić gear up, czyli upgrade tego ekwipunku całego, bo w tej grze w zasadzie nie opłaca się już go wymieniać, bo to, co mamy już zdobywamy, to w zasadzie już zdobywamy i nie mamy po co tego zmieniać. Problem polega na tym, że jeżeli użyjemy opcji upgrade, to nie dość, że nam ta opcja zabierze srebro, to jeszcze nam zniszczy cały ekwipunek, jaki mamy. Oczywiście to jest bug. To zostanie naprawione, ale no, niefajnie. Także to takie spostrzeżenia. No, w większości rzeczy Piotr już powiedział. To teraz odejdźmy troszeczkę od gier i pomówmy o WhatsAppie, skoro już tutaj WhatsApp się pojawił. W zasadzie o najnowszej rzeczy, która do WhatsAppa doszła chyba dzisiaj. Jeżeli chodzi o grupy i o powiadomienia do tychże grup, teraz możemy sobie w grupach WhatsAppowych ustawić, jakie to powiadomienia mają być wyciszane. I mamy tak naprawdę możliwość ustawienia sobie dla danej grupy, że na przykład chcemy mieć wyciszone powiadomienia, jeżeli chodzi o wiadomości głosowe, a na przykład wiadomości tekstowe chcemy widzieć, to tudzież chcemy widzieć powiadomienia o tych wiadomościach tekstowych. To samo możemy robić z wiadomościami tekstowymi, że na przykład nie powiadamiam, WhatsApp nas nie powiadamia o wiadomościach tekstowych danej grupy, ale można nas powiadomić o wiadomościach audio, wiadomościach głosowych. No i możemy oczywiście dla każdej z tych grup wybrać czas wyciszenia, czy to ma być tydzień, miesiąc, czy do momentu, aż nie włączymy tego z powrotem. Także taka fajna rzecz doszła w WhatsAppie. I teraz pytanie takie do was. Jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi na stan, czy może wiecie, na 2025 rok, jeżeli chodzi o programy antywirusowe? Bo skąd moje pytanie?
2: Patryku, to jeszcze zanim o antywirusach, to ja jeszcze o jednej rzeczy, skoro już tu mówisz o WhatsAppie, powiem, bo myślę, że dla niektórych może być to istotne. Ostatnio zauważyłem, że w końcu to zaczęło działać i mnie to bardzo cieszy. Mianowicie WhatsApp pozwala na odtwarzanie wiadomości z przyspieszeniem, uwaga, na zablokowanym ekranie. To nie działało kiedyś. Na zablokowanym ekranie dało się odtwarzać tylko wiadomości w normalnej prędkości, a jeżeli miałeś włączone przyspieszenie, czy tam 1,5 razy, czy 2 razy, to w momencie odtwarzania takiej przyspieszonej wiadomości i zablokowania ekranu wiadomość się wyłączała. Teraz w końcu to działa.
4: Za to niepokojące raporty też nadchodzą, że ponoć jakość wiadomości głosowych wysyłanych z komputera ulega pogorszeniu. To znaczy kilka osób gdzieś tam ponoć już coś takiego dostało. No, miejmy nadzieję, że to jakieś testy AB i oby te testy AB nie przeszły na wszystkich. No, ale takie coś słyszałem, także raportuję dalej.
3: Też o tym słyszałem, zreblogowałem to nawet wczoraj czy dzisiaj na Mastodonie też ten wpis, także już mogę potwierdzić. Natomiast a propos antywirusów, dlaczego pytam? Dlatego, że po prostu no, Windows Defender mi podniósł ciśnienie dzisiaj do 200, jak nie wyżej po prostu. I no to co ten antywirus dzisiaj odwalił, żeby nie użyć gorszego słowa, to po prostu jest szkoda, po prostu przekracza to wszelkie pojęcie, bo ja mogłem znosić jakby różne jego jakieś dziwne false positive i tak dalej, natomiast no Defender dwa razy po prostu przegiął. O co mi chodzi? Grałem sobie po prostu w The Last of Us Part 2, mając ZDSR-a po prostu włączonego. No tak już sobie gram, trochę gram, chcę coś zrobić w domu, jakieś obowiązki wzywają. No i chcę zobaczyć, która jest godzina. Wciskam insert F12, nie mam mowy. Ja mówię, co jest grane, że ZDSR się zadział, czy coś po prostu nagle straciłem mowę. Włączam tego ZDSR-a, wyskakuje mi, w ogóle nie ma mowy zupełnie. ZDSR w ogóle mi wariuje, bo on z jakiegoś powodu zaczął mi z słuchawek przechodzić na głośniki, w ogóle zaczęły się jakieś dziwne rzeczy dziać. Nie wchodzę w tego, ZDSR-a, okazuje się, że po pierwsze Defender mi zablokował sterownik odpowiedzialny za ZDSR-a, mimo że po instalacji systemu dodałem C folder z ZDSR-em do wyjątków Defendera. Ponadto Windows Defender z jakiegoś po prostu nieznanego mi powodu sobie pliki ZDSR-a jakieś tam postanowił dodać, stwierdzić, że jest jakieś bardzo wysokie zagrożenie, a jak jest bardzo wysokie zagrożenie, to jego wyjątki się nie imają, co spowodowało, że ZDSR stworzył sobie, przełączył się na profil bez mowy i nawet do tego stopnia stało się to problemem, że ja nie mogłem nawet przełączyć profilu w ZDSR, bo po prostu Defender mi cały czas rzucał powiadomieniami, że coś tam zablokował. W związku z powyższym dopiero usunięcie profilu bez mowy w ZDSR pomogło mi, że ta mowa wróciła. Ja musiałem w ustawieniach ZDSR Windows Defendera bawić się takim czymś, co się nazywa dozwolone zagrożenia. I dopiero jak dodałem to do tych dozwolonych zagrożeń tak zwanych, to dopiero wtedy ZDSR odzyskał i zaczął gadać normalnie. Sytuacja dzieje się też również z Balatro, z modem to Balatro. Mimo że jest cały folder z Balatro dodany do wyjątków, Windows Defender z jakiegoś powodu stwierdził mi ostatnio, nie wiem, 2 miesiące temu, że jest jakieś bardzo wysokie zagrożenie w tym jednym z plików z moda Balatro i że po prostu i musiałem go dodać do tych listy dozwolonych zagrożeń. No a teraz chciałem włączyć dzisiaj Balatro po 2 miesiącach, sobie do tego wrócić i Defender mi znowu wywalił ten plik, ponieważ sobie wymyślił nowe zagrożenie, które rzekomo ten plik będzie mieć. I tak samo zmyślił mi zagrożenie, jeżeli chodzi o ZDSR. Dlatego ja po prostu, ja już nie mam siły do tego Windows Defendera. Albo go wyłączę całkiem, albo po prostu zainstaluję Asseta i po prostu kupię sobie licencję, bo Asset Smart jest dostępny, jeśli to tam jest screener do wyjątków. Natomiast próbowałem przed audycją program Bitdefender, tak z ciekawości. I niestety on jest tak samo niedostępny jak Asset. To znaczy, nie wiem, czy w Bitdefenderze, może wy wiecie, jeżeli doda się jakoś screener do wyjątków, czy wtedy Bitdefender również by się nie stał dostępny. Niestety próbowałem z OCR-em to zrobić. OCR czyta tylko zakładki tych ustawień. Nie czyta, co jest jakby w środku wewnątrz ustawień, więc nie udało mi się dodać do wyjątków screenreadera i naprawdę nie mam pojęcia, jak z tymi antywirusami teraz jest. Natomiast ja z Defenderem, po tym, co dzisiaj on wyczynił, ja będę szukał sposobów, żeby go wyłączyć, żeby on w ogóle przestał działać. Ja wiem, że to nie jest dobry sposób, ale jeżeli ja mam mieć zaproszenie gówno, które sobie wymyśla wirusy, których tak naprawdę nie ma w plikach, które już są w wyjątkach, no to sorry, ale ja czegoś takiego nie akceptuję.
2: Znaczy, mnie... przede wszystkim to myślę, że w ogóle warto by było, tylko pytanie gdzie, też nie wiem, jeśli mam być szczery, ale zgłaszać takie sytuacje do Microsoftu.
3: Ja nie wiem, czy to coś da.
2: To znaczy, wiesz, no ktoś to myślę, że jednak przegląda te zgłoszenia i jakoś na to reaguje. Może nie z dnia na dzień, ale no, mam przynajmniej taką nadzieję, że to się dzieje. Natomiast co do antywirusa, ja niestety nie znam odpowiedzi, Patryku, na twoje pytanie. Nie wiem, czy ktoś tu z was coś... będzie w stanie dodać do tego.
3: Podobno Avast wyszedł jakoś na prosto i nawet jest dostępny z czytnikiem ekranu. Sporo ludzi go polecało, bo jeszcze jak miałem Eltena, to tam widziałem, że sporo osób pisało o tym, a właściwie się dość dobrze mi wypowiadało. A jest darmowy.
2: Pytasz, tak. Zdaje się, że ja pamiętam, że tam jakieś problemy związane z bezpieczeństwem i z kwestiami prywatności też były związane z Avastem, więc nie wiem, czy bym go polecał, ale może faktycznie ten Asset.
3: No tak, chyba jednak będzie czas spróbować, bo on jest naprawdę dostępny.
2: No.
3: A nie wiem, jak jest z Giratą. Bo wiem, że Tomek...
2: Kiedyś na pewno była dostępna. Mamy zresztą jeszcze podcast w archiwum. To Robert, zdaje się, pokazywał Łabęcki Giedatę. I tam to całkiem nieźle funkcjonowało. No, tylko to jest ta audycja sprzed kilku lat, więc pytanie, jak to jest teraz?
3: Tam Giedata chyba jest testowanie. Jest jakiś tam... też jest
2: raczej wiesz, że większość tych antywirusów ma wersje testowe. Okej, Patryku, okay. Czy coś jeszcze?
3: Jeszcze takie pytanie mam. Teraz mi się przypomniało a propos Windowsa 11. Jak możemy sobie w Windowsie 11 teraz wybrać syntezator, który ma być używany w aplikacjach, a nie jest syntezatorem od Microsoftu? No bo nie ma już tego rozpoznawania mowy, który był w panelu sterowania, gdzie wybieraliśmy syntezator SAPI. Teraz tam tylko w ustawieniach to możemy zrobić, ale tam tylko widać plus od Microsoftu. Paulinę, Adama i chyba, że mamy angielski język, no to jeszcze angielskie głosy. Ale właśnie na przykład jak ja mam Spika Jana, no to nie mogę go tam wybrać w Windowsie. Czy jest gdzieś jeszcze ten stary moduł, który na to pozwalał, czy jakiś e-speak, żeby można było wybrać, czy tego już nie ma?
1: Ale chodzi o wybieranie domyślnego głosu, który tak, się komunikuje programy, tak? Tak. To gdzieś jest.
0: Tak, ja to chyba...
1: Windows SysWow 64 chyba. Bo to trzeba i dla 32-bitowego i 64-bitowego głosu wybrać to. Gdzieś to jest.
0: Tak, ja już to znalazłem i teraz tak, jeśli chodzi o głosy 64-bitowe, to jest C, Windows, System 32, Speech, Spech, następnie Spech UX, Spech UX i mamy tutaj plik sapi.cpl, to jest ten panel do mowy. Jak na to klikniesz, to się to stary, ten taki stary panel mowy powinien tworzyć. Natomiast dla głosów 64-bitowych ścieżka jest podobna, tylko tutaj mamy właśnie C, Windows, SysWow, SysWow 64, później znów Speech UX i też tutaj sapi.cpl. i tutaj będziesz miał wszystkie głosy 32-bitowe. Z tego co kojarzę, jak ustawisz 64-bitowy głosem panelem 64-bitowym, tak jak głos, który jest dostępny i jako 64-bitowy, to chyba to będzie działało wszędzie, ale głowy nie dam.
3: Aha, okej.
0: A Jan chyba jest 64-bitowy z tego co pamiętam.
1: To jest tak, że... To jest tak, że jak chcesz mieć różne apki mają różnie, bo na przykład jeżeli apka działa w architekturze 32-bitowej, no to będzie korzystała z 32-bitowego głosu domyślnego. To chyba tak działa, więc jeżeli chcesz sobie skonfigurować, to najlepiej dla obydwu tych wersji, żeby mieć po prostu pewność, że będzie to działało ci dobrze.
3: Okej, to dzięki w takim razie. A Michale, jeszcze a propos czarnego lustra, to audiodeskrypcja jest po polsku?
2: Jest po polsku.
3: Przez kogo? Kto tam jest? Kto tam czyta?
2: Synteza. Jak w większości w dzisiejszych czasach na Netflixie.
3: Ale ważne, że jest. No, ja
2: dokładnie, dokładnie.
3: Chętnie wrócę. No dobrze, to w takim razie ja chciałem życzyć wam wesołych świąt i no a propos szukania, jak to u mnie w domu jest co roku, że szukamy jajek czekoladowych, także mi się bardzo idea podoba, że w Stanach to jest.
2: No także, to jest rzeczywiście fajna sprawa, tak.
3: No, także... Większy, oby się... A ktoś jakby właśnie chciał sobie jajek poszukać w grze komputerowej, no to jest super Egg Hunt.
2: Dokładnie.
3: Nadal działa. Nawet Plus można sobie kupić i sporo godzin można na to poświęcić, bo gierka posiada sporo trybów ciekawych.
0: Tak, sporo trybów, sporo ciekawych osiągnięć, które są opatrzone scenkami. Nawet ponoć chyba będzie za jakiś czas jakaś aktualizacja. Coś tam się szykuje. Kiedy się pojawi, nikt nie wie.
3: Ja wiem, co się szykuje. Ja Merwen przypisuję do Intel GT.
0: No ogólnie tak.
3: Tak, a propos jeszcze właśnie, a propos czego się szykuje, słuchajcie, to szykuje się gra wideo, która będzie grą platformową i która będzie miała dostępność dla niewidomych, słuchajcie. Ma się to nazywać Gaia. Ale kiedy to ma się pojawić na Steamie, tego jeszcze nie wiemy, natomiast jest, to się pisze Gaia i jest już informacja na temat w serwisie Steam. Będzie to platformówka z dostępnościami dla osób niewidomych.
2: No to miło. Ja to.
0: Okay, to
2: czekamy. Nie słyszałem. Czekamy.
0: Tak jest.
2: Okej, Patryku, no to dzięki w takim razie za telefon. Dzięki za życzenia i wzajemnie wszystkiego dobrego. Wesołych świąt i smacznego jajka.
3: Mam również.
2: Do usłyszenia. I tu jeszcze mamy komentarz w naszym panelu. Ania jeszcze napisała, kontynuując temat MP4 dla YouTube'a, to zgadzam się, że książkę trzeba przygotować balabolką, ale zapisz ją w balabolce jako plik audio dowolny, jaki chcesz. I potem wystarczy to w Reaperze przerenderować do MP4 i wejdzie na YouTube'a, bo narzekałeś, że dodanie do obrazka i konwersja MP4 z balabolki długo trwa. No to renderowanie MP4 w Reaperze z ustawionym AAC 128 dla audio trwa, podejrzewam, że dużo krócej. Pozdrawiam. No trzeba by było to sprawdzić, zmierzyć, bo rzeczywiście może być to jakiś sposób. Dzięki za te sugestie. Mamy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
5: Dobry wieczór, Paweł Podolski się kłania.
2: Dobry wieczór, Paweł.
5: Ja tak tylko na 2 sekundy w związku z problemami Patryka z antywirusami. No, jest to niedobrze, jeśli chodzi o dostępność właśnie tych programów. Ja używam już od dłuższego czasu, kilku lat, spokojnie myślę 4, GData, Internet Security i nie narzekam. Jedyne tylko, co trzeba, to wyłączyć chyba keylogery, bo on traktuje NVDA, że to jest keylogger i odcina nam klawiaturę. Trzeba się trochę nakombinować.
2: Ale
5: nie wszystkie kryje.
2: To od razu zapytam, Pawle, a jesteśmy w stanie to wyłączyć, zanim on nam ją odetnie?
5: Nie jesteś w stanie, bo nie wyłącza jakby całości klawiatury, tylko część kombinacji.
2: Rozumiem.
5: Więc trzeba po prostu zainstalować sobie GDATę i wejść tam w ustawienia i to
2: wyłączyć.
5: Wyłączyć.
2: Mhm. Ale to fajnie, widzisz, że tu się nic nie zmieniło i że dalej ten program jest dostępny. To może być...
5: No, to tylko tyle. Chciałem zdrowych, wesołych dla wszystkich.
2: No, dziękujemy. I wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
6: I mamy jeszcze wiadomość nagraną od Bartka.
7: Witam ponownie. Jednak w międzyczasie jeszcze coś się przypomniało. A propos WhatsAppa, do was właśnie takie małe pytanko. Ostatnio na WhatsAppie dostałem we wiadomości odnośnik do spotkania na Zoomie, ale VoiceOver nie widział mi tego jako link. I moje pytanie jest następujące. Czy to trzeba gdzieś ustawić indywidualnie, czy po prostu to tak musi być?
2: To znaczy, być może ten link był źle w jakiś sposób sformatowany. Może na przykład komuś się jakaś spacja wkleiła albo coś, bo z mojego doświadczenia to te linki do Zooma są zawsze widoczne, można w nie kliknąć i się wszystko otwiera bez problemu. Natomiast jeżeli masz taki kłopot i jeżeli coś takiego się dzieje, to w takiej sytuacji najlepiej jest po prostu skopiować sobie taką wiadomość i otworzyć ją w Safari. I wtedy, jeżeli ta wiadomość będzie prawidłowym linkiem do Zooma, to dostaniesz pytanie, czy otworzyć aplikację Zoom, potwierdzasz i działa.
6: I tyle, jeżeli chodzi o nasze tyflowieści i o wasze wiadomości. Zostały nam technikalia, a w technikaliach jeden wielki blok newsów od Pauliny, czyli kącik newsów sztucznie inteligentnych.
1: Tak, zgadza się. Po przyjacielsku dodam, że właśnie w technikaliach nie będzie już nic więcej, poza tymi moimi 11 zebranymi dzisiaj newsami. Więc jeżeli nie jesteście fanami AI, no to już możecie się z nami pożegnać.
6: No chyba, że jeszcze będą jakieś wiadomości słuchacze, ale...
1: Chyba, że tak. No, ale tak na jak na nasz jadłospis, to będzie tyle na dzisiaj. Ale zaczynając pierwszy z tych wszystkich newsów. No to mamy zamieszanie znowu w modelach z rodziny ChatGPT. I o ile Sam Altman 2 tygodnie temu, czy ileś tam, czy nawet 3, napisał na swoim Twitterze, że wie, że selektor modeli w czacie GPT jest dla ludzi kłopotliwy i właśnie po to jest GPT-4,5, żeby móc wybrać sobie jeden model, który będzie integrował wszystkie inne modele, to ja sobie myślę, kurczę blady, przecież tego nie ma aż tyle, żeby się człowiekowi myliło, no bez przesady, nie ma aż tak źle. Ale teraz Sam Altman postanowił mi udowodnić, że jest źle, wprowadzając do portfolio ChatGPT 3 nowe modele. Jest to ChatGPT 4.1 zwykły, mini i nano. A najlepsze jest to, że ten 4.1 jest następcą 4.5, który zostanie wycofany z API, ponieważ właśnie ma następcę w postaci 4.1. I teraz, jest pewna rewolucja związana z tym, jak publikowane są te trzy nowe modele, dlatego że one, odwracając tradycję związaną z publikacją modeli, trafiły najpierw do API. Najczęściej było tak, że trafiały modele najpierw na stronę i można było się nimi bawić przez interfejs zwykły ChatGPT, a potem dopiero trafiały do API. Natomiast teraz one trafiają do API najpierw. Dlaczego? Dlatego, że te modele są zoptymalizowane bardziej pod kątem wykorzystania agentowego. Czyli to, o czym ostatnio cały czas ględzę i się zajawiam na to. Czyli sztuczna inteligencja jako podmiot, który wykonuje pewne rodzaje zadań. I jak się tworzy takie agenty, to najczęściej się im pisze coś w stylu: Zachowuj się w taki a taki sposób. Korzystaj z takich a takich danych. Unikaj, nie wiem, mówienia o tym, jakie są ceny naszych produktów. Wykonuj tylko i wyłącznie polecenia z listy predefiniowanej, która zostanie załączona gdzieś tam później. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I została podniesiona precyzja w wykonywaniu tych poleceń, subordynacja tego czata, że on się mniej wyłamuje z tych naszych okowów. Okej. Także to jest podniesione. Podniesiona jest też poprawa w zakresie kodowania. O 21% w porównaniu z GPT-4o i o 27% w porównaniu z 4,5%. Są też właśnie pewnego rodzaju ulepszenia związane z grafiką, z rozpoznawaniem obrazów, ale to tego nie wiem, jak tam dokładnie w benchmarkach to wychodzi. No, zobaczymy, jak to będzie już w produkcji, jeżeli programy dla nas zintegrują te modele w API. No ale właśnie jest ten model Nano, który też myślę, że może mieć bardzo fajne przełożenie na te właśnie jakieś szybkie akcje typu tłumaczenie, typu jakieś szybkie podsumowywanie czegoś i tak dalej. Także to są takie bardziej modele do API. I jeszcze ze zmian w portfolio, no to 30 kwietnia zostanie usunięty ten starutki model chat GPT-4, ten taki najzwyklejszy. No i cały czas trwają prace nad GPT-5. Także to jest na tyle. Natomiast jeszcze nie odchodzimy od czata GPT, ponieważ mamy nowość dotyczącą pamięci, ponieważ obecnie pamięć działa w taki sposób, że podczas konwersacji, jeżeli mamy ją włączoną, to ona wychwytuje pewnego rodzaju słowa klucze, pewne fakty i nawet daje nam taki komunikat, że zaktualizowano pamięć i teraz już w tej pamięci jest to, że na przykład uczę się norweskiego. No i spoko, bo wtedy na przykład gdzieś tam w jakiejś losowej konwersacji czat się mnie zapyta, no a jak tam norweski? Natomiast teraz, w sensie no teraz dla świata, ale nie teraz, bo jesteśmy w Europie, przypominam, pamięć ma działać w bardziej taki inteligentny sposób i ma ona działać poprzez przypominanie sobie przez czata historii konwersacji, do których cały czas będzie miała wgląd. Więc jeżeli ona będzie się zastanawiać nad tym, jak nam odpowiedzieć na pytanie, to będzie sobie analizowała to, jak wcześniej rozmawialiśmy, o czym, czy coś powiązanego z tym moim pytaniem padło wcześniej i tak dalej. I na tej podstawie będzie też budowała swoją odpowiedź. Ale tak jak mówię, jesteśmy w Europie, więc jeszcze sobie czekamy na zatwierdzenie w celu upewnienia się przez OpenAI, że są zgodni z ustawą o dostępności w Unii Europejskiej. Czy sztuczna inteligencja zdała test Turinga? Mamy taką publikację na Arxivie związaną z tym, z premierą 4,5. Zazwyczaj jak się pojawia jakiś duży model, to są ponawiane testy Turinga albo jest o nich wpisane. No ale ten 4,5 to wcale nie jest taki w kij dmuchał, ponieważ przeczytam ten abstrakt, który się pojawił właśnie w związku z tym badaniem. Oceniliśmy cztery systemy. Eliza, czyli ten taki psychoterapeuta chatbotowy z lat 60., GPT-4o, Llama 3.1, 405 bilionów parametrów oraz GPT-4.5. W dwóch randomizowanych, kontrolowanych i uprzednio zarejestrowanych testach Turinga. przeprowadzonych na niezależnych grupach uczestników. Dla wyjaśnienia, taki trójstronny test Turinga. A nie, bo tutaj jest wyjaśnione, okej. Okay. Uczestnicy prowadzili jednocześnie 5-minutowe rozmowy z innym człowiekiem oraz z jednym z tych systemów, a następnie oceniali, który z rozmówców ich zdaniem był człowiekiem. Który był człowiekiem. Kiedy system GPT-4,5 został poproszony o przyjęcie ludzkiej tożsamości, był uznawany za człowieka w 73% przypadków. Znacznie częściej niż prawdziwy ludzki rozmówca. System Llama 3.1 przy zastosowaniu tego samego polecenia był oceniany jako człowiek w 56% przypadków, co nie było istotnie większą ani mniejszą wartością niż w przypadku ludzi, z którymi go porównywano. Modele bazowe ELIZA i GPT-4o osiągnęły natomiast wyniki wyraźnie poniżej poziomu losowości, odpowiednio 23% i 21%. Wyniki te stanowią pierwszy empiryczny dowód na to, że jakikolwiek system sztucznej inteligencji zdał standardowy trzyosobowy test Turinga. Mają one również istotne znaczenie dla debat na temat rodzaju inteligencji przejawianej przez duże modele językowe oraz ich potencjalnych skutków społecznych i ekonomicznych. No i tak jak widzimy, pierwszy raz chyba mamy taki przełamaną magiczną barierę, w której system sztucznej inteligencji był częściej identyfikowany jako człowiek niż sam człowiek, co rodzi pewne obawy o podszywanie się, o zaufanie i tak dalej. No ale czy tak naprawdę to cokolwiek zmienia w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji? No owszem, możemy hamować i Europa to bardzo chętnie i ochoczo robi, ale co to zmienia w kontekście DeepSeeka, co to zmienia w kontekście Alibaby i tak dalej? No w zasadzie nic poza tym, że tracimy kondycję, jeśli chodzi o wyścig sztucznej inteligencji w porównaniu do całego pozostałego świata. Więc możemy sobie pogadać i możemy sobie porozkminiać, ale to właśnie jest typowo luźny wątek, ponieważ dużo się o tym mówi, a ja rzadko o tym mówię, dlatego stwierdziłam, że zasygnalizuję. Drama prawdomoralna między OpenAI a jej byłymi pracownikami. Też jest dużo dram prawnych w ostatnim czasie, jeśli chodzi o OpenAI i w ogóle o sztuczną inteligencję. Teraz 12 byłych współpracowników, w sensie pracowników OpenAI, dołączyło do pozwu Ilona Muska związanego z tym, że OpenAI przeszło na działalność nastawioną na zysk, pomimo że gdzieś tam w swoich deklaracjach uznawano, że OpenAI właśnie ma działać na rzecz rozwoju ludzkości, na rzecz zrównoważonego rozwoju sztucznej inteligencji. No ale właśnie tak się nie stało. No i pracownicy są byli pracownicy są zaniepokojeni tym, że również obietnice co do generalnej sztucznej inteligencji mogą nie zostać spełnione. I zamiast tworzyć tą ogólną sztuczną inteligencję z poszanowaniem bezpieczeństwa, odpowiedzialności, tego, że nie powinno się dawać narzędzi do koncentracji władzy i tak dalej, no tylko po prostu będzie ona rozwijana po to, aby firma zarabiała więcej, aby akcjonariusze mogli zarabiać też na swoich akcjach i tak dalej. No i cóż, w zasadzie OpenAI odnosi się do tego z takim trochę ironicznym sznytem. Mówi o tym, że no fajnie, że byli pracownicy nas pozywają, że jesteśmy organizacją nastawioną na zysk, jak przeszli do Anthropic, które też jest nastawione na zysk, no i w sumie co z tego? No tylko, że Anthropic nie tworzyło wizerunku zbawcy świata. Więc
2: i nie deklarowali od samego początku, że są otwarci.
1: Otóż to. Właśnie w ramach wizerunku Zbawcy Świata mieściła się deklaracja otwartości. Natomiast jeszcze z takich właśnie prawnomoralnych dram i newsów, no to Financial Times raportuje, że ścięto w OpenAI deadline'y dla ekspertów od bezpieczeństwa na udzielenie opinii co do bezpieczeństwa nowo publikowanego modelu. I teraz już jest tylko
2: Paulino, może przetłumaczmy te korpo nowomowe, bo ścięto deadline'y, czyli po prostu skrócono czas wykonania danego działania. Tak. Deadline to jest po prostu ten czas, do kiedy coś ma być zrobione. Czyli jak mamy deadline na piątek, to znaczy, że musimy coś wykonać do piątku.
1: A jeżeli się tego nie wykona, to w sumie
6: ostateczny termin,
1: tak. I zostanie to i tak opublikowane. Więc nie wiem, ile wcześniej było, co prawda, no ale sama ta informacja, że tylko kilka dni jest na to, żeby eksperci od bezpieczeństwa przetestowali model i wydali jakiś tam werdykt na temat tego, czy on się nadaje do publikacji, no to nie jest zbyt kojąca perspektywa. Idąc dalej, Amazon Nova od teraz ma wykrywać ton rozmówcy, dzięki czemu agent AI zajmuje się bardziej naturalnie. To jest taka informacja dla osób, które na przykład zastanawiają się właśnie nad takimi konwersacyjnymi modelami tworzonymi za pomocą Amazon WebRock. No to o ile kiedyś to po prostu było rozpoznawanie mowy i odpowiadanie na tekst, który pojawił się w danych wejściowych dla czata, no to teraz ten ton też jest jakoś tam wykrywany i jest nawet filmik, na którym pani zastanawia się, czy chce wybrać wycieczkę, ale w trakcie tej rozmowy otrzymuje SMS od swojego kolegi, że to jest bardzo drogie. No i ten Amazon Nova, wykrywając jej zdenerwowanie czy też zaniepokojenie, przybiera taki uspokajający ton, pomimo że to bardzo maszynowo brzmi, ale według nich jest to ton uspokajający, i sprawdza ceny tak, żeby wybrać dla niej jak najlepszą dostępną opcję. Kolejna rzecz, Microsoft wprowadza recall chyba teraz już naprawdę.
2: Który to już raz?
1: Otóż to, co najmniej trzeci, bo chyba w tamtym roku w grudniu była ostatnia próba. No natomiast w chyba najnowszym wydaniu Windows Insidera pojawiła się informacja, którą przeczytam teraz w tłumaczeniu na język polski. Recall, wersja jest zapoznawcza nowość. Ponieważ korzystasz z wielu aplikacji, stron internetowych i dokumentów, łatwo zapomnieć, gdzie coś widziałeś lub co chciałeś odnaleźć. Recall, wersja zapoznawcza, oszczędza twój czas, oferując zupełnie nowy sposób wyszukiwania treści, które wcześniej przeglądałeś lub robiłeś na swoim komputerze. W sensie, no, powinno być wytwarzałeś albo coś takiego. W bezpieczny sposób, dzięki możliwościom sztucznej inteligencji. W komputerach Copilot Plus możesz teraz szybko odnaleźć i wrócić do dowolnej aplikacji, strony internetowej, obrazu lub dokumentu, po prostu opisując jego zawartość. Aby korzystać z Recall, musisz wyrazić zgodę na zapisywanie migawkowych zrzutów ekranu snapshots, czyli obrazów przedstawiających twoją aktywność, oraz zarejestrować się w systemie Windows Hello, który potwierdzi twoją tożsamość, tak abyś tylko ty miał dostęp do zapisanych migawek. Masz pełną kontrolę nad tym, które migawki są zapisywane, możesz w każdej chwili wstrzymać ich zapisywanie podczas codziennego korzystania z komputera. Komputera Copilot Plus. Pracy nad dokumentami, prezentacjami, prowadzenia wideorozmów czy przełączania się między różnymi zadaniami. Recall będzie regularnie zapisywać migawki, aby ułatwić ci szybkie odnajdywanie potrzebnych informacji, gdy chcesz coś odnaleźć lub wrócić do wcześniejszej czynności. Otwórz Recall i zaloguj się przez Windows Hello. Po znalezieniu właściwej migawki możesz ponownie otworzyć powiązaną aplikację, stronę lub dokument. albo skorzystać z funkcji Click to Do, aby wykonać działanie na obrazie lub tekście znalezionym w migawce. Także teraz już albo te normy bezpieczeństwa zostały zignorowane, albo zaimplementowane, tego nie wiem, bo w newsie tego nie było, natomiast ten recall już gdzieś tam stopniowo do insiderów trafia. Ja nie przetestuję, bo nie mam Copilot plus PC, ale jest tam też kilka nowości, na przykład ulepszone wyszukiwanie w systemie Windows oparte na takich semantycznych jakichś strukturach. Ale właśnie ten recall jest głównym tym, o czym się obecnie rozmawia w kontekście rozwoju tych komponentów sztucznej inteligencji w Windowsie. Kolejna rzecz, którą też tylko sygnalizuję, powstał otwarto źródłowy humanoidalny robot. I tu jakaś firma Fourier zrobiła właśnie taki open source'owy, jakby to nazwać, zestaw, który możemy sobie z jednej strony po prostu używać tak, jak jest, z drugiej wdrażać pewne ulepszenia. Ten robot właśnie jest i łatwy w montażu, i łatwo tam coś wymienić. No i właśnie to oprogramowanie, które jest do niego dołączone, jest otwarte źródłowe, więc możemy rozwijać je, zmieniać, wdrażać pewne jakieś poprawki i tak dalej. Więc ciekawe, w jaką stronę pójdą programiści, którzy się za to wezmą.
2: A coś wiadomo, co w ogóle ten robot potrafi?
1: W zasadzie chyba niekoniecznie. To znaczy...
2: Czyli to tak jakby platforma, na której można dopiero coś tworzyć tak naprawdę.
1: Chyba tak. Chyba bardziej w tę stronę, aczkolwiek nie wczytywałam się jakoś mocno. Wiem, że tam on waży 38 kg, mierzy 1,30 m, jest w stanie biegać tam chyba 3 coś metry na sekundę, 3,5. Ale tak, żebym wiedziała o tym, że ma jakieś tam konkretne już możliwości na starcie, no to się nie doczytałam czego takiego. Są jakieś filmy, które go prezentują, ale wiadomo, jak to jest z filmami.
2: Ciekawe, jaka cena takiego zestawu do samodzielnego montażu.
1: No to tego też nie sprawdzam, ale link jest w komentarzu, także można się zapoznawać. Afera amazonowa z Hindusami w nowej odsłonie. Co prawda nie w Amazonie, ale w takim startupie, który nazywał się Nate. I został, jak to nazwać, zapoczątkowany w 2018 roku. To był jakiś fintech. I chyba jakby jedną z funkcji tego fintechu, albo właśnie głównym komponentem, była taka opcja kliknij i kup od razu. I to działało w taki sposób, że na przykład znalazłam sobie coś fajnego na Allegro, dawałam tam link i po prostu od razu mogłam sobie kliknąć kup, i sztuczna inteligencja, znając na przykład mój rozmiar, moje jakieś tam inne parametry, czy kolorystyczne preferencje, czy coś tam, po prostu to za mnie kupowała, ściągała mi pieniądze z karty i super. No i inwestorzy na coś takiego wyłożyli 40 milionów dolarów. Byli oszołomieni tym, że w zasadzie to jest niesamowicie wygodne, bo już nie trzeba wpisywać, dodawać do koszyka, nie wiadomo czego robić, potwierdzać, zastanawiać się, podawać jakichś kodów, pinów, numerów i tak dalej. Tylko po prostu kup i koniec. I wszystko byłoby cudownie, gdyby nie to, że zamiast sztucznej inteligencji zatrudnione były dziesiątki osób z Filipin. I cóż, te pieniądze, które były od inwestorów, no to szły tak naprawdę na to, żeby te osoby z Filipin klikały w ten cały, na tych stronach, w których trzeba było coś kupić. No i teraz temu panu, który założył ten startup, grozi 40 lat więzienia, a inwestorzy zostali z niczym. Kolejna rzecz, jak korzystać z modyfikacji w notatniku. Jakiś czas temu chyba sygnalizowałam o tym, że notatnik otrzymuje te wszystkie opcje przepisywania tekstu, tudzież modyfikowania jego. I dzisiaj się natknęłam na to, że dostałam je, ale nie wiem właśnie, czy to dzisiaj dostałam, czy już wcześniej. Natomiast, żeby to sprawdzić, czy już je posiadacie, to trzeba nacisnąć Alt, tak jakby się chciało wejść do menu, ale zamiast poruszać się po nim strzałkami, nacisnąć Tab. I tam powinno być

0: artykuł, lista, format biznesowy, akademicki, marketingowy i poetry, czyli no, poetycki.
1: I to wszystko w notepadzie?
0: Wszystko w notatniku, zwykłym notepadzie. No tylko wiadomo, trzeba się zalogować do Microsoft 365 i mieć opłaconą subskrypcję. W sensie, no właśnie, trzeba się zalogować do konta Microsoft i mieć opłaconą subskrypcję na Microsoft 365. Także nie potestowałam, bo nie mam, ale sygnalizuję po prostu, jak się do tego panelu dostać. YouTube wprowadza asystenta muzycznego, darmową platformę dla twórców do generowania podkładów muzycznych do filmów. I to działa mniej więcej tak, że jak mamy ten taki jakby ryneczek z muzyką dla twórców YouTube'a w YouTube Studio, no to teraz stopniowo pojawia się tam asystent muzyczny, czyli takie jakby a la Suno, ale oczywiście nie wiem, na czym to jest oparte, może to jest YouTube'owy własny, Google'owy własny algorytm. No w każdym razie działa to w taki sposób, że wpisujemy jak jakiś tam nastrój, może tempo, może jakie instrumenty mogłyby się w tym pojawić, może po prostu jakiś taki case, w którym chcielibyśmy tego użyć i jest nam generowana instrumentalna no jakiś taki instrumentalny podkład muzyczny, który możemy wykorzystać za darmo do naszego filmu. No i nie musimy się już martwić wtedy też prawami autorskimi. A nie, 12 elementów ma ten mój newsownik. No okej, okay, to skłamałam. Eleven Labs uruchamia własny serwer MCP. I o co z tym chodzi, to ja się też musiałam dowiedzieć dzisiaj. Także na tyle, na ile to zrozumiałam, to teraz to opowiem. Serwer MCP to jest jakby protokół między modelem, jakimś dużym modelem językowym, a klientem, który ma dostęp do pewnych danych, pewnych, nie wiem, plików, materiałów i tak dalej. I na przykład, jeżeli tworzymy sobie, administrujemy sobie bazę danych i chcemy coś w niej sprawdzić, no to jeżeli mamy środowisko programistyczne, które wspiera serwer MCP, czyli na przykład jakiś tam kursor Z albo inne tego typu, też JetBrains ma w najnowszej wersji mieć, no to podłączamy sobie ten serwer MCP, podajemy klucz do API jakiegoś tam LLM-a, podajemy, łączymy to, dajmy na to tą bazą danych lokalną albo w chmurze i możemy w języku naturalnym pytać o to, na przykład ile użytkowników wykorzystało kod promocyjny taki a taki. I dzięki temu zostaje nam zwracany wynik w formie zwyczajnej odpowiedzi, nie musimy pisać zapytań, tylko po prostu sam LLM odpytuje system w naszym imieniu i zwraca tę odpowiedź jako naturalny, zwykły tekst. I teraz właśnie Eleven Labs stworzyło ten swoją adaptację serwera MCP, dzięki czemu jesteśmy w stanie właśnie mówić językiem naturalnym do Eleven Labsa. Nie wiem dokładnie, jak to działa. Czy na przykład jesteśmy w stanie kazać mu przetranskrybować na przykład wszystkie pliki z danego folderu, albo powiedzieć wszystkie pliki z danego folderu jakimś tam głosem i umieścić to w jakimś innym folderze. To nie wiem, ale są właśnie case'y takie, że jakiś tam jeden plik audio można sobie transkrybować i od razu go gdzieś tam umieścić, że można poprosić go o wychodzące połączenie, które będzie miało na celu to, żeby zamówić nam pizzę i inne takie, ale myślę, że jeżeli by nad tym siąść i porozglądać się za

0: opcjami, za przypadkami użycia, to można byłoby zrobić z tego jakiś ciekawy programik. I na koniec coś dla mnie i może też dla innych ludzi, którzy lubią naukowe jakieś tam rozkminy. ArcSif pracuje nad stworzeniem swojego modułu Deep Research. I co to jest Deep Research, to chyba nie muszę tłumaczyć. To jest to głębokie badanie, to jest tworzenie raportu przez sztuczną inteligencję w oparciu o źródła sieciowe. Natomiast co to jest ArcSif? To jest biblioteka, w której twórcy pewnych artykułów naukowych, prac, umieszczają je przed tym, jak otrzymają recenzję i pojawią się one w czasopismach. Czyli możemy śledzić po prostu z minuty na minutę pojawiające się prace naukowe, jeszcze przed tym, jak przejdą redakcje, recenzje, iteracje poprawek innych takich biurokratycznych, jakby to nazwać, czynności, które musi zachować czasopismo, aby wydawać artykuły. No i właśnie ten ArcSif Deep Research może nam służyć do odpytywania go na tematy, które nas nurtują. Właśnie ze względu na to, że na przykład jeżeli byśmy się pytali jakiegoś tam, jak to się nazywało, konsensusa, no to tam pojawiają się artykuły tylko z czasopism. No a w ArcSif właśnie są rzeczy najaktualniejsze z możliwych, więc jeżeli nasze pytanie jest takie nastawione na jak najnowsze informacje, no to właśnie ten ArcSif Deep Research będzie dobrym wyborem, o ile oczywiście zostanie opublikowany, bo na razie jest, po prostu nad nim trwają prace i nie można z niego jeszcze skorzystać.
1: I gdyby ktoś pomyślał, że to już koniec naszej dzisiejszej audycji, to nie, bo mamy telefon. A po drugiej stronie jest Maciek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, cześć wszystkim. Tak, pokrzyżowałem troszkę plany, natomiast tak się postanowiłem dzwonić na sam koniec, dlatego że parę rzeczy mam spostrzeżeń, troszeczkę odniesień do też poprzednich audycji, do poprzedniej, w sumie ostatniej. A nie było mi dane wcześniej zadzwonić. W każdym razie zacznę może od czego? Od no właśnie, a propos tego błędu z brakiem klawiatury i tak dalej na iOS-ie w ostatniej becie. No kolejny dowód na to, że właśnie, że to dla po pierwsze cierpliwych, po drugie kreatywnych, a po trzecie dla no właśnie, dla tych, którzy też wiedzą, co robią, instalując bety, no bo zdziwienie wczoraj moje było duże, jak zainstalowałem, a tutaj się nagle okazuje, że tej klawiatury nie ma. Przy czym na szczęście ja zawsze, i to był w sumie mój sposób, przyznam, to mi uciekło, w jaki sposób wyście tutaj podawali, jak można obejść problem, natomiast ja z definicji, jak sobie odblokowuję telefon Braille'em, no to nawet szczerze mówiąc problemu nie zauważyłem. Dopiero potem w wiadomościach gdzieś tam jak emotkę chciałem wstawić chyba, no to dopiero gdzieś tam wtedy. Natomiast no, dla tych, którzy gdzieś tam, dla których to choćby nawet wprowadzanie kodu do iPhone'a jest takim podstawowym za pomocą tej zwykłej klawiatury ekranowej jest codziennością, no to cóż, to może być trochę bidny, prawda? I gdzieś tam czy wpaść w panikę, czy jeżeli to się nie pojawi mu coś takiego, więc no właśnie, to tak no trzeba naprawdę wiedzieć, co się robi, jak się instaluje bety, żeby potem nie płakać, jak się coś posypie. Druga rzecz to jest właśnie z poprzedniej audycji odnośnie gdzieś tam tego poniekąd wykluczenia cyfrowego i tego, że nie do końca czasem jakby, że jest jakby spore jeszcze pole do popisu, jeśli chodzi o producentów, żeby to wszystko, żeby ten sprzęt był tak do ogarnięcia, nie? Ja po pierwsze mam gdzieś tam przykład z własnego szkoleniowego podwórka, powiedzmy taki, że No mam po prostu osobę, która spokojnie mogłaby w sumie kupić sobie jakiegoś takiego blindshella, powiedzmy, czy no w sumie właśnie blindshella to jest gdzieś tam osoba, no już powiedzmy, że starsza, z różnymi problemami zdrowotnymi swoimi, w tym troszkę takimi też poznawczymi, że mógłby ewentualnie ten blindshell ułatwić życie i tak dalej. Natomiast no nie może sobie do końca tego blindshella kupić. A dlaczego? No bo właśnie, czy blindshell ma NFC? No nie ma. Blindshell NFC nie ma. A niestety tej pani ten NFC jest potrzebny do tych wszystkich systemów pomiaru cukru. No i co tu teraz zrobić? No tak naprawdę poniekąd
1: to
2: musi
1: zdaje
2: być...
1: się, że kapsys wtedy.
2: Wiesz co, no tak, tylko jakiś tam...
1: No właśnie, tylko to jest telefon z klawiaturą, ale...
2: Ale i tak...
1: Ale to jest pełen Android, więc tak, który, więc zaczynają się problemy telefonów
2: też,
1: dotykowych.
2: Dokładnie, więc też nie do końca. No i co, no i ta pani w sumie, żeby był ten kompromis jako taki między iPhone'em, między tym... No między tym, czego jej potrzeba do życia codziennego, czyli jednak monitorować ten poziom cukru całodobowo, no a jako taką względną wygodą, bo to niestety nie jest dla niej wygoda w sumie, no to jednak jest skazana na tego iPhone'a, nie? To, co nam się wydaje takie od tak, nie? Że no
1: ciekawe,
2: w sumie to
1: jest... Maćku, czy ta klawiaturka, o której mówiłem, ten Hable na przykład, byłaby dla niej pomocna?
2: No w sumie trzeba by było też to sprawdzić. Tak samo w sumie jak, chociaż ja przyznam szczerze, też tego nie testowałem, jeśli chodzi o ten tryb, jak to się nazywa w ustawieniach iOS-a, ten taki prosty tryb uproszczonego interfejsu, to ja to testowałem z myślą nawet o tej pani, ale to jeszcze jak była beta iOS-a 18, zdaje się, tam wprowadzali. Ten tryb to jeszcze z VoiceOver-em tak lubiło działać i nie lubiło tak naprawdę. Będę się też musiał temu przyjrzeć, bo może to by ewentualną jakąś też alternatywą jakoś tam było, żeby ten system był jeszcze bardziej, powiedzmy, jednolity, że tam jedna aplikacja, prawda, to wiadomości, FaceTime, telefon i coś tam. I żeby tego po prostu było mniej do ogarniania, będę się musiał temu jeszcze gdzieś przyjrzeć. Ale problem jest. I to tak samo właśnie z komputerami. No dobra, mamy guide Connecta, czy po prostu tego guide'a, tego Dolphina. No ale... Ale to też, no ktoś to musi zainstalować, ktoś to musi i tak dalej. Nadal
1: i przede wszystkim pytanie, jak to działa w polskich realiach tak naprawdę,
2: właśnie,
1: jakby ktoś chciał tego używać. Bo to, bo to nawet załóżmy, że ktoś to wszystko spolszczy, ale podejrzewam, że do pewnych funkcji to tam może być potrzebne nieco więcej niż tylko spolszczenie. No i pytanie, czy ktoś to tak dogłębnie testował, czy jakoś po prostu, czy tylko tak sprawdził, dobra, jakoś tam działa. A diabeł niestety w tych... Tak, a diabeł niestety
2: prawda,
1: w tego typu rozwiązaniach tkwi w szczegółach, bo to dla użytkownika, który nie jest użytkownikiem zaawansowanym, to nie może być sytuacji, że wystąpił jakiś błąd, bo ten użytkownik to się po prostu zatnie na takim czymś.
2: No tak, no tak. I tak samo się właśnie mówiło marketingowo odnośnie tego trybu uproszczonego w iOS-ie na przykład. No a już jak została wydana iOS, został wydany iOS 18.0, nawet 18, chyba jeden nawet to były bety, to dalej właśnie, znaczy dla widzących może to działało, nie wiem, nie jestem w stanie sprawdzić, ale dla nas VoiceOver'em to był z tym problem, tak żeby to bez awaryjnie działało i tak dalej, więc no. Może teraz już jest lepiej, tak mówię, trzeba wytestować. No ale właśnie tak mówisz, diabeł w szczegółach. No a już w ogóle, bo jakby to, że ta Maca w sumie nadal w sumie nie ma czegoś takiego, nie ma takiego, powiedzmy, no bardziej uproszczonego trybu, nie? Więc i tutaj w sumie też by mogła Apple popracować. No, może macOS 16 coś przyniesie, wszak dzień odnośnie świadomości o dostępności, no się nam zbliża, więc może coś się pojawi.
1: Kto wie? Do maja niedaleko.
2: Do maja niedaleko wszak, właśnie. Ale no problem jest. Problem jest i to duży. Jeszcze poniekąd oglądałem właśnie na YouTubie, na kanale Komputer Świat, pan, którego babcia przez długi, długi czas sam używa sobie jakiegoś tam starego poczciwego tablecika ze starą wersją poczciwego Androida. No i dobrze jej się tego używało, nie? Słuchajcie mnie, tak?
1: Cały czas.
2: Dobra, bo coś mnie tak jakby... A tak naprawdę, znaczy tak, używała tego Androida i używało się go dobrze. Ten wnuk jej kupił tableta nowego. Wystarczyło, że się gdzieś tam leciutko dosłownie układ interfejsu zmienił, że coś z lewej przeszło na prawą, że coś. Po prostu ta pani już wymiękła, ta pani po prostu już nie mogła... Ale mówię, no ale babciu, no ale jak? Przecież to jest wszystko proste, w sumie masz dokładnie wszystko tak samo. No ale dla tej pani... Tam poznawczo coś się na tyle zmieniło, że po prostu już ta pani, wiecie, nie mogła w ogóle sobie z tym poradzić.
1: Ale ja z naszego podwórka, Maćku, też kojarzę osoby, które się uczą obsługi komputera na zasadzie naciśnij ten klawisz, naciśnij ten skrót, naciśnij 5 razy strzałkę w dół, wejdziesz w tę opcję. Nieważne, jak ta opcja się nazywa, ma być 5 razy strzałka w dół. Jak się menu zmieni, to już zaczyna się kłopot.
2: Tak. No to jest chyba jakaś jeszcze taka naleciałość z tego, jak te screenery nie działały tak, jakby trzeba, albo jak ich w ogóle nie było, prawda? I to takie patologiczne uczenie się na pamięć.
1: Zgadza
2: to,
1: się.
2: Co teraz jest błędem, no ale tak, no są nieraz ludzie. Właśnie tutaj nawet jak się wdzwaniają czy coś, no to też...
1: Z drugiej strony kiedyś, ile ja pamiętałem różnych takich rzeczy pamięciowo też, ile ja przez telefon, nie widząc ekranu, byłem w stanie ludziom pomóc, po prostu mówiąc dokładnie, gdzie wejść, w co kliknąć, no tylko, że te systemy były prostsze i mniej kontekstowe. W dzisiejszych czasach
2: tak.
1: Się już tak nie bardzo da, albo ja już po prostu się starzeję.
2: I to się też tak nie zmieniało po prostu z prędkością światła, bo w miarę to... A tak, no to teraz to już generalnie ma o czym mówić. Ale z drugiej strony, no właśnie, z jednej strony może i dobrze, że dożyliśmy tych czasów, bo o ile pamięć jest odciążona od takich różnych, można powiedzieć, na dzisiejszy czas zbędnych informacji. Natomiast no to tak też pokazuje, że właśnie ten wnuk tej pani, no ten redaktor komputer świata to tak skonstatował na koniec, że... No tutaj też jeszcze ci wszyscy projektanci mają do zrobienia, że, no bo mówi się powiedzmy, że o niewidomych i o słabowidzących i o różnych innych grupach ludzi, a zapomina się poniekąd o osobach starszych, którzy jeszcze mają gdzieś tam inne procesy poznawcze, inne swoje potrzeby i tutaj to jeszcze, że osoby starsze właśnie są pod tym kątem, mimo szkoleń, mimo różnych tych kampanii, inicjatyw i tak dalej, że mimo wszystko to stara się zminimalizować gdzieś tam skutek wykluczenia, a mimo wszystko jeszcze jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi o same projektowanie interfejsów.
1: Nie? No ja myślę, że to z czasem będzie się wszystko też rozwijało, choćby dlatego, że coraz więcej, to też mówiłem, zdaje się, ostatnio również, że coraz więcej osób, które wychowywało się już z technologią, to zacznie się starzeć i ci wszyscy, którzy teraz tak sobie świetnie radzą z różnymi rzeczami, po prostu za... 10 lat przestaną sobie z tym radzić, a że część z tych osób będzie na odpowiednich stanowiskach, to zaczną wymagać.
2: Więc te naciski będą właśnie tak. Większe, no a procesy poznawcze się będą siłą rzeczy zmieniały. No właśnie, więc może i tych czasów też dożyjemy, fajnie będzie. No właśnie, ale a propos dostępności, no to YouTube'em właśnie i błąd... Właśnie, mówiliście tutaj o tym, że się YouTube, jeśli chodzi o tą, o apkę na iOS-a tak. I ten, jeśli chodzi o tą, o regulator do odtwarzania, sterowania odtwarzaniem.
1: Tak, mówiliśmy.
2: I tym rozpoznawaniem
1: tak,
2: ekranu. Tak,
1: dokładnie.
2: No, dobra, właśnie, bo to też ja bym na to nie wpadł, a jednak to rozpoznawanie ekranu. No i tak samo dostępność czata GPT, jeśli chodzi o, właśnie, obserwujecie też coś takiego, że teraz, no dobra, dynamiczne odpowiedzi są, znaczy tym, automatycznie odczytywane przez screener, fajnie, no ale żeby już się dostać do konkretnej odpowiedzi w sumie, to, no to ja mam na przykład z tym problem, że w sensie jest nagłówek czat GPT powiedział i tak naprawdę ja potem już nie mogę się dokopać do tego, co on właściwie powiedział.
1: Ale gdzie? Na iOS-ie?
2: Nie, na webowym.
1: A to nie, to ja tego nie zauważyłem, chociaż ja korzystam bardziej z aplikacji czata GPT jako takiego. Ja zauważam co innego, ale to jest problem wydajnościowy i coraz częściej mam ten problem wydajnościowy, coraz częściej na niego trafiam, że po prostu ten czat GPT się zacina. Ja mu każę wygenerować jakąś odpowiedź i on pokazuje właśnie ChatGPT powiedział, ale tej odpowiedzi tam nie ma. Jak ja mu napiszę wygeneruj to jeszcze raz, to on nagle wygeneruje tę odpowiedź. To po prostu jest dziwne, to jest coś po stronie serwera.
2: Ale wiesz co, bo to jest dziwne, dlatego że tak jak mówię, on mi to, znaczy VoiceOver mi to na Macu dynamicznie w Safari odczyta normalnie z automatu całą odpowiedź, a po tym jak ja chcę tam po prostu przejść, żeby sobie to jeszcze przeczytać, jakiś fragment powiedzmy skopiować, cokolwiek z tym zrobić, to już mi w ogóle do tego przychodzić nie chce. Znaczy ChatGPT powiedział, ale i potem jest dobra odpowiedź, zła odpowiedź, coś tam skopiuj, użyj polecenia w Canva, coś tam, ale nie ma w ogóle tego.
1: Nie ma tekstu, tak. To u mnie też to...
0: No co, to możesz kopiować po prostu i się przyglądać w notatniku.
1: U mnie też to tak jest.
2: No mogę, właśnie robię tak, no bo tylko to mnie strasznie gdzieś tam dobija, bo no bo co, Command-Shift-C powiedzmy, żeby to wziąć, skopiować, ostatnio skopiować do schowka, no dobra. Otwieraj potem tego tekst edita, wklejaj to i się z tym, no jest to obejście, ja tak robię, ale to kiedyś po prostu działało.
1: I u mnie się od czasu do czasu, tak jak mówię, takie coś dzieje, ale to jest ewidentnie po stronie serwera, że ten komunikat nie dociera, bo nawet sam z siebie czytnik ekranu nie wypowie tej odpowiedzi. Także to jest inny problem niż u ciebie. No twój jest znacznie bardziej irytujący, to oczywiście.
2: Właśnie, no i tak naprawdę nie ma co z tym zrobić. Zgłasza się, znaczy niby to przez ten platforms.openai.com gdzieś tam to niby można zgłaszać, ale oni potem i tak wymagają cudów na kiju, żeby z tego robić zrzuty ekranu i to totalnie jakby nie mają świadomości o dostępności chyba. Tam, mimo że ją robią jakoś tam i gdzieś tam dbają, to te wszystkie boty albo ci konsultanci, nie wiem w sumie kto w końcu. No i to tak chyba do końca nie jest rozwiązywane. I nie mam do końca pomysłu w sumie jak to zgłosić. Im te problemy z dostępnością różne. No. Bo aplikacja na Macu też woła pomstę do nieba, jeśli chodzi o nawet optymalizację i o takie różne rzeczy, nie? No. I nie do końca jest jak to zgłosić, więc no tak trochę średniowo. A o tym, o generowaniu obrazów mówiliście? A propos przez GPT ostatnio, jak się tam też zmieniało, czy nie? Bo chyba nie?
1: Nie, o generowaniu obrazów.
0: Nie, ale uznałam to za mało przydatne po prostu.
2: Powiem szczerze, że że to ja tam robiłem eksperymenty kiedyś i robiłem eksperymenty teraz i to faktycznie gdzieś tam się poprawiło na plus, jeśli chodzi o takie mniej szczegółów tak naprawdę trzeba, mniej jakby tych. A czy wiadomo, że trzeba gdzieś tam to poddać jeszcze ocenie osoby widzącej i tak dalej, ale już z testów zauważyłem, że dużo mniej tak naprawdę niż kiedyś, że on już sobie teraz dużo lepiej radzi od tego, kiedy tam zostało to wszystko wprowadzone, z miesiąc temu chyba, czy coś takiego, to naprawdę sobie zaczyna radzić z tym dużo lepiej. Że kiedyś jeszcze to się robiło tam, że znaczy teraz, że tam użyj narzędzia i tam... A propos, że czytam cztery z możliwością tworzenia obrazów, bla, bla, bla. A teraz normalnie w prompcie można mu powiedzieć właśnie
1: coś tam. To ja właśnie ostatnio, jak go prosiłem o to, żeby mi wygenerował jakąś taką przykładową okładkę, kiedy na początku audycji opisywałem ten swój sposób z YouTube'em jako pseudo voice dreamem, to poprosiłem go po prostu w jednym prompcie. Słuchaj, wygeneruj mi okładkę i podaj polecenie do FMPEGA. I od razu w kolejnej wiadomości, proszę bardzo, tu masz okładkę jakąś tam przykładową, miejsce łączę do tego, żeby pobrać plik na dysk. Poniżej też polecenie konsolowe, które sobie mogę wkleić i jeszcze w dodatku z nazwą pliku, z którą po prostu okładka została pobrana. Także wszystko w jednym.
2: No właśnie, bo jak już mowa o czacie GPT, zresztą w wszelkich modelach językowych i a propos promptów, to też się ich warto nieraz zapytać w sumie, dobra, to w zasadzie czego ty potrzebujesz? Co potrzebujesz wiedzieć tak naprawdę, nie? Żeby mi odpowiedni prompt stworzyć, to weźmy, pogadajmy o tym, stwórz mi najpierw odpowiedni prompt i tak dalej, no i potem zastanówmy się, czy to jest dobre, nie? Bo i wtedy on to faktycznie taka, na zasadzie takiej współpracy, że nie człowiek jako, nie wiem, zleceniodawca i generator promptów, który to podaje czatowi, ale też jako taki konsultant od promptów, nie? Że słuchaj, podaj mi w sumie, jaki byłby efektywny ten prompt, nie? I co on o tym myśli, i wtedy to rozszerzać, i wtedy to wyjdzie bardzo fajnie. Ja z takiego przykładu, jeśli chodzi o obrazy, Ja mam tak, powiedzmy, schowany po trochę dom generalnie, że tak, tam by się cuda nie robiły, a i tak jak mnie, nie wiem, jakiś Uber podwozi czy coś, to nie widzi za bardzo, znaczy nieraz widzą, nieraz nie widzą, ale mojego domu i numeru domu, nie? No i sobie myślę, wygenerujemy tabliczkę gdzieś tam z napisem w sumie takim, żeby to potem jakoś tam wydrukować, nie wiem, zalaminować coś tam tego, żeby to jakoś tam, nie wiem, na bramie przywiesić ewentualnie jakąś taką większą tą. No i kiedyś to... No było z tym dramatu trochę, bo i ten tekst nie był tak w języku polskim, tak jakby trzeba było, a jak był, to nie tam, gdzie trzeba było i tak dalej. A teraz sobie z tym skubaniem naprawdę lepiej radzi, więc tu potencjał też jakiś taki jest, nie?
1: Nawet, no to prawda.
2: Nawet powiedzmy dla nas, no właśnie, no chcemy wygenerować, żeby po prostu zwyczajnie kierowca wiedział, gdzie mam je wysadzić i tak dalej, nie? No wygenerujesz sobie i teraz to faktycznie już coraz lepiej działa, więc dlatego tego tym nadmieniam, że rzeczywiście ten generator obrazów się znacznie poprawił, no żeby można to było z powodzeniem wykorzystywać. Nie?
1: Swoją drogą, no. Tak mnie zastanawia, nie robiłem testów, ale aż się prosi, żeby robić testy wygenerowanych obrazów z użyciem AI przez samo AI, i też poinstruować go wtedy, żeby zwracał uwagę na jakieś nieprawidłowości. Jestem bardzo ciekaw, na ile te dane wyjściowe, które on jest w stanie wypluć za pomocą tego modelu do generowania obrazka, mają wpływ na to, jak on oceni to, co sam wygenerował. Czy będzie w stanie stwierdzić, że słuchaj, na przykład nie wiem, ale ten człowiek ma 6 palców, albo jakieś inne takie charakterystyczne błędy, które tam się jeszcze pojawiają.
2: Ja powiem tak, ja to testowałem i powiem tyle, tak troszeczkę kolokwialnie, troszeczkę brzydko. Te mędy są ze sobą w zmowie.
1: Czyli śmieci na wyjściu, to śmieci na wejściu.
2: Tak, bo generalnie to nawet jak ty go poinstruujesz, to on i tak sobie będzie gładko obchodził, bo chyba struktura, nie wiem, po prostu to w jaki sposób on to generuje, jeśli chodzi o składnie, jeśli chodzi o... To chyba gdzieś tam jest mu znana, więc to jest moje, to jest swoje, to jest, znaczy trzeba na to oko przymknąć, bo to jest moje, więc ten klient, znaczy się użytkownik, musi być święcie przekonany, że to jest tak i jaśnie, panie, i my tutaj nie kłamiemy nigdy w życiu.
1: Okej.
2: Bo ja to robiłem na zasadzie po prostu generowania, jeszcze wtedy, jak próbowałem różne abstrakcje typu, nie wiem, królik na grzbiecie psa i coś tam, że tam z uszami psa, że królik tam też ma mieć te, znaczy uszy, królik ma mieć uszy psa, pies królika, coś tam, jakieś tego typu rzeczy. No i jakby ja to robiłem w GPT normalnie, a potem przesyłałem do Be My AI-a, no wiadomo, to też pod maską GPT siedzi. Nie, no wszystko jest w porządku generalnie tutaj, prawda, jest... On mi ten opis podawał taki jasny, jaki miałbym gdzieś tam bym sobie życzył. Natomiast potem jak ja to konsultowałem z osobą widzącą, to jakieś totalne brednie wychodzi. Znaczy był jakiś kawałek psa, był jakiś kawałek królika, było coś tam, ale tak naprawdę to nie było w ogóle to. Więc no tutaj GPT lubił sobie kłamać. Czy nawet jak tam kiedyś kazałem generować, powiedzmy, na, nie wiem, ognisko w lesie, na polana, a tam wokół ogniska dwa psy i tam mniejsze o szczegóły, ale chodzi o tabliczki z napisami też właśnie z podpisami tych psów i coś tam, no to ewidentnie te tabliczki były nie takie jak trzeba, to jeszcze było przed tym ulepszeniem. No ale GPT stwierdził, że nie, no to wszystko jest okej. Okay. Raz mnie wychwycił nieprawidłowość, to prawda, i gdzieś tam, no i go za to wtedy ochrzaniłem, że mam mi to poprawić i tak dalej, ale wtedy już tak sknocił to zdjęcie, przy czym on potem stwierdził Be My AI, że nie, no wszystko jest w porządku, ale jak dałem osobie widzącej, no to już kompletna klapa. A teraz nie testowałem w sumie z innym modelem, bo stwierdziłem, że, znaczy z innym modelem, w innej sesji, w innej konwersacji i tak dalej, w innym wydaniu nie testowałem tego, bo wiedziałem, że on i tak może mnie jaśnie okłamywać, ale faktycznie czytelność i tych tabliczek, bo też sobie robię takie testy od czasu do czasu i faktycznie to się poprawiło i na wysokości tak jak trzeba i w tle tak jak trzeba, żeby widoczność była, także to się faktycznie poprawiło, natomiast jeśli chodzi o takie testy i o takie sprawdzanie, to on sam siebie tak czy inaczej sprawdza i wie, że jak on to zrobił, to musi być wszystko według
1: to
2: niego.
1: To nawet jak zrobił źle, to użytkownik nie ma o tym wiedzieć, to wszystko jest dobrze.
2: Wszystko jest dobrze, zamiatamy, tak. Wybieramy, no.
1: Mhm. A szkoda.
2: Także, no niestety, w sumie, no spodziewałem się, że będą tego lepsze efekty, ale może to się kiedyś zmieni. Może jak ten GPT tam powiedzmy 5 wyjdzie czy coś, to może będzie to bardziej, albo właśnie wręcz odwrotnie, jeszcze może bardziej jakiś taki manipulancko i intrygancki, jakiś taki nie wiadomo. No, co to ma być jeden model, prawda, ujednolicony niby. No, zobaczymy, co to z tego będzie. No i ode mnie chyba tyle. Właśnie, Michała, ty tobie się sprawdza dalej ta automatyzacja? Bo mówię, chyba się sprawdza, nie?
1: Tak, sprawdza się. Parę razy pojawił się błąd, że coś tam nie wyszło z aktualizacją, ale generalnie no to już teraz działa i zrobiłem sobie, żeby mnie tam powiadamiał i on zawsze tam mam rano informację, że tak, że automatyzacja została wykonana i widzę, no, że właśnie, to po prostu działa.
2: Właśnie mnie też, ja przez pierwsze parę tam razy znaczy nie to, że cyklicznie dzień po dniu powiedzmy z jakąś regularnością, ale widać, że oni chyba nad tym pracują, bo żeby to jakoś tam lepiej działało, nie wiem, czy po stronie Orange Telefonu, czy deweloperów, czy po stronie Apple i samych działania skrótów, aplikacji skrótów tego całego systemu automatyzacji, nie wiem, ale wiem, że kiedyś jak też takie właśnie, o których wspominałeś, drobne, że się tam nie chciało aktualizować i wypluwało od czasu do czasu powiadomienia, to, że nie do końca działało, a teraz działa. No też tak miałem chyba ze 3 razy może. Natomiast teraz też już w sumie wszystko jest w porządku, także fajnie, że to jest. Chociaż z drobnym wyjątkiem, bo jak przez ostatni gdzieś tam okres, przez parę dni pozostawałem połączony ze swoim VPN-em, to się gdzieś tam lubiło nie odświeżyć faktycznie. To się tam nie powiadomiło mnie o tym, bo po co? A to się potem okazało, że oj, tu faktycznie trwało aktualizowanie listy antyspamu i że dopiero teraz jest aktualna, nie? Także na to też uczulam, że jak jest VPN... Właśnie, VPN wszystkiemu winien, prawda, to...
1: Znamy te, już historię z VPN-em,
2: z tym,
1: tak.
2: Z backupem, tak?
1: Dokładnie.
2: To ty byłeś z tym backupem, no właśnie, tak. I iOS-a odtwarzaniem z kopii, no więc jakby... Gdzie szukać winowajcy tylko w VPN-ie?
1: Tak,
2: właśnie,
1: jak coś z siecią nie działa, to warto zawsze sprawdzać, czy tam gdzieś nie jest połączony VPN, bo, tak. No, bo to się czasem lubi.
2: Tak pół żartem, pół serio, ale tak, bo też ja miałem przypadek, znaczy nie ja, znaczy ja jestem jakby teraz troszeczkę przekazicielem tego przypadku, opowiadaczem o nim, że właśnie miał jeden kolega zapiętego VPN-a na routerze po prostu zwyczajnie, czyli no jego cała sieć domowa, cała sieć Wi-Fi no przechodziła przez VPN-a, prawda? I coś mu tam nie działało, już teraz nie pomnę co, bo to dawno było. Ale mi to wyglądało na taki klasyczny przypadek w sumie działania VPN-a. Nie wiem, że tam coś tam powodowało, że miało gdzieś tam być coś z reklamami, a bez tego chyba to by nie działało, bo to jakaś darmowa wersja była czegoś. I po prostu mu tam się czy logować, to nie chciało, czy prawidłowo łączyć z tym serwerem jakiejś aplikacji, nieważne, ale ja mówię, spróbuj się połączyć z danymi sieci komórkowej, po prostu ze swoim operatorem, z siecią mobilną, nie? No mówi, słuchaj, zadziałało, nie? A ja mówię, no właśnie, to musisz chyba pogadać z rodzicielami normalnie, żeby ci tego VPN-a zdjęli albo coś z tego routera, bo nie działało po prostu, nie?
1: No niestety, tak się czasem zdarza, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z jakimiś blokerami reklam, a odpalamy aplikację wykorzystującą reklamy i wyświetlającą. No, z reguły to ci twórcy tych rozwiązań też starają się, żeby to nie było uciążliwe, to blokowanie reklam, i żeby robiło to, co ma robić, a aplikacje działały. No, ale twórcy niektórych rozwiązań próbują być sprytniejsi i odwieczna walka trwa.
2: Tak, dokładnie. No, sobie z tym radzi rzeczywiście coraz lepiej. Także może i mogę polecić usługę. Dobra, słuchajcie, chyba nas północ została, więc jakby kończę. Dzięki za możliwość.
1: Jeszcze,
2: na sam koniec.
1: Jeszcze minutka do północy.
2: A, ale mnie tutaj już pora spać upomina, że chyba pora spać faktycznie. Także, że będzie północ. Także ty również zdrowych, spokojnych, wesołych świąt.
1: I wzajemnie.
2: Ciepłych chyba i bez jakichś wahań bardzo pogodowych, żeby były stabilne emocjonalnie,
1: no,
2: pogodowo.
1: Tego
2: i...
1: byśmy sobie życzyli, chociaż jak zaglądałem do prognozy pogody, to ma być deszczowo, przynajmniej w moich stronach. Ale ciepło.
2: O, nie.
1: No to oby.
2: To tylko tak, żeby się wszystko, kwiatuszki ładnie rozwijały i serducho też, ale tak, żeby było w miarę ciepło. No.
1: Tak jest. Dzięki, no. Maćku, za telefon. Dobrej
2: Dzięki
1: nocy.
2: Dzięki, papa. Trzymajcie się. Cześć.
1: I jeszcze jeden komentarz. On już jakiś czas wisi na YouTubie od Oskara, tak jeszcze w kontekście NVDA. W końcu w niektórych przypadkach nareszcie mogłem wrócić do Iwony. Tak to starczy mi Espik i RH Voice. Czyli rzeczywiście, Paulino, to o czym mówiłaś, tu warto testować te syntezatory, z którymi był kiedyś problem z najnowszą testową wersją NVDA. Nomen omen, testową, tylko pamiętajcie, żeby jednak może stworzyć ją sobie jako taką wersję przenośną i posprawdzać te wszystkie dodatki, czy one wam tam działają, czy nie macie jakichś kłopotów z nimi.
3: Bo tak, bo istotnie różnie można z tym różnie być, zwłaszcza, że no tutaj, jak słyszeliśmy, zmian sporo.
1: Tak jest.
3: Ostrożnie. Na WhatsAppie też nie widzę żadnych nowych wiadomości, a zatem chyba pora się żegnać, przynajmniej w 278 odcinku Tyflo Przeglądu.
1: I życzyć zdrowych i spokojnych świąt, które się zbliżają.
3: Dokładnie, tak. Przypomnę tylko, że Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz, Piotrek Machacz i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy udział w tym odcinku. I wy oczywiście, drodzy słuchacze, za co bardzo dziękujemy. Jak już się rzekło, życzymy zdrowych, spokojnych świąt i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Dobrej nocy.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: I znowu piosenka o wyłączaniu telewizora, a nie o włączaniu. No nie wiem, co to się dzieje naprawdę. Rzadko udaje się znaleźć pozytywną piosenkę o telewizji, chociaż czasem jest, szczególnie jak to jest piosenka na przykład promująca jakiś kanał telewizyjny. To wtedy jakoś tak się udaje.
6: To prawda, a tak poza tym to jest problem, aczkolwiek może to i taki korzystny przekaz, tak sobie pomyślałam, do naszego programu, no bo w końcu chcemy, żebyście włączyli radio
1: tak.
6: DHT, więc rzeczywiście może telewizor warto wyłączyć, co by nie rozpraszał.
1: Dokładnie, chyba że naprawdę musicie na coś zerkać jednym lub drugim okiem, gdzieś tam kątem, no to zawsze można sobie wyłączyć dźwięk w telewizji, włączyć sobie radio DHT, będziecie mieli fajny dźwięk, fajną muzykę, a po godzinie 16 w soboty to nawet sporo fajnego słowa, tak nieskromnie powiem. No i wszystko będzie, i wilk będzie syty, i owca będzie cała.
6: Jeśli macie podzielną uwagę, a ponoć podzielną uwagę miał tylko Napoleon. Także nie wiem, czy chcecie się z nim równać, czy jednak uważacie, że wam do niego daleko, to wtedy rzeczywiście się warto skupić na nas, szczególnie kiedy faktycznie pojawia się u nas to słowo, czyli w soboty po godzinie 16.
1: A to słowo pojawia się już po raz 92 i właśnie taką audycję rozpoczynamy. Rozpoczynamy 92 wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska.
6: I Michał Dziwisz.
1: Witamy was serdecznie i jednocześnie przypominamy, bo tak się nam trochę towarzystwo obudziło, że coraz bliżej setka, coraz bliżej setne wydanie programu RTV i możecie nam zadawać różne pytania, jeżeli tylko macie na to ochotę. Tak najpierw nic, a teraz mam wrażenie, że się ten worek z pytaniami trochę odblokował. Niektóre są dosyć interesujące.
6: Są ciekawe pytania. Na które trudno będzie nawet odpowiedzieć, ale są też bardzo interesujące pytania, takie, na które odpowiemy z przyjemnością, więc czekamy dalej, czy jeszcze chcecie nas o coś zapytać. Jeszcze jest kilka tygodni, jeśli nie kilkanaście, bo nie zawsze udaje nam się co tydzień program stworzyć, na to, żeby te pytania różnej treści do nas kierować.
1: Jest też kilka metod, za pomocą których możecie je zadać. Jest Facebook Radia DHT, jest strona Tyflo Podcastu, www.tyflopodcast.net. To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i niedowidzących. Tam program RTV bez warstwy muzycznej ląduje co odcinek. Jest też YouTube Tyflo Podcastu, bo tam na przykład jedno pytanie do nas spłynęło tym kanałem, więc kilka miejsc jest. Staramy się to śledzić, staramy się przeglądać, no i oczywiście sobie te pytania spisujemy. Mamy taki pliczek, do którego one wszystkie lądują. Później przeprowadzimy losowanie kolejności tych pytań.
6: Naprawdę je przeprowadzimy. Tak. To nie jest tak, że my tam je sobie ułożymy w jakiejś kolejności.
1: Ja to już testowałem. Testowałem maszynę losującą, działa, zostanie uruchomiona.
6: Tak, nastąpi zwolnienie blokady bębem, tak maszyny jest. Będzie pusty
1: tak
6: i
1: jest.
6: Wylosują się pytania we właściwej kolejności, a więc przymieszane te, które my sobie sami zadaliśmy z tymi, które wy macie do nas, a więc chyba o to przecież tutaj chodzi, te od was są chyba najważniejsze.
1: Oczywiście, że tak, natomiast no, na kolejność nie będziemy mieli wpływu, o tym zadecyduje nomen omen ślepy los. A teraz już przechodzimy do tematów bieżących. W tym tygodniu mniej informacji niż ostatnimi czasy. No, ramówki nam się powoli zapełniają, ramówki jesienne, chociaż w Trójce to dalej nie wiadomo o co chodzi i kiedy będzie ta ramówka, ale do Trójki no, przejdziemy pod koniec.
6: Tak, pod koniec. To dzisiaj masz dopiero 12 dzień tego miesiąca, także oni mają czas, ale mogę zdradzić, że tak będzie u nas o Trójce właśnie
1: pod koniec
6: audycji, dokładnie tak. No właśnie, bo ten pierwszy taki rzut nowości jesiennych w stacjach telewizyjnych, no i w sumie radiowych też, no jak zwykle przypada na wrzesień i on w zasadzie się już kończy, dlatego dziś powiemy wam jeszcze o kilku nowościach, ale to już jest znacznie mniej informacji niż w poprzednich tygodniach, więc spokojnie dla tych, którym może nie do końca odpowiadają te takie długie wydania, w których jest sporo informacji, się trzeba skupiać przez 3 godziny, spokojnie dziś na pewno. Przez tak długi czas nas tutaj nie będzie, ale może to źle, bo może właśnie lubicie, jak my tutaj długo jesteśmy i wam smutno, jak jesteśmy krócej. I z tego też powodu nie wiemy, jak to będzie z kolejnymi wydaniami, czy nam się udaje przygotować za tydzień, czy za dwa. Zobaczymy, śledźcie nasze kanały w mediach społecznościowych, naszego Facebooka przede wszystkim. Możemy na pewno powiedzieć to, że taki drugi rzut nowości będzie w październiku.
1: Tak. Także
6: na początku października na pewno znowu będziemy wam mieli dużo do powiedzenia, a co w międzyczasie, no to czas pokaże. Ja czekam cały czas rzeczywiście na jakieś emocje w Trójce, ale teraz nie o Trójce, tylko
1: dziś sporo telewizji będzie tak w ogóle.
6: Tak, w większości znaczącej. Teraz o telewizji polskiej, bo mówiłam już w poprzednich wydaniach, że oni niektóre swoje nowości wprowadzają później ze względu na festiwal w Opolu, który był tydzień temu, żeby tutaj się to nie pokrywało, że jeden kanał emituje festiwal w Opolu, a drugi emituje jakąś nową propozycję albo nowy sezon propozycji już znanej. Dlatego sobie na spokojnie wprowadzają to teraz. I pierwszą taką nową mamy dziś, chociaż ta nowość to miała przecież być jakoś na przełomie maja i czerwca i my nawet o niej mówiliśmy, my piosenkę zagraliśmy,
1: a
6: potem
1: nic.
6: Oni powiedzieli, że nie, że to będzie we wrześniu, więc dziś tylko krótko przypomnimy, że chodzi o program Ameryka da się lubić, który właśnie od dziś, czyli 12 września, co sobotę o 20 będzie emitowany w telewizyjnej Dwójce. Ameryka da się lubić, nazwa brzmi znajomo i słusznie, bo to jest format podobny do formatu Europa da się lubić, emitowanego kilkanaście lat temu, no i miał powrót też bodajże w zeszłym roku, przy czym to już nie jest na licencji tamtego programu Union Libre, tylko już według bardziej autorskiego pomysłu, choć no wiadomo, że na pewno bazującego na tym pierwowzorze dotyczącym Europy. I poprowadzi to Ida Nowakowska, to również wiedzieliśmy już wtedy na przełomie maja i czerwca. Natomiast możemy tutaj jeszcze dodać, że będą goście specjalni tego cyklu. W każdym odcinku się prawdopodobnie ktoś pojawi i tymi gośćmi będą m.in. Edyta Górniak, Marcin Gortat, Andrzej Piaseczny, Tomasz Karol, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk, Maryla Rodowicz, Cezary Pazura i Joanna Jędrzejczyk. Kto będzie dziś? Przekonamy się. I również mówiłam o tym już, że The Voice of Poland będzie później niż nas do tego telewizja przyzwyczaiła, bo się będzie zaczynał właśnie po programie Ameryka da się lubić, czyli o 21.15. Przypuszczam, że to przynajmniej przez jakiś czas, bo ta Ameryka ma mieć chyba jakieś 8 odcinków, więc pewnie jak już dojdzie do tego etapu odcinków na żywo w Voice, które te odcinki są takie dłuższe, to się nie zdziwię, jak to już przejdzie na godzinę 20, żeby to potem nie trwało do jakiejś, nie wiadomo, której północy, czy nawet jeszcze później, ale na razie na etapie tych castingowych odcinków na pewno mamy taką godzinę, czyli 21.15. Mówiłam też o tym, ale skoro już jestem przy głosie i w tym temacie, to przypomnę, że mamy nowy skład trenerski, a więc transfer z Voice Senior pani Urszula Dudziak, wraca Edyta Górniak, będzie też Michał Szpak. W poprzednim sezonie go nie było, ale w kilku już gościł na fotelu trenerskim. No i Thompson i Baron, czyli oni są to po prostu już od tylu edycji, że zliczyć się nie da, i The Voice dla dzieci także. I jest jeszcze jedna taka ciekawostka dla fanów tego programu, myślę, interesująca. Pewna nowość dotycząca castingów. Otóż zostało wprowadzone coś takiego jak blokada. O co chodzi? Chodzi o to, że trener na swoim pulpicie przy fotelu będzie miał nie tylko ten jeden przycisk służący odwróceniu się, kiedy spodoba mu się głos, który usłyszy, ale również trzy dodatkowe przyciski. Po co one są? No na przykład po to, że weźmy pani Urszula Dudziak, usłyszy jakąś świetną wokalistkę i sobie pomyśli, taki genialny głos, wysoki, taka utalentowana osoba, na pewno Edyta Górniak będzie ją chciała brać. A co jeżeli ona, w sensie ta wokalistka, wybierze Edytę Górniak? No to wtedy ja ją stracę, to muszę Edytę Górniak zablokować. I wtedy pani Urszula może kliknąć przycisk, żeby Edyta Górniak nie mogła się odwrócić, no i wtedy zwiększa swoje szanse na to, że ta utalentowana uczestniczka wybierze właśnie ją, panią Ulę. Także emocje będą jeszcze większe niż zawsze. No, takie właśnie udoskonalenie. Po już tylu edycjach wiadomo, że trzeba ten format jakoś tam chociaż troszeczkę zmieniać, żeby rzeczywiście coś się działo, żeby przykuć uwagę widzów. A z dwójki przenosimy się do jedynki.
1: Wiesz co, zanim jeszcze się przeniesiemy, to ja tak złośliwie, naprawdę, tak? Ja jestem złośliwy, ale bardzo się zastanawiam, dlaczego, skoro w The Voice pojawiła się jako jurorka Edyta Górniak, to czemu tam nie ma pana Iwana Komarenki?
6: To prawda.
1: Myślę, że za kulisami mieliby o czym rozmawiać. To by było tak bardzo, bardzo ciekawe. To tak...
6: Może w jakiejś kolejnej edycji Edyta przekona ekipę, że Iwan jest takim świetnym wokalistą.
1: I może mu delfin piosenkę przypłynie nawet znowu gdzieś.
6: Może. Natomiast... Jak się nazywał ten utwór? Kity
1: i mity. Tak, kity i mity. Najnowsza piosenka, tak. Najnowsza piosenka Iwana Komarenki. To jest bardzo interesujący utwór. Natomiast jeszcze tak nawiązując trochę do programu Ameryka da się lubić, to taka tylko ciekawostka na marginesie. My z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi lubimy się bardzo i to zresztą widać w różnych wymiarach, także i tym geopolitycznym. Natomiast Węgry nie lubią się z Ameryką chyba jednak jakoś, mam wrażenie, bardziej. Jest mniejsza ta sympatia. Efektem tego jest to, że od pewnego czasu, wyobraź sobie, wróciły programy Wolnej Europy nadawane po węgiersku.
6: Aha.
1: To taka ciekawostka przy okazji. No tam wiadomo, obecnie węgierskie media nie mają się najlepiej, więc już tak mówiąc zupełnie poważnie, pojawiają się audycje Wolnej Europy w języku naszych bratanków. Tak to myślę, że można określić. Jest nawet specjalny serwis internetowy, zajrzałem tam. Co prawda nic nie zrozumiałem, bo węgierskiego nie znam kompletnie, ale jest, gdyby ktoś chciał sobie posłuchać. Także wracają takie zagraniczne media, także i do krajów unijnych, jak się okazuje, więc robi się dosyć ciekawie. No ale to tak tylko na marginesie, teraz możemy już przejść do tego, co nam nasze media oferują.
6: Ale też mieliśmy mieć jakąś telewizję, prawda? Z Węgrami.
7: Tak.
6: Z jakimiś państwami. Tak, tutaj tego
7: to miało być.
6: Coś prezes Jacek miał robić, pamiętam, że
7: ale o tym coś
6: mówiliśmy.
7: Chyba.
6: Graliśmy jakiś utwór po węgiersku. To było gdzieś w jednym z pierwszych wydań naszego programu, ale jakoś pomysł
7: chyba
6: przepadł.
7: Upadł.
6: Prezes Jacek tego nie zrobił, zatem warto powiedzieć o tym, co zrobił i jaki nowy serial ze sprawą, no może nie jego bezpośrednio, chociaż on na pewno musiał o tym zadecydować.
7: Zaakceptować.
6: Ten serial się pojawi, zaakceptować, więc za sprawą osób przez niego zatrudnionych się pojawi w Telewizji Polskiej w Jedynce. A to jest kolejny serial o tematyce okołowojennej, więc nie pierwsza już taka propozycja na antenie Telewizji Polskiej. Tytuł tej produkcji brzmi Ludzie i Bogowie. I co to dokładnie będzie? Produkcja prezentuje historię oddziału likwidacyjnego kontrwywiadu AK. Głównymi bohaterami serialu są przyjaciele. Dowódca oddziału Pazur, tak się nazywa ten oddział, a ten dowódca się nazywa Leszek Zaremba i ma pseudonim Onyx. A drugi bohater to Tadeusz Korzeniewski, on ma pseudonim Dagger. Pierwszy z wymienionych panów jest sumienny i opanowany, wykonuje swoje zadania ze stuprocentową precyzją i skutecznością. Jednak z każdym dniem rosną w nim wątpliwości co do moralnego wymiaru takiego postępowania, a wyrzuty sumienia coraz częściej nie pozwalają mu zasnąć. Drugi wręcz przeciwnie. Okupacyjna rzeczywistość budzi w nim coraz większe pragnienie odwetu na Niemcach, legitymizuje w jego przekonaniu posługiwanie się złem w imię wyższych celów. W rolach głównych tej produkcji wystąpią Jacek Knap, Dawid Dziarkowski, Marianna Zydek, Anna Karczmarczyk, Tomasz Szuchart, Julian Świeżewski, Aleksandra Justa, Patryk Schwichtenberg, Katarzyna Dorosińska i Bartłomiej Kotrzedow. Mam nadzieję, że tak się to czyta. Premierowe odcinki serialu będzie można oglądać w niedzielę o godzinie 20:15, począwszy od jutra, czyli niedzieli 13 września. Co tydzień właśnie w tym niedzielnym paśmie. Pierwotnie Telewizja Polska planowała emisję Ludzi i Bogów jesienią zeszłego roku, ale zdecydowano o przeniesieniu premiery na rok 2020. Tam jesienią zeszłego roku nie pamiętam już co było, chyba młody Piłsudski, ale to później, a wcześniej nie pamiętam już co blokowało to pasmo. No w każdym razie postanowili, że to będzie teraz i tak rzeczywiście będzie, a potem przypomnę, rolnik będzie szukał żony, także mamy
7: powód. Same atrakcje.
6: Ale wracając do Ludzi i Bogów, będziesz oglądał, bo ja myślę, że warto zobaczyć, choćby dlatego, że często te seriale emitowane w tym właśnie paśmie, tak jak
7: mają audiodeskrypcję.
6: Czy właśnie Młody Piłsudski, którego jakoś nie obejrzałam, bo mi kolidował, już nie pamiętam z czym, czy właśnie Stulecie Winnych mają audiodeskrypcję i mam nadzieję, że tutaj też tak będzie.
7: Powiem szczerze, ta tematyka jakoś mnie tak średnio, taki kolejny wojenny ten serial, to chyba nie do końca trafia do mnie, natomiast no może rzeczywiście z ciekawości warto
6: ja
7: będzie
6: zerknąć.
7: Obejrzeć
6: jeden odcinek.
7: Oczywiście, że tak.
6: I się pożegnać. Ale myślę, że spróbować warto, bo te seriale emitowane właśnie w tych porach no, są często na dobrym poziomie, tak? Wiem, niektórzy powiedzą, że wszystko, co w TVP jest z założenia niedobre, na złym poziomie, w ogóle nie wolno włączać Telewizji Polskiej, ale jednak pozwólcie, że...
7: Będziemy mieć w tej kwestii inne zdanie.
6: Przy swoim zdaniu i że jednak można wybrać te produkcje, które są dobre, bo takie wciąż w TVP powstają. Powstają też na pewno marne i powstają Wiadomości TVP, no ale nikt nam tego nie każe oglądać.
7: Dokładnie, więc mamy co oglądać, a teraz będziemy mieli czego posłuchać.
6: Tak, będzie piosenka nawiązująca do tematyki wojennej, choć ściśle jej tekst związany jest z Powstaniem Warszawskim, bo to właśnie w czasie Powstania Warszawskiego ten utwór został napisany, aczkolwiek myślę, że ten tekst jest uniwersalny i ogólnie pasuje do tematyki nawet nie tylko II wojny światowej, ale tak naprawdę wszelkich wojen i walk. To była taka płyta na 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na której zespół WW z gośćmi wykonał utwory z tekstami właśnie powstałymi w czasie Powstania Warszawskiego, napisane na jakiś konkurs, który wtedy był ogłoszony. I jedną z takich pieśni, myślę, że dosyć znaną, wykonała Justyna Święs z zespołu The Dumplings, a tytuł to Dziś idę walczyć, mamo.
8: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
7: Posłuchaliście piosenki, to teraz posłuchacie nas. Mnie, myślę, że tym razem troszeczkę więcej, chociaż nie za dużo, bo to jest krótka informacja, którą mam dla was, ale ty też również masz dla naszych słuchaczy informacje. Ale to za momencik, bo teraz o Motelu Polska chciałbym wam opowiedzieć. Jak ja usłyszałem Motel Polska i przeczytałem opis, którym się z wami oczywiście już za moment podzielę, to moim pierwszym skojarzeniem było Polskie Zoo. Nie wiem, czy ty pamiętasz ten
6: program. Nie wiem, co to było. Widziałam jakieś wspomnienia tego programu, natomiast nie miałam okazji
7: jest go oglądać. Jest na YouTubie gdzieś tam, aha, ale jakość zgrań jest taka niezachęcająca do oglądania tego, to po pierwsze, a po drugie, to ja na przykład, no mając tam kilka lat, średnio wiedziałem, o co w tym chodzi. Dla mnie to było śmieszne, bo ci aktorzy, którzy tam grali, mówili w taki dość charakterystyczny sposób. Chomiki miały głos podwyższony, żółw takim ociężałym głosem mówił i tak dalej, i tak dalej. Natomiast też oglądając nawet Polskie Zoo teraz, to powiem szczerze, tych wszystkich aluzji nie rozumiałem do końca, bo po prostu odnosił się ten program do bieżących wydarzeń politycznych i to takich, no, których być może na kartach historii nie zapisano nawet, albo nie na tyle się tym interesowałem, żeby to wszystko teraz łapać, te aluzje. Ale teraz przejdźmy do programu Motel Polska, bo to jest najnowszy format telewizji polskiej, który po raz pierwszy wyemitowany będzie we wtorek, 15 września o godzinie 21. Jest to serial reality o tematyce polityczno-społecznej. Gospodarzem nowej propozycji jedynki jest Jacek Łęcki, który zachęcał będzie gości motelu do komentowania rzeczywistości politycznej, społecznej i kulturalnej. Oglądając wspólnie telewizję i spotykając się w motelu, goście recenzują i opisują współczesną Polskę. Także taki będzie to program. Myślę, że może
6: czyli
7: być
6: ciekawie. Oglądając telewizję, czyli Google Box
7: będzie
6: i będzie rozmawiać z ludźmi, plus to, że to jest Jacek Łęcki.
7: No właśnie.
6: Czyli to jest hybryda Google Box i Studia Polska.
7: Tak.
6: Dobrze rozumiem?
7: Na to by wyglądało. I zastanawiam się tylko, jaka to będzie telewizja i dlaczego mam wrażenie, że w dużej mierze będzie to TVP Info.
6: I, no raczej.
7: I może właśnie tam będą oglądać Studio Polska.
6: O Jezu, to jak jeszcze oni będą gadać z tymi,
7: tak,
6: próbować ich przekrzykiwać, tak, wiesz, tych gości z Studia, tak, Polska, to ja nie
7: będzie
6: wiem,
7: dobre,
6: czy to będzie do zniesienia.
7: Będzie dobre. Ja no niestety nie obejrzę na żywo, ale mam nadzieję, że gdzieś będzie można się z tym zapoznać, bo akurat wtedy to podejrzewam, że będziemy dla Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia robić Tyflo Przegląd, bo to wtorek, 21. No cóż... Ale mam nadzieję,
6: wiadomo,
7: że damy radę to nadrobić.
6: Ale pewnie będzie rzeczywiście dostępny ten pierwszy odcinek, jak i kolejny w internecie i zobaczymy, co to tak naprawdę będzie. I pozostańmy jeszcze na chwilę przy TVP, wracając do TVP2, bo taką mamy dla was ciekawostkę. Może będziecie zainteresowani. Słuchajcie, Telewizja Polska i producent serialu Uzdrowisko, czyli Endemol Shine Polska, zorganizowały akcję Zostań gwiazdą Uzdrowiska, w której można zawalczyć o rolę w jednym odcinku wspomnianego serialu. No i co to trzeba zrobić? Aby wystąpić w serialu, należy wziąć udział w castingu online na profilu Uzdrowiska na Facebooku. Zgłoszenia w formie wideo można przesyłać do 27 września, czyli pewnie trzeba nagrać jakieś wideo, w którym się trzeba jak najlepiej zaprezentować. A odcinek z udziałem widza zostanie wyemitowany w październiku, tak więc szybka akcja,
7: szybka
6: wybiorą
7: akcja, tak,
6: i będzie już ten odcinek nagrywany. Zgłaszasz się?
7: Wiesz co, ja miałbym takie, jeżeli miałbym aspiracje do zostania gwiazdą TV, to obawiam się, że nie zbyt dobrym startem byłoby Uzdrowisko, bo ostatnio czytałem, że słabą oglądalność ma ten serial.
6: To prawda. Przyznam, że nie
7: 300
6: oglądałam...
7: tysięcy? Coś koło tego. No, to nie jest dużo.
6: Nie jest dobrze. Naprawdę. Myślę, że to będzie miał sezon i się skończy, bo coś tu nie chwyta. Ja oglądałam tylko początek pierwszego odcinka i wyglądało to tak, no, trochę żenująco. I rzeczywiście ponoć coś jest na rzeczy. Też czytałam takie opinie, że dialogi są na poziomie niskim. Jeżeli macie inne zdanie, piszcie do nas, bo to nie jest tak, że my jesteśmy o tym jakoś przekonani, to jest po prostu nasza opinia inaczej. No, moja opinia na podstawie jakiegoś fragmentu i plus cytuję opinie innych osób, które te opinie przeczytałam w internecie. Jeżeli sądzicie inaczej, chętnie podzielimy się również waszymi opiniami na antenie, bo można różnie przecież to postrzegać. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest, że te dialogi są takie sobie, to wiecie, chyba się nie ma czemu dziwić, bo czytałam taką informację, że wśród twórców tych dialogów jest osoba, która nazywa się Andrzej Duda.
7: Pytanie, naprawdę. Czy tam będzie jakieś nawiązanie do Ostrego Cienia Mgły?
6: Do Ostrego Cienia Mgły. Myślę, że przydałoby się wykorzystać taki
7: potencjał. No w uzdrowisku na przykład może być pogoda taka nie bardzo...

0: a później kariera telewizyjna stoi przed wami jakimś otworem. Na pewno.
1: Jakimś na pewno.
0: Jakimś
1: ale
0: na
1: piosenka
0: pewno.
1: Nie będzie o uzdrowisku, bo taką już graliśmy.
0: Nawet mówiąc. Nie będzie o motelu.
1: No bo o motelu było trudno znaleźć, ale motel, hotel, to jest coś podobnego, brzmi podobnie, więc łatwiej tam było znaleźć utwór o hotelu właśnie.
0: A że ktoś akurat z trasy, bo motel to, jak dobrze kojarzę, to są takie właśnie hotele, ale dla kierowców przede wszystkim, a w piosence Jacka Skubikowskiego Jedyny hotel w mieście, ktoś z trasy akurat do tego jedynego hotelu zawitał, no to sobie posłuchajmy, bo piosenka myślę, że jak najbardziej pasuje do tematu, ale o polityce tu chyba nie rozmawiano. Tu robiono coś innego.
2: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.
0: Nieżyjący już niestety Jacek Skubikowski w piosence o jedynym hotelu w mieście. A wiesz, z czego ja pana Jacka zapamiętam?
1: Nie.
0: A to już ci powiem. Z jego propozycji, która się pojawiła no już wiele, wiele lat temu, to zdaje się był jakiś tam 2006 rok albo 2005, coś koło tego, nie pamiętam już teraz dokładnego roku, ale chciał wprowadzić ustawę legalizującą wśród prywatnych użytkowników wymienianiem się różnego rodzaju pirackimi materiałami w internecie, tylko po prostu no warunek był jeden, że wszyscy dostaną doliczoną odpowiednią tam opłatę, taką jakby abonamentową, która zostanie przekazana organizacjom zbiorowego zarządzania, żeby wyrównać straty. Bardzo mi się ten pomysł spodobał, bo po prostu no wiadomo, że wszystkich piratów i tak się nie wyłapie, a przynajmniej przemysł fonograficzny mógłby coś z tego mieć, a później jak się okazało, to taki abonament, który zresztą naprawdę chwycił, to te wszystkie serwisy typu Spotify, Deezer i inne zaczęły wykorzystywać i rzeczywiście ludzie teraz z tego coraz chętniej korzystają i tak naprawdę o przemyśle fonograficznym możemy już powoli zapomnieć. Ale nie zapominajcie o tym, że mamy dla was informacje na temat tego, co w telewizji i w radiu, dziś głównie w telewizji, i teraz przenosimy się do kolejnego kanału telewizyjnego, bo właśnie w najbliższy piątek o godzinie 20:00 widzowie Siódemki, czyli TVN7, zobaczą pierwszy odcinek nowego programu zatytułowanego Kto odmówi pannie młodej? Każdy odcinek to historia odważnej kobiety, która bierze los w swoje ręce, prosząc wybranka, żeby się z nią ożenił. W formacie Kto odmówi pannie młodej z angielskiego Marry Me Now nawet, role się odwracają i kobiety zaskoczą swoich partnerów niespodziewanymi oświadczynami. Kawaler będzie miał dosłownie chwilę na podjęcie decyzji o ślubie. Na parę młodą w sali weselnej będzie już czekała rodzina i przyjaciele. Widzowie przekonają się o tym, czy kandydat na męża odmówi i jak zareaguje na całą sytuację rodzina. A dziewczynom w trakcie całego procesu będzie towarzyszyć Małgorzata Ome, gospodyni programu. No i gdyby ktoś się zastanawiał, czy to jest nasz autorski pomysł, nasz polski, to odpowiadam, że nie, bo program realizowany jest na zagranicznej licencji Armoza Formats. No cóż, to...
1: Ja to się zawsze zastanawiam w takich wypadkach, mm-hmm. to przepraszam, on naprawdę nie będzie wiedział, że przyjadą ludzie z kamerą, nie będzie wiedział, że jest nagrywany, kiedy ona go pyta, czy by chciał zostać jej mężem. No naprawdę, wy udajecie, czy co? Bo tak zawsze jestem właśnie sceptyczna.
0: I dlaczego nigdy się nie pojawiają takie jakieś materiały w rodzaju, jak było naprawdę, kulisy programu? Czy przypadkiem tam nie trzeba jakiejś umowy podpisać mówiącej o poufności różnych tego typu kwestii, kiedy się do tego programu idzie? Tak, to
1: tak jak w ślubie pierwszego wejrzenia, okej, sam ślub i tak dalej, no to rzeczywiście no ma miejsce, ci partnerzy przyszli się nie znają, ale ten moment, kiedy na przykład przyjeżdża psycholog, żeby odwiedzić przyszłą pannę młodą i jej rodzinę, no to i ta rodzina jest zaskoczona, albo kiedy panna młoda mówi, mamo, będę brała ślub, ale jeszcze nie znam partnera. I ta mama jest zaskoczona. Ta mama nie wie, że przyjechali przed chwilą jacyś

0: panowie z telewizji i nagrywają tę całą rozmowę i naprawdę jest tak naturalnie zaskoczona?
1: No myślę, że nie i myślę, że tu jest jednak trochę udawania, więc po prostu ciężko uwierzyć w taki realizm tych programów. Natomiast no oczywiście też nie o realizm tu do końca chodzi, tylko o jakieś takie widowisko, żeby było śmiesznie, ciekawie. No i rzeczywiście to jest pytanie, kto odmówi pannie młodej? Jak to się będzie wszystko kończyło? Czy rzeczywiście?
0: Jak odmówi, to wstyd będzie.
1: Jak odmówi, to wstyd.
0: Rodzina zaproszona.
1: No, impreza.
0: Żoną miałam być, miał tak. być ślub i wesele też. W sumie to powinniśmy zagrać.
1: Kaśka uciekła, ślubu nie będzie, tak?
0: Albo tak, rzeczywiście też jest to dobre odniesienie filmowe tym razem. Ale u nas dziś inny utwór, jeszcze utwór za chwilę, tylko powiem, że ten program będzie na razie przynajmniej emitowany w piątki o 20:00. Od października, pół godziny później, podobnie jak Hotel Paradise emitowany od poniedziałku do czwartku, bo właśnie w paśmie po godzinie 20:00 będzie emitowana Brzydula od bodaj 5 października. Ale o Brzyduli to na pewno w swoim czasie, już to zapowiadamy też od kilku tygodni. No a tymczasem, no właśnie, piosenka. Tytuł nie wskazuje, że to w ogóle ma jakiś związek ze ślubem czy czymkolwiek, bo tytuł brzmi rude.
1: Tak, czyli niemiły. Niemiły,
0: niewychowany.
1: Ale, tak, ale bo to chodzi, bo wiesz, o co chodzi w tej piosence. To, jak słuchacze nie kojarzą tekstu, tak szybko powiem, jeden, no właśnie, pan idzie do drugiego pana, żeby poprosić o rękę jego córki, a ten mu odpowiada nie i w refrenie on się tak zastanawia, czemu ty jesteś taki niefajny, że się nie chcesz zgodzić. To tak streszczając historię tej piosenki.
0: No i padają tam słowa, które myślę, że z tego refrenu można najbardziej zapamiętać. Marry that girl, marry her, czyli ożeń się z tą dziewczyną, no ożeń się i nie odmawiaj pannie młodej. Niech zatem teraz będzie zespół Magic i piosenka Rude.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT, a w programie RTV teraz będzie Polo TV.
0: Tak, i będzie informacja bardzo aktualna, bo dotycząca tego, co już dziś. I to w zasadzie, no albo tuż po naszym programie, albo ta nowość się z nim zazębi. Ale mamy nadzieję, że te osoby, których zainteresuje ta informacja, zdążą włączyć telewizor w odpowiednim czasie, tak aby z tą nowością się zapoznać, a nawet jeśli nie, to przypuszczam, że coś takiego jak powtórki w Polo TV istnieje.
1: Albo zastosujecie tę naszą propozycję z początku audycji, czyli zostajecie z nami, jak gdzieś tam jednym okiem sobie zerkacie na Polo TV.
0: No ale jak okiem, jak tam trzeba słuchać, bo muzyka
1: to
0: będzie.
1: To posłuchają nas, a później posłuchają muzyki. Nie komplikuj, proszę, nie komplikuj.
0: No właśnie mam wrażenie, że ty troszeczkę komplikujesz, więc po prostu postarajmy się w miarę możliwości skończyć do tej godziny, czy 17:30, albo chociaż za bardzo nie przedłużać, tak aby nasi słuchacze mogli obejrzeć program Disco Band Weselny Show. Moim zdaniem
1: wow.
0: To już brzmi super. Już dziś właśnie na antenie Polo TV zadebiutuje nowy program Disco Band Weselny Show, w którym poszukiwany będzie najlepszy zespół weselny. Naprawdę
1: brzmi
0: ekstra.
1: Dobrze.
0: Ale w ogóle to ciekawe, bo później pewnie ten zespół będzie brał takie stawki do wesela, jak będzie obwieszczony najlepszym zespołem weselnym, że nie będzie się go dało zamówić, ale super byłoby mówić, że u mnie na weselu grał najlepszy zespół weselny w Polsce, bo Polo TV tak powiedziało.
1: Tylko wiesz, że teraz te zespoły weselne mają poważną konkurencję, bo artyści jeszcze nie tak dawno starali się dorobić, grając po weselach. Różni tacy artyści znani niekoniecznie właśnie z bycia zespołami weselnymi, więc konkurencja jest.
0: No jest, ale jakoś ta sytuacja się uspokoi i wtedy będą mogli rzeczywiście już być tym najlepszym zespołem, odpowiednio się wycenić i będą mieli, że tak powiem, branie. Ale o co tu w ogóle chodzi? Disco Band Weselny Show to autorski talent show. Widzicie, można wymyślić coś własnego, a nie tylko jakieś licencje kupować. Można. Polo TV umie. Uczestnikami programu będą wyłonione w castingach polskie zespoły muzyczne, które koncentrują kurczę, koncertują, to nie jest trudne słowo. Pewnie się też przy tym koncentrują, jak śpiewają, ale no, rzeczywiście koncertowanie jest ich najważniejszą tutaj rolą. Także jak widać, to nie może być jakiś taki zespół, który sobie postanowił, że będzie od dzisiaj tym zespołem weselnym. No tylko rzeczywiście musi mieć tutaj jakieś doświadczenie, tak? To już rzeczywiście trzeba mieć pewnie czym się pochwalić. Jak informuje biuro prasowe Polo TV, uczestnicy zaprezentują nie tylko muzykę weselną, ale w programie też się pojawią weselne przyśpiewki. No także będą zarówno no, takie typowe piosenki, co się pojawiają na weselach, mydełko, papier.
1: Szły dzieweczki do laseczka
0: ale
1: też.
0: Ale będą te, tak, ale teraz idziemy na jednego, inne tam takie, co za gorzka wódka, trzeba ją osłodzić. Ale też pokażą lokalne obyczaje panujące w ich rodzinnych stronach. Pierwszy etap to są castingi. On się składa z 4 odcinków i prezentuje wszystkie zgłoszone zespoły. Do drugiego etapu przejdzie 20 wybranych zespołów, czyli ogólnie to dużo ich tam będzie wszystkich, które zmierzą się w 2 odcinkach, które się nazywają bitwy, jak w The Voice of Poland prawie, do półfinału. Z każdej bitwy przejdzie po 5 zespołów. W półfinale z pozostałej 10 uczestników jury wytypuje 3 zespoły, które wystąpią w odcinku finałowym i powalczą o tytuł Disco Band 2020, super tytuł, oraz występ na Festiwalu Weselnych Przebojów 2021 w Mrągowie. No to jest ta impreza, która się co roku odbywa. Też o nim w tym roku mówiliśmy i jak widać, już mamy pewność, że się odbędzie również w przyszłym roku i mamy taką informację, że wydarzenie będzie transmitowane w telewizji Polsat. Funkcje jurorów w Disco Band Weselny Show będą pełnić Sławomir Świeżyński, nie trzeba chyba przedstawiać ten zespół Bayerful i popierania obecnego rządu. Magdalena Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. Mam nadzieję, że ona nie będzie komentowała kwestii stricte wokalnych, bo powiedzmy sobie szczerze, na tym się nie znam. Mimo, że jest wokalistką zespołu Piękni i Młodzi, ale czego tam autotune nie zrobi, wszystko zrobi. Będzie też Jakub Urbański z zespołu Playboys oraz Norbert Bieńkowski z radia Vox FM.
1: Już myślałem, że Dudziuk.
0: Nie. No przecież on jest tam w innej telewizji, no już tak. Nie da rady tego zrobić. Gospodarzami talent show będą prezenterzy znani z anteny Polo TV. Klaudia Wiśniowska, ona prowadzi Disco Studio, oraz Wojciech Grodzki, on prowadzi programy Tego Słuchacie oraz Wyzwania Wojtka Grodzkiego. Premierowe odcinki Disco Band Weselny Show na antenie Polo TV będzie można oglądać w soboty o godzinie 17:30, począwszy właśnie od dziś, od 12 września, także już za chwileczkę, już za momencik. Natomiast początkowo program miał być pokazywany we wiosennej ramówce Polo TV od 28 marca, ale w związku z pandemią COVID-19 emisję no, wstrzymano, chociaż w zasadzie ona się w ogóle nie zaczęła, więc nie było co tutaj wstrzymywać. I myślę, że będę to oglądać, powiem ci szczerze.
1: No, ja myślę, że rzadko zdążysz. Ale może jakieś
0: ale
1: powtórki.
0: Ale będę właśnie polować na jakieś powtórki. Poza tym jesteśmy tutaj co tydzień.
1: Więc właśnie mówię, że rzadko, bo ostatnio jesteśmy dość regularnie. Natomiast...
0: Tak. Ale myślę, że pamiętasz, że kiedyś w gronie redakcji, osób z redakcją Radia DHT zaprzyjaźnionych zrobiliśmy sobie taki przegląd oferty zespołów weselnych.
1: Owszem.
0: W naszym kraju, kiedy to nasz redakcyjny kolega, no, ostatnio na antenie, nieaktywny, robiący karierę w lokalnej radiofonii, Edwin Tarka miał wystąpić na weselu. Chcieliśmy zobaczyć, jak robią to inni, żeby wiedział,
1: tak jest,
0: co może zainspirować, jakie utwory się wykonuje, co powinien zrobić, o czym pomyśleć i tak dalej. No to rzeczywiście poziom jest różny.
1: Bardzo różny. No, jak sobie wpiszecie na YouTubie jakiś tam zespół weselny, to naprawdę znajdziecie tego trochę. I niektórzy robią to rzeczywiście dobrze, inni robią to tak, jakbym ja się za to zabrał.
0: No, aż tak to nie, ale bo pamiętam, że byłam fanką takiego zespołu, w którym był wokalista, który chyba się nasłuchał wszystkich kilkudziesięciu płyt Krzysztofa Krawczyka i bardzo chciał śpiewać jak Krzysztof Krawczyk, więc mam nadzieję,
1: i że... I wszystkie piosenki śpiewał programu. Jak Krzysztof Krawczyk.
0: Ale naprawdę, tak było. Więc mam nadzieję, że przyjdzie tego programu, wówczas będę mu kibicować, bo wiadomo, że jestem fanką Krzysztofa Krawczyka. Ale zobaczymy, jaki będzie poziom i kogo wybiorą, kogo uznają za najlepszy zespół. No a teraz u nas odpowiednia piosenka. Skoro Disco Polo z Polo TV się kojarzy i na pewno w programie się będzie taka muzyka pojawiała. No i skoro Wesele, no to utwór, który już u nas kiedyś był właśnie przy okazji festiwalu weselnych przebojów wspominanego już, no ale nie było dzisiaj innego wyboru, szczególnie, że weselny pyton już u nas był z kolei niedawno, ale zespół Love System z utworem Hej Wesele był no już całkiem sporo wydań temu, no to chyba możemy go powtórzyć. Love System teraz w Radiu DHT.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
1: Po tych jakże weselnych klimatach przechodzimy do rzeczy mniej imprezowych, ale również interesujących, tym razem ze stajni TVN.
0: Tak, wracamy do stajni TVN, bo byliśmy już w TVN 7, no ale chcieliśmy się wyrobić z tą informacją o Polo TV, tak abyśmy mieli pewność, że my zdążymy i wy zdążycie się dowiedzieć o tym programie do godziny 17.30, aby na niego zdążyć. No a poza tym w TVN będziemy mieli informację innego kalibru, będzie to informacja personalna.
1: Tak jest.
0: Choć jeszcze taka pewna wiadomość programowa na sam początek, bo mówiłam chyba dwa wydania temu, że wydanie popołudniowe faktów, czyli fakty po południu, które zostało wdrożone na główną antenę w czasie pandemii w marcu, zostaje na tej głównej antenie, a więc będzie w TVN24 i w TVN. Już nie. Od poniedziałku o tej porze, czyli o 16, będzie emitowany nowy sezon dawno niewidzianego serialu Szpital, bo ten sezon miał być jesienią zeszłego roku, ale się jednak okazało, że nie, że tam będą te kuchenne rewolucje powtórkowe, bo te powtórki się jakoś dobrze sprawdzają i one dalej będą, tylko że o 17 zdaje się, a Szpital będzie mieć o 16. Uważam, że to nie jest dobra decyzja, dlatego że TVN24 nie sięga wszędzie. No i rzeczywiście chyba lepiej byłoby pokazywać fakty, a nie kolejny paradokument o nastolatce, która skoczyła z mostu, jak sobie robiła selfie i trafiła do szpitala, bo to takie tam mają być wątki w tym sezonie. Więc rzeczywiście biorąc pod uwagę fakt, że TVN24 nie ma w naziemnej telewizji cyfrowej, to myślę, że to wydanie faktów po prostu się chyba sprawdzało. Chociaż no z drugiej strony dla jakiegoś powodu ją usunęli, więc może oglądalność nie była taka dobra, jak wydawałoby mi się na podstawie jakichś tam moich obserwacji, bo rzeczywiście wydawało mi się, że ludzie to oglądają. Ale może jednak za mało jest tych ludzi. Albo ten sezon już był faktycznie nagrany od roku i trzeba by go wreszcie wyemitować.
1: Komuś prawdopodobnie jednak wyszło z badań, że paradokumenty cieszą się większą oglądalnością niż serwisy informacyjne w nadmiarze i że jedne fakty o godzinie 19 w zupełności wystarczą. Tak przypuszczam, że wyglądało to właśnie w ten sposób. Natomiast pozostaje w kręgu TVN, ale bardziej stacji TVN Style i tak jak wspomniałaś, rzeczywiście teraz kwestie personalne, bo oto Magda Mołek rozstała się z grupą TVN, ale od początku. Na początku sierpnia Magda Mołek dowiedziała się, że jej program w roli głównej został zdjęty z anteny TVN Style. Dziennikarka była rozżalona faktem, że o decyzji szefostwa dowiedziała się z mediów, a nie w rozmowie twarzą w twarz. To jakoś tak bardzo, mam wrażenie, ostatnio częsta sytuacja, że się nie dowiadują ludzie pracujący przy danych programach wprost, tylko gdzieś tam, ktoś tam. I to chyba nie ma znaczenia, jakie medium, bo i taka sytuacja była swego czasu, jak dobrze pamiętam, w TVP i w TOK FM. Tak, niedawno właśnie, to tam przez SMS-a. Jakoś tak, no oczywiście można tłumaczyć to wszystko teraz pandemią i że praca zdalna i tak dalej, no ale można by było chociaż po prostu zadzwonić, porozmawiać i załatwić tę sprawę w jakiś taki jednak bardziej cywilizowany sposób. I oto w poniedziałek w mediach społecznościowych Magda Mołek ogłosiła swoje odejście z TVN. Jak napisała na Instagramie: we wrześniu 2004 roku zaczęłam pracować w TVN. Minęło 16 lat i właśnie nasze drogi się rozeszły. Dziękuję wszystkim, których tam spotkałam i od których mogłam się uczyć. Dziękuję widzom za życzliwość i wspólne radości. Dziennikarką będę zawsze, bo to bardziej charakter niż zawód. A teraz czuję, że idę swoją drogą. Was nieustająco zapraszam na mój kanał na YouTubie w moim stylu, a w aplikacji Empik Go możecie słuchać podcastów Rozważna i Erotyczna. Do zobaczenia i usłyszenia. Jeszcze tak warto przypomnieć, że w wakacje ubiegłego roku Magda Mołek wraz ze współprowadzącym Marcinem Mellerem odeszła z Dzień Dobry TVN, który to program prowadzi przez 15 lat. Mołek podpisała porozumienie, na mocy którego nie ma już zobowiązań wobec nadawcy, ale obowiązuje ją zakaz konkurencji. To bardzo ciekawe, że ty nie masz zobowiązań wobec nadawcy, ale jednak obowiązuje ci zakaz konkurencji. Czy ktoś to jest w stanie wyjaśnić? No właśnie. Tu warto przypomnieć, że Magda Mołek z TVN była związana od 2004 roku w TVN Style. Od 2006 roku prowadziła razem z Aleksandrą Kwaśniewską lekcję stylu. Od 2008 roku z Dorotą Wellman Miasto Kobiet, a gospodynią w roli głównej była od 2009 roku. Przed przejściem do TVN pracowała m.in. w Telewizji Polskiej, TV Puls, Kanal Plus i RTL 7 i też jeszcze gdzieś tam ona zaczynała chyba w jakimś takim wrocławskim lokalnym, w jakiejś lokalnej wrocławskiej stacji telewizyjnej. O tym mówiła w wywiadzie z Karolem Paciorkiem. W maju bieżącego roku Magda Mołek uruchomiła kanał YouTube'owy w moim stylu. Publikuje na nim swoje wywiady ze znanymi ludźmi show biznesu. Jej gośćmi byli m.in. Artur Rojek, Ula Hincz i Przemek Kosakowski. Ponadto Magda Mołek tworzy wspólnie z Joanną Keszką 8-odcinkowy podcast Rozważna i Erotyczna, który to w połowie lipca zadebiutował w aplikacji Empik Go. To rozmowy dwóch kobiet o potrzebach i namiętnościach, ale także pożądaniu i chęci władzy. Autorki nie boją się mówić o przyjemnościach, wolności, społecznych oczekiwaniach, ale także o przemocy seksualnej. Więc myślę, że rzeczywiście taki dość interesujący materiał. Swoją drogą w ogóle Go jakoś tak takimi różnego rodzaju treściami audio zaczyna stać coraz lepiej, mam wrażenie. Że coraz więcej osób coś
0: dość. Co tam jeszcze jest? Bo wiemy o Agnieszce Szydłowskiej, mówiliśmy o jej podcaście tydzień temu. Ja nie wiem, jakie są tam jeszcze podcasty, ale nie śledziłam tego.
1: Wiesz co, a Anna Gacek przypadkiem też
0: nie... W audiotece.
1: W audiotece, okej. Okay. Ale mam wrażenie, że tam jeszcze było jakieś kilka innych materiałów, także...
0: Jak kojarzycie, coś słuchacie, to
1: tak,
0: napiszcie.
1: Tak, to dajcie znać.
0: Jeśli macie do polecenia jakąś ciekawą treść.
1: Dokładnie, ale w ogóle tego kontentu premium takiego zaczyna się pojawiać troszeczkę różnego rodzaju. Także to już nie jest tak, że sobie ktoś tam siada przy mikrofonie za 5 zł i nagrywa jakiś materiał i to nie tylko w tej kwestii, wiesz, wizualnej, nie tylko na YouTubie zaczyna się tego pojawiać, także podcasty zaczynają być coraz bardziej dostrzegane. I zresztą o podcastach to my jeszcze sobie porozmawiamy, ale to za chwilę.
0: Tak, za chwilę będzie o podcastach, a chyba przy tej okazji warto przypomnieć, że jesteśmy obecni w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych, czyli w Tyflo podcaście bez warstwy muzycznej. No tak niestety musi być. No widzisz, ty po prostu zrobiłeś podcast, zanim to było modne.
1: I oczywiście,
0: że tak. Podcast
1: został
0: modny, zanim to było modne.
1: Oczywiście.
0: To jest taki boom na podcasty, a Tyflo podcast ma ile lat?
1: Tyflo podcast ma 12 lat, bo
0: no
1: w
0: właśnie.
1: Marcu bodajże 2008 roku, ja już sam widzisz, nie pamiętam, jak to dokładnie, ale tak, ale jak dobrze pamiętam, to marzec, to zawsze można sobie sprawdzić na naszej stronie, jak się tam dokopiecie do ostatniej strony z wynikami, których jest tam chyba tych stron 100 kilkadziesiąt już, tyle tych audycji jest. To tam można sobie sprawdzić datę pierwszego podcastu i to, jak dobrze pamiętam, właśnie były okolice marca.
0: No widzisz, tak rzeczywiście wyprzedziłeś trendy. Wątek podcastów istotnie będzie u nas za chwilę po piosence, bo najpierw piosenka nawiązująca do stylu, tak. Skoro to taka bliska kategoria pani Magdzie, no bo i w TVN Style pracowała i w moim stylu ten jej kanał na YouTubie się nazywa.
1: Tak, będzie to piosenka She's Just My Style, a zaśpiewa ją Gary Lewis i zespół The Playboys. Więc teraz cofamy się, no tak, stylistycznie to zdaje się do jakichś lat 60. I wracamy do was już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I tak oto zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu. I na sam koniec mamy dla was trochę o audio, trochę o radiu.
0: Tak, i trochę o internecie. No tak. I będzie wreszcie o tej słynnej trójce. Najpierw o osobie z trójką związanej przez lata. Zresztą ta historia była dosyć ciekawa, bo ta pani się dostała przez taki konkurs do trójki, on się nazywał Grasz o Staż, no i staż wygrała i została i na została. Dłużej, no ale po tych wszystkich perypetiach trójkowych, o których mówiliśmy wielokrotnie z anteną, postanowiła się rozstać. No i mówiło się już wtedy, że bierze sprawy w swoje ręce i myśli o jakichś własnych projektach. No jak pomyślała, tak zrobiła, od słów do czynów. Postanowiła, uwaga, uwaga, uruchomić podcast. No nie ona pierwsza, nie ostatnia. Rzeczywiście podcasty są teraz, jak już wspominaliśmy, modne. No i nie ona pierwsza spośród dziennikarzy związanych niegdyś z trójką, bo przecież Dariusz Rosiak, jego raport o stanie świata w tej wersji podcastowej jest jednym z popularniejszych podcastów w tym kraju. Zresztą był teraz wywiad z nim, nie pamiętam już na którym portalu, ale myślę, że znajdziecie w Google, szukając wywiad z tego tygodnia właśnie o produkcji tego podcastu. I Paweł Drozd przecież, i Dariusz Bugalski, więc to jest taka kolejna podcastowa propozycja. No i podobnie jak autorzy tamtych propozycji podcastowych, pani Katarzyna ma swój profil w serwisie Patronite, no i można ją wesprzeć, tę jej działalność podcastową. No i właśnie ja na ten profil zajrzałam i pozwolę sobie sparafrazować opis tego podcastu, jaki tam pani Katarzyna zamieściła, tak aby wiadomo było, co to w ogóle ma być, abyście wiedzieli, czy jesteście zainteresowani słuchaniem, a może nawet wspieraniem. Popcast, czyli podcast o popkulturze, tak się to ma nazywać, to nowa, nieograniczona czasowymi ramami dwóch serwisów informacyjnych i bloków reklamowych audycja, a więc pewnie będzie mogła trwać tyle, ile akurat dany temat będzie wymagał.
1: Ciekawe, czy tyle, ile RTV albo nasze tyflo-przeglądy, które...
0: Może aż tak nie, ale no... Wszystko możliwe. I w tej właśnie audycji autorka będzie rozmawiać z twórcami, odwiedzać plany filmowe i serialowe, zabierać słuchaczy w ciekawe miejsca związane z kulturą popularną i analizować kolejne dzieła z równie jak ona sama zafascynowanymi tym światem gośćmi. To nie tylko rozmowy o kinie, serialach, komiksie i literaturze popularnej. To także rozmowy o współczesnym świecie, którego problemy i wyzwania odbijają się jak w lustrze, czasem wykrzywionym, na małym i dużym ekranie. Opowieści o popkulturze, których pełen jest i będzie podcast, to z jednej strony podróże sentymentalne, choćby dzięki filmom i serialom nawiązującym do produkcji, na których się wychowaliśmy. No pewnie zależy, kto się tam na czym wychował. My się wychowaliśmy na Klanie, ja na Jem jak miłość, także nie wiem, czy one będą rzeczywiście do tego nawiązywać. Coś wątpię. Myślę, że jakieś ambitniejsze tutaj kręgi albo dawniejsze względnie produkcje zagraniczne. A z drugiej strony opowieści o bolączkach, lękach i marzeniach współczesnego człowieka, bo na nie najszybciej i w sposób najprzystępniejszy reaguje popkultura. Jest już dostępny pierwszy odcinek i to jest odcinek specjalny, spotkanie z Harlanem Cobenem, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, i rozmowa między innymi o serialu W głębi lasu. Podcast na razie będzie się ukazywał co 2 tygodnie, nieregularnie będą się także pojawiały odcinki specjalne, czyli podcast ekstra, poświęcone jednemu twórcy lub tematowi. A co będzie potem, jak napisała sama pani Katarzyna, czas pokaże. Tak więc, jeśli was to interesuje, możecie słuchać, a jeżeli was interesuje bardzo, plus macie taką możliwość finansową, możecie wesprzeć działalność pani Katarzyny w serwisie Patronite.
1: Tak, w ogóle to jest... Mógł powstawać. To jest naprawdę w tym momencie bardzo, ale to bardzo fajna sprawa, że jeżeli tylko znajdzie się odpowiednia ilość osób zainteresowana danym tematem, to można realizować i nawet na tym coś zarobić, materiały, które po prostu no nie będą jakieś takie bardzo mainstreamowe, a zawsze znajdzie się jakaś grupa, którą interesuje coś, no i wystarczy tylko odpowiednia osoba z jakimiś tam umiejętnościami, warsztatem dziennikarskim, albo i nawet nie, bo w dzisiejszych czasach no to wiadomo, że nie trzeba być zawodowym dziennikarzem, żeby chwycić za mikrofon i próbować swoich sił, i niektórzy naprawdę sobie bardzo dobrze z tym radzą i coraz więcej mamy tych treści, byleby tylko jeszcze ktoś znalazł sposób na wydłużenie doby, żeby można było te treści sobie spokojnie odsłuchiwać, bo to jest chyba największy problem. Dokładnie. Natomiast za chwilę przejdziemy do programu Trzeciego Polskiego Radia, ale zanim przejdziemy do Trójki, to coś takiego pośredniego jeszcze myślę, że warto o czymś wspomnieć.
0: Tak,
1: no właśnie, bo gruchnęła tydzień temu mniej więcej, tam ja w zeszłym tygodniu tak chyba poniedziałek, wtorek, to jakoś tak to było, gruchnęła im wieść, że oto Marek Niedźwiecki pojawi się w radiu i będzie prowadził listę przebojów. I taką informację ogłosiła na swoim facebookowym profilu Radiospacja. Podchwyciła to Wirtualna Polska. Nie wiem, czy...
0: Ale też mi się wydawało takie podejrzane, że portale medialne o tym nie piszą.
1: Tak,
0: myślę,
1: dokładnie.
0: Oni nie ogarnęli tego? Dlaczego oni nie podnoszą tak ważkiego wydarzenia? Ważkiego, acz zaskakującego. Przecież pan Marek mówił, że żadnej listy już nie będzie prowadził.
1: I pan Marek to podtrzymuje. Pan Marek to podtrzymuje.
0: W ogóle zresztą chyba jakieś dalsze plany miał swoje ogłosić w listopadzie. Poza tym się mówiło, że... znaczy on sam to powiedział, że jedyną rozgłośnią, która się do niego zgłosiła z propozycją, było Radio Nowy Świat. Więc skąd tu się nagle wzięła Radiospacja?
1: Może teraz zgłosił się do niego z propozycją Paweł Sito. Natomiast chyba gdzieś jeszcze takie sformułowanie się pojawiło, że pan Marek pójdzie do tego radia, gdzie jest najlepsza kawa, i w tym kontekście Paweł Sito, dyrektor programowy Radiospacji, mówi, że u niego w domu jest najlepsza kawa. Więc liczy. Nadal liczy, chociaż nie wiem, jak teraz będą te relacje wyglądały między panem Pawłem a panem Markiem, bo jednak nie da się ukryć, że został trochę wykorzystany pan Marek Niedźwiecki tu do promocji Radiospacji w taki niekoniecznie czysty sposób. Zostało to zdecydowanie nadinterpretowane, bo Marek Niedźwiecki, owszem, ma pojawić się na antenie Radiospacji i to nawet ma pojawić się w trakcie listy przebojów, natomiast nie będzie jej prowadził, będzie gościem, bo teraz pan Marek to wszędzie się pojawia, w różnych stacjach radiowych, z jednego prostego powodu: promuje swoją książkę Dyrdy Marki, która już jest dostępna, którą można sobie kupić, można sobie poczytać. Tam różne takie anegdotki z życia radiowego, ale i nie tylko, pana Marka Niedźwieckiego. Natomiast podkreślił w takim branżowym portalu radionewsletter.pl, że nie poprowadzi już więcej żadnej listy przebojów. Dlaczego?
0: Tak.
1: Bo już nic nie musi.
0: No to już jest dla niego zamknięta sprawa.
1: Tak. Natomiast tu warto wspomnieć, ja się tak zastanawiam, bo a propos Radiospacji, to Radiospacja doczekała się nowego dyrektora, głównie do spraw promocji. To jest pan Jacek Nowak. On pracował na początku w RMF FM w latach 90. Później poszedł do TVN-u i tam, zdaje się, tę fundację TVN-owską też dość mocno rozwijał. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie różnego rodzaju finansów i też ma się tu zająć tym w radiospacji. Ma pomysły, jak można było przeczytać w wirtualnych mediach. Chce coś tam zrobić, bo na razie jak zobaczył, jak to wszystko wygląda, no to jest, to mówi, że złapał się za głowę, bo tu są fajni ludzie, którzy naprawdę, którym się chce, entuzjazm jest, natomiast no brakuje jakiejś takiej pewnej spójności. No nie, da się ukryć. No trzeba tu kogoś, kto złapie to wszystko za twarz i przede wszystkim zadba również o to, żeby ci ludzie audycji za darmo nie prowadzili. Ma to się wyklarować w ciągu najbliższych miesięcy. Panu Jackowi oczywiście życzymy powodzenia, no bo kolejne medium nadające w sieci z dosyć nietypową rzeczywiście i unikalną ofertą programową, to myślę, że jest coś ciekawego i coś, co może zyskać słuchaczy. No tylko wiadomo, trzeba promocji i pieniędzy. A tych ostatnich radiospacja zdecydowanie na razie nie ma. No to co, teraz jeszcze trójka.
0: Tak, plotka o panu Marku się nie potwierdziła, ale są takie plotki, które no jednak się okazują zgodne z prawdą. I taką plotkę wam przekazaliśmy tydzień temu, że w Trójce no ma się pojawić kilku dziennikarzy muzycznych z różnych stacji. Oni w ogóle sami tam chcą, po prostu już pukają, walą do drzwi, do okien i się zabijają po prostu o to, kto ma tam prowadzić audycję w tej nowej odsłonie Trójki muzyczno-kulturalnej, a pan Marek Wiernik im sekunduje. No mniej więcej coś w tym rodzaju.
1: Jak ktoś nie ma pracy, to się stara. No i taki właśnie ktoś.
0: Ktoś, kto nie ma pracy, a ją niedawno stracił, już przywoływaliśmy ten wątek. Mowa o panu Łukaszu Ciechańskim. To jest informacja z dziś, opublikowana na stronie Trójki, więc taka zupełna świeżynka, którą wam teraz przekazujemy, ją tutaj na bieżąco dopisywaliśmy do naszych audycyjnych notatek. Łukasz Ciechański ma się niedługo pojawić w paśmie porannym Trójki. W takim razie, gdzie się będzie pojawiał Michał Kirmuć, chciałam zapytać.
1: No właśnie.
0: Mam nadzieję, że nie dadzą mu zginąć, bo on tam był jednym z pierwszych tych nowych.
1: Może go na popołudnie wcisnął i się wyśpi przynajmniej facet.
0: Może, wtedy migała będzie musiał pójść sobie jeszcze gdzie indziej. Także zobaczymy, na ten układ ramówki cały czas czekamy do końca września. Łukasz Ciechański to, jak napisano o nim na stronie Trójki, człowiek orkiestra. Jest nie tylko prezenterem radiowym, ale także montażystą, producentem wideo oraz basistą zespołu Wild Pig. Jak ktoś nie rozumie w języku angielskim, no to zespoł Dzika Świnia. Przygodę z radiem zaczął w 2005 roku w akademickim Radiu Campus. Później związany był z antyradiem, czyli Z Planetą FM, radiostacją i rock radiem. Czyli większość ogólnie stacji, jakie Euro-Z tam próbował tworzyć z różnym skutkiem, no a potem rock radio, czyli Agora. Ja już naprawdę to komentowałam milion razy, właśnie mając między innymi w głowie postać pana Ciechańskiego. Po prostu dziennikarzy, którzy poprowadzą wszystko. A no zobaczcie, antyradio, czyli rock, czyli Z, czyli teoretycznie chillout, Planeta FM, radiostacja, no to czyli jakaś tam muzyka
1: klubowa,
0: dla młodzieży, taneczna. Jakaś klubowa, coś takiego. Czyli rozumiem, że gdyby go w Trójce nie chcieli, to on by poszedł do RMF Classic.
1: Albo do Dwójki.
0: I też byłby tak specjalistą od muzyki klasycznej lub filmowej, a jakby go tam nie chcieli, to by poszedł do Vox FM i robiłby jakieś audycje z muzyką disco polo, tak? Bo on we wszystkim się sprawdzi. Ja tutaj na pewno jestem dosyć wredną i złośliwą osobą. Mam tutaj z tego właśnie komunikatu, który był na stronie Trójki, wypowiedzi pana Ciechańskiego, więc pozwólcie, że go tutaj pogrillujemy przez chwilę. Co on powiedział? No. Trójka zawsze była, jest i będzie miejscem, gdzie prezenter, DJ, dziennikarz, czy jakkolwiek moi koledzy i koleżanki z branży chcą się nazywać, jest kimś więcej niż zapowiadaczem utworów, konkursów, kolejnej akcji sponsorowanej albo konkursu SMS-owego, w którym można wygrać dużego Fiata i bagażnik pełen galaretki od sponsora.
1: Z pewnością no. Jest kimś więcej, a zwłaszcza jak prowadzi listę przebojów, to mogą cię na przykład zrobić, może się zrobić zrobić wokół ciebie afera dość duża, to prawda.
0: Może. Ale to jest jeszcze niewinne zdanie, w którym na pewno jakaś tam prawda jest. Ale co on jeszcze powiedział? Bo nie wiem, czy ty to czytałeś w ogóle.
1: Czytałem.
0: Tak. Ach, już jesteś przygotowany. Tak. Dobrze. Trójka ma zaplecze technologiczne i infrastrukturę, których pozazdrościć jej może każda komercyjna stacja radiowa. Komercyjne stacje wmawiają słuchaczom, że grają co chcą, albo są bezkompromisowe. Do czego to są aluzje? Do czego?
1: Czekaj, kto był bezkompromisowy? Anty?
0: No, Antyradio, jego dawny pracodawca miał, czy też ma, bo miał hasło rokowo bezkompromisowi,
1: tak.
0: Potem mieli najlepszy rok na świecie. Nie wiem, czy to dalej jest utrzymane, a grają co chcą, gramy co chcemy, no tam akurat pan... nie pracował.
1: No to ja mam taki challenge dla pana Łukasza.
0: A kto miał hasło gramy co chcemy? Halo.
1: Czekaj. Gramy co chcemy, gramy co chcemy, przypomnij mi.
0: SK Rock.
1: Okej, bo mi to się kojarzy z Jack FM, Playing What We Want, więc...
0: Ale widzisz takie sprytne aluzje tutaj. Trzeba się jakoś orientować, żeby kojarzyć,
1: ale,
0: o co chodzi.
1: Ale to ja mam taki challenge dla pana Łukasza, żeby w pierwszej audycji w Trójce zagrał Zenka Martyniuka i zobaczymy, jak zareagują słuchacze.
0: Kontynuując, kiedy w rzeczywistości playlistę generuje komputer, a sami prezenterzy mają dosyć tych samych utworów, które zapowiadają po kilkanaście razy w tygodniu.
1: Nie, to jest akurat prawda.
0: No nie sposób się nie zgodzić, bo tak rzeczywiście jest. Bardziej tutaj właśnie się uśmiecham w stronę tego przytyku między innymi dobowego pracodawcy. Uważam, że komercyjne stacje uwikłane w niejednoznaczne układy z wytwórniami, niedopuszczające młodych zespołów na antenę, zamknięte w samouwielbieniu i oprawiające w ramki swoje ostatnie wyniki słuchalności, powinni zacząć się bać.
1: Ale czekaj, to do niedawna o Trójce gdzieś czytałem takie opinie, już teraz nie pamiętam czyje, bo to o Trójce to teraz każdy się wypowiada, ale ktoś tam właśnie ostatnio mówił też o Trójce, że jeszcze do niedawna to też było radio będące tak naprawdę słupem ogłoszeniowym największych dwóch wytwórni. Także...
0: No właśnie. A poza tym, czy stacje radiowe nie dopuszczają młodych? No okej, może mogłyby więcej. Nie znamy tak dobrze tych realiów, tego, co wychodzi z wytwórni i co w związku z tym mogłoby pojawiać się na antenie, a się na przykład nie pojawia. Ale przecież są młodzi artyści. No trudno, żeby całą antenę teraz wypełnili młodzi. No może
1: znaczy,
0: nie
1: wiesz, jak
0: wszystkiego.
1: To jest wszystko, to jest to, co ja już mówiłem kiedyś. To wszystko zależy od tego, kogo zapytasz, bo wytwórnie akurat będą narzekać mocno na stacje radiowe i to jest, i trochę prawdy w tym rzeczywiście jest, że po prostu stacje radiowe nie grają piosenek zbyt wielu właśnie mniej znanych artystów, albo nie grają, ale tak naprawdę to chodzi o to, że nie grają tego, co wytwórnie podsyła. I co te wytwórnie chciałyby, żeby było grane. No bo jeżeli podsyłają rzeczy, które się na przykład nie nadają, albo po prostu są słabe, no to czemu się dziwić?
0: No tak, rzeczywiście. Ale to jeszcze nie jest koniec, bo jest teraz ważne zdanie.
1: No.
0: Aha, polityka. Ja się w politykę nie mieszam. Jak się chcecie kłócić, to się kłóćcie dalej. Ale z daleka od radia i od mojej nieskromnej osoby. Przyszedłem tutaj rzuć gumę i orać konkurencję. I właśnie skończyła mi się guma. Boże, jaki śmieszek! O matko, dajcie wody.
1: Zaraz. Orać konkurencję. Czekaj, przypomnij mi, czy teraz przypadkiem program Trzeci Polskiego Radia nie ma w historii swojej najniższej słuchalności?
0: No ma, ale przecież mają się zacząć bać wszyscy dookoła.
1: Wszyscy mają, to myślę,
0: teraz
1: że...
0: Teraz nagle ta słuchalność będzie, wiesz, najwyższa, podskoczy po prostu 5 razy.
1: Aha, bo na razie to brzmi tak, jakby miał zacząć ewentualnie podgryzać konkurencję, a nie orać konkurencję.
0: No ale przede wszystkim, nie wiem, czasami też się nazywam symetrystką, ale akurat niekoniecznie lubię taki symetryzm. Na zasadzie mnie to wszystko nie dotyczy. No bo jednak cię dotyczy, panie Łukaszu. W sensie takim, że dołączasz do radia w pewnym określonym momencie.
1: Momencie, tak.
0: Po tym, kiedy pewne określone rzeczy się stały i udając, że ty tego nie widzisz, zamykając na to świadomie oczy, no to tak trochę chyba postępujesz słabo, no bo nie ma co udawać. To nie jest jakiś przypadkowy moment, że sobie akurat dołączyłeś dlatego, że cię ktoś tam zaprosił i będzie fajnie, tylko rzeczywiście jest robiona jakaś antena kosztem kogoś. Kuba Strzyczkowski został potraktowany jak potraktowany, wcześniej Marek Niedźwiecki, a ty mówisz, że ja się w to nie mieszam, bo przyszedłem orać konkurencję i skończyła mi się guma.
1: A media publiczne zawsze będą, czy tego chcemy, czy nie, w mniejszym lub większym stopniu uwikłane w te kwestie polityczne, oczywiście. No bo mediami publicznymi rządzi i ma na nie wpływ ten, kto wygrywa w wyborach. No i tyle.
0: Oczywiście, nie da się inaczej, więc zawsze to będzie miało jakiś związek jedno z drugim. No i naprawdę osoba, która tyle przepracowała w tym Eurozecie i była po prostu do wszystkich zadań, jaki tam głupi Eurozet sobie wymyślił kolejny projekt, to on tam pójdzie i będzie to prowadził. Nagle teraz ma być wiarygodna w sensie takim, że będzie tworzyć faktycznie jakieś takie radio, nie wiem, autorskie i faktycznie, że ten prezenter będzie kimś więcej niż osobą zapowiadającą piosenki i prowadzącą konkurs z galaretkami.
1: Inaczej, a ja ci powiem tak, akurat dobrze wiemy, jak wyglądają realia w mediach. I tu akurat będę pana Ciechańskiego trochę bronił, nie za dużo, ale jednak, bo wiesz, co innego jest sytuacja, w której pracujesz, no za coś ci płacą, za to ci płacą, żebyś zapowiadała te piosenki, reklamowała konkursy z galaretkami, a myślę, że jednak mimo wszystko, ale każdy, kto w tym radiu pracuje i kto ma jakiś tam odpowiedni w nim staż, bo myślę, że młodzi to nawet sobie mogą do końca czasem i nie zdawać sprawy z tego, jak to wszystko wyglądało, ale myślę, że pan Ciechański, no nie pamiętam, ile on tam ma lat, ale może być, myślę, na przykład w moim wieku albo starszy, no to pamięta też radio, które wyglądało jednak inaczej, w którym stacja radiowa, kiedy się do niej szło, nawet jeżeli to była stacja komercyjna, no to prezenter tam miał znacznie większy wpływ na kształt tego programu. I coś takiego jednak w tej Trójce jest. I myślę, że każdy, kto czuje się radiowcem, to jednak mimo wszystko do prowadzenia takiego radia zawsze będzie dążył. Co innego, no czasem po prostu trzeba, żeby zapłacić te rachunki od pierwszego do pierwszego, popracować w tych komercyjnych stacjach. Ich jest więcej. Natomiast no, myślę, że marzeniem każdego gdzieś tam radiowca jest jednak to, żeby grać to, co chcesz, mówić to, co chcesz, tu może być problem w przypadku Trójki. No, chyba, że o muzyce, no to faktycznie.
0: No właśnie, pamiętajmy tak. Jeszcze o tym epizodzie, że go w Rock Radio cenzurowali.
1: Dokładnie.
0: A tutaj idzie do Trójki.
1: Dokładnie. Więc myślę, że to takim jednak mimo wszystko spełnieniem marzenia każdego radiowca jest taka sytuacja i tu się nie ma co dziwić. A to, że ktoś wykonywał kiedyś taką, a nie inną pracę, no to okej, jednak ma umiejętności, ma warsztat, potrafił to robić, no to robił. Płacili mu za to.
0: No w każdym razie zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Skoro ma się pojawiać rano, no to pewnie jakaś nowa odsłona. Zapraszamy do Trójki.
1: Do Trójki zaprasza Łukasz Ciechański.
0: Do Trójki, chociaż może w Nowej Romówce będzie to miało jakieś inne nazwy. No bo pytanie, czy te wszystkie elementy tego poranka zostaną, czy nie będzie na nie miejsca w audycji, w programie muzyczno-kulturalnym typu wywiady z politykami albo pytania z kosmosu Tomasza Rożka. I w takim razie jaki format miałaby mieć ta audycja, a może dostanie coś jeszcze, na przykład jakąś autorską audycję muzyczną i wtedy ciekawe, jakby się w tym odnalazł, bo jednak to trochę inny styl prowadzenia niż ten, do którego jest przyzwyczajony. Nie mówię, że nie umie tego robić, ale jednak przez lata musiał robić trochę co innego, to znaczy gadać na antenie jakieś głupotki.
1: Dokładnie.
0: A w audycji muzycznej należałoby coś powiedzieć o muzyce, a do tego trzeba mieć jakąś wiedzę, orientację właśnie w tej dziedzinie.
1: Wiesz, no, ja tak zakładam po prostu, że mimo wszystko jednak pracując w takich mediach, bo ja wiem po sobie, ja bym w życiu nie był w stanie, pracując w takich mediach, nawet okej, zapowiadając te konkursy tam z galaretkami i tak dalej, to wracając do domu, ja nie byłbym w stanie tego słuchać dalej. No szanujmy się.
0: Trudno, żeby.
1: Więc myślę, że i mam taką nadzieję przynajmniej. Ja wierzę w drugiego człowieka jednak jakoś tam czasem. Zdarza mi się. I mam nadzieję, że pan Łukasz rzeczywiście potrafi robić co innego i potrafi się przestawić na te nowe tory. No ale okoliczności, w jakich zmienia barwy, są zdecydowanie niesprzyjające.
0: W każdym razie, kiedy będziemy już wiedzieli dokładnie, w jakich godzinach będzie go można słuchać, jaką to będzie miało formę i co w takim razie stanie się z Michałem Kirmuciem, to wam na pewno tym wszystkim powiemy, bo czekamy z utęsknieniem na tę jesienną ramówkę. No i na tym właśnie kończy się 92. wydanie programu RTV.
1: Dokładnie. Spotkamy się z wami za czas jakiś, może za tydzień, może za dwa, a na pewno na początku października, to już wiemy. No cóż, przypominam o pytaniach.
0: Ale liczymy, że wcześniej.
1: Tak, liczymy, że wcześniej, oczywiście, że tak. Przypominam o pytaniach, które zbieramy od was do setnego odcinka. Możecie je zadawać na Facebooku Radia DHT, możecie je zadawać w komentarzach pod audycją w Tyflo Podcaście i na YouTubie Tyflo Podcastu. Tam pytajcie, my to wszystko będziemy spisywać i oczywiście na te pytania odpowiemy w odcinku setnym, który coraz bliżej. A na dziś to by było już tyle. Milena Wiśniewska.
0: I Michał Dziwisz, no ale jeszcze musi być piosenka. Powracamy do tego wątku kulturalnego w związku z popcastem, czyli podcastem o popkulturze pani Borowieckiej.
1: I że kulturę to w zasadzie każdy ma swoją. Tak będzie i będzie taka piosenka. Tu coś będzie na przykład o pluciu na chodnik, chociażby w tekście. No ale to właśnie, to jest nasza kultura. I o tym zaśpiewa Sztywny Palazzi. Do usłyszenia, trzymajcie się.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 5 dzień lipca, to w kalendarzu. My startujemy po raz 191 z Tyflo Przeglądem, czyli audycją, w której rozmawiamy głównie o kwestiach technologicznych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Dziś skład taki, powiedziałbym, lekko uszczuplony, no ale to wakacje. To wiecie jak jest. Witamy was bardzo serdecznie przy mikrofonach Michał Dziwisz mówiący te słowa oraz Paweł Masarczyk i Piotr Machacz. Witajcie.
5: Cześć, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. W sumie to chyba jeszcze nawet dzień dobry. Spokojnie możemy powiedzieć naszym słuchaczom, bo jeszcze ten dzień długi i tą jego długością będziemy się mogli przez najbliższe tygodnie, tak podejrzewam, jeszcze spokojnie cieszyć. Mamy wakacje, mamy nadzieję, że wy z tych wakacyjnych uroków korzystacie, że macie czas na to, żeby nas w spokoju posłuchać. A o czym dziś słuchać będzie można? A to posłuchajcie teraz mnie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w dodatkach dla NVDA. Także nowości, ale w grach. I jeszcze jedne nowości, tym razem z konwencji NFB 2023. MLM. Klient Lemiego na iOS dostaje poprawki dostępności. Muzeum Zamojskich w Kozłówce bardziej dostępne. Zbiórka na rzecz Polskiej Grupy Młodzieży uczestniczącej w obozie ICC. Voice Vista. Kolejna aplikacja na bazie Microsoft Soundscape. Nadchodzi alternatywa dla Twittera od twórców Facebooka. YouTube bierze się za adblockery. Masa nowości w testerskich wersjach Windows. Oraz oczywiście co nieco o sztucznej inteligencji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
5: Tyfloprzeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
1: Zapraszamy do kontaktu. Wasze wypowiedzi są nieodłączną częścią tej audycji i za wszystkie wypowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy. Skoro mowa już o wypowiedziach, które możecie do nas wysyłać, to oczywiście nie tylko wysyłać, ale możecie też dzwonić i już jedna osoba korzysta z tej okazji, żeby do nas zadzwonić, więc tak już rzutem na taśmę, idąc za ciosem, odbieramy to połączenie. Jest z nami Arek, którego serdecznie witamy. Ja myślę, że Arek to się nawet nie spodziewał, że to tak szybko pójdzie. No ale dobrze, witaj Arku. Do nas przybywasz?
6: Z czym do was przychodzę? Godzinę temu, dokładnie o godzinie 18.57 ukazały się nowe wersje systemów od Apple. iOS 17.0 beta 3, macOS 14.0 beta 3, watchOS 10.0 beta 3 i tak dalej, i tak dalej. I tak, na macOSie aktualizacja zajmuje na moim Macu Mini M2 Pro. Aktualizacja zajmuje 3,23 GB, co pozwala sądzić, że wiele usług systemowych zostało spatchowanych i podmienionych, co z kolei pozwala sądzić, że kilka błędów zostało naprawionych, a pewnie też nowe błędy się pokazały. iOS 17 beta 3 na moim iPhone 14 Pro to rozmiar aktualizacji 1,3 GB, tak samo jak w przypadku macOS-a, również jest to dość spora aktualizacja, a jako, że jest to beta trzecia systemów od Apple, to możemy powoli zauważać prawdopodobnie to, że jakieś feedbacki, które były zgłaszane przez użytkowników, będą stosunkowo szybko i skutecznie poprawiane, bo jak pewnie wam mówiłem, beta druga została skompilowana 10 czerwca, więc ludzie nie mieli jeszcze czasu, inżynierowie od Apple nie mieli jeszcze czasu, żeby połatać problemy bety pierwszej, problemy, które zgłaszali użytkownicy. Beta była już gotowa 10 czerwca, więc zaledwie kilka dni po WWDC, a była jeszcze przechowywana jakiś czas, no bo taki mają tam cykl wydawniczy. No i tak, będę jeszcze prawdopodobnie do was dzwonił później, to tak zapowiadam, tylko że będę prawdopodobnie do was dzwonił, bo teraz zabieram się za studiowanie bet, zarówno iOS-a, jak i macOS-a. Bawiłem się jeszcze jedną aplikacją na Maca, nazywa się ona Clip Tools, aplikacja stworzona przez pana, nie znam niemieckiego, nazywa się Gary Rosenzweig, jakkolwiek prowadzi bardzo znany kanał na YouTube o nazwie MacMost Video, to jest kanał poświęcony poradom, tutorialom i tak dalej związanym z macOS-em. I napisał sobie taką aplikację, która jest menedżerem schowka, ale nie tylko. Możemy też robić rzeczy w stylu sortowania zaznaczenia, dodawania do siebie zaznaczenia, czyli że mamy na przykład jakieś liczby, możemy wykonywać operacje matematyczne na zaznaczeniu, czyli zaznaczymy sobie w tekście jakąś operację, możemy od razu ją wykonać tym programem. Możemy zamieniać liczby na słowa, niestety chyba tylko w języku angielskim. I wiele innych przydatnych rzeczy. Aplikacja jest całkowicie darmowa, jest do pobrania z App Store'a, czyli jeżeli boimy się pobierać aplikacje z zewnętrznych źródeł, no to możemy pobierać je, możemy sobie tą aplikację Clip Tools pobrać z App Store'a. Co więcej, mamy też to, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, a propos moda do Gothic i Gothic 2 Nockruga. Kontaktowałem się z ludźmi od silnika Open Gothic w celu ogarnięcia tego, czy będzie sens przepisywać tak zwaną jagę na Open Gothic, czy nie. Jeżeli ktoś chce śledzić postęp tych prac, no to zapraszam na stronę www.github.com/try/opengothic/issues/479. Tam toczy się dyskusja na temat dostępności gry, czy jest dalej sens rozwijać to na Unionie, czy jest sens rozwijać to na jednak nowym, nowocześniejszym silniku Gothica. Jeszcze a propos gier, to też informacja sprzed chwili. Ma 7 lipca ukazać się nowy serwer gry Miss World. Jest to MMORPG audio, w które wiele osób się zagrywało. Nowy serwer jak na razie chyba tylko w języku chińskim, przynajmniej mi nic nie wiadomo o tym, żeby miał się ukazać w wersji angielskiej. Pewnie on się ukaże dla nas też za jakiś czas, ale jak na razie tylko w języku chińskim. Ma być dużo poprawek związanych z balansem, z gameplayem i tak dalej. Więc też z niecierpliwością na to czekam, bo jednak Miss World to gra, w której bardzo dużo czasu spędziłem i chciałbym, żeby jakoś to się dalej rozwijało i nadal szło do przodu. Co jeszcze? O Cryptulsie mówiłem. Pojawiła się nowa wersja aplikacji ChronoSync, o której też mówiłem na Maca, do tworzenia kopii zapasowych. Nowa wersja z poprawkami już do Sonomy, do macOS 14. Więc jeżeli ktoś ma betę, coś mu w ChronoSyncu nie działało, no to może mieć nadzieję, że teraz już będzie działało. Firma Ecom Technologies odpowiedzialna za ten program naprawdę dość szybko te błędy łata, więc no pozostaje mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało dalej. Produkty od Rogue Ameba nadal niestety nie zostały przeportowane pod macOS 14, więc jeżeli ktoś używa loopbacka, audio hijacka i tak dalej, no to sobie niestety nie pokorzysta.

0: też na własnym silniku i podejrzewam, że dałoby się to zmodować przy odpowiednim nakładzie pracy i sił. Mhm. Nigdy nie zajmowałem się akurat Wormsami. Ja mam też, uczę się powoli silnika Wiedźmina jedynki, tak bardziej dla siebie. Na pewno wiem, że Wormsy dałoby się zmodować. Mhm. Wormsy, szczególnie właśnie Armageddon, czy jeszcze starszą edycję, dałoby się, jest to własny silnik, jest to silnik dość modowalny, bo kiedyś gry robiło się w taki sposób, że skrypty były na wierzchu, gry były niesamowicie modularne, to wynikało z wielu rzeczy, z takich między innymi, że bardzo ciężko było patchować gry jako tako, patche do gier bardzo często były generowane przez społeczność i właśnie te skrypty były patchowane, więc gry powiedzmy były tak półotwarte, można to powiedzieć, w tym sensie, że silnik był zamknięty, silnik był własnościowy, ale skrypty były możliwe do podejrzenia. Z tym, że w Wormsach problemem jest to, że Wormsy to jest gra taka mocno nastawiona na grę myszą.
1: No właśnie, tam każdy centymetr, każdy milimetr mapy ma znaczenie, jak celujemy i w ogóle jak tą mapę możemy sami sobie narysować też. W
0: edytorze. No właśnie, o to chodzi, dlatego czasami w modowaniu gier jest tak, że nawet jeżeli technicznie coś jest proste i przyjemne, to pojawia się problem natury takiej logistycznej. Jak to ugryźć, żeby było dobrze? To jest taki tak naprawdę główny problem przy modowaniu wielu pozycji, na który wiem, że wiele osób też natrafiło. Teraz ktoś pracuje nad modem do czego? Jak to się nazywa? No Final Fantasy, zdaje się, którejś tam edycji.
2: Tak, to siódemki, o tym jeszcze będzie później.
0: O tym będzie jeszcze, no... Życzę powodzenia, bo fajnie, że gry się pojawiają. Ja osobiście nie mogę się na ten temat wypowiedzieć nic. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Wiem tylko, że ta gra jest na PSX-a. W sensie była chyba oryginalna wersja na PSX-a i że to jest turowy JRPG. I wiem tak naprawdę o tym tylko tyle i nic więcej. Ale bardzo dobrze, że coraz gier dostaje tą dostępność, że moderom się w sumie coraz bardziej chce, mimo tego, że nowsze gry są coraz trudniejsze do modowania, gry stają się monolitami niestety, tworzonymi cały czas na jednym i tym samym silniku. Słyszałem takie opinie, że no skoro gra jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unreal Engine, to przecież spoko, bo przecież więcej gier może otrzymać dostępność. No niestety nie tak to działa, bo silnik to jest tak naprawdę tylko renderowanie tekstur, modeli, system cieni, system fizyczny i tak dalej. A rzeczy w stylu interfejs, mapy, każdy implementuje po swojemu, każdy implementuje według swojej wiedzy i uznania. Bo niestety technologie na przykład map, czy technologie właśnie rysowania interfejsu, które są oferowane przez silniki, są niewystarczające. Więc w gruncie rzeczy to, że mamy teraz dwa w sumie silniki, powiedzmy, bo mamy Unity dla tych gier takich mniejszych i Unreal Engine dla tych większych, to wcale nie oznacza nic dobrego dla moderów i dla modowania, bo gry stają się monolityczne, skrypty są wcielane nierzadko w kod samego silnika, a nawet jeżeli nie, to skrypty mają naprawdę bardzo mało do powiedzenia. Skrypty są odpowiedzialne tylko za renderowanie bardzo wysokopoziomowych elementów gry, takich jak NPC, w sensie postacie, które w grach się pojawiają, czy jakieś inne mało znaczące elementy. I modowanie takich gier niestety nie jest zbyt proste. Jestem w kontakcie z grupą moderską gry Sipu. To jest taka rosyjska gra, która dzieje się w Chinach i to jest gra z naprawdę bardzo wymagającym systemem walki. Gra, która potencjalnie mogłaby być grywalna dla osób niewidomych, ale nie jest. I przez to, że gra jest robiona na Unreal Engine 4, to zrobienie czegokolwiek poza tak naprawdę detektorem ścian jest graniczy praktycznie z cudem. Przez to, jak bardzo monolityczny, jak bardzo jednolity jakby jest to silnik. No i tak to właśnie jest. Tutaj odnoszę się do tego, co ludzie mi mówili, bo wiele osób się mnie pytało, ale słuchaj, jak to jest,

0: Dlaczego ty narzekasz na to, że większość gier jest na jednym, dwóch silnikach, jak to powinno być dobrze dla dostępności? No to teraz, jak ktoś nie wiedział, to mam nadzieję, że już wie, o co chodzi w tym. No, deweloperzy mają dużo większe zaplecze. Teraz każdy system operacyjny, nawet system operacyjny konsol, mają teraz systemy TTS, mają systemy podwyższonego kontrastu, mają systemy filtrowania shaderów. Mają systemy anti-aliasingowe, mają systemy dla osób, które mają daltonizm i tak dalej, i tak dalej. I teraz przez to, że deweloperzy zabrali modderom możliwość, czy to specjalnie, czy to niespecjalnie, bo to też jest kwestia wygody, to jest trochę tak jak z elektronem, zabrali modderom możliwość tworzenia modyfikacji do gier, otrzymując przy tym bardzo, bardzo duże zaplecze do tworzenia tej dostępności samemu i to, że gry nie mają dostępności. Przepraszam bardzo. To jest tylko i wyłącznie wina. Dziękuję. Niestety alergia daje się we znaki, jest gorąco. To jest tylko i wyłącznie wina deweloperów, że nadal relatywnie mało tytułów posiada wbudowaną dostępność, tak? Także to nie jest tak, że nagle modderom się odechciało i nagle ludzie nie walczą o dostępność gier, bo walczą, tylko po prostu mamy coraz mniej narzędzi, żeby cokolwiek z tym zrobić i właśnie dlatego powstają mody głównie do starych gier, nie licząc rzeczy, nie licząc gier pokroju Hadesa czy Stardew Valley. Tak naprawdę Hearthstone jest jedyną grą, która zrobiona na mainstreamowym silniku, dokładnie na Unity, która otrzymała modyfikację, bo spójrzcie na ostatnie mody, jakie pojawiły się do gier. Factorio to jest własny silnik. Stardew Valley tak samo.
1: Slay the Spire też.
0: Co takiego?
1: Slay the Spire też.
0: Slay the Spire też, własny silnik. Hades to samo, własny silnik. Zwróćcie uwagę na tę zależność, że tylko tak naprawdę poza Hearthstone'em World of Warcraft, własny silnik, swoją drogą silnik World of Warcraft to jest coś, za co podejrzewam nie jeden programista dał mu się pokroić. To jest bardzo, bardzo technicznie zaawansowany i sporo wyprzedzający swoje czasy silnik. O tym może innym czasem, innym razem opowiem. No w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dużo tych modów powstaje tylko i wyłącznie dzięki temu, że gry mają tak naprawdę własne silniki. No to się trochę rozgadałem o modowaniu gier tym razem. Niestety taką mam przypadłość, że lubię sobie pogadać, ale mam nadzieję, że kogoś to choć trochę zaciekawiło. Tymczasem chyba będę leciał aktualizować swoje systemy od Apple, żeby wam jeszcze trochę poględzić za jakiś czas.
2: Okej, Jarku, to w takim razie jasne. Powodzenia z testowaniem i daj znać, co tam nowego, jak już
0: dzięki.
2: Ogarniesz
0: na razie.
2: Co i jak. Trzymaj się, do usłyszenia.
0: Życzę dobrej audycji.
2: A dziękujemy bardzo.
3: Dzięki.
2: Pozdrawiamy. A teraz tak, w międzyczasie widziałem, że też do nas dwie osoby próbowały się dodzwonić, no ale się poddały, przynajmniej na razie. Cóż my tu mamy jeszcze? Na YouTubie Kacper do nas wysłał kilka emotek. Prosimy o może trochę tekstu, żeby było co czytać.
3: Pozdrawiamy.
2: Ale fajnie, pozdrawiamy, tak. Fajnie, że pozdrawia, fajnie, że nas słuchacie, fajnie, że jesteście z nami, ale tak tekst po prostu lepiej się interpretuje, jednak mimo wszystko. A teraz już przechodzimy do tematów, które mamy w naszych notatkach. Między innymi tu jeszcze takie trochę odniesienie do audycji poprzedniej, bo ostatnio mówiliśmy, że SharePlay się pojawił w aplikacji Broadcast i ty, Pawle, to testowałeś.
3: Testowałem i mogę troszkę o tym opowiedzieć. No i cóż, wraz z moim znajomym umówiliśmy się na rozmowę na FaceTime'ie i postanowiliśmy tą opcję przetestować. No i jak to działa? Kiedy chcemy zainicjować taką sesję SharePlay, w ogóle to było moje pierwsze doświadczenie z SharePlay'em w ogóle, z jakąkolwiek aplikacją, no i wybrałem sobie na cel właśnie Broadcast, bo akurat mam takiego znajomego, z którym się bardzo często wymieniamy jakimiś radiowymi odkryciami, czy to muzycznymi, głównie muzycznymi, ale w kwestii właśnie różnych ciekawych rozgłośni, które nadają jakąś muzykę, której my obaj słuchamy. No więc stwierdziłem, że można by do naszych rozmów dodać po prostu ten element puszczania od razu sobie na żywo tego, o czym rozmawiamy. No i cóż, okazuje się, że jest to dość proste w inicjalizacji, bo w samym broadcast klikamy na przycisk udostępnij, znaczy share, i wybieramy tam opcję share play. Jeżeli jesteśmy w trakcie rozmowy na FaceTime, to u drugiej strony, akurat tu kolega inicjował, więc u mnie pojawiła się informacja. To nie jest coś, co mi VoiceOver przeczytał automatycznie. No przez to, że kolega to zrobił, to mi o tym powiedział. Na ekranie pojawia się informacja, że aktualnie odtwarzane i tu nazwa rozgłośni, którą druga strona sobie odtworzyła. Oczywiście, żeby to wszystko zadziałało po obu stronach, my musimy też mieć zainstalowaną aplikację Broadcast. Czyli to nie jest tak, że ktoś nam może przestreamować radio po FaceTime'ie, tylko no, obydwie strony muszą tą aplikację mieć. Klikamy w tą nazwę tego nadawcy i oczywiście pojawia się zapytanie, czy chcemy otworzyć. Otwiera się nam Broadcast. W tym momencie to samo radio podłącza się u nas, no i zaczyna się granie. I tak naprawdę nie różni się to wiele od sytuacji, w której po prostu byśmy się umówili z drugą osobą albo z grupą znajomych, żeby sobie każdy po swojej stronie puścił to samo radio. Tylko że jeżeli ktoś zainicjował sesję, to może też tą stację zmienić, czyli kliknąć stop, wtedy nam przestaje grać cokolwiek. I my możemy w tym momencie wybrać inną stację, to znaczy wybierają ta osoba, która inicjowała. Nie wiem, czy druga strona też może, tego jeszcze nie testowałem.
1: Powinno tak być.
3: Powinno być, okej. Okay. No i w tym momencie rozpoczyna się granie tej nowej stacji, więc my nie musimy się martwić o to, żeby się też przełączyć w tym samym czasie. Jest to zsynchronizowane. Do czego to może być przydatne? No właśnie do tego, o czym mówiłem, czyli do odkrywania nowych rzeczy. Bo z jednej strony Broadcast to jest przepotężny katalog cały Radio Browsera, ponad 30 tysięcy stacji. Chociaż w praktyce jest ich mniej, bo Radio Browser, pamiętajcie, no nie uwzględnia tego, jakby każdy stream jakościowy, czyli powiedzmy, jeżeli jedna stacja ma stream w bitrate 128 kilobitów albo 256, albo tam jakieś 96, to niestety Radio Browser wymaga, żeby dodać każdy taki stream jako osobną stację, więc troszeczkę sztucznie podbija to ilość nadawców, którzy są w bazie Radio Browser, no ale tu nic nie poradzimy. Ale oprócz tego Broadcast pozwala nam również na dodawanie naszych własnych jakby stacji z linków, które posiadamy, no a tego to już sami sobie nie wyczarujemy. Może nam ktoś oczywiście taki link podesłać, ale no, my musielibyśmy go wpierw dodać do naszej kolekcji, bo oczywiście Broadcast ma swoje kolekcje, tak jak demonstrowaliśmy w audycji o przeróżnych aplikacjach do słuchania radia na urządzeniach iOS. No i tak naprawdę dzięki temu ktoś może nam pomóc odkryć jakąś stację. To, co jeszcze jest fajne, no to fakt, że w trakcie takiej sesji rzeczywiście jest tak, jak ty, Piotrze, mówiłeś, w momencie, w którym zaczynamy mówić, to u drugiej strony cisza się to radio i nas słychać trochę głośniej. Kiedy my przestajemy mówić, radio wraca na głośność tą oryginalną, co sprawia takie fajne wrażenie, jakbyśmy byli DJ-ami.
2: A jak bardzo to się przycisza? Czy to jest mniej więcej ten poziom, co złagodzenie dźwięku w stosunku do voice-overa, czy bardziej?
3: Chyba podobnie. Znaczy, jest to dość delikatne, na tyle, że muzyki można spokojnie słuchać.
1: Na pewno coś się wolniej zgłaśnia, z tego co pamiętam. Chyba, tak. Chyba to jest... No nie pamiętam, jak bardzo to się zcisza. Na pewno pamiętam, że samo ściszanie jest takie no dość gwałtowne, zwłaszcza jeśli dużo mówimy, to jest też na tyle mądre, że na przykład jest w stanie odrzucić dźwięki, nie wiem, jakbyśmy coś tam zaczęli ścili, zaczęli pisać na klawiaturze, takie rzeczy ignoruje, tylko jeśli faktycznie zaczniemy mówić, to wtedy się to zacznie ściszać i jak już skończymy mówić, to zgłaśnianie to jest powolne, na pewno wolniejsze niż voiceover, to tam może 2 sekundy zajmuje, więc to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Mhm.
3: No, ale przy słowie mówionym bym prawdopodobnie nie ryzykował, więc to bardziej do jakichś takich stacji typowo muzycznych. Natomiast rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że no, nie ma w Broadcast żadnej opcji, żeby z poziomu ekranu teraz odtwarzane, bo to jest jedyne miejsce, gdzie my w ogóle widzimy i możemy sterować tym odtwarzaniem tej stacji, nie można dodać stacji do ulubionych. Czyli jeżeli mój znajomy pokaże mi stację, której ja nie mam w swojej kolekcji, to no, oczywiście mogę sobie odpisać jej nazwę albo linka i dodać ręcznie, jest to bardzo czasochłonne, a przecież nie zawadziłoby mieć na tym ekranie teraz odtwarzane o przycisku dodaj do kolekcji. I to byłoby naprawdę fajne, bo rzeczywiście tak jak ja podałem ten przykład, że my ze znajomym sobie odkrywamy różne stacje, on tam czasami do mnie coś nagra, że odkrył właśnie nowe radio, które coś tam super muzykę gra, no to fajnie by było, jakbym mógł sobie od niego, zwłaszcza jak on mnie streamuje po FaceTime, jak robi ze mną sesję SharePlay, mogę sobie tą stację od niego po prostu skopiować i zapisać od razu bez przepisywania nazwy albo linku no, do mojej kolekcji.
2: Też może udało... kiedyś to dodadzą, kto wie. Chyba, może. Że to jest ograniczenie SharePlay jako takie.
3: Nie sądzę, bo to, co się dzieje tak naprawdę z SharePlayem, no to otwiera się lokalnie u ciebie to samo, co u tej drugiej osoby. Jakby wysyłana jest akcja do twojego broadcastera, że otwórz mi tą stację. Tylko, że te akcje są zsynchronizowane, więc nie sądzę, żeby to było problemem. Natomiast... przez chwilę udało mi się, i szkoda, że nie na dłużej, w jakiś sposób, zwłaszcza nawet na początku, jak zaczęła się transmisja, potem już było, jak ja zacząłem chodzić po okienkach i tam grzebać, to już nie chciało to za żadne skarby świata wrócić, udało mi się puścić to radio razem z moim znajomym przez słuchawkę do rozmów. I to było całkiem fajne, no bo ja jednak, ja rozumiem, że muzyka jest po to, żeby jej słuchać z głośników, ale mimo wszystko nie miałem akurat ochoty, żeby całe moje otoczenie słyszało moją rozmowę, a nie miałem problemu z tym, żeby przez ten głośniczek, zwłaszcza, że te rozmowy FaceTime'owe są w bardzo dobrej jakości, żeby też mi grało fajnie ściszające się radio. Nie miałbym z tym problemu. Także no, tutaj taka sytuacja. No i tak to wygląda. Przy okazji przetestowałem sobie funkcję Shazam w Broadcast. Bardzo ciekawe zjawisko, bo jeżeli stacje nie podają po prostu tytułu utworu, który jest grany, to możemy sobie nacisnąć jeden przycisk. On przez chwileczkę będzie nasłuchiwał tego, co aplikacja gra i uaktualni nam to, co normalnie byłoby aktualizowane przez stream, czyli informacje o aktualnie odtwarzanym utworze, uaktualni nam w tym okienku odtwarzania, tak jakby radio samo podało tą informację. Więc mamy te wszystkie opcje, takie jak na przykład otwórz Apple Music, historia mamy odgrywanych utworów i tak dalej. Więc no, to wszystko jest w Broadcast bardzo ładnie zintegrowane. Także na ten moment, o ile stacje działają w katalogu, to jest moja preferowana aplikacja do odtwarzania. Natomiast, no, tak jak już wspominaliśmy w audycji, są też inne, bo każda ma jakąś swoją przewagę, której nie ma inna. Chociaż do autora Broadcast chyba będę pisał maila z różnymi sugestiami, więc no zobaczymy, na co będzie otwarty.
2: No, może się uda i może jeszcze dodatkowo jakieś rzeczy w kwestii dostępności zostaną uwzględnione. No i tego, co, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o SharePlay, tak, że można było sobie chociaż dodać po prostu tak. Te stacje do naszych streamów. Widzę, że połączył się z nami Łukasz, tylko Łukasz tu ma jakiś jeszcze na razie problem z podłączeniem się do dźwięku, więc Łukaszu, dajemy ci szansę, a tymczasem mamy kilka komentarzy od Borysa na dobry początek. Tu pytanie do Arkadiusza. Czy pomiędzy starym a nowym serwerem Mist World będzie można się przełączać? To, no, Arka nie ma z nami, ale może nas słucha. To jakoś nawiąże do tego tematu. Drugie pytanie do wszystkich. Czy Forza Motorsport na Xboxa będzie potrzebować, aby konsola była ustawiona na angielski, by być dostępna? To Piotrze, coś wiesz na ten temat?
1: Pisałem do Brandona w momencie, kiedy chyba Paweł się zapytał, czy to będzie działało wszystko w języku polskim i on mi wtedy powiedział, że prawdopodobnie interfejs będzie udostępniony we wszystkich językach, w których gra jest zlokalizowana, natomiast nie był pewny co do audiodeskrypcji. Obiecał, że jeszcze mi da znać, jak będzie wiedział coś więcej, no natomiast nic więcej nie usłyszałem, więc... No na 100% trudno mi powiedzieć, ale można mieć nadzieję, no głosy polskie w Microsoftie są, wiem, że w poprzedniej Forzie był z tym problem, no ale jeśli tak powiedział i w poprzedniej grze, nad którą pracował, czyli to było Last of Us, faktycznie dało się zmienić język bez problemu, to mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Jeśli będziemy mieli więcej informacji, no to od razu damy wam znać.
2: No i teraz jeszcze kolejne pytania od Borysa. Jak z dostępnością Disney Plus na telewizorach LG? Czy ktoś z was coś wie na ten temat?
3: Nie.
1: Nie, wiem, że na Samsungu jest okej, ale no... Więc przypuszczam, że teoretycznie na LG też to powinno działać, ale no też tutaj nie jestem pewny.
2: Już widzę, że się Łukasz do nas podłączył, ale poczekaj chwilkę, Łukaszu. Jeszcze przeczytam kolejne pytania od naszego słuchacza. Jeżeli telewizor już został ustawiony pod moją rodzinę, jak mogę z tej pozycji włączyć przewodnik głosowy na telewizorach tej marki? Domyślam się, że tu chodzi o LG. Ja nie mam telewizora LG.
3: Ja też nie, ale były chyba podcasty były o LG, prawda?
2: A to szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam, ale sprawdź, Borysie, bo na pewno o jakichś telewizorach z udźwiękowieniem było, więc...
3: O Samsungu na pewno, ale tak mi się coś kojarzy, że LG...
2: Więc warto to po prostu sprawdzić, a oprócz tego no, na pewno instrukcja gdzieś tam, a nawet wystarczy, podejrzewam, wygooglać i coś znajdziesz. I zapomniałem dodać do poprzedniej wiadomości tego pytania. Jak na Disney Plus włączyć audiodeskrypcję? Pytanie, czy tam w ogóle jest?
3: Jest audiodeskrypcja.
1: Po angielsku jest, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, czy tam jakieś polskie materiały z audiodeskrypcją są. Generalnie audiodeskrypcja zarówno na Disney Plus i właściwie na większości innych serwisów streamingowych, które coś takiego oferują, włączamy poprzez przejście do ścieżek językowych. Tam zazwyczaj jakiś menu język i napisy. Tak zazwyczaj to się nazywa dźwięki i napisy. I tam sobie w sekcji języków szukamy po prostu języka z audiodeskrypcją. To będzie albo angielski audiodeskrypcja, polski audiodeskrypcja, albo jakieś inne języki. W jakich językach ta audiodeskrypcja jest, zależy od dostawcy treści. No Disneyu to większość jest po angielsku. Na Netflixie na przykład jest tak, że generalnie audiodeskrypcja jest robiona w tym języku, w którym powstaje dany materiał, więc nie wiem, polskie produkcje mają polską audiodeskrypcję, angielskie angielską, koreańską, chociaż tutaj jest wyjątek Squid Game. Tak, czy Dom z Papieru, który był hiszpański, też dostał angielską deskrypcję, ale generalnie to tak to wygląda. I tutaj zazwyczaj niestety, bo często telewizory też mają swoją opcję audiodeskrypcji w ustawieniach dostępności, przynajmniej Samsungi tak mają, więc myślę, że LG też, to niestety w tych aplikacjach nie działa, musimy to mimo wszystko sobie zrobić ręcznie.
2: A teraz odbieramy połączenie od naszego słuchacza Łukasza. Łukaszu, czy jesteś z nami? Oj, a... Wyglądało, że jest wszystko w porządku, a wygląda na to, że jednak nie. Jeszcze sprawdźmy. No nie, Łukasz teoretycznie ma odciszony dźwięk, a chyba nas po prostu nie słyszy. No nic, poczekamy. W takim razie może się Łukaszowi uda jakoś z nami połączyć. Może coś tu się zadzieje i będzie okej. Próbuj, Łukaszu, w każdym razie. A teraz... komentarz, który ukazał się pod naszą audycją, to jest pytanie naszego słuchacza Michała. Proszę o pomoc, jeśli ktoś ma pomysł. Przypuśćmy, że użytkownik iPhone'a z najnowszym iOS odebrał wiadomość e-mail natywną aplikacją poczta od Apple. Przypuśćmy, że wiadomość nie była plain text i autor wiadomości pewne fragmenty oznaczył jakimś kolorem czcionki, a inne fragmenty innym kolorem. Pytanie brzmi oczywiście, jak sprawdzić kolory poszczególnych miejsc w wiadomości. Przypisałem w poleceniach VoiceOvera do jednego z gestów akcję przeczytania stylu tekstu, ale to absolutnie w niczym nie pomogło. Ostatecznie jakoś udało się sprawdzić te kolory, ale była to metoda dość karkołomna. Zakładam, że metoda pewnie sprowadza się do udostępnienia wiadomości do jakiejś apki, która chętnie przekazuje atrybuty czcionek we współpracy z VoiceOverem. Ktoś coś dzięki z góry za pomysły. Czy ktoś z was coś podpowie?
3: No ja chyba nie mam tutaj na ten moment żadnego pomysłu. Właśnie też bardzo liczyłem na ten gest stylu czcionki, o którym Michał mówił.
1: Tak, ewentualnie jest stuknięcie trzema palcami raz, bo to w niektórych polach działa, natomiast w poczcie niestety nie. Też to przed audycją sprawdziłem i no poza tym nie mam niestety pomysłu.
2: Jeżeli mówisz, Michale, o eksporcie do jakiejś aplikacji, która może coś nam podpowiedzieć więcej, ja bym spróbował może do Pages.
3: Może.
1: No przejdzie może nawet do zwykłych notatek, bo tam chyba tekst formatowany da się skopiować.
2: Chyba też,
1: ale nie testowałem tego.
2: Ale na to bym stawiał, tu bym celował albo właśnie notatki, albo Pages, także...
1: Pages może więcej tego formatowania przyjąć może.
2: Dokładnie. Więc... Może właśnie w ten sposób udałoby się rozwiązać twój problem. A teraz, tu jeszcze mamy jeden komentarz od Michała.
3: Tak, i tutaj Michał nam poleca stronę. Mała polecajka, to znaczy nie wiem, czy polecam firmę, bo jeszcze nie znam skutków dokonanego zakupu, ale jeśli ktoś musi skorzystać z usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, to firma, a właściwie sklep pod adresem e-świadectwa.com zdaje się mieć bajecznie przystępny formularz i jedynym wyzwaniem staje się być wiedza o tym, jak odpowiadać na pytania, a ze znajomością danych i wcześniejszym przygotowaniem zdjęć sam zakup to kilkadziesiąt sekund. Ta dostępność to być może zasługa WordPressa na szybko stawianym sklepie, ale jakoś bardzo krytyczne dane osobowe tam się nie przewijają. No i mam nadzieję, że dokumentację załatwią OK. A za drogo też podobno nie jest. Najpierw wybór, czy dostawa e-mail, czy kurierem. Następnie wielki formularz pytań i pytanie i kilka pól do podłączania graficznych załączników. A następna podstrona to zwyczajna płatność Apple Pay, Blikiem i wszystkim innym włącznie. PS. Nie mam pewności dlaczego, bo kilka kwestii wystąpiło jednocześnie, ale WordPress po pierwszy raz potwierdzeniu formularza rzucił błędem krytycznym. Okazji na następny test szybko nie będzie, ale te pola formularza, do których można coś wpisać, chyba nie lubią Unicode i bezpieczniej stosować znaki z zakresu jednobajtowego. Jednak jak wyżej, nie wiem czy to, czy integralne i przeterminowane cookies lub na przykład źle przesłane pliki załączników lub jeszcze coś innego. Drugie podejście było zupełnie ok, ale jednocześnie wyczyściłem ciastka pliki. Zamiast iCloud przesłałem z dysku iPhone i zrezygnowałem z Unicode'a. W ten sposób nie wiadomo o co poszło, ale zależało mi na szybkim rozwiązaniu problemu, a eksperymenty mogły nie spodobać się systemowi sklepowemu. No i to dzięki Michale, bo to jest taki aspekt no jakiegokolwiek funkcjonowania chyba w nieruchomości czasem.
2: To się zgadza. Ja ostatnio też miałem potrzebę wykonania takiego audytu. Ja akurat skorzystałem z pierwszego wyniku z Google'a, czyli z serwisu audytomat.com i też tam nie miałem jakichś większych problemów, chociaż ta strona nie była jakoś bajecznie intuicyjna i mam wrażenie, że można było ją zrobić prościej i w bardziej dostępny sposób. A słyszymy, że Łukaszowi udało się okiełznać materię. Witaj, Łukaszu.
3: Witamy.
4: Tak, witam serdecznie. Dobry wieczór, słychać mnie?
2: Tak.
3: Tak.
4: Ten Zoom na Blindshellu, no to dzisiaj tak chodzi jak chce. Jakoś nie za bardzo chciało to wszystko załączyć, no ale wreszcie działa. No dzisiaj mam właśnie troszkę tematów. Najnowszy news ze wczoraj, no to jest właśnie to, że na Blindshellu możemy już robić zakupy, bo doszła aplikacja Amazon.
3: A tak, pisał nam o tym też słuchacz Dawid, więc dzięki wam obydwu za czujność i że dajecie znać.
4: No, jeszcze nic nie zamawiałem, tylko dopiero wczoraj założyłem konto na tym. No, bym powiedział, jakie pierwsze w sumie wrażenia, no... Bym powiedział, że szybkie to nie jest. Troszkę ta responsywność tu, że tak powiem, no nie jest taka jak w innych programach, no ale jest to w sumie dostępne.
3: Bo to chyba w ogóle jest aplikacja tradycyjna jakby na Androida Amazonu, tylko przepisana tak, żeby pod Blindshellem działała i tam zawsze... Wiem, że aplikacje w ten sposób robione, tak właśnie tak samo jest WhatsApp i Messenger.
4: Dokładnie tak.
3: One będą zawsze troszkę mniej optymalne niż takie dedykowane doświadczenia pisane pod Blindshella. Wiem, że z Audible jest podobna sytuacja. No, nas w Polsce to nie dotyczy, bo audiobooki tam no, raczej po polsku nie są.
4: I co ciekawe, do założenia konta tam trzeba podać maila. I potem nam przychodzi właśnie kot. I tu mamy też taki trochę mały problem, że jak jest ta aplikacja uruchomiona, to nam nie działa ten prawy przycisk do właśnie ulubionych aplikacji i wtedy nie możemy otworzyć poczty mailowej, żeby ten kod przeczytać i potrzebujemy jakiegoś drugiego urządzenia w tym samym czasie, czy to będzie komputer, czy drogi telefon i wtedy sobie otwieramy skrzynkę i po prostu ten kod trzeba wpisać.
1: Ja bym tutaj z tym lajkiem, jeśli chodzi o Blindshella, ale czy nie da się z poziomu aplikacji otworzyć listy powiadomień w ten sposób? Może tego otworzyć?
4: Nie, bo wtedy w tym mailu to tam się ustawia, co ile czasu mają te powiadomienia przychodzić. No, okay. Albo co 5 minut, albo co 15, co godzinę, co dziennie. No a tu jest to, że my ten kod no, w sumie potrzebujemy natychmiast. No i tu właśnie no, potrzebujemy jakieś drogie urządzenie, żeby to czytać właśnie. No, no ale konto jest założone, no i powiem, że aplikacja działa.
1: Okay. Tutaj jeszcze może dodam tak przy okazji Amazona. W przyszłym tygodniu mamy Amazon Prime Days. Pewnie jak słuchacie radia, nie wiem czy w telewizji też są reklamy, ale w radiu na pewno, więc to może być dobry moment, żeby rozejrzeć się po tej stronie. To jest chyba od 11 do 12 bądź 13 lipca. Teraz nie pamiętam, czy to trwa jeden czy dwa dni.
4: Tak, tak. Są te reklamy właśnie. A teraz mam jeszcze pytanie związane ze starym programem w sumie, ale to jeszcze działa. Czyli to jest program K9 Mail. I w jaki sposób tam otworzyć załącznik? Jeżeli jest wiadomość z załącznikiem, bo tam mamy przycisk pobierz i on gdzieś pobiera. Tylko gdzie to potem nie wiadomo. Otwieram folder pobrane i tam w sumie tego załącznika nie ma. Czy coś wiecie na ten temat, czy polecacie im już tam jakiś inny program nowszy do obsługi poczty na Androida?
3: Teraz właśnie, jakie jest wasze zdanie? Berdem, więc tam się mogło dużo pozmieniać. Ja też dawno nie używałem tego programu. Być może on ma jakiś swój folder w pamięci urządzenia, albo bezpośrednio, albo w folderze Android i tam chyba data, czy jakoś tak, i tam dużo aplikacji ma swoje podfoldery i tam trzyma też jakieś rzeczy, więc można spróbować w ten sposób popatrzeć. Jak rozumiem, tam gdzie kliknąłeś pobierz, nie zmienia się to później w jakiś otwórz.
1: Może na to pliku jeszcze raz trzeba kliknąć, nie wiem.
4: Tylko mówi, że załącznik został pobrany. Okay. No ale właśnie nie mamy przycisku, właśnie przycisku otwórz, czy w jakimś folderze, czy za pomocą tam czytnika dokumentów, czy Voice Audioidea.
3: Ja bym spojrzał w te dwa miejsca, czyli popatrzeć, czy w głównym folderze pamięci naszego urządzenia nie powstał jakiś folder K9 Mail. Też można sprawdzić tam folder downloads po prostu zwykły. Ja wiem, że to jest to samo, co pobrane jakby przez skrót, ale na pewno
4: no, tak.
3: Menedżerem plików, jakimś takim porządnym. No i jak nie, jak w żadnym z tych dwóch miejsc, to Android, potem data i potem czy tam nie ma jakieś com.coś tam.k9mail i czy tam się to nie chowa. Bo to najczęściej są takie podejrzane lokalizacje, gdzie to może być.
4: No dokładnie, no to tu, że tak powiem, dzięki za pomoc. Ja się tym właśnie pobawię. I na dzisiaj to by było w sumie tyle tematów. I, że tak powiem, życzę miłego słuchania i sam też dalej będę właśnie was słuchał.
2: Dzięki Łukaszu za telefon. Pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz myślę, że możemy już przejść do konkretnych tematów, które mamy. Na dobry początek zaczynamy od tego, co nowego, jeżeli chodzi o dodatki dla NVDA.
3: Tak, mamy dodatki 3, no one są dość drobne. Po pierwsze, wyszedł dodatek do Android Studio. Android Studio, czyli środowisko takie najbardziej podstawowe, programistyczne od Google, do tworzenia aplikacji natywnych na Androida. I ja szczerze mówiąc byłem zdziwiony, że do tego powstał dodatek, bo ja tak, jak moja pamięć sięga, ale fakt, że ta wiedza może być bardzo, bardzo nieaktualna, no to Android Studio nie było dostępne nigdy, więc jak tutaj można cokolwiek w ogóle dodatkiem zdziałać, ale jakieś tu powstały skróty klawiszowe do przemieszczania się po jakichś konkretnych tu elementach tego programu, ja to jeszcze potwierdzę, bo to autorstwa Queen dodatek. Tak, i autorka pisze, że na tym etapie jest to bardzo prymitywny dodatek, ale już sprawił, że korzystanie z Android Studio jest dużo bardziej produktywne. Dodaje skrót klawiszowy NVDA plus E, aby przeczytać stan, pasek stanu. I także sprawia, że klawisze F2 i Shift F2 czyta, do której linii się przemieszczamy. W sensie, kiedy F2 i Shift F2 to są skróty wbudowane, które pomagają nam w przemieszczaniu się, nie wiem, czy do jakichś błędów najbliższych, czy czegoś, i dostajemy wtedy informację, do której linii kodu się przenosimy. Także no tutaj taka pomoc. Natomiast drugą rzeczą jest Autoclip, bardzo prosty dodatek, który odczytuje nam w czasie rzeczywistym zmiany w schowku. Czyli jak coś tylko w schowku nowego się pojawi, dostaniemy o tym informację automatycznie. Można to włączać lub wyłączać skrótem NVDA Ctrl Shift K. Możemy też w narzędziach odpowiednią opcją. No i też tutaj jest możliwość przełączenia, czy te komunikaty z tego schowka mają przerywać to, co aktualnie jest czytane, czy mają się ładnie nam kolejkować. No a zamysł w dodatku jest taki, że jeżeli gramy w jakąś grę, i to zwłaszcza chyba te gry zagraniczne, ile dobrze kojarzę, te japońskie, chińskie i tak dalej, mają, chociaż chyba nie, może nie tylko, mają taką funkcję właśnie kopiowania komunikatów do schowka. No i wtedy my możemy je czytać NVDA. Takie obejście, jeżeli jakiś program lub gra nie wspiera NVDA bezpośrednio, no to można sprawdzić, żeby rzeczy były kopiowane do schowka i NVDA nam to przeczyta, więc takie obejście. Chyba Brock Investigator też w ten sposób działa. Chociaż nie wiem, tam coś chyba weszło, jakieś wsparcie dla screen readerów.
1: Nie, właśnie przez schowek, tak to weszło,
3: przez
1: bo
3: schowek.
1: No to tak, tam po prostu silnik na, tak, silnik tylko pozwala na coś takiego, właśnie a propos silników, to co Arek mówi, tutaj się nie dało bezpośrednio przemówić przez konsolę czy komputer, dlatego tam były w angielskiej wersji zastosowane sample, no a żeby temat obejść dla innych języków, to właśnie tak było to najłatwiej rozwiązać.
3: Tak. No i ostatni dodatek, który ja przygotowałem, czyli NVDA Highlighter Plus. No tutaj ekipa z Babbage, czyli no Leonard de Ritter i spółka z Holandii, będą chcieli rozbudowywać tą opcję podświetlania, którą mamy w NVDA, czyli no osoby widzące mogą zobaczyć, jak to my się przemieszczamy tym naszym kursorem, na czym my aktualnie stoimy. Bardzo sympatyczna funkcja, kiedy na przykład robimy jakąś prezentację, gdzie bardzo jest ważne, żeby pokazać osoby widzące, jak screen reader się przemieszcza. Kiedy na przykład współpracujemy z kimś widzącym i chcielibyśmy, żeby ta osoba wiedziała, gdzie my teraz jesteśmy na tym naszym komputerze, no to tutaj ekipa postanowiła rozbudować o nowe funkcje. Na ten moment jedyne, co mamy, to regularne sprawdzanie pozycji obiektów nawigatora i jej aktualizowanie. No czyli tutaj nie jest to już statyczne, tak jak było kiedyś, a aktualizuje się w miarę jak tam, nie wiem, obiekt się na przykład przemieści, bo jakaś tam się zmiana wydarzy, programy są dynamiczne, prawda? No ale są też problemy na razie, jeżeli już raz otworzymy i zamkniemy to okienko, to już go drugi raz nie otworzymy, bo wyświetli się nieznany błąd. No ale to jest pierwsza wersja dodatku, więc no, na pewno będzie i więcej nowych funkcji dodanych i też ten błąd zostanie wyeliminowany.
1: I na koniec jeszcze jeden dodatek ode mnie. Dodatek, który został niedawno odnaleziony przez społeczność Forum Audio Games, czyli dodatek Subtitle Reader, który przychodzi do nas z chińskiej społeczności NVDA. I to jest dodatek, który pozwala nam odczytywać napisy na niektórych stronach internetowych. Konkretnie to jest YouTube, Netflix, Disney+, to z takich stron, które mogą nam być przydatne. Vimeo, tutaj Paweł też mówił, że mu to działało. I też jakieś chińskie czy tam strony, o których nie słyszałem. Też tam kilka takich stron obsługiwanych jest. Dodatek jest tak połowicznie przetłumaczony. Strona na GitHubie nie jest, ale dokumentacja już na szczęście tak. Troszeczkę, kilka rzeczy możemy skonfigurować w tym dodatku, zwłaszcza jeśli chodzi o YouTube'a, i te wszystkie opcje konfiguracji znajdziemy w menu narzędzia. Ten dodatek tam stworzy swoje podmenu, które też nie jest nieprzetłumaczone, więc tutaj warto mieć jakiegoś tłumacza w gotowości, bo tam na przykład możemy ustawić sobie, czy dodatek ma nam czytać te napisy w tle, kiedy kontrolki odtwarzacza nie mają fokusu, a też jeśli chodzi o YouTube'a, to tam możemy ustawić, czy ma być czytany czat automatycznie oraz przy czytaniu czatu, czy mają być autorzy wiadomości czytani, bo to oni często mają długie niki, więc tutaj można sobie to ustawić. Jak już jesteśmy na jednej z obsługiwanych stron, no to możemy skrótem Caps Lock Y, domyślnie NVDA Y właściwie, sobie ten dodatek włączać lub wyłączać. Jak to działa? No ja to testowałem na Chromie i na Firefoxie, na YouTubie i Netflixie, i w Chromie to wszystko ładnie działało, te napisy były czytane bez problemu na obu z tych stronach, a na Firefoxie były już z tym większe problemy, bo YouTube nie działał w ogóle i sypał błędami. To tak akurat mam wersję alfa, więc to może być z tym związane, natomiast przez to, że miałem dźwięki na błąd włączone, to taki karabin maszynowy błędów mi się zaczął w konsoli pojawić, więc tutaj ten dodatek średnio chciał działać na YouTubie z Firefoxem, a natomiast jeśli chodzi o Netflixa, no to tutaj to już powiedzmy, że działało, natomiast za każdym razem, jak jakiś napis był czytany, to był powtarzany komunikat Firefoxa o trybie Picture in Picture, bo Firefox dodaje do większości odtwarzaczy wideo taki właśnie przycisk, który pozwala nam ten odtwarzacz odczepić do osobnego pływającego okna, no i ten dodatek, ten opis tego przycisku wyłapywał jako część napisów, więc to tak chciało działać średnio, natomiast jeśli właśnie chcemy obejrzeć coś, co nie jest dostępne w języku, w którym mówimy, a co posiada napisy. Czasami takie produkcje mogą się znaleźć, właśnie które nie mają angielskiego ani polskiego dubbingu, a chcielibyśmy je obejrzeć, no, napisy łatwiej dostać nawet właśnie na Netflixie, czy zwłaszcza, no to ten dodatek może się przydać. Szkoda tylko, że no, lepiej działa w Chromie, więc jeśli ktoś korzysta z Firefoxa, no to warto wyposażyć się w jakąś jeszcze przeglądarkę, albo właśnie Chroma, albo Brave'a lub Edge'a, bo z tymi przeglądarkami ten dodatek też działa i tutaj raczej też nie powinno być problemów, bo one wszystkie działają na jednym silniku.
2: No to teraz, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, zajrzyjmy do komentarzy. Tu Arek odpowiada Borysowi, że tak pomiędzy serwerami będzie się można przemieszczać. Co do Blindshella, to sprytna zagrywka twórców, żeby kupić drugiego. Taka ironiczna, kąśliwa uwaga na dziś. Cóż, następny komentarz od Borysa. Zapomniałem o jednym ważnym newsie. Amazon Alexa jest dostępna na Sonos w Polsce bez manipulacji kątem Sonos. Uwaga, w formularzu konfiguracji Alexy zalecam zostawienie jako kraju Stanów Zjednoczonych, ponieważ wtedy będzie nam działało więcej skilli, na przykład Pocket Cast. W celu dodania wchodzimy w apkę Sonos, ustawienia, usługi i sterowanie głosowe, następnie dodaj asystenta głosowego. Pozdrawiam. Jeszcze mamy jeden komentarz od Borysa. Chciałem również polecić serwis Pocket Cast. Działa wyśmienicie na iPhone'ie, Androidzie, Sonosie oraz na urządzeniach Alexy. Alexa wspiera również głosowe sterowanie tymże serwisem na Sonos. I to zdaje się kiedyś Mikołaj, kiedy tu z nami się w Tyflo Przeglądzie pojawiał, to mówił o Pocket Caście albo o jakimś...
1: To chyba przeglądarkowa wersja tego serwisie. Jest. Nie wiem, jak dostępna, ale też jakby coś tam na komputerze.
3: Pocket Casta na tym, na telefonie, na iPhone'ie, jako mojego odtwarzacza podcastowego. Jestem w zasadzie zadowolony. Parę rzeczy mógłby robić lepiej, ale no, bardzo fajna opcja. To oni wycofali się z webowej wersji ostatnio? Nie, czy Overcast chyba, tak? Ktoś się wycofywał i nie mówię o Stitcherze.
1: A to nie wiem. Okay.
3: Może mi się coś mylić.
1: Nie słyszałem, żeby Overcast się z czegoś wycofywał, ale może mi minęła ta informacja.
3: Okej, okay, okej.
2: Okay. I jeszcze jeden komentarz, którego autorem jest Nuno, czyli Arek. W ZDSR wsparcie Android Studio jest natywne i ta dostępność jest bardzo dobra. Skróty można ustawić w samym IDE. No to też dobrze o tym wiedzieć. Dzięki, Arku, za te informacje. Teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Nieco rozrywki nam Piotr zapewni dzięki informacjom o nowościach w grach audio.
1: Dokładnie i jak zwykle trochę się dzieje. Po pierwsze, skrótowo przejdziemy sobie biuletyn Audio Games, który też już jak zwykle na koniec miesiąca się ukazał. Standardowo dużo rzeczy, które się w nim pojawiło, informowałem o nich was na bieżąco, co nie znaczy, że w międzyczasie nie zdążyło się kilka ciekawych informacji pokazać. I tak na przykład jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, to na przykład pojawiła się nowa gra przeglądarkowa Elves of Alphaville. I to jest klon takiej serii gier LOGD, czyli Legend of the Green Dragon. To są takie proste gry RPG, które gdzieś chyba były kiedyś udostępnione na otwartym kodzie, bo tych klonów tej gier jest bardzo dużo. Nie wiem, ile z nich jeszcze działa, no natomiast to jest nowy, który jak najbardziej działa i jest cały czas rozwijany. Tutaj autorzy obiecują, że jakiś nowy content, nowe treści będą cały czas do niego dodawane. No i przez to, że gra też jest stworzona przez osoby niewidome, no to tutaj raczej też nie musimy się martwić o jej dostępność, bo po prostu powinno wszystko fajnie działać. I jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, to jest silnik do tworzenia gier RPG we wczesnym rozwoju. Nazywa się to Unseen RPG. To jest naprawdę bardzo wczesna wersja, natomiast już jakieś proste gry można w tym tworzyć. Głównie oparte na pisaniu plików tekstowych jest też taki prosty kreator, który nam pozwala te gry tworzyć. Autor to stworzył po części w przygotowaniu na ten game jam nadchodzący, o którym Paweł ostatnio mówił. I tutaj prosi jak najwięcej osób, żeby sobie go ściągnęły i wysyłały mu jakieś informacje zwrotne, jak wszystko działa, czy chcielibyście jeszcze jakieś funkcje w tym zobaczyć. To narzędzie jest robione w taki sposób, żeby było jak najprostsze do używania, także ktoś, kto nie ma w ogóle doświadczenia w tworzeniu gier, ale na przykład potrafi tworzyć fajne fabuły, mógłby sobie coś w tym tworzyć. Oczywiście to jest dosyć wąskie skupienie, bo tutaj są takie typowe gry RPG z turowym systemem walk tworzone. Natomiast właśnie przez to ten interfejs może być maksymalnie uproszczony i takie gry powinno się być tworzyć bardzo łatwo. To jest wszystko dostępne za darmo i znajdziecie do tego link w komentarzach. Teraz aktualizacje. Tutaj tradycyjnie Warsim dostał aktualizację. W poprzedniej wersji wspominałem o tym, że gra dostała możliwość tego, że możemy zostać nekromantą i gdzieś sobie tworzyć armię żywych trupów, która może dla nas walczyć. No i w tej wersji zostały dwie takie istotne rzeczy dodane do tego. Po pierwsze, możemy teraz czerpać do naszej armii z lokalnego cmentarza. A po drugie, nasi poddani też mogą zareagować na to, że robimy takie rzeczy. Jest dodane kilkanaście nowych zdarzeń, które mogą nam się zdarzyć na naszym tronie. Mogą do nas podchodzić różne osoby, albo inni nekromanci, albo właśnie jacyś poddani, którzy uważają, że to, co robimy, to szaleństwo i powinniśmy przestać. No i przez to, że no, oczywiście jesteśmy królem naszego królestwa, no to możemy zdecydować, co chcemy z takimi osobami zrobić. O Hearthstone wspominaliśmy, o Sunward Yesie też, natomiast dzięki temu, że tej aktualizacji doszło sporo nowych funkcji dla autorów modów, no tutaj właśnie też a propos modowania, mod Sunward Yes Ancient War, to jest taki mod, który dodaje takie właśnie nowe jednostki oparte na prawdziwych na prawdziwych oddziałach ze średniowiecza został zaktualizowany w taki sposób, aby właśnie wykorzystywać te nowe funkcje tego moda i ponadto otrzymał kampanię single player. Więc jeśli nie mamy z kim pograć w Sauna RTS-a z tym modem, no to możemy sobie teraz przejść fabułę, która jest teraz dołączona do tego modu. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się pojawia, dostała dwie aktualizacje. W pierwszej z nich dodano możliwość zmiany stosunków z osobami, które za nami podążają, bo tam w tej grze generalnie rekrutujemy ładne dziewczyny, w dużym skrócie, z przeszłości i przeszłości, bo tutaj w tej grze są też elementy fantazy i podróży w czasie. No teraz możemy z nimi zrywać lub poprosić ich o rękę i to też będzie później miało wpływ na to, jak one z nami rozmawiają, czy będą cały czas nas słuchać i walczyć dla nas. To była pierwsza aktualizacja, a druga, która na razie jest tylko dostępna dla patronów przez pierwsze dwa tygodnie, czyli tam pewnie też jeszcze jakiś tydzień został, dodała opcje, które pozwalają nam budować jakieś zdalne, jakieś oddalone posterunki, w których możemy osadzać nasze osoby, które dziś za nami idą. Możemy zmieniać im nazwy i dodano też nowe opcje zmiany wyglądu tych postaci. Na przykład jest fryzjer, możemy różne fryzury im robić i inne tego typu rzeczy. Periphery to jest gra webowa, w której eksplorujemy obcą planetę takim pojeździe, który może chodzić, ale też może zamieniać się w pojazd na kołach i jeździć, też możemy wbijać się w powietrze, mamy taki jakby plecak odrzutowy. Też została aktualizacja, która poprawia miks dźwięku, dzięki czemu powinno nam być łatwiej znajdywać przedmioty w tej grze i gra też powinna działać lepiej na słabszych komputerach. Tam niektóre efekty zostały trochę zmienione, powłączane w ten sposób, aby gra działała lepiej. To jest o tyle ciekawa gra, że cały dźwięk w tej grze jest kompletnie syntezowany. Tam nie ma żadnych sampli, tylko wszystko jest tworzone na bieżąco różnymi takimi syntezatorami, używając API Web Audio. To jest taki fajny przykład na to, co naprawdę możemy osiągnąć w przeglądarce. Więc warto sobie w tą grę pograć, zwłaszcza, że jest dostępne darmowe demo, a sama gra też nie jest jakoś bardzo droga, bo bodajże kosztuje chyba $2 albo $3, jakby ktoś ją chciał sobie kupić na itch.io lub na Steamie. W modzie Alter Eon tradycyjnie doszły nowe zaklęcia praktycznie dla każdej klasy, zmiany w gildii kartografii, więc tutaj tworzenie map, jakieś zmiany w labiryncie i to właściwie wszystko. Natomiast jest jeszcze jedna istotna informacja, jeśli chodzi o ten biuletyn, że nadal odbywa się letnia wyprzedaż Steama, która trwa do 13 lipca, więc jeszcze macie trochę ponad tydzień, żeby jakieś gry sobie kupić. A co możemy kupić? No praktycznie wszystko na Steamie jest w tym momencie przecenione mniej lub bardziej, więc albo zarówno jeśli szukacie typowych gier audio, takich jak na przykład The Veil czy Blind Drive, które są dostępne na Steamie, gier, które stały się w pełni dostępne, jak na przykład Brock, o którym już mówiliśmy, czy 1428, czy Skullgirls, czy gry, które mają mody, które czynią je dostępne, właśnie Slay the Spire czy Stardew Valley, o których już tutaj dzisiaj mówiliśmy, no to te wszystkie gry są przecenione i wiele, wiele innych, jakieś Street Fightery, Mortal Kombat czy inne tego typu gry też. Generalnie jeśli jakaś gra was ciekawi, to po prostu poleciłbym otworzyć sobie Steama, no i w polu wyszukiwania wpisać nazwę tej gry, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie ona przeceniona i dzięki temu możecie całkiem sporo zaoszczędzić, a przy okazji, jeśli jakaś gra was interesuje, nawet kiedy nie trwa jakaś wyprzedaż, warto ją sobie dodać do listy życzeń, jeśli macie konto na Steamie, bo dzięki temu, gdyby jakaś przecena się pojawiła, no to Steam wyśle wam wiadomość e-mail i poda wam nową cenę, więc warto to sobie zrobić, jeśli nie chcemy w tym momencie jakieś gry kupić, ale nas interesuje. To pierwsza sprawa, a teraz Euroflight 3, bo to jest temat, który też wraca już od jakiegoś czasu, są cały czas jakieś nowości zapowiedziane, gra jest coraz bliżej oficjalnej premiery, no i właśnie ukazała się dosyć duża demonstracja tej gry w języku słowackim.
3: Tak, ja też słuchałem tej demonstracji, ale fajnie, że jest też podsumowanie po angielsku, bo ja oczywiście mam wrażenie, że wiele zrozumiałem, natomiast za bardzo nie orientuję się w tej terminologii lotniczej i też nie grałem w poprzednie wersje, więc mam wrażenie, że miałem jakieś luki w wiedzy, no ale jest ciekawie.
1: Jest ciekawie, ja właśnie też tej prezentacji słuchałem. Później planowałem sobie to przepuścić przez Whispera i przetłumaczyć, natomiast ktoś mnie na forum Audio Gamesa uprzedził i dokładnie to samo zrobił. Dzięki czemu właśnie mogłem tutaj kilka takich, sobie takie notatki zrobiłem, co w tej grze się zmieniło. Ja też grałem w poprzedniej części, też troszeczkę orientuję się w symulatorach lotu, więc postaram się tutaj na ciekawsze rzeczy zwrócić uwagę, a zmieniło się całkiem sporo. Sama demonstracja zajmuje godzinę 20 i większość tego to jest jeden lot, więc no tutaj widać, że to jest bardziej złożona gra. Po pierwsze, samoloty, które posiadamy, zostają na lotnisku, na którym je wylądowaliśmy, więc nie możemy sobie po prostu z menu pobliskich lotnisk teleportować tych samolotów, więc no tutaj jeśli chcemy nawet sobie jakiś lot nieplanowany zrobić, no to musimy go wykonać z takiego lotniska, w którym jakiś samolot mamy. A propos lotnisk, to jeśli pamiętacie w poprzedniej wersji, no to te lotniska tego były podzielone na w kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej, takie małe, średnie i duże, ale tak naprawdę wszystkie były takie same. A teraz te lotniska mają prawdziwe układy wzięte z prawdziwych tych lotnisk, więc mamy tutaj, mamy kilka hangarów, wiele bramek, w których dosiadają pasażerowie, drogi kołowania, takie prawdziwe, którymi dojeżdżamy do konkretnych pasów. No a propos pasów, tutaj te pasy też już są prawdziwe. To już nie są po prostu, już nie jest po prostu pas 1, 2, 3, chyba tak to się nazywało, a teraz te pasy są nazywane od kierunków, w którym one idą, tak jak to jest w rzeczywistości. Każdy pilot ma swoją unikalną identyfikację, którą będzie wykorzystywać wieża, bo tak jak wcześniej wieża zawsze mówiła do nas SK737, to był nasz identyfikator. Teraz te identyfikatory będą inne. One chyba będą przydzielane przez grę, bo tam z tego co się orientuję, będziemy musieli teraz założyć sobie profil w internecie, bo chyba ta gra teraz będzie połączenia na stałe wymagała. No, w prawdziwym świecie identyfikator to ma konkretny lot, a nie pilot, no ale tutaj rozumiem, dlaczego to zostało w ten sposób zrobione. No i to jest i tak fajne, że faktycznie mamy unikalny dla siebie identyfikator. Większe samoloty wymagają holowania i tak faktycznie też w rzeczywistości jest. Taki Airbus czy Boeing, jak jest wyprowadzany z hangaru, to nie może sobie po prostu z tego hangaru wyjechać, tylko musimy poprosić kontrolę lotów właśnie o tak zwany pushback, odholowanie. Wtedy przyjeżdża specjalny samochód, podczepiany jest pod samolot i odholowuje go na miejsce, gdzie możemy odpalić silniki i dopiero potem sami zakołować na konkretny pas. Samoloty podczas lotu będą się psuć. W okienku informacji o samolocie mamy kondycję samolotu, która zaczyna się od 100%, no ale stopniowo jeśli jakiś samolot będziemy eksploatować, no to ta kondycja będzie spadać, no i w pewnym momencie będziemy po prostu musieli poprosić też przed startem o jego naprawę. Jeśli tego nie zrobimy, no to pewnie podczas lotu jakieś awarie nam się będą mogły zdarzyć. Klapy mają kilka ustawień i to jest też coś, co faktycznie tak naprawdę jest w realu. To nie jest tak, że klapy mogą być po prostu całkiem włączone, wyłączone, schowane, rozsunięte, tylko mają kilka pozycji, które są ustawione na podstawie tego, co akurat robimy, czy startujemy, czy podchodzimy do lądowania, czy po prostu lecimy. No i fajnie, że tutaj też to jest teraz odwzorowane. Jest symulowany zewnętrzny generator, tak zwany APU, który jest potrzebny do, no, do zasilania systemów samolotu, zanim zostaną uruchomione silniki. No to jest też taki mniejszy silnik odrzutowy, który jest przy większych samolotach, który też generuje nam moc, zanim te silniki odpalimy. A propos silników, to w końcu samoloty też mogą mieć różną ilość silników, bo w poprzednich wersjach pamiętacie, że niezależnie czy to był, czy to była jakaś mała Cessna awionetka, czy to był jakiś duży Boeing 747, czy Airbus A380, który w realu miał 4 silniki, no bo to jest bardzo duży samolot.
2: Zawsze były 2.
1: Zawsze były 2, no właśnie, a teraz już tak nie jest, to po pierwsze. A po drugie, nie ustawiamy już prędkości w, klawiszami dosłownie, tylko no, klawiszami ustawiamy po prostu moc pracy tych silników. To jest też podawane w procentach, więc no, jeśli chcemy lecieć szybciej albo wolniej, no to po prostu ustawiamy silniki na konkretną, na konkretny procent i jeśli samolot nie ma systemu automatycznego ustawiania prędkości, no bo te większe oczywiście mają, no to musimy monitorować, co te silniki robią i w odpowiednim momencie

awaryjnych. Są symulowane nowe systemy bezpieczeństwa. No i to jest też związane z tym, że tutaj sam lot jest bardziej teraz skomplikowany. System ostrzegawczy przed przeciągnięciami, czyli po prostu jeśli lecimy za wolno, tak? W pewnym momencie samolot po prostu zacznie nam spadać i to też już jest symulowane w grze. System też lecenia za szybko, bo to jest też możliwe, albo właśnie jeśli mamy nieodpowiednio ustawione klapy lub podwozie, bo one też mają swoje limity prędkości. System ostrzegania przed przeszkodami, tak zwany GPWS, to jest ten system, który mówi to słynne pull-up, jak kiedyś oglądaliście jakieś filmy, coś w samolotach, że zawsze taki słynny komunikat, to jest właśnie ten system, który generalnie działa na podstawie radarów, GPS-ów i wykrywa przed nami jakieś przeszkody, góry i tak dalej, ale też mówi nam, jak wysoko jesteśmy od ziemi podczas lądowania. I to też teraz w grze jest bardzo fajnie wzorowane. Bardziej realistyczne sterowanie i to jest też fajne. Jeśli ktoś grał w na przykład 3D Velocity, to tam też by to było bardziej realistycznie sterowane i teraz tak samo jest w Eurofly. Na ziemi skręcamy kołami, więc tutaj też musimy wejść w skręt, ale kiedy już osiągniemy interesujący nas kurs, no to musimy te koła wyprostować, a jak już lecimy, no to te same skróty będą nam przechylać skrzydła w prawo albo w lewo i dzięki temu właśnie wchodzimy w skręt w prawo, lewo. No i tutaj też jak już osiągniemy kurs, jaki chcieliśmy osiągnąć, no to musimy ten samolot wyprostować, a nie tak jak wcześniej, po prostu jedno naciśnięcie ściałki to był skręt o jeden stopień, więc tutaj też musimy bardziej zwracać uwagę na to, co z tym samolotem robimy. Też nie możemy zbyt ostro skręcać, bo po prostu możemy ten samolot obrócić do góry nogami, a to się pewnie źle skończy. Na to też jest zresztą system ostrzegania osobny. Dużo bardziej rozbudowana kontrola lotów. Tutaj też jest kilka rzeczy. Po pierwsze jest kilka częstotliwości, bo osobna częstotliwość jest dla tak zwanego groundu, czyli kontroli na ziemi danego lotniska. Osobno jest approach, czyli kontrola, która zajmuje się startami, lądowaniami samolotów na danym lotnisku. No i osobną częstotliwość ma kontrola danego kraju, w przestrzeni, w powietrzu danego kraju. I tutaj faktycznie to wszystko jest odwzorowane i będziemy musieli odpowiednio przełączać się między tymi częstotliwościami, no i z odpowiednimi osobami komunikować się. A propos komunikacji, będziemy mogli, z tego co zrozumiałem, tutaj może być błąd w tłumaczeniu, jeśli tak to przepraszam, ale z tego co zrozumiałem, to będziemy mogli z kontrolą lotu komunikować się przez polecenia głosowe, chyba po angielsku, ale też spokojnie będzie można to zrobić z menu. Tak zresztą właśnie w demonstracji to było głównie przez menu robione, no i musimy komunikować się z nimi dużo więcej. Tutaj bardziej faktycznie tak to jest w rzeczywistości. Musimy poprosić najpierw właśnie o holowanie czy o zatankowanie samolotu, bo to też jest zrobione przez kontrolę lotów. Później musimy zgłosić im nasz plan lotu. Kiedy wejdziemy w tą opcję, to otwiera się osobne okienko dialogowe, w którym musimy podać cel naszej podróży i to, czy będziemy zabierać pasażerów lub nie. Więc tutaj też nie jest tak, że możemy, nie wiem, w połowie drogi stwierdzić, że w sumie chcielibyśmy polecić gdzieś indziej, no bo kontrola lotów ma już nasz plan lotów zapisany. Też jakieś punkty, w których chcemy jakieś kraje ominąć, to też będziemy musieli sami przed startem pozaznaczać. Czy o czymś zapomniałem? No oczywiście przed startem właśnie też musimy poprosić o pozwolenie na kołowanie i oni nam wtedy powiedzą, jaką drogą mamy kołować. Musimy poprosić o start silników, bo to też faktycznie tak jest. No i oczywiście muszą nam odpowiedni pas do startu przydzielić, no i prosimy o pozwolenie, tak to już było zresztą wcześniej, ale jak najbardziej to też zostało. Kiedy już wystartujemy, no to możemy sobie słuchać radia internetowego lub muzyki lokalnej. I tutaj chyba z tego co zrozumiałem, to każdy kraj będzie miał jakąś stację radiową przydzieloną. Myślę, też fajny sposób na odkrywanie muzyki z całego świata. Może też będzie jakiś menu, żeby sobie tę stację wybierać, zmieniać. Nie wiem, akurat to nie było pokazywane, natomiast radio faktycznie było słychać, działało i po starcie jakaś muzyka leciało.
No, wspominałem wcześniej, że został dodany system ostrzegania o przeszkodach, a to dlatego, że podczas lądowania teraz musimy schodzić ostrożnie, bo wokół lotnisk będą

0: będą różne przeszkody, czy to budynki, czy góry. I podczas lotu jest tam podana informacja, jak każde lotnisko ma taki tak zwany bezpieczny obszar i bezpieczną wysokość, którą musimy utrzymać podchodząc do tego lotniska. Jak już ten bezpieczny obszar miniemy, to wtedy możemy schodzić niżej i obrać kurs na konkretne pasy, do którym zostaliśmy poproszeni o wylądowanie. I to jest takie też właśnie fajne, no bo w poprzedniej wersji żadnych przeszkód nie było, po prostu lecieliśmy prosto do danego lotniska, no chyba że musieliśmy jakiś kraj z przyczyn fabularnych ominąć, no tutaj już to nie będzie takie proste. A propos tych lotów, to też będziemy widzieli innych graczy. To już było wcześniej, ale czego nie było wcześniej, to to, że wszyscy tak jakby jesteśmy w jednym świecie. Więc jeśli kilka osób podchodzi do lądowania w jakimś lotnisku, no to jak już ta pierwsza osoba zacznie lądować, a my poprosimy kontrolę lotów o lądowanie, no to kontrola może nam odmówić. I jeśli ich nie posłuchamy, no to możemy się z tą drugą osobą zderzyć. Dlatego ja tutaj przypuszczam, że może być wymagane stałe połączenie z internetem, jeśli coś takiego jest planowane. No ale to jest też właśnie fajne, więc jeśli latamy nad jakimś terenem, na którym jest dużo osób, a będziemy mogli sobie podejrzeć, gdzie każdy gracz akurat jest, no to tutaj też będziemy musieli na siebie uważać. I to wszystko, co wiemy na razie. Możecie sobie oczywiście też tej demonstracji posłuchać. No, języki są w wiarę podobne, więc na pewno coś z niej wyciągniecie. No, też zawsze można posilić się tym angielskim tłumaczeniem. Z tego, co wiem, to albo na koniec lipca, albo w sierpniu jeszcze ma się pokazać pierwsza wersja beta Euroflight 3. Na razie tylko w języku słowackim. Natomiast gdyby coś takiego się pokazało, no to na pewno damy wam znać, bo już będzie można sobie coś ściągnąć i testować. Wersja angielska pojawi się nieco później. I na koniec informacja, która pojawiła się wczoraj i w ciągu kilku godzin zgarnęła chyba ponad prawie 100 postów na forum Audio Games, więc tutaj ludzie są podekscytowani i jest o co być podekscytowanym, bo dzięki Tomkowi Tworkowi trwają prace nad modem, który udostępni nam grę Final Fantasy VII, a właściwie jej wersję na komputery. Było pokazane bardzo krótka demonstracja, która trwała 2 albo 3 minuty. Generalnie w tej demonstracji było pokazane, jak są czytane dialogi menu i wkrótce był pokazany system nawigacji. Tam były jakieś dźwięki przeszkód i można było pokazane, jak można rozglądać się po planszy, jakie przeszkody czy przedmioty na niej się znajdują. A jeśli chodzi o samą grę, no to jest kultowa część. Nie martwcie się, że no to jest siódma część, a co z pierwszymi sześcioma, jeśli nie grałem w Final Fantasy 1-6, no to czy ja się połapię? Spokojnie, połapiecie się, bo każda gra Final Fantasy opowiada osobną historię i to jest w ogóle pierwsza gra, która w tej serii, która pojawiła się na konsoli PlayStation i pierwsza gra, która pojawiła się w Europie, bo wcześniej te gry się tylko w Stanach i w Japonii pojawiały. Fabuła rozpoczyna się od tego, że gramy Clouda Strife'a i jego przyjaciół, którzy są członkami takiej organizacji ekoterrorystycznej. Walczymy z korporacją, która zajmuje się produkowaniem prądu, wysysając życie z jądra Ziemi. I gra zaczyna się od tego, że akurat robimy napad na jakiś pociąg w celu wysadzenia jednego z ich reaktorów. Ale no mamy tutaj szczytny cel. Tak się gra zaczyna, natomiast cała fabuła trwa 30 godzin i później pojawiają się też różne inne elementy. Te gry Final Fantasy są o tyle ciekawe, że łączą właśnie elementy w takie typowo fantasy, jakieś miecze, magię, walkę wręcz z takimi elementami steampunk i science fiction, bo też tam mamy sterowce, łodzie podwodne, jakieś bronie laserowe, roboty, więc tam właściwie wszystkie elementy się pojawiają. No i cała fabuła, z tego co pamiętam, to chyba ponad 20 godzin, jak nie nawet nie 30 zajmie nam do przejścia i też jest dużo jakichś historii pobocznych, które możemy sobie też w międzyczasie wykonywać, więc kiedy kiedy ten mod się ukaże, no to na pewno wrócimy do tematu, bo zapowiada się mega ciekawie. To jest jedna z naprawdę bardzo bardziej znanych i kultowych gier dla widzących, więc jeśli będziemy w stanie sobie w to pograć, no to na pewno byłoby bardzo fajnie. Tutaj Tomek obiecuje, że ten mod powinien za kilka tygodni się ukazać. Gdyby ktoś chciał już sobie tą grę szybciej kupić, no to też wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ona też jest dostępna w letniej wyprzedaży Steam, w której kosztuje 6 euro, czyli tam pewnie koło 20 parę złotych, a normalnie to też nie jest jakoś bardzo droga, no bo to jest gra, która już ma 20 parę lat i też tam więcej jak 40 czy 50 zł normalnie też nie będzie kosztować.
1: Właśnie, pamiętasz może w którym roku wyszła ta siódma część?
0: 97 rok na początku.
1: Wow, no to rzeczywiście klasyka. Ja właśnie kojarzę Final Fantasy z dobrych ścieżek dźwiękowych też takich, że ta muzyka była taka wpadająca w ucho i chyba się ją też zalicza takich klasyków tej muzyki jeszcze.
0: Tak, no było Uematsu bodajże, z tego co pamiętam, stworzył muzykę do tej gry i to jest też fajne. W tamtych czasach ci kompozytorzy naprawdę musieli pracować w bardzo ograniczonych warunkach, no bo te konsole miały bardzo mało pamięci, a mimo to naprawdę ta muzyka była zrobiona w takim stylu takim orkestralnym, ale takim naprawdę fajnym, takim symfonicznym, zwłaszcza nawet na warunki, które były w tamtych czasach i właśnie sama muzyka tego jest fantastyczna. Nawet właśnie w tej krótkiej demonstracji, która jest, znajdziecie do niej link, też można sobie tej pierwszej piosenki, która się pojawia podczas otwarcia, posłuchać i to naprawdę brzmi fantastycznie.
1: A z szesnastką są jakieś chyba problemy, bo się okazało, że widzę jakiś artykuł właśnie, że opcje dostępności karają w jakiś sposób graczy. Nie czytałem właśnie o co chodzi, ale tam chyba ten asystent nie najlepiej wychodzi w szesnastce.
0: No generalnie w ogóle z tego co pamiętam, to faktycznie pojawiły się jakieś opcje asystujące, które w innych grach ostatnio były po prostu jako opcje w menu dostępności, na przykład nie wiem, coś co delikatnie zwalniało czas, kiedy ktoś nas atakował, dzięki czemu mogliśmy zrobić unik łatwiej, a tam też chyba dla osób niewidomych się wtedy dźwięk pojawia. No w innych grach to byłyby opcje, a w tej grze to jest tak zrobione realistycznie, że to jest przedmiot, który fakt, że dostajemy zaraz na początku, więc to nie jest tak, że musimy jakoś dalszą część tej gry przejść, no ale przez to, że to jest przedmiot, no to zajmuje nam miejsce w slot na ekwipunku, tak? No i przez to nie możemy jakiegoś innego przedmiotu założyć, więc
1: nie przemyślano. No tak. Mhm.
2: Tymczasem kilka komentarzy od Arka. W naszym panelu kontaktowym pierwszy komentarz. O Boże, legenda zielonego smoka. Grało się w to za dzieciaka. Miło wiedzieć, że ktoś pamięta jeszcze o tym i że to jeszcze żyje. Następny komentarz. PS Piotrze, nie zapomnij o Iceberg Game Editor.
0: No właśnie, to jest kolejny silnik, który też właśnie służy do tworzenia gier RPG. Tutaj też zahaczyliśmy o ten temat w zeszłym tygodniu. Ja osobiście bardzo czekam na to, kiedy wiem, że wspomniałeś na forum, że jakaś wersja demo się może ukaże. Jeśli się ukaże, to bardzo chętnie to osobiście sprawdzę, bo po pierwsze lubię gry RPG, więc gdyby coś takiego się pokazało, chętnie bym to przetestował.
2: I jeszcze tu komentarz kolejny od Arka. Z ciekawszych gier na przecenie jest Rhythm Doctor. I komentarz jeszcze od Borysa. Pytanie dotyczące Eurofly. Czy trzeba będzie do gry Eurofly 3 instalować launchery oraz inne jakieś rzeczy?
0: Nie wiemy.
2: Tak jest. Dobrze, a teraz odbieramy kolejne połączenie. Tym razem jest z nami Patryk, więc przypuszczam, że jakaś tematyka gier tu nam się jeszcze zaraz pojawi, a właściwie będzie kontynuowana. Zobaczymy, co nam ciekawego Patryk powie. Patryku, jesteś?
3: Właśnie jestem.
2: Witaj i słuchamy.
3: No to ja tutaj, skoro już mówimy o Final Fantasy, to ja się, że tak powiem, będę kontynuować. Przede wszystkim tak. Final Fantasy 16 i ta opcja, która się nazywa Zwierzęcy Instynkt, to absolutnie, absolutnie nie jest żadne ułatwienie dostępu dla nas, osób niewidomych. To jest pomagacz nawigacji dla osób widzących, który ma poniekąd, trochę jak mapa w Diablo 4, ma poniekąd troszeczkę naprowadzić nas na cel, a nie ma nas za zadanie prowadzić za rączkę. Więc ja się wcale nie dziwię, że Final Fantasy XVI kara graczy za używanie tego systemu, nadużywanie często. Poza tym ten system jest zawodny, bo jeżeli mamy na przykład cel zadania, wiem, bo ja się troszkę tym bawiłem, więc wiem, jak to działa, że jeżeli mamy cel zadania jakiś fabularnego, nie daj Boże, ten cel zadania jest nad nami, na górze, bo to jest gra 3D, dodatkowo TTP, czyli widoku trzecioosobowego, więc jeżeli mamy jakąś rzecz na przykład na samej górze i trzeba dojść do tej rzeczy w jakichś schodach czy po czymś, to ta nawigacja nas prowadzi po linii prostej, ale nas nie doprowadzi do tych schodów czy do tam czegoś. Co do tego instynktu zwierzęcego, to tak naprawdę nie dostajemy go zaraz na początku gry, bo musimy się kilka razy pomęczyć w tym tutorialu ze skakaniem na czuja i w ogóle robieniem na czuja pewnych rzeczy, zanim to dostaniemy, co jest najgorsze w tej grze, okropne, to, że interakcja, czyli przycisk interakcji jest tożsam z funkcją skoku. Więc nie mamy żadnego dźwięku, oczywiście, że jesteśmy w zasięgu obiektu, który możemy wejść w interakcję, więc jak już tam coś OCR nam pomoże, a będziemy za daleko od tego, to postać nam podskoczy, a jak postać skoczy, to pójdzie dalej i się oddali od postaci. Także według mnie to jest zupełnie niegrywalne. Z mojej opinii Tomek Tworek na swoim Twitchu próbował zmagać się z tą grą i ktoś tam mu nawet pomagał w nawigowaniu, natomiast według mnie nie ma na co czekać, jeżeli chodzi o tą grę. Natomiast co do Final Fantasy VII, to jest informacja, która mnie bardzo ucieszyła. I już mogę więcej troszeczkę na ten temat powiedzieć, bo mam trochę więcej informacji. Będzie to osobny silnik i to nie będzie żaden emulator ani nic takiego, tylko będzie można grę uruchomić chociażby wersję Steamową, tudzież można kupić ją ze strony Square Enix, tak się chyba twórcy nazywają, i tam można to kupić. Z tym, że tak, domyślnie ten mod będzie uruchomiony przez specjalny launcher. Normalnie, jeżeli byśmy chcieli uruchomić tą grę po prostu z pliku EXE, wówczas gra będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy się zalogowali na koncie MX Square i uruchomi nam launcher, który będzie do nas niedostępny totalnie. Natomiast ten launcher od moda będzie nam, z tego co wiem, pozwalał na pominięcie tych kroków, że już nie będziemy mogli po prostu, nie będziemy tego musieli używać. Więc do launchera będzie osobny, do moda będzie osobny launcher. Natomiast można tą grę oczywiście kupić na Steamie i tam, gdzie powiedziałem, na tej stronie. Tak, to jakby to było. Teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy a propos Eurofly'a, o której mi powiedziałeś, a która może być fajna. Możemy się przełączać między widokiem między widokiem silnika a widokiem z kabiny pilota, dzięki czemu na przykład nie słyszymy dźwięków silnika w danym momencie, ale słyszymy, co się dzieje jakby w samolocie, czyli te wszystkie sygnały i tak dalej.
0: W ogóle tam są osobne poziomy głośności, to też fajnie, że przypomniałeś o tym, bo tam było pokazywane okno ustawień, tam były osobne suwaki dla radia, właśnie dla silników, dla dźwięków nawigacyjnych i tam chyba coś jeszcze było. Radio chyba zwierzę, więc...
3: No tak. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie a propos Warsima, który tutaj wymieniasz, o którym tu mówiłeś. Czy ty kiedykolwiek miałeś z tą grą styczność i mógłbyś więcej powiedzieć, jakby na czym to polega, bo ja trochę tym czytałem, natomiast nie jestem za bardzo co do tego przekonany, czy to jest takie rzeczywiście losowo generowana tekstówka, bo tam dużo takiej proceduralności jest, czy to jest faktycznie takie fajne, że tworzę sobie królestwo i tam faktycznie nim zarządzam i tam się coś dzieje i...
0: Tak, mogę to gorąco polecić, bo tam faktycznie dużo rzeczy, w tym na przykład rasy czy imiona postaci, z którymi się będziemy spotykać, jest generowane losowo, a też jest dużo takich miejscówek stworzonych na stałe, które możemy sobie eksplorować, ale tam możesz robić wszystko od ustalania podatków do nawet proszenia o jakąś rozrywkę i ci przychodzą grajkowie różni i jakieś jeszcze inne osoby. Jest koloseum, w którym możesz jakieś walki tworzyć. Możesz budować swoją armię, zatrudniać też najemników, czy właśnie teraz ta aktualizacja nekromantów doszła. No i możesz oczywiście poszerzać swoje ziemie, atakować inne królestwa i tam można tworzyć podczas bitwy różne formacje, można wykorzystywać jakąś magię. Są jakieś miejsca, do których możesz sam dotrzeć, jak już je podbijesz, i tam na przykład są jakieś stare biblioteki, w których możesz jeszcze jakieś informacje znajdować. Naprawdę to jest gra, która jest od kilku lat chyba już rozwijana. Całkowicie tekstowa, bo ją się gra w konsoli Windowsowej, ale też są w niej efekty dźwiękowe i to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. I też nie jest jakoś bardzo, bardzo droga. Ja teraz nie pamiętam, ile kosztuje, ale przypuszczam, że to jest kolejne...
3: Teraz kosztuje 21 zł, bo sprawdzałem.
0: A, no właśnie.
3: Dobrze, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos, no właśnie, też wspaniałej strategii, którą trzeba grać z OCR-em, ale jest mod, czyli Crusader Kings 3. Bo tutaj rzecz się niestety komplikuje i nawet na Discordzie za bardzo nie ma o tym wspomniane w takich oficjalnych informacyjnych kanałach, bo pojawiła się ostatnio wersja gry oznaczona numerem 193 bodajże i niestety ta wersja nie jest kompatybilna z tymi modami OCR Support i God Game God Mode, czyli ten z gry o tron, gdzie sobie można pograć. I trzeba niestety robić migrację do wersji 1.8.2. Z tego, co autor mówi, to tam się grubo podziało w tym internecie. Właśnie Arek tutaj zapomniał powiedzieć o grze Crusader Kings 3, bo to też jest gra, która ma swój oficjalny silnik moderski. Więc to też jest gra, która ma swój własny moderski silnik autorski. Natomiast no tutaj oni się szykują do wydania kolejnego DLC, co skutkuje tym, że się zmienił interfejs, więc trzeba zmigrować się do wersji 1.8.2 na Steamie. To się robi bardzo prosto. Klika się w bibliotece menu gry prawym i wybiera się właściwości. I z właściwości wybiera się, że tak jakby się chciało testować wersję beta. Tam jest coś takiego, to się chyba nazywa wersję beta. I tam jest takie zapytanie, wybierz wersję beta, do której chcesz dołączyć. I tam on cię pyta o klucz, żeby tam podać klucz beta testerski. To my wybieramy, że wersja żadna. Tam się przycisk chyba nazywa żadna. I jak po wybraniu tego pokazuje się bardzo obszerna lista wszystkich patchów, jakie do Crusader Kinga wyszły i wybieramy stamtąd wersję 1.8.2. I po zaznaczeniu tego on nam aktualizuje się do tej starej wersji. Natomiast należy pamiętać, że przy instalacji on nam zainstaluje najnowszą wersję i trzeba się w ten sposób zmigrować. I dopóki my tego nie odznaczymy we właściwościach sami, to on z tej wersji 1.8.2 się nam nie zaktualizuje do tej 1.9.3. Nie wiem, kiedy nastąpi aktualizacja moda do tej najnowszej wersji. Nie, pewnie nie prędko, bo to
0: ale
3: już
0: jest... Ale prace trwają?
3: No, myślę, że tak. Ja nie pytałem się autora, ale myślę, że tak. Myślę, że on... Zresztą on sam mówi, no, że na razie nie. Na razie trzeba tak robić. Ale jest to w ogóle gra, którą no, będzie trzeba kiedyś pokazać. Nie wiem, Piotrze, czy ty się tym grałeś, ale...
0: Nie.
3: No, nawet można grać polskimi królami, Bolesławem Śmiałym i tak dalej, i tak dalej. Także można naprawdę tam ciekawe rzeczy się... Bo wiesz, na czym to w ogóle polega, nie? Wiesz, co to za gra jest?
0: Jeszcze raz?
3: Wiesz, co to jest za gra? Crusader Kings 3.
0: Tak, tak, orientuję się. Mhm.
3: No, to ci polecam. A właśnie a propos obniżki, myślę, że też jest cenowo obniżona, to ci polecam też to spróbować. Natomiast Piotrze, teraz pytanie takie do ciebie, ponieważ jakiś czas temu mówiłeś o grze System Fault. Ja się zastanawiam, czy w ogóle nie będę do autora pisać o zwrot pieniędzy za tą grę, ponieważ no, ta wersja ze sklepu nadal nie jest aktualizowana i powiem nawet więcej, mam z nią problem, którego nie udało mi się rozwiązać z autorem już jakieś pół roku temu. Czasami się gra u mnie uruchamia, czasami jest po prostu brak odpowiedzi. W sensie system fault, nic się nie dzieje, a jak zrobię alt tab, to jest brak odpowiedzi i po prostu się nie ładuje.
0: No tutaj rodzi się pytanie, czy ten problem nie został naprawiony, bo on w międzyczasie tam dużo pozmieniał, ten silnik audio się cały zmienił. Czy tutaj
3: ja tego nie sprawdzę.
0: No właśnie. Ja bym tutaj nawet spróbował wersję demo z Itcha najnowszą ściągnąć. I to chociaż potestować.
3: No, wersja demo też zawiesza. Nie, wersja demo nic nie zmienia. Ja w ogóle nie wiem, czy wersja demo jest zaktualizowana.
0: Bo raczej powinna być. No, raczej tych rzeczy pilnował. Tam, jeśli chodzi o tą wersję w sklepie, to Microsoft mu stworzył sporo problemów niestety, jeśli chodzi o problemy kody, które mu podłożyli podczas aktualizacji, no i nie wiem, czy coś w tej sprawie się zmieniło.
3: No to ja napiszę w takim razie do autora, jeżeli on z tego zrezygnował z Microsoftu, no to w takim razie poproszę o zwrot pieniędzy i po prostu zakupię na Itchu.
0: No to musisz z nim porozmawiać, może też byłby w stanie ci klucz wygenerować może nawet do Itcha. Nie wiem, no musiałbyś z nim porozmawiać.
3: Napiszę do niego. Natomiast jeszcze tutaj mam pytanie do użytkowników w ogóle, którzy słuchają muzyki na iPhone'ie, tudzież korzystają z Apple Music, bo jest ostatnia rzecz, która bardzo mnie irytuje, a mianowicie, że Apple Music, nawet jeżeli nie korzystam długo, na przykład nie słucham aplikacji muzyki nic i aplikacja jest ubita, no to bardzo często jest tak, że kończę sobie rozmawiać przez telefon, rozłączam rozmowę często stuknięciem dwoma palcami w ekran. I co się w tym momencie dzieje? Rozłącza się rozmowa, ale też włącza się muzyka. Ostatnio w połowie słuchany track przeze mnie na cały ryk głośno, znaczy w zależności od tego, jak mam puszczony telefon, niezależnie od tego, czy aplikacja muzyka jest ubita, czy nie jest ubita, czy resetowałem i włączałem telefon. On próbuje dwukrotnym, jak stuknę dwa razy palcami, z jakiegoś powodu odtwarza mi ostatnio słuchany utwór z Apple Music. Czy to się da jakoś wymazać, poza oczywiście odinstalowaniem aplikacji muzyka, co się mija z celem? Czy ktoś z was ma na to jakiś patent w tym momencie?
1: A nie, to jest chyba domyślne zachowanie po prostu. Jak nie jest nic odpalone, zrobisz gest, to on odtwarza, jakby wraca do korzeni i przypomina sobie, no, jedyną rzecz domyślną, jaką mógłbyś chcieć grać, jest to muzyka. I jeżeli muzyka, no to ta domyślna.
3: No ale pomyśl, Pawle, że na przykład ja sobie siedzę w autobusie czy gdzieś, rozmawiam sobie przez telefon, chcę rozłączyć rozmowę z rozmówcą, a tu nagle się muzyka odgrywa.
1: Ja wiem, to znaczy wiesz, kiedy się tak dzieje? Kiedy rozmówca się tak naprawdę rozłączy pierwszy i ty słyszysz już tylko pip, pip, pip i się nie wyrobisz w czasie. Mi się tak dzieje.
3: Aha.
1: I tak, oczywiście, że mi się tak dzieje. Powiem więcej. Fajnie można wpaść w limbo, w którym pokazana jest, na przykład w Spotify'u, pokazana jest klawiatura na wyszukiwaniu. Szukałeś utworu. Znalazłeś sobie, po wpisaniu utworu, on już sobie tam przefiltrował, znalazłeś utwór, zacząłeś go grać. Stuknąłeś w niego dwa razy, utwór gra, ale klawiatura do wyszukiwania jest nadal widoczna. I teraz chcesz zapauzować utwór. I jesteś w limbo, bo klawiatura jest dalej widoczna, więc stukasz dwa razy, pum, pum, dyktowanie. Ale ty nie chcesz dyktować, więc stukasz dwa razy. Pam, pam, wraca muzyka. I dopiero musisz zlikwidować klawiaturę, żeby on chciał tą muzykę zamknąć. I rzeczywiście, jak masz jakieś grające multimedium i pokazaną klawiaturę na ekranie, to jest problem. Więc ja znam ten ból, ale nie wydaje mi się, żeby było na to jakieś permanentne rozwiązanie.
3: Okej, jeszcze sobie przypomniałem o jednej rzeczy. Jak ktoś z was tęskni za quizwaniem, no to dowiedziałem się wczoraj od znajomej, że quizowanie stało się lepiej dostępne i faktycznie teraz już można bez problemu na pytania odpowiadać. Można bez problemu tych znajomych sobie wyszukiwać.
2: W ogóle a propos quizwania, to Patryku, wejdę w słowo, bo ostatnio znalazłem też dosyć ciekawą aplikację. Niestety są z nią pewne dostępnościowe problemy. Grać się da, problem jest taki, że nie dowiemy się, jaką odpowiedź prawidłową powinniśmy tam zaznaczyć, jaka odpowiedź jest prawidłowa. Dopiero potem się okazuje na koniec rozgrywki, ile punktów zdobyliśmy. Nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację Quicks?
3: Nie.
2: To polecam, słuchajcie, od razu powiem, moim zdaniem pytania sporo trudniejsze niż w quizwaniu, ale też i tam jakieś rzeczowe nagrody są nawet do wygrania. To jest aplikacja, za którą odpowiada ten sam człowiek, który stworzył te takie dość popularne w mediach społecznościowych konta Konflikty i Katastrofy Światowe i aplikacje. I też przy okazji właśnie jest ta apka Quicks, czyli no, jak quiz, tylko KS i no, bardzo podobna zasada do quizowania. Także jeżeli lubicie takie rzeczy, to polecam.
1: Był próba kontaktu z twórcą?
2: Jeszcze nie, ale myślę, że warto, bo to może być fajne, być fajne. I tam rzeczywiście ludzie bardzo szybko, jak w quizwaniu, to bardzo rzadko tam od jakichś nieznajomych osób dostajemy zaproszenie do gry. Tu jak się zalogowałem, to już na start dostałem chyba z 10 zaproszeń do rozgrywki.
1: Ciekawe.
2: Zachęcam.
1: A propos quizwania, no to ostatnio my z grupką znajomych z serweru Tyflonet zrobiliśmy sobie taki mały comeback i powróciliśmy do quizwania i rzeczywiście sobie w nie gramy. Ja tam mniej lub bardziej regularnie, ale jakbyście chcieli mnie wyzwać na pojedynek.
3: Wyzywać?
1: Tak, to piciok dalej pod starym nikiem, kto mnie miał znajomych, ten mnie dalej ma, bo ja nic nie zmieniałem, nie ruszałem. No jak ktoś mnie nie ma, to pod piciokiem mnie zawsze znajdzie.
3: Nie wiem, jak jest z tą zawartością pozostałą, bo na przykład tam dzisiaj dostałem informację o tym, że są jakieś tygodniowe tam quizy.
1: To niestety nie jest dostępne. W ogóle ponoć cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że gra stała się dużo bardziej atrakcyjna teraz dla nas niż dla widzących, ponieważ no, firma QuizDuel AP postarała się gdzieś tam i zrobili dla nas dostępność, która jest tak naprawdę osobnym interfejsem. I ta gra wygląda zupełnie inaczej dla osób widzących niż dla nas, łącznie z tym, że widzący normalnie widzą zakładki u dołu i tam można te jakieś quinder, jakieś te quizy miesięczne, tygodniowe, quizy z wydarzeń bieżących, quizy coś tam, wyzwania, coś tam robić.
3: My mamy może dla nas to będzie dopiero.
1: Jedna rzecz, której dla nas nie ma i no, my się możemy cieszyć, że jej nie będzie, ale przez to ratingi i oceny aplikacji lecą mocno w dół ze strony osób widzących, są dość uciążliwe reklamy. My ich nie widzimy. Osobom widzącym one się wtrążają co jakiś krótszy raczej niż dłuższy czas.
3: I o, nie będą, bo ja mam premium. Ja już jakiś czas temu
1: tak, kupiłem. Tak, i to premium. Fajnie, że masz, bo teraz premium już nie jest jednorazową opłatą, a jak zwykle, jak wszystko, subskrypcją.
3: O, jak miło.
0: To było tak. Podobnym. A to osoby widzące mają jakiś bardziej skomplikowany ten interfejs, tak?
1: Tak, tutaj tam jest jeszcze dużo więcej elementów podobno.
0: Aha. No, no. Podobnym klimacie też jest taka fajna, właściwie to seria gier Song Pop. Ta pierwsza gra to w ogóle była na Facebooku jaka gra flashowa i to się nawet dało obsłużyć, tylko tam trzeba było sobie bawić się z łagodzeniem dźwięku i tak dalej. Później był Song Pop 2, który był dla nas kompletnie niedostępny. Natomiast najnowsza część chyba to jest Song Pop 3. Już idealnie nie jest, ale dostępne to trochę jest. Natomiast tam problem to jest, w sumie powinienem najpierw powiedzieć o co w tej grze chodzi. To jest, można powiedzieć, quizwanie, ale do piosenek. Wybieramy playlisty, tam są różne playlisty, które też możemy kupować za monety, które zdobywamy pokonując przeciwników. No i wyzywamy przeciwników, czy to znajomych, czy to losowe osoby, na wiedzę o konkretnych muzykach. To działa w ten sposób, że gramy chyba 5 tur i w każdej turze najpierw jedna osoba wybiera jakąś playlistę ze swoich ulubionych, no i dostajemy tam 5 próbek piosenek i po prostu zgadujemy albo artystę, albo utwór, to jest tam jakoś losowo wybierane, po czym druga osoba też zgaduje te same piosenki, no i też są nasze wyniki porównywane, kto poradził sobie lepiej, kto gorzej, a potem druga osoba wybiera.
3: Ja miałem problem z rozpoczęciem rozgrywki tam z kimś. Jak już ktoś mnie wyzwał, to miałem problem z tym, żeby...
0: No tam... Tam też pamiętam, że chyba w niektórych momentach się trzeba było bawić się rozpoznawaniem ekranu, natomiast dlaczego też przestałem tą grę grać właśnie przez to, że tam są naprawdę bardzo uciążliwe reklamy, których jest dużo, jest jedna przy starcie, bo tam chyba można było coś dostać za reklamę, a la Dice World, potem przy starcie rozgrywki, chyba po zakończeniu, no i była wersja premium, która oczywiście to wszystko usuwała, ale to wersja premium kosztowała chyba 40 zł miesięcznie, ale to im było jeszcze mało, bo potem chyba jakieś premium ultra się pojawiło. Też subskrypcja, żeby nie było, która chyba się o 90 zaczynała, więc
3: Co? A propos uciążliwych reklam, no to jest też takie coś mobilnego, to się nazywa World Empire 2077 i tam jest chyba kilka tych wersji z Europe Empire 2077. I tam Afryka Empire 2077 chyba. I to są takie strategie tekstowe, tylko że tam zawsze o każdej turze jest reklama. I co ciekawe, jest mnóstwo mikropłatności, ale gdzie jest coś, żeby reklamy usunąć, to nie wiem.
2: To ja jeszcze też dodam, że ta aplikacja, o której mówiłem, ten Quix, no to też tam są reklamy. Też są reklamy. Jest wersja premium do wykupienia oczywiście i tych reklam można się pozbyć i wtedy też odblokowujemy sobie limit jednocześnie przeprowadzonych rozgrywek, natomiast no z tymi reklamami da się grać. Da się grać.
3: A ktoś z was próbował się w ogóle kontaktować z tą firmą Quix? No, od quizwania, bo ja tam w ustawieniach nie znalazłem żadnego maila, gdzie ewentualnie można im spytać się na przykład o tą dostępność, czy ta pozostała zawartość będzie dodawana dla nas, czyli te express quizy, bo to też jest bardzo fajne i fajnie by było, gdyby to wróciło, czy te quizy miesięczne.
1: Zwłaszcza, że przynajmniej dla iPhone'a istnieje natywna wtyczka do Unity. I byłoby dobrze, gdyby autorzy mieli tego świadomość i to wykorzystali.
3: I czy gdzieś można im o tym powiedzieć?
1: Na pewno jest jakiś e-mail w App Store przy sekcji kontakt, więc można tam próbować.
3: Bo tam jest użyta ta tragiczna wtyczka, ta
1: co była dla wszystkich.
0: Z jednej strony tak, z drugiej strony niestety, owszem, Apple zrobiło swoją wtyczkę, no to jest tylko na iOSie, więc no z drugiej strony też rozumiem, dlaczego ludzie mimo wszystko się na nią decydują, no bo...
3: ona działa na wielu platformach, na Windowsie.
0: Tak, to nie wyklucza osób z Androidem, no nie mówię o Windowsach i Macach, ale to też, ale...
1: dwie różne implementacje, to prawda.
0: Tak, no Unity nad czymś pracuje, miejmy nadzieję, że to prędzej czy później się pokaże, bo to by dużo też ułatwiło.
3: Unity to Microsoft chyba też, zdaje się.
0: Nie. Unity to własna firma.
3: No dobrze, słuchajcie, to tyle ode mnie.
2: Okej, dzięki Patryku za telefon. No i do usłyszenia, pozdrawiamy cię.
1: Do usłyszenia.
2: No to dobrze, to teraz kolejne tematy. Tym razem będą nowości z konwencji NFB tegorocznej.
1: Tak. Houston, mamy... konwencję. Tak ukradłem ten żart Jonathanowi Mosenowi, ale było to w medium publicznym, więc nie sądzę, że się obrazi. Zresztą to jest tłumaczenie, udomowienie i adaptacja. Jest konwencja NFB. No oczywiście jak świat by się zawalił, gdyby jednocześnie nie było też konwencji ACB, czyli drugiej z organizacji wiodących amerykańskich osób z dysfunkcją wzroku. No i jest to takie coroczne spotkanie wszystkich jakby oddziałów NFB i wszystkich zainteresowanych, niewidomych, głównie ze Stanów, ale no to już wydarzenie ma taką rangę, że też sporo osób z zagranicy przyjeżdża, jeżeli mogą sobie na to pozwolić. No i w tym roku w Houston, w Teksasie. Za rok wiemy już, że gdzieś w stanie Floryda. Natomiast na razie mamy Houston. No i jest to też taka okazja, żeby firmy, twórcy rozwiązań nam asystujących odkryli pewne karty a propos tego, co chcą wprowadzić. No i nie inaczej jest tym razem. Teraz chyba to jest pierwszy rok, kiedy Mastodon się wykazuje jako to medium, gdzie śledzimy te nowości. Ja mam otwarte aktualnie dwa bufory na Mastodonie. Jeden to użytkownik, który podpisuje się jako Joe G, no a drugi to oczywiście Jonathan Mosen, aczkolwiek dzisiaj bardziej Joe G będzie bohaterem, bo Jonathan raczej pokrył te rzeczy, które pokrył Joe G, natomiast Jonathan trochę bardziej wyjaśnia kwestię rezolucji, bo oprócz tego, że oczywiście no, nas najbardziej będą interesowały prezentacje różnych produktów, ta część wystawowa i prezentacyjna, oczywiście tych wielkich firm, ale nie tylko, no to też NFB to rezolucje, czyli takie sprawy, którymi NFB ma się w najbliższej przyszłości zająć. I to każdy z członków tej organizacji może taką rezolucję przedstawić i no jeżeli zostanie to przegłosowane komisyjnie, no to jest to gdzieś wynoszone na plenum, no i potem NFB podejmuje też jakieś działania. No jakieś tam, jakiś posłuch ta organizacja w Stanach Zjednoczonych ma, no więc jest potem też szansa, że to przerodzi się w jakiś silny głos w tym, żeby, no, czy powstało jakieś nowe prawo, czy żeby firmy posłuchały głosu ludu. Natomiast na razie zajmijmy się tym, co na tej konwencji nowego dowiedzieliśmy od przeróżnych firm, które różne produkty dla nas tworzą. Także mamy Joe'a G, który już pierwszego dnia, zdaje się 1 lipca, bo konwencja dziś się skończyła, od 1 lipca do 6 sobie trwała, poszedł sobie na prezentację Freedom Scientific, raczej Vispero. No i oczywiście oprócz tego, że Joe różne rzeczy w tych aktualizacjach ostatnich wprowadza i my o tym na bieżąco informujemy, no to dowiedzieliśmy się już, mamy już pewne informacje o tym, co takiego pojawi się w JOS-ie 2024. No i tu mamy pierwszą opcję, pierwszą nowość i to jest informacja o tym, co widać w naszym strumieniu wideo, czyli co widać z naszej kamery. To są takie informacje oczywiście skrojone pod kątem tego, czy my, jak się prezentujemy w czasie konferencji wideo, czyli czy my mamy naszą twarz widoczną, czy naszą twarz widać, czy też nie. No i pewne informacje dodatkowe, na przykład czy mamy zamknięty obiektyw kamery, czy otwarty, czy on jest zasłonięty, czy otwarty. No i takie informacje właśnie, które nam pomogą stroić się, żeby było nas dobrze widać w czasie przeróżnych właśnie wideokonferencji. Czyli mniej więcej to, co robi aplikacja Can You See Me, która bardzo fajnie się sprawdza, darmowa aplikacja, polecam, do właśnie informowania nas o tym, w jakim w stosunku do obiektywu, jak jest nasza twarz. Natomiast tam jeszcze jakieś dodatkowe informacje będą podawane. Teraz będzie to po prostu wbudowane w JOS-a. No i druga rzecz to tryb podzielony na monitorach brajlowskich. I to jest ciekawe, bo powiedzmy mamy monitor 40-znakowy i będzie można pewne rzeczy wyświetlać na pierwszej połówce, na pierwszych 20 znakach, a pewne rzeczy na drugiej połówce. I przykłady, które są tu podawane, no to przykładowo uczymy się Braille'a z instruktorką bądź instruktorem, no i ta osoba ucząc nas Braille'a pokazuje nam z lewej strony Braille'a bez skrótów, a po prawej ze skrótami. No tutaj jest to przykład bardziej chyba właściwy dla języków, które te skróty rzeczywiście używają, bo język polski póki co jeszcze no, w Braille'u komputerowym poza Apple'em nie może się poszczycić wsparciem dla skrótów. No ale inna rzecz to jest na przykład kwestia formatowania tekstu, że po lewej stronie widzimy tekst, a po prawej atrybuty dane tego fragmentu, który widzimy po lewej, czyli jakieś czcionki, jakieś kolory, właśnie to, co Michał prosił, jakiś krój, rozmiar i tak dalej. Nie wiem też, czy nie jest możliwe tak naprawdę podglądanie pewnych danych z dwóch różnych aplikacji, czyli mamy po lewej stronie monitora otwarte coś, a po prawej coś innego. Tu jest też
0: to byłoby super.
1: Właśnie próbuję się tu doczytać, czy to rzeczywiście coś pomaga. Chyba nie, bo tu jest tak na przykład podane, że mamy na przykład buffer view, czyli możemy mieć podgląd bufora i możemy mieć po lewej stronie monitora ten tekst właśnie skopiowany, a po prawej stronie możemy przełączać aplikację, żeby ten skopiowany tekst wklejać.
0: No to już by się dało coś zrobić, nie wiem, jak na przykład mieć jakąś stronę właśnie w buforze otwartą w tle, tak? My sobie pracujemy w w jakimś Wordzie, czy na przykład właśnie w Zoomie robimy prezentację, nie wiem, i możemy sobie do notatek zaglądać.
1: Tak.
0: Nie przełączając okien.
1: Tak. No więc bardzo ciekawa funkcja. Ja zawsze się uśmiecham, jak Joss wprowadza nowe funkcje, kiedy ktoś zrobi dodatek do NVDA, który robi to samo. Ale nie, dobrze, dobrze, niech Joss wprowadza nowe funkcje. Super, że dochodzą takie rzeczy bardzo użyteczne, bo był taki okres przecież w historii Jossa, kiedy no ja osobiście przynajmniej miałem poczucie, że są to bariery, ale okej.
0: Ja też nie wiem, czy to nie jest jakieś preludium, tylko ci wejdę w słowo na sekundę, do monitorów wielowierszowych, tak? No bo
1: może.
0: To w ogóle by wtedy mogło mieć naprawdę duży potencjał i może tutaj na to się szukają jakichś jeszcze zastosowań na tego typu sprzęty.
1: Mhm, bardzo jest to możliwe. No i patrzymy, co tam dalej. Humanware ma nowy system OCR, Odyssey. Jest to urządzenie mniej więcej rozmiarów puszki z kawą. Tak jest to przyczynne. Jest to tak opisane. Oczywiście jest to taki system OCR z kamerą, tak? Czyli mamy urządzenie z kamerą do skanowania tekstu. Mamy tu tryb automatyczny czytania, czyli no skanujemy tekst i jest on rozpoznawany, odczytywany. I tryb palca, finger mode, w którym możemy wodzić palcem nad kartką papieru i urządzenie będzie nam czytało tekst. No ja tu bardzo widzę zerżniętą opcję z Orkama, bo Orkam mniej więcej coś takiego też oferuje, więc tutaj chyba o ten segment rynku będzie się chciał pokusić Humanware. Tak, no i też o tym trybie z palcami jest napisane, że może on nie być zbytnio użyteczny dla osób całkowicie niewidomych. No i też było bardzo krótkie demo, więc niestety nie wiemy za wiele, nie wiemy też jaka cena, nie wiemy nic więcej. No właśnie, więc taka tutaj sytuacja nastąpiła. Teraz Humanware, też nowy Victor Reader Stream, ale tu już wszystko wiemy. 16 giga wbudowanej pamięci, wspierane karty do terabajta. No, New TuneIn Radio będzie wprowadzony i też menu kontekstowe. Tu jest podany przykład Newsline'a NFB, czyli portalu z gazetami. Więc na przykład naciskając 7 na NFB Newsline wyświetla nam menu dotyczące NFB Newsline. No, czyli pewnie różne te opcje będą miały swoje tak jakby pod menu w tej półce z książkami. O, w ten sposób. Więc takie uproszczenie. No i oczywiście TuneIn Radio, to już też wiedzieliśmy, że ma być. Tutaj Microsoft, że ten czytnik imersyjny jest wbudowany teraz w Outlooka i formularze microsoftowskie. Microsoft też ma technologię AI, która tłumaczy naszą mowę na inny język. To już widzieliśmy w Skype'ie, nie wiem, czy to będzie jakoś rozbudowane. I Jonathan Mosen, podbity przez Joe G. Jonathan Mosen poszedł sobie na stoisko Orbit Research i rozmawiali tam sobie o Optimie. Nawet widział tą Optimę i Optima, zgodnie z sugestią chyba nie tylko Jonathana, ale też, bo był wywiad przecież z Adim Kushnirem i z Venkateszem z Orbit Research, i prosił on o przyciski te pod kciuki, takie do przesuwania linii na monitorze brajlowskim. Są one na przedzie. Ponoć są bardzo przemyślany sposób umieszczone, więc są wygodne pod palcami. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała wydajność tego urządzenia, ale no, na tyle, na ile Jonathan mógł się tym pobawić, to było dość responsywne. Ma też czytnik linii papilarnych na przycisku Power. No i tutaj Jonathan pisze, że może być to rzeczywiście rewolucja na rynku. Troszkę cięższy od Mantisa, nie jest to lekkość Mantisa, jest to troszeczkę cięższe urządzenie od Mantisa. Trochę grubsze, ale nie dużo. Tak. I o, też widział Jonathan Orbit Speaka. To jest też kolejne urządzenie, które już było zapowiadane, czyli taki, no coś jak eBay, jeżeli pamiętacie, czyli taki notatnik brajlowski, ale że brajlowska jest tylko klawiatura, a nie ma brajlowskich komórek Braille'a, tylko mowa jest metodą wyjścia. No i tutaj to urządzenie już miało rok temu, było zapowiedziane, przez rok nic nie słyszeliśmy na jego temat, ale już wiemy więcej. Stwierdził, że jest to śliczne urządzenie, troszkę grubsze i troszeczkę większe niż Orbit Writer, no czyli pewnie będzie takie bardziej no, jakoś kieszonkowe, może się uda. Wersja Elite, odtwarzacz multimediów, i inne zaawansowane narzędzia, czymkolwiek są te zaawansowane narzędzia. Wyposażony jest w Bluetooth, więc można podłączyć klawiaturę QWERTY i głośniki. Opóźnione jest wydanie do września i na tym etapie były syntezatory wokalizerowe wgrane i dość responsywne to urządzenie też było. No więc gdyby miało ono się w Polsce pojawić, ale no nie wiadomo, bo na razie Orbit Reader jakoś nie bardzo, więc jeszcze chyba my nie zaczęliśmy orbitowych rzeczy sprowadzać, Writer również nie, no ale, ale Orbit Speak. No i potem co my mamy dalej? Chyba Amazon będzie następny. Nie, Google, przepraszam, dostępność Google'a. I co my się tu dowiadujemy? Będzie Lookout uaktualniony. Ma teraz odczytywanie tekstu po tych akapitach, czyli jeżeli rozpoznamy sobie dokument Lookoutem, to on powinien nam go teraz ładnie sformatować po akapitach i będzie można się przemieszczać, a nie w taki sposób, że będzie nam podawał jedną wielką papkę. Mi się wydawało, że to już w zasadzie było w trybie dokumentów. Może to tyczy trybu czytania w czasie rzeczywistym, ale to chyba nie ma sensu. No, w każdym razie ponoć lepiej już formatuje. I też Lookout ma usprawniony tryb opisywania obrazów, bo przy zdjęciach, które zaimportujemy, będzie nam podawał datę i godzinę zrobienia oraz lokalizację, gdzie zostało zrobione. Oczywiście prawdopodobnie na bazie danych znaczników meta.exif, więc jeżeli ktoś je wyczyści z pliku, no to ich tam nie będzie, tak się domyślam. Android i Braille. Wsparcie dla Braille'a... Dużo naraz mi tu mówi. Wsparcie dla brajlowskich monitorów tych NLS BART, które nie były wcześniej wspierane z uwagi na wsparcie tego standardu HIT przez USB, ale to już chyba było. No i wsparcie dla ponad 30 języków Braille'a, to też chyba mieliśmy już w TalkBacku 13. Ponoć został wypuszczony TalkBack 14. Nie wiem dla kogo. Czy tylko dla Androidów 14, czy to powoli będzie się...
0: Ja myślałem, że coś ciągle beta, ale może nie.
1: Tak. No bo tam mówiliśmy, że będą usprawnienia w klawiaturze brajlowskiej w formie no, gestów do edycji tekstu. Jakaś ma być ponoć rozszerzona opcja opisywania ikonek, że będzie więcej informacji o ikonach. Nie wiadomo, jakie to informacje, coś ma być. I też w TalkBacku 14 jest nowe pokrętło do działań, podobne do tego iOS-owego, czyli... Na przykład na mailach będą działania związane z mailem, ale to chyba też już było w 13, tak pamiętam, więc nie wiem, cóż to za nowość. Tak, w czymś wprowadzono zoom dla Trony, nie wiem, czy to chodzi o przeglądarkę Chrome. W wiadomościach Google, tych SMS-owych, w tej aplikacji do wysyłania wiadomości, na Pixelu 7 możliwa jest transkrypcja wiadomości głosowych na tekst, pewnie tylko po angielsku, ale nie wiem. No i Chrome, aktualizacja do Chroma, wkrótce nadchodzi tryb czytania, czyli ten Reader Mode, który też już na Androidzie był pokazywany, no to będzie to, o czym mówiliśmy, czyli no tak jak Firefox ma ten tryb czytania artykułów F9, no to tam też będzie taki tryb z jakąś jeszcze opcją personalizacji i dodano do Chroma tryb przeglądania karetowego, czyli przeglądania kursora, no czyli kursor tekstowy może strzałkami nawigować po tekście. No, zdaje się, że w Firefoxie F7 załatwiało sprawę. Google Kalendar ma więcej skrótów klawiszowych, to też wiedzieliśmy, ale... Aha, no i jest strona od Google'a dotycząca tego wszystkiego, co zostało na tym NFB ujawnione. Będzie można do niej zajrzeć. Patrzymy dalej. Aha, no dalej mamy rezolucję. Te, które mają być przepuszczone. Więc tu się przełączam do Jonathana Mosena. I pierwsza rezolucja, nie będę opisywał wszystkich, bo one nie wszystkie będą nas jakoś dotyczyły. To są takie wewnętrzne amerykańskie sprawy. Natomiast pierwsza apeluje o to, aby żeby rozpowszechniono jakiekolwiek regulacje, które by no, umożliwiały rozliczanie dostawców stron internetowych, osób tworzących strony internetowe z tytułu ADA, czyli Americans with Disabilities Act. Bo na razie były precedensy, były pewne wygrane sprawy, ale dalej nie jest to jakoś bardzo mocno prawnie rozpowszechnione i miały być jakieś wytyczne upublicznione, żeby w świetle tej ustawy można było też podciągać strony jako no, medium, gdzie jesteśmy dyskryminowani, strony internetowe. Tutaj jest kwestie amerykańskie. Ja szukam, bo to było bardzo fajne. O, Rezolucja numer 3, dostępność Twittera. NFB potępia to, co zrobił Elon Musk i będą domagać się tego, ażeby Twitter się tą dostępnością zaopiekował. W jakiej formie? No, to się okaże. Z tymi rezolucjami można się też zapoznać na stronie NFB. Czy będzie chodziło o to, żeby powołano znów zespół dostępności, czy będzie chodziło o przywrócenie API, tak samo może nawet na zasadzie takiej trochę quasi redditowej, tylko dla aplikacji dostępnościowych. No, zobaczymy. Natomiast, no, na pewno coś NFB z Twitterem chce zrobić. Przypominamy, że NFB również zaadaptowało na razie Mastodona jako swoje główne medium społecznościowe, gdzie są aktywni. Dalej patrzymy. Tutaj jakieś opóźnienia audio w transmisjach radiowych, w jakieś tam, nie wiem, czy chodzi o jakieś sportowe transmisje. Dalej, a kwestie amerykańskie. Wiem, że też, o, formatowanie tekstu odświeżalnym Braille'u w czasie rzeczywistym. Rozumiem, że chodzi o to, żeby jakieś właściwości były przez monitory przekazywane co do tekstu na monitorach brajlowskich. Ewentualnie, żeby stworzono technologię pozwalającą na formatowanie tekstu i reprezentację tego jakoś w Braille'u. Że tego będą się domagać od producentów, no nie wiem, monitorów brajlowskich, czytników ekranu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dalej jakieś kwestie amerykańskie. Tak, jakieś szkolenia Czerwonego Krzyża. O, żeby stanąć w opozycji i walczyć z powrotem eugeniki w kontekście osób z dysfunkcją wzroku. Nie słyszałem o tym, żeby coś się działo, ale żyjemy w takich czasach, że nic mnie nie dziwi. Tak, to praktyki eugeniczne względem osób z dysfunkcją wzroku w Stanach Zjednoczonych były bardzo popularne. Jakieś 100 lat temu, na początku XX wieku, były przeróżne. Na szczęście się to nie stało prawem, a prawie by się stało. Tutaj II wojna światowa się przyczyniła i postępy w względzie eugeniki ze strony nazistów. Natomiast też lata 20, które pokazały, że gdy tylko pojawi się technologia, zaczęły pojawiać się jakieś maszyny brajlowskie i tak dalej i no niewidomi sobie już nie dali w kaszę dmuchać, ale było bardzo blisko przepuszczenia takich rozwiązań na przykład prawnych, że jeżeli dwie osoby niewidome biorą ślub i istnieje zagrożenie, że może się począć z tego związku, z tego małżeństwa potomstwo, które również będzie obciążone wadą genetyczną, no to na ten poczet, i tu były przeróżne pomysły, od obciążenia, w ogóle już na początku, przy zawieraniu związku małżeńskiego, swego rodzaju depozytem finansowym takich osób, które się decydowały na taki związek, żeby z tego depozytu pokryć ewentualne koszty utrzymania takiej osoby niewidomej, które te osoby w pewien sposób świadomie przyniosły na świat, albo nieświadomie, badania genetyczne wtedy też mogły być na dużo niższym poziomie, przez jakieś pomysły ze sterylizacją osób, które niewidomych, które gdzieś tam genetycznie są obciążone, po jakieś nawet kwestie zamykania w więzień. Bardzo dziwne pomysły były wtedy, takie, które jak my dziś na nie patrzymy, no nie brzmią za dobrze i nawet nie brzmią już teraz jak coś, co by mogło wrócić. A jak widać, jakieś powroty do trendów są. No więc tutaj też rezolucja powstała. Rezolucja dotycząca dostępności niewizualnej aparatów słuchowych. No okazuje się, że aparat słuchowy to też urządzenie, które pomaga osobom z niepełnosprawnością, konkretnie słuchu, no ale osoby niewidome, które tracą słuch, również są. No i się okazuje, że im bardziej te aparaty się stają skomplikowane, a teraz aparaty, no, bywają wyposażone w różne tryby, w różne ustawienia, jakieś equalizery, to się oczywiście dostraja przy ścisłej współpracy z audiologiem, natomiast jakieś aplikacje mobilne, bo to wszystko teraz się też staje smart, no i się okazuje nagle, że no nie wszystkie aparaty słuchowe może obsłużyć osoba niewidoma.
0: No i nawet też kwestie tego, że tak samo jak w współczesnych smartfonach, coraz mniej aparatów ma możliwość podłączenia jakiegoś urządzenia do nich przez jacka. I tutaj Jonathan właśnie o tym opowiadał, jakie miał historie, bo właśnie mu wejście się w moduł do tego wejścia się zepsuł i właściwie producent bardzo ciężko mu było to chyba gdzieś nawet z Polski część ściągali, bo tak, gdzieś tam znaleźli.
1: Tak, pamiętam.
0: Że mu w sumie powiedzieli, że to w sumie mało kto dzisiaj chce. A no wiadomo, że dla nas są opóźnienia ważne i to, że mowa się nam nie zrywa, bo te urządzenia też często usypiają te głośniki Bluetooth, więc no to jest złożony problem, tak.
1: Dokładnie. Jeszcze tu patrzę. O, coś, co prawie by nie przeszło, bo proponent tego osoba, która zaproponowała tą rezolucję, się nie pojawiła i trzeba było wystawić kogoś, kto zastępował. Dotyczące sztucznej inteligencji robotów, znaczy chatbotów i ich wiedzy na temat dysfunkcji wzroku, żeby wymóc

0: stanowe rzeczy wewnętrzne i... Dobrze? Bo... Nie. To chyba to tyle. I też Mark Riccobono, czyli prezes, podczas jednego ze swoich wystąpień NFB wyraził się niepochlebnie o tym, że nadal usługi różnego rodzaju taksów przejazdowe, Uber, Lyft, popularny w Stanach, nie wpuszczają osób niewidomych z psem przewodnikiem. Dalej, kontynuując streamem Joe G, tutaj patrzymy, tak, Florida wraca za rok, to już mówiliśmy. Blind Shell się podobał panu. O, Amazon. I tu będzie troszkę nowych produktów. Na przykład 10. rocznica współpracy w sektorze dostępności dla Amazonu. Fajnie. Tak, Kindle Scribe rok temu był wprowadzony i tablety Fire. I Amazon miał Fire Sticka, który był po prostu wpinanym dodatkiem do naszego telewizora, a aktualnie ma telewizory od 32 do 75 cali. Oczywiście jest na nich VoiceView. Mamy Echo, 15-calowy głośnik z ekranem i kamerą, z technologią Fire TV, czyli wszystko to, co na Fire TV jest, jest też i tam. Nowy Echo Spot, czyli głośnik. Jest to dot przekrojony na pół. Taka piłka spłaszczona od dołu, przekrojona na pół po prostu. Taka połowa piłki spłaszczona od spodu. To jest Echo Spot, czyli nowy głośnik Amazonu. Amazon Echo Buds, czyli te słuchawki do uszu, takie pchełki smart. 3 mikrofony w każdej pchełce. I... Dzięki temu nie będzie słychać tego, jak inne osoby gdzieś tam w pokoju używają tych naszych słów wywoławczych dla asystentki wiadomych. Jeden z mikrofonów kierowany jest na nasze usta, a dwa pozostałe filtrują otoczenie. Tak, Fire TV Cube było pokazane wideo, filmik, który demonstrował. Były 6 elementów. Ma od dołu 4 gumowe nóżki i na szczycie z góry ma 4 przyciski. Na samej górze jest to przycisk działań, action button. I przemieszczając się teraz w kierunku wskazówek zegara od tego przycisku, ma głośność w dół, wyłączanie, włączanie mikrofonu i głośność w górę. Od lewej do prawej wejścia to USB. Infrared to napisał ktoś, czyli jakby podczerwień chyba, HDMI i zasilanie. I ten port właśnie infrared, czyli pewnie infrared, jak się domyślam, pomaga Fire TV w komunikacji z innymi urządzeniami. Będzie trzeba kupić swój własny kabel HDMI. I to chyba tyle, bo jeszcze patrzę... i to chyba tyle. Także jeśli chodzi o konwencje, no to tyle. Oczywiście teraz będą się pojawiały informacje przez cały tydzień, no bo dopiero ludzie wracają, nie każdy miał czas, żeby raportować na żywo. No Double Tap na pewno przez cały tydzień będzie miał materiały. Ja już słyszałem materiały, które były wczoraj opublikowane, dzisiejszych jeszcze nie. No i do soboty tak będą... ciurkiem wychodziły codziennie jakieś. No i oczywiście Jonathan Mosen w Living Blindfully też będzie swój odcinek nagrywał a propos NFB konwencji, więc będziemy się jeszcze prawdopodobnie jakichś smaczków dowiadywać.
1: Natomiast teraz zaglądam do komentarzy, bo się pojawiły się dwa komentarze konkretnie. Pierwszy jest od Bartka. Cześć, pisze w sprawie, o którą pytał Patryk. Chodzi o aplikację Muzyka. Co prawda moja rada nie rozwiąże sprawy w 100%, ale jest jedno rozwiązanie, które przyszło mi do głowy. Mianowicie wyłączyć dane komórkowe w aplikacji Muzyka. Wydaje mi się, że w części problem powinien się rozwiązać. Pozdrawiam. No z jednej strony tak, z drugiej strony pozbawiamy się tym samym możliwości korzystania gdzieś mobilnie z muzyki, a jeżeli jesteśmy w domu, to problem wraca. Więc ale dzięki

0: Bartku, za sugestie, może komuś i taka się przyda, może i Patryk właśnie będzie chciał skorzystać z tej rady. Kolejne pytanie właśnie od Patryka. Czy można prosić właśnie o nazwę tego polskiego quizu? Mam problem ze znalezieniem tego w App Store. Już literuję. Q-U-I-K-S. Quiz po prostu. Tak nazywa się ten quiz. Jeżeli wpiszesz, bo ja też początkowo miałem jakieś takie problemy ze zlokalizowaniem go. Jeżeli nie uda ci się przez wyszukiwarkę App Store'a, to może Google pomoże i on tam się pojawi też na początku wyników wyszukiwania i będzie oferta do pobrania tej aplikacji po prostu ze sklepu Apple, więc jeżeli nie w ten sposób, to może właśnie w taki udałoby ci się to zainstalować. No a teraz kolejna informacja, od Piotra, tym razem o kliencie do Lemiego na iOS, który to zyskuje na dostępności.
1: Dokładnie, to jest klient, o którym Arek chyba raz czy dwa nawet wspomniał, bo to jest aplikacja MLM albo MLM, a może MLM, nie wiem jak się to wymawia, mniej więcej w ten sposób się to pisze. No i w ogóle aplikacji do Lemiego się pojawiło całkiem sporo, ostatnio mówiliśmy o Fanderze, który też dostaje poprawki dostępności, no a teraz właśnie przyszła kolej na MLM-a, który ukazał się w TestFlight w wersji 0.2. No i tutaj nowości było kilka, ale taką sztandarową nową funkcją były poprawki dostępności. W komentarzu znajdziecie link do oficjalnego ogłoszenia z tą nowością, aczkolwiek niestety coś mi się strona nie chce załadować, natomiast aplikację sobie sam przetestowałem, więc mogę powiedzieć, co tutaj mogę powiedzieć, no jeśli ktoś korzystał z dystopii na przykład na Reddicie, no bo Lemmy to jest portal społecznościowy, który jest inspirowany na Reddicie, no to dostępność w MLM-ie jest zrobiona bardzo podobnie, natomiast jedna dosyć istotna różnica, o której warto pamiętać, mianowicie deweloperzy tej aplikacji zastosowali wszystkie możliwe sztuczki na to, co można zrobić z elementem, bo kiedy przeglądamy jakąś społeczność sobie i przeglądamy sobie posty, no to każdy element, oczywiście tutaj gesty w lewo, prawo są, przesuwają nas od postu do postu, więc tutaj nie ma jakichś przycisków, które by nam przeszkadzały. Natomiast każdy post jest czytany, jego skrót, ile ma łapek w górę, ile ma komentarzy. Natomiast taki post jest zarówno przyciskiem, zarówno regulacją i jeszcze ma czynności. Dlaczego to jest tak zrobione? Na czynnościach, no oczywiście samo kwestia, że coś jest przyciskiem, wciśnięcie w taki post powoduje to, że zostanie nam otworzony widok z komentarzami. Jest regulacją, dlatego że w ten sposób zostało zaimplementowane głosowanie w górę lub dół. I to jest bardzo fajnie zrobione. Przesuwamy palcem w górę i wtedy głosujemy na tak. Przesuwamy palcem w dół, no to głosujemy łapkę w dół na nie i wtedy ten post gdzieś jest dawany niżej w tym algorytmie na naszym serwerze. No a na czynnościach mamy całą resztę, tam znajdziemy opcje takie jak zapisz, bo po prostu tak jak na Reddicie możemy sobie zapisywać do takich zakładek. Mamy też linki do wszelkich nazw użytkownika, które były wspomniane w poście, no i opcje więcej, która wyświetli nam pozostałe opcje. I tutaj taka uwaga, że domyślnie VoiceOver ustawi się na tym suwaku, więc jeśli wy, tak jak ja, po prostu z przyzwyczajenia na każdym poście zaczynacie przesuwać palcem w dół, żeby przeglądać czynności, no w tej aplikacji lepiej tego nie robić, bo z automatu zaczniecie wszystkim postom, które was interesują, dawać łapkę w dół. Więc do tego się na pewno trzeba przyzwyczaić, jeśli chcecie z tej aplikacji korzystać, no ale jeśli o tym pamiętacie, to To nie ma problemu. Jeśli jeszcze chodzi o czytanie samych postów, no to na przykład to, jak akapity i linki w tych akapitach są prezentowane, jest całkiem fajnie zrobione, no bo voiceover czyta akapit jako jedno, linki nie są osobnymi elementami, natomiast są czytane jako linki, więc jeśli mamy w voiceoverze ustawione, ja na przykład mam to po prostu ustawione tak, że odgrywają dźwięk, no to będziemy ten dźwięk słyszeć i na pokrętle szukamy sobie opcji linki, która wtedy się pojawi i w ten sposób możemy sobie w wszelkie linki klikać i możemy też sobie przeglądać komentarze. Niestety na razie komentarze są bardziej porozbijane, ale tutaj też głosowanie tak na nie jest zrobione jako suwak, tylko ten suwak jest osobnym elementem. No można mieć nadzieję, że tutaj to też będzie zrobione w taki sam sposób jak w Dystopii, że przynajmniej te posty wtedy będą rozbite na, nie wiem, góra 2-3 elementy, tak? Jeden element z nagłówkiem, autorem i czasem tego komentarza, a później sam komentarz rozbity na akapit. Może osobna opcja komentarzy na pokrętle też to myślę, że mogłoby być zrobione. Natomiast na razie to jest zrobione w ten sposób i jeszcze nagłówki nie są pokazywane, mimo to, że one są napisane większą czcionką i tutaj akurat ten skrót trzema palcami mówi nam formatowanie w przeciwieństwie do aplikacji poczta. Natomiast właśnie jedyną różnicą nagłówków jest to, że one są napisane większą czcionką, ale voiceover ich nie widzi jako nagłówki, a normalnie na stronie Lemmy czy Kabin zresztą też korzystają z Markdowna i w przeglądarce te nagłówki jak najbardziej widać, a na razie w tej aplikacji niestety nie. Natomiast są dwa błędy jeszcze. Po pierwsze, nie możemy na razie z VoiceOvera przechodzić do linku społeczności z postu, chociaż mi się wydawało, że to działa, ale to jest wspomniane jako znany błąd, który zostanie naprawiony. A po drugie, czasami jak są jakieś dłuższe posty na liście, to gesty przewijania prawo-lawo mogą nam nie przesunąć ekranu i VoiceOver zamiast przejść do następnego postu może nam po prostu przeskoczyć na przykład na pasek kart na dole i wtedy musimy ręcznie trzema palcami ekran przewinąć i wtedy możemy dalej sobie czytać, ale autorzy aplikacji obiecują, że dalsze poprawki dostępności nadchodzą, więc przypuszczam, że wszystkie z tych błędów będą naprawione, a już teraz to jest naprawdę bardzo przyjemna w użyciu aplikacja, więc jeśli ktoś szuka czegoś dostępnego na iOS-a, no to warto się Mlemem zainteresować. On jeszcze w App Store nie jest, musimy go ściągnąć sobie z Test Flighta, ale nie jest problem, żeby ten link znaleźć. On jest zresztą w tym ogłoszeniu, które wrzuciłem w komentarzu.
0: Tak jest, więc zachęcamy was do testów, a tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem Wojtek jest z nami, witaj.
2: Cześć, dobry wieczór. Pierwsza rzecz to, że jakieś problemy się pojawiły na YouTubie, Michale. Nie wiem, czy potwierdzacie to, ale ja w ogóle na tym kanale was nie, no jakby jesteście, ale jakoby was nie było, tak.
0: O, a to ciekawa nie sprawa. Wiem.
2: Tak, pisałem wam o tym na Facebooku w waszej transmisji, ale chyba wam to umknęło, jakby no po prostu w ogóle ten przekaz nie działa. U mnie przynajmniej, bo no nie wiem, czy to tak ogólnie, czy ten. Natomiast dwie sprawy. Pierwsza to zmiany w Time for Busie. Nie wiem, czy tam ktoś tam mówił o tym już dzisiaj, ale...
3: Nie,
2: ale
3: jeszcze nie.
2: No, a jeszcze. No to w każdym razie generalnie deweloper tam dzielnie walczy i chyba tam jakieś... Generalnie chodzi o te zmiany, które są dotyczą powiadomień o tym, że mamy wysiąść. Pamiętam, że przed tygodniem do was dzwoniłem i tam żywo relacjonowałem, że mam taki przycisk, że tam sobie możemy ustalić, gdzie chcemy wysiąść. Teraz jest to troszkę inaczej rozwiązane. Mianowicie nie ma w ogóle żadnego przycisku, tylko jeżeli dana linia ma wsparcie GPS-u, czyli że autobus, bądź tramwaj, bądź tam nie wiem, metro, czy tam coś tam, jakiś tam inny pojazd jest pod GPS-em, no to w tym momencie jakby my przesuwając się kursem, fokusem voiceover słyszymy coś w stylu, że chyba kliknij dwukrotnie i przytrzymać, aby tu wysiąść. I po prostu jak sobie przesuwamy po liście wyników dla danej linii, to po prostu klikamy sobie z przytrzymaniem na danym przystanku i po prostu w ten sposób jakby zaznaczamy, że chcemy tam wysiąść. Natomiast nadal są to powiadomienia, nie jest to tak jak mówicie, nie jest to synteza, nadal jest to po prostu takie no, lokalne, że tak powiem, taki lokalny monit, który nam po prostu wysyła w sumie no chyba
1: no, powiadomienie push takie.
2: Tak, push, o, dokładnie. Mhm. Właśnie, taki baner bądź na zablokowanym ekranie. Mhm, więc tak to wygląda. Druga sprawa, chciałem was zapytać, czy ktoś z was, albo ktoś z waszych tam, nie wiem, znajomych na przykład, testował już aplikację mObywatel 2.0 w wersji właśnie beta?
3: Jeszcze nie, ale wiem, że jest test flight publiczny.
2: Tak, ja właśnie się chciałem, noszę się z zamiarem zapisania, ale tak właśnie myślałem, że zapytam, bo rzeczywiście jest tam kilka fajnych nowości, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy jak to wygląda z VoiceOver'em. Ja mówię o iOS-ie, a zmiany są takie dość ciekawe, moim zdaniem, nie? Bo...
3: Jakbyś mógł wymienić, bo może nie wszyscy czytali jeszcze, o co chodzi.
2: Generalnie oprócz tego, że jest to aplikacja, jakby już ma zmieniony interfejs, da tam coś się przestawiać, te kafle jakby na tym głównym ekranie, co gdzieś tam no, mnie niespecjalnie interesuje, pewnie was też, ale na przykład już będzie wprowadzone wsparcie dla polskiego systemu płatności Blik, czyli jeżeli ktoś na przykład podczas rocznego zeznania podatkowego ma tam coś do uiszczenia, to już może sobie z poziomu mObywatela zapłacić. Tak, to jest fajne moim zdaniem bardzo. Od września, co mnie zaskoczyło bardzo i na plus, im plus, będzie można zablokować sobie, zastrzec w sumie PESEL. To z tego, co czytałem, miało być dopiero w czerwcu przyszłego roku prowadzone. No, oby, że rzeczywiście było już teraz we wrześniu, czyli możemy sobie zastrzec nasz PESEL. No jak to jest ważne, no to myślę, że sobie wszyscy zdajemy sprawę, tak?
0: Znaczy to chyba nawet nie tyle jest zastrzeżenie tego numeru, co jakby zablokowanie tego numeru. Pamiętam, to ma to tak działać, że blokujemy sobie w tym momencie na przykład nasz numer PESEL i dopóki go nie odblokujemy, to żadna instytucja nie ma prawa
2: użyć
0: tego numeru. I w tym momencie, ja się właśnie zastanawiam, jak to ma działać w praktyce, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, to zdaje się Paulina wspominała o tym, że po prostu, że gdzieś tam będzie można zastrzec numer PESEL, no ale numer PESEL, no to jest numer generowany według jakiegoś konkretnego algorytmu, to nie jest tak, że ten numer jest jakoś wybitnie tajny i bardzo, bardzo gdzieś tam powiedzmy ciężko go odgadnąć, a na pewno ileś tych pierwszych cyferek jest bardzo łatwo odgadnąć, tam potem kolejne te cyfry też no to nie ma jakichś wielu prób, ale generalnie zastanawiam się, jak to ma działać, i ta idea to jest całkiem niezła, po prostu blokujemy sobie ten numer i w momencie, kiedy mamy potrzebę, to go odblokowujemy i blokujemy go znowu.
2: Znaczy, no na tyle, na ile ja się orientuję, no to problem polegał na tym, gdzieś tam, myślę, że wypłynął wtedy, kiedy się zaczęły te takie pożyczki, tak, gdzieś tam.
0: Zgadza się, tak, no, oczywiście.
2: I to ma temu przeciwdziałać, podejrzewam, natomiast no pewnie gdzieś tam się będą pojawiały, inaczej, no jeżeli to się będzie dało zastrzec, czy tam zablokować i odblokować, to będzie fajnie, bo na przykład mamy gdzieś tam jakiś na przykład płatności Allegro, tak, Allegro Pay, gdzie tamten nasz PESEL jest potrzebny chyba, z tego co pamiętam, no to wtedy to będzie przydatne, tak?
0: To się zgadza. Zastanawia mnie na przykład, jak to będzie, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne, czy na przykład za każdym razem, jak będziemy chcieli podpisać nasz dokument tam profilem zaufanym, to trzeba będzie odblokowywać ten PESEL? Ciekawe.
2: No to tutaj też się śpieszę z wyjaśnieniem, bo jeśli dobrze to pojąłem, co tam było napisane, to będziemy sobie mogli właśnie autoryzować, nie będziemy musieli używać podpisu, tylko będziemy sobie mogli właśnie to autoryzować poprzez obywatel. To też mi się bardzo podoba, bo szczerze ten podpis elektroniczny jest okej, fajny, ale czasami wolałbym prostsze, tak, rozwiązanie. Skoro jestem zalogowany do tego obywatela, no to ten. No i oczywiście z wyłączeniem chyba wizyty w banku będziemy mogli sobie autoryzować nasze, że tak powiem, nasz dowód będzie honorowany, tak, u notariusza, czy gdzieś tam w innych instytucjach, nasz e-dowód, tak?
0: Jasne.
2: I to jest też duża zmiana, bo jednak ja sam pamiętam, że gdzieś tam pokazywałem e-dowód, skoro jestem zalogowany do tego obywatela, to raczej gdzieś tam przyszedłem te weryfikacje, gdzieś tam zostałem zweryfikowany, ale jednak niektóre instytucje nadal twierdziły, że nie, muszę pokazać dowód w formie plastikowej, tak? No i to było takie...
0: No tu jest jeszcze kwestia tego, że ta weryfikacja tego dowodu to nie jest, to nie polega ona tylko na pokazaniu tego, że pokazujemy telefon, no proszę bardzo, tu jest aplikacja, tak? Tam jeszcze jest ta cała procedura i z tego, co gdzieś tam widziałem, a jestem akurat na grupie, jednej z grup dla ludzi z administracji publicznej i tam są różne dyskusje na te tematy, to tu problem jest w materii urzędniczej, bo po prostu ci, którzy... powinni się tym zajmować, albo którzy powinni mieć po prostu taką wiedzę, to nie bardzo chcą ją posiąść.
2: Ale zobacz, Michał, że tam w M-Obywatelu to nie jest tylko numer, tam też masz zdjęcie swoje. Na pewno zdjęcie, jaki jest, taki jest, to już tak powiem, każdy widzi, kto widzi.
0: No tak.
2: No, więc wiesz, no jakby co stoi na przeszkodzie, żeby honorować także tę wersję elektroniczną, no tym bardziej, że tak ja na przykład
0: Ja cię rozumiem, Wojtku, absolutnie cię rozumiem, tylko po prostu też gdzieś tam uczulam na to, że ta weryfikacja tego dowodu to nie polega tylko na pokazaniu, tak? Tak, żeby to było wszystko zgodnie ze sztuką, tak? I żeby ta weryfikacja faktycznie była jeszcze jakoś tam potwierdzona, tam się jakiś kod QR generuje, ktoś tam sobie go skanuje, jak dobrze pamiętam, jakaś taka jest ta procedura. Jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, ale to nie jest takie proste, tak? To nie jest tak proste jak wyjęcie dowodu z kieszeni. O, proszę bardzo, tu sobie proszę zobaczyć.
2: No tak, ale ja, to w każdym razie ja sobie dołączę do tej bety. No właśnie, jestem ciekaw, jak to będzie z dostępnością dla VoiceOvera, ale przypuszczam, że jeżeli, bo co by nie mówić, jednak te aplikacje rządowe są takie, myślę, w miarę przyzwoicie dostępne.
0: Dostępność w bólach się rodzi, ale jakoś jest.
2: Ale jest, ale myślę, że nie ma najgorzej. No to teraz gdzieś tam w Tauronie były małe problemy przejściowe.
0: To nie tylko w Tauronie, w Enerdze tak samo. Ja myślałem, że popsuli już dokumentnie ten serwis, gdzie są rozliczenia, ale na całe szczęście nie popsuli, tylko... No ten starszy trochę bardziej mi się podobał, powiem szczerze, natomiast ten nowszy też jestem w stanie obsłużyć.
2: Tak.
0: Troszeczkę inaczej tam to wygląda i na początku właśnie zastanawiałem się, czy coś ze mną jest nie tak, czy z czytnikiem ekranu, czy z nimi, ale okazało się, że z nimi, bo to były jakieś błędy po prostu jeszcze po stronie tego serwisu na samym początku, gdzieś tam drogi, kiedy oni go wdrożyli.
2: No jasne, no to ode mnie to tyle. No,
0: tak swoją drogą sprawdziłem YouTube'a, Wojtku, i to jest w ogóle ciekawa sprawa, wyobraź sobie, bo rzeczywiście jak kiedy ja nadaję i mam otwartą tę kartę studia, no to też rzeczywiście się pojawia informacja o tym, że transmisja idzie, próbuję odciszyć, ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec opowieści. Próbuję ją odciszyć i faktycznie jest cisza, nic się nie dzieje, odświeżam stronę i nagle okazuje się, że wszystko działa.
2: To znaczy, ja was w tym momencie pewnie słyszę, że ja się łączę z wami z telefonu i też was właśnie w aplikacji YouTube'a na iOS-ie próbuję słuchać,
0: I nic.
2: No jest, jest cisza. No to... było dobrze, jakoś do jednej godziny, no bo jeszcze słuchałem was sobie, kiedy mówiliście tam o... Chyba skończ... Nie, teraz nie pamiętam dokładnie na czym, ale, ale było dobrze przez godzinkę z okładem, a teraz cisza. Nie wiem, o co chodzi. Przyznam, że no, ja zdecydowanie wolę YouTube'a, bo sobie mogę zablokować ekran, tak? A
1: ja sobie teraz otworzyłem na Facebooku. I mi to przynajmniej w przeglądarce działa. Więc może spróbuj sobie jeszcze raz otworzyć, myślę.
0: Tak, tak, być ale może, jak, być może jakiś... No tak.
2: W przeglądarce, to, to właśnie. A ja mówię tu, tu o YouTube'ie.
1: Spróbuj z aplikacji też wywal ją z przełączania ekranu, żeby w razie czego tam aha, się odświeżyło wszystko i jeszcze raz.
0: Bo być może to jest jakiś problem na YouTubie, bo widzę, że ileś osób też jest z nami na YouTubie i żadnego komentarza tam o problemach nie ma. A Facebook niestety, i widzę te, też twój komentarz, a Facebook niestety ma taki brzydki zwyczaj, że nie zawsze się odświeża. To jest w ogóle, słuchajcie, taka dziwna rzecz, że YouTube sobie bardzo ładnie odświeża te sekcje komentarzy. Na Facebooku one się odświeżają jak chcą. One czasem się pojawią, czasem nie. To jest po prostu no, śmieszna sprawa. No ale w każdym razie, Wojtku, dzięki za telefony. Czy coś jeszcze masz dla nas?
2: Nie, z ciekawości rzeczywiście zamknąłem YouTube'a i odpaliłem go sobie ponownie. I słyszę teraz to, co się dzieje w wcześniej, więc
3: chyba
2: więc rzeczywiście działa.
0: Chyba działa. Tak. No to...
3: Wojtku, to jeszcze pytanie, zanim od nas odejdziesz tutaj z anteny. Time for Bus na Śląsku. Czy ty też masz ten problem, że ci zniknęły dane z GPS-u?
2: Wiesz co, Paweł, zastanawiałem się nad tym. Czekaj, wiesz co, wyłączę YouTube'a, tego...
3: Okay.
2: Bo mi się nakładało. Wiesz co, powiem tak. Rzeczywiście przed aktualizacją miałem wrażenie, że więcej linii jest tym GPS-em objętych. Teraz jakby mniej, ale właśnie sobie jeszcze przed wejściem na antenę sprawdzałem, jak to jest z tym nazwijmy to wyświetleniem na przystanku i niektóre linie mają to. Ale też sobie z ciekawości sprawdzałem to na przykładzie Krakowa i Warszawy. No nie wiem, może się mylę, ale Warszawa no to powinna być raczej tak bardziej objęta niż tam, nie wiem, jakieś inne miejscowości. I rzeczywiście mało jest tych takich zGPS-owanych. Jest, nie wiem, o co chodzi, tak, ale no...
3: No właśnie w Warszawie ja ich znalazłem wbrew pozorom dość dużo. W Krakowie znowu mi coś siadło i nie widzę żadnych. A na Śląsku właśnie kiedyś było, a potem przestało być. Nie wiem.
2: Wiesz co, no... Ja mogę teraz nawet wejść w sobie w Time for Bus.
3: Ja jeszcze wspomnę, bo też Wojtku nie wspomniałeś, że teraz powiadomienia mają swój własny dźwięk w Time for Busie i mamy pośród nas autora tego dźwięku.
1: Dokładnie. Ja właśnie zastanawiałem się, czy powiem, że ja dostałem informację w niedzielę bodajże, że...
2: Ale o co chodzi z tym dźwiękiem? Bo ja tego, bo szczerze, ja tego nie rozumiem, bo ja dostaję normalne powiadomienie, ten właśnie pop-up, czy tam push z tego i z...
1: To może jeszcze to nie weszło.
3: Nie słyszysz dźwięku? Bo ja słyszę. Taki trójdźwięk ładny.
2: Aha, bo ja mam włączone dźwięki.
3: To nie usłyszysz.
1: To tak, mniej więcej faktycznie tutaj miałem swój wkład, żeby taki fajny dźwięk w miarę krótki stworzyć i no, myślę, że się spodoba, mam nadzieję przynajmniej.
3: No jest ładny.
1: No, który właśnie będzie informował o tym, jak jest już pora wysiąść właśnie.
3: Ja na ogół lubię właśnie, jak programy implementują estetykę taką dźwiękową, ale to jest naprawdę rzadkość i wiem, że mało osób to lubi. Taką właśnie 8-bitową, to Czesi bardzo lubią w swoich aplikacjach. Czy Dotwalker, czy te piszczenie przy Blind Shellu tych wywoływaczy, tych przywoływacza do kluczy tego Echo Kia. Czy tam inne jakieś aplikacje, które robili wcześniej, Ace Designs i tak dalej. Właściwie oni bardzo lubią jakoś te takie prostokątne fale stosować. Ja nawet lubię tą estetykę, ale myślę, że taki dźwięk powiadomień trójdźwiękowy, taki grany jest. Przypomina w ogóle dźwięk transportu miejskiego. Takie typowe.
1: Poniekąd to było założenie, ale zarazem też coś takiego unikalnego. Tutaj była taka kwestia właśnie, żeby to było coś różnego od tego, co jest. No. Mhm.
2: Tak, tylko że dopóki to, tak naprawdę wiecie, że dopóki to są takie zwykłe powiadomienia typu pulsu, to nie, w moim mniemaniu gdzieś tam to w ogóle nie rozwiązuje sprawy, no bo nadal
1: wiesz co,
2: musimy czytać voice-over te.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie, jeśli to powiadomienie ma swój dźwięk i masz te dźwięki włączone, no to poniekąd rozwiązuje o tyle, że jeśli ja to rozumiem, to tak, że na razie to jest tego na tym przystanku, który sam zaznaczyłeś, tak?
2: Tak.
1: No to jak słyszysz ten dźwięk konkretny, który tutaj jest faktycznie inny od innych aplikacji, które masz na telefonie, no to już
0: nie musisz nawet czytać tego powiadomienia.
2: No w pewnym sensie tak. No, tylko że mnie z kolei irytuje, że jak sobie, wiecie, przykładowo w moim przypadku zaczynam sobie czasy od przystanku Bytom Dworzec i mam czasy, które tam biegnie przez naście, dziesiąt przystanków. Przesuwając się po liście, na każdym przystanku słyszę dopisek w cudzysłowie, kliknij dwukrotnie, aby coś tam, aby wysiąść, nie? No, i dla mnie to jest takie mega irytujące na przykład, nie?
3: Tak, to mogłoby być zrobione przez zwykłe podpowiedzi voice-over i by było...
2: No, tylko to było w Chincie i w tym momencie te osoby, które mają włączone podpowiedzi, by tego nie słyszały, nie?
3: No tak.
1: Ale po to są te podpowiedzi, dokładnie. Właśnie do takich komunikatów.
3: W sensie jakby dobrą praktyką jest mieć je włączone w aplikacji, której nie znasz.
2: No tak, tylko że chyba voice-over się nie ogranicza do aplikacji, tylko
3: ale
2: do...
3: Masz to na
1: czynności się polecają, na pokrętło można dodać, no, tak.
2: Dobra, tak, macie rację. Znaczy, nie wiem, powiem wam tak, dla mnie optymalny jest ten mechanizm z Movita. On naprawdę jest okej, moim zdaniem.
3: Tylko tak, gdyby... Ja się zastanawiałem, czemu eliminować przycisk. Przycisk był... Był jakby, ja na przykład nie wiedziałem z początku, bo ja nie wsłuchałem się w te podpowiedzi, nie spodziewałem się ich tam przede wszystkim. Ja autentycznie na początku nie wiedziałem, jak to się aktywuje i myślałem, że jest błąd w apce.
2: I masz przycisk i w tym momencie wszystko jasne.
3: Tak, a jak jest przycisk, to właśnie tak, to jest bardziej intuicyjne, tak mi się też wydaje. Ewentualnie jakaś czynność na pokrętle, no też by to było intuicyjne.
2: Tu nie ma czynności na pokrętle. No
3: nie ma, ale mogłaby być.
2: No tak, natomiast ja powiem tak, ja jak tam zgłaszam uwagi do Time for Bossa, to raczej skupiam się na tym właśnie, żeby się dobrze gdzieś tam sprawdzało rozkłady i tak dalej. Gdzieś tam dla mnie to informowanie o tym, że będzie przystanek, jest tam kwestią drugorzędną. Jeżeli dobrze działa, to, to pokazywanie, gdzie dany autobus był, jeżeli jest ta funkcja GPS. I tak patrzę, Paweł, na tą listę i rzeczywiście, no, jakby mniej tych GPS-ów,
3: tak.
2: No ale zakładam, że oni te dane pobierają z tego GPS-a, więc nie wiem, o co chodzi.
3: Też nie wiem. Albo coś padło po stronie ZTM-u, albo, znaczy tego, no, Metropolia GZM.
2: No ZTM-u, tak. Tak. Znaczy, czy tam GZM-u, no to jak to tak zwał.
3: Tak. No albo nie wiem, albo aplikacja coś inaczej pobiera, ale domyślam się, że u nas coś padło, po prostu.
2: Też mi tak się wydaje, tym bardziej, że rzeczywiście widzę takie linie, które są non-stop pod GPS-em, a takie linie, które, no, na przykład wiesz, no masz M3, to jest taka linia, no wiesz, nie, Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, która... Na przykład teraz notorycznie jest bez GPS-u.
3: Mm-hmm. A kiedyś była.
2: No bo to jest, chyba, no nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest jedna z głównych linii, w sumie metropolii, tak? Takie dość właśnie miasta łączy, tak.
3: No nic, my tu nic nie uradzimy, chciałem tylko porównać wyniki, ale...
2: Ale wiesz co, też patrzyłem, patrzyłem na Mobile MBK, bo na przykład ciekawiło mnie, czy w Mobile MBK były te informacje o tym, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, czyli o przekraczaniu tych stref. Tak, i tego nie ma.
3: No proszę.
2: Czyli to jest jakieś tam autorskie rozwiązanie chyba, tak, Forbasa.
3: Możliwe.
2: To jest fajne.
3: Wyciągają więcej danych po prostu z tych danych, które dostają.
2: Tak. No jasne, że tak, bo to na tym to się opiera, no jasne, że tak. No i to jest fajne moim zdaniem. To jest fajne.
3: Jasne.
2: Tym bardziej, że jak, nie wiem, czy przyuważyłeś, że jak jedziesz właśnie takimi liniami typu 91, 185, etc., to często, gęsto podają ci informacje właśnie, jeżeli autobus jest objęty tymi komunikatami, to też masz komunikaty.
3: Granica stref, coś tam, granica stref. Jest taki komunikat.
2: Tak.
3: Dokładnie.
2: I on też się opiera o GPS, no bo jak inaczej, nie?
3: Mogli mieć to nagrane po prostu wcześniej jako sample.
2: Znaczy nie, no jasne, że ma to nagrane, ale to się nie może